0: Nocne powtórki wnet.
1: Zaczynamy od sprawy, no właśnie, sprawy dla demokracji istotnej, może i najważniejszej, czyli wolność słowa, no i wolność obywateli. Wczoraj zatrzymany dziennikarz Leszek Kraskowski, który także na łamach Radia Wnet, i to nieraz, opisywał afery związane z aktualnym obozem władzy, zresztą wcześniej także opisywał afery rządów Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich latach, w zasadzie na pewno miesiącach, koncentrował się na wyjaśnieniu afery Polnordu i zaangażowaniu w tej aferze wiceszefa Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha, a teraz trafia na 3 miesiące do aresztu. Prokuratura mu zarzuca, że podobno wysłał maila obraźliwego pod adresem komendanta policji w Piasecznie. Miał w domu broń gazową, do tego jeszcze amunicję tej broni gazowej, pistoletu na gaz. No i do tego jeszcze miał się zwracać w sposób obelżywy do funkcjonariuszy. Za to wszystko 3 miesiące aresztu. No i jest tak, że tego typu działania władzy budzą nawet opozycję wśród mediów, czy sprzeciw wśród mediów bardzo przychylnych obecnej władzy, takich jak Gazeta Wyborcza, czy portal Onet, czy władza, czy Donald Tusk nie posunął się o krok za daleko w walce z krytyką, w tym wypadku krytyką prasową. O to będziemy naszego gościa pytać na początek, a jest nim doktor i adwokat Michał Skwarzyński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Veritas et Ius, w służbie narodowi, to stowarzyszenie, jak rozumiem, świeżo co powołane. Czy się dobrze orientuje, panie doktorze?
2: Tak, powołaliśmy takiego rodzaju wehikuł do takiej narracji, powiedzmy, medialnej, dlatego że ta druga strona bardzo mocno w tej narracji medialnej bierze udział, a to środowisko prawników konserwatywnych w naszej ocenie medialnie nie było należycie reprezentowane, zwłaszcza w social mediach, a dzisiaj tam się główny nurt debaty publicznej odbywa, więc taki wehikuł stworzyliśmy, żeby właśnie w jednym miejscu można było zgromadzić całą tą aktywność tej konserwatywnej strony i ją pokazać, bo ona się bardzo mocno rozmywa i wydawałoby się, że tamta strona mówi dużo więcej, dużo mądrzej, a tak w istocie jest odwrotnie.
1: Veritas to prawda, ale dobrze pamiętam z dawno zakurzonej znajomości języka łacińskiego.
2: Znaczy, no to jest oczywiście nawiązanie do innych paremii, oczywiście. Światłość ma pewne też znaczenie teologiczne. Każdy powinien też rozumieć, że to jest pewnego rodzaju gra słów, która nie jest przypadkowa.
1: To jest i oczywiste. Dobrze, a my zacznijmy od tego, czy przypadkiem, czy nie przypadkiem było zatrzymanie Leszka Kraskowskiego i wlepienie, chciałem powiedzieć, i osądzenie wobec niego 3-miesięcznego aresztu, czy to jednak można rozpatrywać jako jakaś forma zemsty rządu, zemsty władzy za nagłaśnienie afer Romana Giertycha?
2: Znaczy, na pewno ja bym te sprawy wiązał, dlatego że to nie jest przypadkowo, że wobec takiego dziennikarza są podejmowane w tak słabej sprawie tak dramatyczne środki. Ja przypomnę, że ten dziennikarz miał wydane postanowienie o aresztowaniu w sprawie prywatno-skargowej. No i ktoś jest minimalnie chociażby zapoznany z systemem prawa w Polsce, to wie o tym, że sprawy prywatno-skargowe to są sprawy, które w zasadzie nigdy nie kończą się pozbawieniem wolności, jeżeli w ogóle się kończą, to jakąś grzywną. Więc tam się nigdy nie stosuje kar ani środków o charakterze takim detencyjnym, pozbawiającym wolności. Teraz mamy sytuację, że wobec tego samego dziennikarza nagle komendant policji po jakimś mailu czuje się zagrożony. Ja przypomnę, że znamionami groźb jest to, że one muszą wzbudzać od osoby, do której są kierowane, uzasadnioną obawę spełnienia. To pan komendant policji właśnie postawił swój autorytet na szali, bo mówi, że jak ktoś do mnie napisał maila, to ja się bardzo boję. No to ja nie chcę mieć takiej policji. Bo ja przypomnę, że jeżeli ktoś jest komendantem, to powinien się zajmować gangusami, przemytami, zorganizowaną przestępczością i terroryzmem. Jeżeli jego wystraszył mail, to coś jest nie tak. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że mamy halę podszywania się pod różne inne osoby, pod różne instytucje, gdzie wchodzi się do dziennikarzy opozycyjnych, gdzie wchodzi się do domu związanego z rodziną pana prezydenta. I nikt sobie nie zadaje pytania, czy to jest autor rzeczywiście takiego komentarza i nikt nie wyjaśnia tego opinii publicznej. No i trzecia rzecz, broni. Ja miałem wielokrotnie takie sprawy, w których stawiano zarzuty nielegalnego posiadania broni ludziom, którzy kupili taką broń legalnie w sklepie. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce po pierwsze raz coś zmieniły się w pewnym momencie przepisy, po drugie no wszystko się rozwija, to znaczy do pewnych jednostek broni, zwłaszcza broni hukowej, w pewnym momencie doprodukowano oprócz amunicji hukowej amunicję gazową, to znaczy to była oczywiście taka broń gazowa, która nie spełnia swojej podstawowej funkcji, bo broń gazowa ma mieć takie zadanie, że ona na dłuższym dystansie kilkunastu metrów jest w stanie wysłać pocisk, który obezwładni przeciwnika, bo trafimy go pociskiem z gaz. Ale nasza ustawa definiuje broń gazową jako coś, co wyrzuca te gazy prochowe, te gazy z lufy, obezwładniające gaz pieprzowy i takie inne, na odległość 1,5 metra. Na odległości 1,5 metra to oczywiście nie spełnia żadnej funkcji takiej, do której broń gazowa palna jest wymyślona, ale formalnie spełnia to definicję broni gazowej już. I ja stawiam tezę, że tak naprawdę w tej sprawie mamy do czynienia z taką sytuacją, to znaczy z sytuacją, w której broń, którą posiadał pan dziennikarz, kupił ją w sposób legalny, a teraz biegły na podstawie swojej opinii twierdzi, że ona jest nielegalna, bo ten wyrzut może nastąpić na odległość większą niż 1,5 metra, co tak naprawdę nigdy nie stanowi przestępstwa. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, kto kupuje broń, on musi mieć świadomość, że broń ma charakter taki, który wymaga pozwolenia. Jeżeli prokuratura dzisiaj mówi coś takiego, myśmy musieli powołać biegłego, żeby stwierdzić, czy broń wymaga albo nie wymaga pozwolenia, to skąd ma to wiedzieć zwykły człowiek? Nie można takiej osobie przypisać nigdy zamiaru popełnienia przestępstwa, no bo do tego wymagana jest wiedza specjalna. Ja mam uprawnienia strzeleckie, ja mam uprawnienia na broń, jestem członkiem stowarzyszeń kolekcjonerskich, więc ja mam wiedzę na ten temat, ale to jest wiedza specjalna. Zwykły użytkownik normalnego obrotu nie ma prawa takiej wiedzy posiadać, a zatem jeżeli nie ma takiej wiedzy prawa posiadać, to pan dziennikarz, to nie można mu stawiać zarzutu, że umyślnie, a tylko umyślnie można nielegalnie posiadać broń, że nieumyślnie posiadał broń palną wymagającą zezwolenia, bo tak jak powtarzam, to są sprawy bardzo mocno sporne, no i wymagające bardzo szczegółowej wiedzy. Zwykły użytkownik, zwykły taki uczestnik obrotu po prostu nie ma prawa tego wiedzieć.
1: Nie ma prawa, ale dostał za to zarzuty. Na ile to już jest taki moment, o którym pisał Jarosław Kaczyński, że idziemy w kierunku Białorusi, że to jest no, moment, który powinien niepokoić obywateli, nie tylko nas dziennikarzy, ale także obywateli, że coś zaczyna się niedobrego dziać, jeżeli chodzi o wolności obywatelskie w Polsce.
2: No tu dobrą intuicję ma pan redaktor, bo rzeczywiście takim papierkiem lakmusowym zawsze tego, czy państwo się stacza w dyktaturę, a my jesteśmy w momencie upadku demokracji, prawda, i kształtowania się dyktatury w Polsce, tym papierkiem lakmusowym jest przestrzeganie praw człowieka. Proszę zwrócić uwagę, że orzecznictwo ETPC, które jest tak ukochane przez tamtą stronę sceny politycznej, mówi jedną rzecz, że prawo do obrońcy jest od momentu zatrzymania osoby. Czyli w tym momencie, w którym państwo policjanci weszli do pana redaktora, do pana dziennikarza i go zatrzymali, od tego momentu on miał prawo skorzystania z obrońcy. Tymczasem ten obrońca został wyeliminowany przez prokuratora i przez sąd i w zasadzie, jak dobrze zrozumiałem, wziął tylko udział w posiedzeniu aresztowym, w ogóle bez możliwości zapoznania się z aktami i bez możliwości porozmawiania z klientem. Brak możliwości porozmawiania z klientem i zapoznania się z aktami przed posiedzeniem aresztowym ewidentnie narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka. Ale to nie jest pierwszy przypadek, bo dokładnie taki sam manewr zastosowano w sprawie Michała Olszewskiego. Nam też uniemożliwiono zapoznanie się z aktami aresztowymi. I przypomnę, że ja to zaskarżyłem do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a w innej sprawie mojej narkotykowej bardzo podobna skarga leży w Trybunale Konstytucyjnym, dlatego że policja i prokuratura, chcąc ułatwić sobie życie i swoją pracę, bardzo często robi to kosztem prawa do obrony. Tego robić oczywiście nie wolno. I druga rzecz jest fundamentalna linia orzecznica Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na temat tak zwanych działań mrożących w sferze działalności dziennikarskiej. To znaczy, że nie wolno podejmować normalnych, zwykłych czynności procesowych, które są podejmowane wobec zwykłych przestępców, zwykłych osób, które naruszają prawo, wobec dziennikarzy, dlatego że to można robić tylko w bardzo, szczególnie w zasadnych przypadkach, w bardzo wąskim zakresie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy to stosowali i będziemy udawali, że to jest taka sama sytuacja, to będziemy wywoływali tak zwany efekt mrożący w działalności dziennikarskiej, czyli dziennikarze będą się bali informować opinię publiczną o pewnych kwestiach. Ale to dokładnie o to chodziło. To znaczy, tutaj chodziło właśnie o to, żeby spacyfikować dziennikarza, który bardzo mocno krytykował Romana Giertycha i sprawę Polnordu, żeby nie ujawniał tych okoliczności, żeby nie mówił, jak tam było. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tylko prześladowany tak naprawdę pan redaktor, bo dokładnie tak samo prześladowany jest Jerzy Zielkiewicz, legalny prokurator regionalny w Lublinie. I on też ma fikcyjne zarzuty postawione, tylko on ma immunitet i to jest ten problem, że nie można go ścigać bezpośrednio. Ale jest również ścigany dokładnie za to samo, za to, że ścigał aferę Polnordu. Więc to nie jest jedyny przypadek, który mamy, że tutaj nagle zamknięto dziennikarza. Nie, to jest przygotowywane. To znaczy, to było najpierw, byli zaatakowani prokuratorzy, którzy się tą sprawą zajmowali. Żeby była jasność, nie tylko sprawa Polnordu tak wygląda, bo przypomnę, że w przypadku pana Nowaka, prokurator, który oskarżał Nowaka, także ma problemy. To jest stała linia działania tej władzy. Teraz mamy zamknięcie dziennikarza. I ja uważam, że dlaczego to zamknięcie dziennikarza nastąpiło? To jest pewnego rodzaju test dla waszego środowiska dziennikarskiego. Czy wy od prawej do lewej strony ujmiecie się za nim? Bo jeżeli nie, to zamkniemy za chwilę Sakiewicza. To znaczy, to jest moim zdaniem taki wypuszczony balon zwiadowczy, rozpoznanie bojem. Co się stanie, jak zamkniemy dziennikarza? I to jest bardzo niebezpieczne, no bo to, jeżeli to przejdzie, to przejdą za chwilę następne rzeczy. Za chwilę będą atakowane media, za chwilę później to dotknie prawników, bo oni są bardzo niebezpieczni w systemie, bo się powołują na prawa człowieka, bo coś umieją, bo umieją się bronić, umieją bronić swoich klientów. A później przyjdą po was.
1: Przyjdą po obywateli. Mamy taki moment, kiedy rzeczywiście wydaje się, że obecna władza no właśnie dociska śrubę, bo mamy też wezwanie Jarosława Kaczyńskiego na przesłuchanie w sprawie afery dwóch wież. To wszystko wydaje się, jakby w tej chwili władza postanowiła w jakiś sposób zintensyfikować śledztwa. Na ile to może być także przedmiotem ingerencji z zewnątrz? Pan doktor, jako adwokat, jako prawnik zajmuje się prawami człowieka. Na ile w tej chwili trzeba się o te prawa człowieka zacząć realnie martwić?
2: Znaczy, na pewno trzeba się zacząć, o prawa człowieka trzeba się martwić zawsze, tak samo jak i o konstytucję i o organy ochrony praw człowieka, dlatego że każda władza wykonawcza i ustawodawcza chce się ich pozbyć i chce je zlikwidować, bo im przeszkadza. I to jest coś, co budzi porozumienie wszystkich polityków od prawej do lewej strony. Oni co innego mówią w opozycji, a co innego potem robią, jak mają władzę i to jest normalne. To też trzeba mieć, my jako obywatele musimy mieć świadomość, że to jest normalne z punktu widzenia działalności politycznej. No ale my jesteśmy obywatelami i mamy jakieś możliwości wpływu i nacisku na władzę. Proszę zwrócić uwagę, że dla tamtej strony jest bardzo duża pula fundacji, różnych organizacji, także międzynarodowych, które zajmują się wolnością prasy, wolnością mediów. Ja uważam, że środowisko dziennikarskie, ale także środowisko takie społeczne, obywatelskie, różne stowarzyszenia właśnie, powinny wystąpić do tych organizacji o prośbę o zajęcie stanowiska, o obronę tego dziennikarza. Bo im będzie bardzo trudno atakować tamte fundacje, tamte organizacje, bo z naszej strony oni je po prostu zignorują. Tak to wygląda. Czy należy się martwić o prawa człowieka systemowo? Należy się martwić, dlatego że prawa człowieka systemowo, zwłaszcza przez to, że Europejski Trybunał Praw Człowieka został bardzo mocno obsadzony w stronę lewicowo-liberalną, jest on obsadzony w sposób niesprawiedliwy, w sensie takim niedemokratycznym. Demokracja polega na tym, że organy są kolegialne, a w organach kolegialnych zasiadają osoby o różnych poglądach. Totalitaryzm polega na tym, że nawet jeżeli są organy kolegialne, to wszyscy członkowie organu kolegialnego mają jedne poglądy, takie jak wódz. I dlaczego demokracja zawsze miała przewagę nad totalitaryzmem? No właśnie dlatego, że organy kolegialne pluralistyczne są w stanie wypracować lepsze rozwiązanie, mądrzejsze, niż takie, które jest wytworzone w totalitaryzmie, gdzie wszyscy mają ten sam pogląd. I my mamy ten problem w DTPC w tej chwili, że on jest bardzo mocno zaburzony w lewicowo-liberalną stronę i te prawa człowieka dlatego mają bardzo poważny kryzys, bo są właśnie interpretowane nie tak, jakie są, tylko według klucza ideologicznego. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to w naturalny sposób będzie powodowało, że konserwatywna strona sceny politycznej będzie chciała prawa człowieka likwidować, no bo będzie to fajne hasło, bo to są lewaki, tak? A z drugiej strony to jest niebezpieczne, dlatego że to będzie pozbawiało nas jako obywateli realnych środków ochrony przed nadużyciami władzy, kto by jej nie piastował. Bo system praw człowieka właśnie ma, jakie zadanie podstawowe? On ma za zadanie powstrzymać państwo, to znaczy ja jako Michał Skwarzyński obywatel mam prawo powiedzieć dość, tu są naruszone prawa człowieka, mam swoje środki ochrony, państwo musi się zatrzymać i organy się muszą zatrzymać. Na tym polega cały ten system. I on jest bardzo ważny dla nas, no bo jeżeli mamy właśnie takie nadużycia jak wobec wolności słowa, jak wobec wolności religii, różnych tych aspektów naszego funkcjonowania, prawa do obrony, to mamy możliwość pójścia ze skargą i wywalczenia swoich praw. Jeżeli my doprowadzimy do sytuacji takiej, że nie będzie organów ochrony, nie będzie środków ochrony, to każdy, kto będzie piastował władzę publiczną, będzie miał tę władzę, która będzie bardzo mocno ciążyła ku autorytaryzmowi i arbitralności. Dlatego byśmy nie chcieli, bo tak państwo prawa nie wygląda.
1: A jak powinno wyglądać i jak teraz powinni zareagować obywatele, media? No i też co to mówię o naszym systemie, że jednak sędzia, no patrząc, jak rozumiem, na dość wątpliwe dowody, no bo mail, czy był wysłany przez redaktora Krasowskiego, czy nie był, to w dobie tych fałszywych alarmów może budzić wątpliwości. Jak rozumiem, fakt posiadania broni też jest wątpliwy, bo to nie była broń palna, ostra, tylko jakaś broń gazowa, taka, no, którą nie wiadomo, czy do końca da się zrobić krzywdę. No i do tego jeszcze ubliżanie funkcjonariuszom, dopóki nie ma na granic kamer, też rzecz, no taka ocenna, no, ale czy za każde ubliżanie policjantowi trafia się na 3 miesiące do aresztu, to już bym pod rozwagę też państwa poddawał. Mamy ewidentnie nadużycie władzy także ze strony sądu, że ten układ staje się zamknięty.
2: No ale to jest konsekwencja tego, że mamy po pierwsze składy jednoosobowe w sądach, po drugie tego, że, i to jest reforma PiS-u, gratuluję wszystkim, którzy to podpisali w Sejmie i ci, którzy to napisali, a napisali to sędziowie w Ministerstwie Sprawiedliwości, więc wam gratuluję publicznie, że posiedzenia w sprawach tego rodzaju, jak zatrzymania, areszty, odbywają się w zasadzie w procesie inkwizycyjnym za zamkniętymi drzwiami, bez dostępu czynnika społecznego i w składach jednoosobowych. Bo gdyby to było, tak jak powinno być w państwie demokratycznym, kolegialnie, że jest sprawa publicznie interesująca, aresztowany chce, żeby były media, powinny być media, to powinno podlegać kontroli absolutnie społecznej tego typu sprawa. I tak samo jest z zatrzymaniami, kontrolą, nie wiem, prawidłowości zatrzymań przez policję. Bo proszę zwrócić uwagę, że mówią o ubliżaniu policjantom. Asystentkę Sakiewicza zakuli w kajdanki, ale oni nie mieli racji. To oni złamali procedurę, bo oni się nie przedstawili. To nie jest tak, że jak przychodzi do mnie policjant, to ja mam się policjantowi przedstawiać. To jest odwrotnie. On do mnie przychodzi. Jak ktoś do mnie przychodzi, to ma mi się przedstawić. Ja jestem u siebie. Chyba, że ktoś żyje w państwie totalitarnym i zakłada, że on nic nie ma swojego, a wszystko jest państwowe. No ale to coś się nie obudził, że komuna się skończyła. No ale to w sądownictwie akurat dość dopuszczalna sytuacja, że ktoś się nie obudził, że się komuna skończyła. To jest taki paradygmat, to jest odwrotnie. I tutaj system jest oczywiście domknięty, no ale jest domknięty też z kilku powodów. Po pierwsze, środowisko sędziowskie nie zdało egzaminu. I to trzeba jasno powiedzieć. Środowisko sędziowskie jest koniunkturalne. To znaczy większość z nich, jako że utożsamia się z obecną władzą, koniunkturalnie będzie orzekać na jej korzyść. I to trzeba też jasno powiedzieć. Tak wygląda niestety sądownictwo w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że to jest kwestia awansów. No PKRS będzie w tamtą stronę ciążył. Kwestia posiadania jakiegoś stanowiska w sądzie, jak przewodniczący wydziału prezes sądu, jest uzależniona od ministra sprawiedliwości. Kwestia awansu z asesora na sędziego w dużej mierze jest uzależniona od rządu i od ministra sprawiedliwości. Teraz mamy, przypomnę, sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, gdzie premier Tusk wstrzymuje kontrasygnatę przy powołaniu asesorów w sądach administracyjnych. To jest taki przykład, tak? Nadmiernej władzy rządu nad sędziami, w ewidentny sposób łamiącym taki standard niezależności sądownictwa, bo przypomnę, że tutaj nie ma prerogatywy pan premier, to prerogatywę ma pan prezydent tylko w konstytucji, a pan premier jej nie ma. Takich przykładów można byłoby by mnożyć, no ale to niestety jest efekt tego, że sądownictwo tak naprawdę nigdy na końcu ani nie było szkolone, że ma po pierwsze chronić obywatela, tylko zawsze było szkolone, że ma po pierwsze chronić interes Skarbu Państwa, bo Skarb Państwa wam płaci. Ja zawsze podaję ten sam przykład, który jest oburzający, ale tak jest, że na aplikacji sędziowskiej, jeżeli nie wiesz na egzaminie z prawa karnego, jak masz rozwiązać kazus, to skarb, bo to jest lepsze na pewno. I tak się tych ludzi uczy. Taki jest paradygmat uczenia się sędziów w Polsce. No i później mamy takie efekty, jakie mamy. Sędziów się też nie rozlicza za tego typu rzeczy, które są fundamentalne ustrojowo. To znaczy, mamy nagle zatrzymanie dziennikarza pod jakimiś pretekstami. Ja przypomnę, że jeżeli zamyka się opozycjonistów na całym świecie, to jej się nie zamyka za to, a bo pan jest opozycjonistą. Nie, zawsze się preparuje jakieś krzywe sprawy. Zawsze tak było. Po Piełusce podrzucano materiały wybuchowe, przypomnę. To się nic nie zmieniły metody. No i chyba sędzia powinien być na tyle przytomny, że powinien to rozumieć, że tak to się robi. No a wydał takie orzeczenie, jakie wydał, no nawet zakładając, że miał broń gazową, nawet zakładając, że wysłał maila, to z całym szacunkiem, to nie jest sprawa aresztowa. Nawet jakby tak było, to nie jest sprawa aresztowa, to jest na inne środki. Zwłaszcza, że to jest dziennikarz, no, ale to było zlecenie polityczne, była obawa polityczna ze strony sądu i skończyło się tak, jak się skończyło.
1: To już na koniec zapytam, dlaczego dziennikarz?
2: To nie ma znaczenia, że to jest dziennikarz. Znaczy, dziennikarz ma o tyle znaczenie, że chodzi o Sakiewicza, czyli zobaczyć, czy środowisko będzie go bronić. To tylko o to chodzi. Czyli mamy, mówię, rozpoznanie bojem. To nie chodzi o dziennikarza, to chodzi o to, że musimy jak gdyby wybielić Romana Giertycha i kwestię Polnorobu. Czyli musimy pokazać, Ziarkiewicz, który to ściga jako prokurator, ma zarzuty, dziennikarz, który o tym pisał, ma zarzuty. To o to chodzi. No jak ktoś rozumie, Giertych nie jest głupim człowiekiem, to jest znany gość. I on umie w takie gry grać. On to jest zrobione w jego interesie absolutnie. Ja wczoraj powiedziałem w Republice, że to jest nawet minister sprawiedliwości, bo być może on będzie ministrem sprawiedliwości, czego wybieli przed tym procesem. Jakieś rozpaczliwe ruchy Waldemara Żurka, który zwołuje kwartet smyczkowy, a potem go odwołuje w zakresie imprezy awansowej prokuratorów. No wskazuje, że chyba się pan Żurek pakuje i być może to jest po prostu operacja medialna, żeby wybielić przyszłego ministra sprawiedliwości.
1: O czym mówił doktor adwokat Michał Skwarzyński, który i aktywnie działa jako adwokat, ale także jako naukowiec patrzy na to, jak powinny wyglądać prawa człowieka, a reprezentuje stowarzyszenie Veritas et Ius w służbie narodowi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo panu, dziękuję bardzo państwu.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Teraz naszym gościem dziennikarz Radia Wnet, znany i lubiany Tomasz Wybianowski. Cześć Tomku, dzień dobry.
2: Cześć Łukaszu, czy taki lubiany to nie wiem, ale dziękuję za dobre słowa chłopaku.
1: Myślę, że przez radio słuchaczy na pewno, a przede wszystkim przez kolegów z redakcji, chociaż rzadko nas przyjeżdżasz, bo albo Roztocze, albo Irlandia. Teraz jak rozumiem jednak Dublin.
2: No jednak Dublin i wolałbym dzisiaj mówić, chociaż będę mówił o koncercie Nicka Cave'a, bo dzisiaj Nick Cave rozpoczyna piękne słuchaczki i zaczni słuchacze trasę koncertową po Wyspach Brytyjskich.
1: Ale my Europie. Nie o ale tym muszę my, patrzeć od razu muszę wkroczyć i tutaj ściągnąć.
2: Dlatego powiedziałem, że wolałbym o Nicku Cave'a, a nie o tym, co dzieje się w Belfaście. No
1: właśnie,
2: bo rzeczywiście...
1: Irlandia Północna, jak na to wy jako Irlandczycy właściwie patrzycie, bo Belfast płonie, nie tylko on, też Manchester, Southampton, tak. Wielka Brytania, no i teraz chyba najbardziej gorzeje ta najbardziej wysunięta część Wielkiej Brytanii, czyli właśnie Belfast. Co się dzieje z Brytyjczykami? Czy to jest jakieś przebudzenie?
2: Czy to jest przebudzenie? To przebudzenie tak wykluwało się niczym pisklem z tego jajka. Wielkie niezadowolenie. No, związane z tym, co nazywamy tutaj na Wyspach kryzysem. Kryzysem, który się nawarstwia. Po pierwsze, to kryzys, który spowodowany jest polityką migracyjną i to niezadowolenie rośnie. To spowodowane jest kryzysem mieszkaniowym, że ludzie, którzy uczciwie pracują, niekoniecznie zarabiają tą średnią krajową na Szmaragdowej Wyspie. No mają problemy z wynajęciem mieszkania, ponieważ czynsze szybują w stronę niebotycznych, zenitalnych cen, tak jest w Ulsterze, czyli w Irlandii Północnej, podobnie jest w Republice. No a to nasila więcej imigrantów, to problemy ze służbą zdrowia, spadek zaufania do policji, czyli te dwusuwy, te podwójne standardy i wpływ mediów społecznościowych na to, co nazywa się tą walką, bo ta walka trwa pomiędzy libertarianami, tymi, którzy chcą otworzyć Europę na osie, a tymi, którzy chcą bronić tej korzenności. Natomiast wszystko zaczęło się 8 czerwca w północnym Belfaście, w okolicy Kinnaird Avenue, przy Atrium Road. Tam doszło do brutalnego ataku nożem. No i mężczyzna, który pochodził z Sudanu, zaatakował 44-letniego mieszkańca Belfastu. Zaatakowany mężczyzna dostał ciężkich obrażeń twarzy, szyi, pleców i oczu. Napastnik zadał ponad 20 ciosów. No i po raz pierwszy, ja zwracam na to uwagę jako polonista, jako człowiek, który zajmuje się językiem, wszyscy zgodnie mówią, że jest to wyjątkowy, brutalny atak. Już nie zdarzenie, nie przypadek, tylko brutalny atak. A to nagranie z telefonu szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych. No i cóż, Wielka Brytania, Albion to nie Irlandia. Tutaj ta krew wrze znacznie szybciej. No i cóż, potem Reuters zacytował funkcjonariuszy PSNI, czyli to jest Police Service Northern Ireland, którzy nazwali napaść barbarzyńską, skrajnie barbarzyńską. No i brytyjski premier Keir Starmer mówił o uderzających scenach przemocy. Po raz pierwszy coś takiego powiedział, zaś politycy wszystkich głównych partii Irlandii Północnej wydali wspólne oświadczenie, które potępiło atak. No i nasz The Times, to jest główny dziennik w Republice, zwrócił uwagę, że nagrania z miejsca zdarzenia błyskawicznie rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych, no i stały się jednym z najgłośniejszych tematów Wielkiej Brytanii. Oliwy do ognia dodał fakt, że stało się to dzień później, kiedy w jednej ze szkół w Manchesterze uczennica zaatakowała dwójkę swoich rówieśników i 27-letniego nauczyciela, więc te problemy zaczynają przybierać bardziej niż dramatyczne historie. No, ale w relacjach prasowych i telewizyjnych pojawia się także inny obraz Belfastu. No bo to mieszkańcy rzucili się na pomoc ofierze jeszcze przed przyjazdem policji. No i szczególne miejsce zajmuje ten mężczyzna. Sportowiec, który uzbrojony w kij do hurlingu. Z Kubą Grabiaszem opowiadamy o

0: that man's life.
1: A to już powiedział komendant główny policji w Irlandii Północnej, pan John Butcher, że szczególnie podkreśla uznanie dla odwagi tych obywateli społeczeństwa Belfastu, którzy przyszli z pomocą zagrożonemu mężczyźnie. No i stwierdził, że nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że to właśnie oni uratowali życie temu mężczyźnie. A potem wydarzenia już potoczyły się bardziej niż szybko, bo ludzie, mieszkańcy Belfastu wyszli na ulicę. Ci wszyscy, którzy słuchają Studia Dublin, doskonale wiedzą, że Irlandia Północna i Belfast to był taki punkt zapalny, kiedy trwała ta bratobójcza walka z czasów riots między zwolennikami Republiki, czyli Zjednoczonej Irlandii, i tam królowała IRA, a tymi wszystkimi organizacjami lojalistycznymi, lojalni wobec królony brytyjskiej. No i ludzie wyszli na ulicę, gdzie doszło dokładnie do zamieszek. Najpoważniejsze wydarzenia, Łukaszu, miały miejsce w północnym Belfaście, bo właśnie tam doszło do samego ataku. W regionach wokół Atrim Road zgromadziło się ponad 500 protestujących, no i policja musiała zamknąć część ulic i dwa kwartały, no i skierowała dodatkowo siły porządkowe, te, które się źle kojarzą z czasów riots, czyli te wielkie pojazdy opancerzone z tymi siatkami na przednich szybach. Natomiast potem sceny walk, przepychanek i działań protestujących przeniosły się na Sandy Row. To jedna z najbardziej tych lojalistycznych dzielnic Belfastu. Guardian informował, że właściciele sklepów prowadzonych przez imigrantów zamykali lokale dużo wcześniej z obawy przed atakami. No i wiele rodzin otrzymało ostrzeżenie od znajomych, aby nie wychodzić z domów. No i jeszcze East Belfast, wschodni Belfast. Tam doszło, Łukaszu, do najcięższych starć. Podpalano samochody, budynki mieszkalne, no i też dwa autobusy komunikacji miejskiej, no i też ucierpiał Lewis, czyli ten szybki tramwaj. No i policja musiała ewakuować mieszkańców płonących domów w sile około 70 osób. No i jeszcze zachodni Belfast. W tej części miasta ponad 300 zamaskowanych ludzi, głównie młodych, zgromadziło się wieczorem, więc co, rzucano cegłami, fajerwerkami i butelkami w kierunku policji. Podpalano pojazdy i atakowano nieruchomości, domy, sklepy, które były postrzegane jako związane z imigrantami. No jakie były cele ataków? No według relacji mediów i tych, którzy to obserwowali, też moich znajomych Polaków z Belfastu, obiektem agresji stały się głównie domy zamieszkiwane przez imigrantów, sklepy prowadzone przez cudzoziemców, nawet turecki zakład fryzjerski ucierpiał. Do tego dwa supermarkety, które należały do przedsiębiorców blisko wschodnich, no i pojazdy komunikacji publicznej, w tym szybki tramwaj Luas, o którym mówiłem. W niektórych miejscach pojawiły się też napisy i hasła antyemigracyjne. Oczywiście zareagowała społeczność sudańska, bo o tym też trzeba powiedzieć. Sudańczycy, którzy mieszkają w Belfaście, no, mówili mediom, że od czasów publikacji nagrań z tego ataku, no, żyją w ciągłym strachu. Część rodzin nie wysyła dzieci do szkoły, a niektórzy przedsiębiorcy po prostu na cztery spusty zamknęli działalność do odwołania. No i liczne organizacje sudańskie i islamskie wydały wspólne apele o spokój. No oczywiście ma to też związek, Łukaszu, ze sprawą Henry'ego Nowaka.
2: Niby, no bo to wygląda na wielką falę, Tomku. Oczywiście Sudańczycy i społeczność islamska może apelować o spokój, tylko tych ataków jest coraz i więcej. No i oczywiście oni apelują o spokój, a potem członkowie ich społeczności albo mordują, albo brutalnie okaleczają i potem znowu jest apel o spokój i chyba już Brytyjczycy tak spokojni być nie będą, a to temu wszystkiemu towarzyszy też, zdaje się, rewolucja polityczna w Wielkiej Brytanii, bo stare partie właśnie odchodzą do lamusa, zarówno partia socjalistyczna, obecnie rządząca, bardzo niepopularna, ale też partia konserwatywna, która prowadziła równie otwartą politykę, równie otwartych drzwi na imigrację, także właśnie chyba się wypala.
1: Myślę, że tak. I tutaj zobaczymy, co powie Sinn Féin, która może stać się zwycięzcą tych rozgrywek. Natomiast rzeczywiście, czy to rysi, to mówimy, czy ulica Belfastu, czy ulica Dublina, że bez znaczenia, kto tak naprawdę rządzi, bo doskonale wiesz, że w Dublinie, w Irlandii mamy te same problemy, chociaż to już się trochę zmienia, bo Republika nie przyjmuje tak otwarcie imigrantów, nielegalnych imigrantów. Mało tego, rząd irlandzki powiedział, że będzie specjalny fundusz i wolimy płacić do Brukseli te 20-21 tysięcy euro za osobę nieprzyjętą, niż mają się tutaj pojawiać, ale to wszystko pod presją społeczną. Tutaj dwie jeszcze różne

0: historię. Prawda czasu, prawda ekranu. Ja czasami się dziwię, kiedy opowiadam o tych rzeczach, no i ktoś mi mówi, że sam jestem imigrantem. Ja mawiam tak, jestem biały, chodzę do kościoła, no i pracuję i płacę podatki. To jest ta różnica a propos tego, czy to się komuś podoba, czy nie, jeżeli chodzi o ludzi, którzy przybywają tutaj i właściwie na tacy. I to wkurza Irlandczyków, których nie stać na wynajęcie mieszkania, których nie stać, by wysłać dzieci na wakacje, czy kupić im jakieś dobre, markowe rzeczy, bo po prostu muszą pracować, a ceny niebotycznie szybują w górę, czy to energia elektryczna, czy to czynsze. A po drugie, też osoby, które tutaj się pojawiają, bo też wiralami są te przemowy, te kazania duchownych islamskich, którzy mówią prosto i bez ogródek, że gdy będzie nas więcej, wprowadzimy prawo szariatu i wy, niewierni, będziecie mieli pod górkę, czy to jest Berlin, czy to jest Belfast, czy to jest Dublin, czy to jest Irlandia. Tego typu rzeczy przeciekają i to rodzi rzeczywiście słuszny bunt. No i wszyscy, z którymi rozmawiałem, mówią tak, rok pański 2024, jak wiesz, relacjonowaliśmy to także Southport, kwestia tego 17-latka, który zaszlachtował 4 osoby i poranił jeszcze 9. Southampton, grudzień 2025, nasz rodak Henry Nowak, wydarzenia sprzed 2 dni w Manchesterze. No i to, co wydarzyło się 8 czerwca o tej feralnej godzinie 22:30, tak jak w przypadku śmierci.
1: A czy ci politycy, którzy protestują, oczywiście wyobrażają sobie Wielką Brytanię, czy też Irlandię bez imigrantów, no powiedzmy nie bez Polaków, bo nagle Henry Nowak stał się symbolem tego ruchu. No jak był Brexit, Polacy byli jednym z powodów Brexitu, jak się mówi. Hasła antypolskie były dość powszechne w Wielkiej Brytanii. Teraz Polacy są raczej noszeni na rękach. Ale czy w ogóle wyobrażacie, już tylko skończę pytanie, że czy wyobrażają sobie Brytyjczycy czy Irlandczycy, że tych migrantów z Azji Dalekiej, z Afryki, z Bliskiego Wschodu uda się wyrzucić z wysp, czy do siebie wyekspediować? Skąd przybyli?
0: Łukaszu, problem na Wyspach Brytyjskich to musielibyśmy jeszcze się cofnąć do czasów Commonwealthu, tak? Bo są na przykład Hindusi i coraz więcej Hindusów jest też w Republice Irlandii. Są spokojni, asymilują się, prowadzą swoje sklepiki, pracują, są mili i uśmiechnięci. Natomiast tak naprawdę a propos Polaków i tych wszystkich historii, to powiem tak. Znowuż przypomniano sobie o etosie pracy, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i kiedy uchodźcy z Ukrainy przybyli czy do Wielkiej Brytanii, czy do Irlandii, no i potem znowuż przypomniano sobie o nas Polakach, o poczuciu asymilacji, o tym, że mówimy, że pracujemy i że nie jesteśmy roszczeniowi, więc jak gdyby znowuż ta marka Made in Poland zwraca. Natomiast ja cały czas mówię, że trzeba patrzeć z dwóch perspektyw na te sytuacje. Bo Europa się starzeje i to jest kwestia czasu, kiedy rzeczywiście nikt nie będzie pracował na te nasze emerytury, jeżeli w ogóle, Łukaszu, je dostaniemy, w co ja szczerze nie wierzę. Chociaż jeżeli chodzi o dzietność na Szmaragdowej Wyspie, jeszcze nie jest tak źle. To po pierwsze. Po drugie, polityka, chora polityka europejskich rządów sprawia, że młodzi, wykształceni, ale nie widzący perspektywy dla siebie, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to w Irlandii, po prostu wyjeżdżają do Australii, do Nowej Zelandii, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, tam, gdzie mogą się rozwijać, zakładać rodziny, no i bez problemu wynająć sobie dom, czyli uniezależnić się od rodziców i wreszcie poczuć się na swoim, a przybywają rzesze nielegalnych imigrantów, którzy po pierwsze dostają niemal natychmiast mieszkania socjalne, mimo że poziom bezdomności tylko w Republice Irlandii to ponad 17 tysięcy, z czego 5,5 tysiąca to są dzieci. Oczywiście są pychani po różnych hotelach i tak dalej, no ale to nie jest życie, powiedzmy sobie szczerze. Dostają zasiłki, dostają liczne wsparcie i to, co denerwuje Irlandczyków, tak, to mówi irlandzka ulica dublińska, no po prostu szlak ich trafia, kiedy my musimy pracować, musimy się mierzyć z niebotycznymi rachunkami za prąd, czy gaz, czy czynsze, które szybują. No słuchaj, gdyby ktoś chciał tutaj przyjechać z naszych słuchaczek czy słuchaczy, to myślę, że 1050 euro miesięcznie za wynajęcie małego pokoju, gdzie mieści się łóżko, mała półeczka i stolik, to jest już za mało, bo te czynsze wciąż idą w górę. Natomiast Irlandczycy też wskazują tę nierówność, czyli traktowania tych, którzy tutaj przybywają, proszą o azyl, chcą ochrony międzynarodowej, nawet z tych krajów, gdzie nie toczy się wojna i jest względny spokój, i oni dostają absolutnie to wszystko. Czyli mieszkanie, czyli zasiłek. Mało tego, mogą jeszcze łączyć sobie rodziny. Popularne są w mediach irlandzkich. To jest ten tak zwany dziennikarski drugi obieg. Ja z tymi dżentelmenami jestem trochę zakumplowany i czasami też prezentujemy z Bogdanem Ferencem, szefem portalu polska-kija.com, Studio Dublin, dźwięki czy rozmowy takie reporterskie. Jak to rzeczywiście wygląda? Więc to jest sytuacja trochę taka dwumatiksowa, bo irlandzki rząd to jest taka egzotyczna koalicja. Wyobraźmy sobie, że w Polsce rządzi Jarosław Kaczyński i Donald Tusk w jednym rządzie i spijają sobie słowa z dzióbków i wszystko idzie dobrym torem, więc takowa koalicja też jest w Irlandii. Egzotyczna koalicja przeciwko Sinn Féin, przeciwko innym mniejszym partiom, które widzą pewne rzeczy inaczej. To jest Fine Gael i Fianna Fáil. I ludzie są niezadowoleni coraz bardziej. Oczywiście, wsłuchując się dzisiaj w tą świetną rozmowę Hani Tracz z Southampton, z tym starszym Sikhem, to rzeczywiście można by powiedzieć, że powinniśmy dążyć do tak zwanej równowagi, do tego, aby życie było piękne, miłe, wspaniale, każdy siebie szanował. Natomiast presja tego, co nazywam utrzymaniem rodziny, wydawaniem pieniędzy, liczeniem każdego centa, liczeniem każdego euro na to, co trzeba wydać, a czego, na co nie możemy sobie pozwolić, po prostu no, rozwala tych ludzi psychicznie i mentalnie. I ja zawsze mawiam tak. Moi Irlandczycy z Irlandii Północnej mówią, że Bogu dzięki, jesteśmy na Szmaragdowej Wyspie, bo Wielka Brytania staje się już kalifatem i za 25 lat takiej Wielkiej Brytanii znanej z lat 70. czy 80. już absolutnie nie będzie. Na szczęście jesteśmy na Szmaragdowej Wyspie, gdzie wygląda to zupełnie inaczej.
1: Ale to jest ta różnica między Irlandią a Irlandią Północną, że Irlandia Północna, będąca często częścią Wielkiej Brytanii, szybciej staje się terenem masowej imigracji, czy zgoła powiedzieć wymiany, czy podmiany ludności, a ta Irlandia, która jest niepodległa, tamte procesy zachodzą wolniej, czy są jakkolwiek kontrolowane?
0: Wiesz, niby tak i niby nie, bo oczywiście co denerwuje Irlandczyków z południa, jak to mówią ci, którzy mieszkają w Belfaście, w Ulsterze, no denerwuje to, że ci nielegalni imigranci spokojnie przechodzą sobie z Ulsteru do Republiki, no i chcą azylu, no i chcą tych wszystkich praw, no i chcą, żeby ktoś się nimi zajął, bo ta granica jest rzeczywiście nieszczelna i to powoduje no, zdenerwowanie nie tylko rządu w Dublinie, no ale też zwykłych ludzi, więc jeżeli chodzi o te wszystkie historie, o które pytasz, to powiem tak. Ulster zawsze ciążył ku Wielkiej Brytanii, to z racji tych historycznych zasiedlania i tak dalej, musielibyśmy się cofać do wieku XVIII i XIX. Natomiast generalnie no, oni czują się bardziej brytyjscy. Natomiast no, z drugiej strony to jest też ta sama irlandzka krew, która mówi, no mamy swoje tradycje, mamy swój język, no i nie pozwolimy na to, aby ktoś czynił złe rzeczy na naszej ziemi, bo to jednak jest Irlandia, to po pierwsze. A po drugie, no niestety w jednym Marx miał zawsze rację i ty się uśmiechasz, bo to jest mój cytat, że byt określa świadomość. Jeżeli jest kryzys, jeżeli jest drożyzna, jeżeli nie ma mieszkań, jeżeli są problemy ze służbą zdrowia, jeżeli policja często zachowuje się w sposób dwuznaczny, czyli osoby o innym odcieniu skóry, no z racji tego, aby nie podpaść pod paragrafy o rasizm albo bullying, tego typu rzeczy, no to po prostu bardziej trzepią zwykłych obywateli, którzy od pokoleń tutaj mieszkają, i to też jest bardziej niż denerwujące. Wskażę jeszcze na jedną rzecz, Łukaszu, że ludzie, mieszkańcy Belfastu wyszli na ulicę niemal 2-3 godziny po tym, jak Sudańczyk ubiegający się o azyl, który przybył na wyspy w roku pańskim 2023, tak? No i ludzie pytają, no to gdzie jest ta polityka migracyjna? Gdzie są służby? Gdzie jest państwo? No i po co państwo? No skoro tak się to odbywa i tego typu ataki się powtarzają. Raz jeszcze powtórzę. Podejrzany, który dokonał tego zamachu na 44-latka mieszkańca Belfastu, przybył do Irlandii Północnej 3 lata temu, złożył wniosek o azyl. No i to wywołuje debatę polityczną, która dotyczy nie tylko systemu azylowego, Łukaszu, ale też kontroli granic i samej polityki migracyjnej, no bo już przedstawiciele opozycji, czyli głównie Sinn Féin, zaczęli zadawać się pytanie, czy nie doszło do błędu w procedurach związanych z przyjmowaniem migrantów i czy tych procedur nie trzeba zaostrzyć, a te wydarzenia z Belfastu wpisują się w szerszy obraz napięcia społecznego związanego z migracją i kwestiami rasowymi, które w ostatnich miesiącach były widoczne w Irlandii Północnej, jak i w innych częściach Wielkiej Brytanii. No i dzisiaj spodziewamy się. W Belfastie jest teraz spokojnie. Część szkół i przedsiębiorstw mimo wszystko działa na raty albo są zamknięte. Trwają przygotowania do kolejnych demonstracji. No i premier Keir Starmer i pierwsza minister Irlandii Północnej Michelle O'Neill, a także liderzy wszystkich partii wzywają do spokoju, no bo podejrzany Sudańczyk został formalnie oskarżony o usiłowanie zabójstwa, groźby karalne i posiadanie noża. Natomiast dzisiaj, z tego co już wiem, no, gromadzą się grupki ludzi w miejscu, gdzie będzie w sądzie postawiony w stan oskarżenia. No i policja w Ulsterze, policja w Belfaście postawiona w stan najwyższego pogotowia, bo wszystko wskazuje na to, że znowuż te zamieszki wybuchną dzisiaj. No i cóż jeszcze można powiedzieć?
1: Ja wiem, co można powiedzieć. My możemy o tym wszystkim mówić, pointując naszą rozmowę, bo miałem też przypomnieć przy okazji rozmowy z doktorem Michałem Skworzyńskim o Leszku Kraskowskim, o zatrzymanym dziennikarzu, że to wszystko się dzieje i cała ta opowieść i Southampton po zabójstwie, no, naszego rodaka, no powiedzmy, to już jest Brytyjczyk urodzony na Wyspach, no ale jednak nazwisko Nowak i
0: polska krew,
1: tak, dokładnie jest, ale też opisywać z perspektywy Dublina to, co dzieje się w Belfaście, z Irlandii do Irlandii Północnej. Dzięki naszym patronom, ja obiecałem jeszcze po poranku wnet, że zajrzę na ten patronite, bo to szczególnie teraz, szczególnie w kontekście Leszka Kraskowskiego jest bardzo ważne, bo czuć taki nacisk władzy, tak jak pewnie wielu dziennikarzy niezależnych mediów, w ogóle jest tak, że na Wyspach, to zasadzie byś mógł to powiedzieć, tych niezależnych mediów było bardzo, bardzo niewiele.
0: W ogóle nie ma.
1: Cała masowa imigracja dokonywała się w ciszy medialnej, tak, że tak. Był pełen, zamknięty układ. W Polsce tak nie ma, ale tak nie ma dzięki państwu. Dzięki temu, że jest część słuchaczy, która nas wspiera, patronite.pl, ukośnik Radio Wnet. Ja obiecałem w poranku, więc teraz odczytam. Pan Bartłomiej, pan Marcin, pan Kordian, pan Stanisław, ale napisał Stach, jeden anonimowy patron. To jest piątka najnowszych naszych patronów. Bardzo dziękujemy, bardzo pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nas słuchają, polecają, ale też wspierają, czy poprzez Patronite, czy poprzez takie wpłaty na konto. Numer konta jest dostępny na naszej stronie wnet.fm. Tam jest zakładka wesprzyj nas, no szczególnie dzisiaj, tak, w kontekście wydaje się tego aresztu za zatropienie działalności pana Giertycha. Leszek Kraskowski, no Radio Wnet było w zasadzie jedynym medium, gdzie redaktor Kraskowski regularnie, tydzień w tydzień, najczęściej z Krzysztofem Skowrońskim rozmawiał, tak, o aferze Polnordu. Innej takiej anteny nie była. Ona żyje, funkcjonuje dzięki państwu. Tomko, daj ci głos.
0: Murem za Leszkiem. No puenta jest taka, bo ja czasami też dostaję zarzuty, chociaż mam wielu kolegów o różnych odcieniach skóry czy koleżanki. Natomiast Natomiast czasami niektórzy, ci bardziej z lewej strony, mówią, że jestem totalnym rasistą. Ja mówię, nie jestem rasistą, bo problem polega na jednej rzeczy, że osoby, które przybywają na Szmorak Domowyspę, czy gdziekolwiek indziej, muszą uzmysłowić sobie, że są gośćmi. Ja mieszkałem w Irlandii 21 lat, strzeli mi to za 5 dni. Natomiast mimo tego, że za chwilę będę miał obywatelstwo, podwójne obywatelstwo.
1: A właśnie Sławek Wróbel mnie poprawił, bo nas słucha na żywo. Pozdrawiamy Sławka. Henry Nowak miał polski paszport. Ja tego nie wiedziałem. Ojciec Polak to wiedziałem 100%. To jest jasna matka Angielka. To wiedziałem, ale nie wiedziałem, że Henry Nowak był obywatelem polskim.
0: Tak. Sławka pozdrawiamy, bo to dobry człowiek i mówi wprost i bez ogródek, jak jest. Natomiast wracam do tych kwestii niby to rasistowskich, choć nie do końca. Irlandczycy, powiem tak, są bardziej niż otwarci. Natomiast Irlandczycy żądają jednej rzeczy. Tego, aby respektować ich prawo, aby szanować Szmaragdową Wyspę i ich, a po drugie, wcierać się w to irlandzkie społeczeństwo, płacić podatki, być uczciwym, i po prostu wspólnie się bawić i świętować te irlandzkie rocznice z poszanowaniem dla inności, ale tak naprawdę często ci, którzy tutaj przybywają, uważają, że są pępkiem świata. To jest kwestia propagandy tego, że wystarczy wyjechać do Europy, wszystko dostaniecie za darmo, bez żadnej pracy i to często potwierdzają osoby. Powiem szczerze, często w Dublinie mam rozmowy z osobami o innym odcieniu skóry, które są bardziej radykalne w podejściu do emigracji niż my, czyli tam White Caucasian, że tak się wyrażę oględnie, i mówią wprost i bez ogródek. Gonić, wyrzucać, czy to są Nigeryjczycy, czy to są Sudańczycy, czy to są też osoby z Bliskiego Wschodu. Mówię, słuchajcie, tutaj trafiają naprawdę totalne odpady, których nikt nie chce. Będziecie mieli z tym problem. Macie jeszcze możliwość, aby to zatrzymać, jak twierdzą, czy mój kolega Nigeryjczyk, czy mój kolega z dalekiej Bostony, mówią, słuchajcie, Niemcy są już stracone. Dlaczego tak mówicie? Bo my mamy rodziny tam i wygląda to bardziej niż niebezpiecznie, ale wszyscy mówią, lubimy odpoczywać w Polsce, mamy wielu przyjaciół, znajomych, kolegów i wszyscy mówią, jedźcie do Polski, a rzeczywiście odpoczniecie i jest spokojnie. I oni to potwierdzają, więc to są te dwie rzeczy, że tutaj nie ma jakiegoś takiego rasizmu, nie ma czegoś takiego, co nazywa się obcy out, tylko Irlandczycy, czy to z północy, czy to Republikanie, mówią wprost i bez ogródek. Pracujcie, płaćcie podatki, bądźcie uczciwi, nie popełniajcie przestępstw, a Irlandia też stanie się waszym domem. No. I jeszcze o mediach słów kilka. W Irlandii nie ma mediów. Są media publiczne, czyli właściwie mediów niezależnych w ogóle nie ma. Kto wygrywa, bierze całą pulę, a te media niezależne są właśnie rozproszone w internetach albo na portalach internetowych, które czasami notują dużo wyższe obroty kliknięć, że tak się wyrażę, czy mają więcej czytelników niż te oficjalne portale, chociażby RTI. Dziękuję pięknie.
1: Tu stawiamy kropkę. Tomasz Wybranowski prosto z Dublina opisał sytuację na sąsiednich dla Irlandii wyspach brytyjskich, w szczególności w Irlandii Północnej, w Belfaście.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12.12. Ze mną Tomek Rosłon. Jesteśmy z Państwem do godziny 14, ale w międzyczasie będzie również Tomasz Wybranowski. A my teraz, drodzy Państwo, łączymy się z Hutą Pieniacką, gdzie rozpoczęły się wczoraj poszukiwania. To właśnie tam w roku 1944 doszło do tragedii, doszło do ludobójstwa na społeczności lokalnej, na Polakach. Widzę już księdza Tomasza Trzaskę. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże. Tu próbujemy jeszcze trochę trzymać poziom, bo nie jest łatwo utrzymać poziom, ale już mamy.
1: I widzę w tle pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcę szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Witam panią, dzień dobry.
1: W tle widzę pomnik, który został wybudowany w roku 2005. No proszę opowiedzieć, gdzie jesteście, co to za miejsce, gdzie się znajdujecie? Pan profesor może na początek.
3: Znajdujemy się w niezwykle ważnym dla nas Polaków miejscu. To jest teren dawnej wsi Huta Pieniacka, której to wsi w lutym 1944 roku dokonano masowej zbrodni, mordując mieszkańców wsi w liczbie, którą szacujemy od 800 do nawet 1100 osób. Mordu tego dokonały jednostki SS Galicjan, szczególnie 4. Pułk Policyjny Galicyjski SS, złożony z ochotników ukraińskich. W tym mordzie masowym o ogromną, niewyobrażalną skalę brał także udział lokalny oddział ukraińskiej powstańczej armii. Jest to miejsce ważne dla nas Polaków, bowiem wokół tego miejsca przez kilkadziesiąt lat ukazało się bardzo wiele publikacji. Stało się to miejsce również przedmiotem różnego rodzaju dyskusji, ale przede wszystkim stało się to miejsce celem naszych realizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej starań o to, żeby od lat móc pracować właśnie w tym miejscu, żeby przeprowadzić wreszcie prace poszukiwawcze. Mamy nadzieję także prace ekshumacyjne. Wiemy o dwóch masowych dołach śmierci. Znajdujemy się w tej chwili w przestrzeni tuż obok obszarów, które typujemy jako ten, który może skrywać doły śmierci. Ale tak naprawdę na całej tej wsi, na terenie całego obszaru mamy do czynienia z wieloma miejscami, gdzie pogrzebani są Polacy, bowiem to nie tylko te dwa masowe doły śmierci, ale także wiele innych, te, które się znajdują na terenie ponad 170 gospodarstw, które istniały tutaj w przeddzień dokonanej w lutym 1944 roku masakry.
1: To na pewno bardzo ważny moment, tak jak mówi pan, panie profesorze, 82 lata trzeba było czekać na to, żeby w ogóle móc przyjechać. Czego państwo się spodziewają? Jak w ogóle warunki? Jak te poszukiwania wyglądają? Bo to dopiero drugi dzień.
3: Mamy doskonały zespół, który ma świadomość zadania, które trzeba tutaj wykonać. Warunki są dobre, nie odbiegają od tych z innych miejsc. Pracujemy tutaj istotnie dopiero drugi dzień. Przed nami jeszcze działania do końca następnego tygodnia z wiarą, że będziemy mogli odnaleźć te masowe doły śmierci. Po to tutaj jesteśmy. To jest kwestia wyłącznie czasu. Przy metodach, które stosujemy, przyjdzie taki moment, kiedy będziemy mogli odnaleźć masowe doły śmierci. Potrzeba czasu, pracy, cierpliwości.
1: Jaka liczba dni przed państwem i jak pan myśli ten zakres czasowy?
3: Ten zakres czasowy pozwala nam z optymizmem patrzeć na możliwość odnalezienia dwóch dołów masowych. Trzeba jednak przypomnieć, że zgodnie z prawem ukraińskim prawo do poszukiwań, a to w tej chwili realizujemy, poszukiwania. Oznacza, że w momencie, kiedy zostaną odnalezione doły nosowe, możemy tylko ustalić ich zakres, zmierzyć wielkość, udowodnić, że znajdują się w nich ludzkie szczątki, ale nie możemy tych jam eksplorować, możemy je następnie zmierzyć, udokumentować i zakopać, a po powrocie do kraju starać się o możliwość przeprowadzenia dopiero prac ekshumacyjnych. Taka jest ta trudna, skomplikowana, niestety procedura obowiązująca w państwie ukraińskim.
1: Tak, oczywiście. Rozumiem jak najbardziej pana profesora. Najlepiej byłoby mieć poszukiwania i ekshumację w jednym wniosku i za jednym takim, no, kolokwialnie mówiąc, zamachem, prawda, to wszystko zrobić, bo później nie wiemy, ile będziemy czekać na zgodę na ekshumację.
3: Nie, tego nie wiemy.
1: A jak wiemy, z tym jest różnie, ale to jeszcze wróćmy. Jakie znaczenie Huta Pieniacka ma? To jest miejscowość, która całkowicie przestała, prawda, po tym 1944 roku funkcjonować. Dzisiaj jest to obwód lwowski. Jak wyglądały te tragiczne chwile? Proszę nam nieco więcej opowiedzieć o lutym 1944.
3: Początek serii zdarzeń, które doprowadziły ostatecznie do tego masowego mordu przeprowadzonego 28 lutego 1944 roku, miało miejsce kilka dni wcześniej. Trzeba powiedzieć, że na terenie tej wsi istniała grupa samoobrony Armii Krajowej. Tutaj 23 lutego 1944 roku przybyła pewna grupa rozpoznawcza 4 Pułku Policyjnego Galicyjskiego SS, złożona z Ukraińców w poszukiwaniu członków podziemia. Doszło do wymiany ognia, w wyniku której zabito dwóch żołnierzy. Dla Polaków ci, którzy przybyli, byli uznawani za przedstawicieli UPA przebranych w mundury niemieckie. Tymczasem byli to ochotnicy ukraińscy do pułku SS Galicja. Kilka dni później urządzono pogrzeb tym, którzy zginęli na terenie huty, a Niemcy z wykorzystaniem posiadanych przez siebie sił zorganizowali, bo to oni dowodzili tymi jednostkami składającymi się w ogromnej większości z Ukraińców, akcję pacyfikacyjną. Przypomnę, że poza 4 Pułkiem Galicyjskim SS, wchodzącym w skład SS Galicjen. W tej akcji wziął także lokalny oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz okoliczna ludność. Doszło do okrążenia wsi, doszło do sytuacji takiej, w której w zasadzie w wiosce pozostały kobiety, dzieci i starcy, bowiem mężczyźni na wieść o tym, że miałoby dojść do pacyfikacji i udaje się właśnie z Brodów i z Złoczowa ekspedycja karna tutaj do wioski, mężczyźni oddalili się z wioski. To oznacza, że pozostała ona bezbronna. Przesłuchiwano ludzi w poszukiwaniu członków podziemia, zarówno polskiego, jak i sowieckiego, ale to wszystko było tylko i wyłącznie pretekstem. Ludzi zganiano do różnych miejsc, najczęściej były to stodoły i tam mordowano, podpalając często zabudowania. Doszło do pacyfikacji na niewyobrażalną skalę, a działo się to, przypomnijmy, w warunkach zimowych, w warunkach siarczystych mrozów, leżącego śniegu. To wszystko powodowało, że ci, którzy przybyli wkrótce później na miejsce zbrodni, zobaczyli przed sobą niewyobrażalny obraz wymordowanej wsi i pojedynczych ludzi, którzy zdołali stąd uciec, a także tych, którzy gdzieś oddawali się na chwilę ukryć.
4: trzeba powiedzieć, że Polacy pod kierownictwem księdza z sąsiedniej miejscowości przybyli tutaj do tej wsi, usiłowali pogrzebać swoich rodaków. Trzeba także powiedzieć, że nawet ta czynność spotkała się z reakcją ze strony ukraińskiej, bowiem orszak pogrzebowy został ostrzelany. W tych skrajnie trudnych warunkach przez wiele dni trwał jednak proces chowania zmarłych przez Polaków w sąsiednich miejscowości, ale także tych, którzy jakimś cudem ratowali tutaj życie. Przypomnę, że wykonano dwa duże, masowe doły śmierci i wiele, wiele innych. Ta wioska, która była położona na ogromnej przestrzeni, uniemożliwiała zgromadzenie wszystkich zwłok ludzkich w tych dwóch dołach. Stąd my dzisiaj pracujemy w pewnej określonej przestrzeni, gdzie są te dwa doły śmierci, ale tak naprawdę przed nami to jeszcze wiele lat pracy, która będzie polegała na tym, że będziemy szukali także, a wiemy, gdzie to robić, w poszczególnych miejscowościach, w poszczególnych gospodarstwach, znając nazwiska poszczególnych gospodarzy, znając liczebność poszczególnych rodzin, jesteśmy w stanie w miarę w przybliżeniu określić, gdzie mogli być pogrzebani. Najważniejsze jest jednak, żeby ten pierwszy etap, ten, na który tak bardzo długo czekaliśmy i na który się staraliśmy od wielu lat, bo sam Instytut Pamięci Narodowej od 7 lat takie działania w tej sprawie prowadził, żeby móc pracować, móc poszukiwać w Hucie Pieniackiej, że ta chwila wreszcie nastąpiła. Rozpoczął się proces poszukiwań. Tak jak powiedziałem, z wiarą podchodzimy do tego, że przyniesiąc spodziewany przez nas skutek, dopiero wówczas będziemy mogli powiedzieć, że to nasze zadanie wykonaliśmy.
1: Panie profesorze, powiedział pan o tym tle historycznym, o tym, jak doszło do tej tragedii, jak doszło do tej zbrodni, a z drugiej strony mamy Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, panie profesorze, który na swojej stronie internetowej pisze tak. 28 lutego 1944 roku Huta Pieniacka padła ofiarą zbrojnego ataku. Według źródeł archiwalnych ataku na wieś dokonał oddział niemieckiej policji. Znaczna część mieszkańców Huty Pieniackiej zginęła tragicznie, a sama wieś została spalona. Jak pan odbiera te słowa i to, że jednak Ukraińcy celowo zrzucają odpowiedzialność za zbrodnię na jakiś bliżej nieokreślony oddział niemieckiej policji?
4: Szanowna pani, szanowni państwo, przywykliśmy nie od dziś do sytuacji, kiedy nasza polska ocena określonych zdarzeń historycznych i faktów, które miały miejsce, różni się diametralnie od tego, co przedstawia strona ukraińska. Na ten temat mam określone, bardzo określone zdanie również. Ale jestem tutaj po to, żeby razem z członkami naszego zespołu doprowadzić do tego, że zgoda, którą uzyskaliśmy, będzie mogła być zrealizowana. To znaczy jesteśmy tutaj po to, żeby poszukiwać i odnaleźć ofiary. Nie zrobię niczego, także nie powiem niczego, co mogłoby nam w tym procesie, który jest dla nas niezwykle ważny, na który tak długo czekaliśmy, zaszkodzić. I proszę o wyrozumiałość.
1: Tak, ja oczywiście rozumiem, tylko że trudno też budować te dobre relacje, czy też wzajemne zrozumienie na zaprzeczaniu faktom, prawda? A to się poniekąd dzieje. Jest takie duże, długie oświadczenie Instytutu Pamięci Narodowej, które jednoznacznie obala to stwierdzenie ukraińskiej strony.
4: Szanowna Pani, tutaj nie ma wątpliwości co do tego, jaki był stan faktyczny. My wiemy, jak ta sytuacja wyglądała. Strona ukraińska temu zaprzecza i nie sądzę, żeby ani nasze stanowisko, stanowisko Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, ani wypowiedź kogokolwiek z naszych polityków, czy wypowiedzi ze strony naszych mediów miały wpływ i przełożenie na zmianę narracji ze strony ukraińskiej. Taka jest niestety dla nas Polaków rzeczywistość. Ukraińcy, także Instytut Pamięci Narodowej Ukrainy stoi na własnym, odmiennym, daleko odmiennym od naszego stanowiska historycznego.
1: Jak budować dobre relacje na przekłamaniach historycznych, panie profesorze?
4: Przede wszystkim myślę, że wszyscy się zgodzimy, że bez prawdy nie da się budować niczego, ani wzajemnych relacji, ani niczego pozytywnego w relacjach między ludźmi, w relacjach między narodami. Nie wydaje mi się, żeby po stronie ukraińskiej było takie samo przekonanie jak po polskiej, że potrzeba tego prawdy.
1: Rozumiem też pana położenie. To proszę powiedzieć teraz, załóżmy, że znajdą państwo te miejsca, które gdzieś wcześniej państwo zaplanowali, że te miejsca będą wyznaczone. Czy będą państwo mogli na tym etapie pobierać jakikolwiek materiał DNA, czy na razie same poszukiwania i wszystko zostawiamy i tyle?
4: Powtórzę raz jeszcze, w momencie, kiedy odnajdziemy dół masowy, możemy odsłonić jego powierzchnię, pokazać i zbadać, również zmierzyć, jaki jest obszar, kształt tego dołu. Musimy pokazać, że znajdują się tam ludzkie szczątki, a więc czaszki, kości. I musimy to miejsce po prostu zakopać. Nie możemy przystąpić do eksploracji grobów, nie możemy też pobierać żadnego materiału genetycznego do niezbędnych badań przecież genetycznych, identyfikacyjnych. To dopiero może nastąpić w drugim etapie, w momencie, kiedy dostaniemy zgody na prace ekshumacyjne. Jak już zaczęliśmy mówić o kwestii prac identyfikacyjnych, to myślę, że warto powiedzieć, że to miejsce było przez nas, czy źródła dotyczące tego miejsca były przez nas przez wiele lat badane. Jednym z elementów tych badań było także docieranie do rodzin, do krewnych, do tych najbliższych, od których zabezpieczaliśmy materiał genetyczny, ten, który jest niezbędny do badań porównawczych, identyfikacyjnych w przyszłości. Trzeba powiedzieć, że zabezpieczyliśmy już dotychczas materiał genetyczny od ponad 30 osób i jeszcze ten proces trwa. To bardzo dużo. To pokazuje też, że jesteśmy gotowi uzyskać w możliwie nieodległym czasie wyniki identyfikacji tych szczątków, które wierzę, odnajdziemy już niebawem.
1: To jeszcze, panie profesorze, bo nie chcę też zabierać czasu, mam takie poczucie, że dużo ważnych rzeczy dzieje się, bardzo ważnych, za pana plecami de facto, bo możemy to wszystko widzieć. To jeszcze na koniec, jak pan się odnosi też do tych planów, które są, bo wiemy, że ukraiński MSZ czy przedstawiciele władz dążą na przykład do sprowadzenia do kraju prochów postaci historycznych Stepana Bandery czy Iwana Mazepy. Ma być taki narodowy panteon. Jak pan patrzy na takie pomysły i na to, co może nastąpić wkrótce?
4: Już wiele lat temu państwo ukraińskie jako podwaliny tej swojej nowej tożsamości państwowej wybrało opcję ukraińską jako fundament. Niestety dla nas Polaków. Niestety także dla samych Ukraińców. Tak się stało. Dziś po wielu latach widzimy, jak ta ideologia jest żywe na terenie państwa ukraińskiego. I jak to jest widoczne w przestrzeni publicznej, jak z jaką czcią, jakimi honorami państwo polskie odnosi się do członków, dowódców, ideologów UPA. Nie wydaje mi się, żeby stało się cokolwiek, co by spowodowało, że państwo ukraińskie powie, że oto od dzisiaj przestaniemy im ich honorować, bo ci ludzie uczestniczyli w zbrodniach ludobójstwa na Polakach. Nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek zostało to zmienione. I chciałbym się mylić. Bardzo żałuję, bo w tej naszej wspólnej, oczywiście bardzo często niełatwej historii polsko-ukraińskiej było wiele innych obszarów, wielu innych bohaterów, wokół których można by budować nową tożsamość, państwowość ukraińską. Bardzo źle się stało, że tą podstawą jest banderyzm w tym kształcie, który my, Polacy, niestety znamy.
1: To naprawdę już ostatnie pytanie. Huta Pieniacka, bo tam jest teraz nasz gość, pan profesor Krzysztof Szwagrzyk. Ten 44 rok, ten lakoniczny opis, który pojawił się na stronach Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. A jak sami Ukraińcy mówią na temat przyczyn tego ataku? Bo wiemy, że pojawia się tam wątek żydowski, że ukrywanie Żydów, że pojawia się też wątek związany z żołnierzami sowieckimi, którzy byli obecni. To jest ta główna narracja. Jakie są te główne elementy właśnie związane z tym miejscem, panie profesorze?
4: Elementy narracji ukraińskiej są różne. One mają przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby wykazać, że po stronie napastników były jednostki niemieckie. Tymczasem niemieccy byli dowódcy, i to nie wszyscy, a żołnierze i kadra w większości była ukraińska, ta pochodząca z naboru ochotniczego do jednostki SS Galicja, z których stworzono kilka pułków policyjnych. A więc nie da się w żaden sposób przekreślić udziału Ukraińców w wymordowaniu Polaków w Hucie Pieniackiej. Trzeba oczywiście dodawać, że byli tam dowódcy niemieccy, ale to nie oni byli organizatorami tego pogromu i tego, co się działo później tutaj, tylko sami Ukraińcy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Rozumiem, że ksiądz Tomasz Trzaska gdzieś w pobliżu jest. Możemy jeszcze poprosić.
2: Jestem.
1: To jeszcze raz witamy. Co jest z tyłu? Dziękuję. Co jest z tyłu, Tomku, powiedz, za wami? Możesz nam kamerą tak pokazać dookoła, jak wygląda ten teren troszeczkę?
2: Właśnie ja was zabiorę, może i pokażę trochę może pokażę, jak tu wszystko się u nas odbywa. Już od takiej strony technicznej, tylko spróbuję przełączyć kamerę na drugą. A że jestem słaby w komputery, to może mi to chwilę zająć. Tak czy inaczej, już wiem. Więc my w tej chwili jesteśmy wokół tego upamiętnienia, które wszyscy dobrze znamy. No przed upamiętnieniem, no ze względów technicznych naszego połączenia, ale też pracy naszego archeologa stoi nasz Starlink, który na szczęście nam pozwala mieć łączność, bo jesteśmy absolutnie w szczerym polu. Dzisiaj, jak widzimy, tutaj była, to co widzimy teraz na obrazie, to była oczywiście wioska, której dzisiaj już tutaj nie ma. I rzeczywiście po tej wiosce już nic nie pozostało. Widzimy to upamiętnienie, widzimy tutaj też nasze samochody, cały nasz zespół. Jest tutaj spora delegacja też ze strony ukraińskiej, ukraińscy archeolodzy też. I teraz zbliżamy się do naszych wykopów, które mają taki charakterystyczny kształt, to znaczy są to takie pasy, które... mogił, czy nie występuje tu zarys jakichś wkopów, więc ponieważ te miejsca, które właśnie tutaj teraz pokazuję, to były miejsca typowane na te masowe pochówki, no to od tej strony zaczęliśmy i takimi pasami badamy, a ponieważ jest tak, że
5: Rzeczywiście te nasze typowania, one opierają się na relacjach świadków, na dokumentacji, ale nie na dokumentacji samych pochówków, to znaczy nikt tego nie dokumentował co do metra, ani też nie nikt tutaj, kto to pamięta, czy widział dokładnie tego wszystkiego. Nie wymierzą. No, oczywiście pamiętamy kontekst samych tamtych czasów i tamtej zbrodni. Niemniej jednak no my te pewnie 1000 osób gdzieś jest, nie tylko w tym miejscu, w którym się znajdujemy z daleka, bo musiałbym przeskoczyć przez ten wykop. W głębi widzimy Michała Siemińskiego, naszego archeologa, który na wschodzie spędził bardzo wiele czasu.
1: A Tomku, a czy mógłbyś na przykład podejść do kogoś, kto jest z takiego
5: GPS-a, taką długą tyczkę z anteną.
1: A czy mógłbyś na przykład podejść do kogoś, kto jest ze Stowarzyszenia Huta Pieniacka? Czy ktoś mógłby nam parę słów powiedzieć?
5: Jest tutaj pani Małgosia, szefowa Huty Pieniackiej, Stowarzyszenia Huta Pieniacka, tylko niestety nie ma jej w tej chwili. Pojechali drugim naszym samochodem i pojechali do sąsiedniej miejscowości, tam też załatwiać sprawy, więc w tej chwili tutaj nie ma. No ale oczywiście jest cały czas z nami na miejscu i pani Małgorzata
1: Powiedz proszę, jak jest na tych poszukiwaniach i czy w ogóle jakaś ludność gdzieś w okolicy się pojawia, czy to jest szczere pole?
5: No to jest absolutnie szczere pole. Tutaj my mamy sporo trasy do pokonania każdego dnia i rano i wieczorem na zakończenie i na rozpoczęcie prac. Jedziemy dosyć długo i tutaj naprawdę sąsiednia wieś to jest, myślę, że przynajmniej z pół godziny jazdy, jak nie więcej. Tutaj, kiedy popada, to też jest w ogóle ciężko dojechać, ciężko wjechać. Jesteśmy na takim wzniesieniu, na takiej górce, bym powiedział, że nawet dosyć sporej, więc to jest absolutne pustkowie na ten moment.
1: A ktoś tutaj poszedł tam z tyłu z takim wielkim urządzeniem. Kto to był?
5: No, poszedł Michał, podejdę
1: do Michała.
5: Może
1: właśnie na chwileczkę. Ksiądz Tomasz Trzaska na żywo.
5: Właśnie o to chodzi, trochę jak Krzysztof Skowroński z kameru. Podejdę do Michała i pokażę, jak wygląda to urządzenie. Michał jest naszym archeologiem i w tej chwili z taką właśnie tyczką z anteną GPS chodzi i z dokładnością pokażę tutaj nawet, co mamy na ekranie, żeby...
6: 2 centymetry.
1: Dzień dobry.
5: Odwrócę i Michał nam powie, Michał Siemiński.
6: Dzień dobry.
5: Michał dla Radia Wnet opowie, jak działa to urządzenie i czemu z tą tyczką chodzisz.
6: To urządzenie to jest GPS, który pozycjonuje się za pomocą satelitów, pobierając poprawki z internetu. Dzięki Starlinkowi możemy to uzyskać. I namierzamy wykopy z dokładnością do 1 centymetra, do 2, żeby w razie kolejnych poszukiwań czy odnalezienia mogiły już nie tracić czasu na odkrywanie szerokiego obszaru, tylko z dokładnością powiedzmy do 1-2 centymetra jesteśmy w stanie namierzyć wykop grób i wrócić w to miejsce dokładnie tak, jak ono zostało znalezione.
1: Jak poszukiwania wyglądają przez te 2 dni?
6: Mamy 5 wykopów sondażowych założonych w obrębie upamiętnienia tego współczesnego, tego najnowszego. Wynika to z tego, że z relacji świadków, z dokumentacji, z kwerend przeprowadzonych i znalezionych innych informacji, mogiły znajdowały się w obrębie kościoła i szkoły, 2 mogiły zbiorowe. I na tym obszarze poruszając się próbujemy odnaleźć te 2 masowe groby.
1: I co się wtedy stanie, jak to urządzenie zadziała? W sensie ono pokaże, że tu jest mogiła? Czy jak to wygląda?
6: Urządzenie namierzy je tak jak w Google Maps, powiedzmy w Google w nawigacji. Pokazuje nam urządzenie współrzędne geograficzne, tylko to urządzenie nam pokaże z dokładnością do 2 centymetrów, a Google Maps pokazuje 5 metrów.
1: I co się wtedy dzieje?
6: Namierzamy tą mogiłę z dokładnością do tych i po prostu w następnym etapie, czyli podczas prac eksumacyjnych, nie musimy wracamy w to miejsce dokładnie tak, jak ono zostało namierzone. Nie musimy szukać znowu gdzieś tutaj ta mogiła
7: była. No to powiem tylko, bo to urządzenie, ono oczywiście służy tylko do oznaczania miejsc na mapie, więc ono nie wskazuje, gdzie są mogiły, czy nie wskazuje, gdzie są szczątki, tylko w miejsca, które są dla nas ważne, oznacza na mapie, a potem, kiedy chcemy wrócić, albo na przykład musimy przebadać kolejny teren, no to już nie mówimy, że tu kopaliśmy, a tu jeszcze nie kopaliśmy, nie zgadujemy, że tu rosło drzewo, a tu nie, tylko mamy dokładnie punkty naniesione na mapie.
1: A jak wiecie, że tam są szczątki? Skąd wiecie, że są szczątki?
7: To jest dobre pytanie.
6: No jeżeli natrafimy na mogiłę zbiorową, to odsuniemy jej powierzchnię, odsłaniając powiedzmy pojedyncze kości i po prostu łapiemy cały zasięg, czyli wkop tego, zasięg tej jamy, czyli jak gdyby, jak to powiedzieć, to jaką przestrzeń ona zajmuje w miejscu, bo ona się na pewno będzie wyróżniać barwą, ponieważ ziemia została przekopana, więc kolor tej ziemi będzie odróżniał się od tej warstwy naturalnej wokół. I łapiąc jej granice, po granicach odsłaniamy, czy szczątki zajmują całe wypełnisko jamy grobowej, czy są skoncentrowane w jednej części. I dopiero tak naprawdę prace ekshumacyjne nam pozwolą odsłonić w całości zarys jamy grobowej, całość szczątków, ułożenie tych szczątków w grobie pozwoli nam oszacować dokładną liczbę tych szczątków. Także na tym momencie, na tym etapie jesteśmy w stanie jedynie znaleźć tą mogiłę, powiedzieć, że tu są szczątki ludzkie i wystąpić do władz ukraińskich o zgodę na ekshumację.
1: Bardzo serdecznie dziękuję panu.
7: Dziękuję. Dzięki, Michale. Michał jest rzeczywiście wojownikiem i ma ogromne doświadczenie. I to, co wszystko mówiłem, to wiem między innymi od niego, więc ja się tylko zawsze dzielę wiedzą.
1: To ile jeszcze dni przed wami, Tomku?
7: Pracujemy od wczoraj, więc w zasadzie dzisiaj drugi dzień. Natomiast jesteśmy do przyszłego czwartku w terenie, w piątek będziemy wracać, więc jesteśmy do 18, jak się nie mylę. No więc przed nami jeszcze w sumie sporo dni, prawie 10 dni czy 9. No i dzisiaj wychodzi słońce, wczoraj było niezwykle upalnie, a jutro ma padać, a jeszcze dzisiaj ma być burza. Więc to wszystko jakby... No ale charakterystyka tych prac jest, pokażę jeszcze raz, żeby zobaczyła. No my jesteśmy absolutnie w szczerym polu. Wejdę nawet trochę wyżej. Tutaj nie ma nic. I oprócz tego upamiętnienia, które oczywiście znamy, tego muru, który to okala, tutaj właśnie w tym miejscu, które pokazuje, gdzie teraz się dzieje wykop, to tutaj była świątynia, tu był kościół. Ludzie pamiętali, że wychodząc z kościoła widzieli ten dół śmierci, który jest teraz powiedzmy tutaj gdzieś niedaleko mnie, więc jesteśmy cały czas w tym miejscu i tutaj nie ma tej wioski. To jest najbardziej charakterystyczne, że tutaj śpiewają ptaki, pewnie też to słychać, jest piękna zieleń, łąka. A to miejsce w 1944 roku stało się miejscem niezwykle krwawej zbrodni.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz Tomasz Trzaska, który jest na miejscu w Hucie Pieniackiej, zaczęły się bardzo długo wyczekiwane poszukiwania. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem i do zobaczenia,
7: Bogiem.
1: Do usłyszenia.
7: Dzięki, do
1: Pozdrawiam
7: zobaczenia.
1: Serdecznie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Odyseja wyborcza.
2: Wracamy do Odysei Wyborczej i teraz rzeczywiście będzie o wyborach, zbliżających się wyborach w Krakowie. Naszym gościem Michał Kolanko, dziennikarz, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, dzięki za zaproszenie.
2: Wczoraj w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została ogłoszona Monika Piątkowska jako wspólny kandydat PSL-u i Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. Jeżeli wszystko się spełni, to będzie to, to jest to 15. deklaracja startu. 3 jeszcze się ważą, więc mamy mniej więcej 18 osób, które najprawdopodobniej będą się o ten urząd ubiegać. To będą duże wybory pod tym względem. Długa karta z nazwiskami pewnie się pojawi w lokalach wyborczych. No a nie właśnie Monika Piątkowska to dobra kandydatka? Co to mówi o kondycji koalicji rządzącej, że właśnie ta osoba została wybrana na tego kandydata, konkurenta?
3: Myślę, że najwięcej mówi to o strategii samego Donalda Tuska. Premier szef Platformy, naszą Koalicji Obywatelskiej, mógł na pewno rozważać swoją strategię w tych wyborach. Przypomnijmy, no to jest oczywiste, że musiał też tydzień temu rozwiązał struktury Małopolskiej Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej z Aleksandrem Miszalskim na czele. Więc to jest taki kontekst tego wszystkiego. I myślę, że o tym trzeba pamiętać, zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać o samej kandydatce Koalicji Obywatelskiej, tak? Że premier Tusk działa w bardzo trudnej sytuacji dla siebie i moim zdaniem po prostu postawił na wariant, który gwarantuje przynajmniej jedną rzecz. Pewnego rodzaju ograniczenie strat politycznych. Bo gdyby postawił na kogoś, kto jest jednak z tego rdzenia Koalicji Obywatelskiej, na Bartłomieja Sienkiewicza, na ministra Domańskiego, na Pawła Kowala, i oni wszyscy oczywiście już dawno zaprzeczali, że są rozważani i tak dalej. No ale gdyby tak się stało, no to wtedy porażka w Krakowie potencjalna byłaby też wstrząsem dla samej Koalicji Obywatelskiej. A jeśli przegra senator Piątkowska, no to ten wstrząs będzie trochę mniejszy lub prawie żaden.
2: Czyli to jest taki kandydat asekurancki, że Donald Tusk odpuścił sobie trochę Kraków, wystawia, to się śmiał, że przy prezentacji były takie odległości od mikrofonów, żeby dało się ewentualnie wyciąć ze zdjęcia niektóre osoby.
3: No bardzo to okropnie złośliwa teoria. Ja absolutnie się pod nią nie podpisuję, natomiast zwróćmy uwagę, że po pierwsze to jest osoba spoza tego okręgu Koalicji Obywatelskiej, tego ścisłego. Po drugie, to jest osoba, która została wsparta

0: przez, i przez Tuska, i przez Kosiniaka-Kamysza. Więc myślę, że to też jest sygnał samej koalicji, bo to jest jakby druga warstwa. Co ten wybór mówi o koalicji? Że jest kandydatka Nowej Lewicy, ale jest wspólna kandydatka PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. Tutaj premier Tusk no realizuje jednak, chociaż przy moi rozmówcy z PSL-u zaraz będą do mnie dzwonić i mówić, że to nieprawda, no realizuje jednak ten scenariusz, który by najbardziej chciał, czyli wspólnej listy w przyszłorocznych wyborach do Sejmu z PSL-em po prostu. I to ewidentnie jest jakaś próba no już budowania takiego gruntu pod taką listę, chociaż oczywiście, tak jak mówię, za chwilę politycy PSL-u będą do mnie dzwonić, mówi, że oni absolutnie wykluczają jakikolwiek start z Koalicją Obywatelską. Więc ja myślę, to są takie dwie warstwy, które warto mieć z tyłu głowy.
1: A to jest ciekawe, bo to jest coś, co puentuje także rozmowy polityczne na naszej antenie w audycji Odyseja Polityczna, ale też nasze wspólne z panem redaktorem rozmowy, że czy w tej chwili Donald Tusk jakby się do centrum przesuwał i jakby na stan z dziś, to się może, to jest polityka, to się może zmienić, ale na stan z 10 czerwca jakby bardziej chciał budować blok lewicowo-centrowy i zostawiać przestrzeń dla wyrazistej lewicy spod znaku Czarzastego, żeby ona poszła sama, a że właśnie koalicja z PSL-em jakoś będzie teraz bardziej się przesuwać ku centrum.
0: Ja już w listopadzie ubiegłego roku słyszałem o takim zamkniętym posiedzeniu Klubu Koalicji Obywatelskiej. To było bodajże takie chyba jedno z nielicznych naprawdę posiedzeń Klubu Koalicji Obywatelskiej z udziałem premiera Tuska, gdy jeszcze na dodatek pan premier Tusk coś mówił konkretnego o jakimś pomyśle strategii wyborczej. To był, proszę pamiętać, listopad 2025, czyli no jeszcze ta szok po porażce Trzaskowskiego, Rafała Trzaskowskiego był bardzo silny. I wtedy premier Tusk powiedział, że na pół roku przed wyborami w 2027 roku będzie decyzja o starcie, że ona oczywiście zostanie poprzedzona sondażami wewnętrznymi, słynne sondaże wewnętrzne zawsze są w grze w takich sytuacjach. No i że najlepszym koalicjantem, bardzo dobrym koalicjantem jest PSL. Tak miał powiedzieć. I to jest w zasadzie jedyny punkt zaczepienia, który mamy, jeśli chodzi o strategię wyborczą PSL-u i Platformy Obywatelskiej, bo pan premier no, nie mówi publicznie, słusznie zresztą, to bardzo mądre, o tym, co planuje, no, ale widać, jakie są czyny. I te czyny są takie, że jest wspólna kandydatka KO PSL-u w Krakowie, no w drugim największym mieście w Polsce, w którym do tej pory rządził prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. I notabene w ogóle warto zwrócić na przykład uwagę na wypowiedź się pana prezydenta Miszalskiego. Niedawno w OKO.press mówił, że on ma inny styl polityki niż Donald Tusk. To też takie trochę w kontekście wszystkiego, o czym rozmawiamy, jest to w pewnym sensie też warte odnotowania.
1: Inny styl, jakby się dystansował, to jest też warte właśnie do, może to jest ten trop do analizowania postawy politycznej Aleksandra Miszalskiego. Pana redaktora jako Krakusa z pochodzenia, z urodzenia zapytam, ta prezentacja w Warszawie to jest jakiś kłopot, czy to jest tylko medialna burza? Jak to jest, że kandydatkę w Krakowie się ogłasza w Warszawie? Bo dużo z tego było wczoraj złośliwości i śmiechów. To ma swoją wagę polityczną pod Wawelem?
0: Może powiem tak, że pamiętajmy, że Monika Piątkowska już kandydowała w wyborach do Senatu w Krakowie w ubiegłym roku i wygrała. Więc gdyby ona była całkiem nowa dla Krakowa, a nie jest, a wręcz przeciwnie, no to miałoby większą wagę niż takie medialne w social mediach złośliwości. Ja bym bardziej powiedział coś takiego, że no, w polityce liczą się szczegóły. I ewidentnie to jest tak, że przecież Lewica chyba dzień wcześniej ogłosiła posłankę Darię Gosek-Popiołek w Krakowie. Wszyscy przyjechali z Lewicy do Krakowa i tam była bardzo taka kampanijna już kampanijne wydarzenie z profesjonalną oprawą. Wszystkie elementy były na miejscu. Nowym przesłaniem, przekazem i tak dalej. Tutaj no, tak trochę to wygląda bardziej improwizowanie, a w polityce no, liczą się szczegóły. Więc ja bym powiedział, że Koalicja Obywatelska i PSL muszą o te szczegóły dbać, jeśli nie chcą, żeby w drugiej turze wyborów w Krakowie był ktoś inny. Mm. Że takie szczegóły się liczą, a zwłaszcza ja jestem, tak jak pan powiedział, z Krakowa, a też już długie lata mieszkam na stałe w Warszawie, no ale często wracam do Krakowa, jeżdżę na weekendy, jeździłem, byłem niedawno zresztą nawet, i no Krakowie jest pewnego rodzaju specyficzne i bardzo konkretne podejście do Warszawy. Ono to nie jest jakieś najlepsze, tak bym to ujął.
1: Czyli jednak to może być pewien kłopot wizerunkowy, przynajmniej na początku kampanii.
0: Weźmy też pod uwagę, że powiedzieć jeszcze jedna rzecz, że dzisiaj to jest nowy typ kampanii wyborczej, która się toczy w zasadzie całkowicie, nie tylko, ale jednak komunikacja wyborcza jest tylko przede wszystkim w mediach społecznościowych. To jest bardziej jeszcze kolejny krok nawet wobec wyborów prezydenckich w 2025 roku, więc takie szczegóły oczywiście w mediach społecznościowych mają znaczenie. Widziałem przecież memy, na przykład jest taki jakby quasi plakat pani senator Piątkowskiej, kandydatka na prezydenta Krakowa, ale w tle jest wklejony Pałac Kultury.
1: Tak, to też widziałem, że to może być bardzo groźne dla Moniki Piątkowskiej. Jeżeli to jest kandydatura, która jest nie najmocniejsza, to jest coś, co może powodować, że przygotowywuje się Donald Tusk, że te wybory mogą nie pójść po myśli koalicji. Jeżeli tak będzie, to jakie może być przełożenie polityczne?
0: Właśnie trochę tak jak rozmawialiśmy, no myślę, że Donald Tusk po prostu się z tym liczy. To jest ta opinia moich rozmówców z krakowskiej polityki. Wiem jedno, że wczoraj też te pierwsze takie moje nieoficjalne bardzo reakcje moich rozmówców z samej krakowskiej ze środowiska Koalicji Obywatelskiej, no były niejednoznaczne. Były mieszane. O tak bym to ujął. Że nie wszyscy są tam nawet entuzjastami tej kandydatury. Zresztą nie byli też w 2025, kiedy kandydatką do Senatu była właśnie Monika Piątkowska. Więc ona ma już na samym starcie pod górkę. Pod tym względem. Bo ja nie mam wątpliwości, że struktury partii Razem są oczywiście za Aleksandrą Owcą, która przecież jest współprzewodniczącą partii Razem i jest radą miasta Krakowa. No, lojaliści Łukasza Gibały będą za nim. Lewica jest za Darią Gosek-Popiołek. Natomiast tutaj trochę to jest bardziej skomplikowane. No i też weźmy pod uwagę, że już od Moniki Piątkowskiej, to też było całkiem jasne dla mnie, no odcięła się na przykład Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Będzie pewnie kandydat Polski 2050, Paweł Ślic. Z Krakowa, poseł, adwokat i szef klubu Polski 2050, więc to trzeba brać pod uwagę, że te nastroje wśród struktur też się liczą, one są no, dosyć fatalne też ze względu na to, co zrobił Tusk wcześniej. Oczywiście nie wśród wszystkich, bo jest bardzo wiele osób, które są po prostu, które bardzo nie lubiły Aleksandra Miszalskiego i jego ekipy i które cieszą się z tego, że premier Tusk postąpił tak, jak postąpił. Więc podsumowując, to widać, że ta sytuacja nawet w krakowskiej czy małopolskiej platformie, to ona już nie istnieje, no, ale jednak jest skomplikowana. To też będzie miało jakieś przełożenie na sytuację.
1: Ale mówiono, że w Kraków to jest taki elektorat, że nawet jakby Platforma wystawiła no, bardzo swojego kandydata, to on jest bardzo poważny i ma duże szanse, żeby wygrać. Czy tu jednak przestrzelono, jak się patrzy te pierwsze reakcje, że po tej nominacji, po tej decyzji Donalda Tuska, że to będzie pani Monika Piątkowska, nagle ten wyścig staje się znacznie bardziej wyrównany i możemy powiedzieć, że faktycznie czeka nas bój o Kraków i że w tych wyborach bardzo wiele może i wszystko jest możliwe, także to, że Platforma Kraków straci?
0: Jest to możliwe. Dzisiaj faworytem jest Łukasz Gibała, paradoksalnie kandydat, który się jeszcze nie zadeklarował. On o mały włos przegrał z Aleksandrem Miszalskim w 2024 roku po turbo brutalnej kampanii wyborczej, której też doszło na przykład do włamania do domu jego ojca w tajemniczych okolicznościach, to się wszystko działo. I Gibała się jeszcze nie zadeklarował, ale wydaje się, że te wybory, zawsze w wyborach uzupełniających, przyspieszonych, ta frekwencja jest niższa, więc ja bym powiedział, że jeśli Gibała utrzyma swój własny elektorat, to też jest pewne założenie, no to ja uważam, że on jest dzisiaj faworytem, ale też nie skreślałbym Moniki Piątkowskiej, zwłaszcza jeśli za nią pójdzie wsparcie rządu, bo ma wsparcie no, i Kosiniaka-Kamysza, i Donalda Tuska. Jeśli będzie wsparcie też w postaci, no nie wiem, na przykład ustaw, które jednak rząd przeforsuje przez Sejm i przez prezydenta do wyborów, jeśli będzie wsparcie na przykład, jeśli chodzi o budowę metra, no to Monika Piątkowska będzie miała argumenty po prostu na rzecz swojej kandydatury. Natomiast nie powiedziałbym, żeby dzisiaj była jakąś zdecydowaną faworytką, mimo tego, o czym pan mówił, no, Rafał Trzaskowski miał bardzo dobre wyniki w Krakowie w 2025 roku, ale Aleksander Miszalski został jednak odwołany, tak? To są sprawy lokalne. To jest kwestia tego, na ile Piątkowska w sposób poprowadzi dobrą kampanię wyborczą. Zwróćmy uwagę, że ona jednak się ustawia jako właśnie, że moją partią jest Kraków. Tak to buduje swoją pozycję. Czyli ona, jej sztabowcy i ona sama wiedzą doskonale, że szyld KO i szyld PSL-u w Krakowie no nie musi być, tak delikatnie rzecz ujmując, przepustką do sukcesu.
1: Że to jednak nie załatwia wszystkiego, a ta informacja, od której rozpocząłem naszą rozmowę, czyli że tych kandydatów no już nie będę odczytywał wszystkich, mogę się pobawić, bo to nawet sympatyczna i pewnie zabawna wyliczanka by była, a skoro jest to sobie jej nie odmówmy. Monika Piątkowska, Koalicja Obywatelska i PSL, Michał Drewnicki, Prawo i Sprawiedliwość, Daria Gosek-Popiołek, Nowa Lewica, Aleksandra Owca, Partia Razem, Bartosz Bochęcia, Konfederacja, Michał Klimek, Konfederacja Korony Polskiej, Jan Hoffman, Inicjatywa Referendalna, Marian Banaś, Ruch Naprawy Polski Mariana Banasia, Grażyna Zofia Świat, Bezpartyjni Samorządowcy Małopolska, Sławomir Pietrzyk, Socjaldemokracja Polska, Marta Ratuszyńska, Dobry Radom, Marcin Świetlicki, Łukasz Wantuch i jeszcze i Marianna Schreiber i możliwe jeszcze Małgorzata Jantos, Rafał Sonik może się jednak zdecyduje jako sam wystartować, Paweł Śliż z Polski 2050, no i Łukasz Gibała, Kraków dla mieszkańców, też jeszcze nie podjął decyzji, ta ostatnia czwórka jeszcze nie ogłosiła, ale może swój start ogłosić, łącznie 18. Te wybory, co taki tłum kandydatów, jeżeli wszystkim im udałoby się zebrać wymagane podpisy, to nie jest takie trudne znowu, co to by oznaczało dla tych wyborów, że tak jest mnogość tych kandydatów?
0: No, w pierwszej turze oznaczałoby to spłaszczenie wyników, tak, rozproszenie głosów faworytów, to jest ryzyko dla Łukasza Gibały, no bo on dzisiaj, jeśli się zadeklaruje, to jest de facto faworytem tych wyborów, to na jego niekorzyść to wszystko gra, ale też na niekorzyść innych kandydatów z dużych partii, czyli i Piątkowskiej, i trochę pewnie na lewicy ta rywalizacja Darii Gosek-Popiołek i Aleksandry Owcy i innych progresywnych kandydatów też kandydatek będzie problematyczna. Więc myślę, że to tym dużym graczom najbardziej szkodzi, ale Krakowie i PiS-owi oczywiście też, bo tam Marian Banaś jest też kandydatem, ma być. Więc ja uważam, że ten wynik tych kandydatów głównych partii będzie po prostu spłaszczony i plus oczywiście Łukasza Gibały, który, jak mówiłem, jeśli się zadeklaruje, to de facto będzie faworytem tych wyborów.
1: O czym mówił Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta, Dziennik Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Nocne powtórki w net.

0: No jak zawsze Jola, Siemaszko,
1: no tak. To właśnie, przygotowałaś piosenkę na pewno.
0: No tak, piosenkę i tym razem będzie piosenka od Wiktora Szalkiewicza, to będzie piosenka o Lacie.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, który realizowany jest przez Szymona Christianusa. W dzisiejszym programie porozmawiamy o tym, co dzieje się oczywiście na Bliskim Wschodzie, ale więcej czasu poświęcimy także pielgrzymce papieża Leona XIV do Hiszpanii, ponieważ zdecydowanie chyba można powiedzieć, że jak na razie jest to pielgrzymka, która być może w tym roku przynajmniej jest do tej pory taka najbardziej zauważalna ze względu na swój sukces. Ale dzisiaj jest także środa, w związku z czym będzie także czas na Afrykę, czyli zoom na Afrykę. Przeniesiemy się do Maroka, ale także do Algierii i przyjrzymy się inwestycjom chińskim, które rozwijają się w najlepsze w tych krajach Magrebu. Ale zaczynamy dzisiejszy serwis od pielgrzymki papieża Leona XIV do Hiszpanii. Wizyta Ojca Świętego rozpoczęła się w zeszłą sobotę i można chyba powiedzieć, że jej sukces, przynajmniej z punktu widzenia frekwencji, przerósł wszelkie oczekiwania. Pierwszego dnia na spotkanie z papieżem w Madrycie pojawiło się 600 tysięcy młodych, dwukrotnie więcej niż liczba osób, której się spodziewano. Natomiast we mszy świętej odprawionej w niedzielę przez Leona XIV wzięło udział 1 200 000 wiernych, także znacznie więcej niż to, czego spodziewali się organizatorzy. Choć nie należy formułować zbyt daleko idących wniosków, to rzeczywiście w tych ostatnich dniach trudno dostrzec efekty sekularyzacji, która ma dotykać w ostatnich latach społeczeństwo hiszpańskie. Tym bardziej, że jak wiemy, Hiszpania jest jednym z tych najbardziej postępowych obyczajowo krajów Unii Europejskiej już od lat. Faktem jest natomiast, że nie tak dawno mogliśmy czytać na różnych portalach informacyjnych w internecie o renesansie wiary wśród hiszpańskiej młodzieży. Według tych danych, które mogłem znaleźć, które zostały podane przez Fundację SM Foundation, 45% młodych Hiszpanów w roku 2025 utożsamiało się z wyznaniem, z wiarą katolicką, co oznacza wyraźny wzrost w porównaniu do roku 2020, gdy było to niecałe 32%. W każdym razie widać, że sam papież Leon w Hiszpanii czuje się swobodnie, być może przez płynną znajomość języka hiszpańskiego, i nie cofa się także przed zdecydowanym przekazem, jak mogliśmy to zobaczyć przedwczoraj, gdy przed hiszpańskimi parlamentarzystami Ojciec Święty mówił o konieczności ochrony życia poczętego.
3: Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym. Jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji. Gdy pewność ta zostaje zachwiana, najbardziej narażeni na zranienie stają się pierwszymi ofiarami, a prawo traci swoje najgłębsze znaczenie, służbę każdej osobie i jej ochronę. Dlatego moralna wielkość narodu objawia się przede wszystkim w jego zdolności do towarzyszenia, chronienia i miłowania tych istnień, które doświadczają największej kruchości.
2: Mówił papież Leon XIV przedwczoraj w Cortesach, ale tak, podkreślał także wielokrotnie, nie tylko przed parlamentarzystami, ale również w tych wystąpieniach, chociażby w czasie spotkań z młodymi, ale także w czasie Eucharystii, podkreślał te związki między Hiszpanią a wiarą katolicką. Mówił między innymi w tym kontekście właśnie o procesjach Bożego Ciała, które są na pewno takim ważnym elementem tej wiary w Hiszpanii, i apelował, aby nie były to tylko elementy folkloru, aby rzeczywiście był to wyraz wiary, z którym kojarzymy Hiszpanię, aby ta wiara nie stała się jakimś takim artefaktem związanym przede wszystkim z przeszłością. No i Leon XIV mówił także o wolności. Tutaj wracamy do parlamentu, do przedwczorajszego wystąpienia papieża w Cortesach.
3: Być wolnym nie oznacza jedynie braku przymusu ani posiadania wielu możliwości wyboru. Oznacza zdolność rozpoznania dobra i odpowiedzialnego przylgnięcia do niego. Dlatego każde społeczeństwo rzeczywiście wolne wymaga również właściwego wyznaczenia granic władzy publicznej, tak aby wolność osób, wspólnot i stowarzyszeń nie była bezpodstawnie ograniczana. Z tej perspektywy uprawniona autonomia porządku doczesnego nie może być nigdy interpretowana jako wrogość wobec zjawiska religii. Wiara nie dąży do narzucania się za pomocą przywilejów ani przymusu. Nie może jednak zostać zepchnięta do milczenia, jak gdyby była czymś nieistotnym dla życia publicznego.
2: Mówił papież Leon XIV, który wczoraj rozpoczął drugi etap swojej podróży w stolicy Katalonii, czyli Barcelonie. Tam przybył kilkadziesiąt minut po godzinie 12, 12.45 wylądował w Barcelonie, ale w czasie lotu samolotem linii lotniczych Iberia Leon XIV zasiadł w kokpicie, gdzie rozmawiał z pilotami, ale także rozmawiał przez radio z pilotami eskortujących go myśliwców. Papież dzisiaj odwiedził m.in. zakład karny, a także opactwo Montserrat, które ma ponad 1000-letnią tradycję, gdzie wezwał do zrzucenia u stóp Maryi pancerze zniewalające serca ludzkie. Natomiast wczoraj Ojciec Święty podczas modlitwy w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii przemówił do zgromadzonych w języku katalońskim, a w swoim przemówieniu Leon XIV zachęcał do krzewienia jedności oraz braterstwa.
4: Barcelona posiada w tym względzie wielką tradycję Kościoła. Przypomniał o tym święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty tutaj, kiedy chwalił ducha gościnności, który w ciągu wieków nakazywał Barcelończykom i Katalończykom wam właśnie przyjmować po ludzku i po chrześcijańsku niezliczonych ludzi. Zachęcał was również, abyście głosili wobec Kościoła, że to miasto i ta kraina są obszernym i otwartym na chrześcijańskie braterstwo domem.
2: A z nami jest już na łączach dr Krzysztof Jabłonka, prosto z Barcelony. Czy się słyszymy, panie doktorze?
5: Tak, słyszymy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy, serdecznie pozdrawiam ciebie, Mikołaju. Siedzę właśnie naprzeciwko Morza Śródziemnego, bo wyjdzie dzisiaj gościnnie z Muzeum Historii Katalonii. Z wielkim, no nie dałem rady całego zobaczyć. Doszliśmy tylko do tragicznej w historii i to bardzo mocno wyeksponowanej daty 1714 roku, kiedy Katalonia traci niepodległość. Ale wczoraj widzieliśmy Ojca Świętego na żywo tuż przed nami. Także sukces wyjątkowy. Wybraliśmy się na spacer, oczywiście szlakiem Gaudiego, a w tym czasie Ojciec Święty spotkał się na lotnisku z młodzieżą. No, bardzo piękne spotkanie, ale oglądaliśmy tylko przelotnie, zaglądając do różnego rodzaju kafejek, gdzie były telewizory ustawione. No i wracając, nagle zobaczyliśmy, jak się ludzie wzdłuż Alei Cayetano, to taka równoległa do Rambli, ustawiają i myśmy się też ustawili. No i tak po 15 minutach nagle zamigały światła i na wprost nas jechał Ojciec Święty. Oczywiście już nie był w Papa Mobile, czyli takim eksponowanym miejscu, tylko siedział już normalnie w Volkswagenie numer 1. Stato del Civita Vaticana, ma tylko 3 litery i cyfrę 1. No i tym się różnił, że oczywiście był ozdobiony proporcem papieskim flagi Watykanu. No i żeśmy mu oczywiście, ogromny się wtedy rozległ aplauz, no i on tak przechodził razem z przejazdem Ojca Świętego aż do placu troszeczkę dalej niż katedra. No myśmy pod katedrą potem czekali jeszcze z pół godziny, czy on nie nadjedzie, ale okazało się, że zatrzymał się troszkę dalej tam na jakiś krótki dialog chyba z młodzieżą, bo były takie słychać owacje na jego temat. No już tam nas zabrakło, nie mieliśmy takiej wiedzy. Ale dzisiaj był wzruszający moment, chciałbym się ze słuchaczami podzielić. Otóż spotkanie w ośrodku, to się nazywa Centrum Penitencjarne, czyli taka kulturalna nazwa zakładu poprawczego, no chyba więzienia, ale w bardzo takim humanitarnym stylu i trzeba przyznać, że dwie właśnie pensjonariuszki, no tak powiedzmy, w niezwykle urokliwych słowach, prostych, takich od siebie, pozdrowiły Ojca Świętego. No i tło, na którym Ojciec Święty występował, było ozdobione cytatem z Mateusza, Ewangelii. Byłem więźniem, a odwiedziliście mnie. I to było szalenie ważne. No niezwykle mnie to wzruszyło, szczególnie jego słowa, że tego typu błędy w życiu nie przekreślają osobowości człowieka, że człowiek jest większy niż jego grzechy, nawet błędy, i że nie powinni tracić ducha godności. No i to było bardzo piękne przesłanie. Bardzo, bardzo było to wyważony sposób, bez jakiegoś pompatyczności. No wszyscy się rzucali Ojcu Świętemu w objęcia. Oczywiście on ślicznie, no ponieważ wiele lat był misjonarzem w Peru i nawet ma peruwiańskie obywatelstwo, więc po hiszpańsku mówi jak rodzonym językiem, ale również po katalońsku, co wzruszało. Kataloński od hiszpańskiego, przypuszczam, że się różni jak czeski od słowackiego albo czeski od polskiego. Da się zrozumieć, aczkolwiek widać wyraźnie różnicę.
2: Język, no, język kataloński, tylko przypomnijmy, że chyba za czasów reżimu frankistowskiego w ogóle był zabroniony.
5: Ba, był nawet prześladowany. Ale w średniowiecznym czasie on jest zbliżony do prowansalskiego języka bardziej. Także posiada takie cechy, kto zna troszeczkę prowansalski. To jest inny niż francuski, czyli taki południowy język, oksytański. No to Katalonia, Katalana jest taka w połowie. No i rzeczywiście tu dzisiaj XVI-wieczne okładki książek widzieliśmy. Księga Libra Defenso Lingua Catalana, księga o obronie języka katalońskiego i księga o obronie języka kastylijskiego. W renesansie jeszcze nie było języka hiszpańskiego, był język kastylijski. Teraz się do tego, jak mówiliśmy wczoraj, wraca. Natomiast no, przepiękne było i wzruszające to odwiedzenie więzienia. To było coś, co powinno być stałym punktem każdego papieża.
2: O 19.30 będzie ten, takie to chyba clue pobytu papieża w Barcelonie, czyli msza święta.
5: No już o 18.00. Już o 18.00 będzie Sagrada Familia, a o 19.30 zapewne będzie nabożeństwo, jak on tam wejdzie. No my już nie będziemy mogli się dopchać, bo o 20.00 jest koncert chórów w Palais de Musica. No, ale będziemy na telebimach jeszcze oglądać do 19.30. Zobaczymy, co się nam uda zobaczyć. No, telewizja transmitowała do momentu odlotu helikopterów na Montserrat, do takiej Częstochowy,
2: gdzie papież spotkał się z benedyktynami, ale to jeszcze taka informacja, że oczywiście tak, ta msza będzie połączona z inauguracją wieży Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia i o tym wszystkim opowiadał jutro, prawda, jeżeli się nie mylę, Krzysztof Jabłonka w poranku.
5: Jutro nie zdążę o tym opowiedzieć, bo wchodzę na antenę o 7.10.
2: O 7.10 właśnie będzie pan opowiadał, więc zachęcam państwa do tego, aby włączyć radioodbiorniki jutro o godzinie 7.10.
5: Jutro o 7 rano, tak.
2: Panie doktorze, bardzo dziękuję. A jeszcze jaka pogoda w Barcelonie?
5: Wiesz, bardzo odpowiednia do zwiedzania. Raniutko było rześko, ale nie było palącego słońca. Teraz już widzę, że siedzimy wprawdzie w cieniu, ale już na Rambli i na tym pasażu nadmorskim. No tu jest nieustannie bryza od morza, więc ona nas chłodzi. Ale już praży ostre słońce, trzeba uważać, bo się długo na nim nie wytrzyma. Niemniej do zwiedzania i do witania papieża to jest jak najlepsza pogoda. Świeżuchno, trochę chłodu, no i nie jest pochmurno i nie pada deszcz.
2: Powiedział dr Krzysztof Jabłonka prosto z Barcelony. Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję
2: za
5: i pozdrawiam ze słonecznej, ale jednocześnie radosnej Barcelony.
2: My również pozdrawiamy, a my teraz przenosimy się do Zatoki Perskiej, gdzie w ostatnich godzinach ponownie doszło do zaostrzenia sytuacji. Przypomnijmy, że wczoraj wieczorem prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że jego kraj musi odpowiedzieć na wcześniejsze zestrzelenie przez Irańczyków amerykańskiego helikoptera bojowego typu Apache. Początkowo nie było wiadomo, co spowodowało tę katastrofę, tylko dodam, że pilotom nic się nie stało, ale rzeczywiście później okazało się, że helikopter został strącony przez Irańczyków. w nocy lotnictwo amerykańskie uderzyło w szereg instalacji wojskowych w południowej części Iranu. Eksplozje były słyszane m.in. na wyspie Qeshm, znajdującej się w cieśninie Ormus, a w wyniku tych ataków miały zostać zniszczone m.in. zbiorniki zapewniające dostawy wody pitnej 20 tysiącom mieszkańców. Na te ataki odpowiedział Iran, wystrzeliwując rakiety w kierunku baz amerykańskich, które znajdują się w Jordanii i Bahrajnie. Władze jordańskie poinformowały o strąceniu 5 pocisków, natomiast Donald Trump kontynuował, można powiedzieć, ofensywę propagandową na swoim koncie Truth Social i ponownie groził Iranowi. Tutaj pozwolę sobie zacytować tłumaczenie jego ostatniego postu w tej sprawie. Irańskie siły zbrojne to kompletna katastrofa. Znaczna ich część, na przykład marynarka wojenna i siły powietrzne, już nawet nie istnieje. Zostały całkowicie pokonane. Iran to same słowa, a żadnych czynów. Tyran Bliskiego Wschodu jest martwy. Zbyt długo zwlekali z wynegocjowaniem porozumienia, które byłoby dla nich świetnym rozwiązaniem, a teraz będą musieli za to zapłacić, napisał Donald Trump w swoim najnowszym poście. I pytanie oczywiście, czy to oznacza zerwanie tych negocjacji, które już toczą się od ponad 2 miesięcy. Jeżeli chodzi o Irańczyków, to rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stwierdził, że w obecnym kontekście, że w kontekście właśnie tego wzrostu napięć, Iran i przedstawiciele Iranu, przedstawiciele Teheranu muszą ocenić sytuację, zanim będą ponownie wchodzić w ten proces negocjacyjny. O tym oczywiście będziemy opowiadać na antenie Radia Wnet w serwisach międzynarodowych. A teraz już czas na Zoom na Afrykę.
1: Zoom na Afrykę.
2: I my w dzisiejszym Zoomie na Afrykę, tak jak zapowiadałem, przeniesiemy się do Magrebu, ponieważ tam w najlepsze rozwijają się inwestycje chińskie o tej rywalizacji nie tylko między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, ale między różnymi krajami, jeżeli chodzi właśnie o kontynent afrykański, opowiadamy. Dzisiaj Maroko i jest z nami na łączach pan Maciej Pawłowski. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: No to właśnie zacznijmy może od Maroka. W kilku artykułach wyczytałem o tej kwitnącej współpracy między Rabatem a Pekinem. Czy rzeczywiście chińskie inwestycje tak bardzo się rozwijają w Maroku, a jeżeli tak, to w jakich dziedzinach?
6: No to ma być około 6 miliardów dolarów zainwestowane w fabrykę samochodów elektrycznych, baterii jonowych i szeregu rzeczy, które Chińczycy chcieliby pokryjomu sprzedać do Europy. A Maroko ma umowę o wolnym handlu z Unią Europejską, więc jest to taki chiński pomysł na to, żeby te towary w ten sposób do Europy trafiły. Natomiast Marokańczycy są państwem, które oficjalnie jest bliżej związane z Zachodem, natomiast tak jak wszystkie państwa Afryki Północnej prowadzi politykę wielowektorową.
2: Ale jeżeli chodzi właśnie o to, co Chińczycy zamierzają produkować i też gdzie, ponieważ mowa jest między innymi o porcie w Tangerze, zresztą to nie jest tylko port, to jest chyba cała taka strefa ekonomiczna.
6: To jest bardzo wielka strefa i tak, my mówimy o tym, że to jest port w Tangerze, ale to jest pewna nieścisłość, dlatego że to są tak naprawdę dwie miejscowości. Jest miasto Tanger, które jest przy cieśninie gibraltarskiej i z niego się promem płynie godzinę do Hiszpanii, ale jest też Tanger Med, to jest ten port ze wielką strefą ekonomiczną, który od samego Tangeru jest oddalony o około 50 kilometrów i jest od niego, zdaje się, nawet większy, tak? Więc to jest w zasadzie takie osobne przemysłowe miasteczko. No i tam to jest największy port w Europie i tam też rzeczywiście Chińczycy inwestują.
2: I czy Unia Europejska, ponieważ mówi pan, że no można powiedzieć, Maroko w taki sposób staje się niejako bramą dla chińskich produktów właśnie do Unii Europejskiej, czy władze europejskie, czy im się to podoba? Może tak właśnie taka strategia Maroka?
6: Z pewnością się to władzom europejskim nie podoba, natomiast no, Maroko ma w Europie bardzo mocne lobby i w zasadzie w tym regionie nie mamy wielkiej alternatywy. Pytanie tylko, no, jakie tu polityki podjąć, żeby rzeczywiście te chińskie towary produkowane w Maroku były objęte takimi cłami jak chińskie towary produkowane w Chinach. No, to jest coś, co jest do rozwagi w tym momencie do Komisji Europejskiej.
2: Jeżeli chodzi o to lobby, to czy ma pan na myśli jakieś państwa, czy to są jakieś organizacje, grupy?
6: Znaczy wie pan, no była taka afera Qatargate półtora roku temu i był też w niej wątek marokański. Tam wtedy akurat aresztowano część przedsiębiorców, deputowanych, którzy przyjmowali łapówki w gotówce. Tak, belgijska policja ich złapała na gorącym uczynku. I wątek marokański też tam był, tak, że generalnie w każdym w zasadzie kraju europejskim, w każdym parlamencie jest jakaś grupa przyjaźni tego kraju z Marokiem. I Marokańczycy się nią bardzo dobrze opiekują, tak? To tam wtedy mówiono o jakichś wycieczkach, o jakichś prezentach drogich i tak dalej. Natomiast no, też Marokańczycy umieją uzasadnić swoje interesy i w wielu przypadkach one są zgodne z europejskimi.
2: To prawda, że Maroko bardzo dba o ten swój wizerunek, jeżeli chodzi o świat, jeżeli chodzi o Europę, ale tutaj również wśród tych artykułów, gdy przygotowywałem dzisiejszą audycję, wyczytałem, że to głównie ten zielony przemysł jest takim, można powiedzieć, filarem tej współpracy chińsko-marokańskiej. Czy rzeczywiście tak jest?
6: No tak, no tu zdecydowanie mamy do czynienia z samochodami elektrycznymi. Mamy do czynienia z bateriami jonowymi. Wiadomo też, że fotowoltaika to tak naprawdę jest rynek, w którym Chińczycy dominują i w zasadzie nikt tego nie kwestionuje. A Maroko no, nie jest krajem, który nie ma własnych zasobów, na przykład, prawda, gazu czy ropy naftowej, tak? Więc tutaj ta cała odnawialna energia, i w którym to ta infrastruktura jest produkowana w Chinach, no to jak najbardziej jest dla nich korzystna. Zresztą w Europie również kupujemy chińskie produkty w tym zakresie. Taka jest przykra prawda, tak?
2: Jeżeli chodzi o ogólnie rzecz biorąc ambicje chińskie, już jeżeli wyjdziemy poza Maroko, to jakie są właśnie te ambicje, jeżeli chodzi o Afrykę Północną, jeżeli chodzi o Maghreb?
6: No takie same jako całą Afrykę, to znaczy chodzi o to, żeby tam sprzedawać jak najwięcej swoich towarów, żeby mieć jak najwięcej inwestycji infrastrukturalnych, zrobić je, że tak powiem, takiej jak w niskokosztowej jakości, ale w dłuższej perspektywie, gdy to jest osiągnięte, no to potem pojawia się kwestia dominacji politycznej. To jeszcze na razie w Północnej Afryce się nie udało, ale mamy przykłady innych państw afrykańskich, w których, tak jak w Liberii na przykład, w Angola sobie poradziła, ale że tak powiem, to już było bardzo blisko, gdzie Chińczycy w pewnym momencie, gdy obejmą ten sektor inwestycji infrastrukturalnych, obejmą handel, to zaczynają tworzyć zaczynają dominować w półświatku, tak? Tworzyć swoje kasyna, agencje towarzyskie. Stamtąd mają informacje o różnych politykach, przedsiębiorcach, żeby ich szantażować, no i potem zaczynają wywierać wpływ polityczny na te kraje. Natomiast to wszystko dzieje się bardzo powoli i bardzo grzecznie. To nie jest tak jak w przypadku Rosjan, którzy robią pewne rzeczy bezczelnie. Chińczycy mają właśnie tą strategię, że najpierw infrastruktura, potem handel, potem ten półświatek, a dopiero potem polityka, tak? I w każdym kraju robią tyle, na ile im gospodarz pozwala. W momencie, gdy widzą opór ze strony gospodarza, no to wycofują się o krok do tyłu.
2: Mówi pan o tej polityce małych kroków, ale w ostatnich miesiącach doszło do takiego wielkiego skoku naprzód, czyli do obalenia tych barier celnych między Chinami a wieloma państwami afrykańskimi. Czy Maroko również zalicza się do tej grupy?
6: Tak, natomiast tutaj myślę, co jest ważne i co jest niepokojące z punktu widzenia Polski. To znaczy Chiny zdjęły opłaty celne z kawy importowanej z Afryki, podczas gdy w Chinach nie ma kultury picia kawy. A wiem to, bo byłem tam w 2010 roku i miałem problemy z tym, żeby w ogóle kawę kupić. Co to może oznaczać? To może oznaczać tyle, że prawdopodobnie Chińczycy będą tą kawę pakować i stać się jej eksporterem na inne rynki, w tym do Europy. I dlaczego to jest zła informacja dla Polski? No bo my jesteśmy jednym z większych tego rodzaju eksporterów kawy, tak? Czyli jesteśmy krajem, który chociaż sam kawy własnych ziaren nie ma, to je importuje, pakuje je w różne opakowania i potem sprzedaje na cały świat.
2: Czy jeżeli chodzi o ekspansję chińską jeszcze w Magrebie, bo mówił pan o Liberii, mówił pan o Angolii, że tam w sumie mało brakowało, aby Chiny w cudzysłowie przejęły ten kraj, może to za dużo powiedziane, ale czy właśnie jeżeli chodzi o Magreb, ale też jeżeli chodzi o Algierię, czyli już no te kraje, które jakoś kojarzymy, które no są nam bliższe przynajmniej, nie tylko geograficznie, ale jakoś też lepiej je znamy, czy rzeczywiście tam także Chiny mogą liczyć na taką wolność w swoich poczynaniach?
6: Znaczy tak, cały czas są wysokie cła na chińskie produkty w Algierii, ale one są na rynku i one dominują, no bo są bardzo atrakcyjne cenowo. Chińczycy też zdobywają szereg przedsięwzięć infrastrukturalnych. Na tym momencie się to kończy, tak? W tym momencie nie są w stanie tam wejść do półświatka algierskiego i mają ograniczony wpływ na tamtejszą politykę. W Tunezji myślę, że tutaj prędzej może do tego dojść, bo to jest mniejszy kraj i to jest kraj, który poszedł na jakieś konfrontacyjne ostatnie działania z Europą, aczkolwiek on idzie pod skrzydła Algierii, która jest też takim partnerem dość silnym, więc też raczej się nie da tak szybko Chińczykom zdominować. Jeśli chodzi o Egipt, no to mamy taką sytuację, że to jest kraj, gdzie raczej są te wpływy państw Zatoki Perskiej, aczkolwiek on jest w kryzysie, więc jest dość wrażliwy w tym momencie, tak? No bo wszystkie wojny, które były na świecie, uderzają pośrednio w gospodarkę egipską. Ona w ostatnich latach bardzo, że tak powiem, na tym ucierpiała, więc to jest jakaś przestrzeń, w którą Chińczycy mogą zacząć wchodzić, zwłaszcza też jak siła nabywcza społeczeństwa jest coraz niższa. Natomiast w Libii Chińczycy dość dyskretnie wspierają generała Haftara, dostarczają mu broń. No zobaczymy, jak te teraz są jakieś, że tak powiem, mówi się o tym, że być może dojdzie jednak w końcu do połączenia, zjednoczenia Libii. Pytanie, jak wtedy do tego Chińczycy się ułożą, gdy pełną parą ruszy odbudowa kraju, no to będzie mnóstwo tutaj przetargów, więc wtedy oni zdecydowanie no, na pewno będą aktywni.
2: Tak, jak on mówi Libia, ten mówi również Sudan i tak dalej, ale to ja jeszcze chciałem na koniec naszej rozmowy powrócić do Algierii, ponieważ to jest kraj, do którego coraz częściej udają się liderzy różnych państw europejskich, Giorgia Meloni, ale także zdaje się, z tego co pamiętam, premier Hiszpanii, chociaż tutaj mogę się mylić, ale na pewno był tam także obecny niedawno minister spraw zagranicznych Polski, Radosław Sikorski, no bo Algieria ma sporo do zaoferowania, jeżeli chodzi o te źródła naturalne w kontekście także tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Czy tutaj Chińczycy także patrzą właśnie na te możliwe kontrakty, na te surowce, które gdzieś tam znajdują się w interiorze algierskim?
6: Znaczy generalnie Algieria bardzo chroni tych wszystkich zasobów, które gazu i tak dalej. Tam zresztą nawet turystycznie, jak się jedzie, to trzeba uzyskać przepustkę. Jeździ się tylko z biurem turystycznym, tak? Tak nas na samą rękę własną nie można, tak? Na te biura oczywiście muszą zgłaszać wszelkie dane do służby bezpieczeństwa. No to jest partner dość ciekawy, no bo to jest partner, który retorycznie jest antyzachodni, natomiast rzeczywiście też prowadzi politykę wielowektorową i też jest od tej Francji, z którą tak się, że tak powiem, kłóci, jest dosyć uzależniony, ale w tym momencie mówimy o tym, że te relacje zaczynają na nowo być w fazie odmrożenia, tak, w fazie poprawy, tak, więc no to jest kraj z dużymi zasobami gazu, więc on dla nas, dla Europy jest niezbędny, ale i my też jesteśmy dla nich niezbędni, bo gdzie indziej tego gazu nie sprzedadzą.
2: No właśnie, to jeszcze do Algierii będziemy rozmawiali, ale już nie dziś, ponieważ minęła godzina 16. Maciej Pawłowski, ekspert do spraw migracji, gospodarki, Instytutu Nowej Europy, był naszym gościem. Do usłyszenia panu.
6: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Tak jak wspomniałem, minęła godzina 16, czas na serwis informacyjny, a dzisiejszy serwis międzynarodowy oraz Zoom na Afrykę przygotował i poprowadził Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Autopromocja.
7: 34 miliony mieszkańców, a 63 wyznaje. Islam, kraj, który leży w Azji Południowo-Wschodniej, a jego terytorium obejmuje Półwysep Malajski oraz wyspę Borneo. Zapraszam Państwa serdecznie na relacje z podróży z Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 9.40 będziemy rozmawiać o kulturze, języku, prawie, a także oczywiście kuchni. Małgorzata Kreszcz, do usłyszenia.
8: To była autopromocja. Autopromocja. Ramafuni pase
9: avec mes souvenirs. Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

0: che so dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli miś. Praca do granic, zabawa bez granic. To dewiza inżynierów i technologów z Doliny Krzemowej. Marcin Zieliński, który jest gościem dzisiaj Radia Wnet. Cieszę się, że przybyłeś do studia. Dzień dobry. I jesteś autorem projektu Kids Pro. To taki projekt, że do sztucznej inteligencji podchodzisz przez doświadczenie, nie przez zabawę, czyli odwrotność tego, co robią w Dolinie Krzemowej. Sam się tego nauczyłeś? Jak do tego doszedłeś? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Marcin Zieliński z tej strony, ten bez charyzmatów.
1: Właśnie, bo jest drugi taki Marcin Zieliński z charyzmatem, a charyzmatycy to taka esencja emocjonalności, a ty jesteś bardziej tak na rozumowe tak, działanie nastawiony i doświadczenie.
2: Tak, my właśnie z dzieci uczymy, staramy się pokazać, jak rzeczywistość czytać rozumowo, a nie doświadczalnie. Trochę doświadczalnie, ale bardziej skupiamy się właśnie na rozumie, jak odkryć wzorce w rzeczywistości i odkryć, jakie są granice rzeczywistości. Bo okazuje się, że wolność nie jest w usuwaniu granic, tylko właśnie w przestrzeganiu granic, jakie są w rzeczywistości. Jeśli budujemy coś w rzeczywistości, przestrzegamy tych granic, no to właśnie to, co zbudujemy, będzie trwałe i się nie rozsypie. A wszystko, co jest właśnie bez granic rzeczywistości, będzie powodowało to, że to wszystko się w końcu rozsypie. I to jest różnica między światem wirtualnym a światem rzeczywistym, bo w świecie rzeczywistym nie ma żadnych granic. Każda gra to jest inny świat, inne zasady i właściwie wszystko trzeba właśnie tak empirycznie, doświadczanie, tak jak Bobas się uczy świata, to musi wchodzić po ten świat i po omacku się w nim poruszać i odkrywać, jak to działa. A w rzeczywistości jest tak, że jak się nauczymy poruszać po jednym domu, po jednej, odkryjemy, jak działa, jak jest kuchnia zbudowana w jednym domu, to jak pójdziemy do drugiego domu, to przez analogię jesteśmy w stanie dokładnie się poruszać, chyba że trafimy do nowoczesnej kuchni, w której jest wszystko po nowoczesnemu, czyli na przykład nie ma tych klamek wszystkich. I
1: są wtedy przyciski.
2: Tak, tak.
1: Dzisiaj nowy jest jakiś do kawy i nie mogłem dla ciebie kawy przygotować, bo nie wiedziałem, gdzie jest przycisk.
2: Tak, ja jestem
1: tak może być, że człowiek powinien wejść i widzieć, jak to uruchomić.
2: Dokładnie tak. I to jest efekt tego właśnie, to jest takie zjawisko upraszczania rzeczywistości w taki sposób, że człowiek rozumem nie jest w stanie, przez konkretne doświadczenia nie jest w stanie odkryć, jak to działa. Ja dokładnie tak samo, ja jestem technikiem, a coraz więcej przychodzi do mnie, jak przychodzą do mnie osoby, żebym im pomógł zrobić, no to ja już nie jestem w stanie im pomagać, bo nawet moje doświadczenie powoduje to, te interfejsy się tak szybko zmieniają, wszystko jest cały czas inne, że nawet mając doświadczenie i wiedzę, to się bardzo ciężko odnaleźć. No ja tam się jakoś ratuję, bo zawsze są gdzieś te stare rzeczy poukrywane i można sobie postarać.
1: Jak zwizualizować tą sztuczną inteligencję, Marcin, i jak ty byś powiedział, jak w ogóle do niej podejść? Czy to jest właśnie tak, jak mówił Krasicki w tej bajce? Jeden robił, bo ciekawy, drugi robił dla zabawy, a ty robisz, żeby doświadczyć, żeby właśnie jak dziecko powinno podejść? Bo ja, kiedy uczyłem się jeździć na rowerze, to musiałem zedrzeć kolana i z górki mnie puszczono,
2: tak,
1: żeby po prostu się troszkę poturbować. A czy sztuczna inteligencja jest w stanie w ogóle się nauczyć na rowerze jeździć? O tak,
2: tak. Może. Nie ma najmniejszych szans. W ogóle słowo sztuczna inteligencja to jest fałszerstwo. Nie ma czegoś takiego jak sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to jest statystyka tak naprawdę.
1: Czyli to socjologowie by mogli tylko na tym bazować, a my daliśmy się na to termin nabrać.
2: Tak, to nie ma. Inteligencja jest przy przygotowywaniu danych, analizie, to wszystko, co ludzie robią, a później jak to już jest wgrane do maszyny, to wszystko już, te odpowiedzi są statystycznie prawdziwe. I one, jak sobie wejdziemy, jak jesteśmy w świecie wirtualnym, w świecie sztucznej inteligencji, jesteśmy oderwani od rzeczywistości, to dla nas te odpowiedzi będą poprawne, bo one są statystycznie prawdziwe. Ale jeśli wejdziemy do rzeczywistości, zaczniemy te rzeczy weryfikować z rzeczywistością, to one okazują się halucynacjami. I właśnie ta cecha...
1: Czyli jest taka halucynogenna ta sztuczna inteligencja.
2: Tak,
1: to tak jest... odurza nas trochę, jak narkotyki.
2: Tak, i dlatego na przykład kompletnie
1: nie... Widać, kto po nią sięga, no bo zdrowi tak. ludzie, zdroworozsądkowi nie powinni sięgać po to.
2: Tak, ona jest bardzo, bardzo trudno z tego korzystać dobrze. I dlatego powinna być całkowicie dla dzieci odcięta, ze względu na to, że dziecko do 13 roku życia buduje swój model rzeczywistości w głowie. Wytwarza sieć neuronową, buduje w głowie przez doświadczanie, przez dotykanie rzeczywistości.
1: Też komórki chyba neutronowe, nie wiem, mózgowe się rozwijają do któregoś roku życia, do 9 czy 8, tak. a później już ciągle obumierają nam.
2: Tak, tego dokładnie nie wiem, ale ogólnie jest tak, że rzeczywistość jest tak bogata, że każde dotknięcie, napisanie kaligraficznie litery A wymaga zupełnie innych umiejętności niż skrolowanie paluszkiem po ekranie. To jest zupełnie inaczej. Wspięcie na drzewo buduje nam dużo większą sieć neuronową i dziecko, które pracuje, rozwija się w rzeczywistości, ma większą sieć neuronową, więc ma większą pamięć, lepszą wyobraźnię, bo ma lepiej tą odbitą rzeczywistość. I później jak uczy się na przykład w szkole, no to ma głębszą sieć neuronową, więc jest w stanie przeczytać stronę A4 i ją sobie zapamiętać w głowie i później odtworzyć. A jeśli będziemy działali ze sztuczną inteligencją, no to ta pamięć się nie rozwija, ponieważ tam nic takiego nie ma. No i sztuczna inteligencja przede wszystkim też nie jest funkcją, czyli jest niedeterministyczna. Mhm. Bo w rzeczywistości wszystko jest funkcją, czyli ma, jak weźmiemy na przykład dodawanie, to jest funkcja dodawania, jak nam na przykład mamy przepis na ciasto, chcemy zrobić zaczyn na pizzę, to zawsze jak dodamy mąkę, wodę i drożdże, to nam powstanie zaczyn. I to jest stała rzecz rzeczywistości, jeśli odtworzymy warunki. A przy sztucznej inteligencji czegoś takiego nie ma. Ona daje za każdym razem nam inne wyniki. To można sobie nawet sprawdzić, że zadamy 3 razy to samo pytanie i dostaniemy 3 różne odpowiedzi, ale jeśli nie mamy wiedzy, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta jest odpowiedź poprawna.
1: Zweryfikować, tak. Ja kiedyś zadałem takie pytanie robotowi, który nazywa się Kopernik w Centrum Myśli i po prostu zapytałem o jedną rzecz. Powiedz coś na temat obrotu twojego dzieła, obrotu pieniądzem, że lepszy, więcej złota, mający, zawierający, wypiera gorsze. I on o obrotach sfer niebieskich. W ogóle nie miał wkodowane, wgrane, że napisał takie dzieło Kopernik, tak? Które zresztą w Grudziądze ogłosił. To jest właśnie taka sztuczna inteligencja, tak? Którą możemy szybko przechytrzyć. Ale mnie interesuje, ponieważ ty pracujesz z dziećmi, ten projekt masz dla dzieci, ale masz też firmę, która jest Reimagine Soft, czyli obrazy, tak?
2: No, łagodne
1: oprogramowanie. I jak ty widzisz, czy dziecko, które na przykład robot nie będzie pływał. Ostatnio nawet człowiek przeszedł po linie z Pałacu Kultury na nowy ten Wars. Jak to jest w ogóle możliwe, że człowiek tego dokona, a zwierzę tego nie dokona? A chcą, żeby sztuczna inteligencja nam pomagała, skoro ona nie potrafi ani pływać, nie wiem, no w szachy może mnie ograć, ale zwykłych czynności nie wykona, nie pomodli się, tak?
2: Tak. No, sztuczna inteligencja, im bardziej ma ograniczone warunki, tym bardziej sprawia wrażenie, że jest inteligentna. Czyli jeśli działa w szachach, to jest właśnie, ponieważ to jest tak mały świat, te szachy są wbrew pozorom tak prymitywny świat, że tam jest tak mało ruchów, że ona tam jeszcze jest w stanie podziałać. Ale właśnie jeśli chodzi o takie przechodzenie przez... tam, gdzie jest skomplikowana rzeczywistość, to sztuczna inteligencja sobie kompletnie nie poradzi, tak jak, bo ona właśnie działa na statystyce. No i nawet takie przejście po linie, to jest dla sztucznej inteligencji no niemożliwe, bo ona po prostu nie jest w stanie sobie tego policzyć i statystycznie, tam jest za mały błąd statystyczny, żeby ta sztuczna inteligencja mogła po tej linii przejść.
1: Ale ten, który przechodził, on musiał mózg wyłączyć, tak. Żeby w ogóle tą równowagę, bo wiatr, wszystkie inne okoliczności mogły go w każdej chwili, prawda, zrzucić.
2: Tak, i to jest niestety problem nie tylko sztucznej inteligencji, ale w takiej współczesności, że my bardzo się skupiamy teraz na doświadczaniu rzeczywistości, na emocjach, a nie na tym właśnie, co jest cechą ludzką. Nawet się mówi, że sztuczna inteligencja nie pokona ludzkich emocji, sztuczna inteligencja może udawać emocje ludzkie, ale nie może udawać rozumienia, bo tylko człowiek jest w stanie rozumieć i myśleć abstrakcyjnie. Sztuczna inteligencja myśli, wyszukuje wzorce, statystyczne wzorce pasujące do tego, co było wcześniej wytrenowane. I to też jest bardzo ciekawa rzecz przy sztucznej inteligencji, że sztuczna inteligencja jest stała. W sensie, jak się ją nauczy, to ona już nigdy więcej nic nowego się nie dowie. Nie ma czegoś takiego, że ona się rozwija. To jest ten ogromny model, który jest budowany, a później jest skompresowany, żeby to w ogóle mogło działać na tym sprzęcie, który jest dostępny, i to się później nie uczy. A ludzka inteligencja jest taka, że ona jest w stanie przez kontakt z rzeczywistością poprawiać model, który ma w głowie. Czyli my możemy być nauczeni błędnie, ale przez nasze doświadczenia i nasze rozumienie, naszym rozumem możemy dojść do poprawnej odpowiedzi. I to jest kolosalna różnica,
1: tak,
2: której nie ma.
1: Słuchając ciebie, Marcin, no widzę, że jesteś taki zdroworozsądkowy, bo inni są tak fanatycznie wpatrzeni w tą sztuczną inteligencję, że oni ją wręcz ubóstwiają.
2: Tak, tak. Ja tutaj mam przykłady właśnie sztucznej inteligencji. Jest takich kilku pasjonatów. Na przykład jest profesor Włodzisław Duch i profesor Andrzej Dragan. I oni właśnie mówią, że to jest sztuczna inteligencja i że to jest kolejny etap ewolucji. Tylko właśnie oni patrzą na sztuczną inteligencję od strony wyników. Czyli patrzą, że coś tak, że faktycznie ona coś tam fajnego wyprodukowała. Ale jest drugi taki właśnie naukowiec, profesor neuroinformatyk, profesor Piotr Durka, który właśnie pokazuje sztuczną inteligencję od początku. Nie od wyników, tylko od początku, jak ona się rozwija. I on mówi, że na początku była statystyka. Te sieci neuronowe to są statystyka. I jak będziemy powiększali te sieci neuronowe, to one nadal, tak jak Święty Tomasz mówił, nie zmienią natury. Jeśli czegoś nie było, jeśli nie było inteligencji u źródła, to nie będzie jej później, bo z braku się nie może powstać
1: dobra. To czemu oni żyją taką halucynogenną rzeczywistością?
2: No bo to jest... Sztuczna inteligencja jest takim szerszym nurtem, który ma doprowadzić do entropii, że my właśnie być prawda, płynna rzeczywistość, jak mówił Zygmunt Bauman. To jest coś takiego, że my nie mamy już prawdy, mamy...
1: Kolejny fanatyk, tak, tej rzeczywistości.
2: Tak, tak. On nawet to stwierdzenie stworzył. No i właśnie chodzi o to, że te halucynacje powodują bardzo dużą entropię, a entropia powoduje, że można po prostu generować zyski. No i tak naprawdę to na tym polega, że dla zysku.
1: Właśnie o tej wolności, o tym przestrzeganiu granic. Czy ty w utworach, które komponujesz, używasz jakichś też, prawda, narzędzi takich związanych ze sztuczną inteligencją? Co chcesz pokazać w tej swojej muzyce i w tym, co tworzysz?
2: Tak, ja tutaj przygotowałem kilka utworów i to jest bardzo dobry przykład sztucznej inteligencji, jakie ograniczenia są sztucznej inteligencji. Ja jestem w stanie napisać tekst źródłowy, jestem w stanie go poprawić, tak żeby sztuczna inteligencja jest w stanie mi zamienić to na wiersz, ale ona tak halucynuje, że nawet moje teksty źródłowe tak przemienia, że ja muszę kilka dni pracować nad tym, żeby w ogóle wyłapać te halucynacje. Bo sztuczna inteligencja podstawia po prostu ładne słowa, które pasują melodyjnie, ale nie rozumie znaczeń, więc podstawia rzeczy bez sensu.
1: Obliczy samogłoski, spółgłoski, da rytm. Tak, dobrze. I pierwszy utwór to jest Napisz to sam.
2: Tak.
1: Ty napisałeś utwór i pokazałeś to działanie tego mechanizmu.
2: Tak, to jest piosenka dla młodych ludzi, którzy właśnie, bo dzisiaj jest taka alternatywa, że dużo ludzi spędza w świecie wirtualnym,
1: tak,
2: a my pokazujemy, że świat rzeczywisty jest dużo fajniejszy. My budujemy... My modyfikujemy świat rzeczywisty i to, co my zbudujemy w rzeczywistości, zostaje, może nawet możemy zmienić rzeczywistość na 1000 lat. Zaczynając teraz, możemy za tam kilka...
1: Ale trzeba napisać to samemu. I tak. Proszę, posłuchajmy. Yeah!

0: Szukaliśmy ludzi, którzy budowali różne rzeczy od dzieciństwa. Nawet jeśli zawodowo piszesz kody, musisz zrozumieć, jak działają różne obiekty mechaniczne. To słowa ludzi ze SpaceX i Elona Muska, który uważał, że ton rekrutacji właśnie takich techników i innych do jego firmy SpaceX jest jak siły specjalne. Jeśli nie chcecie twardej gry, nic tu po was. Taki bezwzględny i surowy, ale taki jest Elon Musk. OpenAI powstało po to, by pokonać Google. Chcieli przekonać właśnie utalentowanych ludzi z talentami, z pasją, że warto robić misję w życiu. Jak ty podchodzisz? Co jest twoją największą przewagą? Marcin Zieliński.
1: Tak, to właśnie ja też... Zgadzam się, że trzeba się skupić na rzeczywistości. Jeśli się nauczymy rozumieć rzeczywistość, to wszystkie te zagrożenia, które wynikają z te szklane sufity, o których jest, które były w piosence, to znikają, bo my po prostu zaczynamy widzieć, jakie są, jak to wszystko funkcjonuje i jesteśmy w stanie przewidzieć wyniki. Tutaj jest na
0: przykład... Ale czy też widzimy, gdzie jesteśmy i gdzie jesteśmy w stanie być?
1: Tak.
0: A gdzie są ograniczenia? Bo ty o tym też pokazujesz, że jednak jest świat bezgraniczny. Elon Musk też co chwilę zmieniał zdanie. Mówi, to dla innych robię, niech oni lecą na Marsa. A później mówi, ja chcę być pochowany na Marsie. Tak,
1: tak, to jest... No ja jest, nie jestem do końca w stanie tych wszystkich...
0: Nadążyć za tym,
1: dokładnie za tymi trendami.
0: Bo nie masz takich pieniędzy, jak oni mają.
1: Tak, tak. Ja bym na Marsa, patrząc na złożoność problemu, złożoność tematu, jakim jest polecenie na Marsa, to jest dla mnie nierealne, bo patrząc, że żeby na Ziemi było życie, to na przykład potrzeba nawet pleśni, żeby ona te produkty rozłożyła. Potrzeba wody, tlenu, mnóstwo tych azotu, tych wszystkich rzeczy, które ja się nie znam na rolnictwie, ale samo to, że żeby jakiekolwiek roślina
0: żeby
1: wyrosła.
0: Woda była, tak? Bo to jest podstawa życia.
1: Dokładnie tak.
0: Do dzisiaj w Ziemi Świętej największy problem i o tą wodę wszyscy wręcz wojny prowadzą.
1: Tak,
0: już nie mówię o inne oleiste rzeczy, tak? Ale Marcin, tak ci przerywam, przepraszam, bo ty masz taką mądrość, ja nie mam jej, tylko tak dywaguję. Ale poszukuję i chciałbym poznać taką odpowiedź, bo mnie zaskoczyło, bo Elon Musk dla mnie jest takim jakimś... Wolę patrzeć jego drogą iść, bo on reflektuje, zaczyna stronę duchową widzieć, chociaż może to się przechodzić w jakiś fanatyzm, ale widać, że zmienił w ogóle podejście, ale inni wręcz na niego skaczą teraz ile mogą. Zmieniło się wszystko, a on zaczyna od zera. Jak przyjechał do San Francisco, zobaczył to Dolinę Krzemową, to on nie poszedł tą drogą. W Los Angeles kupił starego magazyny Boeinga i tam zaczął tworzyć i faktycznie wyszło, tak?
1: Tak.
0: I motoryzacyjne, i te solarne, i właśnie te kosmiczne projekty. A twój projekt, bo mnie on najbardziej interesuje teraz.
1: Tak, znaczy my... Droga, my nawet nie myślimy o wysłaniu...
0: dzieci na Marsa.
1: Dokładnie. Znaczy my chcemy nauczyć dzieci takiego właśnie, jak budować firmy, jak budować takie projekty, żeby one były trwałe, jak nauczyć współpracy, bo my wierzymy, my budujemy, my to nazywamy pierwszą ligą profesjonalistów, czyli chcemy zbudować nie sieć, nie wielkie data center, tylko chcemy zbudować sieć opartą na inteligencji, czyli na prawdziwej inteligencji na dzieciach, bo ludzki mózg, znaczy dziecko, znaczy człowiek, żeby wyprodukować, zrobić wszystko, potrzebuje 20 W energii dziennie, a taki jeden chip graficzny, żeby w ogóle przeliczyć tam kilka zapytań, to potrzebuje 700 W. Więc to są i to jest jeden chip, który jest w jednej data center, a tych chipów musi być ogromna ilość, więc ludzka inteligencja jest zdecydowanie bardziej
0: optymalna.
1: Ale
0: zobacz, twoje jest od razu od zakazu, bo ty mówisz, nie niedotykowe sprawy, tak. Bo dotyk jest najmniejszym ze zmysłów, tak? Bo mamy pięć zmysłów, mamy wzrok, mamy uszy, słuch, mamy węch, tak? Smak. Czemu od dotyków, tak? Dzieci mają zaczynać, ale podaje się dzisiaj najmłodszym, więc jak ty odciągniesz, czy rodziny przekonasz do tego, by właśnie dzieci nie używały tych szklanych, prawda, ekraników, czy jak to mówią, szklanej kuli. O.
1: Tak, telefony są bardzo bardzo niebezpieczne. Znaczy one w ogóle powinny być odcięte. Do 13 roku życia im więcej dziecko będzie siedziało w rzeczywistości, tym będzie lepiej umiało obsługiwać się technologią, bo w tej chwili dzieci, które na przykład przychodzą i chcą tam komputerów używać, no nie potrafią używać, bo one potrafią tylko mazać palcem po telefonie. A telefon ma tą wadę, że on zamienił wszystko w scrollowanie. Jak sobie zobaczymy, to wszystko, co jest w telefonie, się scrolluje. Żeby wejść do ustawień Wi-Fi, trzeba przeskrolować 5 ekranów. Pierwszy ekran to jest tam jakieś logowanie, później ustawienia, później i samo przełączanie tych kontekstów powoduje u nas rozproszenie i zmiana tych kontekstów to jest taki multitasking. Jak sobie popatrzymy na badania, na dorosłych nawet, to one pokazują, że im więcej multitaskingu, tym my bardziej jesteśmy tacy rozdrażnieni, nie potrafimy się skoncentrować. No i telefon robi dokładnie to naszemu mózgowi. Ja oglądam właśnie czasem jak młodzi ludzie na tych telefonach pracują, no to oni oglądają TikToka i tam dosłownie w minutę przełączają z 10 czy 15 razy kontekst. 3 sekundy i mózg podejmuje decyzję, czy to jest atrakcyjne, czy nie. I tak przełącza 15 razy kontekst. Mózg jest po prostu tak rozbiegany, że on później jak ma na przykład zacząć lekcję, to, no to nie jest w stanie się uspokoić i potrzebuje około 20 minut na wyciszenie. Więc to jest połowa lekcji w szkole jakby, bo teraz jest wprowadzany ten zakaz telefonów do szkoły. I to jest bardzo dobry zakaz, bo właśnie te telefony powodują to, że my nie jesteśmy w stanie myśleć.
0: W Anglii to już jest od dawna, nie oszukujmy. Polacy nic nie wymyślili nowego. W Anglii nikt nie może przyjść z komórką, tak, zostawiają ją przed wejściem do tego, mogą użyć dopiero po wyjściu.
1: Dokładnie.
0: I jasna rzecz, tak?
1: Dokładnie tak. No i właśnie te telefony nie mają granic rzeczywistości. Tam można obejrzeć rzeczy, które są montażem cyfrowym, nie są spójne i to powoduje, że nasz mózg, dzieci dostają tak zwane brain roty i one uczą się, ponieważ to jest połączone z dopaminą, to one się uczą błędów, niespójnych rzeczy, a nie poprawnych, bo w rzeczywistości jest coś takiego, że nie da się złamać żadnej zasady rzeczywistości, żadnego prawa. Można się popełnić błąd, działać wbrew zasadom, ale to na przykład będzie noga bolała albo coś takiego, ale nie da się żadnego prawa złamać. A w świecie wirtualnym wszystkie zasady rzeczywistości praktycznie można zawiesić.
0: Ale roztropnego korzystania z AI no jest bardzo mało, tak?
1: Tak.
0: Dobrze. Mówią, że wpuścili AI do ludzi, którzy mają podłoże chorych ambicji jako tako, aby wykończyć kogoś, że 10% tylko ma zdrowy rozsądek i chce to zatrzymać. Jak ty to widzisz?
1: Znaczy, jeśli chodzi o AI, to jest... Ja używam, ale to jest bardzo... bo tam niestety są przykazy teraz, się mówi, że powinno się używać, żeby być właśnie nowoczesnym. A AI jest bardzo obciążające dla umysłu, ponieważ właśnie ono bardzo mocno halucynuje. I ja się bronię przed tymi halucynacjami i wszystko, co ono wygeneruje, to ja weryfikuję i później sobie oczyszczam z tych halucynacji. Ale to wymaga ogromnego wysiłku takiego intelektualnego. No i po kilku godzinach takiej pracy to człowiek jest zmęczony i łatwiej jest napisać to, zrobić coś samemu bez tego AI. A z kolei dzieci i osoby, które z tego korzystają, tak nie analizując tego krytycznie, no to właśnie... Przypuszczałem te halucynacje, zakładając, że tam jakoś to przejdzie. I właśnie na tym zależy tym wszystkim, którzy to projektują, żeby właśnie oni mogli tą swoją prawdę przemycać za pomocą AI.
0: Czyli ty nie chcesz się dokładać cegiełki do budowy tej sztucznej inteligencji, ale budujesz co? Jaką markę, powiedzmy?
1: Tak, my budujemy z dziećmi od początku system operacyjny, inne aplikacje, inną logistykę, właśnie opartą na rzeczywistości, bo jak się okazuje, rzeczywistość jest stała i niezmienna. I na przykład, jeśli poznamy twierdzenie Pitagorasa, to jesteśmy w stanie zbudować najoptymalniejszą logistykę. No, jesteśmy w stanie zbudować zupełnie inaczej system operacyjny, inne aplikacje. No i właśnie to dzieciom pokazujemy, jak to zrobić. I to sprawia, że nasze rozwiązania będą nieskończenie szybsze i wydajniejsze niż najnowsza sztuczna inteligencja. Więc to jest bez porównania.
0: I teraz utwór sztuka, bo to jest... Pewna sztuka, art, tak właśnie zrobić, żeby zawierało się taki zdrowy rozsądek, ale też takie nasze marzenia czy inne rzeczy się spełniały. Musk ciekawie powiedział, że chciałbym umrzeć z przekonaniem, że ludzkość ma przed sobą świetlaną przyszłość. My też chyba mamy, więc posłuchajmy tego utworu.

0: Uważam sztuczną inteligencję za projekt polityczny. Liderzy AI postrzegają ludzi jak gorsze istoty w stosunku do maszyn. Tak Karen Hao napisała w książce Imperium Sztucznej Inteligencji, Sny i Koszmary. Czy rzeczywiście ta sztuczna inteligencja jest fajna przez chwilę, a potem jest taka deprecha? Jak to jest, że ona szybko jak bakteria się rozwija, a wchodzi i później widzimy, że będziesz miał coraz mniej czasu, więcej ci ukradnie twoich talentów niż rzeczywiście. Jak ty, Marcin Zieliński, tak, jako praktyk, tak, do tego podchodzisz?
1: Tak, ja mogę tutaj właśnie pokazać, że sztuczna inteligencja to jest iluzja, że ja coś umiem. Tutaj ja skomponowałem niby piosenkę. Można ją posłuchać, ktoś tam ją nawet zaśmiewał, zmusiłem jakąś...
0: Król jest nagi, sztuczna inteligencja jest naga, to już wiemy.
1: Tak, ale ja nie zostałem muzykiem. Jak zniknie sztuczna inteligencja, to ja żadnej umiejętności nie umiem ani jednej nocy.
0: A po co się w to wciągnąłeś, skoro to i tak...
1: Ja to zrobiłem ze względu na to, że współcześnie nawet sztuka, nowoczesna sztuka jest właśnie takim doświadczeniem, ona nie jest rozumowa. Dużo piosenek współczesnych jest tak skonstruowanych, że one są o emocjach, o uczuciach. Jak się posłucha tam jakichś tych męskiego grania, czy jakieś tak, to one są właśnie nastawione, że ja umiem latać, że ja mam jakieś niezwykłe moce, ale i teledyski to pokazują, że on ma takie moce, że może właśnie latać jak Superman, ale de facto to są halucynacje. Tak naprawdę.
0: Czyli upiększa, tak? Tak, tak? Ale tak naprawdę nie będziemy odmłodzeni, nie będziemy nie cierpieć, bo to jest rzeczywistość. Czemu tego się nie uczy, że człowiek to zedrze sobie kolana, żeby się czegoś nauczyć, tak? Musi po prostu upaść. Skąd ta chora ambicja? Jak ty to widzisz?
1: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, to, że chodzi o pieniądze. No i tak naprawdę ja jest bardzo dobrym źródłem dochodu i sposobem na uzależnienie ludzi. W tej chwili jest tak, że te wszystkie modele językowe, wszystkie te narzędzia są bardzo subsydiowane, żeby pokazać, jaka jest realny koszt tych urządzeń, tego AI, to mogę powiedzieć, że takie używanie największej wersji tam takiej platformy Cloud to jest $1200 rocznie, ale realne zużycie tych prawdziwe pieniądze, jakie za te $1200 idą, to jest $15,000. Czyli widzimy, że to jest nieskończenie większe, 10 razy więcej. I dodatkowo jest tak, że bardzo niewiele ludzi z tego korzysta. Niewiele ludzi za to płaci. Ale jeśli się uda ludzi uzależnić od AI-a, czyli na przykład w Google zamiast wyszukiwarki da się wstawić tego AI-a, to ludzie przestaną mieć możliwość szukania, docierania do prawdy. Już w tej chwili jest bardzo trudno wiele rzeczy odnaleźć, materiałów źródłowych, bo one albo znikły, wiele firm musi też się zamykać ze względu na to, że AI tak duże obciążenie generuje serwerów, że oni nie są w stanie utrzymać tych serwerów i muszą je wyłączać, żeby przestają być one dostępne dla zwykłych ludzi.
0: I przez Czyli to są takie buble, możemy powiedzieć. Mnie ciekawi jedna rzecz, bo przeczytałem taką książkę W cieniu AI, jak sztuczna inteligencja ingeruje w nasze życie, to Madhumita Murgia napisała i ona ciekawie pokazała taką inwigilację na przykładzie różnych osób, lekarza gdzieś tam w Indiach, księdza w Rzymie, bo to jest też ciekawe, że ksiądz nawet w Rzymie się w to zaangażował, bo zrobili takie spotkanie rzymskie i tak jak w tym słynnym, prawda, londyńskim, gdzie rozszyfrowano Enigmę. No, Polacy rozszyfrowali, ale oni sobie przypisują i tam zrobiono, żeby panować nad tym światem sztucznej inteligencji i ona pokazuje życie tych poszczególnych ludzi i pokazuje, że jesteśmy słabi jako jednostki, bo ta sztuczna inteligencja ma do dyspozycji milion ludzi, ich sposobów działania, tego jak myślą, bo ich rozpracowywały właśnie te algorytmy.
1: Tak.
0: Taka była inwigilacja, tak? Do tego to służyło, nie? To było takie UB, ta sztuczna inteligencja, powiedzmy sobie szczerze, tak po polsku, tak?
1: No tak, znaczy w dużej mierze tak jest, bo większość tych modeli działa na serwerach zewnętrznych w Stanach Zjednoczonych. I wszystkie dane, które my wysyłamy, wszystkie zapytania, które wysyłamy do tej sztucznej inteligencji, to idą...
0: Ale ludzie nawet nie potrafią prostego mechanizmu rozszyfrować. Jak się pytam, kto wynalazł iPhone, tak? iPhone, czyli jest nazwa Izrael Phone, tak? Ale ludzie nie, nawet tego nie wiedzą. On nie wie, że jest, rozeznają, co go interesuje, co przegląda. Oni to wszystko mają zarejestrowane. No to jest inwigilacja, tak?
1: Tak.
0: I ta, w tej książce ona to dobrze pokazała, bo ona pokazała na przykładzie matki, bo ona sama przez to przeszła, jako w Amsterdamie. Jej syn został posądzony do grupy przestępczej, top 200. Taka przestępcza grupa dzieci była, nie? I ona, dlaczego moje dziecko się tam znalazło? A później jego brat, który nawet nie miał nic wspólnego z tą bójką, też tam się znalazł. I ona chciała to usunąć i nie mogła. Już jej dzieci zostały jakby piętnowane, nie? Naznaczone, jak to stygmatyzowane, tak?
1: Tak, tak.
0: I dla matki to jest przeżycie. I ona pokazuje to pięknie w tej książce.
1: Zgadza się. To,
0: do jakiej degradacji naszego człowieczeństwa prowadzi ta sztuczna inteligencja?
1: Tak, to jest niestety tak, że wszystkie te rzeczy, które wysyłamy, to zostają tam w serwerach i oni, nawet taka firma jak Microsoft właśnie buduje, daje te narzędzia dla programistów i ona instaluje już od razu to, tę sztuczną inteligencję i moim zdaniem jest to, celem jest to, żeby ten kod, który powstaje właśnie lokalnie u programistów, żeby można było sobie analizować właśnie i trenować tą sztuczną inteligencję na bazie tego. Na bazie prawdziwego kodu naszych danych, bo zaczyna brakować po prostu danych takich ogólnie publicznie dostępnych, żeby...
0: Marcin Zieliński, nie charyzmatyk, ale bazujący na rozumowaniu. Powiedz, co, od czego twoja przygoda zaczęła się, że ty stworzyłeś ten cały projekt, tak? I jaka twoja była pasja? Coś powiedz o sobie, o swoim dzieciństwie. Skąd się wzięło to takie, prawda, taka ostrożność wobec takich maszyn? O.
1: Ja tu jest, a propos tego, to jest bardzo ciekawa historia, bo ja w liceum już się zajmowałem programowaniem, no i tam właśnie odkrywałem te sieci neuronowe i sieci algorytmy genetyczne właśnie, które bazują właśnie na tej statystyce. No i tam właśnie wtedy się tym zajmowałem, no to właśnie odkryłem, że to super fajne, że jak zbuduję taką sieć neuronową, to właśnie zdobędę świat. Ale się później okazało, że najtrudniejszą rzeczą w tych wszystkich algorytmach jest odkrycie celu, dokąd ma dany algorytm dążyć. Bo jeśli nie ma celu, to dochodzi do takiego rozproszenia. Czyli bez celu nie jesteśmy w stanie dotrzeć do danego, do odpowiedzi.
0: No i tak. Ja jak chodzę do kościoła, czasami słyszę taką Ewangelię, że są wilki w owczej skórze. Jak ty to odkryłeś właśnie, że to są takie wilki w owczej skórze, że oni nas po prostu tak chcą, żebyśmy tych narkotyków, tak, i tego dotyku żyli tylko jakby taką rzeczywistością, jakby świat nie był bardziej zróżnicowany, tak?
1: No właśnie to jest, w tym pomaga bardzo dobrze informatyka, bo tylko informatyka jest właśnie tak źle pojmowana, bo ona się kojarzy z komputerami. A informatyka jest znacznie wcześniejsza niż komputery, bo na przykład Święty Tomasz był genialnym informatykiem, bo on te wszystkie rzeczy, naukę o przypadłościach, potencjach, to wszystko bardzo dobrze, to są terminy informatyczne, tylko w inny sposób powiedziane. No i ta informatyka pozwala nam odkrywać na przykład, że takie, że wszystko jest na przykład hierarchią. Mamy to na przykład tą roślinkę tutaj w studiu, to ona jest hierarchią. Ja jestem też hierarchią, też mam strukturę i ciekawą rzeczą jest to, że każda roślina, każdy człowiek, wszyscy mają cel. I pełnią jakąś funkcję i nie jest tak, że to są...
0: Ale się uważa tych ludzi z tych różnych, nie wiem jak to, korpo powiedzmy ogólnie, za taką wyższą klasę ludzi.
1: No, ja pracowałem w korpo i to jest... To jest trudne, bo korporacja to jest właśnie trochę takie środowisko przemocowe, bo tam panują takie... Ja na przykład mam 25 lat doświadczenia w programowaniu i zatrudni się na przykład 10 osób młodszych, stażem, które na przykład nie mają takiego doświadczenia. No i ja coś wycenię, że trzeba, to praca zajmie na przykład 3 tygodnie, a oni wszyscy inni przegłosują, że to zajmie tydzień. No i statystycznie oni mają rację, że to tydzień się zajmie. No i, ale w ostateczności zajmuje to nawet dłużej niż 3 tygodnie.
0: Mówią, że Musk, żeby nie traktować ludzi jak poddanych, to taki proponuje dokut nawet podstawowy, bezwarunkowy, ale czy prawda na przyszłość zapewnia, ale jak, czy to te korporacje to nie jest według ciebie taki ostatni egzamin ludzkości, że my albo wejdziemy w nową formę niewolnictwa i będziemy ubóstwiać złotego cielca, czyli AI, albo będziemy, naprawdę zostaniemy ludźmi, no.
1: Tak, no ja tu się zgodzę, że to tak jak święty Augustyn mówi, że są dwa królestwa. Jedno królestwo to jest to właśnie światowe i królestwo Boże.
0: Dwa miasta Boże, tak.
1: Tak, tak, tak. Tak,
0: albo no i do Jerozolimy Wiecznej, albo będą tą ziemską budować.
1: Tak, no, tak. To jest,
0: on to jasno powiedział o dwóch państwach, tak?
1: Tak, i to jest właśnie, to są dwie hierarchie. To jest bardzo ciekawa obserwacja, bo mamy tą jedną hierarchię opartą na rozumie, właśnie na odkrywaniu praw, na informatyce właśnie, na odkrywaniu praw spójnych i rzeczywistości, a drugie to jest właśnie to państwo takie zbudowane na emocjach.
0: Czyli ja bym tym wszystkim technologom zaproponował, żeby wrócili do szkoły, poczytali Augustyna, tak, świętego Tomasza i zdrowego rozsądku nabrali. No,
1: tak, to wszystko było 1000 lat temu.
0: Śmierć rozumu, bo oni tak myślą, że nastąpiła śmierć rozumu, bo oni wymyślili inny rozum. Przepraszam.
2: 2 plus 2 jest 4. To nie sondaż. Grawitacja. To nie konsensus.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Miłość i śpiew. Czyli Miś.
7: Dokądkolwiek zmierzam, miłość mnie prowadzi. Święty Augustyn to powiedział tak wprost po łacinie, a Marcin Zieliński na pewno uczył się łaciny, bo próbował różnych studiów i astrologii. Caritas meus pondus meum, czyli dokądkolwiek zmierzam, miłość mnie poprowadzi. Jak właśnie widzisz, Marcin, tą walkę ludzkości z technologią, skala ryzyka jaka jest? Czy to jest taka wojna nuklearna?
8: Tak, znaczy te wszystkie systemy AI, cała nowoczesna technologia, to wymaga ogromnych ilości energii i one są... potrzebują ogromnych zasobów, żeby wygrać. Z drugiej strony jest ten świat rozumowy, który właśnie jest oparty na informatyce, znaczy na rzeczywistości, i ten rozumowy jest dużo silniejszy. Jeśli jesteśmy w stanie rozumem dotrzeć, rozumiem, jesteśmy w stanie dotrzeć do lepszych rozwiązań niż tych mechanicznych, siłowych. I na przykład ta sztuczna inteligencja na przykład jest bardzo podatna na wodę. Wszystkie te układy elektroniczne w nowoczesnych samochodach, one mimo, że są zalane na przykład tam jakimś silikonem, żeby nie rdzewiały, to one i tak po tych 10 latach na ogół się tam trochę wody dostanie i to rdzewieje i się utleniają, te chipy wszystkie przestają działać. Taki dysk twardy ma żywotność 5 lat, dysk SSD tam chyba 3 lata, a procesory maksymalnie 15 lat. Więc to jest ta cała nowoczesna technologia.
7: To tak jak ziemia nieuprawiana zarasta. Dobrze, ale już jesteśmy cyborgami. Elon Musk też reflektuje. Twój telefon i komputery są twoim przedłużeniem, chociaż wymaga użycia ruchów palców lub mowy, które są bardzo wolne. I on widzi, że my nie nadążymy, że duch ludzki jest przede wszystkim, tak?
8: Tak, to jest duch. No właśnie to jest ta różnica między światem rzeczywistym, znaczy między materią a światem tym idei duchowym, że ten świat to jest bardzo ciekawa rzecz właśnie, że różne zwierzęta potrafią budować domy, potrafią tam jakieś dźwięki wydawać, ale na przykład żadne zwierzę nie potrafi skomponować utworu, nie potrafi namalować obrazu. Bo właśnie to wyróżnia człowieka od wszystkich stworzeń, które są na Ziemi, że on potrafi z rozumu przenieść świat idei do świata rzeczywistego, czyli potrafi skomponować utwór, który jest piękny. Dzisiaj tego nie widzimy, bo muzyka została taka zredukowana bardzo właśnie do takiej statystycznej, emocjonalnej, ale jak się cofniemy się jeszcze tam 200-300 lat, jak ta muzyka klasyczna była, jak na przykład tam ci wielcy kompozytorzy komponowali utwory dla 150 muzyków, do tego były słowa, to jak się tego posłucha, to jest zupełnie... Tego się nie da wygenerować statystycznie, mechanicznie z AI-a.
7: Tak. Jeszcze jedną rzecz, którą powiedzmy, bo to jest chyba sztuczna inteligencja jako bałwochwalstwo, bo to jest chyba takie największe zagrożenie dla nas. Elon Musk nawet to ostro tak porównał sztuczną inteligencję, to jest przyzywanie demonów.
8: No tam jest generalnie sztuczna inteligencja, to jest prosta statystyka i mechaniczna. To jest prosty mechanizm, także tam nie ma żadnej inteligencji, więc... Trudno tam dopatrywać się jakiś...
7: No, ale jeśli ma taki robot jeden zastąpić wszystkie, nie wiem, komputery świata, to jest taki rodzaj boga, maszyny, tak?
8: Jeśli wszyscy będziemy właśnie słuchali, to jest to królestwo to światowe, że jeżeli będziemy wszyscy, bo to jest tak odwrócona hierarchia, jak zobaczymy, że w świecie takim rozumowym to natura jest taka, że wszystko jest lokalne, wszystko jest takie organiczne, lokalne, a ta druga hierarchia jest, ta antyhierarchia jest centralna. Mhm. Jak sobie zobaczymy, że mamy centralny mózg, właśnie ta sztuczna inteligencja ma być centralnym mózgiem, ma tam być globalna gospodarka i to wszystko ma być tam centralnie sterowane.
7: Ekonomia, tak.
8: Tak, tak. A my jesteśmy tylko takimi podłączeni do tego.
7: Dlatego słuszne są słowa Muska, że sztuczna inteligencja jest największym zagrożeniem dla naszej cywilizacji i ludzkości.
8: Tak, ale jeśli wyjdziemy rozumem, no to... Tylko musimy nasze dzieci zabezpieczyć przed tym. Nie możemy właśnie nauczyć dzieci, żeby one korzystały ze sztucznej inteligencji, bo jeśli one zaufają za bardzo sztucznej inteligencji, nie będą to nie będą w stanie dojść do źródeł prawdy. Nie będą
7: to
8: w stanie...
7: Ty idziesz inną drogą, my podążamy, tak jak mówił święty Augustyn, tak drogą właściwą, bo to jest najważniejsze, to jest dla nas. Ale jeszcze jedno takie mnie może niepokoi, a może ty rozwiejesz ten niepokój, że właśnie takie demonizowanie tej sztucznej inteligencji, to, że ona nas jakoś tak no, usprawni, czy zastąpi, tak, będziemy mieli dobre

0: rewolucja.
1: Technologia była protezą ludzi. I to trzeba patrzeć na to, że technologia jest protezą ludzi. Sztuczna inteligencja zastępuje myślenie, ale to jest właśnie myślenie statystyczne i tam nie ma, i to jest proteza myślenia tak naprawdę. Te wyniki, które daje AI, to nie są zgodne z rzeczywistością, tylko to są protezy. Więc
0: to jak przychodzą takie kolejne zastraszenia, to przeczytajmy o Państwie Bożym świętego Augustyna. On pokazywał, to jest właśnie, jak wtedy Rzym panikował, co się działo tak w świecie. I nie dajmy się zwieść, bo to jest, na tym polega, że jest inteligentniejsza, tak jak demon jest inteligentniejszy od człowieka i kiedy jemu zaczynamy służyć, on nas przerobi, no.
1: Tak, i Państwo Boże jest bardzo fajną książką, bo ona składa się z dwóch części. Pierwsza to jest część opowiadająca o to, co się dzieje w Rzymie. I można sobie zobaczyć, jak wyglądał, jak zabobonny był Rzym i jak to było w ogóle, jaki to był chaos. Bo teraz się tak wraca do tego Rzymu i do tego antyku i mówi, że to taki super czas był, że tam wolność była. A jak się poczyta, jakie głupoty oni wierzyli, dopiero jak to święty Augustyn, jak zaczął rozumowo wyjaśnić rzeczywistość i można się przeczytać, czyta świętego Augustyna, tą drugą część, to można zobaczyć, że on tak jakby współczesny człowiek był. To jest tak jakby taki trochę zupełnie inny język niż to, co było wcześniej. I dlatego bardzo polecam.
0: Dziękuję za twoją obecność w studiu Radia Wnet, Tomaszowi za realizację w tym tygodniu. Do usłyszenia, proszę państwa. No tak powiem najkrócej. Jest jakieś pozdrowienie?
1: Tak, również dziękuję za pozdrowienia i tutaj dla słuchaczy Radia Wnet przygotowaliśmy też promocję, że 30% rabatu na hasło Miś.
0: O, dziękuję pięknie. Oczywiście w Kids Pro.
1: Tak, tak, dokładnie. Tak.
0: Zachęcam zwłaszcza rodziców do zajrzenia na ten projekt Marcina Zielińskiego.
1: Bez charyzmatów.
0: Dziękuję.
2: Po co jest ten miś w Radio Wnet? Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo dwie godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, minęła siódma. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu, napisał na X szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak czytamy dalej, w niedzielę 14 czerwca na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta Donalda Trumpa, prezydent Nawrocki weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta ma być okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Stany Zjednoczone przeprowadziły tej nocy kolejną falę nalotów na Iran, pisze Associated Press. Ataki nastąpiły po tym, jak Donald Trump ostrzegł, że Teheran zapłaci cenę za impas w negocjacjach. W odpowiedzi Iran przeprowadził uderzenia wymierzone w Bahrajn, Kuwejt i Jordanię. To już trzeci w tym tygodniu przypadek wzajemnych ataków, które wystawiają na próbę obowiązujące od 2 miesięcy kruche zawieszenie broni. Iran podtrzymuje stanowisko, że będzie utrzymywał kontrolę nad cieśniną Ormuz. Trump apeluje do Teheranu o zawarcie porozumienia kończącego konflikt jeszcze na początku tygodnia. Sugerował, że umowa mogłaby zostać osiągnięta w ciągu kilku dni. Przedstawiciel Iranu przy ONZ oświadczył, że jeśli USA chcą osiągnąć porozumienie, powinny powstrzymać się od gruźb użycia siły. Izraelska armia poinformowała nad ranem, że rakiety wystrzelone z terytorium Libanu uderzyły w pobliżu izraelskich oddziałów operujących na południu tego kraju. Jednocześnie w północnym Izraelu uruchomiono systemy alarmowe ostrzegające mieszkańców przed zagrożeniem. W komunikacie wojsko podało, że 2 rakiety spadły w rejonie stacjonowania izraelskich sił. Nie poinformowano jednak o ofiarach ani zniszczeniach.

0: O spokój zaapelowała rodzina niedoszłej ofiary morderstwa na ulicach Belfastu. Bliscy ofiary podkreślili, że nie chcą, aby tragiczne wydarzenie było wykorzystywane do podsycania napięć społecznych i przemocy. Jak informuje Belfast Telegraph, policja użyła armatki wodnej przeciwko demonstrantom w miejscowości Newton Abbey podczas drugiej z rzędu nocy zamieszek, które wybuchły po poniedziałkowym ataku sudańskiego nożownika. Według relacji świadków uczestnicy wyrywali cegły z budynków oraz rozbijali młotami kostkę brukową, przygotowując pociski do rzucania w funkcjonariuszy policji. Armatka wodna została użyta po tym, jak policja uniemożliwiła demonstrantom dotarcie do hotelu Chimney Corner. W okolicy podpalono również ciężarówkę należącą do Departamentu Infrastruktury. Do incydentów doszło także w innych częściach Irlandii Północnej. Wcześniej tego samego dnia zapowiadany protest antyimigracyjny przed ratuszem miejskim w Belfaście nie doszedł do skutku. Więzienie za fałszywe oświadczenia majątkowe na Węgrzech. Zagrożeni są politycy, a grozi im nowy premier, jak napisał wczoraj na platformie X Peter Madziar. Tu cytat: zgodnie z wczoraj przedłożonym projektem ustawodawczym, politykom, którzy celowo podają fałszywe informacje w swoich oświadczeniach majątkowych, grozić będzie kara pozbawienia wolności. Zastanawiam się, jak Fidesz zareaguje. W wywiadzie dla portalu Politico prezes węgierskiego Urzędu do Spraw Integralności powiedział, że byli ministrowie w rządzie Viktora Orbana mogą zostać i prawdopodobnie zostaną oskarżeni w sprawie systemowej defraudacji miliardów euro z funduszy unijnych.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Do południa w całym kraju deszcz, później zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na północnym wschodzie kraju możliwe burze. IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne 1, 2 i 3 stopnia. Temperatura maksymalna od 13 stopni nad morzem, około 16 w centrum, do 22 na południowym wschodzie.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
9: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
3: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
12: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
9: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
13: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
14: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
1: To była autopromocja.
15: Kiedy nadciąga burza? Życie jest dziwne. Przez większość czasu toczy się swoim rutynowym, monotonnym trybem, czasem przerwany przez wspaniałe zloty i okropne upadki. Czasami przydarzają się nam naprawdę dobre rzeczy. Narodziny dziecka, awans w pracy, wspaniałe wakacje. Te rzeczy są wspaniałe. Ale niekiedy wydaje się wręcz, że zbyt często nadciągają burze. I zaczynamy się zastanawiać. Skąd się to u licha wzięło? Dlaczego ja? O Boże, kiedy to się skończy? To są trzy pytania, które zadajemy, prawda? W kółko. Ale cofnijmy się na chwilę o krok. Nie bądźmy zaskoczeni. Tak się zdarza w życiu. Nadchodzą burze. I czasem są one Bożym zamysłem, ponieważ planuje On coś dobrego w nas. A więc, kiedy burze nadciągają nad twoje życie, do kogo się zwracasz? Tylko pytam.
5: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Jest godzina 7:10. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek. Wnet przez chwilę się martwiłem, że nie wszystko i nie wszyscy są na swoim miejscu, ale okazało się, że tak nie jest. Mecenas Krzysztof Wąsowski jest w studio. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Ale proszę o założenie słuchawek, dlatego że zaczynamy od wizyty w Barcelonie. W Barcelonie jest Krzysztof Jabłonka, ale nie to jest najważniejsze. Ważniejsze jest to, że był tam papież Leon XIV. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i twojego gościa też. Oczywiście dobry, był. Krzysztof. 3 razy, żeśmy go wczoraj widzieli. 3. raz kompletnie zaskoczeniem. Nie spodziewaliśmy się, ale jednak fakt jest faktem. No więc krótko opowieść. Wczoraj oczywiście było spotkanie z młodzieżą na potężnym stadionie i z którego wracając ustawiliśmy się nagle przy jednej z głównych ulicy, nazwaliśmy ją Kajetaną i rzeczywiście długośmy trochę czekali, prawie pół godziny, ale przejechał pięknie, poznaliśmy go po chorągiewce, która była na jego samochodzie, więc był widoczny. Siedział w samochodzie, nie było go w papamobilu. A za drugim razem to już byliśmy bardziej sprytni i ustawiliśmy się. Nie było szansy się dostać w okolice Sagrada Familia. Ale o czym chciałbym powiedzieć? Ważniejszym. Jego spotkanie w więzieniu było tak wzruszające. Obejrzeliśmy całą jego wizytę. Była w telewizji raniutko, więc zdążyliśmy przed wszystkimi innymi wizytami. I wzruszyła nas do głębi. Nie dość, że przepięknie się zachowały wszystkie strony. To motto, jakie było za jego plecami. Gdy byłem uwięziony, odwiedziliście mnie. No i przesłanie papieża, że żadne błędy w życiu nie przekreślają osoby człowieka. Że godność człowieka jest większa niż jego błędy i w ogóle cokolwiek. No i to jest główne przesłanie chrześcijańskie. To wypadło, powiem krótko, imponująco. No a 3. raz nam się trafił, w momencie, kiedy było przyjęcie w Sagrada Familia, myśmy poszli na fantastyczny koncert pod tytułem 7 snów Gaudiego. Pamiętajmy, tu jest cały czas święto Gaudiego. Święto najpierw traurne, czyli żałobne, jego wypadek 8 czerwca. 1926 roku, potem jego śmierć 10 właśnie wczoraj o 19, a wreszcie 12 będzie rocznica pogrzebu. I ten koncert nami wstrząsnął. To było coś przepięknego, tych 7 snów. Słychać tam było bicie dzwonów, które nagle przeradzają się w bicie w alarm dzwonka tramwajowego. Potem uderzenia bębna, które symbolicznie oznaczało datę jego śmierci. 10 uderzeń, 6 uderzeń, 1, 9, 2, 6 i można było niemal alfabetem Morsa to odczytać. No i kiedyśmy wyszli już po tym wspaniałym koncercie i bardzo długim aplauzie na zewnątrz słynnego Palau de Musique, nagle naprzeciwko nas jedzie papież. Już nie było ustawionych tłumów, byliśmy już na samym krawężniku. Jechał w zakrytym samochodzie, ale chorągiewka wskazywała, widzieliśmy go w bieli, machał przez okienko ręką. No więc pozdrowił nas, mówiąc delikatnie. No i tak pełni wrażeń wróciliśmy i obejrzeliśmy w telewizji przepiękną iluminację fajerwerkową. No, cała katedra zapłonęła, a na niebie jakimś sposobem laserowym pojawiła się przepięknie wystylizowana głowa Gaudiego. Gaudi na niebie, Gaudi w niebie, to się wszystko łączy.
0: A powiedz, a jak sama uroczystość w tym przepięknym katedrze, kościele, który wybudował Gaudi?
2: No, Gaudiemu wybudowali, raczej za jego czasów, tylko te 3 pierwsze wieże były. No i projekt sam, oczywiście te wiszące różańce, odwrócone, tak powiem, krzyżykami do nieba, pokazują zresztą, że właśnie to jest droga do nieba. No tutaj to muszę powiedzieć, bo już to znamy z relacji telewizji hiszpańskiej, właśnie katalońskiej, przepraszam, wyraźnie było mowa. I raczej cała obecność papieża zniknęła w tej katedrze. Bo tak przepięknie iluminowana, zresztą ona jest i przeszklona na cztery pory roku i ozdobiona na różne sposoby. No i w pewnym momencie gasną wszystkie światła i pali się tylko ten krzyż kryształowy na samej górze, gdzie jest zresztą platforma widokowa. I można oglądać z góry całą Barcelonę. I nagle od góry płynie wspaniała kaskada światła, oświetlając potężną wieżę, tą główną, która była właśnie poświęcona. I potem 9 pozostałych. No 3 dopiero w budowie, za 20 lat chyba ukończą. No więc jeszcze mamy szansę na starość to zobaczyć. No i to nas właśnie lśniło. No potem już ruszyły fajerwerki w górę, to już w ogóle nic nie było widać poza nimi. No a kiedy dym właśnie przesunął się, no przepiękna właśnie postać Gaudiego, który zresztą ruszał ustami, to była jakaś laserowa robota, mrugał oczami, no w ogóle jakby ożył nam na niebie Gaudi. No i transparenty, no to ja się zatrzymałem przy grupie niezwykle bojowej, młodych ludzi, no kiedyś takim byłem, którzy krzyczeli właśnie, że wolna Katalonia i mieli takie bardzo ciekawe, ja to przywiozę, pokażę potem u nas w redakcji, że chcemy czuć i mówić językiem, którym mówił Gaudi. I to jest taka pochwała Katalanii. Tu rzeczywiście no Katalonia jest nie do złamania. To jest kilkunastomilionowy naród, który wie, że jest narodem, nie chce być Hiszpanią. Wprawdzie jest rzadka, ale za moimi plecami było Aba Espania, precz z Hiszpanią, tu jest wolna Katalonia i tak dalej.
0: Ale to już zupełnie inna historia, bo to historia polityczna i historia Hiszpanii. Krzysztofie, bardzo...
2: Ona się równolegle działa, tak.
0: To prawda,
2: ale, Krzysztofie. Ale papież to wszystko uspokoił, to tylko wybijało bokami. Natomiast główna jest Katalonia, semper fidelis, zawsze wierna.
0: Krzysztof Jabłonka prosto z Barcelony. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
2: No, dzisiaj jedziemy do Montserratu. Także już się pakujemy i w ostatniej chwili zadzwoniliśmy się. Wszystkiego dobrego słuchaczom, wszystkiego dobrego tobie, Krzysztofie, i twojemu gościowi też.
0: Który ma na imię Krzysztof?

0: Popatrzyłem na dzisiejsze gazety. Nie ma wielu słów. Być może gdzieś tam na środkowych stronach, na pewno na pierwszej stronie nie ma informacji na temat wizyty Leona XIV w Hiszpanii. A to rzeczywiście jest bardzo ciekawa i bardzo, no być może bardzo przełomowa dla Hiszpanii wizyta. Mecenas Krzysztof Wąsowski jest w studio. Panie mecenasie, jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dobrze. Krótki komentarz na temat Leona XIV w Hiszpanii. Nie wiem, czy pan obserwował, czy
1: oczywiście,
0: nie.
1: Oczywiście. Jako rycerz Jana Pawła II absolutnie obserwuję bardzo uważnie i nasz prowincjał Hiszpanii, Fernando Pedro Nieto Jiménez, który uważa, że Katalonia to nie jest Hiszpania i to jest jedyne miejsce w Katalonii, gdzie ja jako generał rycerzy Jana Pawła II mogę być, to jest właśnie Sagrada Familia. Jedyny Katalończyk, którego oni uznają, to jest jako katolika, bo uważają, że Barcelona i w ogóle Katalunia to jest komunistyczny kraj. Więc no miło, co pan redaktor powiedział, że jednak tam jest zawsze wierna, więc będę miał poważną rozmowę z moim prowincjałem Hiszpanii niedługo.
0: No dobrze, my teraz mamy poważną rozmowę na temat aresztowania dziennikarza i sankcji. 3 miesiące ma spełnić w areszcie Leszek Kraskowski. Co pan mecenas o tym sądzi?
1: To brakuje słów, które są w słowniku ludzi kulturalnych, aby to komentować. To jest w ogóle eskalacja skandalów, czy skandali na skalę do tej pory chyba nieznaną. I rzeczywiście, no, państwo pewnie też wiedzą, że nasi słuchacze, że no, towarzyszę różnym więźniom i w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i Funduszu Sprawiedliwości. A to, co się stało z redaktorem Kraskowskim, właściwie tak podeptane prawo do obrony i zanegowane, no to jest po prostu szokujące.
0: Mam nadzieję, że w ogóle połączymy się za chwilę z panem Łukaszem Pawelskim, czyli adwokatem Leszka Kraskowskiego. Mam nadzieję, że to się uda, ale jest takie bardzo sążniste, tutaj mam przed sobą bardzo sążniste oświadczenie prokuratury na temat aresztowania, wyłuszczenie, że to była groźba w stosunku do komendanta policji, że posiadał pistolet gazowy, że są jakieś inne sprawy rodzinne prowadzone przeciwko Leszkowi Kraskowskiemu, to pana mecenasa. Co pan o tym sądzi, czytając takie oświadczenia prokuratury?
1: Ja powiem tyle, że jeżeli się składa wniosek o areszt, a rozumiem, że ten komunikat to referuje jakby treść tego wniosku o areszt i argumenty, to każdy prokurator ma obowiązek wskazać wszystkie dowody, które przemawiają za tym, że okoliczności, które mogłyby zakłócić prawidłowość biegu postępowania karnego, są istotne. Jest duże prawdopodobieństwo. Tu nie ma żadnych argumentów. To są opowieści z różnych postępowań i rzeczywiście nie ma nic konkretnego. Co takiego pan redaktor Kraskowski mógłby robić i w jaki sposób mógłby zagrażać tokowi prowadzenia postępowania? Ja jeszcze raz przypomnę, tak jak w sprawie funduszu i w sprawie RARS-u, tymczasowe aresztowanie to jest środek, który ma na celu zabezpieczyć tok postępowania.
0: Według wyjaśnień prokuratury to zabezpiecza pana komendanta policji, bo ta groźba była skierowana.
1: Tak, jak można w taki sposób, czy naprawdę policja nie ma innych środków, żeby zabezpieczyć tego biednego komendanta?
0: Zobaczymy, co na to powie pan mecenas Łukasz Pawelski, który jest przy telefonie. Panie mecenasie, dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Proszę powiedzieć, jak ta sprawa z pana punktu widzenia wygląda? Kiedy się pan o niej dowiedział? Kiedy pan wystartował jako adwokat Leszka Kraskowskiego? I co pan wie?
2: Panie redaktorze, ja o sprawie dowiedziałem się w dniu 9 czerwca, kiedy byłem w trasie za Warszawą już w drodze na inne czynności z moim udziałem. Zostałem poinformowany przez pracownika 2 Wydziału Karnego Sądzie Rejonowym w Piasecznie o posiedzeniu aresztowym, które odbędzie się za kilka minut. Natomiast do tego momentu nikt ze mną się nie kontaktował. Ja wskazywałem w komentarzach publicznie już wcześniej, że dzień wcześniej o godzinie 16:31 miałem połączenie. Wówczas nie wiedziałem, że to jest prokuratura. Nie mogłem odebrać tego połączenia. Po 20 minutach odzwoniłem o godzinie 16:55, jednak już się nikt nie zgłosił, nikt nie podniósł tej słuchawki. Również następnego dnia, czyli tego dnia, w którym się dowiedziałem o postępowaniu, o godzinie 8:25 również dzwoniłem pod ten numer telefonu i również nikt nie odpowiedział. Przez cały okres od momentu zatrzymania Leszka nie byłem na ten temat informowany, a tak się składa akurat, że w dniu 6 czerwca, kiedy Leszek miał zostać zatrzymany, ja pełniłem telefoniczny dyżur w sądzie rejonowym dla Pragi Północ. W związku z tym cały czas byłem pod telefonem i można było się ze mną skontaktować.
0: Czyli w gruncie rzeczy Leszek nie miał prawa do obrony w czasie ważnego momentu, w którym sąd orzeka areszt. Nie miał przy sobie żadnego mecenasa, żadnego adwokata, nikogo, kto by go reprezentował.
2: Panie redaktorze, nie mówimy tylko o tym etapie, ale również mówimy o etapie, w którym Leszek został zatrzymany i doszło do przeszukania jego czy kontroli osobistej. Proszę pamiętać, że każdy z nas ma prawo skorzystania z pomocy adwokata również na tym etapie postępowania. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz przede wszystkim. Tutaj jak pojawiają się komunikaty prokuratury, to można zwrócić uwagę na to, że określono, że prokuratura rejonowa w Piasecznie w zasadzie nie powinna prowadzić tych czynności, bo jednym z pokrzywdzonych jest komendant miejski policji w Piasecznie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że ta sprawa trafiła do prokuratury okręgowej, ale mimo wszystko te czynności zostały zrealizowane przez funkcjonariuszy tej komendy, a jednocześnie również ta prokuratura rejonowa w Piasecznie skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie, więc to jest naprawdę sytuacja, w której de facto prokuratura sama przyznaje, że w sumie ten wniosek to był złożony przez prokuraturę, która powinna podlegać wyłączeniu. Ja kontaktowałem się z przedstawicielem prokuratury rejonowej w Piasecznie. Poinformował mnie on, że sprawa wczoraj w trybie pilnym została przesłana jeszcze o godzinie 10 do prokuratury okręgowej pocztą elektroniczną. Nasze wnioski, to znaczy moje i mecenasa, który tutaj zgodził mi się pomóc w sytuacji, kiedy ja byłem poza Warszawą, zostały przekazane, trafiły razem do tej sprawy. Natomiast Leszkowi postawiono, jak się dowiedziałem z komunikatów, kolejne zarzuty i również nie zapewniono mu udziału i nie poinformowano mi o planowanych czynnościach z jego udziałem. Proszę zwrócić uwagę, że skoro są takie wątpliwości, które uniemożliwia... Prokuratura również wskazała, że jakby tam złożono wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu, bo były wątpliwości, zakładam, co do tego, czy Leszek może sam występować w sprawie. No ale skoro były takie możliwości, a Leszek wskazał mnie jako swojego obrońcę, to dlaczego do tej pory ja nawet nie mam dostępu, już nie mówię nawet o aktach postępowania, nie mam możliwości kontaktu z klientem, ale też w systemie portalu informacyjnym sądów powszechnych do tej pory nie mam uprawnienia do sprawy posiedzenia aresztowego. Przecież to jest kuriozum, które w XXI wieku w środku Europy nie powinno w ogóle mieć miejsca.
0: A dlaczego?
2: Wie pan co, uważam, że każdy z nas ma prawo do obrony, bez względu na to wszystko. Leszek jest w takiej sytuacji teraz, której nie życzę nikomu, żadnemu uczestnikowi naszego życia publicznego czy prywatnego, której on nie może się de facto publicznie bronić, a komunikaty, które są formułowane przez prokuraturę, są tak jednoznaczne, a jednocześnie są niedokładne, w których na przykład myli się jego rola procesowa. Jest w jednym z komunikatów, zdaje się, wczorajszym jest wskazany jako oskarżony, kiedy tak naprawdę jeszcze nie ma mowy o sformułowaniu aktu oskarżenia wobec Leszka. Jest tam również, są po prostu, przepraszam za kolokwializm, byki gramatyczne. To wszystko daje nam taki obraz trochę smutnej sprawy, która jakby w soczewce skupia wszelkie problemy związane z tymczasowym aresztowaniem, ale też postępowaniem w Polsce karnym. Proszę pamiętać, że Leszek jako tymczasowo aresztowany, zgodnie z artykułem 215 Kodeksu Postępowania Karnego, ma prawo do kontaktu z obrońcą w sposób nielimitowany, ale ten kontakt jest uzależniony od zgody prokuratora. No przecież ja do tej pory tej zgody nie dostałem, co czyni jakby ten artykuł wydmuszką, która w żaden sposób nie gwarantuje nie tylko Leszkowi, ale panu redaktorowi, pana słuchaczom, mi, nie gwarantuje nam w żaden sposób ochrony naszych słusznych praw. I teraz mamy sytuację, w której Są okoliczności, które prokuratura powołuje. Ja nie mam dostępu do akt postępowania. Niektóre sprawy mi są znane, natomiast jako obrońca, który nie miał możliwości kontaktu się ze swoim klientem, nie mogę odnieść się do tego publicznie. Nadawana jest narracja na temat mojego klienta w sposób jednoznaczny i kategoryczny, że dokonał, groził i tak dalej. Natomiast w sprawie jest tyle wątpliwości, że To jest wręcz absurd. Ja zwracam uwagę również na jedną rzecz, że złożyłem wniosek o zabezpieczenie majątku Leszka prywatnego, muetu o nieruchomości, która znajduje się na terenie powiatu piaseczyńskiego. Ja usłyszałem od prokuratora, że no, jakby też jest wątpliwość, czy policja miejscowa może realizować te czynności, ponieważ jest podstawa do wyłączenia, prawda, prokuratury i policji. Skoro policja, jest wątpliwość co do tego, czy policja może realizować takie czynności czysto techniczne, no bo nie zakładam, żeby funkcjonariusze wchodzili i grzebali poza protokołem, poza czynnościami oficjalnymi w majątku Leszka. Boi się i ma wątpliwości, czy powinni to realizować, to jak możemy mówić, że była uprawniona do realizacji czynności procesowych? Przecież przy przeszukaniu powinno być zapewniona obecność, możliwość kontaktu z obrońcą. Oczywiście przeszukanie może się toczyć bez mojego udziału, gdy na przykład będę dojeżdżał, ale Leszek mógł na przykład skorzystać z pomocy innych osób. Co jeszcze bardzo istotne, ja nie dostałem do tej pory, nie doręczono mi postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Ja mogę się odnieść do tych informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Za moją namową Leszek złożył zawiadomienie, ponieważ miał miejsce incydent, w którym pewien mężczyzna mu groził. Ja z uwagi na dobro małoletnich dzieci Leszka nie będę ujawniał okoliczności tych spraw, kim jest ten mężczyzna, jaka jest jego rola w życiu prywatnym Leszka. Natomiast Leszek złożył zawiadomienie i czekał tygodniami na reakcję policji. Nawet prosił po prostu o sygnaturę w tej sprawie, nie mógł się tego doprosić. Gdy zadzwonił na 112 po moich naciskach, patrol policji przyjechał na miejsce po 3 godzinach do mieszkania, w którym mieszkała jego żona i w którym on został napadnięty. Mężczyzna został spisany, ale to Leszek trafił na komendę, ponieważ był poszukiwany jeszcze wcześniej listem, znaczy był poszukiwany przez policję, przepraszam, tam była taka sprawa, że nie można mu było doręczyć aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia, który sformułował wobec niego, zdaje się, pan Jan Piński. I w związku z tym wydano właśnie takie postanowienie o poszukiwaniu Leszka. To jakby, to też jest mylące, bo to nie jest w żaden sposób, nie świadczy o ukrywaniu, tylko świadczy o tym, że po prostu nie można było, poczta nie mogła skutecznie doręczyć tego aktu.
0: W tym postanowieniu był też wniosek o areszt
2: miesiące. Panie redaktorze, w tym postanowieniu nie było wniosku o areszt. Leszek udał się również za moją namową do sądu rejonowego, zdaje się, dla miasta stołecznego Warszawy, tam gdzie to postanowienie było wydane. Umówił się na spotkanie z przewodniczącą wydziału, z sędzią. On wszedł i rozmawiał z sędzią. I wskazał na okoliczności. Następnie to postanowienie zostało zmienione, no bo też muszą Państwo wiedzieć, że w tym postanowieniu, w takim poszukiwaniu tego Leszka, tym pierwotnym, była informacja o tym, że w związku z wydaniem postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, co się okazało, nie było takiego postanowienia. Ale policja, widząc taką informację, jaka jest jej reakcja? Oczywiście natychmiast podejmuje czynności. I jeszcze dokończę, bo to jest bardzo ważny wątek. To postanowienie zostało zmienione w sposób, na podstawie omyłki pisarskiej, że jednak tam to nie powinno się znaleźć. Ale zanim doszło do usunięcia tych w rejestrach informacji o poszukiwaniu Leszka, Leszek, zgłaszając informację na policję, że został napadnięty, został zatrzymany i trafił na komendę, musiąc wyjaśniać sprawę. Wyjaśnił tamtą sprawę na komendzie w Piasecznie.
0: I kilka dni później
2: wrócił do domu. I został wypuszczony. Złożył zawiadomienie w tej sprawie. Również tam sprawa się jakby upróbował uzyskać informacje. Mało tego, za moją namową również poszedł do miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej i tam rozmawiał z kierownikiem tej jednostki, prosząc o interwencję, uzyskując informację o zapewnieniu, że będzie tutaj rozmowa z dzielnicowym. Więc stawiam publicznie pytanie, czy tak zachowuje się osoba, która zamierza mataczyć postępowanie albo utrudniać postępowanie. Ale co też również istotne i wybrzmiewa z komunikatu prokuratury, to Leszek miał nie powoływać się na tajemnicę dziennikarską, oddać telefon, czego nie musiał wcale zrobić, i podać kod do tego telefonu. Przecież czy tak zachowuje zachowuje się osoba, która zamierza mataczyć i utrudniać postępowanie.
0: Panie mecenasie, kiedy pan będzie miał możliwość i zobaczenia Leszka, i zajrzenia do akt?
2: Tak naprawdę to wszystko zależy od decyzji prokuratury. Do tej pory nie mam informacji, ja podejmuję czynności i wysłałem informację również, bo do tej pory nawet nie mam oficjalnej informacji, gdzie znajduje się mój klient. Wysłałem informację po wszystkich zakładach i jednostkach penitencjarnych w Polsce. Dostałem informację od niektórych, że nie ma, natomiast zgłosił się do mnie również przedstawiciel zakładu karnego w Grójcu, który stwierdził, że on nie może mi udzielić takiej informacji, a poza tym nie mam jeszcze zgody na widzenie z klientem. W związku z tym i tymi informacjami, które do mnie trzyma też tam gdzieś pokątnie i rejonizacją, która była wprowadzona w tych zakładach, zakładam, że to jest Grójec albo areszt śledczy Warszawa-Białołęka. Natomiast to zależy od prokuratury obecnie okręgowej, kiedy dostanę kontakt z klientem. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że postanowienie aresztowe zostało wydane we wtorek. Mamy już, dzięki Bogu, czwartek. Na jutro zamówiłem akta do Sądu Rejonowego w Piasecznej i do tej pory nie wiem, czy te akta zostaną mi udostępnione. One po prostu zostało złożone zamówienie na te akta, ale jak długo nie dostanę zgody prokuratury w tej sprawie, ja nie będę mógł się z nimi zapoznać. Więc to jest... panie redaktorze, XXI wiek, wszyscy mamy przekonanie o tym, że żyjemy w kraju, który jest praworządny, natomiast unikając absolutnie jakichś przenoszenia tego na spory polityczne, bo to nie jest moją rolą, żeby to robić. Moją rolą jest doprowadzenie do tego, żeby Leszek jak najszybciej wyszedł na wolność i uważam, że moje zachowanie, które by sprowadzało to na kanwę gdzieś tam polityczną, by tylko szkodziło Leszkowi, ja tego nie chcę robić. No, zwracam uwagę na problemy i błędy systemowe, które w tej sprawie się pojawiają. Mam nadzieję, że ta sprawa Leszka będzie podstawą do tego, żeby gruntownie przeprowadzić reformę tymczasowego aresztowania, ale też i postępowania karnego, w którym każdy z nas powinien mieć prawo do obrony. To nie jest inkwizycja. My powinniśmy mieć prawo do obrony, a jednocześnie takie kruczkowanie, przerzucanie odpowiedzialności, akt, jakby ogranicza w jakikolwiek sposób możliwość realnej obrony, co nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa.
0: Panie mecenasie, mecenas Łukasz Pawelski jest przy telefonie, ale w studiu jest mecenas Krzysztof Wąsowski. Poproszę o, panie mecenasie, będący w studio, poproszę o krótki komentarz do tego, co przed chwilą żeśmy usłyszeli.
1: To się nie da komentować, panie redaktorze. Naprawdę się nie da. To, co pan mecenas Pawełski mówi, to jest po prostu szokujące. Ja się tylko mogę zastanawiać, gdzie jest prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, gdzie jest nasza Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.
0: A co ma do tego Naczelna Rada Adwokacka?
1: No, jeżeli się w ten sposób traktuje obrońcę, że tak naprawdę adwokata, któremu się w ogóle uniemożliwia wykonywanie funkcji obrończej. I to nie jest przywilej adwokatów. To jest po prostu, to miał być zawsze przywilej klienta, przywilej osoby, która ma prawo korzystać z domniemania niewinności, a przede wszystkim z prawa do obrony. Artykuł 42 ustęp 2 Konstytucji. To naprawdę możemy sobie założyć koszulki. Konstytucja i wreszcie trzeba by może to przeczytać jeszcze raz głośno.
0: Panie mecenasie, dzisiaj dzień dopiero się rozpoczyna, jest godzina 7:35. Jakie czynności podejmie pan i co pan zrobi w sprawie Leszka Kraskowskiego?
2: Panie redaktorze, ja przede wszystkim zamierzam dalej zwracać się do prokuratury z prośbą o informację i jakiekolwiek podjęcie czynności. To jest pierwsza sprawa. Ja skierowałem wnioski, zamierzam również zwrócić się do sądu, na jakim etapie są wnioski o zabezpieczenie majątku Leszka, no bo zgodnie z przepisami to w momencie wydania takiego postanowienia z urzędu ten majątek Leszka powinien zostać zabezpieczony. Ja musiałem to we własnym zakresie wczoraj zrobić wizytację, to znaczy tyle, o ile mogłem, prawda, w polu, w deszczu i wśród kleszczy starałem się, tak jak mogłem, ocenić, czy majątek Leszka w jakim jest stanie. No, dalej będę podejmował czynności procesowe. Obecnie jesteśmy również na etapie zbierania poręczeń za Leszka, poręczeń osobistych. Tu pan mecenas może również ten wątek rozwinąć. Chodzi o poręczenie za Leszka na zasadzie takiego zapewnienia, że on będzie gotowy stawić się na wszelkie czynności i nie ma podstawy do zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania. Natomiast, panie redaktorze, jak mówię, w tej sprawie uważam kompletnie za jakby nieodpowiedzialne, ale też i trudno mi nie określić jako celowego działania. Ten ostatni komunikat prokuratury bardzo, bardzo został negatywnie odebrany. Ja też śledzę opinię publiczną. Te niektóre komentarze negatywne się uaktywniły wobec Leszka po tym ostatnim komunikacie, gdzie tam padła informacja o postawieniu mu kolejnych zarzutów. Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, że sprawa nie jest oczywista. W sądzie okręgowym w Warszawie toczy się postępowanie w sprawie rozwodowej. I tam te okoliczności najprawdopodobniej również były oceniane. Natomiast jakby nie mam informacji na ten temat, aby to było w jakiś sposób aktywnym przedmiotem zainteresowania sądu, aby to się skończyło jakimś zawiadomieniem, a wręcz odwrotnie, informacje te nie zostałyby przez sąd tak kategorycznie ocenione. W związku z tym kompletnie nie rozumiem działania prokuratury, która jeśli stwierdziła, że rzeczywiście na jakimś etapie postępowania prokuratury rejonowej doszło do uchybień proceduralnych, to naprawdę... Naprawdę czasem lepiej jest po prostu wycofać się z pewnych rzeczy, niż brnąć w nie dalej. A obecnie obserwujemy próbę narzucenia narracji i zrobienia z człowieka, który nie został wskazany. A tak naprawdę nawet nie sformułowano aktu oskarżenia wobec niego. Osoby już de facto spalonej publicznie. No bo proszę zwrócić uwagę, że Leszek ma małoletnie dzieci. Jeśli pójdzie taki komunikat, w sposób oczywisty jest utożsamiany. Ja nie używam specjalnie imienia, przepraszam, nazwiska klienta, bo oficjalnie jeszcze nie mam zgody Leszka, natomiast to jest oczywiste, że mówimy o której osobie. Wiem, że w tle jest poważny konflikt rodzinny, który nie ma charakteru jednostronnego. W związku z tym ja apeluję i też będę apelował poza tymi czynnościami procesowymi, które będę podejmował, aby w tej sprawie zachować wstrzemięźliwość, szczególnie ze strony prokuratury i osób, które formują kategoryczne oceny wobec Leszka.
0: Myśli pan o tych wątkach osobistych, które zostały wplecione do pisma prokuratury?
2: Panie redaktorze, do tej pory tego nie robiłem, bo jakby mówię, sprawa jest delikatna. Prokuratura zrobiła to sama. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że w postanowieniu aresztowym, z tego co się dowiedziałem, znajdują się jako podstawę zastosowania aresztu, znajdują się zeznania osoby, która miała być ofiarą, prawda, tego czynu. Natomiast zarzuty, że Leszek miał się znęcać, dopiero postawiono mu po postanowieniu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. No.
0: Tak to wygląda, panie mecenasie. Mam nadzieję, że spotkamy się w najbliższych dniach w studio Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu. Serdecznie zapraszamy i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panie mecenasie i...
1: Dziękuję panie mecenasie.
2: Powodzenia. Dziękuję serdecznie. Jeśli mogę, to bardzo proszę, aby ta sprawa nie zniknęła, nie została gdzieś tam zakopana. Bardzo dziękuję za państwa zaangażowanie, no bo tylko dzięki temu tak naprawdę jest szansa, że Leszek może wkrótce wyjść na wolność i będzie miał szansę bronienia się jak każdy uczciwy człowiek.
0: W tym wypadku nawet solidarność jest ponad podziałami. Pan redaktor Czuchnowski również wypowiedział się w tej sprawie, również przedstawił swój punkt widzenia i właściwie pewną interpretację tego maila, który Leszek wysłał do komendanta. Powiedział sobie, dobrze, to można potraktować jako zwykłą prowokację dziennikarską.
2: Panie redaktorze, przepraszam najmocniej, że wchodzę w słowo, bo to jest bardzo ważny wątek. Ja się chętnie podzielę tą informacją. Panie mecenasie, mam nadzieję, że pan zrozumie też moją intencję, no bo tutaj chodzi o klienta. Ja jeszcze nie mam informacji na temat postępowania, ale ja też prowadzę takie własne, powiedzmy, adwokackie śledztwo, no bo przygotowuję się do obrony. Leszek kontaktował się ze mną, bo miałem z nim wcześniej też kontakt. Starałem się tam w różnych sprawach mu pomóc, doradzałem, też byłem pełnomocnikiem. Leszek kontaktował się ze mną za pomocą poczty elektronicznej z Gmaila. Miał to imienną pocztę. Z tego co wiem, wysyłał na moją sugestię wiadomości do Komendy Miejskiej Policji w Piasecznie ze swojego imiennego maila gmailowego, z którym się ze mną kontaktował. Informacje, zapytanie, jak wygląda sprawa, jego złożenie zawiadomienia, jaka jest sygnatura i tak dalej. To proszę sobie wyobrazić, że w komunikacie prokuratury, ale też z tego, co udało mi się dotrzeć, takie groźby miały być kierowane z maila imiennego, czyli Leszek M, natomiast z poczty Proton. Więc proszę mi wytłumaczyć też, jako powiedzmy, bo ja nie potrafię jako nawet adwokat zrozumieć tego, jaki jest sens kierować pod własnym imieniem i nazwiskiem groźby do komendanta miejskiego policji w Piasecznie z maila, którego trzeba założyć nowego, podczas gdy wcześniej prowadziło się również z nim korespondencję. Jakby absurd tego zarzutu i jakby tej konstrukcji jest dziwny, że dla mnie niezrozumiałe. To znaczy prowadzę korespondencję z komendą, chcę grozić komendantowi, a jednocześnie robię to pod własnym nazwiskiem i w tym celu zakładam kolejnego maila z imieniem i nazwiskiem swoim. To jest karkołomna konstrukcja.
0: To jest rzeczywiście nowy fakt. Bardzo panie mecenasie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Łukasz Pawelski, mecenas i obrońca Leszka Kraskowskiego, był gościem Poranka Wnet. Pan mecenas Krzysztof Wąsowski, mam nadzieję, że ma pan jeszcze chwilę czasu.
1: Ha, panie redaktorze, dla pana bym nie miał, ale dla pana słuchaczy tak, absolutnie.
0: To bardzo się cieszę, bo teraz bardzo bym chciał połączyć się z Hanną Tracz, która jest gdzieś w pewnym mieście na Wyspach.
3: Tak, dzień dobry. Dokładnie w Southampton, ale to już słuchacze Radia Wnet myślę, że wiedzą, bo od poniedziałku, a w zasadzie od niedzieli tutaj razem z Tosią Bartyś jesteśmy i informujemy Państwa o tym, jak tutaj w Southampton mówi się o tych wydarzeniach, które ostatnio znalazły się na nagłówkach gazet nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w zasadzie na całym świecie, łącznie z różnymi komentarzami też polityków nawet zza oceanu, a więc ze Stanów Zjednoczonych. Sprawa Henry'ego Nowaka. Przyjechałyśmy tutaj i staramy się dowiedzieć, co tu w zasadzie się wydarzyło, jak ta sprawa wpływa na opinię publiczną, jak ją dzieli, czy to jest tak, że mieszkańcy Southampton żyją sprawą Henry'ego Nowaka i tak właśnie działamy.
0: I w tym waszym działaniu i na tej waszej drodze pojawiła się rodzina, w której jest Polka i Sikh. I z tą rodziną wczoraj udało się porozmawiać i z żoną, i z dziećmi.
3: Tak jest. Zaczęłyśmy od próby dowiedzenia się więcej o Sikhach mieszkających w Southampton, a to dlatego, że jeszcze Państwu przypomnę, sprawa Henry'ego Nowaka, to jest sprawa morderstwa, do którego doszło właśnie, sprawcą był Sikh, 23-latek z Southampton, natomiast ofiarą był Henry Nowak, który miał te pochodzenie polskie, był z Essex i tutaj na studia do Southampton przyjechał. Byłyśmy w dzielnicy Sikhów, St. Mary's, przynajmniej tak się mówi, że to tam głównie Sikhowie mieszkają, trafiłyśmy na polski sklep, w środku pan w turbanie, myślałyśmy, że klient, okazało się, że nawet z tego, co już później się dowiedziałyśmy, właściciel tego sklepu, on nas skierował do świątyni Sikhów, tak też zrobiłyśmy, żeby tam porozmawiać z przedstawicielem tej społeczności, część tej rozmowy mogą Państwo wysłuchać na Wnet FM, a on z kolei nam powiedział, że jest tutaj w świątyni takie małżeństwo Polki z Sikhem, no i nas właśnie z tym małżeństwem skontaktował. Myśmy faktycznie wczoraj udały się do tej pani, która w Southampton mieszka, wyszła za Sikha, ma troje dzieci, z tego jeden syn jej sam wybrał, ażeby Sikhiem być. Całość tej rozmowy dzisiaj będą mogli Państwo wysłuchać po godzinie 9, no ale to jest zupełnie inna perspektywa tej tragicznej sytuacji, która miała miejsce, a przynajmniej częściowo inna perspektywa. Myślę, że taka, której Państwo jeszcze nie słyszeli, my z pewnością w takim stopniu innego spojrzenia na te wydarzenia, no i też z perspektywy osoby, której bezpośrednio to dotyka, bo ta pani po pierwsze jest Polką, a więc jakoś z Henrym Nowakiem czuła się związana jako, że ze wspólnych początków czy korzeni wyrastają, natomiast morderca był Sikhiem, a pani jest związana z panem, który właśnie Sikhiem jest, no i sama też ma syna, który przyjął sikhizm, jest Sikhiem ochrzczony. Więc udała się nam rozprawy i ona w sali sądowej siedziała i słuchała przebiegu tych rozpraw. Fragment rozmowy z nią teraz możemy wysłuchać. O to teraz zapytam, jako że w zasadzie jest to sprawa, w związku z którą w ogóle znalazłyśmy się w Southampton. Jak państwo postrzegają te wydarzenia, które miały miejsce w grudniu? Czy jakoś dzieci to przeżyły? Czy państwo jakoś to przeżyli? Jak państwa, jaki to miało wpływ na państwa rzeczywistość? Czy to była jakaś informacja, o której w domu rozmawialiście, czy...
4: Oczywiście, o której rozmawiamy do tej pory. Jesteśmy na bieżąco. Czy to wpłynęło na nas, jako na nas? No nie, no... Tak jak właśnie, o, tutaj ja jestem pośrodku, bo jednak, no, Henry miał jakieś tam korzenie polskie, Wikram jest Sikiem, którego znam, więc... No, owszem, nie powinno do tego dojść. Ale czy to coś zmieniło w nas, czy nie wiem, czy boimy się o coś, czy... Nie wydaje mi się.
3: Jak pani myśli, bo my wiemy, że pani uczestniczyła w rozprawach sądowych, słuchała ich, czego się pani dowiedziała, czy ta sytuacja jakoś inaczej się maluje w pani oczach, czy całe to zajście inaczej się maluje niż tak, jak media to na przykład przedstawiają? I dlaczego pani w ogóle była tam na tych rozprawach?
4: No może właśnie też z tego powodu, że no jednak znam kulturę jednych i drugich i chciałam to widzieć, jak to w ogóle jest przedstawione i no... Kurde, to jest taka trudna sprawa, no... No jednak tutaj była ta obrona, o której każdy mówi, że niby nie. Nie oszukujmy się, no... Biali są rasistami i zawsze będą, nieważne ile tutaj lat będziesz mieszkała, jeżeli jesteś brązowa, nigdy nie będziesz Brytyjczykiem. Więc tutaj też musimy to podkreślić. Na pewno było to na tle rasistowskim, dlatego że znając go, wiem, że nie jest osobą agresywną.
3: Wikram.
4: Tak, wręcz przeciwnie. Jest to osoba, która tak samo pomogła mojemu synowi z prześladowaniem w szkole. Poradzić sobie, poukładać to wszystko i właśnie mówiąc, że agresją niczego nie zdziała, więc wiem, że bez przyczyny tego nie zrobił. Nie powinno się tak stać. Nie powinno, bo tutaj obie rodziny przeżywają tragedię. Owszem, Henry'ego większą, bo stracili swoje dziecko, tak? Ale no, alkohol też tutaj wchodzi w grę.
3: Czyli trochę inaczej się pani maluje na tej zasadzie, że coś tam zaszło między nimi, że doszło do...
4: No na 100%. Widzimy nawet nagranie, chyba które nie jest jeszcze puszczone ze Snapchata, gdzie Henry nagrywa Wikrema idąc za nim i mówiąc mu, że powiedz, że jesteś złym człowiekiem, powiedz, że jesteś złym człowiekiem. W tym momencie odwraca się Wikrem do niego i mówi, tak, jestem złym człowiekiem, i zabrał mu telefon. Gdzie jest powiedziane, nawet chyba w rozmowie z policją, że mu zabrał ten telefon, że ma go przy sobie. To nie jest, że chciał go okraść, czy coś, tak jak chcieli to przedstawić, nie. Powiedziane to było, zabrałem mu telefon i mam go przy sobie.
3: No i myśli pani, że ten wyrok był słuszny? Uczestniczyła pani w tych rozprawach, słuchała pani obu stron?
4: Nie jest słuszne.
3: Bo?
4: Bo powinno to być brane jako albo jak to self-defense, obrona własna, albo manslaughter, o matko. No zapomniałem, jak jest po polsku manslaughter, nie wiem.
3: Nieumyślne spowodowanie śmierci.
4: Chyba nieumyślne, no właśnie, nieumyślne spowodowanie śmierci.
3: No to są takie zupełnie inne słowa niż to, czy opis sytuacji, niż taki, jaki jest w mediach.
4: O, całkowicie. Całkowicie. Bo siedząc tam, a później czytając artykuły, myślałam sobie, że w ogóle siedzieliśmy na dwóch oddzielnych rozprawach.
0: I tak właśnie Hanna Tracz i Antonina Bartyś zostały dziennikarkami śledczymi. A teraz co dalej?
3: Co dalej? To dalej ja Państwa zapraszam na godzinę 9, bo to jest fragment tej rozmowy. Myślę, że on wielu z Państwa, którzy słyszą o tej sprawie, mógł różne emocje wywołać, a wypowiedź jest znacznie dłuższa. My w zasadzie od początku, jak tutaj jesteśmy, to zupełnie inaczej i myślimy sobie o tej sprawie i myślimy sobie o tym mieście i staramy się Państwu przedstawić różne punkty widzenia tego, co tutaj się wydarzyło, dojść do tego na tyle, ile możemy, bo to, co zresztą sąd powiedział w swoim wyroku, to co też tutaj parokrotnie słyszeliśmy o tym zajściu, co zaszło między Wikramem a Henrym, się już nigdy nie dowiemy, bo jedynymi świadkami tych zdarzeń był właśnie Wikram Digva Sikh i właśnie Henry Nowak. Więc sprawa wydaje się być trudna i skomplikowana. I tak.
0: Gdybyśmy odeszli od samej sprawy i gdybyś w paru zdaniach powiedziała, jakie jest twoje brytyjskie doświadczenie? Czego nowego dowiedziałaś się o Wielkiej Brytanii?
3: Chyba nie miałam pojęcia o skali różnorodności Wielkiej Brytanii. Byłam 2 czy 3 razy już wcześniej, ale w mniejszych miejscowościach w Wielkiej Brytanii. Nie wiedziałam o tym chyba, że ta społeczność jest tak różnorodna i gdzieś na początku, będąc tutaj, myślałam sobie, że niekoniecznie może się z tym czuję nie tyle komfortowo, co że jest to dla mnie coś zupełnie nowego, ale będąc tu już 3 czy 4 dzień, zaczęłam się do tego przyzwyczajać i tego, że słyszę wszędzie język polski i tego, że w zasadzie nie muszę planować, jak chcę wejść do sklepu polskiego, bo wiem, że najprawdopodobniej zaraz na taki się natknę i w zasadzie stało się to dla mnie czymś przyjemnym, że można wejść do każdej możliwej restauracji czy kuchni i spotkać tam zupełnie innych, z innego pochodzenia, nie tylko Brytyjczyków, ale można spotkać i Chińczyka, i muzułmanina, do i jeszcze parę narodowości tutaj mieszkających. No i cały czas jest, bo w zasadzie to jest to, co my sobie zadajemy pytanie, czy ta imigracja ubogaca te społeczności, czy przeciwnie. No jest też pytanie, czym jest ta imigracja i o jakiej imigracji my mówimy, bo mówiąc o imigrantach, tutaj spotykamy się z ludźmi, którzy na przykład mieszkają tu 60 lat, albo jest to trzecie pokolenie. W przypadku na przykład sprawy Henry'ego Nowaka i Wikrama Digwy, jego dziadek tutaj przyjechał z Sikha, więc on był trzecim pokoleniem, które tutaj się wychowało, więc on się tutaj urodził. Co innego, imigracja nielegalna. No to są takie pytania duże, które sobie stawiamy, będąc tutaj, szczególnie też w kontekście wydarzeń w Belfaście. No ale zwracają nam też uwagę, czy faktycznie media jednak teraz nie podnoszą spraw kryminalnych z udziałem imigrantów. Natomiast 6 dni temu, co faktycznie sprawdziłyśmy, zapadł wyrok w sprawie studenta z Arabii Saudyjskiej, który w zeszłym roku w Cambridge, będąc na kursie językowym, został zaatakowany nożem. W wyniku tego ataku zmarł przez Brytyjczyka mieszkającego właśnie w Cambridge, pracownika. Też młodzi ludzie, 20-paroletni, jeden i drugi. Zresztą nagranie wideo z tego zajścia zostało zarejestrowane, bo było to niedaleko gdzieś tam właśnie kampusów w Cambridge, więc sprawa też ataków nożowniczych w Wielkiej Brytanii to jest duży problem. 50 tysięcy takich przestępstw ma miejsce rok do roku, gdzie w Polsce co prawda inna klasyfikacja trochę tych zdarzeń, więc chyba nie można ich tak bezpośrednio porównywać, no ale jest to około 2,5-3 tysięcy takich spraw, więc Wielka Brytania ma faktycznie problem. Tu są mocne zaostrzenia, jeśli chodzi o posiadanie noży, a jednak mówi się, tak przynajmniej mówią, że większość tych przestępstw jest związana po prostu z nożami kuchennymi. Dochodzi do takich ataków nożowniczych.
0: Ale o tym Hanna Tracz opowie już po godzinie 9. Haniu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, choć nie zapytałem się, jaka brama i dlaczego jesteś w miejscu, w którym jesteś. Jak krótko potrafisz odpowiedzieć, to odpowiedz.
3: Jestem niedaleko miejsca, gdzie śpimy. Tutaj brama, bo tutaj zaczyna się marina i chcieliśmy Państwu Państwu pokazać most, który przechodzi właśnie przez Itchen Bridge, żeby Państwo w końcu zobaczyli drugą stronę Southampton. Nie wiem, czy to się udało. Możliwe, że niekoniecznie, ale Southampton dużym miastem jest. Mimo, że 260 tysięcy, to jakoś wydaje się, że jest bardzo na tej mapie rozległe, a to może dlatego, że tutaj jest dużo domów jednorodzinnych. Nie ma w zasadzie za bardzo budownictwa, które zmierza ku niebu, tylko większość tych zabudowań jest już zabytkowych i może dlatego miasto jest tak rozległe.
0: Powiedziałam Hanna Tracz. Po godzinie 9 ciąg dalszy tych rozmów, jeśli Państwo czekają. Dziękuję, Haniu. Jeśli Państwo czekają na kronikę paryską, będzie, ale o godzinie 8.45, bo teraz chciałbym wrócić i wrócę do rozmowy z mecenasem Krzysztofem Wąsowskim o tych sprawach, o których mówimy na ogół, gdy spotykamy się w studio, czyli o procesach, które się toczą przed sądem w Warszawie. Co się dzieje?
1: No, wydaje się, że to jest kolejny przykład, myślę, że jeszcze bardziej drastyczny niż te poprzednie, że naprawdę wypada zreformować tymczasowy areszt. Znaczy, trzeba rzeczywiście się zastanowić, bo to jest jakiś relikt stalinizmu, a właściwie stosowanie tego w taki sposób jest reliktem stalinowskim. Taka taśma, taki automatyzm w sądach, który jest po prostu przerażający, to jest rzeczywiście szokujące. Tym bardziej jeszcze chciałem podkreślić jedną rzecz, że przecież policja, prokuratura ma 48 godzin. Każdego można zatrzymać na 48 godzin, między innymi po to, żeby sprawdzić, dać obrońcę, pozwolić się przygotować, a tutaj w sprawie redaktora Kraskowskiego sytuacja jest szokująca.

0: tych zarzutów i po prostu ich fikcyjność, więc tutaj myślę, że rzeczywiście w kontekście także tej sprawy pana redaktora Kraskowskiego, no, pokazanie tego wszystkiego na tle, że te dziewczyny, myślę o urzędniczkach, że ksiądz Michał Olszewski 7 miesięcy przesiedzieli w areszcie, gdzie w ciągu tych 7 miesięcy tak naprawdę prokuratura nie zrobiła nic, żeby to śledztwo doprowadzić do takiego stanu, żeby tam były jakieś konkretne zarzuty udowodnione czy udowadnialne, które można bronić w tym sądzie. A wydaje się, że to jest po prostu stek jakiś sprzeczności, można powiedzieć, w całym tym akcie oskarżenia, co wcześniej zeznał właściwie wyjaśnienia Urszuli Dubejko, a teraz Karoliny Święcickiej po prostu ujawniają. No i tyle mogę jeszcze się odnieść, że widzę tutaj na SMS-ach, że ksiądz Michał Olszewski nas słucha, jest naszym wiernym słuchaczem.
1: I pozdrawiamy serdecznie, tak, i zapraszamy.
0: Właśnie z nim koresponduję, że może by chciał do nas przynajmniej się połączyć telefonicznie, no ale to chyba jeszcze nie jest ten moment. No ale też on widzi to, że cały absurd ze sprawą Kraskowskiego, tak to nazwijmy, no jeszcze bardziej potęguje tą ich absurdalną sytuację. I to samo było w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To jest po prostu pasmo absurdalnych, niepraworządnych postępowań czy działań organów ścigania. Jakkolwiek pod hasłem tak zwanych rozliczeń. I to jest, no to jest naprawdę niebezpieczne. To się robi coraz bardziej niebezpieczne, bo jeżeli już się w takich okolicznościach zamyka czy izoluje na 3 miesiące dziennikarza, który ewidentnie działał przeciwko bardzo prominentnym politykom partii rządzącej, no to jest rzeczywiście bardzo duży znak ostrzegawczy. Nie wiem, czy będzie jeszcze większy, czy coś więcej, żeby jednak ludzie zaczęli o tym myśleć jako naprawdę o realnym zagrożeniu dla naszych swobód i wolności.
1: A jest to realne zagrożenie?
0: No widać, słychać i czuć, jak to mówią. No przecież ten dziennikarz siedzi i za chwilę, tak jak ktoś już powiedział, będą siedzieć adwokaci, potem będą siedzieć, no już właściwie, nie wiem, no jeszcze próbują, a nie mieli siedzieć politycy, prawda, partii opozycyjnej, no to no jak się nie udaje, bo jednak te zarzuty rzeczywiście są absurdalne, no to próbuje się właśnie, najpierw był ksiądz, urzędniczki, teraz dziennikarz, wcześniej w sprawie RARS-u biznesmeni, polscy przedsiębiorcy, to jest szokujące. Szokujące po prostu. I wszystko jest polityczne.
1: To jeszcze takie proceduralne pytanie. Jest odwołanie od decyzji o areszcie tymczasowym?
0: No to, co pan mecenas Pawelski mówił, tak, zażalenie jest. W ciągu 7 dni od postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, jak wiadomo, jak słyszeliśmy dzisiaj nawet, pan mecenas tego jeszcze nie dostał, więc ten czas bije. Nie ma dostępu do akt postępowania, żeby się odnieść. Nie ma tego postanowienia, żeby się odnieść do tego, co tam jest. No więc to jest po prostu... To jest naprawdę, znaczy to zaczyna pachnieć zbrodnią jakąś taką, nie wiem, sądowo-prawną czy inną. Jeżeli w ten sposób się zachowujemy, że naprawdę jest aż tak pozamykane wszystkie ścieżki prawa do obrony, naprawdę trudno mi znaleźć słowa, żeby to unaocznić uzmysłowić naszym słuchaczom, że to jest naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja.
1: O czym w Poranku Wnet powiedział mecenas Krzysztof Wąsowski. Bardzo serdecznie, panie mecenasie, dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
0: Dziękuję, panie redaktorze.
1: I za to, że usiadł pan wśród tych palm, które mamy w studiu.
0: Ta ekologia po prostu mnie wręcz zauroczyła. Jest to jakiś taki człowiek z buszu, bym powiedział.
1: Jesteśmy ludźmi z buszu. Godzina 8, 2 za chwilę Jakub Duszek i wiadomości.
2: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet? Ponieważ Radio Wnet wspiera nieoczywiste, a wartościowe wydarzenia. patronite.pl/radiownet. Jacek Pluta.

0: 8:02, Jakub Duszek, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: O zatrzymaniu mojego klienta Leszka K., dziennikarza krytykującego Romana Giertycha, dowiedziałem się 9 października, kiedy byłem poza Warszawą. Mój klient nie miał żadnej ochrony prawnej, mówił w Poranku Wnet.

0: nas Łukasz Pawelski.
1: Nie mówimy tylko o tym etapie, ale również mówimy o etapie, w którym Leszek został zatrzymany i doszło do przeszukania jego czy kontroli osobistej. Proszę pamiętać, że każdy z nas ma prawo skorzystania z pomocy adwokata również na tym etapie postępowania. Jak określono, że prokuratura rejonowa w Piasecznie w zasadzie nie powinna prowadzić tych czynności, bo jednym z pokrzywdzonych jest komendant miejskiej policji w Piasecznie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że ta sprawa trafiła do prokuratury okręgowej, ale mimo wszystko te czynności zostały zrealizowane przez funkcjonariuszy tej komendy, a jednocześnie również ta prokuratura rejonowa w Piasecznie skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie.
0: Jak czytamy na stronie prokuratury, śledztwo w tej sprawie zainicjowane było przesłaniem do KPP w Piasecznie maila wskazującego na Leszka K. z podaniem wszelkich jego danych osobowych, numeru zainicjowanej sprawy zawierające groźby karalne pozbawienia życia komendanta KPP, wszystkich osób próbujących go powstrzymać, a na końcu odebrania sobie życia. W mailu wskazano, jaki model broni posiada podejrzany oraz używano wulgaryzmów. W tym tłumaczeniu coś się nie zgadza, mówił dalej mecenas Pawelski.
1: Z tego co wiem, wysyłał na moją sugestię wiadomości do Komendy Miejskiej Policji w Piasecznie ze swojego imiennego maila gmailowego. To proszę sobie wyobrazić, że w komunikacie prokuratury, ale też z tego co udało mi się dotrzeć, groźby miały być kierowane z maila imiennego, czyli Leszek M, natomiast z poczty Proton. Więc jaki jest sens kierować pod własnym imieniem i nazwiskiem groźby do Komendanta Miejskiego Policji w Piasecznie z maila, którego trzeba założyć nowego, podczas gdy wcześniej prowadziło się również z nim korespondencję.
0: Mówił adwokat dziennikarza Leszka K. Łukasz Pawelski, a cała rozmowa na Wnet.fm. Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu, napisał na X szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak czytamy dalej, w niedzielę 14 czerwca na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta Donalda Trumpa, prezydent Nawrocki weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta ma być okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Wczoraj papież złożył wizytę w jednym z hiszpańskich zakładów karnych, modlił się na różańcu w opactwie Matki Bożej z Montserrat i spotkał się z diecezjalnymi organizacjami charytatywnymi i dobroczynnymi, pisze Vatican News. Najważniejszym wydarzeniem dnia była wieczorna msza święta w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie, połączona z inauguracją wieży Jezusa Chrystusa, błogosławionej przez Leona XIV. Wydarzenie relacjonował w poranku Wnet historyk dr Krzysztof Jabłonka.
2: Cała obecność papieża zniknęła w tej katedrze. Bo tak przepięknie iluminowana, zresztą ona jest i przeszklona, i ozdobiona na różne sposoby. No i w pewnym momencie gasną wszystkie światła i pali się tylko ten krzyż kryształowy na samej górze. I nagle od góry płynie wspaniała kaskada światła, oświetlając potężną wieżę, tą główną. I potem 9 pozostałych. Potem już ruszyły fajerwerki w górę, to już w ogóle nic nie było widać poza nimi. A kiedy dym właśnie przesunął się, no przepiękna właśnie postać Gaudiego.
0: Mówił historyk dr Krzysztof Jabłonka. O spokój zaapelowała rodzina niedoszłej ofiary morderstwa na ulicach Belfastu. Bliscy ofiary podkreślili, że nie chcą, aby tragiczne wydarzenie było wykorzystywane do podsycania napięć społecznych i przemocy. Jak informuje Belfast Telegraph, policja użyła armatki wodnej przeciwko demonstrantom w miejscowości Newtown Abbey podczas drugiej z rzędu nocy zamieszek, które wybuchły po poniedziałkowym ataku sudańskiego nożownika. Według relacji świadków uczestnicy wyrywali cegły z budynków, rozbijali młotami kostkę brukową, przygotowując pociski do rzucania w funkcjonariuszy policji. Armatka wodna została użyta po tym, jak policja uniemożliwiła demonstrantom dotarcie do hotelu Chimney Corner. W okolicy podpalono również ciężarówkę należącą do Departamentu Infrastruktury. Do incydentów doszło także w innych częściach Irlandii Północnej. Wcześniej tego samego dnia zapowiadany protest antyimigracyjny przed ratuszem miejskim nie doszedł do skutku.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Do południa w całym kraju deszcz, później zachmurzenie małe i umiarkowane, no okresami duże przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie kraju możliwe burze. IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne 1, 2 i 3 stopnia na termometrach od 13 stopni nad morzem, około 16 w centrum, do 22 na południowym wschodzie.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Miko. Trzy kraje, 48 drużyn, 16 stadionów w 16 miastach, tysiące kilometrów pomiędzy poszczególnymi krajami, najdalej oddalone od siebie to 4000 kilometrów, dwa miasta skrajne, oczywiście mistrzostw świata, 2200 metrów nad poziomem morza w Meksyku, no i gorący, suchy klimat w wielu miejscach. Tak właśnie rozpoczyna się piłkarski mundial 23, a inauguracja na legendarnym Estadio Azteca w Meksyku, gdzie między innymi odbyły się dwa wielkie legendarne finały. W 70 roku Brazylia pokonała Włochów 4-1, a w 86 Argentyna RFN 3-2. Finał zaplanowany jest w New Jersey na stadionie East Riteboard, natomiast największy stadion to ten w Dallas, który może pomieścić 90 tysięcy kibiców. Co ciekawe, większość stadionów na co dzień używają drużyny z futbolu NFL, tego amerykańskiego, dlatego na wielu z nich musi zostać zmieniona murawa po prostu na taką trawę naturalną. Dziś mecz otwarcia Meksyk RPA o godzinie 21:00. Jutro o 4:00 nad ranem Czesi zagrają z Koreą Południową, a z kolei wystartują także tuż w kolejnym dniu inni z gospodarzy, a więc Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a Stany Zjednoczone z Paragwajem. Mecz w Mexico City to zarazem bardzo powtórzona inauguracja Mistrzostw Świata w 2010 roku. Wtedy w RPA gospodarzem byli właśnie Afrykanie, no i padł remis 1-1. Meksyk natomiast jest teraz faworytem, bo wygrał 5 ostatnich meczów kontrolnych. Tak jak w 2010 roku, trenerem jest Jorge Aguirre. No ale jest też klątwa Meksyku, bo on nie potrafi przejść dalej niż do 1/8 już od 8 kolejnych mundiali. No a więc Aguirre ma nie lada zadanie do zrealizowania. Tymczasem ekipa popularnej Bafana, więc drużyny RPA, tam prowadzi ją Holender Hugo Broos, no i wywalczyła w eliminacjach pierwsze miejsce w swojej grupie. Sędzią głównym będzie Brazylijczyk Wilton Sampaio, a z kolei polscy sędziowie są w obozie na Florydzie, no i także dobre doniesienia co do ich formy i co do ich dyspozycji i gotowości. Mówię o tym Michał Listkiewicz.
6: Zdali egzaminy celująco, co jest bardzo ważne, bo jak wiemy, Szymon Marciniak miał kontuzję, która się wlokła bardzo długo. Był po poważnym zabiegu nogi, no ale zdążył, pracował bardzo ciężko. To jest facet, który się nigdy nie poddaje i zdali te egzaminy, są w tej elicie, bo Szymon to jest jeden z najlepszych, moim zdaniem, trzech sędziów na świecie ciągle. No i poczekamy, jakie dostaną mecze, czy to będzie tak jak kiedyś w moim przypadku mecz otwarcia, czy może troszkę później. Ja myślę, że raczej na początku nie będą eksploatowani, ponieważ przy tak dużej ilości drużyn te pierwsze dni, czy nawet ze dwa tygodnie, to jest taka rozbiegówka. To będą grały drużyny nie będące faworytami, Curacao, czy Wyspy Zielonego Przylądka, czy Nowa Zelandia, nic nie ujmując oczywiście tym drużynom, a tam są sędziowie też egzotyczni. Sędzia na przykład jest z Nigru, pierwszy raz w historii, no on też musi posędziować, więc myślę, że na początku, jeśli chodzi o sędziów, to będzie danie szansy tym, których do tej pory nie znaliśmy.
5: To już wiemy, że inauguracji nie będzie, ale może będzie finał, tak jak 4 lata temu w Katarze z udziałem polskiej obsady sędziowskiej. Tymczasem Portugalia zdała ostatni sprawdzian przed mundialem, pokonała w meczu towarzyskim Nigerię 2-1. Gole strzelili Pedro Neto i Conceição. Od 65 minuty do 65 minuty grał Cristiano Ronaldo. No i to jest ta sama Nigeria, która zremisowała ostatnio z Polską w Warszawie 2-2, ale na mundialu oczywiście nie gra. I jeszcze tylko finały Orlen Basket Ligi. Legia, która przegrała pierwszy mecz na swoim parkiecie, teraz wraca do równowagi, bo mistrzowie Polski pokonali Orlen Zastal 104-82. Dla drużyny z Zielonej Góry Luis rzucił 25 punktów, a dla Legii Pluta 27. Stan rywalizacji zatem 1-1. Gra się do 4 wygranych meczów, a teraz kolejny zostanie rozegrany w Grodzie Bachusa. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
18: Karol Maurycy de Talleyrand.
17: Znici. Niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
7: Po reklamie.
19: W tej reklamie wydawnictwa, albo powiem tak, Krzysztof Skowroński, witam Państwa, zapraszam na drugą godzinę Poranka Wnet. Już za chwilę rozmowa z Krzysztofem Bosakiem, wicemarszałkiem Sejmu i liderem Konfederacji, ale zanim krótka informacja, mianowicie wydawnictwo Orlen. Pewno Państwo myślą, że wielki koncern Orlen wydał właśnie książkę historyczną. Nie, jest wydawnictwo Orlen i spółka Orlen, która była spółką Orlen, zanim Orlen stał się Orlenem. To jest ciekawa sprawa, ciekawe sprawy, które toczą się w sądzie gospodarczym o nazwę i to jest, a wydawnictwo Orlen i książka jest bardzo ciekawa. Tyle mogę dodać, a za chwilę rozmowa.
20: Kto tam?
21: Byliśmy umówieni na rozmowę.
20: Zapraszam na wywiad
19: wnet. I to jest rozmowa telefoniczna. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak przy telefonie. Dzień dobry panu.
22: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
19: Komentarz najpierw do sprawy, która zbulwersowała na pewno środowisko dziennikarskie, a polityczne też w pewnym stopniu, aresztowanie Leszka Kraskowskiego. Jaki jest pana komentarz w tej sprawie?
22: Nie podoba mi się ta informacja, nawet bardzo mi się nie podoba. Widziałem po wpisach redaktora w internecie, że obawiał się czegoś, czuł się zastraszany w związku ze swoją aktywnością dziennikarską, nie z jakąś inną warstwą swojego życia. Przypomnijmy, że nagłaszał on sprawy związane z tak zwaną aferą Polnordu i materiałami prokuratorskimi ze śledztwa, które w odniesieniu do jednego z ważnych polityków obecnej koalicji rządzącej zostało umorzone już po przejęciu władzy. Swoją drogą też stawianie zarzutów i prowadzenie tej sprawy szło niezwykle wolno w okresie poprzedniej władzy. Więc tutaj jakby wszyscy podejrzewamy, jak mi się wydaje, że mogło to mieć tło polityczne, natomiast z komunikatu prokuratury wynika z kolei, że miało chodzić niby o jakieś groźby, które ten dziennikarz formułował i rzekome nielegalne posiadanie broni, przy czym warto zaznaczyć, z komunikatu prokuratury chodziło o broń gazową, która to broń gazowa nie w każdym typie wymaga w ogóle zezwoleń. Więc uważam, że tak naprawdę niewiele wiemy. Chciałbym się zapoznać z komunikatem obrońcy. Mam nadzieję, że spodziewając się problemów, redaktor Kraskowski ustanowił swojego obrońcę i ten obrońca, adwokat działa na jego rzecz i też będzie się komunikował z opinią publiczną.
19: To nie dlatego, jest...
22: że trudno jest komentować sprawę, nie znając prawie żadnych szczegółów.
19: To nie jest oczywiście obowiązek polityków ani nikogo w Polsce, ale dzisiaj rano w Poranku Wnet pan Łukasz Pawelski, obrońca Leszka Kraskowskiego, Kaczyńskiego mówił o tym, co dzieje się w sprawie. Między innymi o tym, że nie zostało zachowane prawo do obrony, czyli został zawiadomiony nie tak, jak powinien być zawiadomiony, że nie zapoznał się z aktami, że nie uczestniczył w tym posiedzeniu sądu, na którym został postanowiony areszt 3-miesięczny dla Leszka Kraskowskiego. No takie rzeczy się dzieją w Rzeczpospolitej. I co pan na to?
22: No jak powiedziałem, bardzo negatywnie to oceniam, jeżeli okazałoby się, że jest to areszt motywowany, że działanie prokuratury jest pomotywowane aktywnością dziennikarską pana Kraskowskiego czy komentatorską, a nie jakimkolwiek rzeczywistym złamaniem prawa. No nie oszukujmy się, redaktor Kraskowski nie sprawia wrażenia osoby, która by komukolwiek zagrażała. Ja też nic nie wiem o tym, żeby miał postawione zarzuty w jakiejś sprawie. Więc jeżeli państwo mieli dzisiaj na antenie obrońcę i on potwierdza, że ta sprawa wygląda tak, jak nam wszystkim wydaje się, że wygląda, no to mamy do czynienia po prostu z represjami wobec przedstawicieli mediów i działających w duchu opozycyjnym. No to przypomina praktyki z czasów PRL. To wolałbym, żeby to była nieprawda, natomiast wszystko wskazuje na to, że niestety mamy do czynienia z rzeczywistością. Na pewno jako posłowie, jako politycy będziemy w tej sprawie domagali się wyjaśnienia. Chętnie wasza redakcja ma kontakt z obrońcą, bo pana mecenasa, którego pan wymienił, nie znam. I podobnie pana redaktora, nie miałem nigdy przyjemności spotkać. Kojarzę, że taki człowiek istnieje, natomiast nigdy się nie poznaliśmy. Natomiast jeżeli będzie jakaś możliwość pomocy, to na pewno jako politycy opozycji takiej pomocy będziemy starali się udzielić, tak jak zawsze w podobnych sytuacjach, kiedy wolność w Polsce jest łamana i prawa obywatelskie są łamane.
19: Jest takie miejsce na działanie polityczne, mianowicie zmienienie sposobu funkcjonowania aresztu tymczasowego. To jest bardzo istotne, to się potwierdza.
22: Myśmy złożyli w tej sprawie projekty ustaw.
19: I co się z nimi dzieje?
22: No, gdzieś mielą się w sejmowej maszynie, natomiast koalicja rządowa nie jest zainteresowana uchwaleniem naszych projektów ustaw, więc generalnie wrzuca je do komisji i czeka na koniec kadencji. Taka jest co do zasady w większości przypadków w tej chwili praktyka koalicji rządzącej.
19: Wrzuca je do komisji.
22: Albo po prostu je odrzuca.
19: Albo wrzuca do komina, żeby je...
22: Mieliśmy też przypadki takie, że złożyliśmy swoje projekty ustaw. Koalicja rządząca i jej politycy trzymali nasze projekty ustaw pod pretekstem tego, żeby rozpatrywać je wspólnie z rządowymi, a jak dostarczyli swój własny rządowy w podobnej sprawie, to uchwalali swój, a nasz stwierdzali, że już jest bezprzedmiotowy i wtedy bez dalszego procedowania wyrzucali do kosza, czyli po prostu przerywali dalszy proces legislacyjny, co moim zdaniem jest też nadużyciem w ogóle, jest po prostu złamaniem naszych praw jako posłów, żeby projekt nawet nie przegłosować odrzucająco, tylko po prostu przerwać bieg procesu legislacyjnego. Natomiast taki przypadek zdarzył się już co najmniej w przypadku jednej ustawy, o ile nie dwóch.
19: Dużo rzeczy się dzieje w polskiej polityce, w polskiej przestrzeni politycznej, w przestrzeni międzynarodowej. Czy myśli pan, że wybory w Polsce będą w terminie, czyli w 2027 roku, czy coś je...
22: Myślę, że tak.
19: Że nic ich nie przyspieszy.
22: No, wybory przyspieszyć może tylko podanie się rządu do dymisji, przegłosowanie szybszego rozwiązania Sejmu. Patrząc na determinację koalicji rządzącej do tego, żeby trwać i siłę przywództwa premiera Tuska, moja prognoza jest niezmienna. Różni dziennikarze i politycy od początku kadencji, mam wrażenie, ekscytują się takim scenariuszem, że może akurat coś się stanie takiego. Nikt nigdy nie powiedział, co dokładnie miałby się stać. Ostatnia teoria, jaką pamiętam, to była taka, że Władysław Kosiniak-Kamysz przejdzie do opozycji, dogada się z PiS-em. Dla mnie to była abstrakcja od samego początku. Wystarczy siedzieć koło posłów PSL, siedzę koło nich w Sejmie, żeby wiedzieć, że to było niemożliwe. Natomiast najwyraźniej bardzo duża część analityków naszej sceny politycznej, którzy snują różne scenariusze, nie rozmawia z posłami PSL, w związku z tym zużyli 2 lata na łudzenie się. Słyszałem, że to łudzenie się miało miejsce nawet na najwyższych szczeblach polityki związanej z partią Prawo i Sprawiedliwość. No i jakby moim zdaniem te nadzieje definitywnie już upadły. Mit Władysława Kosiniaka-Kamysza, który tu się na coś nie zgodzi. Nie wiem, skąd ten mit w ogóle się wziął, no ale już mówimy o byłym ministrze w rządzie pierwszym Donalda Tuska, który robił wszystkie kontrowersyjne rzeczy, przeciw którym protestowaliśmy na ulicach wtedy i to jest ten sam człowiek nadal. Natomiast myślę, że ten mit upadł. Przywództwo pozostałych partii opozycji jest słabsze niż kiedykolwiek wcześniej. Moim zdaniem Lewica nigdy nie miała bardziej rozbitego przywództwa. Polska 2050 praktycznie jako jedna partia już nie istnieje. PSL w okolicach progu, w związku z czym no, kto tutaj ma rzucić rękawicę Donaldowi Tuskowi? Nie ma takiej osoby w koalicji rządzącej. A upadek rządu jest możliwy tylko w sytuacji, kiedy któraś z partii koalicyjnych byłaby w poczuciu siły ze względu na przywództwo i na sondaże. Jest sytuacja dokładnie przeciwna. Więc z tych przesłanek wnioskuję, że rząd stabilnie dojedzie do końca kadencji. Z jakimi sondażami to już jest inna sprawa. Natomiast moim zdaniem wcale niekoniecznie ze złymi, bo po prostu sprawnie operuje maszyną propagandową, rozgrywa emocje społeczne, zaadaptował się do zmieniającej się sytuacji, porzucając dużą część albo nie wdrażając dużą część, zresztą prezydent Nawrocki tak naprawdę rządowi ułatwia sytuację. To jest moim zdaniem nieoczywisty mechanizm, to znaczy gdyby był Trzaskowski, oni byliby zakładnikami różnych swoich obietnic, musieliby wdrażać niepopierane przez społeczeństwo różne takie progresywno globalistyczne aberracje. A ponieważ mają nad sobą weto prezydenta Nawrockiego, to po pierwsze z różnymi elementami programu takiego lewicowo-liberalno-globalistyczno-internacjonalistycznego oni się nie spieszą. Pracują sobie nad tym, ale tak po prostu od niechcenia, po czym wysyłają to do zawetowania i, że tak powiem, i po robocie, tak? Czyli z jednej strony mogą swoim społeczeństwu, swoim wyborcom mówić, proszę bardzo, próbowaliśmy, ale z drugiej strony nie ponieść kosztów wprowadzania różnych absurdalnych rzeczy, dlatego że one po prostu nie wchodzą w życie. Więc z tych powodów oni przejęli część też przekazu i PiS-u i nawet Konfederacji. Na przykład widać, że bardzo zmodyfikowali swoje stanowisko w kwestii imigracji. Zresztą zmodyfikowali nawet częściowo politykę migracyjną. Widziałem dane z wczoraj, że wydają wielokrotnie mniej pozwoleń niż wydawał rząd Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli wydają faktycznie tych pozwoleń mniej, to nie tylko to już jest frazeologia, mogą po prostu chwalić się tym, że politykę zacieśnili i robić jakieś tam wrażenie przed społeczeństwem, tak? I z tych powodów uważam, że oni do końca kadencji niestety mogą dojechać nawet z całkiem niezłymi sondażami, może niekoniecznie dającymi im szansę na zwycięstwo, ale na pewno dalece jesteśmy od sytuacji, w której byłoby przesądzone zwycięstwo sił opozycyjnych w następnych wyborach.
19: To z pożytkiem dla Polski będzie rządził premier Donald Tusk do końca kadencji?
22: Ja bym mówił raczej o stratach dla Polski. Moim zdaniem to jest stracony czas i duże szkody, które dzieją się praktycznie cały czas, jeżeli chodzi o czy naszą gospodarkę, czy naszą politykę międzynarodową, czy europejską.
19: No to przechodzimy do tematu relacji polsko-ukraińskich. Jak powinny teraz wyglądać te relacje?
22: Tu nie ma jakiegoś jednego dobrego modelu czy jednej doktryny. One powinny być transakcyjne, one powinny być asertywne. Nie powinniśmy się bać tarć, szorstkości konfliktu, dlatego że mówimy o państwie, na czele którego stoją politycy, że po pierwsze od paru lat prowadzą wojnę, więc do brutalności i twardych negocjacji ocierających się o sprawy życia i śmierci. Oni są po prostu niestety w pewien sposób przyzwyczajeni, utwornieni. Żadne, że tak powiem, prośby ani presja słowna nie robi na nich wrażenia. Moim zdaniem tutaj po prostu jest obszar, zresztą to już wiemy od czasu sporów pomiędzy rządem PiS a państwem ukraińskim. Ja rozmawiałem w tamtym czasie między innymi z wicepremierem Milewicz, z niektórymi ministrami odpowiedzialnymi za transport, za rolnictwo. I jakby oni, niezależnie od tego, co mówili w mediach próbowali sprawiać wrażenie, że mają jakieś tam partnerstwo, że jest jakaś wdzięczność. Natomiast na poziomie nieoficjalnym od pewnego momentu oni się połapali, że to jest twarda gra. I że po drugiej stronie mają ludzi w dużej mierze bezwzględnych, którzy jeżeli mogą na przykład w Brukseli coś przeciwko Polsce załatwić, to ani przez chwilę się nie zawahają. Więc to nie jest nowość czasów tego rządu. Nasze stosunki są szorstkie, są napięte, są twarde od paru lat. To, co mamy, proces, który obserwujemy, to jest proces urealnienia wyobrażeń społecznych na temat polityki polsko-ukraińskiej. Wyobrażenia społeczne były takie, że jest wdzięczność, że jest pomoc, że jest altruizm, że jest partnerstwo, współpraca, może jakiś sojusz, może w przyszłości niektórzy snuli plany, jakaś federacja, jakiś alternatywny projekt geostrategiczny. Mam wrażenie, że te mrzonki trochę pryskają jak taka mydlana banieczka przykuta mocniejszym podmuchem, natomiast to, co było za kulisami, czyli twarda gra, dociera do opinii publicznej. Oceniam ten proces, tu może pana redaktora zaskoczę, oceniam ten proces pozytywnie, to znaczy uważam, że wyobrażenia społeczne i stan naszych stosunków, stan wiedzy społeczeństwa o stosunkach polsko-ukraińskich uległ urealnieniu, a urealnienie stanu wiedzy społeczeństwa może sprzyjać stopniowemu uzdrowieniu naszej polityki, to znaczy zbliżeniu jej od sfery propagandy do sfery racji stanu.
19: Powiedział pan polityka transakcyjna i asertywna. Rozszyfrujmy te słowa.
22: To znaczy, że każdej przysłudze i każdej koncesji z naszej strony powinna towarzyszyć wynegocjowana lub wymuszona przysługa lub koncesja z drugiej strony. Nie powinniśmy robić jednostronnych ustępstw, nie powinniśmy zachowywać bierności tam, gdzie nasi sąsiedzi ekspandują, czy politycznie, czy gospodarczo, czy technologicznie, dlatego że w ten sposób będą uzyskiwać przewagę, którą będą wykorzystywać przeciwko nam, w związku z czym po prostu powinniśmy stosować zasadę obustronnej korzyści. To, żeby było jasne, to co ja mówię, to nie jest afirmacja jakiejś polityki wrogiej wobec Ukrainy, to jest afirmacja polityki propolskiej, to znaczy polegającej na tym, że żeby coś się wydarzyło, dwie strony muszą na tym korzystać, po prostu.
19: Teraz sprawa Orła Białego, orderu, którym został odznaczony prezydent Zełenski. Konfederacja jest oczywiście za tym, żeby ten order prezydentowi Ukrainy odebrać.
22: Tak, uważamy to zresztą za gest wyłącznie symboliczny, natomiast to jest gest, który jest w zasięgu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uważam, że gdyby prezydent Rzeczypospolitej Polskiej miał większe kompetencje w zakresie władzy wykonawczej, to powinien też wykonać dalej idące ruchy.
19: Jakie?
22: Natomiast nie ma tych kompetencji. No, na przykład odciąć część pomocy świadczonej w tej chwili przez państwo polskie, na przykład poprzez decyzję rządu PiS i rządu Platformy Lewicy, PSL i Polski 2050, żeby zadłużać Polskę i transferować środki, zaciągane długi na rynku międzynarodowym, transferować dla rządu ukraińskiego. Uważam, że te pieniądze, które są zaciągane na koszt polskiego podatnika na długi, powinny raczej trafić do sektora ochrony zdrowia albo na sfinansowanie polskiego deficytu budżetowego, a nie na sfinansowanie państwa ukraińskiego, gdzie też wiemy, że ta ukraińska polityka jest w tych oligarchicznych rękach. I w tym samym czasie, kiedy tam trwa wojna, w Polsce trwa wykup nieruchomości, a na Pomorzu Śródziemnym pływają luksusowe jachty, tak? I to jakby stawiane są jakieś spółki w rajach podatkowych, przez które te pieniądze, później część tych pieniędzy przepływa. Nie mówię, że wszystkie, natomiast nic mi nie wiadomo przez ostatnie parę lat, żeby państwo polskie, na przykład w odróżnieniu od FBI i Amerykanów, ustanowiło jakikolwiek mechanizm kontroli antykorupcyjnej co do funduszy transferowanych na Ukrainę. Po prostu moim zdaniem coś takiego nie istnieje. Państwo polskie działa na zasadzie daj i zapomnij. I uważam, że to jest tak głupie, tak skandaliczne, tak głęboko niegospodarne, niemoralne, że nie mogę zrozumieć, w jaki sposób ludzie popierają w jakiś sposób te partie, jak PiS, Platforma, PSL, Lewica, czy głosują na nie. No i jest to dla mnie jakiś po prostu rodzaj takiej aberracji, z którą niestety żyjemy na co dzień w stanie, moim zdaniem, takiego częściowego narodowego upokorzenia.
19: Ukraińcy żyją w stanie wojny. Powinniśmy w jaki sposób to zmienić naszą relację i naszą interpretację wojny na Ukrainie? Czy powinniśmy coś zrobić z tym?
22: Panie redaktorze, powinniśmy zajmować się rzeczami, na które mamy wpływ.
19: Na to pośredni wpływ, albo nawet bezpośredni wpływ mamy.
22: W jaki sposób? Proszę mi to wyjaśnić, bo nie
19: mamy. Mamy lotnisko, które jest lotniskiem transferowym. Mieliśmy wpływ, bo pomagaliśmy militarnie Ukrainie, przekazaliśmy jej czołgi, armaty.
22: No, ale to już jest przeszłość, to już jest przeszłość.
19: No to jest przeszłość, ale...
22: Już nic więcej ale, do przekazania nie zostało,
19: dobrze, no dobrze, ale
22: siły zbrojne zostały wydrenowane ze sprzętu, także już chyba bardziej nie można było. I to już są rzeczy, które być może będą kiedyś przedmiotem zainteresowania prokuratury, sądu, jakiejś komisji śledczej. Uważam, że powinny być. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, to moim zdaniem wpływu na losy wojny na Ukrainie nie mamy. Mamy, słusznie pan redaktor zauważył, infrastrukturę, która służy jako ten kanał transportowy. No i tutaj nasze stanowisko jest takie, że powinniśmy też oczekiwać przychylnej polityki ukraińskiej w zamian za udostępnianie kanałów transportowych, wsparcia logistycznego na Ukrainę.
19: Ale to, że nie mamy wpływu, bo być może tak jest, prezydent Zełenski lata do Londynu, premier Polski nie uczestniczy w tych wszystkich ważnych decyzjach dotyczących Ukrainy, ale może
22: ale
19: to...
22: Ale tam żadne decyzje jak na razie nie zapadają. Moim zdaniem my nie powinniśmy oczekiwać, że w każdym spotkaniu międzynarodowym będzie uczestniczył polski lider. bo wówczas to my będziemy na musiku i to my będziemy musieli płacić jakąś walutą w polityce międzynarodowej za dopuszczenie nas do zdjęcia, do stolika, do pokoju, do rozmów. Nie ma takiej potrzeby, żeby polscy przywódcy latali na wszystkie niezliczone szczyty w sprawie Ukrainy i spotkania. To stronie ukraińskiej powinno zależeć, żeby Polska była zaangażowana po jej stronie, a nie strona polska powinna występować w roli petenta. Przedstawienie polskiej dyplomacji na tory wspierania Ukrainy nastąpiło zdecydowanie zbyt mocno. W pewnym momencie polska dyplomacja przestała mieć właściwie swoją agendę w sprawach międzynarodowych i stała się takim aparatem podwykonawstwa dyplomacji ukraińskiej. Uważam, że silne wsparcie dla Ukrainy w momencie wybuchu pełnoskalowej inwazji, wybuchu tej jakby pełnoskalowej wojny, to silne wsparcie dyplomatyczne, obronne w tym momencie wybuchu, kiedy ważyły się losy, naprawdę ważyły się, czy Rosja zajmie państwo ukraińskie, czy nie zajmie, czy rząd upadnie na Ukrainie, czy nie. Wtedy to było uzasadnione. Natomiast kontynuowanie tego na zasadzie bezwarunkowej i całkowitego zaangażowania polskiego aparatu państwowego na rzecz państwa prowadzącego wobec nas politykę de facto twardą, asertywną, momentami wręcz po prostu wrogą. Kontynuowanie tego jest... ciężko mi znaleźć słowa, żeby to nazwać, ale to jest, najdelikatniej mówiąc, głęboko nieracjonalne, natomiast mówiąc mocno, to jest coś na pograniczu zdrady. Zdrady własnej racji stanu. Porzucenia jej, po prostu abdykacji z realizacji własnej racji stanu na rzecz cudzych interesów.
19: A nie prosta interpretacja, być może pan się z nią nie zgadza, ale prosta interpretacja geopolitycznej sytuacji czy sytuacji politycznej międzynarodowej, w której jest Polska, czyli strach przed zajęciem przez Rosjan Kijowa, strach przed armią rosyjską czy jakąkolwiek inną armią.
22: Panie redaktorze, strach to emocja, strach to po prostu emocja, emocja uzasadniona, bo Rosja jest brutalna i prowadzi imperialną politykę, a Putin jest politykiem twardym, wyrachowanym, skłonnym do zbrodni i nieobliczalnym. Więc strach jest emocją uzasadnioną, natomiast jest nadal emocją. I emocja nie może być substytutem strategii. A w polskiej polityce międzynarodowej doszło do takiej sytuacji, że emocje stały się substytutem strategii. Emocja altruistycznej solidarności, emocja strachu. Ja uważam, że jest miejsce na solidarność, jest miejsce na strach przed Rosją, jest miejsce na zdrowy instynkt samoobrony i budowania swojej pozycji. Na to wszystko jest miejsce i był czas i miejsce na wspieranie Ukrainy. Ja nie mówię, że nie było. Natomiast wszystko musi mieć swoją miarę i wszystko musi mieć kontekst. I moim zdaniem problem, panie redaktorze, z tym podejściem, które pan zreferował i do którego ja się odnoszę, bez złośliwości, bo uważam, jeszcze raz to podkreślę, że strach przed Rosją jest jak najbardziej racjonalną emocją, nie jakąś złą emocją. Generalnie w ogóle uważam, że współcześnie z pominięciem akurat kontekstu rosyjskiego, ale strach zaczyna być stygmatyzowany, jakby był jakąś wadą umysłu czy serca, na przykład strach przed imigrantami. Podobnie uważam, że strach przed imigrantami będzie, kiedy popełniają zbrodnie, jest jak najbardziej uzasadniony, nie jest jakąś wadą, jest po prostu normalnym instynktem samozachowawczym i tak dalej, długo by to można rozwijać. Natomiast strach czy solidarność nie mogą zastępować strategii państwa. Państwo musi wiedzieć, co chce osiągnąć, musi mieć skalibrowane instrumenty prowadzenia polityki międzynarodowej, musi prowadzić negocjacje na wielu kierunkach, w wielu różnych sprawach. I problem z polityką, którą państwo polskie prowadziło, nie jest taki, tą interpretacją, nie jest taki, że ona jest prosta. Problem jest taki, że ona jest prostacka. To znaczy, jeżeli całą politykę międzynarodową sprowadza się do jednego aspektu i ten aspekt brzmi zaszkodzimy Rosji i jednocześnie mija parę lat i Rosja realizuje swoje cele, a my nie, no to znaczy, że polityka była źle skalibrowana.
19: To, żeby ją dobrze skalibrować, to jeszcze jedno pytanie. Przypomnę, że pan marszałek Krzysztof Bosak jest przy telefonie. Nie wiemy, co się wydarzy. Rozmaite scenariusze przygotowują politycy. Jeden ze scenariuszy jest taki, że po 27 roku Konfederacja będzie współrządzić razem z Prawem i Sprawiedliwością. Czy jest jakaś taka mini komórka ponadpartyjna, która taką strategię wspólnego rządzenia przygotowuje? Czy takich rzeczy politycy nie robią?
22: Panie redaktorze, po pierwsze ja nie potwierdzam żadnych scenariuszy, ani niczego nie przesądzam. Mówię to zastrzeżenie po to, żeby słowa nasze nie były później wykorzystywane przeciwko mnie, ani przeciwko mojej partii, bo niestety często mamy z tym do czynienia, że człowiek nie tylko, że coś nie powie, ale czemuś nie zaprzeczy, od czego się nie zdystansuje i zaraz się robi z tego newsa, typu Bosak się dogadał, Bosak chce coś tam, to bardzo proszę, żeby tak nie robić. Druga sprawa, trwa w tej chwili, moim zdaniem dość intensywna, ale zupełnie rozproszona, praca koncepcyjno-programowa nad tym, co dalej z państwem polskim po rządzie Donalda Tuska. Ta praca toczy się tak, jak to zgodnie jest po prostu z, powiedziałbym, z aktualnym stanem organizacji życia społecznego w partiach politycznych i w organizacjach pozarządowych, szczególnie w think tankach. Jest i przy Konfederacji, przy Ruchu Narodowym, przy Nowej Nadziei parę organizacji o charakterze takich właśnie strategiczno-analitycznych instytutów. Również przy drugiej partii, którą pan redaktor wspomniał, są takie organizacje. Sam jestem nawet zaproszony na konferencję, bywam. Dzisiaj będę brał udział w konferencji Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzisiaj odbywa się także konferencja o przemyśle kosmicznym organizowana przez jedną z redakcji. Dzisiaj trwają testy dronów i systemów antydronowych organizowane przez jedną z firm na poligonie w Zielonce Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia. Dzisiaj odbywa się wydarzenie organizowane przez Środowisko Architektów Polskich. Tylko dzisiaj jednocześnie trwa wiele naprawdę ciekawych wydarzeń, na których wykuwają się koncepcje w obszarze obronności kosmosu, budownictwa, architektury czy właśnie uzbrojenia. I tak wygląda każdy tydzień intensywnie pracującego polityka. Problem jest taki, że w Sejmie na 460 mamy większość leniuchów. I to jeszcze trzeba powiedzieć słuchaczom. Większość posłów to leniuchy, którzy nie chodzą na konferencje, nie uczestniczą w żadnych pracach programowych, nie przygotowują żadnych projektów ustaw. Bardzo proszę, apeluję do państwa redakcji i do dziennikarzy w ogóle, żeby zaczęli badać rzeczywistą aktywność, niemierzoną sztucznie kreowaną statystyką, czy gęstością wpisów na mediach społecznościowych, tylko rzeczywistą aktywność polityków i poddawać ją jakościowej ocenie. Dlatego, że nie będziemy mieli lepszego rządu niż poprzednie rządy, które były w Polsce, jeżeli on będzie złożony z leniuchów, cwaniaczków i koniunkturalistów, którzy udają pracę. Także panie redaktorze, tak, są politycy, którzy pracują, są politycy, którzy szykują różne koncepcje i jest bardzo duża liczba polityków, którzy tego nie robią, tylko myślą, jak się załapać do następnego Sejmu. I żeby było jasne, mam na myśli także polityków opozycji.
19: To już ostatnie pytanie. Patrzę na Dziennik Gazetę Prawną i na zdjęcie prezydenta Donalda Trumpa, który trzyma to trofeum, o które będą walczyć piłkarze już od dzisiaj, bo dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale to nie o piłkę nożną się zapytam, tylko o czapeczkę, którą ma prezydent Trump, na której jest napisane: Trump ma rację we wszystkim. Założyłby pan taką czapeczkę?
22: Nie, dlaczego miałbym? Myślę, że to jest element, że tak powiem, amerykańskiej kultury politycznej, taka specyficzna, nie wiem jak to nazwać, popkulturowa buńczuczność. Amerykanie mają swoje...
19: To w czym takie... w takim razie Trump się myli?
22: Ja bym to nazwał taką kowbojską kulturą polityczną.
19: To,
22: tak?
19: To prawda.
22: Każdy naród ma swoją specyfikę, Amerykanie mogą mieć kowbojską, my możemy mieć jakąś tam postszlachecką, powiedzmy, czy...
19: Czy
22: polskiej gościnności, czy jakiegoś szlacheckiego poczucia honoru. I jakby niech się każdy trzyma swoich obyczajów.
19: To prawda, te obyczaje, na te obyczaje będziemy te obyczaje amerykańskie obserwować nie tylko podczas Mistrzostw Świata, tylko za chwilę są urodziny prezydenta Trumpa, na które zresztą został zaproszony prezydent Karol Nawrocki, ale wrócę do tej czapeczki, do tego hasła, które jest na czapeczce. Mhm. W czym myli się Donald Trump, jeżeli nie we wszystkim ma rację?
22: Nie, panie redaktorze, ja nie jestem obserwatorem amerykańskim, pewnie w 10 000 różnych rzeczy, tak? Jest politykiem niezwykle kontrowersyjnym, jest w sporze z własną republikańską większością w kongresie, jest w jego administracji są spory frakcyjne, niezliczone, no.
19: Ale
22: znany jest
19: to,
22: tego, że
19: to
22: lubi
19: jeszcze,
22: zmieniać swoich
19: to,
22: własnych
19: to współpracowników. Jest, to jest, panie marszałku, emocja, no bo to, że jest w sporze, nie znaczy, że nie ma racji. Ludzie, którzy mają rację,
22: no
19: często
22: tak,
19: są w sporze.
22: No ale jeżeli raz namaszczam na jakieś stanowisko jednego, później drugiego i za każdym razem twierdzi, że ma rację, no to jest to wewnętrzna sprzeczność, nie? Jeżeli ci ludzie prezentują odmienne wizje. Także no, ja jestem w stanie skomentować jakieś szczegółowe rzeczy, natomiast dokonywać takiego ogólnego, generalnego audytu polityki prezydenta Trumpa, to ja od razu powiem, ja nie jestem przygotowany, bo ja jestem politykiem polskim. Mnie nie interesują wszystkie spory w administracji amerykańskiej, bo w sumie dlaczego miałby mnie interesować?
19: To prawda, jedzie pan do Sejmu w tej chwili. Co się dzisiaj w Sejmie wydarzy i na jakie spory i na jakie emocje możemy liczyć?
22: Dzisiaj, panie redaktorze, o 9:00 wznawiamy obrady, czyli za 20 minut. Ja je będę prowadził, więc ostatnia rozmowa moja z panem redaktorem przed prowadzeniem obrad. Mamy dzisiaj blok głosowań. Dzisiaj się posiedzenie Sejmu kończy. Blok głosowań niezwykle ważny. Każdy blok głosowań w Sejmie powinien być przedmiotem szczegółowej analizy mediów, dziennikarzy, dlatego że każdy blok głosowań rozstrzyga w dużej mierze, pomimo tego, co się mówi o sporze rządu i prezydenta, to na każdym jednak posiedzeniu Sejmu my uchwalamy dużo prawa, które wchodzi w życie. Prezydent Nawrocki podpisuje większość ustaw, która wychodzi z Sejmu, co oznacza, że za jakieś dwie godziny Sejm zdecyduje o kształcie życia państwowego w wielu obszarach. I to są doniosłe decyzje, które powodują później, że możemy się rozwijać albo zmagamy się ze źle skonstruowanymi regulacjami. Są regulacje, gdzie posłowie się spierają i sami czasem nie wiedzą do końca, jak one będą dokładnie działać. Przykładem takiej regulacji, która dzisiaj będzie głosowana, a wczoraj była jeszcze przedmiotem dość intensywnej debaty, prac legislacyjnej, którą debatę wczoraj prowadziłem, jest na przykład nowelizacja przepisów kodeksu karnego i próba wprowadzenia kar za tak zwany patostreaming, czyli rodzaj jakichś transmisji internetowych, różnego rodzaju przestępczych działań, czy patologicznych, czy deprawacyjnych, gdzie politycy koalicji rządzącej i PiS-u przy naszym sceptycyzmie Konfederacji zdecydowali się próbować uregulować to, co można pokazywać przez internet. No i mamy tutaj prawo z naszymi tymi wieloma łatkami, ostatecznie bez definicji tego, co to jest patostream, ale próbującego pozakazywać różnych rzeczy, które będą pokazywane w internecie. No, sytuacja bardzo nieoczywista, parę poprawek i dziś ta ustawa zostanie w drodze też głosowania i poprawek do niej ostatecznie prawdopodobnie uchwalona, dlatego że prawie wszystkie partie poza nami w Sejmie popierają uchwalenie tej ustawy. Ciekaw jestem też, jaka będzie tutaj opinia prezydenta, no ale jeżeli prawie wszystkie partie łącznie z PiS-em są za tym, to spodziewam się, że prezydent może to podpisać. Tak jak, także tutaj tak, na przykład to, ciekawa sprawa, a to tylko jedna z kilkudziesięciu.
19: Tak jak prezydent podpisał ustawę o mieszaniu paliwa lotniczego, przez to paliwo lotnicze, to jest ten zielony ład, przez to paliwo lotnicze będzie droższe, przez co droższe będą bilety. Tak było.
22: Tak było. Trzeba dodać jeszcze dla pełnego opisu sprawy, że polskie lobby produkujące biopaliwa, które jest w splocie z częścią polskiego rolnictwa, mocno to popierało.
19: A też jedną z fabryk chyba sprzedaliśmy, Agencja Rozwoju Przemysłu sprzedała w ręce obcego kapitału zachodniego sąsiada.
22: Jak pan redaktor zahaczył o energetykę, to dodajmy rewelacje, które w mediach społecznościowych od paru dni krążą, że Ukraińcy przyjmują logistykę paliw w Polsce, w tym bazy paliwowe, i wchodzą na nasze tory z transportem kolejowym paliw. Jest to kolejna dziedzina polskiego transportu, którą chcą przejąć na naszym rynku, przy de facto bierności naszych władz, które, że tak powiem, wpuszczają Ukraińców wszędzie, gdzie sobie chcą wejść. Jest to dla mnie też jeden z niepojętych obszarów, dlatego że w tym samym czasie nasze firmy są źle traktowane na Ukrainie. Dla przykład polskiego wykonawcy, który na praktycznie w momencie prawie ukończenia inwestycji instalację przetwarzania odpadów w Lwowie, został usunięty z inwestycji. De facto, zgodnie ze wschodnim obyczajem, po prostu okradziony. W tej chwili państwo polskie powinno o tego przedsiębiorcę walczyć. Tymczasem państwo polskie przygotowuje jakąś konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku i finansuje remonty kamienic w Lwowie, w tym samym mieście, w którym właśnie polscy przedsiębiorcy są okradani. Rządzi banderowski mer sadowy.
19: O czym powiedział w Poranku Wnet wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Panie marszałku, polecam słuchanie Poranka Wnet. Za chwilę będziemy opowiadać o tym, co dzieje się w Belfaście.
22: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Cieszę się, że mamy takie media, które nie boją się tematów niepoprawnych politycznie i informują Polaków o tym, co dzieje się naprawdę w Europie. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy, pozdrawiam pana redaktora i dobrego dnia wszystkim.
19: Jest godzina 8:46. Przed chwilą widziałem pana Janusza Lenartowicza. To jest słuchacz Radia Wnet, który przez 10 lat żył w Belfaście, w tych miejscach, w których właśnie te wszystkie manifestacje mają miejsce, ale teraz straciłem go. Tak, pojawił się ponownie. My, to tylko państwu powiem, że podróże kształcą, jest takie powiedzenie. My z panem Januszem spotkaliśmy się w Sofii zupełnie przypadkowo w pewnej pizzerii. Podszedł do nas i powiedział: dzień dobry, nazywam się tak i tak, jestem Polakiem, mieszkam w Belfaście, słucham Radia Wnet i chwila rozmowy, a teraz konsekwencja tej chwili, czyli opowieść o tym, co w Belfaście się dzieje. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
19: To ja jeszcze jedna informacja, która jest bardzo istotna i za którą przepraszam. Mianowicie Kronikę Paryską zachęcam państwa do słuchania Poranku Wnet. Jutro o godzinie 7:45 Kronika Paryska na naszej antenie. Piotra Wita bardzo serdecznie pozdrawiam, a teraz słuchamy o tym, co dzieje się w Belfaście.
9: Mamy mało czasu, właściwie nie wiadomo od jakiego tematu zacząć. Znaczy zacznę od tego, że na dowód naszego spotkania mam tutaj jeszcze pamiątkę z wielkiej wyprawy na Bałkany z tamtego czasu. Więc krótko i na temat. Najważniejsze, jeżeli chodzi o ofiarę tego wypadku, Steven zaraz wyleciał mi z głowy.
19: Ale ofiara, wiemy o kogo chodzi, przejdźmy dalej. Co jeśli chodzi o ofiarę wypadku?
9: To przeżyła. Jej stan był wczoraj krytyczny. Wiemy już, że stracił oko, prawdopodobnie drugie jest mocno uszkodzone, jest wciąż w stanie krytycznym, jest podtrzymywane jakby w stanie śpiączki. Już wiemy, że jest to osoba, która była niepełnosprawna intelektualnie niesłysząca. I jakby zajście polegało na tym, że on po prostu zauważył na swojej ulicy tego mężczyznę, który przechodził i coś go zaniepokoiło i chciał mu zwrócić uwagę, zapytać go, co on tam robi. I prawdopodobnie w momencie, kiedy on się odwrócił, został zaatakowany, niesprowokowany i po prostu brutalnie nie tak potraktowany. Z tego, co się dowiedziałem, głównie z profili na X-ie, bo oczywiście w brytyjskich mediach liberalno-lewicowych w większości jest oficjalna wersja, znaczy jest teraz przekierowanie narracji w tym momencie na protestujących, że demolują i tak dalej, i tak dalej. Natomiast atak był niesprowokowany. Ten człowiek był też znany z tego, że on pomagał tam bezdomnym. Był ogólnie lubiany, miał taki, nawet taki przydomek Szagi, czyli kudłaty, bo wszyscy go lubili na ulicy i to dlatego też jakby poruszyło tam ludzi. Poza tym ja też mieszkałem na tej ulicy, dlatego też od razu skontaktowałem się z panem Krzysztofem, bo ja dosłownie po sąsiedzku mieszkałem i ja znam tam każdy kamień, znam tą okolicę i to jest tak, że tamta okolica to jest okolica w większości zamieszkała przez katolików, Irlandczyków identyfikujących się z Irlandią. Republikanów to jest tak jakby mówił, kiedyś to była taka twierdza IRA i właściwie na tym terenie lokalnie zawsze wygrywa wybory partia Sinn Féin, a akurat partia Sinn Féin też rządzi w lokalnym parlamencie i nawet premierem, bo Belfast i Irlandia Północna ma parlament i autonomię w pewnym sensie i premierem Wielkiej Brytanii jest właśnie pierwszy raz w historii osoba Michelle O'Neill z partii Sinn Féin. A Sinn Féin ma właśnie taką agendę proimigrancką, mocno liberalno-lewicową, LGBT i tak dalej. No i to się zdarzyło w takim miejscu, prawda? Ja też mieszkałem w tej okolicy i po prostu to też było zauważalne od jakiegoś czasu, przynajmniej po Brexicie zaczęło się tak dziać, że nagle właśnie taki desant się zrobił właśnie dziwnych osób, takich zupełnie z innego świata. Wiem, że to był osoba, która zaatakowała Stevena, to był tak zwany uchodźca z Sudanu. Jak wiemy, w Sudanie toczy się bardzo brutalna wojna domowa. On już miał status azylanta i jest takie prawo w Wielkiej Brytanii, że azylant, który właśnie dostał taki status, opuszcza jakby hotel dla azylantów i jest lokowany gdzieś w mieście. I właśnie tacy rezydenci w takich właśnie miejscu został ulokowany w takim w mieszkaniu takim, powiedzmy, prawdopodobnie, gdzie więcej osób wynajmuje, w takiej spokojnej okolicy. I to był też taki szok, nie? No to jest zupełnie wiele warstw, bo teraz ta sytuacja, bo zastanawiamy się właśnie, jak Sinn Féin zareaguje, bo to właściwie podkopuje ich poparcie na danym terenie, bo frustracja społeczna rośnie. I jeżeli chodzi o wczorajszą noc w Belfaście, to wybuchły zamieszki, one trafiły na podatny grunt, tak? Bo jakby no, oni mają w pewnym sensie kulturę, taką tradycję jeszcze od czasu właśnie konfliktu z protestantami w latach 70. Mają taką kulturę zamieszek. Nawet się mówi, że rekreacyjny typ zamieszek dla młodzieży, że oni zawsze przeciw czemuś walczą w policji. To jest mniej więcej tak jak u nas, no powiedzmy, te grupy kibicowskie, takie młodzieżówki kibicowskie i tak dalej. Oni zawsze szukają wrażeń, ale teraz to trafiło na bardzo podatny grunt społeczny, bo jest duża frustracja w Wielkiej Brytanii. Ja pamiętam w momencie, kiedy wyjeżdżałem, to było w 2023 roku, to już było. I co ciekawe, ta frustracja łączy katolików i protestantów i to jest dla mnie najbardziej niesamowite, bo widzę obok siebie demonstrujących ludzi z flagami Wielkiej Brytanii, Irlandii. Przecież ci ludzie walczą ze sobą przynajmniej od 400 lat. To był bardzo brutalny konflikt właśnie w latach 70. i oni się w tym momencie połączyli.
19: Czyli to są wspólne demonstracje zarówno katolików, jak i protestantów.
9: W tym momencie to jest tak, że dokładnie nie wiadomo, bo wczoraj poszły od razu na profilach WhatsAppowych i telegramowych taka wiadomość, żeby młodzi ludzie ubierali się na czarno, bez żadnych jakby oznaczeń i wyszli na ulicę, tak, gotowi do działania. No i w tym momencie są organizowane, no nie bójmy się tego słowa, po prostu pogromy. No takie grupy, duże grupy po prostu chodzą po dzielnicach, gdzie tam mieszkają jakieś imigranci właśnie, czy wynajmują. Nieważne kto, patrzy się na kolor skóry, czasami to trafia zupełnie przypadkowe osoby, czasami nie wiem, Ukraińców, Cyganów, no wszystkich, ludzie są po prostu wściekli. Są palone domy i tak dalej. I dokładnie trudno zidentyfikować, ale no przedwczoraj, właśnie w poniedziałek wieczorem było takie nawoływanie się nawet na tych dzielnicach, gdzie normalnie protestanci, katolicy to są tak zwane strefy starcia, interfersaria. Oni się tam spotykali we wspólnych najpierw pokojowych protestach, nie? Wczoraj protest był pierwszy, był pokojowy, później no, policja zaczęła go stopniowo, bo oni tam mają też jakby swoją metodykę. Wprowadzono stan wyjątkowy w mieście, szkoły były zamknięte od południa, policja ewakuowała tam, gdzie było wiadomo, gdzie są lokowani imigranci, po prostu była ewakuacja do miasta, ściągnięto ponad 200 czy nawet kilkuset policjantów, armatki wodne, gaz i tak dalej. Autobusy nie jeżdżą, bo też autobusy podpalano. No, jak wczoraj słuchałem informacji z lokalnych wiadomości, to wielu osobom po prostu przypomniały się czasy właśnie tych walk protestantów z katolikami, z tym, że oni teraz są zjednoczeni przeciwko władzy i policji, prawda? Ale to, że wprowadzono stan wyjątkowy i opanowano aktualnie sytuację w Belfaście, w momencie centrum miasta jest wymarłe, jest puste, po prostu wszystko jest pozamykane, nikt nigdzie nie chodzi. W mieście nieorganizowane są protesty, natomiast te protesty przeniosły się do miasteczek wokół Belfastu. Na przykład próbowano zaatakować hotel dla imigrantów w takiej miejscowości pod Belfastem. Policja odrębniła, ale tam doszło do próby podpalenia. I w mniejszych miejscowościach, takich powiedzmy takich satelickich wokół Belfastu, Lisburn, czy Bangor, czy Portadown. No wiadomo, nie ma policji, więc tam jakby jest mniej patroli policji, więc tam jakby te pogromy się przeniosły tam. No i autentycznie po prostu ludzie są jakby no, wyrzucani z domu przez te grupy właśnie zamaskowanych ludzi. No wiadomo, no, takich sytuacji ja też nie pochwalam, no natomiast no, to ma swoje po prostu, no tak się kończy właśnie niesłuchanie ludzi, po prostu to niekontrolowany wybuch. A na domiar złego, no właśnie premier właśnie Irlandii Północnej, pani Michelle O'Neill, właśnie Bartel winą, dodatkowo Elona Muska się dostał, bo oczywiście jest blokada informacyjna tylko nie na X. I właśnie ta wymiana informacji, te informacje, które ja mam, to jest wszystko z X, bo na oficjalnych kanałach, czy tam BBC, czy te inne kanały, jest pewna taka blokada informacyjna i przekierowywanie właśnie narracji na brutalność protestantów, znaczy protestujących ludzi, nie? No tak to w skrócie wygląda, no po prostu to jest też tak, że no ja sam tego doświadczyłem, no jest taka sytuacja, że mieszka się w spokojnej dzielnicy, a przypomnę, że przed Brexitem właściwie Irlandia Północna nie była popularna dla imigrantów, tam się ewentualnie siadali Polacy, ale to właściwie było społeczeństwo jakby monoetniczne, białe, tak? I w momencie, kiedy zaczęła się pojawiać duża grupa imigrantów, to zaczęło być odczuwalne. Ja sam też powiem na koniec, postanowiłem

0: by tutaj urządzić w Polsce lepsze życie, nie?
1: To już jest na inną historię. Oczywiście zapraszamy pana na Krakowskie Przedmieście, do naszego studia. Krakowskie Przedmieście 79. Spotkaliśmy się w Sofii, spotykamy się teraz na antenie Radia Wnet. Zresztą w Sofii też na antenie Radia Wnet się spotkaliśmy. I ciąg dalszy tych spotkań pewno nastąpi. Dziękuję za rozmowę.
0: Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że mogłem pomóc. Dobrego dnia życzę.
1: I panu również taki ładny akcent. I Kubie Duszakowi też, i Tomkowi Rosłonowi. Ja miałem kolegę Rosłonia i ten po prostu brakuje mi tam tego w jednej falbanki nad jedną literą. Ale to Konradowi Tomaszewskiemu też dziękuję za udział w dzisiejszym poranku. Państwu dziękuję za to, że państwo słuchają, że państwo wspierają Radio Wnet. Powtarzamy to, bo to jest taka potrzeba. patronite.pl/radiownet. Tak warto, mam nadzieję, wspierać radio słuchając i tak dalej. Dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata. Jeszcze mam 6 sekund, więc mogę powiedzieć, że będziemy kibicować. Tylko nie wiemy komu. Komu, bo idę do domu. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.

Hej, to ja, twoja kajuta. Przypominam tylko cichutko, że twoja subskrypcja na Patronite może wymagać przedłużenia. Zajrzyj, sprawdź i zostań z nami na pokładzie Radia Wnet.

0: Minęła dziewiąta w tym wydaniu wiadomości. Prezydent Nawrocki leci do Waszyngtonu. Zatrzymanie Leszka Kraskowskiego. Nie zgadza się adres mailowy oraz papież w Bazylice Sagrada Familia. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu, napisał na X-ie szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak czytamy dalej, w niedzielę 14 czerwca na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta Donalda Trumpa prezydent Nawrocki weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta ma być okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. O zatrzymaniu mojego klienta, Leszka K., dziennikarza krytykującego Romana Giertycha, dowiedziałem się 9 października, kiedy byłem poza Warszawą. Mój klient nie miał żadnej ochrony prawnej, powiedział w poranku wnet mecenas Łukasz Pawelski.
2: Nie mówimy tylko o tym etapie, ale również mówimy o etapie, w którym Leszek został zatrzymany i doszło do przeszukania jego czy kontroli osobistej. Proszę pamiętać, że każdy z nas ma prawo skorzystania z pomocy adwokata również na tym etapie postępowania. Jak określono, że prokuratura rejonowa w Piasecznie w zasadzie nie powinna prowadzić tych czynności, bo jednym z pokrzywdzonych jest komendant miejski policji w Piasecznie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że ta sprawa trafiła do prokuratury okręgowej, ale mimo wszystko te czynności zostały zrealizowane przez funkcjonariuszy tej komendy, a jednocześnie również ta prokuratura rejonowa w Piasecznie skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie.
0: Jak czytamy na stronie prokuratury, śledztwo w tej sprawie zainicjowane było przesłaniem do KPP w Piasecznie maila wskazującego na Leszka K. z podaniem wszelkich jego danych osobowych, numeru zainicjowanej sprawy zawierające groźby karalne pozbawienia życia komendanta KPP, wszystkich osób próbujących go powstrzymać, a na końcu odebrania sobie życia. W mailu wskazano, jaki model broni posiada podejrzany oraz używano wulgaryzmów. W tym tłumaczeniu coś się nie zgadza, mówił dalej mecenas Pawelski.
2: Z tego co wiem, wysyłał na moją sugestię wiadomości do Komendy Miejskiej Policji w Piasecznie ze swojego imiennego maila gmailowego. To proszę sobie wyobrazić, że w komunikacie prokuratury, ale też z tego co udało mi się dotrzeć, groźby miały być kierowane z maila imiennego, czyli Leszek, natomiast z poczty Proton. Więc jaki jest sens kierować pod własnym imieniem i nazwiskiem groźby do Komendanta Miejskiego Policji w Piasecznie z maila, którego trzeba założyć nowego, podczas gdy wcześniej prowadziło się również z nim korespondencję.
0: Mówił adwokat dziennikarza Leszka K. Łukasz Pawelski. Cała rozmowa na portalu wnet.fm. Stany Zjednoczone przeprowadziły tej nocy kolejną falę nalotów na Iran, pisze Associated Press. Ataki nastąpiły po tym, jak Donald Trump ostrzegł, że Teheran zapłaci cenę za impas w negocjacjach. W odpowiedzi Iran przeprowadził uderzenia wymierzone w Bahrajn, Kuwejt i Jordanię.

0: To już trzeci w tym tygodniu przypadek wzajemnych ataków, które wystawiają na próbę obowiązujące od 2 miesięcy kruche zawieszenie broni. Iran podtrzymuje stanowisko, że będzie utrzymywał kontrolę nad cieśniną Ormuz. Trump apeluje do Teheranu o zawarcie porozumienia kończącego konflikt. Jeszcze na początku tygodnia sugerował, że umowa mogłaby zostać osiągnięta w ciągu kilku dni. Z kolei przedstawiciel Iranu przy ONZ oświadczył, że jeśli USA chcą osiągnąć porozumienie, powinny powstrzymać się od gruźb użycia siły. Wczoraj papież złożył wizytę w jednym z hiszpańskich zakładów karnych. Modlił się na różańcu w opactwie Matki Bożej z Montserrat i spotkał się z diecezjalnymi organizacjami charytatywnymi i dobroczynnymi. Najważniejszym wydarzeniem dnia była wieczorna msza święta w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie, połączona z inauguracją wieży Jezusa Chrystusa pobłogosławionej przez Leona XIV, a wydarzenie relacjonował w poranku wnet historyk dr Krzysztof Jabłonka.
1: To cała obecność papieża zniknęła w tej katedrze. Bo tak przepięknie iluminowana, zresztą ona jest i przeszklona, i ozdobiona na różne sposoby. No i w pewnym momencie gasną wszystkie światła i pali się tylko ten krzyż kryształowy na samej górze. I nagle od góry płynie wspaniała kaskada światła, oświetlając potężną wieżę, tą główną. I potem 9 pozostałych. Potem już ruszyły fajerwerki w górę, to już w ogóle nic nie było widać poza nimi. A kiedy dym właśnie przesunął się, no przepiękna właśnie postać Gaudiego.
0: Mówił dr Krzysztof Jabłonka, a Leon XIV w homilii nawiązywał do Gaudiego, który zaprojektował przestrzenie Sagrada Familia z pragnieniem opowiedzenia tajemnic życia Pana.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Do południa w całym kraju deszcz, później zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie kraju możliwe burze, a IMGW wydało w związku z tym ostrzeżenia meteorologiczne 1, 2 i 3 stopnia na termometrach od 13 stopni nad morzem, około 16 w centrum, do 22 na południowym wschodzie kraju.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Dziś o godzinie 21:00 inauguracyjny mecz na 23. Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Mexico City na legendarnym Stadio Azteca zmierzą się gospodarze jednej z części mundialu, a więc Meksyk z RPA. Bardzo podobna inauguracja miała miejsce w 2010 roku. Wtedy RPA było gospodarzem, a padł remis 1-1. Meksyk jest teraz faworytem. Wygrał ostatnich 5 meczów kontrolnych. No i tak jak w 2010 roku, trenerem jest Javier Aguirre, no ale także Meksyk ma niesamowitą klątwę, no, którą musi pewnie odczarować, bowiem nie może dalej dojść, zajść na mundialach niż 1/8 i to od 8 już edycji. No a więc rzeczywiście klątwa niesamowita. Tymczasem drużyna Bafana Bafana z RPA, tam trenerem jest Holender Hugo Broos, wracają z kolei właśnie do Mistrzostw Świata i to wygrali swoją grupę eliminacyjną, a więc mecz będzie niezwykle ciekawy, a poprowadzi go jako sędzia główny Brazylijczyk Wilton Sampaio. Polscy sędziowie na razie czekają na wyznaczenie swoich meczów. Na pewno wiemy, że w inauguracji nie wezmą udziału ani w meczu właśnie Meksyku z RPA, ani także tych w meczach innych drużyn, które otwierają mistrzostwa. A więc tutaj myślę o Stanach Zjednoczonych i o Kanadzie, za chwilę o tych meczach. Tymczasem Michał Listkiewicz przekazał nam bardzo dobre wieści z polskiej bazy właśnie polskich sędziów, czy w ogóle sędziów FIFA na Florydzie, gdzie między innymi wśród arbitrów jest syn Michała Listkiewicza Tomasz, oczywiście Szymon Marciniak w roli sędziego głównego, a także Adam Kupsik i Tomasz Kwiatkowski. Posłuchajmy byłego sędziego międzynarodowego Michała Listkiewicza.
5: Zdali egzaminy celująco, co jest bardzo ważne, bo jak wiemy, Szymon Marciniak miał kontuzję, która się wlokła bardzo długo. Był po poważnym zabiegu nogi, no ale zdążył, pracował bardzo ciężko. To jest facet, który się nigdy nie poddaje i zdali te egzaminy, są w tej elicie bo Szymon to jest jeden z najlepszych, moim zdaniem, trzech sędziów na świecie ciągle. No i poczekamy, jakie dostaną mecze. Czy to będzie tak jak kiedyś w moim przypadku mecz otwarcia, czy może troszkę później. Ja myślę, że raczej na początku nie będą eksploatowani, ponieważ przy tak dużej ilości drużyn te pierwsze dni, czy nawet ze dwa tygodnie, to jest taka rozbiegówka. To będą grały drużyny no, nie będące faworytami, Curacao, czy Wyspy Zielonego Przylądka, czy Nowa Zelandia, nic nie ujmując oczywiście tym drużynom, a tam są sędziowie też egzotyczni. Sędzia na przykład jest z Nigru, pierwszy raz w historii, no on też musi posędziować, więc myślę, że na początku, jeśli chodzi o sędziów, to będzie danie szansy tym, których do tej pory nie znaliśmy.
4: To dobrze w przypadku polskich sędziów, no bo przecież mierzymy finał, tak jak było to 4 lata temu w Katarze. Natomiast jeszcze jutro, 4 nad ranem, Czesi zagrają z Koreą Południową, natomiast kolejnego dnia właśnie inaugurują kolejni organizatorzy mistrzostw, a więc Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a Stany Zjednoczone z Paragwajem. A więc 3 kraje, 48 drużyn, 16 stadionów w 16 miastach, odległości takie najdalsze między skrajnymi miastami, organizatorami mistrzostw to 4000 kilometrów, w Meksyku 2200 metrów nad poziomem morza, duża wilgotność, gorąco. Między innymi odsyłam Państwa i bardzo serdecznie zapraszam na portal wnet.fm, a tam rozmowa z naszym byłym znakomitym piłkarzem, legendą ŁKS-u Markiem Chojnackim, który w swojej karierze grał właśnie w Meksyku w tych najtrudniejszych warunkach. I też o tym właśnie opowiada, także o faworytach i niespodziankach mundialu. No i właśnie Stadio Azteca, która dziś będzie gościć pierwszy mecz, to zarazem stadion legenda, przebudowany, ale tam były finały, wiele innych meczów, ale między innymi legendarne finały, 70. rok Brazylia, która wygrała z Włochami 4-1, a w 86. niesamowity mecz Argentyna RFN i 3-2 poprowadzona Argentyna przez Diego Maradona do Mistrzostwa Świata. Finał zaplanowany jest w New Jersey na stadionie East Rutherford, natomiast największy stadion w Dallas może pomieścić 90 tysięcy kibiców. No i co ciekawe, też większość stadionów, głównie w tych Stanach, to te na co dzień obsługiwane przez kluby NFL, a więc futbolu amerykańskiego, a więc trzeba tam było zmienić murawę na taką, która nadaje się właśnie do sokera, jak to w Stanach mówią, a więc do piłki nożnej. Tymczasem Portugalia zdała ostatni egzamin przy taki w swoim ostatnim sprawdzianie przed mundialem, bowiem pokonała w meczu towarzyskim Nigerię, a więc tę samą Nigerię, z którą my zremisowaliśmy 2-2 na Stadionie Narodowym. Od 60 do 65 minuty grał Cristiano Ronaldo, bramki Pedro Neto i Conceição. No i na pewno Portugalia będzie bardzo liczyć się właśnie na Mistrzostwach Świata. Zresztą tych faworytów pewnie można wymieniać wśród wielu drużyn. Klasycznie jak Argentyna, Hiszpania, być może właśnie Portugalia, która jest z drużyn Ameryki Południowej, Francja, Niemcy, może Anglia, chociaż kto wie. Natomiast zawsze jest czarny koń. No i teraz pytanie właśnie, kto może nim być? Może dziś odpowie między innymi na to pytanie także w studiu Mundial, bowiem dziś o godzinie 17.15 zaprasza Państwa Paweł Kobierski. A my tymczasem jeszcze przejdźmy do koszykówki, bowiem przecież trwa finał Orlen Basket Ligi. Legia, która przegrała w swoim pierwszym meczu, teraz doprowadziła do wyrównania 1-1. Mistrzowie Polski pokonali Orlen Zastal 104-82. Dla drużyny z Zielonej Góry Luis 25 punktów. Z kolei dla Legii 27. Pluta jest 1-1 w rywalizacji do 4 zwycięstw, a teraz mecze przenoszą się do Zielonej Góry, do Grodu Bachusa. Wiemy także, że trwają finały NBA. Podobno w Stanach Zjednoczonych wszyscy mają zainteresować się piłką nożną, kiedy właśnie skończy się rywalizacja Nowego Jorku z San Antonio Spurs. Teraz to wszystko, dziękuję i do. Zapraszam jeszcze raz na 17.10 Studio Mundial.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama. Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
8: Karol Maurycy de Talleyrand.
7: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
12: Sofa Surfing.
13: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
10: To była autopromocja.
14: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
15: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Jest godzina 8.15 w Wielkiej Brytanii, 9.15 w Polsce. A my rozmawiamy, opowiadamy o tym, co dzieje się w Southampton, o wydarzeniach związanych ze sprawą Henry'ego Nowaka. Dziś, jeśli Państwo wcześniej wstali, to w poranku Wnet mogli Państwo wysłuchać fragmentu rozmowy, której w całości teraz wysłuchamy, a historia jest następująca. Staramy się Państwu opowiedzieć o tej sprawie, rozmawiać tutaj z mieszkańcami, rozmawiać o kwestii, dwóch kwestiach w zasadzie, które w związku z tym tragicznym wydarzeniem, z tym tragicznym morderstwem, do którego doszło, są podnoszone, a więc problem migracji i też problem, jeśli chodzi o działanie policji. To są te dwa problemy, czy te dwa wątki, o których rozmawiamy z mieszkańcami, ale też rozmawiamy o tym, jak wygląda Wielka Brytania, jak wygląda właśnie Southampton. I też przybliżamy Państwu, dla nas wydaje mi się zupełnie obce, dla nas mówię, dla osób mieszkających w Polsce, obce realia życia tutaj w takim tyglu kulturowym, bo przecież Southampton, już Państwu to mówiłam, to ponad 30% innych nacji niż Brytyjczyków, w tym wielka reprezentacja właśnie naszych rodaków, a więc Polaków. O tym, jak tu się żyje, próbujemy rozmawiać. No i też w kontekście całego tego wydarzenia, próbując jak najwięcej rozmówców pytać o nie. Rozmawialiśmy, słyszeli Państwo rozmowy i z Brytyjczykami tutaj mieszkającymi, i z Polakami. Ale nie tylko, bo też nie wszystkie rozmowy Państwo słyszeli, bo na nie wszystkie jest czas, ale rozmawialiśmy też z przyjezdnymi, z turystami. No i różne głosy na temat tej sprawy mogli Państwo usłyszeć. Byłyśmy razem z Tosią Bartyś w świątyni Sikhów właśnie, która się nazywa Gurdwara. Tam rozmawialiśmy z przedstawicielami właśnie tej społeczności, która, jak Państwo wiedzą, jest bezpośrednio z tą sprawą związana, jako że Vikram Digva, którym został skazany na 21 lat pozbawienia wolności w związku z zabójstwem Henry'ego Nowaka, właśnie był wyznania sikhijskiego. No i tak dotarliśmy do Polki, której mąż jest Sikhem, która tutaj w Southampton mieszka, która w tę sprawę bezpośrednio była zaangażowana w takim sensie, że po pierwsze uczestniczyła w posiedzeniach sądu, w rozprawach, była na sali rozpraw, słuchała przebiegu sprawy sądowej, no a bezpośrednio też zaangażowana, no bo sama jest Polką, mąż jej jest Sikhem, a a Wikrama Digwe znała sama. My udałyśmy się, przyjęła nas u siebie w domu, no i rozmawiałyśmy z nią też oczywiście o jej historii, skąd się tutaj znalazła, jak wygląda jej życie, no ale oczywiście w kontekście sprawy Henry'ego Nowaka, więc ja teraz zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
16: Jest Pani Polką, mieszka Pani w Southampton. Czy możemy prosić o taką historię, jak to się stało? Wiem, że ona zapewnie jest długa, ma wiele wątków, ale jak to się stało, że Pani w Southampton wylądowała i tutaj żyje?
17: Tak, przyjechałam w 2004 roku. Wzięłam sobie przerwę na studiach roczną, po której już nie wróciłam, bo w tym czasie akurat poznałam swojego męża. No i także już tutaj zostałam. Zaczęłam pracować, no, przyszły dzieci, no i dalej tutaj siedzę.
16: Czyli mąż mieszkał tutaj w Southampton?
17: Tak, tak.
16: Mąż jest Sikhem?
17: Tak.
16: No i co pani sobie pomyślała? Poznała pani Sikha? Zakładam, że pewnie było to pierwsza pani styczność w ogóle z tą społecznością. Jakie były pani odczucia?
17: Ogólnie ja nigdy nie dzieliłam ludzi na kolory, dla mnie wszyscy są równi, więc tak, owszem, musiałam poznać religię jego i wszystko. Podobało mi się to, dlatego że ci ludzie są bardzo życzliwi, bardzo pomocni. No w ogóle, dla mnie chyba najlepsi, jak tutaj, którzy mi w ogóle tak samo pomogli. Więc jak dla mnie super społeczność.
16: A społeczność pani męża późniejszego, jak na panią zareagowała? Też zakładam, że no to nie jest tak, że generalnie bardzo tutaj te społeczności się mieszają, czy się mylę?
17: W tamtym czasie tak, to było coś takiego, że o matko, ona tak jak nasza społeczność, o matko wzięła sobie brązowego, różne tam zdania u niego, nawet jak poszłam pierwszy raz do Gurdwary, nie odczułam niczego. Nie odczułam niczego, że jestem biała, czy że jestem katoliczką. Nie odczułam czegoś takiego.
16: Ta różnica wyznań pani nie przeszkadzała? Nie myślała pani, że to będzie takie duże wyzwanie?
17: Nie, nie. I nigdy w naszej rodzinie nie było rozmowy, jak mamy wychować dzieci, czy w której religii mamy wychować dzieci. Nigdy nie mieliśmy. Obchodzimy święta nasze, czyli katolickie, i obchodzimy święta jego.
16: A jaka jest historia pani męża? On się tutaj kiedy przeniósł do Southampton i skąd jest?
17: Matko, w którym roku on przyjechał? Nie powiem pani, w którym roku on przyjechał. Wiem, że na pewno przede mną. Tak, przede mną na pewno. I przepraszam, jakie było drugie pytanie?
16: Skąd jest? Gdzie się urodził?
17: Z Indii, z Punjab. Punjab, dokładnie.
16: Ale tutaj jest jego rodzina, czy on tak jak pani, nie zapytałam, ale tak zakładam, że pewnie pani rodzina jest w Polsce, jego w Indiach, a wy tutaj we dwoje.
17: Tak, moja rodzina też jest tutaj, męża, chyba tylko siostra cioteczna, ale ona przyjechała dopiero później, a on przyjechał tutaj jako student.
16: Czyli pani rodzina z Polski też tutaj jest częściowo?
17: Tak, tak, częściowo.
16: No i jak państwu się tutaj żyje? Żyje 2004 rok, no to są 22 lata, jak dobrze liczę. No i?
17: Nie, no żyje mi się bardzo dobrze. No nigdy jakoś nie odczułam, może czasem tak, faktycznie odczułam, że jednak nie jestem tutaj mile widziana, tak?
16: Ale od kogo pani tak odczuła?
17: Od rodowitych Brytyjczyków. I tylko to, a tak, żeby z innej strony, tak, fakt, straciłam dużo przyjaciół nawet w Polsce, dlatego że mam męża brązowego. Czy się tym przejęłam? Chyba nie za bardzo, bo no jednak ja z nim żyję i oprócz mnie nikt nie wie, jak się żyje. Oczywiście ludzie lubią sobie stwarzać ich scenariusze, ale chyba jakby mi nie było z tym dobrze, czy coś by było źle, no to nie bylibyśmy razem chyba 22 lata.
16: I był jakiś taki dla pani szok kulturowy, że coś było, co panią zadziwiło w pani mężu, czy nie ma takiej rzeczy i w zasadzie nie czuje pani jakoś różnicy, że jest z innej kultury?
17: Nie czuję w ogóle żadnej różnicy. W ogóle nie, i nigdy nie odczułam. Może to też dlatego, że jesteśmy tyle i nigdy nie odczułam, że o, nie rób tego, czy nie ubieraj się tak, czy tak. Nigdy, nigdy nie odczułam. czułam się normalnie, no, jak normal, no, z normalną osobą, czy ja bym była z Polakiem, czy z nim, żadnej różnicy tutaj nie widzę.
16: A to zapytam, jak dzieci, bo pani tak powiedziała, że nie było nigdy na ten temat rozmowy ani wątpliwości, no to jak to jest, jak państwo dzieci wychowują, jeśli mogę zapytać o to, w jakiej wierze, czy jest jakiś problem, w jakim języku się ze sobą porozumiewacie wszyscy?
17: Wszyscy porozumiewamy się w języku polskim. Tak.
16: Dzieci... Mąż się nauczył języka polskiego?
17: Tak. A dlatego, że jak byliśmy kiedyś, nie wiem, czy chyba na Wielkanoc byliśmy gdzieś zaproszeni i każdy rozmawiał po polsku. I wtedy do niego mówi, nie, muszę się nauczyć polskiego, bo mówi, ja nic nie rozumiem. I to go tak właśnie, że tego polskiego się nauczył. Dzieci mówią w trzech językach. Jak wychowujemy. Dzieci są
16: w trzech językach, czyli polski, angielski,
17: polski, angielski i bandżabi. Tak. Dzieci chodzą też do bandżabi szkoły. Samoukami chyba z mówienia. Może mają problemy z tam... Nie może. Na pewno mają problemy z czytaniem czy pisaniem. Ale mówić... Mówią super moim zdaniem. Co do wychowania. Dzieci mają chrzest. Dzieci mają komunię. Nigdy ich ani mąż, ani ja nie ciągnęliśmy jakoś, tylko no tak jak z naszych chyba stereotypów, że no nie, no musi mieć tą komunię, musi mieć ten chrzest, więc ja też tak, okej, zrobimy chrzest, wytłumaczyłam mu, co to jest ten chrzest i w ogóle, później powiedziałam mu o komunii, no i jedno z naszych dzieci jednak stwierdziło, że bardziej go ciągnie w sików, do sików i nie miałam z tym problemu, powiedziałam mu tylko, masz być dobrym człowiekiem. Bóg jest jeden, masz być dobrym człowiekiem i tyle mi wystarczy.
16: To nie jest łatwe. Wręcz przeciwnie, bo pani mówi o tym, jakby to było łatwe, to są wybory religii, ona jednak no, trochę zmienia postrzeganie rzeczywistości. Czy pani nie widzi tych różnic?
17: Wie pani co, nie widzę w ogóle tej różnicy, a na przykład tak jak dla mnie, nawet jestem dumna z tego, że moje dziecko jest tak jakby ochrzczonym sikiem, bo jest takim właśnie ochrzczonym sikiem. I on o tym zadecydował, on się tego nauczył, jego bardziej w to ciągnęło. Owszem, wie wszystko o chrześcijaństwie, o katolikach, no wszystko, ale jednak no, była ta rozmowa, że mami jednak no, ciągnie mnie bardziej tam. Okej, dziecko, jedyne co mnie interesuje, masz być dobrym człowiekiem. Nieważne w co wierzysz, masz być dobrym człowiekiem i tyle.
16: To jeszcze zapytam, no bo my w zasadzie wczoraj po raz pierwszy dowiadywałyśmy się o podstawach takiego sikhizmu, czym w ogóle sikhizm jest, czy dla pani to jest już teraz wszystko, zakładam, że tak, bo 20 parę lat żyć z sikhiem, to chyba wszystkiego się pani dowiedziała, czy coś panią jeszcze dziwi, no zakładam, że pani mąż nosi turban, nie? Czyli mąż nie jest ochrzczonym sikhiem?
17: Nie.
16: A syn jest?
17: Sikie, tak.
16: O, proszę.
17: Więc to też nie jest takie, że o, chcę wyglądać jak tata czy coś. Nie. Mąż nie ma turbanu. Jest sikiem.
16: Czyli chcę, też nie ma kirpanu?
17: Nie ma.
16: A syn ma?
17: Tak.
16: I nosi na co dzień?
17: Tak.
16: No dobrze, no to teraz zapytam, jako że w zasadzie jest to sprawa, w związku z którą w ogóle znalazłyśmy się w Southampton. Jak państwo postrzegają te wydarzenia, które miały miejsce w grudniu? Czy jakoś dzieci to przeżyły? Czy państwo jakoś to przeżyli? Jaki to miało wpływ na państwa rzeczywistość? Czy to była jakaś informacja, o której w domu rozmawialiście? Czy...
17: Oczywiście, o której rozmawiamy do tej pory. Jesteśmy na bieżąco. Czy to wpłynęło na nas, jako na nas? No nie, no... Tak jak właśnie, o, tutaj ja jestem pośrodku, bo jednak, no, Henry miał jakieś tam korzenie polskie. Wikram jest sikiem, którego znam. Więc... No, owszem, nie powinno do tego dojść. Ale czy to coś zmieniło w nas, czy nie wiem, czy boimy się o coś, czy nie wydaje mi się.
16: jak pani myśli, bo my wiemy, że pani uczestniczyła w rozprawach sądowych, słuchała ich, czego się pani dowiedziała, czy ta sytuacja jakoś inaczej się maluje w pani oczach, czy całe to zajście inaczej się maluje niż tak, jak media to na przykład przedstawiają? I dlaczego pani w ogóle była tam na tych rozprawach?
17: No może właśnie też z tego powodu, że no jednak znam kulturę jednych i drugich i chciałam to widzieć, jak to w ogóle jest przedstawione i no kurde, to jest taka trudna sprawa, no no jednak tutaj była ta obrona, o której każdy mówi, że niby nie oszukujmy się, no biali są rasistami i zawsze będą, nieważne ile tutaj lat będziesz mieszkała, jeżeli jesteś brązowa, nigdy nie będziesz Brytyjczykiem, więc tutaj też musimy to podkreślić. Na pewno było to na tle rasistowskim, dlatego że znając go, wiem, że nie jest osobą agresywną.
16: Wikram.
17: Tak, wręcz przeciwnie. Jest to osoba, która tak samo pomogła mojemu synowi z prześladowaniem w szkole. Poradzić sobie, poukładać to wszystko i właśnie mówiąc, że agresją niczego nie zdziała, więc wiem, że bez przyczyny tego nie zrobił. Nie powinno się tak stać. Nie powinno, bo tutaj obie rodziny przeżywają tragedię. Owszem, Henry'ego większą, bo stracili swoje dziecko, tak? Ale no, alkohol też tutaj wchodzi w grę.
16: Czyli trochę inaczej się pani maluje na tej zasadzie, że coś tam zaszło między nimi, że doszło do...
17: No na 100%. Widzimy nawet nagranie, chyba które nie jest jeszcze puszczone ze Snapchata, gdzie Henry nagrywa Wikrema idąc za nim i mówiąc mu, że powiedz, że jesteś złym człowiekiem, powiedz, że jesteś złym człowiekiem. W tym momencie odwraca się Wikrem do niego i mówi, tak, jestem złym człowiekiem, i zabrał mu telefon. Gdzie jest powiedziane, nawet chyba w rozmowie z policją, że mu zabrał ten telefon, że ma go przy sobie. To nie jest, że chciał go okraść czy coś, tak jak chcieli to przedstawić, nie. Powiedziane to było, zabrałem mu telefon i mam go przy sobie.
16: No i myśli pani, że ten wyrok był słuszny? Uczestniczyła pani w tych rozprawach, słuchała pani obu stron?
17: Nie jest słuszne.
16: Bo?
17: Bo powinno to być brane jako albo jak to, self-defense, obrona własna, albo manslaughter, o matko. No zapomniałem, jak jest po polsku manslaughter, nie wiem.
16: Nieumyślne spowodowanie śmierci.
17: Chyba nieumyślne,
16: śmierci.
17: No właśnie, nieumyślne spowodowanie śmierci.
16: No to są takie zupełnie inne słowa niż to, czy opis sytuacji niż taki, jaki jest w mediach.
17: O, całkowicie. Całkowicie. Bo siedząc tam, a później czytając artykuły, myślałam sobie, że w ogóle siedzieliśmy na dwóch oddzielnych rozprawach.
16: No dobrze, to jeszcze zapytam, znała pani, czy zna pani Wikrama? Co to był za chłopak, bo 23-latek, więc chłopak chyba mogę powiedzieć.
17: Nigdy nie miałam z nim problemów, jak mówiłam, pomógł mojemu dziecku tak samo. Jest wykształcony, gdzie nigdzie nie podkreślali tego, że jest wykształconym chłopakiem. Nigdy nie miałam z nim jakiegokolwiek zajścia. Dla mnie w porządku, no.
16: No ale jednak zabił chłopaka.
17: Owszem, ale to nie zmieni niczego. No i nie możemy wszystkim, tak samo jak teraz jest atak na tych Sików, nie możemy za coś jednej osoby odpowiadać wszyscy, jeżeli ta osoba...
16: No nie, ale Wikram odpowiedział, jest taki wyrok sądu.
17: No, odpowiedział za to.
16: Czyli dla pani to jest... No właśnie, jaka to jest sytuacja? Jak to pani przeżywa?
17: Troszkę jest niesprawiedliwości tam, na pewno. Nie przedstawione było, co na przykład turban oznacza dla Sika na głowie. To jest tak, jakby ktoś, nie wiem, zrzucił koronę królowi z głowy. Ludzie nie wiedzą o tym, bo nie chcą się dowiedzieć, a może ich to nie interesuje tak samo, więc... I jeżeli nawet ktoś mówi, dobra, bo nie ma dowodów, że Henry był nie wiem, tam coś powiedział rasistowskiego do niego, ale zrzucił mu turban, targał go za włosy.
16: A skąd pani to wie?
17: Z sądu, z tych wszystkich rozpraw, gdzie było czytane. No widzieliśmy tam, że na tym wideo, że Wikram miał rozpuszczone te włosy. Turban ma trzy warstwy. To nie jest jedna warstwa, to są trzy warstwy, gdzie ostatnia ma bodajże chyba 7 metrów. To nie jest coś, co tak sobie ktoś rozwinie, więc musiał być uderzony, żeby mu to spadło z głowy. Po drugie, jeżeli pani widziała ten kerpan, są na nim włosy, które zostały wydarte Wikramowi.
16: Tak, chociaż tak też mówią Sikhowie, że to nie kirpan, tylko ten sztylet, który został użyty, to jest jakiś 21-centymetrowy sztylet, którego tak normalnie Sikhowie przy sobie nosić nie mogą.
17: Ekstra, to było ekstra takie. Mogą, nie muszą. Może powiedzmy tak, mogą, nie muszą.
16: To jaka była ta sytuacja opisywana przez Wikrama w sądzie w takim razie? Co tam zaszło? Czy pani jest to w stanie jakoś skrócić, co no, on mówił?
17: Wszystko chyba to, co właśnie pisze, no został, no tego z barku chyba, I think. Wikram mu się usunął, bo widział, że idzie takim ślaczkiem, że jest chyba na pewno nietrzeźwy. Zsunął mu się. Henry go uderzył z barka. I mówił, że powinieneś zostawić mi więcej miejsca. Wikram powiedział tak, powinienem, przepraszam. No i tamten zaczął mówić coś jak, co ty sobie myślisz, kim ty jesteś? Pokażę ci co, no i tam jeszcze było, Wikram do niego mówi, dobra, carry on with your day. I tamten chyba go zaczął wtedy nagrywać czy coś i pokażę ci, co chłopaki z Essex robią z takimi jak ty. Coś takiego. I się zaczęło od tego wideo, że on mu wziął ten telefon, skasuj to, no i się właśnie zaczęła cała...
16: To jeszcze zapytam, bo kwestią, która jest podnoszona w tej sprawie, bo jedną rzeczą jest to, co tam zaszło, ale drugą to, jak policja potraktowała właśnie Henry'ego. Czy to pani jakoś ocenia, że faktycznie może być tak, czy że są takie sytuacje, mówi się to teraz two-tier policing, że ta obawa przed tym, że zostanie się uznanym na przykład przez policjanta za rasistę, jest tak mocna, że w tym przypadku doprowadziła, czy poniekąd mogła, no doprowadziła do tragedii, tak? No bo to nagranie chyba nikt nie ma wątpliwości, że to było co najmniej zaniedbanie ze strony policjantów.
17: Nagranie nie jest miłe. Nagranie nie jest miłe i myślę, że tak. Doszło tutaj do zaniedbania, owszem. Jak słyszymy, nigdzie nie jest powiedziane, że Wikram mówi, że go ugodził tym nożem, skoro Henry mówi. Powinien być dobrze sprawdzony, a nie targają chłopakiem świętej pamięci po ziemi i skuwają go jeszcze w kajdanki, tak? Nie sprawdzając go. Nikt nie wie, było przy rozmowie z policją mówione, że potrzebują medical assistant, tak? Nikt tego nie wezwał, dopóki chyba też tam na tym nagraniu już policja jak już była i wtedy z tych kamer tam było, że ambulans, żeby wezwać. To przecież dużo czasu minęło od mówienia im, żeby wezwali ambulans, a kiedy oni wezwali, ambulans był wzywany.
16: Uważa pani, że tak już niezależnie od tej sprawy, ale pani mieszkając tutaj już 20 parę lat, czy zdarza się w ostatnich czasach, no bo to jest tak podniesione, że te mniejszości w zasadzie są poniekąd uprzywilejowane, jeśli chodzi o takie sytuacje związane z interwencjami policyjnymi? Czy pani to odczuła, czy nie?
17: Nie odczułam, nigdy nie miałam takiej sytuacji, w ogóle nie byłam, więc tutaj akurat nie mogę się wypowiedzieć, naprawdę. Nie mogę się tutaj wypowiedzieć. Fakt, że tam były tutaj przy hotelach, gdzie są ci, co są nielegalnie tutaj, były w hotelach, były tam owszem protesty, Tak, słyszy się właśnie w mediach czy coś, że bardziej atakują właśnie brązowych czy czarnych tych ludzi, bardziej chyba brązowych, bo tak mi się wydaje, ale czy ja to odczuwam? No ja akurat tego nie odczuwam. Jedynie z filmików, z mediów, co słyszę.
16: Co pani sądzi o tej sytuacji w kontekście tego, jak teraz, jakie są reakcje na nią, jakie są reakcje polityków, o takich głosach podnoszonych a propos noszenia kirpanów przez Sikhów? Co pani na ten temat myśli?
17: Na pewno nigdy nie zrobią tego, że zrobią ban kirpan. Bo to jest tak, jakby nam, katolikom, zabronili nosić, nie wiem, krzyżyka czy medalika świętego na łańcuszku. Okej, mówimy o dużym, bo to akurat ten większy miał w tym tutaj całą grę, tak? Ale mały, który nosisz, on nie jest nawet ostry. On nie jest nawet ostry. Jeżeli pani będzie chciała, to zaraz pokażę.
16: Będę chciała.
17: Owszem, to pokażę.
16: To zapytam jeszcze, bo trochę w naszych oczach tak się malowało Southampton, tak trochę media malują jako miasto niebezpieczne teraz w kontekście tych wydarzeń. Czy pani odczuwa to, czy tutaj dochodzi do takich sytuacji częściej niż raz? Czy to była wyjątkowa sytuacja, czy tu faktycznie dużo jest takich sytuacji, jakichś przestępstw z użyciem noża?
17: O matko, no wiem tylko o tej teraz sytuacji, jakoś tam...
16: Czyli nie jest to chleb powszedni.
17: Nie.
16: Ale ponoć w ogóle w Wielkiej Brytanii dochodzi do bardzo wielu przestępstw z użyciem noża.
17: No tak. I wiedzą, że nie mogą tego robić, a dalej noszą, tak? Może jednak zakazać picia alkoholu. Bo to jest jedyny problem wszystkich chyba awantur.
16: Powiedziałaby pani, że Southampton jest bezpiecznym miastem?
17: Pani co, tak 50 na 50. W sumie no nigdy gdzieś się nie bałam. Chodzę wieczorem czy do sklepu, czy coś, no... Może też zależy, w jakiej dzielnicy ktoś mieszka. No ja tutaj nie odczuwam, bo ja mówię, jest taka mieszanka tych ludzi i... Jakoś nie odczuwam, że jestem w jakimś niebezpieczeństwie. Czy nawet idąc na centrum, ja nie odczuwam żadnego niebezpieczeństwa.
16: Na początku rozmowy wspomniała pani o Brytyjczykach i że to ze strony Brytyjczyków pani odczuwała niechęć wiele razy. Czy takie sytuacje wciąż mają miejsce, albo jak pani ocenia, no bo Southampton i niektóre tu dzielnice, to jest naprawdę tygiel kulturowy. Tu jest, no, w Portsmouth na przestrzeni 100 metrów mamy 6 nacji, spotkamy, z którymi najlepiej się pani dogaduje, integruje, z którymi nie bardzo. Czy ma pani jakąś taką ocenę mieszkańców Southampton, no bo to jest ponad 30% mieszkańców, to nie są Brytyjczycy.
17: Wie pani co, ja chyba jestem taką osobą, że ja się dogadam ze wszystkimi. Mi nikt nie przeszkadza. Mnie naprawdę, tak jak powiedziałam na początku, ja nie widzę kolorów w człowieku. Jeżeli ktoś jest szczery i lojalny w stosunku do mnie, ja to odwdzięczam tak samo. I tak jak powiedziałam o Brytyjczykach, słyszałam to, jak przyjechałam, że żebym wracała, że im kradnę pracę oczywiście. I nawet jak zaczęłam swoją pracę i rozmawiałam z koleżanką, Polką, przyszedł do nas menadżer i powiedział, że jesteśmy w Anglii i powinniśmy rozmawiać po angielsku. I taki był zakaz, że żaden Polak, czy w ogóle obcokrajowiec, nie mógł rozmawiać we własnym języku. Wszyscy musieli po angielsku.
16: A teraz już takiego zakazu nie ma?
17: Chyba nie. Tylko, że wtedy, no to też weźmy pod uwagę, że no nie wszyscy mówili po tym angielsku. Pokaż ten, że nie jest ostry. Tu masz z przodu.
16: A co, taki malutki jest?
18: Tak.
16: Mogę dotknąć?
18: Tak.
16: No nie jest ostry.
19: To jest całe zamieszanie.
17: Tak.
16: A mogę zapytać syna? Mogę cię o coś zapytać? No a ty jak całą tą sytuację oceniasz? Co mówi młodzież? Bo my rozmawiamy z dorosłymi, a młodzież jak się na to zapatruje?
18: Ja chyba nie mogę tak dużo pogadać o tym, bo tutaj jest bardzo tak, ludzie pomyślą, że coś ja chcę powiedzieć, bo ja jestem Sikhem, to ludzie będą mówić, że będę na Wikrema, ale to jest szkoda, że umarł. Jest naprawdę, ale tak jak ludzie teraz robią, że musimy wszystko no okrzaniać i że no jak to? Protest.
16: Protestować
18: i takie. Tak, no na wszyscy, co jest to brązowe, to myślą, że to jest, no, że jak to? Unsafe.
16: Możesz mówić też po angielsku.
17: Możesz też po angielsku.
18: A. No do niebezpieczne.
17: Tak.
16: A czy ty się czujesz bezpiecznie w Southampton? Jak ci się tutaj mieszka?
18: Tutaj okej, nie było tak źle, ale teraz o tym Henry do jest tak, no trochę jest tak, że ludzie tak będą teraz popatrzeć na ciebie dwa czy trzy razy, coś powiedział do ciebie. Tutaj chodziłem ostatnio i coś narasistował kogoś, no rasistowskie coś mi powiedział. Ale to ja myślę, że jest od wszystko to Henry'ego.
16: Przejmujesz się tym bardzo?
18: Nie tak za bardzo. Tutaj teraz jest takie, że ludzie będą tutaj rasistował, bo ludzie teraz będą myśleć, że to nie jest nasz kraj, ale tutaj jestem urodzony. Tak ludzie będą myślą.
16: A to ja mogę cię zapytać, masz bardzo rodziców z innych państw, wychowujesz się i urodziłeś się w Wielkiej Brytanii. No, jak ty się identyfikujesz? Kim ty jesteś? Jakbym cię zapytała, to co byś powiedział?
18: Ja bym powiedział, że jestem od Brytanii, że tutaj urodziłem się i tutaj mieszkam, gadam po angielsku, ale jak ludzie by spytali mnie, gdzie jest to twoje rodzice, to ja by, skąd twoje rodzice, to ja by powiedział, że od Polski, od Indii, ale ja więcej do Indii, ja tutaj na religii i takie.
16: Czyli jednak nie Jezus Chrystus i nie krzyżyk.
18: Nie. Uczę się trochę o papieże i takie.
16: Czyli wiesz, kim był Jan Paweł II.
18: Tak.
16: Bardzo dziękuję.
18: Dziękuję.
15: I takie to było spotkanie w domu Polki, która tutaj mieszka, jest żoną Sikha. Takiej historii my wysłuchałyśmy i Państwo mogli teraz wysłuchać o tym tragicznym wydarzeniu, które miało miejsce tutaj w grudniu, no, o tym, jak jest ono postrzegane ze strony mieszkańców jeszcze bezpośrednio związanych na przykład ze sprawcą tego morderstwa. Wyrok jest, sąd osądził sprawę. Tutaj podnoszone są tematy, po pierwsze zaniedbania ze strony policji, po drugie oczywiście cały czas rozmowa na temat, dlaczego do tego doszło w kontekście też migracji. O migrantach się rozmawia, o tej migracji, imigracji, jak ona wygląda, czy jest to w odpowiedni sposób regulowana, no ale też tutaj jest rozmowa i debata na temat właśnie społeczności sikhijskiej, ich symboli religijnych i tych kirpanów, które noszą. To są tematy, o których tutaj się mówi. No i to jest taka perspektywa akurat tych naszych rozmówców, ale są inne i o nich Państwo też słyszeli w tych audycjach. Jest godzina 9:47, to my teraz na chwilę posłuchamy zespołu Depeche Mode, jako że w Wielkiej Brytanii jesteśmy i można go często tutaj z głośników w różnych miejscach usłyszeć.

0: Wczoraj też udałyśmy się do Portsmouth pod posterunek policji, gdzie można jeszcze dostrzec tak wizualnie ślady sprawy Henry'ego Nowaka, bo tam 2-3 plakaty przypominające o jego osobie, może kilkanaście, kilkadziesiąt bukietów kwiatów złożonych. No i tam spotkałyśmy panią z Wielkiej Brytanii, Brytyjkę, która tam kwiaty właśnie składała i krótką rozmowę z nią nagrałyśmy.
1: Why are you here?
0: Dlaczego pani tutaj jest? Ponieważ bardzo poruszyło mnie to, co się stało. Jest mi po prostu ogromnie żal tego chłopca i jego rodziny. Uważam też, że to miły gest. W ten sposób wyrażamy im nasze współczucie. Wszystkim nam bardzo przykro z powodu tego, co się wydarzyło. Czy pochodzi pani z Southampton? Nie. Jestem z miejscowości położonej nieco dalej na południe, wzdłuż wybrzeża. I przyjechała pani specjalnie, żeby złożyć tutaj kwiaty? Tak. Co sądzi pani o tej sprawie? Uważam, że to oburzające, absolutnie oburzające. Sposób, w jaki policja jest szkolona, a właściwie brak odpowiedniego szkolenia oraz to, jak potoczyły się sprawy, jest po prostu okropne. To straszne i trzeba z tym skończyć. Zaledwie 2 dni temu doszło do incydentu w Belfaście. Czy słyszała pani o tym? Tak, słyszałam i znowu uważam, że to absolutnie przerażające. Myślę, że nasz rząd po prostu nie słucha nastrojów społecznych. Politykom i ludziom, którzy są tak oderwani od rzeczywistości, jest zdecydowanie zbyt łatwo wszystko zbywać, mówiąc, że wszyscy są prawicowcami i rasistami, a w całej sprawie chodzi wyłącznie o przemoc. Oni nie słuchają tego, co mówimy, a jeśli nie zaczną słuchać, sytuacja będzie się tylko pogarszać. Uważa pani, że te sytuacje wynikają z problemu z migracją? Tak, absolutnie. W kraju jest oczywiście wiele innych problemów, ale myślę, że to właśnie ten najbardziej niepokoi większość społeczeństwa. Czy bardziej denerwuje panią fakt, że sprawcy pochodzili z tych mniejszości? Mam na myśli sprawę Henry'ego Nowaka oraz incydent w Belfaście z udziałem mężczyzny ze Sudanu, ale na przykład Vikram urodził się w Wielkiej Brytanii. Wiem o tym. Wiem, że urodził się w Wielkiej Brytanii, ale większość tego, co obecnie się dzieje, dotyczy ludzi, którzy nie powinni tu być. Imigracja jest dobra dla kraju, absolutnie jest dobra dla kraju. Bez niej nigdzie byśmy nie dotarli. Czyli uważa pani, że istnieją 2 rodzaje imigracji? Tak, absolutnie. Kiedy ludzie przyjeżdżają nielegalnie, wyrzucają swoje dokumenty i w ogóle nie powinni tu być, nie są sprawdzani, nikt nie wie, kim są, skąd pochodzą, ani co robią. Ich kultura jest zupełnie inna niż nasza i powinni być weryfikowani. A czy uważa pani, że kultura Sikhów też jest inna? Myślę, że on prawdopodobnie był chory psychicznie i to zapewne nie pomagało. Więc bardziej oburza panią fakt, że ci ludzie pochodzili z innej kultury, czy to, jak postąpiła policja? To, jak postępuje policja. To znaczy, jak powiedziałam, istnieją różne kultury. Jeśli możemy sprawdzić, jacy ludzie przyjeżdżają do kraju, to oczywiście potrzebujemy imigracji, ale musimy wiedzieć, kto do nas przyjeżdża. Ci ludzie muszą przejść przez odpowiednie procedury, muszą zostać sprawdzeni, a my musimy mieć tę wiedzę. Nie wiemy, kim są ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają. A sposób, w jaki policja jest szkolona, albo raczej brak tego szkolenia oraz sposób, w jaki obecnie radzi sobie z takimi sytuacjami, jest po prostu przerażający. To musi się zmienić. To był głos pani, która specjalnie przyjechała złożyć kwiaty pod posterunkiem policji w Portsmouth, a posterunek policji w Portsmouth mieści się zaledwie kilkaset metrów od miejsca, w którym doszło do morderstwa Henry'ego Nowaka. Można to miejsce znaleźć i nawet na nie trafiłyśmy, bo tam jest dom mieszkalny. W środku widziałyśmy mieszkankę tego domu, panią już w podeszłym wieku, o jasnej karnacji, więc myślę, że prawdopodobnie Brytyjka tam mieszka, a na podjeździe rośnie wielkie drzewo i właśnie pod tym drzewem można jeszcze zobaczyć kwiaty, kilkanaście bukietów kwiatów, które są pod tym drzewem złożone i upamiętniają, czy przypominają o tym wydarzeniu, o tym przestępstwie, które zostało w tamtym miejscu popełnione. Godzina 9:55 w Polsce, 8:55 w Wielkiej Brytanii. Jutro już Państwo nas nie usłyszą, dlatego że będziemy w drodze do Polski, natomiast mam nadzieję, że przez ten tydzień czegoś więcej Państwo się dowiedzieli, że ta sprawa została Państwu w jakiś sposób przybliżona, że czegoś wspólnie się dowiedzieliśmy, że czegoś też Państwo dowiedzieli się o Southampton, no a dyskusja o tym, co się wydarzyło tutaj w Southampton, o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi też o wpływ polityczny tych wydarzeń, no to o tym na pewno jeszcze na antenie Radia Wnet będziemy mówić, no bo sytuacja w Belfaście dopiero teraz się rozpoczyna, trwają tam protesty, nagrania z tych protestów, które wybuchły po tym, co wydarzyło się w poniedziałek wieczór, co zostało przez wideo zarejestrowane, więc Państwo wiedzą, o jakiej sytuacji mówię, o ataku Sudańczyka na mieszkańca Irlandii Północnej. Southampton. To jest bardzo ciekawe miasto. Przykro, że w takich okolicznościach i w takim temacie tutaj się znalazło Radio Wnet, ale bardzo się cieszymy, że mieliśmy możliwość tutaj przyjechać i więcej się o tej sprawie dowiedzieć, porozmawiać z mieszkańcami Southampton, dowiedzieć się trochę więcej o Wielkiej Brytanii, porozmawiać tutaj z tutejszą Polonią Southampton. Myślę, że jeśli Państwo mieszkają w Wielkiej Brytanii, to jest to miasto Państwu znane, ale jeśli Państwo tutaj jeszcze nie byli, to może warto przyjechać. To miasto historyczne z bardzo bogatą historią, o której my akurat Państwu nie opowiadaliśmy, bo jest inny, ważniejszy temat, który był naszym tematem przewodnim. Natomiast Southampton jest ciekawym miejscem na mapie Wielkiej Brytanii. Na pewno historycznie związany z historią Titanica, z historią produkcji Spitfire'ów w czasie II wojny światowej. No i tutaj jest jeden z najdłuższych zachowanych fragmentów murów miasta jeszcze średniowiecznych. Także myślę, że warto tutaj też przyjechać i zobaczyć to miejsce. No i też zawsze warto przyjechać, zobaczyć, jak tutaj Polonia żyje, też jak wygląda ten tygiel kulturowy, o którym Państwu opowiadałam, którym pierwszy raz miałam taką styczność, zobaczyć tyle różnych kultur. No i ta kwestia dyskusji na temat migracji, jaka jest ta migracja, no też nie jest na pewno łatwe i na pewno cały czas zresztą o tym rozmawiamy, ale w kontekście Wielkiej Brytanii też jest to temat, o którym warto rozmawiać i się więcej na ten temat dowiadywać. No to na koniec Southampton Dock, Pink Floyd. Już Państwo słyszeli ten utwór, ale jeszcze na koniec go Państwo posłuchają.

0: 10.01 w tym wydaniu wiadomości. Zatrzymanie Leszka Kraskowskiego. Nie zgadza się adres mailowy oraz papież w Bazylice Sagrada Familia. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Po zatrzymaniu mojego klienta Leszka K., dziennikarza krytykującego Romana Giertycha, dowiedziałem się 9 października, kiedy byłem poza Warszawą. Mój klient nie miał żadnej ochrony prawnej, powiedział w poranku wnet adwokat Leszka Kraskowskiego, mecenas Łukasz Pawelski.
2: Nie mówimy tylko o tym etapie, ale również mówimy o etapie, w którym Leszek został zatrzymany i doszło do przeszukania jego czy kontroli osobistej. Proszę pamiętać, że każdy z nas ma prawo skorzystania z pomocy adwokata również na tym etapie postępowania. Jak określono, że prokuratura rejonowa w Piasecznie w zasadzie nie powinna prowadzić tych czynności, bo jednym z pokrzywdzonych jest komendant miejski policji w Piasecznie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że ta sprawa trafiła do prokuratury okręgowej, ale mimo wszystko te czynności zostały zrealizowane przez funkcjonariuszy tej komendy, a jednocześnie również ta prokuratura rejonowa w Piasecznie skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie.
0: Oczywiście chodziło o 9 czerwca. Jak czytamy na stronie prokuratury, śledztwo w tej sprawie zainicjowane było przesłaniem do KPP w Piasecznie maila wskazującego na Leszka K. z podaniem wszelkich jego danych osobowych, numeru zainicjowanej sprawy zawierające groźby karalne, pozbawienia życia komendanta KPP, wszystkich osób próbujących go powstrzymać, a na końcu odebrania sobie życia. W mailu wskazano, jaki model broni posiada podejrzany oraz używano wulgaryzmów w tym tłumaczeniu. Coś się nie zgadza, mówił dalej mecenas Pawelski.
2: Z tego co wiem, wysyłał na moją sugestię wiadomości do Komendy Miejskiej Policji w Piasecznie ze swojego imiennego maila gmailowego. To proszę sobie wyobrazić, że w komunikacie prokuratury, ale też z tego co udało mi się dotrzeć, groźby miały być kierowane z maila imiennego, czyli Leszek M., natomiast z poczty Proton. Więc jaki jest sens kierować pod własnym imieniem i nazwiskiem groźby do Komendanta Miejskiego Policji w Piasecznie z maila, którego trzeba założyć nowego, podczas gdy wcześniej prowadziło się również z nim korespondencję.
0: Mówił adwokat dziennikarza Leszka Kraskowskiego Łukasz Pawelski. Działanie prokuratury w tej sprawie oceniam negatywnie, powiedział z kolei w poranku wnet wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
3: Jeżeli okazałoby się, że działanie prokuratury jest pomotywowane aktywnością dziennikarską pana Kraskowskiego, a nie jakimkolwiek rzeczywistym złamaniem prawa. No, nie oszukujmy się, redaktor Kraskowski nie sprawia wrażenia osoby, która by komukolwiek zagrażała. Ja też nic nie wiem o tym, żeby miał postawione zarzuty w jakiejś sprawie, więc jeżeli państwo mieli dzisiaj na antenie obrońcę i on potwierdza, że ta sprawa wygląda tak, jak nam wszystkim wydaje się, że wygląda, no to mamy do czynienia po

0: prostu z represjami wobec przedstawicieli mediów działających w duchu opozycyjnym. No to przypomina praktyki z czasów PRL.
1: Wolałbym, żeby to była nieprawda, natomiast wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rzeczywistością. Jeżeli będzie jakaś możliwość pomocy, to jako politycy opozycji takiej pomocy będziemy starali się udzielić, powiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. O spokój zaapelowała rodzina niedoszłej ofiary morderstwa na ulicach Belfastu. Bliscy ofiary podkreślili, że nie chcą, aby tragiczne wydarzenie było wykorzystywane do podsycania napięć społecznych i przemocy. Jak informuje Belfast Telegraph, policja użyła armatki wodnej przeciwko demonstrantom w miejscowości Newtown Abbey podczas drugiej z rzędu nocy zamieszek, które wybuchły po poniedziałkowym ataku sudańskiego nożownika. Według relacji świadków uczestnicy wyrywali cegły z budynków oraz rozbijali młotami kostkę brukową, przygotowując pociski do rzucania w funkcjonariuszy policji. Do incydentów doszło także w innych częściach Irlandii Północnej. Więzienie za fałszywe oświadczenia majątkowe na Węgrzech. Zagrożeni są politycy, a grozi im nowy premier, jak napisał wczoraj na platformie X Peter Madziar. Tu cytat: zgodnie z wczoraj przedłożonym projektem ustawodawczym, politykom, którzy celowo podają fałszywe informacje w swoich oświadczeniach majątkowych, grozić będzie kara pozbawienia wolności. Zastanawiam się, jak Fidesz zareaguje. W wywiadzie dla portalu Politico prezes węgierskiego Urzędu do Spraw Integralności powiedział, że byli ministrowie w rządzie Viktora Orbana mogą zostać i prawdopodobnie zostaną oskarżeni w sprawie systemowej defraudacji miliardów euro z funduszy unijnych. Wczoraj papież złożył wizytę w jednym z hiszpańskich zakładów karnych, modlił się na różańcu w opactwie Matki Bożej z Montserrat i spotkał się z diecezjalnymi organizacjami charytatywnymi i dobroczynnymi. Najważniejszym wydarzeniem dnia była wieczorna msza święta w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie, połączona z inauguracją wieży Jezusa Chrystusa pobłogosławionej przez Leona XIV, a całe wydarzenie relacjonował w poranku wnet historyk dr Krzysztof Jabłonka.
2: Cała obecność papieża zniknęła w tej katedrze. Była tak przepięknie iluminowana, zresztą ona jest i przeszklona, i ozdobiona na różne sposoby. No i w pewnym momencie gasną wszystkie światła i pali się tylko ten krzyż kryształowy na samej górze. I nagle od góry płynie wspaniała kaskada światła, oświetlając potężną wieżę, tą główną. I potem 9 pozostałych. Potem już ruszyły fajerwerki w górę, to już w ogóle nic nie było widać poza nimi. A kiedy dym właśnie przesunął się, no przepiękna właśnie postać Gaudiego.
1: Mówił dr Krzysztof Jabłonka, a Leon XIV w homilii nawiązał do Gaudiego, który zaprojektował przestrzenie Sagrada Familia z pragnieniem opowiedzenia tajemnic życia Pana.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
4: Po reklamie.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy Odyseję wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet, ale też będziemy się widzieć na YouTube, więc widzów też witam bardzo, bardzo serdecznie. Wczoraj burzliwe posiedzenie Sejmu, ale nie tylko w Sejmie było burzliwie. Wczoraj także długie, wielogodzinne, ponad dziewięciogodzinne przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze. Wszystko dotyczy dwóch wierszy. No, a do tego jeszcze wszystko to, co dzieje się dookoła sporu polsko-ukraińskiego. O tym będziemy dzisiaj mówić i też oczywiście o działaniach władzy wobec dziennikarza Leszka Kraskowskiego. O tym powiemy z Cezarym Gmyzem po godzinie 10.30. No, tyle to jest ciekawe, że Cezary Gmyz miał spór z Leszkiem Kraskowskim. Nie zgadzał się z nim w wielu miejscach, ale wiele osób jest tak, że różnie oceniało pracę pana redaktora, a teraz jest dość powszechne oburzenie, mimo tego, że prokuratura stara się jakoś swoje stanowisko opisać, chociaż im więcej pisze, tym więcej też pojawia się wątpliwości, co Państwo mogli w poranku Wnet usłyszeć. Teraz, skoro o Sejmie mówiłem, to Sejm do naszego studia zawitał i to będzie dwóch posłów dzisiaj w naszym studiu, ale na początek Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy będę kichał. Nie, na razie nie będę kichał.
1: To dobrze, chociaż mamy tyle roślin, że można alergię złapać, ale pan poseł na razie bez alergii w naszym studiu, co się ceni. Jarosław Kaczyński, 9 godzin w prokuraturze. Jak to przesłuchanie przeszło, chociażże wysłuchanie, bo do 9 godzin, to dużo pan prezes musiał powiedzieć. Jakie były wrażenia w partii? Co mówił sam prezes po tym przesłuchaniu?
2: Pan prezes w bardzo dobrej formie, zadowolony, o ile można użyć tego słowa w kontekście takiego przesłuchania. Myślę, że znając pana prezesa, to wręcz z takim pewnym rozczarowaniem przyjął to, że przeciwnicy procesowi już po 9 godzinach się poddali, bo myślę, że zresztą widzieli to wszyscy, którzy obserwowali chociażby słynne przesłuchanie pana prezesa przed komisją śledczą. Pan prezes się dopiero rozkręcał prawdopodobnie, a druga strona już rzuciła ręcznik. Ale ciekawostka, i to słyszałem z opowieści, i co ciekawe, TVN24 również to relacjonuje. Proszę pozwolić, że zacytuję. To konferencja rzecznika prokuratury w trakcie. Prokurator został zapytany o wcześniejsze wyjście mecenasa Romana Giertycha. Myślę, że jest to wynik niezadowolenia z uchylania przez prowadzącą czynności procesowe prokurator pytań, które albo dotyczą już kwestii, na które świadek odpowiadał, dublowania pytań, albo zadawania pytań, które nie mają związku z tym postępowaniem. Myślę, że było tutaj jakieś takie lekkie rozdrażnienie ze strony przesłuchującego, którym był mecenas Giertych. No coż tam się musiało wydarzyć, że nie poszło po myśli pan Giertych, rozdrażniony wyszedł z prokuratury. Ale to pokazuje, że rzeczywiście chyba się kończy też cierpliwość po prostu prokuratorów do takich
1: sprawa
2: zagrywek.
1: Sprawa dwóch wierz, a może tu jednak był jakiś element, no właśnie, bo wszystko opiera się o to, że był, no zresztą rodzinnie związany architekt, który twierdzi, że nie dostał pieniędzy za...
2: Spowinowacony,
1: szwajcarskiego pochodzenia, który no nie dostał, twierdzi, zapłaty za swoje czynności przy okazji budowy wieżowców na działce spółki Srebrna.
2: No zacznijmy od tego, że ta cała inwestycja no miała być inwestycją między dwoma czy więcej podmiotami gospodarczymi, z których żadnego nie reprezentuje prezes Jarosław Kaczyński. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, no myślę, że to był element po prostu no, takiego zwykłego ryzyka biznesowego. Plany były, ale przecież to władze miasta rządzonego od dziesięcioleci przez Platformę Obywatelską, mówię o Warszawie, nie zgodziły się, nie wydały zgody na wyższą zabudowę na tej działce. Co jest jeszcze o tyle dziwne, że przecież jak ktoś zna warszawską Wolę, to wie, że wokół tam są same wysokościowce.
1: Rzeczywiście jest dużo wysokich budynków, no ale chodziło też o dużą politykę. Prawo i Sprawiedliwość z takim zasobem finansowym byłoby partią nie do ruszenia.
2: No to znowu, to nie byłby zasób Prawa i Sprawiedliwości, to byłby zasób spółki, która by w to zainwestowała. Innych inwestorów, bo pewnie ta sama spółka nie ma takich pieniędzy. No faktem jest, że gdzieś tam jakieś marzenie może się pojawiało, żeby było tam przeniesiona siedziba siedziba Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, żeby w godnym miejscu i w godny sposób upamiętnić osobę i dziedzictwo świętej pamięci pana prezydenta, ale to tyle.
1: Jest ten słynny cytat jeszcze z lat 2000 o polityce lat 90, że jednak bez zasobów finansowych nie da się robić polityki. No i Porozumienie Centrum bazowało na tym, co udało się spółce Srebrna zdobyć.
2: To mówimy o czymś nieco innym.
1: Po ekspresie wieczornym.
2: No ale to mówimy o pewnej po prostu pewnym rozwiązaniu, które zostało przyjęte całościowo na początku lat 90. No myślę, że to była, tak domniemywam, no bo to tylko to lata mojego dzieciństwa, że to była pewna reakcja strony solidarnościowej. Przecież to nie chodziło o Porozumienie Centrum jako takie, tylko generalnie partię strony solidarnościowej. Reakcja na uwłaszczanie się komunistów, no przecież słynny budynek na Rozbrat, gdzie była przez lata siedziba SLD, dziś już sprzedany.
1: Tak, bo tam rzeczywiście,
2: słynny budynek PSL-u na Grzybowskiej też sprzedany pod deweloperkę.
1: KLD też, zdaje się, dostało swoje.
2: Właśnie o to chodzi. To, myślę, to była chyba, no tak zgaduję, to była taka decyzja, żeby po prostu ten tworzący się pluralizm polityczny,
1: RSW,
2: jakoś go...
1: spółkę komunistyczną podzielono i dano każdej sile politycznej coś.
2: Właśnie mówię, żeby
1: zrównoważyć. I z tego tortu
2: zrównoważyć...
1: została tylko spółka Srebrna.
2: No to tylko pokazuje, no, które środowisko najlepiej zarządza, i to niezależnie, czy zarządza takim majątkiem za 90, czy zarządza krajem.
1: Dostaliście pomoc swego czasu. No, pan poseł to nie, bo wtedy jeszcze był, powiedzmy, nie był czynnym politykiem, tylko miał parę latek.
2: Tak.
1: Ale Jarosław Kaczyński już był czynnym politykiem.
2: No, ale sam pan
1: jednak
2: powiedział,
1: dostał.
2: Ale sam pan powiedział, KLD dostało również, czyli Donald Tusk dostał. Mówię, to nie była to w żaden sposób forowanie jakiejś jednej formacji politycznej. Taką decyzję wówczas kierownictwo polityczne szeroko pojętego, no nie wiem, OKP chyba podjęło. I właśnie po to, żeby te nowo powstałe siły polityczne za chwilę nie zmarniały i żeby się nie okazało, że właśnie jedyną siłą polityczną, chociaż i tak zaraz wybory wygrało SDRP wówczas, jeżeli mnie pamięć nie myli, co do nazwy. No ale żeby nie było tak, że właśnie jedyną siłą polityczną, która posiada zasób instytucjonalny pozwalający funkcjonować, są postkomuniści.
1: Teraz to wszystko ma pokłosie, ta historia z lat 90. ma bardzo odległy, ale jednak oddźwięk w tym wczorajszym przesłuchaniu. Do niego na chwilę wróćmy. Roman Giertych wyszedł wcześniej, bo odgrażał się Roman Giertych, że właśnie Jarosław Kaczyński na głosowania nie zdąży do Sejmu, na wotum nieufności dla pana ministra Kierwińskiego, że już tutaj wuj idzie, bo to jest cytat z Romana Giertycha, który jakieś genealogiczne wyciągnął związki. Roman Giertych się zawiódł na tym przesłuchaniu, co właściwie udało się też politycznie ugrać Romanowi Giertychowi i Tuskowi tym przesłuchaniem?
2: Myślę, że się zawiódł. Myślę, że rzeczywiście prężył muskuły niesamowicie w mediach społecznościowych. Faktycznie, pan prezes Kaczyński no nie dotarł na głosowania o 14, kiedy było głosowane wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Ja też odbieram to jako taką tanią złośliwość ze strony samego Giertycha, bo nie wiem, czy miał wpływ na termin tego przesłuchania. Ale tak, no, powiem szczerze, no, infantylno-chamskie zagrywki od dwóch dni w mediach społecznościowych, jakieś próby grożenia prezesowi Kaczyńskiemu, zresztą a propos prób grożenia, to wczoraj przecież popisał się też Donald Tusk właśnie w wystąpieniu przed głosowaniem, no, gdzie w zasadzie wprost groził opozycji, mówił, że oni z Kierwińskim się rozprawią, czy tam wezmą się za tych, którym się
1: tak, wczoraj
2: coś nie podoba.
1: Taki cytat na sam koniec przemówienia Donalda Tuska, że no, jeżeli tak dalej będzie, to Kierwiński będzie ścigał.
2: No więc właśnie. Ale jak pan mu pyta jeszcze o mecenasa Giertycha, to przypomniało mi się słynne jego wystąpienie u Moniki Olejnik po awanturze w Sejmie, no niestety w sytuacji bardzo, bardzo przykrej, bo to było po śmierci pani dyrektor Barbary Skrzypek, ale Roman Giertych, jak obrażone dziecko skarżący się Monice Olejnik, to 3 sekundy, to może zaprezentujemy.
1: O, proszę, będzie interakcja.
0: Wyzywał mnie, nazwał mnie śmierdzielem, kanalią.
1: Tak, rzeczywiście mówił o Moniki Olejnik.
2: Tak, popłakiwał w mankiet Moniki Olejnik Roman Giertych. Swoją drogą to było zaskakujące. Ja sobie wczoraj odświeżyłem ten odcinek kropki nad i. Nigdy w życiu, czy dawno nie widziałem pani redaktor tak wyrozumiałej, tak małomównej. Roman Giertych tam miał segmenty po kilka minut.
1: Była to swoista spowiedź, to prawda? I to miało być dokończenie, to przesłuchanie. I jak się skończyło?
2: No oczywiście nie mamy żadnych informacji procesowych, no ale było to przesłuchanie w charakterze świadka. Cała ta sprawa jest dęta i myślę, że jeżeli prowadzi ją prokurator, czy mają tam wpływ prokuratorzy, którzy no, znają się na swoim fachu i są po prostu uczciwi, no to widzą, że tam nie ma żadnego materiału do czegokolwiek, że to jest wyłącznie polityczne bicie piany pana Giertycha.
1: Chociaż Roman Giertych zajmuje się także sprawą Lesza Kraskowskiego, ale do tego przejdziemy już w rozmowie następnej z Cezarym Gmyzem.
2: Ale widziałem, że pan redaktor podpisał list. Tak, to znakomicie.
1: Taki list powstał, to prawda, ale to już będziemy. My się dziennikarze tym zajmujemy. Proszę się poradzimy sobie, panie pośle.
2: Trzymamy kciuki.
1: Tak jest. Radosław Fogiel, naszym gościem Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość ma kolejne stowarzyszenie. Wstępuje pan? Jacek Sasin jest liderem tego stowarzyszenia.
2: A to jeszcze może nawet nie jest ostatnie słowo wczoraj, chociaż oczywiście tak pół żartem, pół serio rozmawialiśmy z kolegami, że teraz każdy w Prawie i Sprawiedliwości będzie miał stowarzyszenie, a na koniec powstanie stowarzyszenie stowarzyszające stowarzyszenia w Prawie i Sprawiedliwości. Ale już poważniej rzecz ujmując, to... No cóż, statut jest jasny. Nie ma problemu, żeby się zrzeszali członkowie Prawa i Sprawiedliwości.
1: No, tak, długo, dopóki,
2: tak, tak długo, dopóki te stowarzyszenia czy inne instytucje nie prowadzą działań politycznych, których nie da się pogodzić z interesem Prawa i Sprawiedliwości. No, to jest oczywiste, zapisane w naszym statucie. I mam nadzieję, że ta burza, która się już przetaczała przez media, że ona już ucicha. Mówił o tym w niedawnym wywiadzie prezes Kaczyński.
1: Dla Wiedzialnej Polski, że ogień się wypala.
2: Mam taką nadzieję, też mam nadzieję, że taką oliwę na wzburzone fale wylało wspólne spotkanie Przemysława Czarnka, Mateusza Morawieckiego w Gorzowie.
1: Zdaje się, to był pojedynczy, to nie będzie stała figura polityczna.
2: Znaczy, to nie będzie o tyle stała figura, że nie będzie regularnie powtarzalna, no bo panowie mają swoje obowiązki.
1: A dlaczego to mogło być ciekawe? Dla wyborców frekwencja dopisała, widać, że ludzie chcieli.
2: Nie, to prawda, i widać, że to było dla słuchaczy interesujące. Widać też było, że dla tych, którzy wspierają Prawo i Sprawiedliwość, to było takie budujące, bo nasi wyborcy, ja doskonale o tym wiem, no, ludzie na ulicy podchodzą i o tym mówią. Właśnie oczekują jedności, oczekują współdziałania ręka w rękę po to, żeby się pozbyć tego fatalnego rządu. I mówię, znaczy, że. Ja niczego nie zapowiadam, nie zdradzam tu żadnych tajemnic, ale myślę, że jest bardzo możliwe, że od czasu do czasu taka formuła, czy formuła w ogóle łączona takich spotkań, może nie jest wykluczona, no, bo to jest trochę inna dynamika. No, Przemysław Czarnek w ramach tej kampanii, prekampanii jest bardzo aktywny. Dzisiaj chyba albo jutro ma spotkanie w Kaliszu razem z prezesem Kaczyńskim. Z kolei Mateusz Morawiecki, no, poza polityką krajową ma obowiązki szefa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, ale ja jestem tutaj dobrej myśli.
1: Proszę w takim wypadku jeszcze powiedzieć, jakie myśli panie, zmieniając temat, czy chodzi o order Orła Białego. Nie mamy cały czas decyzji Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki pojedzie teraz do Stanów na urodziny Donalda Trumpa. To spowoduje, że ta decyzja może być później, że to może być w takim zawieszeniu, bo też wiele osób jest zniecierpliwionych. Raczej Karol Nawrocki nie przyzwyczaił swoich wyborców do tego, że czeka, że wyczekuje, że tak prowadzi taką trochę kunktatorską politykę. Jak to jest w tej sprawie?
2: Ale ja myślę, że rzecz, do której prezydent Nawrocki przyzwyczaił swoich wyborców, to to, że wszystkie jego decyzje są racjonalne, wyważone, przemyślane i koniec końców okazują się być słuszne. Więc spokojnie, tutaj też tak będzie. Zna pan prezydent, bo ja nie znam, opinię kapituły Orderu Orła Białego.
1: A to na marginesie w ogóle jest bardzo ciekawe, bo w Polsce, zwłaszcza na polskiej prawicy, tej prawicy, powiedzmy Prawa i Sprawiedliwości, no powiedzmy z Konfederacji to rzadziej, na u Grzegorza Brauna tam jest taki system bardzo szczelny, bo to jest jedna osoba i tam nic w zasadzie nie wypływa, nawet jesteście tacy bardzo dyskursywni, tacy, no wiecie, bardzo polscy, bo tam się wszystko się tam, prawda, kotłuje, te frakcje, stowarzyszenia, to wszystko wypływa, a tu rzeczywiście...
2: To się nazywa demokracja deliberatywna.
1: I to bardzo. Nie wiem, czy nie za bardzo, ale dla nas to dobrze, mamy czym się zajmować jako dziennikarze. Natomiast tutaj mamy szczelność. Znaczy, ja próbowałem, wiele osób próbowało, dzwoniło, namawiało, znamy członków kapituły, czasami mieliśmy wiele wywiadów i nic. I to jest ciekawe, że ta sprawa faktycznie jest... No, nikt do tej pory nie zna, co właśnie się wydarzyło na kapitule Orderu Orła Białego.
2: To jest budujące, że jeżeli taka decyzja została podjęta na posiedzeniu kapituły, której przewodniczy prezydent RP, to, że jest to konsekwentnie dotrzymywane, to bardzo dobrze, przepraszam, to panu utrudnia robotę, ale bardzo dobrze świadczy o samej kapitule, o otoczeniu pana prezydenta.
1: A będzie
2: prezydenta.
1: Dobrze świadczyć o panu prezydencie, jeżeli będzie zlekał, jeżeli nagle ten order stanie się jakimś elementem takiej gry, nawet nie dyplomatycznej, ale też politycznej.
2: Czy ja myślę, że pan prezydent nie zwleka, pan prezydent wie, co robi i to, że mamy w tym momencie taką opinię Schrödingera, że ona może być równocześnie pozytywna i negatywna, bo po prostu nikt jeszcze nie otworzył pudełka i nie sprawdził, to też jest dobre. No, ja powiem tak, na moje oko, no, myślę, że pan prezydent tę decyzję będzie niedługo podejmował. Gdybym był przedstawicielem Ukrainy, to zastanawiałbym się, jak wykorzystać jeszcze te chwile czasu, tak żeby cała sprawa, no może chociaż trochę udało się odrobić te straty. No ale nie jestem, jestem przedstawicielem państwa polskiego, więc obserwuję.
1: Dobrze, to jak długo ta obserwacja może trwać? Czy Ukraina może cokolwiek zrobić, co by spowodowało, że jednak ta decyzja pana prezydenta nie będzie decyzją o odebraniu Orderu Orła Białego? Czy już nie poszło to za daleko też w kontekście wczorajszego wystąpienia Donalda Tuska?
2: Ja nie wiem oczywiście, jaka będzie decyzja pana prezydenta i czy coś na nią jest w stanie wpłynąć. Absolutnie nie chcę sobie uzurpować takiego prawa. No ale oczywiście, jak mnie pan pyta, co mogłaby zrobić Ukraina czy władze ukraińskie? No pierwszym, dalece oczywiście już niewystarczającym na tym etapie, ale pierwszym krokiem powinno być wycofanie się z tej fatalnej decyzji uhonorowania morderców, ludobójców, kolaborantów niemieckich z UPA byciem patronami jednostki wojskowej. To jest takie absolutne minimum minimorum. No ale już niestety widzimy, że sprawa zaszła za daleko, no, że najwyższe czynniki władz ukraińskich się włączyły w gloryfikowanie tych bandytów i teraz, żeby to odrobić, no Ukraina musiałaby się wykazać bardzo dużą kreatywnością.
1: Zobaczymy, czy się wykaże tą kreatywnością. Na koniec, dobry to był wniosek nieufności dla ministra Kierwińskiego, czy nie? Patrzę na raport Instytutu Res Futura, więcej w internecie było poparcia dla polityki pana Kierwińskiego niż krytyki. Przegraliście w internecie, nieznacznie, ale przegraliście wczoraj tą debatę, no, przynajmniej w analizie Res Futura.
2: Życie nie toczy się wyłącznie w internecie. Wiadomo, że wniosek o wotum nieufności jest takim narzędziem politycznym, które stosuje opozycja, również wtedy, kiedy arytmetyka sejmowa jest znana. Chociaż oczywiście my bardzo głęboko wierzymy w dobrą naturę człowieka i że może kiedyś jakiś sprawiedliwy się po tamtej stronie znajdzie. Dajemy te szanse. Ale ważne było, żeby w debacie wybrzmiały zarzuty, żeby właśnie trochę tę zasłonę propagandy zerwać, bo też jest taka jest nasza rola jako opozycji.
1: Będą kolejne wnioski o wotum nieufności. Wszystko to już ostatnie pytanie w kontekście tego, co wydarzyło się przedwczoraj w Sejmie, czyli podejścia pana posła Pejo, który chciał, żeby złożył podpis Przemysław Czarnek i inni posłowie pod wnioskiem Konfederacji o wotum nieufności dla pani minister kultury.
2: No, wczoraj o tym mówił chyba właśnie Przemysław Czarnek, że no przecież tego tak się nie robi. No, jeżeli się chce, żeby coś uzgodnić wspólnie, coś podpisać, no to trzeba się zapoznać z tym, co tam jest napisane, a nie robi się takie sprzeczajki, zaskoczenie na sali sejmowej, żeby ktoś to nagrał, żeby wygrywać to politycznie. No to nie świadczy.
1: Żeby wygrywać internety, tak się potem wygrywa wybory.
2: No tak, panie redaktorze.
1: Podłożył pan Przemysław Czarnek, pokazując, że jest niesamodzielny, bo chciał podpisać, nagle mu to wypreswadował Mariusz Błaszczak, to co to za kandydat na premiera, szef klubu mówi, co ma robić.
2: No, polityka jest grą zespołową, to jest sprawa oczywista. Nie, w żaden sposób się nie podłożył. No, ja myślę, że jeżeli się ktoś podłożył, to jednak koledzy z Konfederacji, bo wyborca prawicy jest wyborcą rozsądnym i świadomym i oczekiwałby takiego uczciwego podejścia. Jeżeli gdzieś mamy współpracować, to na zwykłych partnerskich zasadach, a nie właśnie w formie ustawki pod kamery. Ja myślę, że wyborcy to odczytują właściwie, no, że kto tu na kogo próbował zastawić pułapkę, zupełnie niepotrzebnie.
1: O czym mówił Adolf Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie,
1: miłego dnia. W studio, a my za chwilę wracamy do sesji wyborczej. Będzie naszym gościem Cezary Gmyz.

0: Reklama.
1: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Odyseja wyborcza.
6: Wracamy do Odysei Wyborczej i wracamy do tematu działań władz wobec dziennikarzy. Naszym gościem Cezary Gmyz, dziennikarz śledczy, Telewizja Republika, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry, witam państwa.
6: Rano gościem Radia Wnet był mecenas Łukasz Palewski. Rozmawiał z Krzysztofem Skowrońskim, ujawniając, że dziwne są kulisy zatrzymania i decyzji o tymczasowym aresztowaniu Leszka Kraskowskiego. Między innymi mecenas wskazywał, no też taka rola obrońcy, więc to zawsze trzeba mieć na uwadze, ale dane, które i fakty, które przekazuje, budzą wątpliwości, że mail, który stał się podstawą zatrzymania i potem aresztowania, został wysłany ze skrzynki nowo założonej, a podpisany potem imieniem i nazwiskiem przez Leszka Kraskowskiego, który wcześniej z komendantem mailował ze swojego wcześniejszego, tradycyjnego, wiele lat używanego adresu mailowego. To też budzi wątpliwości, ich nie brakuje. Jak pan redaktor, jako dziennikarz śledczy, który no nieraz znajdował się na tym styku, czy na kurcie kolizyjnym z polityką i na styku sądów, sali przesłuchań i polityki, patrzy na tą sprawę?
7: Ale tylko najpierw małe sprostowanie. Mecenas nazywa się Łukasz Pawelski, a nie Palewski, ale to mniejsza o to. No, ja jak się przyglądam tej sprawie, to po prostu odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z sytuacją, która równie dobrze mogłaby się wydarzyć na Białorusi czy w Rosji, gdzie, jak wiadomo, dziennikarze nie mają łatwo, gdzie, jak wiadomo, dziennikarz Polak Andrzej Poczobut spędził 4 lata w łagrze. Został wypuszczony, ale de facto wyrzucony z kraju. Natomiast tutaj mamy do czynienia z moim zdaniem dramatycznym naruszeniem prawa do obrony. Dlatego, że sama prokuratura w komunikacie stwierdziła, że Leszek Kraskowski musi być skierowany na badania psychiatryczne, a tymczasem kodeks postępowania karnego, a konkretnie jego 79 artykuł, stanowi, że w takim przypadku, kiedy istnieją wątpliwości co do stanu psychicznego podejrzanego, obligatoryjny, czyli konieczna jest obecność obrońcy. I co ciekawe, sama prokuratura w komunikacie podała, że wnioskowano o przydzielenie mu obrońcy z urzędu, co może świadczyć o tym, że miano tego typu świadomość. No trudno, żeby prokurator nie wiedział, jakie są wymogi KPK, czyli kodeksu postępowania karnego, a mimo tego ten obrońca nie brał udziału w posiedzeniu aresztowym, chociaż Leszek Kraskowski, z tego co wiemy, ustanowił Łukasza Pawelskiego swoim obrońcą. Natomiast Łukasz Pawelski, który realizował czynności poza Warszawą, nie mógł brać udziału w posiedzeniu i udzielił swojej substytucji innemu adwokatowi, którego również nie dopuszczono na posiedzenie, czy też to posiedzenie już się zakończyło, kiedy dotarł do sądu, ale obaj adwokaci do dzisiaj nie dostali wglądu w akta sprawy, a nie mieli też widzenia ze swoim klientem. Pamiętajmy o tym, że w przypadku postanowienia o tymczasowym aresztowaniu czas na wniesienie zażalenia to zaledwie tydzień. Jak obrońcy mają realizować prawo do obrony Leszka Kraskowskiego, kiedy nie mają kontaktu z klientem i nie mają dostępu do materiałów dowodowych? a to jest coś, co jest ciężkim naruszeniem prawa do obrony i mam nadzieję, że oczywiście to zostanie również poruszone w postępowaniu zażaleniowym na to postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Nie przesądzając o winie bądź niewinie Leszka Kraskowskiego, w tej kwestii będzie się musiał wypowiedzieć sąd, jeżeli oczywiście zostanie wniesiony akt oskarżenia. Natomiast dla mnie jest rzeczą oczywistą, że są tu liczne przesłanki, które mogą wskazywać na to, że w tej sprawie coś jest nie w porządku. Ja obserwuję profil Leszka Kraskowskiego na X-ie, no i oczywiście każdy, kto obserwuje, zauważył, że od kilku tygodni Leszek Kraskowski alarmował o incydencie, kiedy to jakiś człowiek miał mu grozić nożem i domagać się zaprzestania przez Leszka zajmowania się sprawą Romana Giertycha, Sebastiana J., czyli asystenta Giertycha o pseudonimie Foka, oraz sprawy Polnordu. Wiemy, że Leszek był skrajnie poirytowany, dlatego że policja nie chciała reagować, mimo że pojawiła się co prawda dopiero 3 godziny później na miejscu zdarzenia, ale uznała, że skoro domniemany napastnik mówił, że nie atakował Leszka, to jest słowo przeciwko słowu. No i Leszek Kraskowski miał jakby powody do zirytowania bezczynnością policji, no bo jednak jeżeli rzeczywiście tak było, że ktoś mu groził nożem, no to jest rzecz naprawdę poważna, no bo mamy do czynienia z groźbami karalnymi w tego typu przypadkach, no ale uznano, że skoro napastnik domniemany miał powiedzieć, że nie groził, no to dano wiarę tak naprawdę człowiekowi, którego Leszek oskarżał o popełnienie przestępstwa. Więc w tej sytuacji trudno się dziwić irytacji. Natomiast to, co jeszcze zwraca uwagę w komunikacie prokuratury, to wyciągnięcie wątków prywatnych, czyli wyciągnięcie konfliktu rodzinnego w ramach małżeństwa Leszka Kraskowskiego. No i z moich informacji wynika, że 2 osoby, które złożyły zeznania obciążające Leszka Kraskowskiego, to jest jego własna żona oraz mężczyzna pozostający również w konflikcie z Leszkiem Kraskowskim. Tego typu rzeczy w przypadku konfliktów rodzinnych, no zarzut o znęcanie się oczywiście jest poważnym zarzutem. Pytanie jednak, czy to nie jest jakiś rodzaj argumentu w sprawie rozwodowej, która się toczy, jeżeli chodzi o małżeństwo Kraskowski. Wiemy, że bywają takie przypadki, że jedna ze stron, chcąc obciążyć swojego partnera, oskarża go o przemoc domową. Nie przesądzam, jak w tym wypadku było. Z całą mocą potępiam przypadki przemocy domowej, szczególnie przemocy wobec kobiet i dzieci. Natomiast ta sprawa wymaga zbadania.
6: Wymaga dogłębnego zbadania, a sam areszt, wniosek o areszt, oczywiście czytam też to postanowienie prokuratury, która no, te różne wątki tam wprowadza, niezwiązane wprost ze sprawą, bo najpierw mówiono właśnie i o mailu z groźbami wobec komendanta i o broni. To też jest dziwny element, bo broń jest gazowa i z tego, co się udało ustalić Radiu Wnet, to trzeba było wezwać biegłego, który dopiero rozstrzygnął, że ta broń nie powinna się znajdować w rękach osoby, która nie ma uprawnień.
7: To dziwne, powiem szczerze, bo tutaj chodzi o pistolet gazowy.
6: Podobno to jest wiatrówka, którą można posiadać, ale jest stąd ta amunicja 54 lub 6 sztuk, teraz już nie pomnę, ile to dokładnie było, która jest amunicją z gazem i to razem skombinowane zdaniem biegłego dało już podstawy, że tego typu cały zestaw nie powinien być posiadany.
7: Przejrzałem sobie wczoraj internet i odkryłem, że tą broń, dokładnie taką samą broń, o której, której posiadanie oskarżono, nielegalne posiadanie oskarżono Kraskowskiego, można kupić za 321 zł i są adnotacje, że nie potrzeba na tą broń zezwolenia. No, chciałbym wiedzieć, na czym biegł oparł swoją analizę. To oczywiście też powinno być przedmiotem zainteresowania ze strony obrońców Leszka Kraskowskiego, no bo wygląda to, powiem szczerze, dziwnie. Natomiast powiem też, że jeżeli była to broń hukowa, która może kogoś nastraszyć, ale nie może mu zrobić krzywdy, no to jest problem polegający na tym, że być może po prostu użyto takiego argumentu przeciwko Kraskowskiemu, żeby go po prostu wsadzić do aresztu. Ale to, co jest jeszcze w tej sprawie oburzające, to jest kwestia zastosowania maksymalnego wymiaru środka tymczasowego, jakim jest areszt.
6: KPK nie daje nic więcej. 3 miesiące, tyle można zatrzymać osobę bez wyroku.
7: Nie wiem, dlaczego nie wnioskowano niższy areszt, czy też środki wolnościowe. Przypomnijmy, Sebastian Majtczak, który zabił 3 osoby, a nie zostało skierowane przeciwko niemu wniosek o areszt, co umożliwiło mu ucieczkę. Podobnie było z mecenasem Kozaneckim, tym od trumny na kółkach, który też nie został aresztowany przez sąd. No tutaj mówimy o czynach o zupełnie różnym gatunku i ciężarze. No jeżeli są to osoby, które mają na sumieniu te ofiary śmiertelne, a prokuratura nie wnioskowała w tych przypadkach o areszt tymczasowy, a tutaj mamy człowieka pod zarzutami być może dętymi wsadzonemu za kraty aż na 3 miesiące. No to jest coś absolutnie moim zdaniem nieproporcjonalnego, jeżeli zobaczymy na tamte przypadki z tych sprawców. No nie waham się tego nazwać, chociaż to nie jest kategoria prawnicza morderstw po prostu drogowych.
6: I rzeczywiście tam się tego typu wniosków nie stawia. To wróćmy do początku pytania, też patrząc na to, jak utrudniano mecenasowi Pawelskiemu kontakt ze swoim klientem. No, że w zasadzie też pana redaktora słowa, że tutaj to prawo do obrony było bardzo mocno ograniczone. To w takim, albo w ogóle go nie było. To czy to należy traktować jako retorsja władzy? No Leszek Kraskowski może nie samemu Tuskowi, premierowi czy jakiemuś ministrowi zalał za skórę, ale ewidentnie stał się osobą, która utrudniła życie polityczne Romanowi Giertychowi, a to może być więcej niż jeden minister w obecnym układzie rządzącym.
7: Wiemy, że mamy do czynienia z prokuraturą, która została przejęta w sposób nielegalny. Wiemy, że ta prokuratura wydawała liczne postanowienia, ale też wnioskowała o rzeczy wobec przedstawicieli opozycji, czy też dziennikarzy, no, które w normalnym państwie prawa nie mieszczą się w głowie. No, dość powiedzieć, że prokuratura już od 3 lat, właściwie uzurpatorzy w prokuraturze usiłują dowieść jakichś niebywałych zbrodni PiSu. No i jak na razie te zbrodnie PiSu nie znajdują żadnego pokrycia. No, przypomnijmy, czym się skończyła Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich. Wydała pierwszy raport tak kompromitujący i słaby, że Donald Tusk, przerażony tym, co będzie się dalej działo z tą komisją, zawinął tą komisję i drugi raport już nie ujrzał światła dziennego. No, podobnie jeżeli chodzi o komisję do spraw Pegasusa, gdzie kolejni świadkowie kompromitowali tych członków komisji, którzy no, po prostu zadawali pytania, nie mając pojęcia w materii, w jakiej się poruszali. I tak mógłbym wymienić te niedowiezione przez prokuraturę tematy. Oczywiście no, ja jestem przekonany, że tuż przed wyborami pojawią się kolejne zarzuty, no ale już wiarygodność tego organu, jakim jest prokuratura, jest dość ograniczona wobec tego, że tak naprawdę do tej pory nic konkretnego się nie wydarzyło i nie mamy chyba ani jednego skazującego wyroku, natomiast mamy postanowienia prokuratury w sprawie Polnordu, gdzie wobec tego, co opisywał Leszek Kraskowski, jest rzeczą oczywistą, że Roman Giertych powinien mieć zarzuty, a te zarzuty zostały wycofane na skutek presji politycznej. Podobnie jest, jeżeli chodzi o sprawę Sławomira Nowaka. No, faceta znaleziono pieniądze w nodze od stołu, no ale jednak prokuratura uznała, że tutaj nie ma sprawy i to zostało wycofane. W tej chwili wiem, że trwają też rozpaczliwe próby, żeby doprowadzić do uchylenia wyroku pierwszej instancji, jaki zapadł w sprawie Stanisława Gawłowskiego, gdzie materiał dowodowy był tak przekonujący, że skazano go na karę bezwzględnego więzienia, a w tej chwili trwają usiłowania, żeby po prostu spróbować ten wyrok w drugiej instancji obalić w myśl prawa Neumanna, że naszym się nie dzieje nic złego.
6: I tak to wygląda w sądach. Reakcja środowiska dziennikarskiego niekiedy może zaskakiwać, niekiedy jest oczywista. No, tacy ludzie jak, no, to nie jest dziennikarz, no, ale jak Jan Piński, czyli takie rzeczywiście już osoby bardzo blisko związane z Giertychem, które działają w obszarze social mediów, oczywiście popierają rząd, ale na przykład dziennikarz śledczy Gazety Wyborczej Wojciech Czuchnowski żąda wyjaśnień. To oburzenie jest tylko szersze niż dziennikarze, czy to centrowi, czy to bardziej o konserwatywnym nastawieniu. Ale także lewicowo-liberalni w części są oburzeni.
7: No to, no, warto też odnotować postawę Jacka Harłukowicza, który też jest z drugiej strony sporu politycznego. Ja powiem tak szczerze, no ja za Leszkiem Kraskowskim nie przepadam. Leszek Kraskowski pisał o mnie rzeczy obrzydliwe. To, co zrobił pod koniec maja ubiegłego roku, wypuszczając do internetu szczura o rzekomym badaniu psychiatrycznym Karola Nawrockiego, nie mieści się w standardach dziennikarskich. Natomiast mimo tej mojej niechęci do Leszka Kraskowskiego, no, będę bronił jego prawa do obrony. Nie przesądzając o tym, czy Kraskowski jest winny, czy nie. Natomiast to, że tak naprawdę został pozbawiony wbrew KPK prawa do obrony, no, to jest silna przesłanka, żeby ten środek tymczasowy, jakim jest areszt, środek zapobiegawczy, jakim jest areszt tymczasowy, uchylić.
6: To już zupełnie na koniec. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, zdjęcie immunitetu Sławomirowi Mentzenowi za to, że odpalił racę na manifestacji, zatrzymania Leszka Kraskowskiego i można by tak ciągnąć. Mamy jakąś eskalację, jeżeli chodzi o przyciskanie śruby opozycji wolnym mediom przez obecny rząd?
7: Sam jestem autorem odpalenia racji i skierowania tej sprawy do sądu. Ostatecznie zostałem uniewinniony, ale tak, no mamy do czynienia z instrumentalnym wykorzystywaniem zarówno organów ścigania, jak i organów wymiaru sprawiedliwości. No czymże jest usunięcie sędziego, który wydał korzystną decyzję dla Zbigniewa Ziobry, no jest ręcznym manipulowaniem składami sędziowskimi, czym jest sytuacja, w której dziwnym trafem sprawy ludzi związanych ze środowiskami konserwatywnymi trafiają do sędziów niby z losowania, ale też nie zawsze, do sędziów, którzy należą do Justitii. No to jest tak naprawdę coś, co powinno Radę Europy doprowadzić do szału. Wszystkie trybunały konstytucyjne powinny krzyczeć o łamaniu praworządności, ale mamy do czynienia z tym, że rządy liberalno-lewicowe, takie jak rząd Donalda Tuska, nawet nie powiem, że są traktowane łagodniej, bo one nie są traktowane łagodniej, tylko po prostu się zamyka oczy na oczywiste akty łamania prawa. Tak samo jak i wszystkie te organizacje, które robią rankingi wolności prasy. Polska, chociaż zajęto siłę media publiczne, wsadza się dziennikarzy do aresztów tymczasowych, zalewa się ich pozwami. Polska rośnie dziwnym trafem we wszystkich rankingach wolności prasy, takich organizacji jak Freedom House, czy no organizacja zupełnie absurdalna, bardzo znana organizacja Reporterzy Bez Granic, w której to organizacji nie ma ani jednego reportera. Sami lewicowi działacze, jeżeli państwo popatrzą na zarządy i członkostwo tych organizacji, to nie znajdą państwo tam żadnej osoby, która byłaby obecnie dziennikarzem, chociaż są jakieś osoby, które miały krótkotrwałe epizody pracy w dziennikarstwie, w którym się nie sprawdziły, ale przeszły na pozycję lewicowego aktywizmu i te osoby decydują, w których państwach prasa jest wolna, a w których nie, i są ślepi na jedno oko, a jest to oko lewe.
6: O czym mówił Cezary Gmys, dziennikarz śledczy, tygodnik Do Rzeczy i Telewizja Republika.
7: Dziękuję bardzo.
6: Do zobaczenia, do usłyszenia. To ja bardzo dziękuję, panie redaktorze. Godzina 10 minut 55. Za chwilę serwis informacyjny. Na tą chwilę spędzimy razem z Bobem Marleyem.

0: Jakoś potrafimy funkcjonować, jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
1: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, minęła 11. Jakub Duszek, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Papież Leon udał się na ostatni etap swojej wizyty w Hiszpanii, jak pisze Vatican News. Papież z Barcelony poleciał na Wyspy Kanaryjskie, gdzie spotka się z migrantami, którzy ryzykowali życie przeprawiając się przez wodę Atlantyku. Wizyta na hiszpańskim archipelagu zachodnich wybrzeży Afryki jest jednym z najważniejszych punktów tygodniowej podróży papieża po Hiszpanii. Ojciec Święty od miesięcy apeluje o bardziej humanitarne traktowanie osób migrujących. Leon XIV miał wylądować na wyspie Gran Canaria przed południem czasu lokalnego. Po przylocie spotka się z organizacjami pomagającymi nowo przybyłym migrantom, a następnie złoży kwiaty przy pomniku upamiętniającym osoby, które zginęły podczas morskiej przeprawy. O zatrzymaniu mojego klienta Leszka K., dziennikarza krytykującego Romana Giertycha, dowiedziałem się 9 czerwca, kiedy byłem poza Warszawą. Mój klient nie miał żadnej ochrony prawnej, mówił w poranku wnet mecenas Łukasz Pawelski.
2: Nie mówimy tylko o tym etapie, ale również mówimy o etapie, w którym Leszek został zatrzymany i doszło do przeszukania jego czy kontroli osobistej. Proszę pamiętać, że każdy z nas ma prawo skorzystania z pomocy adwokata również na tym etapie postępowania. Jak określono, że prokuratura rejonowa w Piasecznie w zasadzie nie powinna prowadzić tych czynności, bo jednym z pokrzywdzonych jest komendant miejski policji w Piasecznie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że ta sprawa trafiła do prokuratury okręgowej, ale mimo wszystko te czynności zostały zrealizowane przez funkcjonariusz tej komendy, a jednocześnie również ta prokuratura rejonowa w Piasecznie skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie.
0: Jak czytamy na stronie prokuratury, śledztwo w tej sprawie zainicjowane było przesłaniem do KPP w Piasecznie maila wskazującego na Leszka K. z podaniem wszelkich jego danych osobowych, numeru zainicjowanej sprawy zawierające groźby karalne pozbawienia życia komendanta KPP, wszystkich osób próbujących go powstrzymać, a na końcu odebrania sobie życia. W mailu wskazano, jaki model broni posiada podejrzany oraz używano wulgaryzmów. W tym tłumaczeniu coś się nie zgadza, mówił dalej mecenas Pawelski.
2: Z tego co wiem, wysyłał na moją sugestię wiadomości do Komendy Miejskiej Policji w Piasecznie ze swojego imiennego maila gmailowego. To proszę sobie wyobrazić, że w komunikacie prokuratury, ale też z tego co udało mi się dotrzeć, groźby miały być kierowane z maila imiennego, czyli Leszek M., natomiast z poczty Proton. Więc jaki jest sens kierować pod własnym imieniem i nazwiskiem groźby do Komendanta Miejskiego Policji w Piasecznie z maila, którego trzeba założyć nowego, podczas gdy wcześniej prowadziło się również z nim korespondencję.
0: Mówił adwokat dziennikarza Leszka Kraskowskiego Łukasz Pawelski. Działanie prokuratury w tej sprawie oceniam negatywnie, powiedział w poranku wnet wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
3: Jeżeli okazałoby się, że działanie prokuratury jest pomotywowane aktywnością dziennikarską pana Kraskowskiego, a nie jakimkolwiek rzeczywistym złamaniem prawa. No, nie oszukujmy się, redaktor Kraskowski nie sprawia wrażenia osoby, która by komukolwiek zagrażała. Ja też nic nie wiem o tym, żeby miał postawione zarzuty w jakiejś sprawie, więc jeżeli państwo mieli dzisiaj na antenie obrońcę i on potwierdza, że ta sprawa wygląda tak, jak nam wszystkim wydaje się, że wygląda, no to mamy do czynienia po prostu z represjami wobec przedstawicieli mediów działających w duchu opozycyjnym. No to przypomina praktyki z czasów PRL.
0: Wolałbym, żeby to nie była prawda, natomiast wszystko wskazuje, że mamy do czynienia z rzeczywistością. Jeśli będzie jakaś możliwość pomocy, to jako politycy opozycji takiej pomocy będziemy starali się udzielać, powiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Cała rozmowa na WnetFM. Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu, napisał na X-ie szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. W niedzielę 14 czerwca na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta Donalda Trumpa prezydent Nawrocki weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.

0: Promocja.
1: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działanie powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzion. Zapraszam.
3: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
4: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
5: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
4: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie Witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie za żylasty ten Lampart, aby?
5: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.

0: słuchacie Radia Wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Ta 11, wracamy po raz ostatni dzisiaj do Odysei Wyborczej. Naszym gościem Andrzej Śliwka, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Już jeden przedstawiciel klubu był, ale tutaj rozmawialiśmy o polityce bieżącej, a my zajmiemy się polityką nieco bardziej długofalową, obronność, ale najpierw wczorajsze, no jednak będzie trochę tej newsowej, bo wczoraj to pan prezentował stanowisko wnioskodawców, żeby odwołać Marcina Kierwińskiego. Nie udało się wam, ale jest pan zadowolony z samej debaty?
3: Panie redaktorze, artymetyka jest nieubłagana.
2: No to po co sejmowa, ale jaki jest cel polityczny?
3: Ale to, że jesteśmy w mniejszości, nie zwalnia opozycji do tego, żeby punktować władzę i korzystamy z wszystkich dostępnych instrumentów. Ja często się spotykam z pytaniami, które czy radiosłuchacze, widzowie Radia Wnet pytają również. Zróbcie coś, pogońcie tą władzę. I uważam, że takie formuły, jakim jest wotum nieufności wobec ministrów, jest także doskonałą szansą do tego, żeby przedstawić zastrzeżenia, które mamy do ministra Kierwińskiego. A te zastrzeżenia są ogromne. Zresztą i na komisji sejmowej, i na sali plenarnej mówiłem o tym. Jeżeli prześledzimy to, co robi minister Kierwiński, to widzimy, że obok Kosiniaka-Kamysza jest to polityk, który de facto powinien odpowiadać za nasze bezpieczeństwo, a robi wszystko, co w jego mocy, ażeby tak nie było. No, widzimy, że Polska jest krajem objętym szczególnym działaniem, chociażby działań ze strony państw nam nieprzychylnych. Widzieliśmy po aktach dywersji, widzieliśmy to chociażby po tej sytuacji, która miała miejsce kilka miesięcy temu. Dwóch Ukraińców opłacanych przez Kreml, przez granicę polsko-białoruską, przekroczyło tę granicę przez nikogo niepokojonych. Władze w ogóle nie zwróciły uwagi, że ci ludzie mają kartotekę, która pękała w szwach. Wysadzili tory. Całe szczęście, że nikomu się nic nie stało. I przez nikogo niepokojeni wrócili sobie przez granicę polsko-białoruską, którą Donald Tusk otworzył, i sobie siedzą na Białorusi czy tam w Rosji.
2: Przy migracji to z kolei Donald Tusk, bo wczoraj miał bardzo długie, chyba nie do końca na temat, ale politycznie takie przemówienie, które sformatowało całą ramówkę TVP Info, więc jak rozumiem, to jest ważne dla rządzących przemówienie, ale mówił, że na przykład migrację to jest sukces pana ministra Kierwińskiego, że on uszczelnił granicę, która za waszych czasów była nieszczelna.
3: No nie żartujmy. Znaczy naprawdę nie żartujmy.
2: Polsko-białorusko.
3: No nie żartujmy. Panie redaktorze, chwila. To jeszcze tylko skończę ten wątek.
2: Minister mówi, dane mówią same za siebie.
3: No dane mówią same za siebie, zaraz o tych danych powiem. Ale to podam ten przykład. No jeżeli minister Kierwiński uszczelnił tak granicę, to dwóch terrorystów przekroczyło tę granicę, wysadziło tory i całe szczęście, że nikomu się nic nie stało. I po tym wszystkim Kierwiński wychodzi i mówi, państwo zdało egzamin. To panie redaktorze, drodzy radiosłuchacze, mam do was pytanie. Jeżeli dla Kierwińskiego, Tuska, w sytuacji, kiedy nie uda się złapać sprawców i oni dokonują zamachu, ale na szczęście nikomu nic się nie staje, państwo zdaje egzamin, to trzeba sobie zadać pytanie, czym dla Tuska byłoby oblanie tego egzaminu?
2: No dobrze, ale nie uszczelnili granicy. Nie jest tak, że teraz ona jest bardziej szczelna, że liczba migrantów, która przychodzi, przenika, jest mniejsza niż za waszych czasów.
3: Presja migracyjna spadła. Presja migracyjna, panie redaktorze, spadła ze względu na politykę pana Trumpa względem Białorusi. Przecież to trzeba naprawdę być analfabetą międzynarodowym, żeby sobie nie zdawać sprawy z tego, co się dzieje. A druga kwestia. Jak ja pamiętam Tuska, jak ja pamiętam Kierwińskiego, już nie będę mówił o Szczerbie, Jońskim i innych politykach, którzy naprawdę są politykami w krótkich spodenkach, którzy biegali, pajacowali, mówili o tym, wpuśćcie ich wszystkich, głosowali przeciwko zaporze. Jak Kierwiński głosował? Za czy przeciwko budowie zapory? Podpowiem panu redaktorowi, że głosował przeciwko.
2: Tak jak cała lewica i cała ówczesna jeszcze Platforma Obywatelska, tylko PSL było za.
3: Ta władza, dzisiejsza władza, ówczesna opozycja. No nie był, bo nie był w parlamencie.
2: Ale jego koło,
3: w sensie takim, oczywiście, Szymon Hołownia ściągał.
2: Polska 2050 jako koło w poprzedniej kadencji było przeciwko zaporze.
3: Szymon Hołownia ściągał nielegalnych migrantów do Sejmu. No, trzeba sobie to powiedzieć jakby wprost. Więc mamy do czynienia z ludźmi, którzy robili wszystko, co w ich mocy, żeby ci bandyci, ci przestępcy, którzy nielegalnie chcieli przekroczyć granicę, żeby oni po prostu mogli się wedrzeć do Polski. A ci, którzy stali na straży, przepraszam na emocje, mają teraz postępowania, teraz się muszą tłumaczyć. Czy pan redaktor zdaje sobie sprawę z tego, że ta prokuratora Żurka, tego Żurka i Bodnara wcześniej, czyli z ministrów sprawiedliwości, kolegów Kierwińskiego, podwładnych Tuska, stawia zarzuty funkcjonariuszom, którzy bronią naszej granicy. Stawia zarzuty funkcjonariuszom, pomimo tego, że z analiz balistycznych wynika, że nie powinny być te zarzuty postawione. Zlecają kolejne analizy tylko i wyłącznie dlatego, żeby nakarmić tą lewicową, liberalną część społeczeństwa, mówiącą o tym, że państwa powinny być bez granic, powinniśmy pomagać tym, którzy próbują zaatakować naszą granicę. To jest szaleństwo. Ale Kierwińskiemu i Siemoniakowi udało się jeszcze coś jednego. Bo my mówimy o wschodniej granicy. Oni, co prawda, to zgoda, realizują to...
2: O czym zapowiadali rozbiórkę, ale jednak uszczelnili ten...
3: Panie redaktorze, wprowadzili jedną belkę poprzeczną, która jest tam i nie zablokowali...
2: I dodali także perymetrię.
3: Panie redaktorze, te działania były przygotowane wcześniej. Znaczy, powiedzmy sobie to uczciwie, jeżeli rozmawiamy uczciwie, ten projekt związany z perymetrią był przygotowany w 2023 roku. To nie jest żadna zasługa Kierwińskiego. Chyba że zasługą jego jest to, że on nie zablokował tego. No, patrząc na ten rząd, to można rzeczywiście tu złożyć wielkie słowa uznania dla Kierwińskiego i dla Siemoniaka, że nie zablokowali dobrych projektów przygotowanych przez PiS. Ale im się udało coś szczególnego i nie chciałbym tutaj pozostawić, nie chciałbym tylko wyróżnić Kierwińskiego w tym, bo tu trzeba również pana Siemoniaka w tym zakresie wyróżnić. No udała im się rzecz niespotykana, to znaczy w sercu Europy, na granicy dwóch, chciałby się powiedzieć, cywilizowanych państw europejskich w XXI wieku, nie Niemcy przerzucają nam nielegalnych migrantów pod nosem służb Kierwińskiego i ci funkcjonariusze mówią wprost, przecież to media podawały, państwo również o tym mówiliście, mówili, że dziękujemy tym, którzy się zrzeszyli w ramach patroli obywatelskich, ponieważ my mamy związane ręce. No, doszło do sytuacji niespotykanej. Byli nam przerzucani nielegalni migranci przez naszego partnera w Unii Europejskiej i w NATO. Co robi polski rząd? Nic nie robił. Kompletnie nic nie robił. Gdyby nie presja medialna, gdyby nie presja polityków, gdyby nie przede wszystkim presja społeczna, nie byłoby tych działań, które zostały później wprowadzone. Ale jednak doszło do sytuacji przerzutu nielegalnych migrantów przez jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej względem drugiego. No to jest standard absolutnego bantustanu. Ale co do Kierwińskiego, no poza tą kwestią, poza kwestią fałszywych alarmów i to, że on spanikował, no ja to mówiłem podczas wczorajszego wystąpienia, on przestraszył się dopiero wtedy, kiedy te fałszywe alarmy dotknęły pana prezydenta, jego rodzinnego domu, wtedy no, przestraszył się jak mały bobas i podjął działania. Tylko te działania były działaniami pozorowanymi, bo ci sprawcy tych fałszywych alarmów nie zostali zatrzymani. Tam podobno 3-4 osoby są zatrzymane, ale nie w tych sprawach. Chodzi o inne alarmy, inne fałszywe alarmy. No mamy do czynienia z pozorowaniem działań Kierwińskiego. A z drugiej strony mamy gigantyczne patologie w służbach. Afera za aferą. Gwałty na funkcjonariuszce policji. Libacje alkoholowe.
2: I mimo tego... Po pierwsze, głosowania są przegrane, a po drugie w internecie zdaniem Res Futury, która instytut, który bada ruch w sieci, także przegraliście wśród internautów tą debatę.
3: To nie jest
2: więcej tak. Było komentarzy popierających politykę pana Kierwińskiego.
3: To nie jest tak, panie redaktorze, bo tam również w ramach tych badań zostały pewnie zaliczone wpisy pani Gajewskiej i innych polityków, które... Może i rzeczywiście popierały pana Kierwińskiego, ale raczej mu nie tworzyły dobrej przestrzeni. Też proszę zwrócić uwagę, że w tej prawicowej części internetu, no wczoraj wszyscy żyli zatrzymaniem i 3-miesięcznym aresztem dla pana redaktora. W związku z powyższym, no to pokazuje, że no ilość tam patologii, które ten rząd jest zaangażowany, jest tak duża, że ludzie, czy obywatele, którzy interesują się polityką, no jakby wszystkim się nie mogą zainteresować. Ale mnie cieszy to, panie redaktorze, bo chciałbym tylko skończyć ten wątek wotum nieufności. Mnie cieszy to, panie redaktorze, że wiele tych informacji, które normalnie by się nie przebiły do liberalnego widza, przebiły się. I wiele tych pytań, wiele tych zastrzeżeń, wiele tych patologii, które pokazywaliśmy, zostało pokazane również na antenie TVN24. To jest wielki sukces.
2: To jeszcze ja w tej debacie zostanę, bo tam były także sygnały, być może nawet polityczne, bardzo istotne. Byłem zdziwiony, kiedy usłyszałem w Sejmie, że Kośniak-Kamysz będzie odnosił się do zarzutów, które opozycja stawia ministrowi Kierwińskiemu, określając je mianem bzdury. I potem byłem również zdziwiony, jak to się potwierdziło, że ta obrona będzie z mównicy sejmowej. Dlaczego wicepremier, prezes PSL-u, to też dla państwa jasności nie jest częstą praktyką, niech państwo sobie prześledzą poprzednie wota nieufności, to prawie zawsze wychodzi premier, na przykład premier Donald Tusk, żeby bronić ministra, sam minister się tłumaczy, no i są przedstawiciele klubu, ale to są z reguły no ważni, ale nie czołowi politycy, w tym wypadku sam wiceprezes Rady Ministrów, prezes PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz wyszedł na mównicę bronić pana Kierwińskiego, chociaż, jak powiedziałem, nie musiał i nie jest to normalną praktyką. Dlaczego pańskim zdaniem tak się dzieje?
3: De facto,
2: tak
3: to nie, de facto to nie było wystąpienie pana premiera, wicepremiera Kośniaka-Kamysza w obronie Kierwińskiego, tylko to był wniosek formalny. Wniosek formalny do Donalda Tuska o przyjęcie na listy. Władysław Kośniak-Kamysz miał być tygryskiem, a jest takim osiołkiem ze Szereka, gdzie mówi wybierz mnie, wybierz mnie, wybierz mnie. I to jest działanie Kierwińskiego, to jest działanie, Kośniaka-Kamysza polegające na tym, żeby Tusk, który wie o tym doskonale, że jeżeli ma wygrać, musi jak najszerszą koalicję zbudować po tej stronie lewicowo-liberalnej. On nie potrzebuje 50%. Jego celem jest 40%, 41%, 42%.
2: No, przecież ma Czarzastego i Lewicę. A tu widać, że Lewica idzie jakoś osobno, a mieliśmy też, to się jakoś łączy w czasie, być może nie przypadkowo, wspólną prezentację wspólnego kandydata czy kandydatki na prezydenta Krakowa, PSL-u i właśnie Platformy. On nagle teraz w Koalicji Obywatelskiej.
3: Myślę, że to trzeba podzielić na etapy. To znaczy w tym momencie dochodzi do już takiej pełnej konsumpcji PSL-u. No, nie mówię o tej Centrum Polsce 2050, bo już ich nie ma. Tusk bardzo dużo dał PSL-owi. Szanowni Państwo, ministrem konstytucyjnym jest Miłosz Motyka. Znaczy, to jest upadek polskiego państwa, że tak niekompetentny człowiek, który nigdy w życiu uczciwie nie przepracował jednej sekundy, został wiceministrem, a później ministrem konstytucyjnym. Tylko i wyłącznie dlatego, że nosił teczkę za Kosiniakiem-Kamyszem. Tylko i wyłącznie dlatego, że pyskował i był hejterem na Twitterze.
2: A to jest tak, że mamy koniec PSL, że właśnie PSL się zwie jako samodzielny podmiot polityczny i dołącza do szeroko pojętej Koalicji Obywatelskiej. Koniec historii PSL. PSL-u w III RP.
3: Nie zawsze bawi to, jak PSL mówi, tak, zawsze pójdziemy sami, zawsze idziemy sami, tylko jak się spojrzy na 23 rok, to szli w ramach trzeciej drogi w 19 jako Koalicja Polska. I teraz także będzie
2: jasne,
3: akces na listę.
2: Ale to zawsze byli słabsi koalicjanci.
3: Nie wiem, czy Hołownia był słabszy. Był słabszy.
2: Jak czas pokazał, był słabszy.
3: W perspektywie tak, ale ilość mandatów była równa. Ale ilość mandatów była równa.
2: My dziennikarze podkreślaliśmy, że jak to zabrzmiało, dziennikarze podkreślali, że jednak nie ma struktur, prawda? Że to jest co innego, że okej, że jest gwiazda, jest Szymon Hołownia, no ale to jest trochę zbieranina bez struktur. Na PSL jednak jest partią od dziesięcioleci, także z tej sferą komunistyczną zasiedziały w strukturach. To są jednak dwa inne podmioty i że PSL to przetrwa, a Szymon Hołownia może nie przetrwać. A teraz się okazuje, że idzie na listy być może do silniejszego.
3: To się zmienia właśnie dlaczego, bo to zdradzę taki pewien sekret, który z kolei wychodzi z badań takich poszerzonych, że PSL pomimo tego, że w wyborach prezydenckich zawsze uzyskiwał słaby wynik, to miał strukturę, miał bazę tych wyborców. Mówiło się o partii takiej a la gruszka, że jest na górze, może mieć te niskie poparcie w Sejmie, 5-10%, no ale gwarantujące przekroczenie progu, a na dole są wielkie struktury w samorządach, płynnie funkcjonujące.
2: Które przez lata się przekładały na dobre wyniki na poziomie województw czy powiatów.
3: To prawda, ale po wyborach prezydenckich to się zmieniło. To się zmieniło, to znaczy widać taki duży odpływ ludzi, którzy dotychczas funkcjonowali w tym systemie PSL-owskim czy ZSL-owskim. Ja na przykład to bardzo często widziałem u siebie w warmińsko-mazurskim, ale także widzę to, jak mi opowiadają moi koledzy z Podlasia, również pojawiają się właśnie takie sygnały, że w kampanii wyborczej pana prezydenta Nawrockiego ci ludzie, którzy byli w PSL-u czy orbitowali wokół, powiedzieli, nie no, to już jest jakieś szaleństwo. Znaczy Władek oszalał. Jak można popierać Trzaskowskiego i jeszcze wmawiać ludziom, że on będzie obrońcą polskiej wsi, polskiej tradycji, korzenia chrześcijańskiego. No, jakby nikt w to nie uwierzy. I ci ludzie właśnie odpłynęli. PSL jest przejmowany przez ludzi pokroju, pani Pasławska, Miłosz Motyka, Stefaniak, tam jeszcze Klimczak, Krajewski. To są ludzie, którzy mentalnie są już w Koalicji Obywatelskiej. To nie są ludzie, którzy mają jakiekolwiek poglądy, to są karierowicze. I to pokazuje, że część ludzi nie utożsamia się z tym, bo ta partia stała się partią bezideową. I miejsce bezideowych partii jest na listach Platformy. Dlatego Tusk im dał bardzo dużo. Oni nie podnosili głowy. Teraz obudzili się i zobaczyli, że jakieś ruchy pozorowane no nie pomagają. Ale cały czas mają 1,5% w sondażach.
2: Wiele było takich przesłanek mówiących, że Donald Tusk mówi do Kosiniaka-Kamysza, tam Władek, albo panie premierze, prezesie, szukaj koalicjanta, bo sam się nie dostaniesz.
3: I że no i szuka. Zachęcał, no i znalazł. Znalazł koalicjanta w postaci Donalda
2: Tuska. Ale zachęcał, żeby jednak szedł osobno, a teraz wydaje się, że coś jest taka konstelacja, że PSL będzie wchłonięty przez Donalda Tuska, a Lewica będzie tym ugrupowaniem, które ma zbierać inne głosy, które
3: nie, panie redaktorze, to jest, nie, znaczy panie redaktorze, no to jeżeli mówimy o pewnej analizie i to jest pewna, niejako przewidujemy przyszłość, no ale analitycy polityczni, a także politycy, no muszą programować jakąś przyszłość, żeby się do niej dostosowywać, żeby być przygotowani na różne scenariusze, żeby być precyzyjny. I w moim przekonaniu Donald Tusk zdaje sobie sprawę z tego, że wykreowanie teraz jakiejś trzeciej drogi będzie bardzo ciężkie, bo Polacy na to oszustwo kolejny raz nie dadzą się nabrać. Więc Tusk, patrząc, że w 15 i w 19 roku Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie wygrało wybory, przy odpowiednim układzie parlamentarnych, pewnych głosach, które się zmarnowały, on dzisiaj zdaje sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli Koalicja Obywatelska wygra te wybory, choć głęboko wierzę w to, że to się nie uda, to mając na względzie, że PSL, Lewica mogą być pod progiem, to spowoduje, że oni przegrają rozdanie. No, powtórka z 23 roku, tylko arebur. I co on planuje? W moim przekonaniu on planuje zbudować jak najsilniejsze listy całej koalicji, zrobić tą jedną listę, bo liczy na rozbicie na prawicy. Liczy na to, że na prawicy będą trzy formacje, które zdobędą, no, powiedzmy, Prawo i Sprawiedliwość ponad 30%, Konfederacja ponad 15%, partia Brauna ponad próg wyborczy, ale to spowoduje takie rozbicie, że system Donta będzie premiował zwycięzcę. I tym zwycięzcą będzie Donald Tusk. Dlatego my tak bardzo sygnalizujemy
2: czyli
3: to.
2: Czyli, że Lewica i liberałowie przegrają, żeby zsumować głos, no bo jak szybko tak liczę, we 30, tak, dobrze usłyszałem?
3: Ponad 15, 30,
2: tak. Ponad 30, 15, to jest 45, Grzegorz Braun ponad próg, to jest ponad 50%.
3: Tak, i Donald Tusk jakby...
2: Donald Tusk rozumiem 40.
3: Tak, i Donald Tusk będzie kalkulował to w taki sposób, że wtedy ta metodą Donta będzie chciał, no powiem wprost, metodą Donta będzie chciał doprowadzić do sytuacji, w której pomimo tego, że będzie w mniejszości, to będzie rządził. Dlatego też tak ważne jest to i tak ważne.
2: Trochę jak wy w 15 roku.
3: Dlatego powtórzyłem jakby te historie z 15 i z 19 roku.
2: Ale w 19 już mi się 44% to był rekord. Zgoda. Najwyższe poparcie w historii III RP.
3: I zgoda. Dlatego też ja uważam, i to o tym powszechnie mówię, tu potrzeba jedności
2: plus
3: na prawicy.
2: Plus jeszcze była Konfederacja, więc tak. Ta prawicowa strona miała ponad 50%.
3: Tu potrzeba jedności na prawicy, dlatego też...
2: A co znaczy jedność na prawicy?
3: No ja uważam, że nie powinno być kłótni na prawicy. My, to też mówiłem o tym wielokrotnie u pana redaktora.
2: Wspólne wnioski o wotum nieufności można by składać.
3: Można byłoby składać. My już złożyliśmy taki jeden wniosek o wotum nieufności.
2: Dla pani minister Cienkowskiej już wcześniej.
3: Dla pani minister Henik-Kloski. Tak? Był wspólny wniosek.
2: Tu się udało, bo...
3: Ja bardzo żałuję, panie redaktorze, bo wiem, do czego pan pije, że mój serdeczni koledzy i koleżanki z Konfederacji, koleżanki i koledzy z Konfederacji wybrali taką formułę konfrontacyjną. Ja też z żalem na to patrzę, bo Przemek Czarnek jest osobą, która wyciąga rękę cały czas do Konfederacji.
2: Przeczytać, żeby się nie podjąć, przeczytać, zastanowić się.
3: A dlaczego, powie pan, dlaczego politycy Konfederacji wczoraj nie przyszli na spotkanie z Przemkiem Czarnkiem? No szkoda. Znaczy to nie jest atak na nich. Ja rozumiem, że oni podgryzają PiS. Ja rozumiem, że jest jakaś rywalizacja, ale nie ma sensu atakować. A wypowiedzi, czy takie zaczepce w ataku Sławomira Mencena, to było niepotrzebne. Znaczy ja uważam, że to jest niepotrzebne ze strony Konfederacji, te ataki na Przemka Czarnka. ataki na Prawo i Sprawiedliwość. To jest, wróg jest gdzie indziej. Naprawdę, wróg jest gdzie indziej. My mamy otwartą rękę do nich, ale także chciałbym to powiedzieć, że jest wielu wyborców prawicy, którzy na przykład dzisiaj decydują się, że będą głosowali na przykład na partię Grzegorza Brauna, którzy wcześniej głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, z jakiegoś powodu odeszli od Prawa i Sprawiedliwości i naszym celem jest to, żeby przekonać tych wyborców ponownie, żeby oni przyszli i ponownie zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość i będziemy przez rok ciężko pracowali, bo naszym celem jest to, ażeby nie Donald Tusk był pierwszy, tylko Prawo i Sprawiedliwość i żebyśmy my wygrali te wybory, żeby odzyskać Polskę z rąk tych, już nie użyję mocnego słowa, chociaż naprawdę mocne słowa cisną się na usta.
2: To jest deklaracja no tak u progu tego wyścigu wyborczego, bo po wakacjach to już ta prekampania ruszy z całą mocą, chociaż ona już trwa, ale tak jeszcze są takie przymiarki, a podejrzewam, że od września to już będzie rzeczywiście wyścig do wyborów przez rok.
3: Tak, no ja myślę, że już wrzesień, październik to będzie taki restart absolutny, przygotowany pod kampanię wyborczą. Można powiedzieć, że prekampania się rozpocznie i mam nadzieję, że w tej prekampanii koledzy i koleżanki z Konfederacji jako wroga upatrzą Donalda Tuska, bo powtórzę to jeszcze raz, i kampania wyborcza pana prezydenta Nawrockiego. Ja w tej kampanii brałem czynny udział. Ja w tej kampanii byłem sztabowcem pana prezydenta Nawrockiego i wiem jedno, jeżeli prawica współpracuje, to zawsze osiąga sukces. Z naszej strony jest taka wola współpracy. Chciałbym, żeby koledzy z Konfederacji to zrozumieli i wtedy także uda się przekonać tych wyborców prawicy, którzy dziś odpłynęli w, jakby w inne środowiska, które w moim przekonaniu, panie redaktorze, powtórzę to jeszcze raz, są środowiskami, które nie mają na celu odsunięcia Tuska od władzy. PiS chce odsunąć Tuska od władzy. Czy pozostali chcą? To jest pytanie. W moim przekonaniu często niestety
2: tak
3: nie można powiedzieć twierdząco.
2: Nie podgryzanie konkurencji.
3: Nie, w żaden sposób. No ta, ale taki jest, panie redaktorze. No, taki jest, panie redaktorze.
2: Dzisiaj w podwójnej roli. Polityka i analityka sceny politycznej. I zobaczymy, czy te analizy się ziszczą. Zobaczymy, jak pan poseł sobie radzi trochę po tej drugiej stronie barykady.
3: Dziękuję pięknie.
2: Do zobaczenia. Do usłyszenia. A my teraz już pędzimy do studia. Wilno to była Odyseja Wyborcza. Pamiętajcie, nadajemy, funkcjonujemy dzięki naszym patronom. Bardzo dziękujemy wspierającym nas na patronet.pl. Jak pan pos.
3: Wspieram, tak jest.
2: Tak,
3: wspieram.
2: Jest patronem.
3: Warto wspierać radio.
2: Albo tych, którzy robią to poprzez przelewy na konto i tych, którzy nas polecają, słuchają i są z nami wszystkim. Bardzo dziękujemy. Teraz czas na Studio Wilno.
1: Odyseja wyborcza.
0: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Szczęść Boże, drodzy słuchacze, witam Państwa bardzo serdecznie ze stolicy Litwy, z Wilna. Miasta o niezwykłej historii, miasta świętych, miasta dialogu kultur, ale przede wszystkim miasta, które od dziesięcioleci znane jest na całym świecie jako miasta Bożego Miłosierdzia. Agata Antoniewicz przy mikrofonie i nadajemy naszą audycję z miejsca, które każdego dnia przypomina, że miłosierdzie nie jest jedynie pięknym słowem zapisanym na kartkach Ewangelii. Tu miłosierdzie ma twarz człowieka, pochylającego się nad cierpiącym. Ma dłonie wolontariusza, który oferuje swój czas. Ma serce lekarza, pielęgniarki, opiekuna i każdego, kto przychodzi, aby być przy drugim człowieku w chwilach szczególnie trudnych. To właśnie hospicjum noszącego imię błogosławionego Michała Sopoćki, spowiednika świętej Faustyny i jedynego z największych apostołów Bożego Miłosierdzia, jest miejscem, z którego kierujemy dziś do Państwa naszą audycję. Drodzy Państwo, Wilno przeżywa obecnie wydarzenie historyczne, o którym ciągle się mówi w tym tygodniu. Po raz pierwszy w dziejach Litwa stała się gospodarzem Światowego Apostolskiego Kongresu Miłosierdzia i to właśnie wydarzenie organizowane pod patronatem jest Stolicy Apostolskiej, które co kilka lat gromadzi wiernych z różnych stron świata, aby wspólnie rozważać przesłanie Bożego Miłosierdzia oraz zastanawiać się nad jego znaczeniem dla współczesnego człowieka. Tegorocznemu kongresowi towarzyszy niezwykle wymowne hasło: budujemy miasto miłosierdzia. To jest, jak się okazuje, nie tylko hasło organizacyjne, to jest wezwanie skierowane do każdego człowieka, do nas. No, bo czym tak naprawdę jest miasto miłosierdzia? To nie jest konkretne miejsce na mapie świata. To wspólnota ludzi, którzy potrafią dostrzec drugiego właśnie człowieka. I to świat, którym miłość okazuje się silniejsza od egoizmu, a nadzieja potrafi zwyciężyć lęk. Program kongresu obejmuje ponad 130 wydarzeń. Są to konferencje, debaty, spotkania modlitewne, koncerty, wykłady, świadectwa, pielgrzymki oraz wydarzenia kulturalne. Każdy dzień poświęcony jest innemu wymiarowi ludzkiego życia, pamięci, słowu, modlitwie, działaniu, sercu. A uczestnicy rozmawiają właśnie o takich różnych sprawach, które dotykają współczesnego człowieka niezależnie od miejsca jego zamieszkania czy właśnie wieku. Mówią o samotności, cierpieniu, o przebaczeniu, o rodzinie, o uzależnieniach, o traumie wojennej, o wykluczeniu społecznym, o nadziei, którą tak bardziej potrzebuje nasz współczesny świat. I przede wszystkim jest to mowa o człowieku, bo właśnie człowiek znajduje się w centrum przesłania miłosierdzia i właśnie dlatego tak ważnym elementem kongresu są świadectwa. No nie tylko wykłady i konferencje, nie tylko teologiczne rozważanie, ale świadectwa ludzi, którzy doświadczyli działania Boga w życiu. Ludzi, którzy przeszli przez cierpienie, zwątpienia, choroby oraz kryzys. Ludzi, którzy odkryli, że nawet w najciemniejszych momentach można odnaleźć światło. Jednym z takich świadków jest nasz dzisiejszy gość. To niezwykle poruszająca historia choroby syna oraz trudnej drogi, którą przeszła cała rodzina. To opowieść o niepewności, bólu i pytaniach, które pojawiają się wtedy, gdy cierpi dziecko. A jest to też również historia modlitwy, rodzinnej jedności, nawrócenia, przemianie serca, gdyż właśnie dzisiaj świat tak często skupia się na tym, co dzieli ludzi, to te świadectwo przypomina o tym, co tak naprawdę ma znaczenie. Zapraszam.
1: Wileński gość.
5: Moim i Państwa gościem jest Sebastian Jaworowski, wolontariusz hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, który właśnie podczas Światowego Kongresu Miłosierdzia dzielił się świadectwem zatytułowanym Wiara i Miłość uzdrawiają. Dzień dobry Panu.
6: Dzień dobry moim wspaniałym radiosłuchaczom Radia Wnet, które uwielbiam słuchać każdego dnia.
5: Panie Sebastianie, przed chwilą właśnie wysłuchaliśmy świadectwa, z którym Pan się podzielił ze słuchaczami obecnymi na kongresie. Proszę opowiedzieć może od samego początku o Pana rodzinie, o Panu.
6: Ja pochodzę z Podlasia. Urodziłem się w mieście, które jest też bliskie na szlaku Bożego Miłosierdzia, czyli w Białymstoku, w mieście księdza Michała Sopoćki, którego właśnie relikwie mam na sercu. I na medalionie wizerunek. Tam się urodziłem, ale wychowałem się w Łomży. W Łomży mieszkałem do 19 roku życia, potem się wyprowadziłem do Stanów Zjednoczonych. Moje świadectwo dzisiaj było w języku angielskim. Chyba pierwszy raz takie długie wystąpienie na temat Boga, wiary, rodziny, miłości, kolei losu mojego życia. Właśnie powiedziane w języku obcym dla mnie, w którym może nie znam pełnego słownictwa, właśnie takiego związanego z ewangelizacją, z tym, co Bóg w moim życiu sprawił, w życiu mojej rodziny, moich bliskich, ale też moich współpracowników, pracowników, organizacji, w których jestem zaangażowany od lat. A jest ich trochę, bo tak mnie koleje losu prowadziły, że 20 ponad lat jestem w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, od 8 lat w zarządzie krajowym tej organizacji, gdzie współpracujemy z Polakami na całym świecie. W rodzinie hospicyjnej wolontariuszem jestem kilkanaście lat, już ponad 13 lat, od cudownego momentu, kiedy Pan Jezus wrócił zdrowie i życie mojemu dziecku, mojemu synowi, który miał 9 lat, jak zachorował na chorobę nowotworową, o czym też opowiadam w swoich licznych świadectwach, szczególnie na portalu Odbudowani, na w społeczności Odbudowanych, która powstała w wyniku programu Zrujnowani, Odbudowani. Przekształciliśmy się i działamy w internecie, ale robimy też szereg spotkań dla mężczyzn pod tytułem Mąż, Ojciec, Chrześcijanin. Odkryj swoją tożsamość. Najbliższe spotkanie za tydzień, wspaniałe, pod Warszawą w Konstancinie Jeziorny, Biznes z wartościami, na które bardzo zapraszam szczególnie przedsiębiorców, ludzi, którzy cenią sobie uczciwość i wiarę w tym, jak Pan Bóg prowadzi nas na drodze właśnie życia codziennego, w pracy, w biznesie. Ja to podkreśliłem w swoim świadectwie też wielokrotnie, że ja nie mam niczego, ja nie mam firm, ja nie mam jakichś tam majątków, tylko jestem zarządcą tego, co mi daje Pan Jezus. On mi powiedział w pewnym momencie mojego życia, że jeżeli ja Go postawię na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie po prostu na właściwym. Ja Mu zawierzyłem nie tylko swoje życie, swoją rodzinę, swoich bliskich, ale wszystkich swoich pracowników, swoich kontrahentów, a działam w różnych branżach, bo od produkcji, przez transport, szkoły językowe, fundacja, wspomniane stowarzyszenie Wspólnota Polska, w branży energetycznej, Energy Power Group, z moimi wspólnikami, którzy też są odbudowani, którzy są ludźmi po bardzo ciężkich przejściach, po bezdomności, po narkomanii, po alkoholizmie. My po prostu stajemy w prawdzie i bierzemy to, co nam Pan Jezus przygotowuje, co nam daje i co musimy po prostu z odwagą wyjść i głosić, bo po prostu lampy nie można trzymać pod kocem przykrytej.
5: Pana historia to historia choroby syna, cierpienia całej rodziny, ale także niezwykłej drogi przez lęk, modlitwę, solidarność i nadzieję. Zacznijmy od tego momentu, kiedy pojawiły się pierwsze symptomy choroby syna.
6: Oluś miał 9 lat i to było tak nagle. Moja żona jest z wykształcenia, jest po AWF-ie, jest teraz dyrektorem dużej szkoły w Łomży, ale też była w tamtym czasie specjalistą od wad postawy, od gimnastyki korekcyjnej, od wychowania fizycznego i to ona zauważyła, że nasze dziecko zaczyna coraz bardziej przykrzywiać lewe ramię, zaczyna płakać z bólu w nocy, nie może spać. W bardzo szybkim czasie, dosłownie kilku miesięcy, dostał bardzo mocnej skoliozy. Zaczęliśmy jeździć po lekarzach, szukać diagnozy, dlaczego ten kręgosłup tak się krzywi. A lekarze tak podchodzili, to jest wada rozwojowa, szybko rośnie, zaczyna dorastanie. To pewnie jest jakiś problem spowodowany po prostu tym, że szybki wzrost. Ale Ewa była bardzo uparta w tym i jeździliśmy po kolejnych specjalistach, po kolejnych. Jeden lekarz nam kiedyś powiedział, pamiętam jak dziś w Ostrołęce, że rezonans nie leczy. Po co państwo się upieracie na te badanie? To jest kosztowne badanie, to były jeszcze dawne czasy. Ale my tak z uporem w końcu zrobiliśmy prywatnie te badania i wyjechaliśmy na narty wtedy. I doszła do nas informacja, tam był problem z zasięgiem, w końcu się do nas dodzwonili z Konstancina. Wasze dziecko musi mieć powtórzone badanie. Dlaczego? Proszę, nie będziemy rozmawiać przez telefon, proszę jak najszybciej przyjechać do kliniki. Przyjechaliśmy, zrobione zostały badania z kontrastem. Okazało się, że są guzy nowotworowe właśnie w żebrach, w kręgosłupie. To się wszystko świeci i trzeba zacząć leczenie onkologiczne. I to był szereg operacji, szereg eksperymentów teraz z perspektywy czasu, bo nie wiedzieliśmy, jaki to jest nowotwór, nie wiedzieliśmy, z czym walczymy, jakich na użyć, jakiej broni przeciwko tej chorobie, a lekarze robili trochę tak na zasadzie prób i błędów. Było skierowanie usunięcia 9 żebra, zostało usunięte 8, pytamy się dlaczego, aby tamte było bardziej zjedzone przez ten nowotwór, ale to spowodowało to, że potem w histopatologii nie było wyniku, nie było określone, jaki to jest nowotwór i ciągle brak wiedzy, jaki to jest nowotwór. I w momencie, kiedy było bardzo ciężko, Olek przeżywał bardzo trudności bycia z innymi chorymi dziećmi, które nie miały już włosów, były po chemioterapii, które cierpiały, które umierały, które przechodziły swoje traumy. I on wtedy jednego dnia miał takie załamanie, że zaczął po prostu mówić, dlaczego to ja, dlaczego to mi się przydarzyło, dlaczego ja muszę z tym walczyć, dlaczego, dlaczego, dlaczego. Ja byłem wtedy pracoholikiem, osobą zagubioną w nałogach swoich, w trudnym życiu poza rodziną. Praktycznie nasza rodzina była w rozsypce. Ja o tym mówię na świadectwach i się tego wstydzę, jak żyłem wtedy. I żona do mnie zadzwoniła, ja mieszkałem poza drugiej części Polski, ale przyjeżdżałem codziennie do Olka, do szpitala, do Centrum Zdrowia Dziecka. Ona w ciągu dnia, ja miałem wtedy bardzo ważne spotkania, zadzwoniła, przyjedź, pomóż, bo ja już nie mogę. Bo ja już nie daję rady, bo to dziecko płacze mi i jak był taki twardy, silny do tej pory, tak się załamał. No więc ja rzuciłem wszystko, przyjechałem i się pytam, co się stało, bo widzę, że się bawią, że jest uśmiechnięty, upadają Lego. Ewa mówi, ja idę do hotelu, a syn ci powie. Mówię, co mi powiesz, synu? To czekaj, tato, do nocy, ja ci powiem w nocy. I to było, jak pamiętam, każdy szczegół tego dnia i czekałem na tą rozmowę. Na neurochirurgii nie można nawet rozłożyć, może teraz można, ale kiedyś jakiegoś łóżka pulowego czy jakiegoś tam leżaczka, więc ja na takiej karimacie pod łóżkiem, patrząc na materac, leżąc pod moim dzieckiem, pytałem się, synu, powiedz mi w końcu, co się takiego wydarzyło, że jesteś taki pogodny. Taki głupi byłem w tym, żeby zamiast się bardziej cieszyć tym, że to dziecko jest pogodne, no to dociekałem, co on tam usłyszał, czy co powiedział. I Olek mi wtedy powiedział, kiedy ja tak, tato, płakałem, byłem załamany, zapytałem mamy, dlaczego to ja. Ona powiedziała mi, że Pan Jezus potrzebuje, żebyś pomógł nieść Jego krzyż. Nie wiedząc już, jak, po prostu takie natchnienie, takie słowo jej przyszło. A co jej powiedziałeś? No ja odpowiedziałem, że dlaczego tak późno mi to powiedzieliście? Ja pomogę. Ja będę niósł ten krzyż razem z nim. I zaczęły się dziać cuda. Bo przyszła diagnoza, że to jest osteoblastoma. Ja o tych cudach mówię, zacząłem, chyba pierwszy raz to powiedziałem tutaj właśnie przed hospicjum, kiedyś jak przyjechał papież Franciszek, powiedziałem to też w filmie Miłość i Miłosierdzie Michała Konrada, powiedziałem to właśnie w świadectwie w podcaście Odbudowanych i powiedziałem to też dzisiaj, że jeżeli po prostu zawierzymy Jezusowi i powiemy Jemu i określimy też sobie, jak to niesienie krzyża ma wyglądać, bo ja się zapytałem Olka, na czym to będzie polegało, a on powiedział mi, że ja wiem, że ty w dzieciństwie byłeś ministrantem i ja chcę, jak z tego wyjdę, to też chcę służyć Panu Jezusowi. I zaczęliśmy być razem, ojciec i syn, służyć każdego dnia. Po jakimś czasie zdecydowałem, że właśnie każdego dnia będziemy posługiwać przy ołtarzu. Ja jako lektor, on jako ministrant. I to mi daje siłę, bycie w stanie łaski uświęcającej, bycie w permanentnej bliskości z Panem Jezusem, przyjmując Go, zaczynając dzień o 7 rano od Eucharystii i stawiając Go na pierwszym miejscu, te dni, ten czas po prostu tego życia, które jest nam dane tutaj na tym łespadole, naprawdę zmienia się i się dokonuje. Taki Pan Jezus ludzi wspaniałych, jak Pani redaktor, Pani Agato, który znamy się od lat i wiem, jak dużo pomagasz i wspomagasz tutaj naszą społeczność hospicyjną i tysiące ludzi, których postawił mi na drodze, którzy się modlili za o zdrowie i życie mojego dziecka. To wszystko zaczęło przemieniać nasze życie. Wtedy podjęliśmy też decyzję z żoną, że tak trochę na odczepnego pójdziemy na spotkanie domowego kościoła. Bo ci ludzie tak mocno się modlili za nasze dziecko, to pójdziemy, bo czujemy się takim obowiązku jakby oddania tego, że pójdziemy się z nimi spotkamy. A okazało się to zbawienne. To było lekarstwo dla naszego małżeństwa. To był ogromnie długi czas pracy, formowania się, poznawania, szczególnie dialog małżeński, modlitwa rodzinna, modlitwa małżeńska, te zobowiązania, które są największym darem domowego kościoła, przyczyniły się do tego, że nasza rodzina zaczęła kierować się zupełnie innymi wartościami. Zmieniliśmy priorytety nasze i to przyniosło po prostu radość bycia na nowo jakby małżeństwem i rodziną.
5: Czy były na przykład osoby, które towarzyszyły w tym i wspierały w trudnych chwilach? I czy były w ogóle te trudne chwile, zwątpienia?
6: Na pewno rodzina. Nasze rodzeństwo i rodzeństwo bracia mojej żony. Moja żona ma 3 braci, ale też mój brat, moja siostra, moi bracia, bo mam też braci przyrodnich. Oni wszyscy byli taką siłą, która nas trzymała jakby za ramiona. Rodzice, ale też właśnie wspólnota, księża, którzy się pojawili. Później w dalszym etapie naszego życia na pewno Michaela. Michaela Rak.
5: No właśnie, siostra Michaela Rak. I to ta współpraca, która już jest od wielu, wielu lat kontynuowana. Proszę o tym opowiedzieć.
6: Tak jak dzisiaj zostałem przepięknie przedstawiony jako syn Michaeli Rak, który tutaj dzisiaj występuje ze Stanisławem Bastkowskim, moim przyszłym zięciem, miłością mojej córki Amelii, który jest nazywany wnukiem Michaeli Rak. I to tak ludzie czasami reagują, takie oczy robią, jak to, ty jesteś synem zakonnicy? Tak, mówię, jestem synem zakonnicy. Mam moją mamę, kochaną Weronikę Jaworowską, mam wspaniałą teściową Hankę Gałązkę, ale też mam mamę Michaelę Rak. Michaela mnie adoptowała, po prostu jest moją matką duchową, moją matką taką chrzestną, moim wielkim przyjacielem, którego bardzo kocham, z którym mamy ustalone też pewne rzeczy, kiedy przyjdzie pożegnać się z tym światem. Mamy pewne zasady komunikacji między sobą, mamy pewne takie rules and stipulations, jakby wracając do tego mojego wystąpienia, do języka, że my odpowiadamy za siebie, omadlamy siebie, pomagamy sobie, ale też wiemy, kiedy co można. I ona mi daje taką ogromną siłę i taki spokój. Ja często też jej się radzę o to, jak mam postąpić w trudnych sytuacjach, w takich sytuacjach podbramkowych, kiedy potrzebuję wsparcia też modlitewnego, to zawsze wiem, że mogę się do niej zwrócić, w ogóle do moich ciotek też, jak to do zgromadzenia sióstr Jezusa Miłosiernego, które są wokół Michaeli, który miałem wczoraj przepiękny wieczór tutaj w hotelu w Wilnie, bo one przyjechały z całego świata, z Boliwii, z Brazylii, ze Stanów Zjednoczonych, z Polski, z Austrii. Tutaj siostra przyłożona teraz jest Austriaczką, która przepięknie mówi po polsku. I myśmy siedzieli cały wieczór północy i opowiadaliśmy o tym, co Bóg, co Pan Jezus. Od ostatniego spotkania z niektórymi się nie widziałem, od spotkania, jak był papież Franciszek tutaj w Wilnie. I opowiadaliśmy sobie po prostu tak fantastyczne rzeczy, jakie Bóg nam w życiu przeprowadza, ludzi, zdarzenia, sytuacje. To była taka radość, wiele łez też, wiele wzruszenia i takich sytuacji, które w odbudowanych nazywamy po ludzku niemożliwe. Jakby człowiek obcy, nieznający nas i naszej historii, jak ją poznaje, to mówi, nie, no to jest niemożliwe. To niemożliwe, że ty wyszedłeś z takiego bagna. Niemożliwe, że tyle ludzi zraniłeś, a oni ci przebaczyli. Jest to możliwe. Jest to możliwe, jeżeli odda się to Jemu i z Jego pomocą. To nie jest łatwe. Oczywiście to nie jest łatwe, ale najważniejsze jest pierwszy krok, w którym mówisz, Jezu, ufam Tobie, przecinek, Ty się tym zajmij.
5: Doświadczenie miłości. Ta sytuacja pewnie nauczyła wiele o miłości. Czego można byłoby spodziewać się na przykład dla osób, które teraz są w podobnej sytuacji, które też przeżywają kryzysy, którzy też mają na przykład chore dzieci, tak? Co można byłoby dla nich powiedzieć w tym momencie, kiedy nas słuchają?
6: Co ja powiedziałem też dzisiaj tutaj dla jednej pani z Filipin, która wstała po moim świadectwie, opowiedziała swoją bardzo trudną historię, bardzo też skomplikowaną drogę dotarcia do Wilna i przyjechała tutaj z 6 chyba, jak dobrze pamiętam, przyjaciółkami, były właśnie tutaj w pierwszym rzędzie, siedziały. Ja miałem z nią przez całe to spotkanie kontakt wzrokowy. I twoje pytanie jest bardzo ważne. Najważniejsze jest być z człowiekiem. Nie gadać, nie tłumaczyć, nie zagadywać jakby problemu, tylko być, przytulić, pomodlić się. Jeżeli człowiek wie, że ma wsparcie w drugim, jeżeli człowiek pokłada nadzieję w Bogu, ale ma wsparcie drugiego człowieka, to rzeczy niemożliwe po ludzku zaczynają się dokonywać. Ja miałem 3 takie otarcie się o śmierć. Miałem sytuację, kiedy jechałem do mojego chorego taty, który jest chory na nowotwór, i na wysokości kościoła, w którym przyjąłem pierwszą komunię i bierzmowanie, zatrzymałem się chwilę wcześniej na siku, na poboczu. I ruszyłem i dosłownie ten moment tego zatrzymania uratował mnie przed czołowym zdarzeniem z autem, które, jak później się okazało, jechało ponad 200 na godzinę. Młody mężczyzna, 36-letni, hamował 150 metrów, uderzył drugi samochód, wyrwał koło tylne, omsknął się o ten samochód i wyleciał 120 metrów w pole. Nikomu nic się nie stało. Ja podjechałem dosłownie w momencie, kiedy oni wydostawali się z tych samochodów rozbitych. Okazało się, że ten chłopiec ma ponad 2 promile. Nie jest w stanie ustać na nogach. Zabezpieczyłem to miejsce, przygotowałem do przyjazdu policji. Zatrzymał się jeszcze mój kolega, którego lata nie widziałem, chyba z 10 lat co najmniej. Zabezpieczyliśmy to miejsce i zaczynamy rozmowę z tymi ludźmi, jak do tego doszło. Zdałem sobie sprawę, że po prostu sekundy mnie wcześniej, żebym był, to bym się z nim zderzył czołowo. No ale dobrze, przyjechała policja, przejęła jego, on tam bardzo spokojnie się zachowywał. Ci ludzie też byli wyjątkowo opanowani, bo oni wracali z pogrzebu bliskiej osoby, dwoje starszych, bardzo starszych, takich już około 80 ludzi. I policjanci powiedzieli, że my nie braliśmy bezpośrednio udziału w tym zdarzeniu, to możemy już jechać, więc ja pojechałem. I potem następnego dnia przyjechałem do Wilna. Nie mogłem spać. Rano o 5 wyszedłem z Domu Kultury Polskiej, poszedłem do Jezusa Miłosiernego i przed obrazem dostałem takie wezwanie, taką prośbę. Znajdź tego człowieka. Mówię, Panie Jezu, jak? On miał białostockie numery, jechał w stronę Białegostoku, zdarzenie było pod Łomżą. Jak ja mam go znaleźć? Jest RODO, przecież nie zapytam się policji, nikt mi nie powie, kto to jest, gdzie on jest. I wróciłem z tą myślą, taki zdenerwowany, no że jak on mi daje zadanie trudne, nie? Następnego dnia w niedzielę dzwoni moja mama rano. Synku, zapomniałem ci powiedzieć, że dzisiaj jest msza za naszego dziadka Zygmunta, który mojego ukochanego dziadka, tatę mojego taty, który zmarł 45 lat temu, którego bardzo kochałem. Przyjedź do Puchał, do właśnie do tego kościoła, przy którym był ten wypadek. Przyjedź proszę, bo ja będę sama, bo mój tata jest schorowany, tak jak mówiłem, na nowotwór i nie może jeść do kościoła. I pojechaliśmy za Wunią i na tym mszy się uparłem, bo ja zawsze służę, tak jak mówiłem, zawsze posługuję przy ołtarzu jako lektor i wchodzę na zakrystię. To nie jest kościół, w którym jestem codziennie, tylko jestem właśnie, jak jestem u rodziców od święta. I mówię do proboszcza, że ja bym chciał przeczytać pierwsze czytanie, bo było zesłanie Ducha Świętego i czytanie z Dziejów Apostolskich o tym, jak Duch Święty przychodzi. On mówi, ale to zawsze pani katechetka, ta pani tam czyta pierwsze, ty czytaj drugie. Nie, ja mówię, ja chcę te przeczytać. Nie wiem, dlaczego nigdy nie miałem czegoś takiego. Dobrze, to ja pójdę z to. To mówi, zapytaj się tej pani, czy ona się zgodzi. Zamieniłem się z nią. Słuchajcie, zaczynam czytać te pierwsze czytanie i słyszę niesamowity łopot skrzydeł jakby gołębia nad swoją głową w kościele. No bo ja nie będę profesjonalny, nie przerwę, nie spojrzę w górę, ale chciałem tak bardzo. Skończyłem czytać, usiadłem w stalach i okazuje się, że to dwie jaskółki tak latały się, bawiły, tłukły tymi skrzydłami, ale był dźwięk takiego startującego gołębia. I przyszedł mi taki spokój w sercu, że ja tego człowieka znajdę. I dosłownie godzinę później przyjeżdżam do mojego taty. Mój tata wiedział o tym wypadku. Woła mnie do siebie. Wziąłem go na wózku inwalidzkim do ogrodu. I on mówi, wiesz co, synu? Ten chłopak, który spowodował ten wypadek, to on jest od nas z miejscowości. On jest z naszej miejscowości. I ty możesz znać jego tatę. Ja byłem w szoku po prostu. Oczywiście moja mama z żoną powiedziała, to już może daj spokój tym ludziom, mają swoje problemy. Ja tego samego dnia pojechałem i przeprowadziłem z nim bardzo długą rozmowę i z jego rodzicami, z którymi nie rozmawiał od wielu, wielu lat. Gdzie mają utrudniony konflikt, mają problem. Powiedziałem mu o tym, jak ja wyszedłem ze swoich uzależnień, jak moi wspólnicy, moi przyjaciele, pokazałem mu strony odbudowanych. Powiedziałem mu o ośrodku San Damiano w Chęcinach. Mam nadzieję, że jak tutaj wszystko przygotowuję, już ma skierowanie.

0: dzisiaj będę się modlił. Ja już, mówi, byłem w Częstochowie, bo on idzie na mszę codziennie w Częstochowie, a w niedzielę do Krakowa, do Łagiewnik. I to są tacy fantastyczni ludzie, których świat przekreślił, których normalnie społeczeństwo puka mi w czoło i mówi, no gdzie ty z takimi się zadajesz i w ogóle po co to, nie? A oni są przecudowni, bo oni, jeżeli oni potrafią być wolni, będąc w zamknięciu i robić takie rzeczy, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, to ten świat ma sens. I ten świat przetrwa. Mimo wszystko. Mimo wszystkim.
1: No, pana historie po prostu są takie, że ja to siedzę i płaczę. I już to i moje serce płacze, ale ze wzruszenia generalnie, bo nie każdy ma odwagę, żeby się dzielić, nie każdy ma odwagę, żeby powiedzieć, Jezu, ufam Tobie. I nie każdy ma odwagę, żeby wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy są na marginesie społecznym. Ja tutaj...
0: Mam takich kochanych moich 26 osób, którymi pracuję codziennie. W ramach Fundacji L mamy Centrum Integracji Społecznej w Łomży i mamy kawiarnię, która się pięknie nazywa Sopotek i w której jest ogromny obraz Jezu, ufam Tobie, Jezusa Miłosiernego. I ludzie, którzy wchodzą na Google i są zdziwieni, że Fundacja i Centrum Integracji Społecznej, czyli ludzie po problemach, właśnie po wyrokach, po nałogach, po różnych trudnościach, z rozbitych rodzin, robią tak dobre jedzenie, że mamy 4,9 na Google i zjeżdżają z autostrady, z tej S8 do Wilna, jadąc na przykład, bardzo dużo ludzi albo jadąc na zachód Europy przyjeżdża do nas na stary rynek w Łomży. Ja wiem, że to jest lokowanie produktu, ale tam się dzieją rzeczy niesamowite. My mamy także ludzi, którzy pracują na wysypisku śmieci, w sortowni, albo sprzątają klatki, albo sprzątają, wykonują pracę. Różańce, które tutaj dzisiaj rozdajemy, są wykonane przez naszych podopiecznych w naszej fundacji. I to jest największa radość, bo te wszystkie firmy, też oczywiście pozdrawiam moich wspólników, pracowników ze wszystkich innych firm, oni są kochani. Oni są wspaniali, dzięki nim, ich sercu i uczciwości. Ja mogę być tutaj w Wilnie z wami. Ja mogę jechać z moją kochaną Ewą na 3 tygodnie na rekolekcję do Rzymu i mieć wyłączony telefon w ciągu dnia. Modlić się, pracować nad swoim życiem, zdrowiem psychicznym i fizycznym, bo mam uczciwych ludzi, których dał mi Pan Jezus, który postawił mi na swojej drodze, bo ja się nie nazywam szefem. Ja bardzo nie lubię, jak oni mówią do mnie, o prezesie, szefie. Mówię, szef jest jeden, a ja jestem zarządcą w jego dziełach. Jeżeli on jest na pierwszym miejscu i on nam dowodzi, on jest naszym szefem, to te wszystkie rzeczy naprawdę się udają, mimo że było naprawdę bardzo trudno nieraz. Nieraz mnie ktoś oszukał, okradł, okłamał. Ja każdemu przebaczam. Czasami troszeczkę dłużej to zajmuje, troszeczkę krócej. Z czasem człowiek się jest w stanie tego nauczyć, że z nienawiścią i złością w sercu daleko nie dojdziesz.
1: Panie Sebastianie, bardzo dziękuję za obecność w Studio Wilno i to świadectwo, które pokazuje, że nawet przez najtrudniejsze doświadczenia można przejść z wiarą, nadzieją i miłością.
0: Studio Wilno, uwielbiam. Mogę nawet udowodnić, pokazać od razu, wchodząc na platformę Spotify. Pierwsze, co mi się pojawia, Radio Wnet i tutaj po kolei przesłuchane audycje, także uwielbiam was, pozdrawiam, mieliście ostatnio urodziny.
1: Tak, zgadza się.
0: Które, przypomnij, to było?
1: 17.
0: To za rok jesteście pełnoletni.
1: Tak.
0: Robicie fantastyczną pracę i szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o te relacje ze świata. Te kontakty właśnie z Polakami, te audycje, które przybliżają nam życie, bo jest nas 60 milionów, co zawsze we wspólnocie polskiej podkreślamy. Pozdrawiamy wszystkich Polaków słuchających Radia Wnet na całym świecie.
1: Dziękuję ślicznie. Z wami również dzisiaj była Agata Antyniewicz, a mówił przed chwilą Sebastian Jaworowski, wolontariusz hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Dziękuję państwu za uwagę i życzę miłego dnia.
2: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkt

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości, co w programie. Od jutra zacznie obowiązywać pakt migracyjny. Uroczyste przyjęcie F-ów 35 do Wojska Polskiego. Prezydent Karol Nawrocki poleci na 80. urodziny Donalda Trumpa. Sagrada Familia stała się najwyższym kościołem na świecie.
1: Wiadomości wnet.
0: Jutro wchodzi w życie pakt migracyjny. W ramach mechanizmu Solidarności w tym roku ma zostać relokowanych 21 tysięcy tak zwanych uchodźców. Za nieprzyjęcie wyznaczonego do relokacji migranta przez dany kraj obowiązuje kara 20 tysięcy euro. Polska została zwolniona z obowiązku przyjmowania w tym roku relokantów. Rząd nie chciał zablokować paktu, mówi w nagraniu opublikowanym w internecie poseł PiSu Joanna Borowiak.
2: Niestety stało się tak, jak mówiliśmy. Pakt migracyjny wchodzi w życie. To nie była prawda, że obecnie rządzący chcieli go zablokować. Nie dbają o bezpieczeństwo Polek, Polaków, o bezpieczeństwo polskich rodzin. Zastanówcie się, co wy robicie. Czy warto za cenę usłużności dla Brukseli kłaść na szali bezpieczeństwo polskich rodzin?
0: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku odbędzie się jutro uroczystość oficjalnego przyjęcia samolotów F-35A Husarz. Piloci wykonają uroczysty przelot wzdłuż Wisły. O 9.45 przelecą nad Gdańskiem, o 10.10 nad Warszawą, a o 10.35 nad Krakowem. W 2020 roku MON podpisał umowę na dostawę 32 samolotów F-35. Umowa jest warta około 20 miliardów złotych. F-35 to najnowocześniejszy samolot bojowy na świecie. Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę zagości na gali UFC Freedom 250, która odbędzie się tuż obok Białego Domu. Jest ona elementem obchodów 250. rocznicy powstania USA. Poza tym w niedzielę 14 czerwca prezydent Donald Trump ma 80. urodziny. Posłowie opozycyjnego PiSu złożyli projekt ustawy mający chronić Ostrów Tumski w Poznaniu. Miasto planuje postawić tam osiedle dla 5 tysięcy osób z budynkami do 9 pięter. Zabudowa ma powstać 400 metrów od poznańskiej katedry. Według posła PiSu Bartłomieja Wróblewskiego zaburzy to krajobraz jednego z najważniejszych miejsc w historii Polski.
3: To jest projekt ustawy o ochronie Ostrowa Tumskiego, kolebki polskiej państwowości. Ustawa przewiduje szereg rozwiązań chroniących ten teren. Po pierwsze, wprowadza generalny zakaz budowy nowych budynków na tym terenie. Jedynie w przypadku szczególnego interesu publicznego i po wydaniu pozytywnych opinii przez Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Prezydenta kraju będzie można wybudować nową budowlę.
0: Ostrów Tumski to wyspa, na której stoi najstarsza katedra w kraju z X wieku. W jej podziemiach najprawdopodobniej złożone są szczątki Bolesława Chrobrego i Mieszka I. Katedra wraz z pozostałymi zabudowaniami tworzy zespół architektoniczno-urbanistyczny. Papież Leon XIV odprawił uroczystą mszę świętą w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Wokół świątyni zgromadziło się około 120 tysięcy osób. W ten sposób Ojciec Święty zainaugurował wieżę Jezusa Chrystusa, dzięki czemu Sagrada Familia stała się najwyższym kościołem na świecie. Gdy papież pobłogosławił nową świątynię, światła rozbłysły na fasadzie kościoła, a niebo nad Barceloną rozświetliły fajerwerki. Monumentalna Sagrada Familia budowana jest od 144 lat. Wciąż pozostaje do ukończenia między innymi fasada chwały.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie mokro, pochmurno i do 16 stopni, w Krakowie do 17, we Wrocławiu do 18 i możliwe przelotne opady deszczu, w Białymstoku chmury i do 19 stopni.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
8: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
9: Karol Maurycy de Talleyrand.
8: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
10: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: samo południe. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Uchaniuk, za mną dzisiaj Tomek Rosłon. Jesteśmy do godziny 14. Dzisiaj dwa tematy, drodzy Państwo. Pierwszy temat, o którym już mówił w wiadomościach Michał Trześniewski, czyli pakt migracyjny. Tak, dokładnie. Od jutra, czyli 12 czerwca, pakt migracyjny będzie obowiązywał w całej Unii Europejskiej. Co to znaczy dla Polski i jakie będą konsekwencje tego paktu? O to zapytałam pana posła Pawła Hreniaka, Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł jest zaangażowany w tą politykę migracyjną. Jest także członkiem Sejmowej Komisji do Spraw Wewnętrznych i Administracji. I posłuchajmy, co mówi na temat tego ważnego mechanizmu. Jutro, 12 czerwca, w piątek wchodzi tak zwany pakt migracyjny. Pan minister Marcin Kierwiński przekazał, że Polska jednak będzie zwolniona z tego mechanizmu solidarnościowego w ramach paktu. Co to oznacza dla Polski? Jakie będą tego konsekwencje?
1: Znaczy, pan minister zapomniał dodać, że została zwolniona tak naprawdę na pół roku, bo już w styczniu 27 roku, jeżeli znowu nie zostaniemy zwolnieni na kolejny czas, to pakt migracyjny będzie również w Polsce funkcjonował. No, to jest bardzo zła informacja dla Polski. Pakt migracyjny wchodzi w życie w Unii Europejskiej i to jest coś niezwykle niebezpiecznego dla takich fundamentów naszej suwerenności, ponieważ w pewnym sensie tracimy zdolność do określenia tego, kto będzie przebywał w naszych granicach. Ja przypomnę, że to, co jest najgroźniejsze w tym pakcie migracyjnym, to to, że biurokraci z Brukseli będą mogli nam nakazać osiedlenie na naszym terenie cudzoziemców, którzy przybyli do Unii Europejskiej. To uspokajanie, że dziś ten pakt w Polsce nie obowiązuje, no jest takie niezwykle
0: panie
1: złudne,
0: pośle, czyli tak, do 2026 roku, do końca tego roku jesteśmy zwolnieni z tego paktu.
1: Tak, ale warunkowo za każdym razem chyba kolejna procedura sprawdzania, czy kolejny rok będziemy zwolnieni, czy też nie, rozpocznie się już na
0: rozumiem,
1: jesień.
0: Że co roku będzie taka decyzja. Kto będzie tę decyzję podejmował?
1: No, biurokraci z Brukseli na podstawie tego, jak mocny między innymi nacisk mamy, jeżeli chodzi o falę migracyjną ze wschodu. Dzisiaj wiemy, że Łukaszenko i Putin przestał puszczać migrantów na wschodnią granicę, więc no, to może być również powód do tego, żeby jednak Bruksela stwierdziła, że ten nacisk migracyjny na nasze granice został zmniejszony, a więc pakt migracyjny powinien zacząć funkcjonować. Dla mnie najbardziej takim realnym scenariuszem, który jest przed nami, to taki scenariusz, w którym Bruksela, mimo wszystko chcąc, żeby Donald Tusk i ta koalicja dalej rządziła i nie będzie chciała podkładać tej koalicji nogę. Jeszcze w 27 roku do wyborów zgodzi się na to, żeby ten pakt migracyjny był zawieszony, no tak jak mówię, żeby nie szkodzić Donaldowi Tuskowi tutaj w Polsce, ale później, nie daj Boże, kiedy Donald Tusk dalej będzie rządził w Polsce po październiku 27 roku, ja sobie dam mały palec uciąć, że bardzo szybko ten pakt migracyjny wejdzie u nas w życie i szybko zostanie wdrożony.
0: Tak jak pan mówi, to zwolnienie jest do końca 2026 roku, a co później? Bo mamy na przykład wypowiedzi różnego rodzaju adwokatów, mecenasów, którzy mówią o tym, że my jako Polska nie będziemy zmuszeni do stosowania tego paktu migracyjnego. Będziemy mogli na przykład zrezygnować i zapłacić państwu sąsiadującemu 20 tysięcy euro za daną osobę, za danego migranta, no i wtedy to nas w pewien sposób zwalnia dalej z przyjęcia uchodźców.
1: No, panie redaktor, 20 tysięcy euro za migranta to jest naprawdę ogromna kwota. Jak to pomnożymy przez liczbę migrantów, jest to ogromne obciążenie. Znaczy w ogóle rzeczą niewyobrażalną jest samo sformułowanie solidarności obowiązkowej. No, jedno z drugim się absolutnie wyklucza, a tak mamy zapisane to w pakcie migracyjnym jako solidarność obowiązkowa. No to albo solidarność, albo obowiązek. No i dzisiaj doszło do takiej sytuacji, że co prawda nie będziemy musieli przyjąć migrantów, ale to wiąże się z ogromnym kosztem dla budżetu państwa, no budżetu, który już jest dzisiaj bardzo mocno obciążony. No to jest rzecz, z którą musimy sobie poradzić i zwyczajnie ten pakt migracyjny należy wypowiedzieć. My zresztą przypominam, że jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości próbowaliśmy uzbroić kolejny rząd, kto by to nie był po 23 roku w argument referendalny. My w 23 roku w październiku w trakcie wyborów, przypominam, złożyliśmy pytania referendalne, było głosowanie i tam jedno z tych pytań dotyczyło, czy chcesz właśnie tego mechanizmu relokacji, obowiązku relokacji solidarnościowo obowiązkowego relokacji migrantów i 98% osób, które wzięły udział w tym referendum, opowiedziało się za tym, żeby migrantów nie przyjmować. No oczywiście niestety po akcji Donalda Tuska i tego środowiska nie udało się przekroczyć 50% progu referendalnego, przypominam, ale no, Polacy w pewnym sensie się wypowiedzieli. Niestety dzisiaj to nie jest wykorzystywane przez tą ekipę rządową. I przypominam, że 20 grudnia, czyli 7 dni po przejęciu władzy przez Donalda Tuska w 23 roku, dziwnym trafem, tydzień po przejęciu władzy przez tą ekipę, doszło do porozumienia politycznego w Radzie Europy.
0: Ale możemy również przeczytać o tym, że jednak ten pakt, panie pośle, był negocjowany już od 2020 roku, jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Liczba 30 tysięcy migrantów do relokacji każdego roku i kwota 20 tysięcy euro za nieprzyjęcie jednego została zatwierdzona latem 2023, czyli jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy.
1: Nie, pani redaktor, ważna jest ta pierwsza część pani wypowiedzi, czyli mówiąca o tym, że były rozmowy, a więc decyzji nie była. Ta decyzja, która zapadła, ostateczna decyzja, to jest 20 grudnia 2023 roku. Każdy może to w internecie sprawdzić. Wtedy zapadła decyzja polityczna o wprowadzaniu tego paktu migracyjnego. Wcześniej oczywiście się toczyły rozmowy, ale żadnych decyzji politycznych nie było. Tydzień po przejęciu władzy przez Donalda Tuska, no dziwnym trafem to zostało zrealizowane, a wiosną 2024 roku już skonsumowane w głosowaniu w Parlamencie Europejskim.
0: Bo główny ten mechanizm, o którym pan mówi i który jest najbardziej niebezpieczny, to oczywiście jest relokacja. Drugi mechanizm, o którym mówimy, to jest 20 tysięcy euro za każdą osobę, ale jest jeszcze trzecia opcja w ramach tej solidarności, o której bardzo mało się, mam wrażenie, mówi, że w ramach solidarności państwa mogą też pomóc innemu państwu granicznemu, na przykład poprzez wysłanie sprzętu albo specjalistów, ratowników, kiedy państwo znajduje się pod taką presją migracyjną. To może ten kierunek dla nas najbardziej.
1: Pani redaktor, no, najbardziej właściwym kierunkiem dla nas jest wypowiedzenie tego paktu migracyjnego. Ja nie widzę absolutnie tutaj potrzeby, żeby państwo, które jest pod ogromnym zagrożeniem kolejnej fali migracji ze wschodu, z różnych powodów. No, głównym powodem jest oczywiście wojna na Ukrainie i polityka Putina, dokładało się finansowo czy też rzeczowo do tych państw, które tak naprawdę prowadziły przez wiele lat błędną politykę migracyjną. Hiszpania jest takim, myślę, że doskonałym przykładem, czy w jakimś tam zakresie okresie Grecja, gdzie no, w Hiszpanii przede wszystkim ta otwartość na migrantów była i w pewnym sensie nadal jest, była ogromna. Dzisiaj sobie nie radzą te państwa południa z falą migracji. No nie radzą sobie, bo wszystkich mieszkańców południa naszego globu no nie da się zmieścić w Europie, co jest rzeczą oczywistą i wiadomo było, że taki moment nieradzenia sobie przyjdzie. I dlaczego my jako państwo, które starało się nie prowadzić takiej polityki migracyjnej, ma płacić za błędy innych. Oczywiście był taki rząd i przypominam rok 14 i 15 wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mówili, że no każdą liczbę migrantów jesteśmy w stanie przyjąć. Na szczęście władzę w 15 roku przejęła Zjednoczona Prawica i to powstrzymaliśmy, ale wracając do pytania pani redaktor, ja nie widzę powodu, żebyśmy jako państwo dokładali się finansowo, rzeczowo do tych państw, które prowadziły błędną politykę migracyjną.
0: To zapytam inaczej, panie pośle. Karol Nawrocki zapowiedział jednostronne wypowiedzenie paktu migracyjnego, tak? To jest kampania wyborcza, kwiecień 2025, to było wtedy w Pabianicach. Co teraz dzieje się właśnie, jeżeli chodzi o Pałac Prezydencki? Czy pan ma jakieś informacje, jak to jednostronne wypowiedzenie paktu miałoby wyglądać?
1: Znaczy, rozumiem, żeby wypowiedzieć pakt migracyjny, muszą odpowiednie osoby sprawować władzę w rządzie. No, niestety mamy taką konstytucję, która mówi o tym wyraźnie, kto w tym obszarze działa. Ja rozumiem tą wypowiedź pana prezydenta, mówiącą o tym, że z jego strony będzie wsparcie dla takich działań, ale te działania formalnie musi podjąć rząd, a żeby rząd polski podjął takie działania, no zwyczajnie musi nastąpić zmiana władzy, bo dziś Donald Tusk z całą pewnością tego nie zrobi, ponieważ no, Bruksela, szeroko pojęte te elity brukselsko-niemieckie, no, wprowadziły go na stanowisko premiera, więc no, to, co się dzisiaj dzieje w Polsce i że mamy taki rząd, no, również wynikało z zabiegów Brukseli, chociażby wokół KPO i wmawiania Polakom pewnych rzeczy. Więc ja nie spodziewam się tutaj ruchu ze strony Donalda Tuska, bo on nie wystąpi przeciwko tym elitom, które
0: rozumiem, panie pośle, ale jeżeli mamy źródła prawa, tak, i jednak ten unijny pakt o migracji i azylu jest dokumentem wiążącym, bo on składa się z różnego rodzaju rozporządzeń unijnych, tak, one są bezpośrednio stosowanym prawem w państwach członkowskich Unii Europejskiej, no to jak to wypowiedzieć po prostu, jak to formalnie zrobić, żeby zostać w Unii, zostać jej członkiem, a wypowiedzieć właśnie te rozporządzenia, nie stosować ich w kraju.
1: Pani redaktor, no znamy wiele takich historii. No Wielka Brytania była takim przykładem, gdzie znaczna część przepisów obowiązujących w skali Unii Europejskiej jednak w Wielkiej Brytanii nie było realizowane. No, sama strefa euro też jest na to przykładem, gdzie jeżeli chodzi o kwestie przyjęcia euro, no, część państw ma, część państw chcąc zachować swoją suwerenność monetarną, tego nie zrobiła. Więc no, tutaj mamy liczne przykłady na to, że jeżeli część państw Unii Europejskiej chce iść jakąś drogą i tutaj wspólnie działać, jeżeli chodzi o kwestie emigracji i przyjmować tych migrantów, to no, historia Unii Europejskiej uczy, że takie wyłączenia są możliwe i mam nadzieję, że przy takim mocnym stanowisku i pana prezydenta i rządu jesteśmy w stanie.
0: No ale pamięta pan sprawę Turowa, tak? Był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wstrzymania wydobycia węgla brunatnego w tej kopalni. No i my musieliśmy zapłacić kilkadziesiąt milionów euro za niedostosowanie się do nakazu TSUE i na przykład w przypadku paktu migracyjnego też może być tak, że komisja podejmie kroki TSUE i będziemy musieli płacić wielomilionowe kary za niewdrażanie
1: tego
0: instrumentu.
1: Kopalnia Turów jest dobrym przykładem. Ja jestem z Dolnego Śląska i ten przykład pokazuje, jak ważna jest wola polityczna, co właściwie chcemy zrobić. Ja pamiętam wtedy wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który powiedział, że no, wyrok trzeba natychmiast wykonać. Mniej więcej tak to brzmiało, co skończyłoby się zamknięciem kopalni, straty pracy przez tysiące osób na Dolnym Śląsku, ale też no, wprowadzeniem zagrożenia energetycznego dla Polski, bo wiemy dobrze, że kopalnia Turów to węgiel dla elektrowni, więc to mogło się skończyć jakąś katastrofą energetyczną dla dużej części Polski. A jednak tego nie zrobiliśmy, a ludzie Platformy Obywatelskiej mówili, żeby natychmiast zamknąć tą kopalnię. Jednak tego nie zrobiliśmy. I to jest przykład na to, że no, akurat środowisko prawicy nie jest skore tutaj do wykonywania tych poleceń, które są z punktu widzenia interesu gospodarczego Polski, czy w ogóle polskiej racji stanu, dla nas dobre. I to jest ta zasadnicza różnica. Środowisko dziś rządzące, no, uszy po sobie i realizuje wszystko, nawet największe głupoty, które płyną z Brukseli.
0: No ale właśnie nie obawia się pan tego, że komisja wytoczy takie działa i
1: no pewnie
0: nałoży
1: tak,
0: na nas
1: kary. Pani redaktor. No pewnie tak, ale no, ten przykład Turowa, który przedstawiła pani redaktor, no, pokazuje, jak ważna jest tutaj wola polityczna i takie niepoddawanie się. No, mogliśmy zrobić to, co chciała Platforma Obywatelska, czyli zamknąć kopalnię Turów. Nie zrobiliśmy tego. Dzisiaj faktycznie przez pewien czas były nakładane kary, chociaż Prawo i Sprawiedliwość, z tego co pamiętam, za naszych rządów my tych kar nie płaciliśmy. Sądziliśmy się w tych sprawach. Więc to no, wystarczy czasem zacząć od takiego twardego stanowiska. My pokazaliśmy, że możemy. Podobnie było z tą historią, o której już gdzieś tam nadmieniłem. Pamiętamy rok 15, wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej. Chyba pan poseł Szłapka, jeżeli dobrze pamiętam, tak mówił, że każdą liczbę jesteśmy w stanie przyjąć migrantów. I właśnie chodzi o tą wolę realizacji każdej głupoty ze strony Brukseli przez to środowisko. My powiedzieliśmy nie i przez 8 lat nie przyjmowaliśmy migrantów.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i owocnego dnia w Sejmie.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia.
0: I 12:32 to temat związany z paktem migracyjnym, a teraz inny ważny temat, który też łączy się z Brukselą. Otóż w przyszłym roku, w 2027 roku, wejdzie rozporządzenie przeciwko praniu brudnych pieniędzy w Polsce. Jakie będzie miało ono znaczenie? Bo to wszystko łączy się z ograniczeniami płacenia gotówką. O to zapytałam między innymi naszego gościa, którym jest pan Rafał Górski i jest on z Instytutu Spraw Obywatelskich. A my, drodzy państwo, teraz mamy połączenie z panem Rafałem Górskim, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry.
0: Od 10 lipca 2027 roku na terenie całej Unii Europejskiej będzie obowiązywał limit płatności gotówkowych w wysokości 10 tysięcy euro między przedsiębiorcami. Jest to związane z rozporządzeniem w sprawie prania pieniędzy. Jak pan się odnosi do tego rozporządzenia i do tych planów?
2: No to jest celowe działanie lobby, któremu zależy na tym, żeby gotówka została wcześniej czy później zlikwidowana. To jest lobby biznesowe, bankowe, duże korporacje, połączone oczywiście z politykami, decydentami, którzy właśnie realizują plany tego lobby w praktyce, jakby podejmując takie, a nie inne decyzje polityczne. W tej chwili mamy taką sytuację, jak pani powiedziała, że w przyszłym roku limit między przedsiębiorcami transakcji handlowych to będzie 10 tysięcy euro. Natomiast no, dzisiaj czy w ramach tych rozporządzeń, które są obecnie, to jest 10 tysięcy euro. za jakiś czas to będzie 5000 euro i tak dalej. Jest to taka metoda salami, że te limity będą się zmniejszać, no i to będzie prowadziło do różnego rodzaju utrudnień związanych z używaniem gotówki. No a jak ludzie doświadczają różnych utrudnień, to starają się unikać tych utrudnień, więc będzie to szło w kierunku tego, żeby używać płatności bezgotówkowych.
0: Miałam niedawno okazję rozmawiać z przedstawicielem rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Są oni bardzo negatywnie nastawieni do tego rozporządzenia i do nowych obowiązków, które będą na nich spoczywały, bo będą musieli też identyfikować płatności powyżej 3000 euro, tak? To będzie weryfikacja tożsamości płatnika, już nie tylko pomiędzy przedsiębiorcami, ale także osobą fizyczną i przedsiębiorcą.
2: Tak, no to jeszcze dodam, że dla osób, klientów indywidualnych, również słuchaczy Radia Wnet, no to będzie taka trudność, że nie będzie można zapłacić w sklepie powyżej 10000 euro, jeżeli transakcja będzie dochodziła. Natomiast, tak jak pani wspomniała, w tych granicach już powyżej 3000 euro taka transakcja przedsiębiorcy będą zobligowani do tego, a właściwie zmuszeni do tego, żeby odnotowywać tą informację i przekazywać ją, zgłaszać w Polsce do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Kiedy to będzie po prostu rodziło jakieś podejrzenia przedsiębiorcy? No, pytanie, kiedy ta transakcja będzie budziła te podejrzenia? No, prawdopodobnie dla świętego spokoju wszystkie te transakcje będą odnotowywane przez przedsiębiorców i niestety, no bo będą się bali, nie wiem, fiskusa czy innych organów administracji publicznej. No a jednocześnie będzie tak, że to będzie nakładało dodatkowe obowiązki, czas, stres, problemy różnego rodzaju. Więc absolutnie zarówno dla małych przedsiębiorców, średnich, mikrofirm, ale też dla zwykłych klientów jest to niekorzystna sytuacja. Korzystna jest dla dużych big techów, korporacji, tak zwanych fintech, czyli tych, które obracają technologię, które zajmują się technologiami finansowymi, czyli przepływem pieniędzy w formacie bezgotówkowym. Bankowcy na tym oczywiście będą zarabiać. Natomiast zwykli obywatele, małe firmy, które są jakby podstawą naszej gospodarki, po prostu będą obciążone kolejny ciężar im się włoży na kark.
0: Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców na razie nie dostał dokładnych wyliczeń ani kosztów, jakimi mogą być obciążeni przedsiębiorcy. To jest duża niewiadoma ze strony Ministerstwa Finansów. No i pytanie, czy my w takiej sytuacji będziemy zmuszeni, bo pamiętamy rozporządzenie DSA i tutaj na razie Polska tego nie wdraża. Przepisy zostały zawetowane na poziomie Kancelarii Prezydenta, przez pana prezydenta. A jak pan myśli, będzie w tym zakresie? Jakie tu mogą być rozwiązania, drogi właśnie, jeżeli chodzi o te limity?
2: Znaczy ja, biorąc pod uwagę moje 30-letnie doświadczenie w różnego rodzaju działaniach obywatelskich w Polsce, no to władza, jeżeli tylko może, to po prostu robi wszystko, żeby mieć większą władzę nad obywatelami, nad małymi przedsiębiorcami. Więc zakładałbym tutaj czarny scenariusz, nie opowiadałbym opowieści romantycznych, fantazji różnych, że tu będzie dobrze, bo taką narrację tak zwaną i taką propagandę szerzy lobby bezgotówkowa. Zakładałbym czarny scenariusz i zachęcał wszystkich, którzy nas teraz słuchają, czy to są klienci, indywidualni obywatele, czy mali i średni przedsiębiorcy, żeby po prostu na wszelkie sposoby wobec tej, żeby komunikować swój sprzeciw, nie wiem, informować czy pytać o to posłów, senatorów, takie czy inne instytucje państwowe, bo im większy nacisk oddolny, tym po prostu szansa na jakąkolwiek zmianę jest większa. Ja przypomnę, że w ramach kampanii obywatelskiej, Instytut Spraw Obywatelskich, w ramach kampanii Broń Gotówki, między innymi mocno protestowaliśmy przeciwko limitom, które miały być nałożone na klientów indywidualnych i Prawo i Sprawiedliwość się tylko i wyłącznie z nich wycofało, dlatego że był ostry sprzeciw opinii publicznej, oddolny. Więc jak mnie pani pyta o scenariusze, nie zakładałbym żadnych scenariuszy pozytywnych, tylko czarne scenariusze i w związku z tym trzeba się brać po prostu do roboty w sensie takim, że na wszelkie możliwe sposoby protestować i mieć świadomość tego, że to się dzieje. Inna sprawa, że my doświadczamy tego i ludzie, którzy nie mają kart płatniczych, ja karty płatniczej nie mam, płacę tylko gotówką, wszyscy ci w Polsce doświadczają notorycznie, nawet bez tych rozporządzeń, o których pani mówi, które przychodzą z Brukseli, utrudnień związanych z płatnością w formie gotówki. Jest coraz mniejsza liczba bankomatów, są coraz większe nominały w tych bankomatach, wypłaca się 200 zł w bankomacie, no i po prostu później w sklepie spożywczym czy innym sklepie po prostu sprzedawca nie ma jak wydać pieniędzy. Do bankomatów trzeba jechać daleko, szczególnie na prowincjach. Po prostu postępuje wykluczenie gotówkowe, jak Polska długa i szeroka. Tak jak przez dekady mieliśmy postępujące wykluczenie transportowe. Dzisiaj, pamiętam jak w 1995 roku mówiliśmy o tym, że by nie likwidować kolejowych połączeń lokalnych, nie likwidować autobusów, to w 1995 roku ludzie się pukali w głowę i mówili, że jesteśmy oszołomami. Natomiast po kilku dekadach okazało się, że problem wykluczenia transportowego znalazł się w centrum debaty publicznej. Dzisiaj to samo mamy z wykluczeniem gotówkowym. Po prostu na wszelkie sposoby utrudnia się ludziom wypłacanie gotówki i korzystanie z niej. I to jakby też tutaj apeluję do słuchaczy Radia Wnet, żeby się nie dali urabiać tej propagandzie po takich czy innych polityków z tej czy innej partii albo takich czy innych instytucji, że no przecież gotówka jest dostępna, możemy korzystać z gotówki, nie jest zakazana, nie jest zlikwidowana i tak dalej. Każdy kto, to są po prostu śmieszne opowieści, śmieszne dla wszystkich, raczej mało śmieszne dla wszystkich tych, którzy na przykład, którzy nie korzystają z płatności bezgotówkowych, bo po prostu jest bardzo trudno dzisiaj płacić gotówką, na wszelkie sposoby w różnych miejscach się utrudnia to płacenie.
0: To proszę jeszcze nam powiedzieć na koniec, powiedział pan oczywiście o tym lobby, powiedział o tych firmach. Jakie korzyści płyną do big techów, do fintechów, o których pan mówił, właśnie z tego, że eliminuje się gotówkę, ogranicza się tę gotówkę?
2: No przede wszystkim od każdej transakcji bezgotówkowej te instytucje, to całe lobby ma jakiś procent i przepływają zyski do nich, do tych instytucji, do tych ludzi. Z drugiej strony oczywiście jest to tak zwane profilowanie, czyli informacja o tym, gdzie płacimy, za co płacimy, ile płacimy, kto płaci i tak dalej, i tak dalej. To jest bezcenne po prostu dzisiaj. Wszyscy duzi gracze, wszystkie korporacje chcą danych o nas. Jeżeli my płacimy gotówką, to mają mniej tych danych o nas. W związku z tym wszyscy ci, którzy dzisiaj oszaleli z chciwości, mają mniejsze zyski, a właśnie gotówka powoduje, że tych danych mają mniej, więc oni robią wszystko.
0: To był Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich. Cała rozmowa, jedynie kilka minut jeszcze jest na portalu Wnet.fm, a za kilka chwil inne spojrzenie na tę samą sprawę.
3: Reklama. Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
4: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
5: Karol Maurycy de Talleyrand.
4: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
6: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: po reklamie.
1: W samo południe. A my, drodzy Państwo, dalej kontynuujemy temat związany z ograniczeniem płatności gotówką na terenie Unii Europejskiej. W 2027 roku już od lipca będzie obowiązywało rozporządzenie. Teraz, no właśnie, na jakim etapie teraz są prace? O to zapytałam pana Tomasza Olszówkę, który jest dyrektorem Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. My mamy teraz połączenie z panem Tomaszem Olszówką, dyrektor Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, pani redaktor, Tomasz Olszówka.
1: To na początek chciałabym zapytać się o te nowe doniesienia, które płyną do nas z Brukseli, które płyną do nas z Unii Europejskiej. 10 lipca 2027 rok ma być nowy limit płatności gotówkowych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Co to zmieni w przestrzeni finansowej?
2: Pani redaktor, nowe regulacje mogą istotnie wiele zmienić, ponieważ z jednej strony zmienią się limity transakcji gotówkowych, one zostaną obniżone, z drugiej jednak strony, i to dużo wcześniej, wejdzie część regulacji, one będą dotyczyły przede wszystkim całego procesu analizowania, badania transakcji, które się odbywają, i ewentualnego ich raportowania, także oceny ryzyka. O ile duże instytucje finansowe tego rodzaju działania prowadzą na bieżąco, o tyle dosyć znacznie zostanie poszerzony krąg podmiotów, które będą do tego zobowiązane. I będą to także dużo mniejsze podmioty, w tym także podmioty sektora MŚP, czyli mikroprzedsiębiorcy mali i średni przedsiębiorcy, i nawet oni w niektórych przypadkach będą musieli dokonywać takiej oceny ryzyka, oceny kontrahenta albo stron transakcji, w zależności od przypadku, jaka to jest transakcja i pomiędzy kim, i ewentualnie także zarejestrować się w odpowiednich organach i potem raportować tego rodzaju czynności, zwłaszcza kiedy one będą wzbudzały podejrzenia.
1: Gdzie mają raportować takie nieprawidłowości firmy?
2: Tego rodzaju informacje trzeba będzie raportować do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej po uprzedniej rejestracji tamże. I także po uprzednim, przede wszystkim, wprowadzeniu odpowiednich procedur, przeszkoleniu personelu. Warto zauważyć, że to wszystko będzie dodatkową czynnością, taką wewnętrzną, administracyjną, i także będzie się to wiązało z pewnego rodzaju kosztem albo wysiłkiem administracyjnym. Jest to usprawiedliwione, albo próbuje się to usprawiedliwiać właśnie tymi wszystkimi działaniami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, natomiast dla najmniejszych podmiotów to będzie istotne obciążenie.
1: No właśnie, powiedział pan chyba słowo klucz, bo mówi się o tym dużo w przestrzeni publicznej, o tym obciążeniu. Powiedzmy o tych limitach przede wszystkim. Jak to ma wyglądać, panie dyrektorze? Rozumiem, że pomiędzy osobami prywatnymi dalej będziemy mogli płacić gotówką, niezależnie jaka to będzie kwota.
2: Będziemy mogli, natomiast jeżeli taka transakcja będzie budziła albo będzie mogła wzbudzić podejrzenia, albo jedna ze stron transakcji będzie takie podejrzenia budzić, to i tak należał przykładowo notariusz albo radca prawny, adwokat, ewentualnie jubiler lub, nie wiem, galeria sztuki, będzie zobowiązana do tego, aby taką transakcję zgłosić do Inspektora Informacji Finansowej.
1: A na jakiej podstawie ktoś może wiedzieć, czy to budzi wątpliwości, czy nie?
2: To właśnie będzie wynikać bardzo szczegółowo z całej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Odrębne wytyczne mają być wydane w postaci rozporządzeń do ustawy zmieniającej ustawę właśnie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
1: Rozumiem, no dobrze, no ale chcę kupić używane auto, tak? I tak. Mam na to kilkadziesiąt tysięcy złotych i tą kwotę płacę za używane auto w jakimś komisie. I co? I ktoś może dostrzec w tym, że ja mam niewiadome źródło pochodzenia tych pieniędzy, czy jak?
2: W niektórych sytuacjach i w oparciu o te wytyczne, których jeszcze w tej chwili nie znam, tak, będzie dokonywana ocena takiego ryzyka. I w sytuacji, kiedy uzna pani, że płatność przelewem bankowym jest z różnych przyczyn niewskazana i będzie pani chciała dokonać takiej płatności gotówką, no to wtedy druga strona, na przykład KOMIS, który taki samochód będzie sprzedawał, istotnie powinien dokonać pewnego rodzaju czynności.
1: Jak taki pan z KOMIS-u może to zweryfikować?
2: W praktyce to będzie bardzo trudne. W praktyce to będzie bardzo trudne. To, tak jak pani słusznie zauważyła, no, będą tego musiały dokonywać osoby niekoniecznie do tego posiadające przygotowanie, wiedzę czy umiejętności.
1: Czyli jaki limit jest dla osób prywatnych pomiędzy sobą dozwolony? Będzie jakiś limit? Nie, formalnie nie.
2: Formalnie nie, natomiast istotnie każda transakcja powyżej limitu będzie wymagała takiego badania ryzyka.
1: Ale powyżej jakiego limitu?
2: Aktualnie to jest 15 tysięcy euro i są prace, aby tę kwotę obniżyć.
1: Ale mówi pan pomiędzy osobami prywatnymi też?
2: Znaczy, to jest przede wszystkim w transakcjach między przedsiębiorcami.
1: No właśnie, to teraz ja mówię tylko o osobach prywatnych, że tutaj chyba ograniczeń nie będzie, prawda? Limitów.
2: Limitu nie będzie, ale proszę mieć świadomość, że jeżeli osoby prywatne będą dokonywać transakcji na przykład zbycia nieruchomości, to taka transakcja ma miejsce przed notariuszem. Jeżeli notariusz z różnych przyczyn będzie mógł powziąć podejrzenia co do tego, że któraś z tych stron transakcji może na przykład dysponować gotówką z niejasnego źródła, będzie zobowiązany do rejestracji u głównego inspektora informacji finansowej i do dokonania i przedstawienia raportów co do transakcji podejrzanej.
1: A to rozporządzenie, o którym mówimy, które ma obowiązywać już prawie za rok, tak? Mówi o wysokości 10 tysięcy euro, dotyczy przedsiębiorców, tak?
2: Przede wszystkim tak.
1: A jak to będzie wyglądało? Ktoś płaci powyżej 10 tysięcy euro za dany produkt gotówką, będzie chciał zapłacić i rozumiem, że nie będzie mógł. Przedsiębiorca.
2: Co do zasady nie będzie mógł lub będzie to musiał w jakiś szczególny sposób uargumentować. Natomiast tak, będzie takie tego rodzaju ograniczenie. No, taki jest kierunek zmian, aby tego rodzaju transakcje i na takie kwoty jednak odbywał się przy wykorzystaniu przelewów bankowych albo innych podobnych sposobów.
1: A jak reagują na to przedsiębiorcy, proszę nam powiedzieć, panie dyrektorze, bo słyszy się, że no, branża podchodzi dosyć krytycznie do takiego rozwiązania.
2: No tutaj mamy dwa aspekty. Po pierwsze, bardzo szeroki krąg podmiotów, które będą obowiązane do wdrożenia procedur, do jakby prowadzenia całej analizy różnego rodzaju transakcji, które do tej pory nie musiały tego czynić. W przypadku tego rodzaju transakcji albo transakcji ponad progami raportowania do inspektora informacji finansowej, no to będzie duży obowiązek i administracyjny. To wymaga zawsze po prostu wszczęcia pewnych procedur, podjęcia pewnych czynności, to po prostu kosztuje.
1: A przedsiębiorcy i tak mówią, i tak już użalają się, skarżą się na to, że mają bardzo dużo papierów i dokumentów,
2: tak.
1: Teraz trzeba będzie im dołożyć jeszcze kolejne. No, panie będą zadowoleni z tego rozwiązania.
2: No, przede wszystkim to jest problem, na który bardzo często zwracają uwagę przedsiębiorcy. Dużo więcej trzeba informować o tym, co się robi, niż się robi. W zakresie wykonywania działalności gospodarczej to jest istotny kłopot i pewna przeszkoda i bariera w wykonywaniu działalności gospodarczej.
1: Jakie jest stanowisko tutaj państwa jako rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw? Jakie głosy państwo słyszą z branży? No i jak wyglądają konsultacje w tej sprawie?
2: Konsultacje publiczne zostały zakończone jeszcze w ubiegłym roku. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wskazywał projektodawcom, czyli ministrowi finansów i gospodarki, na przede wszystkim pewnego rodzaju niedopracowanie dokumentów towarzyszących wprowadzeniu projektu nowelizacji, ponieważ nie oszacowano przede wszystkim bardzo precyzyjnie kręgu podmiotów, które będą zobowiązane do stosowania nowych regulacji, raz, a dwa, nie oszacowano kosztów, jakie te podmioty będą musiały ponieść w związku z tymi nowymi regulacjami, a te koszty dla mniejszych podmiotów są znaczące.
1: O jakiego rzędu pieniądzach mówimy dla firmy?
2: Tego się nie da ustalić. Właśnie to było nasze zastrzeżenie, że sam projektodawca zaniechał nawet takiego dosyć ogólnego czy szczątkowego podania tych informacji, a one są ważne dla tych, którzy tych regulacji będą musieli stosować w przyszłości.
1: Kiedy poznamy takie informacje, kiedy rząd przedstawi te wytyczne, bo rozumiem, że właśnie na jakim też etapie są prace legislacyjne, proszę nam powiedzieć.
2: Aktualnie prace legislacyjne toczą się jeszcze na etapie rządowym. Dyskutuje nad tym Stały Komitet Rady Ministrów. Tam w dniu dzisiejszym nawet zostały opublikowane odpowiedzi projektodawcy, czyli ministra finansów i gospodarki, na te uwagi, które zostały zgłoszone przez kilka organów już właśnie na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Podejrzewam, że ponieważ część z regulacji powinna być wdrożona już 1 października tego roku, pozostałe w przyszłym roku, to projekt ten niebawem powinien być kierowany do parlamentu. Natomiast wkrótce potem będą także przygotowywane dokumenty towarzyszące, czyli chociażby wytyczne.
1: A jakie państwo jeszcze mieli zastrzeżenia do tych pierwszych takich ustaleń, decyzji? Bo tak jak rozmawiamy, no, branża mówi to, co mówi.
2: Znaczy przede wszystkim nie jedna branża, tylko wiele branż, bo krąg adresatów nowych regulacji jest naprawdę bardzo szeroki, bo on dotyczy w zasadzie wszystkich tych podmiotów, które mogą mieć związek albo obracają produktami czy towarami wysokiej wartości. I naszym właśnie takim, no, tu był problem, aby móc przekazać takie skonkretyzowane merytoryczne uwagi, ponieważ nie zostały oszacowane koszty przez projektodawcę, koszty wdrożenia tych regulacji przez samych projektodawców, przez samych przedsiębiorców. A mali przedsiębiorcy, no oni nie posiadają takich, nie wiem, wyspecjalizowanych struktur, które, czy działów, które dokonują takich raz analiz, dwa wyliczeń, ile coś będzie kosztowało. To są często bardzo, bardzo małe firmy, czasem jednoosobowe, więc tego rodzaju przedsiębiorcy, no nie dokonują tego rodzaju wyliczeń, natomiast na pewno jest to dla nich bardzo spory wysiłek organizacyjny.
1: Tym bardziej, że niedawno, panie dyrektorze, także duża część przedsiębiorców została też zobowiązana do wprowadzenia KSeF-u, tak? I też tego się uczą przedsiębiorcy.
2: To jest tak, to jest coś, co dla części przedsiębiorców stanowiło duże wyzwanie. Oni teraz próbują podołać nowym obowiązkom. Część sobie radzi, część próbuje nadrobić i w jakiś sposób dostosować. Natomiast jest to w zasadzie obowiązek dla zdecydowanej większości, a ewentualne nieliczne wyłączenia także wkrótce ustaną. Natomiast nie są to jedyne jakby istotne regulacje, ponieważ także niedawno bardzo duża grupa przedsiębiorców została objęta na przykład zmianami w zakresie przewozów towarów SENT.
1: No to też bardzo krytycznie branża się o tym wypowiada.
2: Tak, tak. Tutaj o ile cele są po części usprawiedliwione, o tyle sposób wprowadzenia tych zmian i ich wdrożenia jest bardzo krytykowany.
1: Czy coś się w tym zakresie zmieniło właśnie, jeżeli chodzi o ten przewóz?

0: wesprzeć, a przede wszystkim, aby zwłaszcza w początkowej fazie stosowania tych nowych i trudnych dla nich regulacji, przede wszystkim byli pouczani, a nie karani. Te kary finansowe są bardzo wysokie.
1: Tak, wiemy, bo rozmawialiśmy na naszej antenie niejednokrotnie na ten temat. To ja jeszcze wrócę na koniec do tego rozporządzenia, bo pojawiają się w przestrzeni publicznej, panie dyrektorze, różnego rodzaju informacje. I teraz tak, identyfikacja klienta, bo o tym się mówi, że płatności powyżej 3000 euro będą wymagały bezwzględnej weryfikacji tożsamości płatnika i alarmują niektórzy politycy czy niektórzy publicyści o tym, że co w takiej sytuacji trzeba będzie podać PESEL, czy jak ta weryfikacja będzie wyglądała od tego 10 lipca 2027?
0: Tam będzie szereg danych do weryfikacji, przy czym trzeba zwrócić uwagę na to, że możemy mieć do czynienia z osobą fizyczną będącą obywatelem polskim, możemy mieć do czynienia z osobą fizyczną, która nie będzie obywatelem polskim i możemy też mieć do czynienia z osobami prawnymi, krajowymi, obcymi, i także osobami fizycznymi, które występują w imieniu tych osób prawnych, czyli spółek, fundacji, innego rodzaju podmiotów. I w zależności od tego, jaki to będzie podmiot, takie podstawowe dane trzeba będzie weryfikować, a osoba, czyli strona transakcji, po prostu będzie zobowiązana je do ich ujawnienia i przekazania, czy to właśnie stronie transakcji, czy stronie, która w jakiś sposób nad tą transakcją czuwa.
1: Czyli może pan to przełożyć na taki bardziej
0: ludzki język?
1: Tak, dokładnie. Jakąś sytuację opiszmy, tak, która będzie dotyczyła tej płatności powyżej 3000 euro.
0: Jeżeli przykładowo osoba fizyczna, niech to będzie obywatel Polski, będzie chciała dokonać zakupu i płacić gotówką za na przykład dzieło sztuki, czy inny wyrób, czy transakcję związaną z wymianą waluty, to wtedy, to tak jak do tej pory w zasadzie przychodzimy i nabywamy przykładowo walutę w kantorze, to teraz jednak będziemy musieli podać dodatkowe dane typu imię, nazwisko, czy nasz adres zamieszkania albo numer PESEL. Jakie to będą dane, to będzie szczegółowo określone w wytycznych i tylko te dane będą wymagane. Z drugiej strony trzeba być świadomym tego, że trzeba je będzie przekazać.
1: I to mówił przedstawiciel Ministerstwa Małych i Średnich Przedsiębiorców, więc takie to obostrzenia nas czekają, a teraz czekają nas wiadomości, a później oczywiście czas dla Państwa, czyli telefony. W samo południe.
2: Hej, to ja. Twoja kajuta. Przypominam tylko cichutko, że twoja subskrypcja na Patronite może wymagać przedłużenia. Zajrzyj, sprawdź i zostań z nami na pokładzie Radia Wnet.

0: Od jutra zacznie obowiązywać pakt migracyjny. Koalicja chce uchylić immunitet Mentzenowi. Prezydent Karol Nawrocki poleci na 80. urodziny Donalda Trumpa. O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Jutro wchodzi w życie pakt migracyjny. W ramach mechanizmu Solidarności w tym roku ma zostać relokowanych 21 tysięcy tak zwanych uchodźców. Za nieprzyjęcie wyznaczonego do relokacji migranta obowiązuje kara 20 tysięcy euro. Polska została zwolniona z tego obowiązku w tym roku. Ten pakt oznacza utratę kontroli nad sytuacją w państwie, grzmiał poseł PiSu Dariusz Matecki.
2: 12 czerwca 2026 roku wchodzi w życie pakt migracyjny, który rząd Donalda Tuska przyjął w całości. Powiedzmy wprost, to jest kolejna zdrada tego rządu wobec obywateli państwa polskiego. Pakt migracyjny, co oznacza? Oznacza nożowników, gwałcicieli, morderców. Co oznacza też masowa migracja? Pokażę państwu. Oznacza między innymi śmierć tego młodego człowieka, polskiego obywatela, który został zamordowany przez najeźdźcę i przez brytyjską policję.
0: Posłowie dzisiaj zagłosują w sprawie odebrania immunitetu Sławomirowi Mentzenowi. Chodzi o odpalenie przez niego racy na ostatnim marszu niepodległości.

0: Przed głosowaniem Mentzen oburzał się z mównicy sejmowej.
1: Teoretycznie chcecie mi dzisiaj uchylić immunitet za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. A wiemy, że chodzi o coś zupełnie innego. Wielokrotnie wcześniej odpalałem racę na różnych wydarzeniach, dokumentowałem to w mediach społecznościowych i nigdy nikt z tym nie miał problemu. Tym razem na Marszu Niepodległości odpaliłem racę na tle baneru Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. I w tym jest cały problem. Chcecie ukarać posła opozycji za wyrażenie swojej opinii na temat rządu.
0: Złamał pan prawo, powinien pan zapłacić grzywnę, odpowiadał mu poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik.
2: Panie pośle Mentzen, pan się nie boi, pan się nie zasłania immunitetem, pan się nie stawia ponad prawem i ponad innymi. Każdy, kto łamie prawo, kiedy na przykład narusza ograniczenie prędkości, nawet jeżeli uznaje je za niepotrzebne, płaci mandat. I pan też powinien zapłacić.
0: Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę zagości na gali UFC Freedom 2250, która odbędzie się tuż obok Białego Domu. Jest ona elementem obchodów 250. rocznicy powstania USA. Poza tym w niedzielę 14 czerwca Donald Trump ma 80. urodziny. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbędzie się jutro uroczystość oficjalnego przyjęcia samolotów F-35A Husarz. Piloci wykonają uroczysty przelot wzdłuż Wisły. O 9.45 przelecą nad Gdańskiem, o 10.10 nad Warszawą, a o 10.35 nad Krakowem. W 2020 roku MON podpisał umowę na dostawę 32 samolotów F-35. Umowa jest warta około 20 miliardów złotych. F-35 to najnowocześniejszy samolot bojowy na świecie. Posłowie opozycyjnego PiSu złożyli projekt ustawy mający chronić Ostrów Tumski w Poznaniu. Miasto planuje postawić tam osiedle dla 5000 osób z budynkami do 9 pięter. Zabudowa ma powstać 400 metrów od poznańskiej katedry. Według posła Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego zaburzy to krajobraz jednego z najważniejszych miejsc w historii Polski.
3: To jest projekt ustawy o ochronie Ostrowa Tumskiego, kolebki polskiej państwowości. Ustawa przewiduje szereg rozwiązań chroniących ten teren. Po pierwsze, wprowadza generalny zakaz budowy nowych budynków na tym terenie. Jedynie w przypadku szczególnego interesu publicznego i po wydaniu pozytywnych opinii przez Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Prezydenta kraju będzie można wybudować nową budowlę.
0: Ostrów Tumski to wyspa, na której stoi najstarsza katedra w kraju z X wieku. W jej podziemiach najprawdopodobniej złożone są szczątki Bolesława Chrobrego i Mieszka I. Katedra wraz z pozostałymi zabudowaniami tworzy zespół architektoniczno-urbanistyczny. To były wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę telefony.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
14: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
15: Riksza Miłosierdzia w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
12: To była autopromocja.

0: I drodzy Państwo, jest godzina 13:14. Ja zachęcam Państwa, żeby dzwonić 572-296-545. Telefon jest przede mną i serdecznie zapraszam, żeby dzwonić. Ja nazywam się Magdalena Uchaniuk, ze mną jest Tomek Rosłon i widzę Krzysztofa Skowrońskiego z jakąś pysznością, którą ma w dłoni. Zapewne są to ulubione ciasteczka i pani, która przyszła do nas tą deszczową porą.
1: Nie tylko przyszła, ale przyjechała. Przyjechała do nas prosto z Bydgoszczy, jest słuchaczką, zaraz usiądzie przy mikrofonie. Dostaliśmy łakotki z sanu kakaowe i łakotki deserowe, więc Magdo, to jest
0: dla ciebie
1: deserowe.
0: Dziękuję.
1: Panią zapraszam tutaj, proszę bardzo.
0: Zapraszamy do naszego palmowego studia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Proszę, spokojnie, wszystko się uda na pewno. No to proszę nam powiedzieć, skąd pani się tutaj wzięła?
2: Strasznie jestem zakłopotana. Jestem z klasą z 9 Liceum Ogólnokształcącego z Bydgoszczy. Jesteśmy na wycieczce śladami lalki. Już tu kiedyś u was byłam z jakimś kwiatkiem, bo też nie miałam lepszego pomysłu. Zawsze zapraszacie do siebie do studia, więc ponieważ tu stoję z dzieciakami, no to przyszłam wam powiedzieć dzień dobry, podziękować, że jesteście i za wszystkie wasze wspaniałe audycje. Jeżdżę z wami do pracy, wracam z wami z pracy i tyle.
0: O, to bardzo miło. Młodzież jest z jakiej szkoły?
2: 9 Liceum Ogólnokształcące. Właśnie obchodzimy 20-lecie istnienia klasy z międzynarodową maturą Bydgoszcz.
0: O, międzynarodowa matura. A ja właśnie niedawno rozmawiałam z koleżanką, ze znajomą o międzynarodowej maturze. Proszę nam nieco opowiedzieć, bo to inaczej wygląda niż klasyczna matura.
2: Tak, to wygląda zupełnie inaczej. Znaczy język polski jest uczony tak samo. Trochę w innym trybie, bo wybieramy różne dzieła, takie powiedzmy klasykę światową. Natomiast młodzież się uczy wybranych przez siebie przedmiotów na poziomie standardowym lub wyższym. I tak zdają maturę. Muszą wybrać sobie chyba dwa przedmioty, nie pamiętam dokładnie. No polskie oczywiście muszą zdawać, natomiast przedmioty na wyższym poziomie to już sobie sami wybierają.
0: No i angielski, rozumiem, wszystko
2: Wszystko jest po angielsku, oprócz polskiego.
0: Wszystko jest po angielsku i żeby dostać się do takiej klasy, również trzeba zdać egzamin z języka.
2: Tak, zdają, znaczy nasza szkoła prowadzi też klasy z językiem angielskim, wykładowym, więc w ogóle, żeby się dostać do szkoły, trzeba znać język angielski i go zdać. Tam zgodnie nasi nauczyciele układają testy, żeby się zorientować, kto jest na jakim poziomie. I potem klasy, są zwykłe klasy i są klasy tak zwane pre-IB, czyli pierwsza i druga klasa ich przygotowuje do matury międzynarodowej i potem już trzecia i czwarta to są klasy IB, czyli International Baccalaureate.
0: Wszystko jest po angielsku od pierwszej klasy? Nie.
2: Tak.
0: Wszystkie.
2: To znaczy
0: zajęcia.
2: Oprócz historii i polskiego właściwie jest w tych klasach, które są pre-IB, przygotowują ich do tego, że no i po angielsku. Potem już w klasach IB nawet historia jest po angielsku. Natomiast biologia, matematyka, geografia to już wszystko.
0: Ja jestem ciekawa, jakie są później kierunki. Czy to jest Oxford, czy to jest Cambridge, czy to jest Wielka Brytania, czy jednak Polska też się pojawia w tych
2: Powiedziałabym, że pół na pół.
0: Pół na pół, tak.
2: Dobrze jest zdawać międzynarodową maturę, bo tam te przeliczniki są dosyć korzystne. Natomiast bardzo różnie młodzież, że tak powiem.
0: A jaki kierunek dominuje?
2: Znaczy, ja bym powiedziała, jaka jest aspiracja. Aspiracją jest zawsze medycyna, ale dużo techniczne kierunki też, chociaż to właściwie trudno, nie ma chyba takiego dominującego.
0: Dużo osób właśnie dostaje się do Wielkiej Brytanii na te uczelnie, o których mówię?
2: Nie. Bardziej Holandia, Dania, Niemcy, niekoniecznie Wielka Brytania.
0: To bardzo serdecznie dziękuję. Proszę pozdrowić młodzież.
2: Dobrze, pozdrowię, z przyjemnością.
0: Zachęcić do słuchania. No i czekają na wyniki.
2: No tak, wyniki międzynarodowej matury, no i jednej i międzynarodowej, i naszej matury są w lipcu dopiero, także bardzo, bardzo oczekują.
0: Też dziwię się, że to tak długo trwa.
2: Ja jako nauczyciel też powiem, że się dziwię, bo...
0: Mogłoby być krócej, co?
2: No my jako egzaminatorzy musimy się uwinąć w weekend, czasami w dwa weekendy ze sprawdzaniem prac, a potem cała ta machina, jak to powiedzieć, no to z drukami, cała administracja może tak, no to niestety trwa długo.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Ja się że zobaczył, że pani przestała być dla mnie głosem.
0: Tak to ja. A proszę jeszcze powiedzieć te ślady lalki. Gdzie tutaj państwo byli, będą?
2: Jeszcze nie, znaczy moje dzieciaki startują, ponieważ ja idę drugi raz, to ich zostawiłam i mówię, muszę do was wskoczyć. No to właściwie to zaczęliśmy od tego, że Zygmunt się patrzy w stronę Kopernika. Pani jest świetnie przygotowana, to pani, zresztą w ogóle tego typu wycieczki tu są organizowane, no i różnie, kamienica, gdzie mieszkał Wokulski, sklep, gdzie był Wokulski, łazienki, gdzie chodził Wokulski, to jest, a jest to też moja fascynacja, bo pisałam o Bolesławie Prusie pracę, więc z taką przyjemnością.
0: A pani czego uczy?
2: Polskiego.
0: Polskiego, dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: I serdecznie pozdrawiamy.
2: Ja też mogę pozdrowić swoją rodzinę.
0: Tak.
2: Bolesławie, Magdo, Józefino i Antonino, pozdrawiam was serdecznie z Radia Wnet.
0: A ja, jak pani ma telefon, to zrobimy zaraz pani zdjęcie. Ale ja jeszcze odbiorę w międzyczasie telefon, bo tutaj widzę, że jest już ktoś, kto dzielnie czeka. Dziękuję, 4 minuty. Dzień dobry. Kto jest z nami?
3: Dzień dobry, Maciej z Łodzi. To ja, u pani?
0: Tak, i słuchamy.
3: Pierwszy raz słucham radio przez telefon. Ale tak nas połączyło. Proszę panią, tak się mi nasunęło temat czasu pracy nauczycieli. Oczywiście to przez przypadek ta pani nauczycielka dzisiaj jest u państwa. Tak świetne radio, też jestem jego sponsorem, a chciałem poruszyć temat właśnie czasu pracy nauczycieli. Ileż nauczyciele pracują godzin rocznie? Bo wiecznie są zmęczeni, wiecznie narzekają, wiecznie za mało zarabiają, a przecież oni tak naprawdę, widzę teraz po moim wnuku, że no nie ma okazji, której by nie wykorzystano, żeby nie pracować. Na przykład egzaminy ośmioklasistów. 3 ósme klasy, mój wnuczek w 7 i cała szkoła nie przychodzi przez 3 dni do szkoły. Wszystkie inne klasy nie przychodzą do szkoły. Nie wiem dlaczego, nie można wyizolować.
0: To może zapytam pani, bo pani nauczycielka jest z nami. Proszę założyć słuchawki. Pan pyta o to, jak są egzaminy 8 klas i różnego rodzaju egzaminy, że w sumie nauczyciele to za dużo nie pracują, pan mówi.
2: Znaczy, wie pan co, mój mąż zawsze mówi, że trzeba zapytać kogoś, kto ma w domu nauczyciela, żeby powiedział, ile pracuje. Ja pracuję od 30 lat i oprócz tego, co robię w szkole, czy oprócz lekcji przed tablicą, średnio 3-4 godziny spędzam w domu, a jako polonista do pracy, przygotowując się, cały czas się wszystko zmienia, my się musimy cały czas doszkalać i jeszcze jako polonista sprawdzam dziesiątki
0: setki.
2: Kartek. Setki. Myślę, że setki. Ja co roku muszę archiwizować to, co przeczytałam. Zapewniam pana, że wolałabym czytać inne książki niż wypowiedzi uczniów, ale z chęcią je czytam, bo wiem, że dzięki temu jest szansa, że będą się dobrze komunikować w języku polskim.
3: Ja mam znajomą nauczycielkę, która któregoś dnia była strasznie oburzona, że miała tak ciężki dzień, bo już o 13 dopiero była w domu. Dopiero o 13 była w domu.
2: Wie pan co?
0: No nie, przy tych zarobkach, które są, ja uważam, że nakład pracy nauczycieli i emocje, z którymi się muszą mierzyć jako wychowawcy, rodzice przede wszystkim.
3: Ale przy tych zarobkach pani powiedziała?
0: Oczywiście.
3: To ile na godzinę wychodzi? Bo
2: proszę pana, wie pan co?
3: A mógłby pan nie posłuchać? 3 dni wakacji, potem jeszcze ferie, przerwy świąteczne, każda okazja wykorzystana.
2: Ja zapewniam pana, że ja bym bardzo chętnie pracowała o miesiąc dłużej, gdybym na przykład mogła wyjeżdżać sobie we wrześniu, wtedy tam, gdzie jest tanio. To po pierwsze. A po drugie panu jeszcze powiem, niech pan sobie wyobrazi, przez 6 godzin stać na scenie, mówić do kogoś, inspirować go, a podczas gdy on na to w ogóle nie ma ochoty i siedzi przed panem co godzinę 34 osoby. naprawdę...
3: Pani się angażuje bardzo mocno, ja to rozumiem, ale widzę po nauczycielkach mojego wnuka na przykład, że nie angażują się aż tak i nie stoją 6 godzin na scenie, a co do urlopu we wrześniu, to ja jeżdżę na różne zagraniczne wycieczki w autokarze, zawsze spotykam jakieś panie nauczycielki, na przykład w maju.
0: Wypowiedzi.
3: Dlaczego panie nie są na urlopie, kiedy macie wakacje i pełnopłatny urlop? Jak pani teraz nie ma w szkole, to dzieci się nie uczą, bo pani jest na wycieczce. A załatwiłem
2: pan
3: sobie co? Z dyrektorem.
2: Wie pan, ile tak poświęciłam czasu, żeby zorganizować tę wycieczkę?
3: Zapewniam. Pani gratuluję i dziękuję.
2: Zapewniam pana,
0: dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie.
2: Tak,
0: w takim razie i dobrego
3: dnia. Nadal nie mam odpowiedzi, ile nauczyciele pracują na te swoje ciężkie warunki. Bardzo mało.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. Ale to taki telefon nam się trafił. Bardzo prosimy o takie zwięzłe i dosyć krótkie komentarze, minutę, półtorej. Na pewno ten pan nie ma nauczyciela w rodzinie. Ja mam moją siostrę. Pozdrawiam serdecznie Ewę, która jest w Lublinie i wiem, ona jest z kolei wychowawcą w klasach tych najmłodszych maluchów. I ile się przygotowuje, a przede wszystkim to chyba ten argument, który nie jest często podnoszony, to są te relacje z rodzicami. I to, ile kosztuje odpisywanie w Librusie, spotykanie się, a już bycie wychowawcą i branie odpowiedzialności to ogromna odpowiedzialność. Więc dziękuję. Jeszcze raz imię?
2: Beata.
0: Pani Beato i wszystkiego dobrego.
2: Ja też życzę wszystkiego dobrego Radiu Wnet, pani i z wszystkim słuchaczom oczywiście.
0: I dziękujemy i mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani. Wczoraj dzwoniłam, dzisiaj też zadzwoniłam, Elżbieta z Łodzi. No niestety ten pan mi trochę za dużo zajął czasu, też z Łodzi. Proszę pani, no to stało się. Będziemy tu mieli przybyszów z dziwnych krajów, chociaż już ich mamy, umówmy się, bo to wcale nie jest nowość jakaś, że mamy tutaj z Afryki i tak dalej, innych krajów bardzo egzotycznych. No ale teraz to już będzie ustanowione, już nikt nie będzie się miał możliwości przeciwstawić, koniec, kropka, biedni ludzie, trzeba ich przyjąć, koniec. W każdym bądź razie to jest pierwsza rzecz, a druga to jest właśnie to niebezpieczeństwo możliwości bezgotówkowej i trzeba się temu jak najbardziej przeciwstawić, bo to będzie... No to proszę pani, no to jest już mamy taką inwigilację, że jeszcze jak to dojdzie, to już koniec. No to już pomijam tych przedsiębiorców, na których spadnie potężna odpowiedzialność, to raz, ale zwykły klient będzie tak prześwietlony, co kupił, gdzie kupił, dla kogo kupił i po co kupił. No bardzo przepraszam, no gdzie my żyjemy w ogóle? Gdzie my żyjemy? Ja się coraz bardziej przerażam na to. A pan premier wczoraj piękne przemówienie, jak zwykle, w swoim stylu. Naprawdę dramat. I podziękujmy za to wszystko naszym rodakom, wyborcom Platformy, których pewnie to wszystko i tak dotknie, bo już mówiłam o tym w 23 roku przed wyborami, że jeśli zagłosują na Platformę, to niech nie wyobrażają sobie, że konsekwencji nie będą ponosić za to, bo będą jak najbardziej. No i to wszystko przewidzieliśmy my, ludzie normalni, rozsądni i tak dalej.
0: Dziękujemy bardzo.
4: Tak, dziękuję pani uprzejmie.
0: I pozdrawiamy. Do widzenia. Tak, ten temat i gotówki, i sprawy paktu migracyjnego na pewno budzi nas i budzi słuchaczy. 13:28 to chwilka muzyki i wracamy zaraz.

0: A my mamy kolejny telefon. Dzień dobry, kogo witam?
1: Dzień dobry. Piotr z Łodzi, dzisiaj Łódź Górą. Chciałem nawiązać do tego telefonu tego pana, bo jakby wylał dziecko z kąpielą, ponieważ z nauczycielami problem polega na tym, że oni sami nie chcą powiedzieć, ile zarabiają i ile chcą pracować. Jak pielęgniarka idzie do pracy, ma dyżur 7 godzin, 8 godzin, 9 godzin i jest w pracy. I też za bardzo urlopu nie może wziąć wtedy czy wtedy, bo ma grafiki. Nie wspomnę o innych służbach, które w naszym państwie funkcjonują, ponieważ nauczyciel, no to podobno jest misja, tak? Więc dlaczego nie można sprawy uporządkować, że nauczyciel do pracy przychodzi 7.15 czy 7.30, pracuje do 15 czy 15.30, w tym czasie ma 4, 5 czy 6 godzin, jak to pani powiedziała, występowania na scenie. Ja wcale tego nie zazdroszczę, ale potem ma pozostałe 5 godzin na to, żeby przygotować wycieczkę, sprawdzić pracę i o 15 po prostu pójść do domu, tak? No i co za problem? I będzie wiadomo, ile zarabia na godzinę, ile godzin w miesiącu pracuje, a te opowieści o tych pracach domowych, sprawdzaniu i tak dalej, no to wydaje mi się, że to jest po prostu już śmieszne, takie robienie ludziom wody z mózgu. A mam do pani też jedną sprawę, pani Magdaleno.
0: Tak, słucham.
1: Był wywiad z prawnikiem, który stwierdził, że kary za elektrownię Turów w ogóle nie powinniśmy płacić.
0: To był pan poseł Prawa i Sprawiedliwości, tak?
1: Nie. Dzisiaj no był dzisiaj. Poseł, ale wcześniej był prawnik, który utytułowany, który pracował tam w tym TSUE i tak dalej. Nie pamiętam nazwiska. I on wyraźnie powiedział, że prześledził tą sprawę, że TSUE najpierw może wydać jakieś tam postanowienie czy wyrok, a potem dopiero w drugiej fazie, kiedy państwo nie odpowie i tak dalej, dopiero wyznaczyć karę. To po pierwsze. Po drugie, ten pan wyliczył tą karę zgodnie z odpowiednimi...
0: O, i coś się stało, że się rozłączyło nasze połączenie. Nie wiem dlaczego, ale może wróci. A teraz mamy kolejne połączenie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jan, kapitan z Warszawy. Kłaniam się paniom w studio, słuchaczom, przede wszystkim tym dwóm panom, którzy się wypowiadali w sprawie nauczycieli. Pan mówił, że tak, sprawdzanie prac domowych, robienie wody z mózgu. Ludzie, ja to wieki temu pracowałem w szkole, wiem co to jest piękny zawód, to jest piękne powołanie, ale mówi się, obyś cudze dzieci uczył. To nie jest łatwa praca, to trzeba chcieć, to trzeba lubić i absolutnie pamiętam, chociaż to było dawno, sprawdzanie prac domowych, przygotowywanie lekcji na następny dzień, a wycieczka jest dla uczniów, natomiast nauczyciel na wycieczce jest jak pies gończy, po prostu musi mieć oczy dookoła głowy i to jest właściwie zero wypoczynku. To jest jedna rzecz, także kłaniam się mojej koleżance po fachu obecnej w studio Radia
0: Wnet. Już nie ma pani, była, ale...
2: Nie ma.
0: Już pobiegła do uczniów, tak.
2: No rozumiem. No dobrze, to takie wirtualne ukłony. Druga rzecz, jeśli pani mi da chwilkę, zupełnie na inny temat. Ostatnio Piotr Ikonowicz, krzyczący lewak, popełnił taki tekst w konkurencyjnym portalu, pisząc, że bardzo lubi, bardzo się cieszy, kiedy z jego kasjerką Rosjanką w jego sklepie klienci rozmawiają po rosyjsku, on to lubi i tak dalej. I tu chciałem, to oczywiście jest do dyskusji, mnie drażni, mam takie miejsca na Mokotowie, dwa moje ukochane, Bar Mleczny Warszawski z ukraińską obsługą, cudowne panie, i wietnamski sklep. I naprawdę czuję się nieswojo, kiedy obsługa mojego baru, te panie, które nazywam Trzy Gracje, rozmawiają ze swoimi klientami albo między sobą po ukraińsku, podobnie w wietnamskim sklepie, nie czuję się komfortowo, kiedy Wietnamczycy rozmawiają między sobą po wietnamsku. Tego mnie nauczył mój przyjaciel Staszek, który miał świętej pamięci, polski Żyd, cudowny człowiek, który miał w 12. arrondissement w Paryżu sklep ze szmatesami. Ja tam często bywałem. I kiedy Oczywiście rozmawialiśmy ze Staszkiem po polsku, on z Warszawy, dziecko Warszawy i tak dalej, ale kiedy tylko wchodził klient, Staszek od razu, znaczy raz mi tylko powiedział, potem już pamiętałem, słuchaj, mówimy teraz po francusku. Podobnie, podobna sytuacja była to...
0: Do brzegu płyniemy.
2: Dobrze, dobra, już drugiego dnia cytuję przykładu. W każdym razie ja bym bardzo chciał, to nic nie ma wspólnego z niechęcią do cudzoziemców, wręcz przeciwnie, uwielbiam te moje Ukrainki z baru, tych moich Wietnamczyków ze sklepu na Puławskiej, ale jesteśmy tu, mówimy po polsku i to wszystko. To jest do dyskusji. Kłaniam się.
0: Dziękuję. Dobrego
2: pozdrawiam.
0: Dnia.
2: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie. 13.34, Bob Dylan w tle, a państwo zaraz na antenie. 572 296 545.

0: I kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, Małgorzata z Warszawy. No ja chciałabym się odnieść do tego unijnego narzucania nam poszczególnych paktów czy zaleceń do wykonania. Z tego, co ja się orientuję, to zgodnie z traktatami sprawa migracji ekonomicznej należy do wyłącznej kompetencji krajów członkowskich, które same właśnie decydują o przyjmowaniu migrantów na swoje terytorium czy na rynek pracy, no czy ewentualnej integracji czy dokumentów. To samo dotyczy ustroju i organizacji sądownictwa. Należy to do wyłącznej kompetencji krajów. Podobnie kwestie światopoglądowe, rodzinne, organizacji edukacji, prawa rodzinnego, ochrony życia. No są to dodatkowe protokoły, które chronią polski porządek prawny. No ale co z tego, jeżeli biurokracja unijna łamie te traktaty, nie ponoszą z tego tytułu żadnych konsekwencji. No tacy są niby praworządni, no próbują obchodzić te ustalenia poprzez prawa człowieka. Wszystko teraz podciągane jest pod prawa człowieka, więc po co te wszystkie zapisy, a w tych Trybunałach Sprawiedliwości czy Praw Człowieka, no zainstalowani są ludzie związani z lewicowymi organizacjami, z układów towarzyskich, którzy klepią orzeczenia na niekorzyść tych praw państw członkowskich i obarczają ich dużymi karami pieniężnymi, no żeby zastosować efekt mrożący i zdyscyplinować kraje, żeby no nie sprzeciwiały się. No powinni prawnicy przygotować i ostro się tym praktykom sprzeciwić, wykazać łamanie praw traktatowych, no przytaczając jakieś poszczególne paragrafy. No ale jeżeli by to wszystko nie dało efektu, no to jakaś akcja obywatelska. Jeżeli na pana prezydenta zagłosowało ponad 10 milionów osób, no to chociaż kilka milionów jakby protestów poszło do tych unijnych instytucji, to musieliby się zatrzymać w tych swoich działaniach. A jeżeli chodzi tych uczciwie pracujących nauczycieli, należą się podziękowania za ich trudną pracę i taką wielowymiarową. No jeżeli to jest takie proste, no to przecież każdy może pójść próbować wykonywać ten zawód, a wydaje mi się, że no, należy im się szacunek.
0: Dziękuję także bardzo.
1: No dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. O, i słońce wyszło przy krakowskim przedmieściu. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj było bardzo, bardzo, bardzo deszczowo. I jak przyjechałam tutaj do redakcji, to oczywiście z parasolem i z wilgotnymi butami. A teraz mam nadzieję, że powrót już będzie w promieniach słonecznych. A teraz mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
0: Tak, słuchamy.
2: Dzień dobry. Chciałem się odnieść do tego głosu słuchacza pana, który tak się bulwersował, jak to nauczyciele niewiele pracują. No ja akurat nie mam nic wspólnego z tym zawodem, natomiast akurat mam ciocię polonistkę, która już jest emerytowana nauczycielka, mimo to nadal pracuje. I muszę powiedzieć, że sama ma dwójkę dzieci i no prawie po zajęciach nie miewała dla nich czasu, ponieważ tyle pracy miała, to jest taki nauczyciel z oddania, można powiedzieć, z powołania. Rzeczywiście sprawdzanie tych prac, poprawianie często, że tak powiem, odręcznie, niewyraźnie napisanych tych prac. Później indywidualne podejście do każdego ucznia. Później jakieś dodatkowe konsultacje z tymi uczniami. Akurat to dotyczyło szkoły średniej. Muszę powiedzieć, że ja zawsze byłem pod wrażeniem, ile czasu to zajmuje, ale też z jaką pasją, z jakim oddaniem, mimo ogromnego nakładu czasu, poświęcała dla tych uczniów, dla szkoły, ile to czasu dodatkowego zajmowało. Więc no warto, że tak powiem, brać pod uwagę, że ludzie są różni w każdym zawodzie. No ale wydaje mi się jednak, że większość nauczycieli przykłada się do swojej pracy, także...
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję. Temat nauczycieli został poniekąd samoistnie dzisiaj wywołany przez wizytę pani w studiu, oddanej pani nauczycielki, która przyjechała poświęcając swój czas z dziećmi na cały dzień, żeby przejść z nimi śladami lalki w Warszawie. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: Aleksandra z Łodzi. Dzwonię tak a propos tego głosu o nauczycielach. Ja również pracuję jako nauczyciel, uczę języka polskiego. Mam tytuł doktora nauk humanistycznych oraz skończone 2 kierunki magisterskie. I tak a propos tej pensji nauczycielskiej. Wraz z wychowawstwem pracuję w dużym mieście w środkowej Polsce. Dostaję 5200, 5300, no więc nie wiem, czy to jest taka rzeczywiście atrakcyjna...
0: Netto.
3: Tak, do ręki. No i teraz tak. Przygotowuję ludzi do matury z języka polskiego. W związku z tym to nie jest tak, że mam wakacje, niewiele robię. Czytam nieustannie lektury, które są na bieżąco. Moje przerwy polegają na tym, że zazwyczaj siedzę z dzieciakami i poprawiam ich pracę, tudzież rozmawiam z nimi o lekturach, albo planuję wyjście do teatru, albo jeżdżę na wycieczki klasowe, na przykład ze swoją klasą, na przykład czwartek, piątek, sobota, niedziela. Nikt mi oczywiście za te godziny nie zapłaci. Już pomijam to, że gdybym rzeczywiście chciała się utrzymywać z tej pensji nauczycielskiej, no to nie byłabym w stanie na przykład kupić sobie książek na przykład, które chciałabym czytać, albo nie byłabym w stanie pójść do kina czy do teatru. Owszem, zdarzają się tacy nauczyciele, którzy no, może są przemęczonym materiałem, tak? Ale niewątpliwie jest to praca strasznie taka no, wyczerpująca jednak, tak? Dlatego, że stoi się przed kilkudziesięcioma osobami i to, co tutaj też mówiły te wcześniej te osoby, że ja stoję przed dziećmi, które oceniają każde moje słowo, moje poglądy, ponieważ język polski to nie jest tylko uczenie literatury, tylko cała kontekstualność tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. No i jeszcze jak gdyby w nurcie tego takiego lewackiego myślenia bardzo często czuję się narażona na jakąś krytykę, na komentarze i... Rzeczywiście, to nie jest tak, że to jest zwykły zawód, bo to jest jakiś rodzaj misji, powołania i mam tego świadomość i wybrałam sobie taki zawód, a nie inny, ale mówienie, że mamy 2 miesiące wakacji nie do końca jest zgodne z prawdą, dlatego że ja muszę pracować jeszcze w innych miejscach, sprawdzam pracę po nocach bardzo często, te prace są dosyć długie, zajęcie, przeczytanie jednej pracy zajmuje mi około, nie wiem, 20-30 minut, przygotowując do matury. Jeżeli uczę 2-3 klasy, to proszę sobie pomyśleć, ile to jest czasu tak naprawdę dodatkowego. Plus czytanie lektur, pomijam te wszystkie szkolenia, spotkanie z rodzicami, właśnie odpowiadanie na maili, co już padło wcześniej. Jest to na pewno, lubię tę pracę, tak? Bardzo ją lubię i lubię dzieci, które uczę i sprawia mi to przyjemność. Niemniej jednak na pewno nauczyciele są niedoszacowani, bardzo często są wypaleni, zmęczeni tym natłokiem obowiązków, które się próbuje nas wtłaczać, jeżeli chodzi i o tą stronę pedagogiczną, i o psychologiczną, i to, co się coraz częściej mówi, że nauczyciel jest osobą taką wielowymiarową, bo musi mieć wiele kompetencji, których ja na przykład jako nauczyciel, mimo tego, że skończyłam 2 kierunki studiów, nie jestem pedagogiem, psychologiem i naprawdę to jest.
0: A czasami niestety państwo bardzo, nawet nie, że czasami, często bardzo wchodzą w te buty, będąc wychowawcami. Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Oby się ta pasja nie wyczerpała.
3: Tak. Tylko jedno. Jesteście dla mnie inspiracją. Dajecie mi siłę do działania. No i bardzo, bardzo wam dziękuję.
0: Świetnie. Bardzo nam miło i wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy panią.
3: Do widzenia.
0: Do widzenia. 13:45 minut i ledwo zdążyłam czytać godzinę z naszego ekranu studio i już mamy oczywiście kolejne telefony. Ja się bardzo cieszę, że państwo do nas dzwonią i dziękuję. I odbieram kolejny telefon. Kto jest po drugiej stronie? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Korsarz z Darłowa.
0: Słuchamy, panie korsarzu.
4: No to tak, ponieważ temat jest narzucony dzisiaj, to ja jednak pozwolę sobie stwierdzić, że z nauczycielami w Polsce jest zdecydowanie coś nie tak. Z tego prostego względu. nie znam ani jednej szkoły przez całe 25 lat nauczania moich synów, a obecnie wnuków. Ani jednej szkoły w Polsce nie znam, w której 1 września byłby przez nauczycieli ułożony ostateczny plan zajęć szkolnych.
0: No widzi pan, a ja znam.
4: No to może jakiś słodki wyjątek, w którym tak jest. Natomiast czy tutaj będąc i patrząc i pytając się, jak to jest w szkołach, czy patrząc, jak to jest w szkołach dużego, bardzo dużego miasta, stolicy Warszawa, po prostu stwierdzam, że nauczyciele nie mają żadnego szacunku ani dla uczniów,
0: ułożenie
4: planu ostatecznego na 1 września jest tego najlepszym przykładem. Gdyby był szacunek, to tego planu by później już nie zmieniano.
0: No widzi pan, to mamy jakieś dwie alternatywne rzeczywistości, bo ja mam znajomych nauczycieli, którzy zawsze na 1 września mają przygotowane plany, ich dzieci idą do szkoły, moje dziecko chodzi też do szkoły.
4: Ale mają plan lekcji przygotowany
0: dla
4: dzieci?
0: Tak, oczywiście. Ja 1 września...
4: I potem w połowie września nie zmieniają?
0: Ja 1 września przychodzę do szkoły i moje dziecko również ma plan lekcji, który dostaje wydrukowany od pani wychowawczyni i tak działamy.
4: 15-20 września
0: nie przypominam sobie, żeby były.
4: Jest pięknym wyjątkiem w skali innych szkół w Polsce.
0: No nie, jest wiele takich szkół. Ja trafiam może na takie, może pan ma gorsze doświadczenia prostu, ale naprawdę są inne szkoły, proszę mi wierzyć.
4: Wierzę, że być może są to wyjątki.
0: Dziękuję bardzo za ten głos. To apelujemy do nauczycieli w takim razie, żeby państwo na tego 1 września gdzieś może się zmobilizowali, skoro pan ma takie doświadczenia, żeby tego 1 września spokojnie ten plan był. Ja słyszałam oczywiście o tym. Ja Anna Rawik pozdrawiam serdecznie. Niedługo już będzie w naszym studio. Oczywiście słyszałam, że te plany są głównie w publicznych szkołach. Może w prywatnych jest nieco lepiej pod tym względem. Dzień dobry, mamy kolejny telefon. Halo, halo.
5: Dzień dobry, Witek z Warszawy się kłania.
0: Witam.
5: Dobry słuchacz. Ja przysłuchuję się właśnie tym sprawom edukacyjnym i moim zdaniem to może trzeba właśnie wziąć przykłady od właśnie szkół takich po prostu spoza szkół publicznych, czyli jakby nie publiczne, na przykład od sióstr, które prowadzą na przykład na Czerniakowie te siostry bodajże.
0: Nazaretanki, tak? Tak jest, piękna
5: może
0: szkoła.
5: Może właśnie one powinny po jakby Komisji Edukacji Narodowej poddać swoje sposoby właśnie nauczania, edukacji i wziąć właśnie z przykład takich właśnie szkół, które mają jakby można powiedzieć pierwsze miejsca kwalifikowane, że chętnie się oddaje dzieci do takich szkół, a nie do szkół publicznych. To by było jakieś tam rozwiązanie, a nie tak, że po prostu no zawsze sobie można ułożyć jakieś tam pewne plany edukacyjne, mówię o nauczycielach, że nauczyciel ma te godziny, jakieś tam okienka i może w tym momencie wykonywać jakieś rzeczy, jakieś pokoje cichego, wygłuszone, cichej pracy, żeby nikt im nie przeszkadzał i chociażby wtedy sprawdzać jakieś, no...
0: No wie pan, dużo tych pokojów by było potrzebnych w szkole, prawda?
5: Jakby nie, takich kilku
0: nauczycieli by chciało sprawdzać w tym samym czasie. Myślę, że kilka by było potrzebnych takiej państwowej, sporej szkole.
5: Nie przesadzajmy tak bardzo, bo to już jest sprawa...
0: Nie ma żadnego, dobrze, zacznijmy od pojedynczego, bo nie ma żadnych, więc zacznijmy od pojedynczego.
5: Od biadolenia się zaczyna, ale te programy, które są układane z góry, no nie zawsze są dobre, zwłaszcza, że no, na tych stanowiskach ministerialnych trafiają ludzie, którzy są nie wiadomo skąd, z jakiejś z gruszki albo z pietruszki.
0: Ale lepiej, żeby byli z gruszki.
5: No tak, ale oni nie mają kwalifikacji do tego, a się, że tak powiem, mądrzą w tym wypadku.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Dziękuję panie Witku wszystkiego dobrego. Dobrego, pięknego dnia. To trochę Aretha Franklin z nami, albo... Nie, California Dreaming. Mamy taki piękny utwór. Tomek Rosłon przygotował, to posłuchajmy, drodzy państwo, chociaż fragmentu.

0: The Mamas and the Papas w tle i telefon niedokończony. Tak. Słuchamy.
1: Dzień dobry jeszcze raz. Ja nie chciałem nic powiedzieć, bo tu krytyka się na mnie wylała, że ja tutaj coś brzydkiego powiedziałem. Ja nie mam nic przeciwko etosowi nauczyciela, misji jego i tak dalej. Chodzi mi po prostu tylko o pewną jawność, w której właśnie nauczyciele, o których mówili przedmówcy, ci negatywni, oni tak krzyczą, ile to mają pracy, ile tych sprawdzianów mają sprawdzić i tak dalej. Dlatego powiedziałem, jawność powinna nam przyświecać. I na przykład anestezjolodzy to sobie rozwiązali. Zarabiają 400-500 zł na godzinę, mają 12-godzinne dyżury, a nauczyciel, to tak dygresja, żeby jeszcze troszkę kija w mrowisko włożyć. Ja się zastanawiam, czy dzisiaj w ciągu ostatnich lat rządów aktualnych tak się nauczycielom poprawiło, bo nie słyszę nic o strajkach. A jak rządził PiS, to nauczyciele byli po prostu zdyskryminowani, nie mieli w ogóle.
0: Obiecuję, że w przyszłym tygodniu zrobię audycję na temat nauczycieli i
1: bardzo bym prosił,
0: sytuacji w
1: mój
0: szkolnictwie.
1: Głos jest taki. Zasadniczo przyznaję rację i jednej stronie, i drugiej stronie, bo ja miałem wspaniałych nauczycieli, uważam.
0: Płyniemy do brzegu, płyniemy.
1: Chodzi mi tylko o to, pani Magdaleno, żeby na przykład ukrócić takie sytuacje, że na przykład, mówię, nauczyciel pracuje od 7 do 15 czy do 16, jak każdy normalny człowiek, ma na godzinę, nie wiem, 100 zł w dzisiejszych czasach. Myślę, że to uczciwa jest stawka. I w tym momencie sobie tę pracę sprawdza w szkole. W szkole się odbywają wywiadówki, to też jest praca nauczyciela. Jedzie na wycieczkę, też powinien być za to zapłacony. I byłaby jawność, a nie takie dyskutowanie.
0: Będziemy o to pytać, będziemy o tym rozmawiać w przyszłym
1: tygodniu. Jeszcze miałem jedną rzecz taką personalną, tak? Pani Magdo, odnośnie tej kopalni. Pan mecenas, chyba sędzia, bo nie pamiętam po prostu nazwiska. Próbuję sobie to zapisywać, ale gdzieś ta kartka mi zginęła. Powiedział, że za Turów w ogóle bezprawnie nam tą karę przyznano, a wysokość jej była 1000 razy wyższa niż normalne standardy. Tam jakieś przeliczniki są w CUE i tak dalej.
0: Rozumiem,
1: sprawdzę
0: to. Ja bym
1: chciał ten temat wyłuszczyć, bo w dzisiejszym wywiadzie pani powiedziała, że musieliśmy płacić kary. No, ja też tak uważałem do momentu, kiedy dzięki wspaniałemu radiu, wywiadowi z jakimś prawnikiem, to był chyba sędzia nawet, który tam pracował w jakimś tam okresie, że on to prześledził, że TSUE najpierw musi wydać jedno postanowienie, potem państwo musi odpowiedzieć, dopiero jak państwo nie odpowie, dopiero w drugiej instancji tą karę wyznacza.
0: Dobrze, rozumiem, sprawdzę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Życzę miłego dnia.
0: Dobrego dnia. A 13.54, czy jeszcze ktoś dzisiaj do nas zadzwoni? Wiemy, że na pewno dzwoni gdzieś nam w tle muzyka i posłuchajmy.

0: No i ja jestem ciekawa, czy Państwo wiedzą, skąd my mamy teraz telefon. Jakie kraj Państwo obstawiają? Można teraz sobie w głowie pomyśleć. I czy Państwo trafili? Otóż mamy telefon teraz ze Szwecji. Dzień dobry, kto jest z nami i jaki region Szwecji?
1: Witam serdecznie, Tomasz ze Szwecji. Obecnie jadę autobusem, ale na szczęście już jest ostatni przystanek, więc mogłem się... Fajnie, cieszę się, że mogłem się do Państwa dodzwonić.
0: Ale gdzie Pan jest w tej Szwecji?
1: Obecnie w Karlskronie, czyli niedaleko. Patrzę teraz na morze właśnie, jak już Stena Line odpływa, także pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkich Polaków w Polsce.
0: Pozdrawiamy.
1: A szczególnie moje ukochane Radio Wnet, które słucham przez internet prawie że non-stop.
0: Dobrze, i z czym Pan do nas dzwoni?
1: Mi w Polsce. A obecnie właśnie zacząłem słuchać telefony. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mówią o nauczycielach, o imigrantach, emigrantach i tak dalej. Szczególnie ci, co mówią o nauczycielach. Macie, kochani, rację. I ci, którzy są przeciw i za zawodem nauczycielskim. Ja tylko chciałem tyle powiedzieć, że wyjechałem 18 lat temu z Polski, ponieważ pracowałem jako nauczyciel mianowany za 1200 zł na rękę. Dzisiaj jestem kierującym ruchem, jestem kierowcą autobusu i jakbym miał wracać, znaczy miałem jeszcze ofertę tutaj w Szwecji, żebym pracował jako nauczyciel, ponieważ uczyłem francuskiego, ale nie chcę, a tym bardziej przez to, no, co się dzieje obecnie w edukacji także szwedzkiej, to samo będzie się działo w polskiej, przez to, że jest ta imigracja, przez to, że no niestety, ale tam jest strasznie i brońcie się przed tym, kochani Polacy, żebyście tego nie mieli.
0: A proszę nam właśnie powiedzieć, jak emigracja, jak Szwedzi sobie radzą z tym problemem?
1: Kochani, no jakoś sobie radzą, no, ale to jak TVN tego nie pokaże, to ja nikogo też nie przekonam, jak tu jest naprawdę ciężko z imigracją. Tak jak mojemu bratu mówię, no jeśli tobie TVN nie pokaże, to i tak nic nie będziesz wiedział, mnie nie posłuchasz, ale oczywiście to jest sarkazm, natomiast no jest ciężko. Ale cóż, ja chciałem tylko na koniec powiedzieć o tych nauczycielach, że póki co jest tak jak w Polsce i jeśli chodzi o zarobki, i o tym, jak ma się pracować na przyszłość z nauczycielami, to ja do polskiej szkoły nie chcę wracać.
0: Rozumiem. Ale do szwedzkiej też pan nie chce.
1: Nie, do Polski chcę wrócić, bo moje dzieci już wracały, żona też wróciła, ja też chcę wrócić, ponieważ dwa argumenty. Mam Polskę i nawet za to cokolwiek będzie, to pewno jako nauczyciel to byłaby ostateczność, ale żeby w ogóle pracować w Polsce, to tak jak najbardziej. Chcę wracać i już jestem jedną nogą tam, bo moje dzieci już się wyprowadziły. Ja się też wyprowadzam i kochani, wszystkich Was serdecznie pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Z nauczycielami trzeba coś zrobić, natomiast no, te zarobki i ta cała sytuacja jest taka, że no, człowiek sam nie chce po prostu pracować jako nauczyciel, bo to jest ciężki zawód i słabe pieniądze.
0: Dobrego dnia, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. O, to nam bardzo miło, że Państwo słuchają nas na całym świecie i Szwecja też. Temat imigrantów powraca. Teraz pakt migracyjny, to co się dzieje oczywiście w Wielkiej Brytanii. I myślę, że to będzie jeden z ostatnich telefonów już, drodzy Państwo. Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo.
0: Tak, tak, jesteśmy na antenie, proszę mówić.
2: Dzień dobry, już przyciszam radio. Ja na koniec chciałem, bo to minutka została, więc szybciutko powiem. Oczywiście w tym temacie gorącym dzisiaj. Zdarzyło mi się w życiu moim, że byłem przez rok nauczycielem. I kariera moja się zakończyła w ten sposób, że ponieważ nie chciałem się zapisać do partii, ani nie chciałem się zapisać do związków zawodowych, więc jak się rok szkolny zakończył, to nawet mnie nie zaprosili na radę pedagogiczną, żeby powiedzieć jakieś może dziękuję. I tyle. Myślmy. Do myślenia.
0: Tak, myślenie zawsze się opłaca. Dziękuję bardzo i dobrego dnia. Pozdrawiamy serdecznie. I my się z Państwem żegnamy dzisiaj. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk, ze mną Tomek Rosłon. Widzę, że już Szymon Chrystianus jest na pogotowiu. Ja Annę Rawik również widzę, tak więc za kilka chwil będzie mowa o Edith Piaf, ale nie tylko. A później już będzie audycja Ponad Oceanami, później popołudnie Wnet i dużo, dużo ciekawych audycji. Do usłyszenia.

0: Rozpoczął się proces Wenezuelczyka, który zgwałcił i zamordował Polkę w parku w Toruniu. Od jutra zacznie obowiązywać pakt migracyjny. Sagrada Familia stała się najwyższym kościołem na świecie. Witam Państwa, Michał Trześniewski. O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Przed sądem okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Wenezuelczyka, który zamordował Polkę. Jomekert Josue oskarżony jest o to, że w nocy z 11 na 12

0: została zwolniona z tego obowiązku w tym roku. Pakt migracyjny to pakt Tuska, mówił z mównicy sejmowej poseł Janusz Kowalski.
1: Każdy atak na polskie dziecko, każdy atak na polską matkę, każdy atak na polską kobietę przez nielegalnego migranta, przez inżyniera z Afryki czy jakiegoś gwałciciela z Gruzji będzie odpowiedzialnością Donalda Tuska. Tak, Donalda Tuska. Jutro wchodzi ten pakt. Dzisiaj Belfast płonie, a Tusk chce, żeby zapłonęła Warszawa, Poznań, Zielona Góra.
0: Poseł Dariusz Matecki wezwał do uczczenia minutą ciszy zamordowanego ostatnio Polaka w Wielkiej Brytanii Henry'ego Nowaka.
2: 12 czerwca 2026 roku wchodzi w życie pakt migracyjny, który rząd Donalda Tuska przyjął w całości. Powiedzmy wprost, to jest kolejna zdrada tego rządu wobec obywateli państwa polskiego. Pakt migracyjny, co oznacza? Oznacza nożowników, gwałcicieli, morderców. Co oznacza też masowa migracja? Pokażę państwu. Oznacza między innymi śmierć tego młodego człowieka, polskiego obywatela, który został zamordowany przez najeźdźcę i przez brytyjską policję.
0: Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen nie stracił immunitetu. W głosowaniu nie osiągnięto bezwzględnej większości. Chodziło o odpalenie przez Mentzena racy na ostatnim marszu niepodległości. Po głosowaniu poseł nie krył rozbawienia, a przed oburzenia.
3: Teoretycznie chcecie mi dzisiaj uchylić immunitet za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. A wiemy, że chodzi o coś zupełnie innego. Wielokrotnie wcześniej odpalałem racę na różnych wydarzeniach, dokumentowałem to w mediach społecznościowych i nigdy nikt z tym nie miał problemu. Tym razem na Marszu Niepodległości odpaliłem racę na tle baneru. Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. I w tym jest cały problem. Chcecie ukarać posła opozycji za wyrażenie swojej opinii na temat rządu.
0: Złamał pan prawo, powinien pan zapłacić grzywnę, odpowiedział mu poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik.
4: Panie pośle Mentzen, pan się nie boi, pan się nie zasłania immunitetem, pan się nie stawia ponad prawem i ponad innymi. Każdy, kto łamie prawo, kiedy na przykład narusza ograniczenie prędkości, nawet jeżeli uznaje je za niepotrzebne, płaci mandat. I pan też powinien zapłacić.
0: Nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa został sędzia Dariusz Zawistowski. Głosowanie odbyło się na pierwszym posiedzeniu KRS-u w nowym składzie wybranym 15 maja. Papież Leon XIV odprawił uroczystą mszę świętą w Bazylice Sagrada Familia. Wokół świątyni zgromadziło się około 120 tysięcy osób. W ten sposób Ojciec Święty zainaugurował wieżę Jezusa Chrystusa, dzięki czemu Sagrada Familia stała się najwyższym kościołem na świecie. Gdy papież błogosławił nową wieżę nad Barceloną, rozstrzelały się fajerwerki. Monumentalna Sagrada Familia budowana jest od 144 lat. Wciąż pozostaje do ukończenia między innymi fasada chwały.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie pochmurno i do 16 stopni, w Krakowie do 17, we Wrocławiu do 18 i możliwe przelotne opady deszczu, w Białymstoku chmury i do 19 stopni.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
9: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
9: Zaprasza Fundacja Art Bene.

0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
4: Co czwartek od godziny 21:00 do 23:00 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
2: Sofa Surfing. To była autopromocja.

Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i witam bardzo gorąco Szymon Christianus dzisiaj przy konsolecie. I tak, mój ulubiony, bardzo interesujący człowiek. Uch, jaki on jest dociekliwy, to jest doprawdy zastanawiające i mile. No i Hania Tracz jest moim wydawcą. I ostatnio właśnie mamy czas poważnych festiwali. Ledwo odbył się finał 33. imienia Ryszarda Poznakowskiego. Równocześnie rozpoczął się, bo to było w zeszłym tygodniu, 63. festiwal w Opolu. Tak. A w Paryżu nasza Maja Sławińska odniosła spektakularny sukces. Tak, i chcę przy okazji poinformować, że właśnie jutro w południe jadę na festiwal Janusza Gniatkowskiego do Poraja koło Częstochowy. Szalenie malownicze miejsce, audycję Sztuka jest magią nagrałam, także czego bardzo nie lubię. Ja lubię być z moimi słuchaczami na żywo. Właśnie, odnotowuję dla porządku, zresztą trudno nie śledzić, bo to jednak wydarzenia ważkie, ale również dlatego mam na myśli festiwale, że kiedy pierwszy raz gościłam w Sztuka jest magią Lucynę i Andrzeja Rębowskich, twórców festiwalu w Wyszkowie, piosenki polskiej lat 60-70, okazało się, że młodość zajął Andrzejowi sport. On był lekkoatletą i bywał w kadrze narodowej i zauważył bardzo interesujące zjawisko, że sport tym różni się od sztuki, że jest ściśle matematycznie obliczalny, co czyni go bardziej sprawiedliwym. No, ale to się troszkę zachwiała, ta teoria, właśnie występem naszej Mai Sławińskiej w Paryżu, bo ona udowodniła, że bardziej się gra głową niż mięśniami, a poza tym ktoś zauważył, że jej tenis wygląda bardziej jak gra w szachy. To bardzo interesujące. A my posłuchajmy z powodu minionego festiwalu w Opolu, gdzie był także koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej razem z Magdą Umer. I przypomnę Marylę Rodowicz we wspaniałej, jednej z najcudowniejszych dla mnie piosenek Agnieszki Osieckiej, Niech żyje bal. Thank you.

To jeden z najbardziej wstrząsających tekstów Agnieszki Osieckiej. Tak, bo to życie, to bal jest nad balem, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Taka cudowna, okrutna, skrócona filozofia. Ale właśnie wspomniałam o tym, że Andrzej Rębowski, szef festiwalu Ryszarda Poznakowskiego w Wyszkowie, był lekkoatletą i wytłumaczył mi, że jednak sport jest bardziej sprawiedliwy przez swoją wymierność. No ale nasza Maja Sławińska troszkę obaliła to. Natomiast sztukę i sport łączy na pewno jedno. Wielkie napięcie nerwowe, które jest nieodłącznym elementem składowym sportu i sceny. Obie są przecież widowiskowe. I tu znowu podziwiam żelazny spokój naszej Mai, która przecież jest bardzo inteligentna. Ja spojrzałam dopiero na jej zdjęcia ostatnio. Ona jest zdecydowanie nad wiek dojrzała, ale... Właśnie, tydzień temu podczas festiwalu Ryszarda Poznakowskiego w Wyszkowie sporo rozmawiałam z Wandą Kwietniewską, obecną prezes SAFP-u, bo właśnie Ryszard Poznakowski ją wychował na swoją następczynię. Ona jest gwiazdą zespołu Wanda i Banda. Wanda jest inteligentna, wrażliwa i rozmowa z nią to prawdziwa radość umysłu i ducha. Miniony festiwal piosenki polskiej w Opolu ukazał niezmienność określonych wartości, zarówno osobowych, jak artystycznych, i ujawnia na nowo, że śpiewać nie każdy może, oraz potwierdza starożytną teorię, że nadmiar jest gorszy od niedoboru. Moim odkryciem ostatnich czasów jest stres, czyli trema wybitnych osobowości, o czym dowiedziałem się dopiero ostatnimi czasy. Ba, powiem, nie tylko wybitne osobowości, ale wręcz giganty jak Elvis Presley, Luciano Pavarotti, co wydawało się, no, mnie przez dłuższy czas po prostu niemożliwe. I posłuchajmy, jak Luciano Pavarotti po swojemu śpiewa wielki przebój Domenico Modugno, Volare.

0: Penso che un sogno così.
1: No, właśnie, czekam na światełko. Ach, ten Pavarotti, to jest coś takiego. Mogę słuchać go ranki i wieczory. Jest w nim taka radość śpiewania i szczęśliwość życia. Szczególne stany w takim nasileniu to jednak wrodzona cecha wielkich artystów. Ryszard Poznakowski nazywał takiego artystę zwierzę muzyczne. No bo coś w tym jest, jakaś taka dzika naturalność. Ja blisko znam Rysia Poznakowskiego. On też był zwierzę muzyczne, nie z tej ziemi. Ale poza nim znam jeszcze dwóch. To był Staszek Sojka i Zbyszek Wodecki. Zbyszka już nie ma na świecie lat 9. Właściwie odszedł trochę na własne życzenia, jak znam szczegóły. Tak bardzo rwał się do pracy. Nie zapomnę naszej podróży samolotem po jego triumfie na Festiwalu Piosenki Bałtyckiej w Rostocku, gdzie zasiadałem w jury. Na pewno mówił szczerze w samolocie, że co tam piosenka, on i tak będzie grał na skrzypeczkach w orkiestrze radiowej. Może to była trochę kokieteria, ale chyba jedynie częściowa. No i potem obserwowałam z bliska działania Zbyszka Wodeckiego. Był arcyprofesjonalny. Dominował w nim, tak jak u Pavarottiego, entuzjazm i ukochanie tego, co robi. A robił to zadziwiająco, lekko i bezbłędnie. Nie, no, na pewno to wszystko cechy geniusza. To się ma albo nie. Jest prawidłowość w tym, że większość artystów to średnia, przeciętna, czasem wręcz banal trzymający się kurczowo sceny, choć nic nie znaczą. A my słuchamy Zbyszka Wodeckiego.

Tak, to był Zbyszek Wodecki, którego zawsze wspominam z wielką czułością, bo był poza tym cudownym kolegą, niezwykle uroczym, dowcipnym, zabawnym. A Staszek Sojka, którego poznałam dosłownie kilka miesięcy przed jego także przedwczesnym, nawet dziwnym trochę nagłym odejściem. I nagraliśmy rozmowę w mojej audycji Sztuka jest magią i słuchałam jej później, kiedy właśnie Staszek zmarł. Jaka cudowna erupcja radości, zapału, takiej dzikiej prawdy życia i sztuki. Staszek Sojka to była muzyka wcielona. On grał na wielu instrumentach. Tak, ja go nawet wspominam w tej audycji pojutrze. Sztuka jest magią, bo on zaczynał od tego, że grał na organach, jako że jego tata był organistą. A najbardziej imponuje mi właśnie ta jego gra na organach w młodym szalenie wieku. Przecież to ogromnie skomplikowany instrument. Wydaje się, że w przypadku gigantów rzecz nie ma znaczenia. A najbardziej lubiłam Staszka przy fortepianie. Tak sobie grał, tak niby od niechcenia i śpiewał, ale ta jego gra była do niczego niepodobna, choć mamy tam wszystko, i klasykę, i jazz, i pop, ale to tworzy Staszek, jedyny w swoim rodzaju artysta, wirtuoz niewyobrażalnej miary. Oto on w sonecie Szekspira, sonet 102.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
0: Po reklamie.
2: Piaf, czyli wróbel. Opowieść o piosence nie tylko francuskiej. Tak, słuchaliśmy przed chwilą Staszka Sojki. Mnie się wydaje, że mało jest na antenach w różnych mediach tej bardzo cennej, wspaniałej polskiej piosenki. No właśnie, no polska muzyka Staszka Sojki do Szekspira, ale jaka tam mądrość, jaka wspaniałość. No nie chcę się wypowiadać krytycznie, co tam. Miniony jakiś czas temu 79. Festiwal Filmowy w Cannes zbliżył mi się znacząco, bo zaprzyjaźniony od lat młody dziennikarz Max Wieczorski, który tutaj jest moim takim stałym rozmówcą, był akredytowany w Cannes po raz trzeci, o czym opowiadał zaraz po powrocie z tego imponującego pod każdym względem wydarzenia, nie tylko artystycznego. Po raz drugi nagrodę za reżyserię otrzymał nasz Pawlikowski dzięki filmowi o frapującym temacie powrót rodziny Tomasza Manna do Europy po kilkunastoletniej emigracji. Również po raz drugi Złotą Palmę aż otrzymał Rumun Krystian Mandziu za wstrząsający film Fjord o przemocy w rodzinie. Nie oglądałam jeszcze dzieła Rumuna, ale znając dość dokładnie jego treść, uświadomiłam sobie, do jakiego stopnia ulegamy rodzinnej przemocy zwyczajnie z powodu tradycji, obyczajów. Uświadomiłam sobie takie fakty z własnego życia. Bardzo jestem ciekawa tego rumuńskiego filmu. I teraz posłuchajmy Rumuna, mojego kolegę. To jest Dan Spytaru, z którym poznaliśmy się w jakimś dłuższym tournée po Europie. Drumurile noastre, czyli nasze drogi.

Bardzo ładna piosenka, to takie są elementy folkloru. Zresztą Dan Spetaro był bardzo, bardzo popularny przez wiele lat. Wystąpił też u nas na festiwalu w Sopocie i właściwie prawie każda jego piosenka była przebojem. Tak, ale wracam do festiwalu w Cannes. Max Wieczorski, mój przyjaciel i nasz stały rozmówca, planował, jadąc na festiwal do Cannes, lecąc, zobaczyć grup Brigitte Bardot w Madrag. To jest dość niedaleko. Ona tam miała swoją posiadłość ulubioną od wczesnych lat sławy. Tam miała te swoje zwierzęta, psy, koty, kozy, no miejscowe ptaki. Jednakże Max mi opowiadał, ponieważ nie dysponował tam własnym autem, komunikacja do małej miejscowości okazała się zbyt skomplikowana i po prostu nie miał czasu, bo festiwal w Cannes jest tak gęsto obsadzony, że prawie nie można nadążyć. No i dlatego Max nie odwiedził cmentarza z grobem sławnej artystki. Ale mi się przypomniała z tej okazji wizyta Brigitte Bardot w apartamentach Edith Piaf, zresztą na zaproszenie Piaf, która chciała poznać Bardot, gigantycznie sławną. To było spotkanie wielkich gwiazd dwóch epok, wzruszająco opisane przez Brigitte w jej autobiografii. Tu dodam, że w tamtym czasie sprzedaż filmów z Brigitte Bardot za granicą przynosiła Francji większy dochód niż eksport samochodów przez wielkie marki Renault, Citroën. Przyznać trzeba, to imponująca sprawa i na swój sposób wspaniała, że kultura chwilami może przeskoczyć nawet przemysł. Ale to było dawno, a my teraz słuchamy Brigitte Bardot. Właśnie w piosence o intrygującym tytule, takim samym jak jej pierwszy film Rogera Vadima, Gdy Bóg stworzył kobietę.

Tak, okazało się to lekka pomyłka, bo to jest po prostu muzyka z filmu, że Bóg stworzył kobietę, tego debiutanckiego, rewelacyjnego filmu z wielką rolą, ale ona tutaj nie śpiewa, więc zdecydowaliśmy z Szymonem, że to nie będziemy... Tak, ja byłam bardzo ciekawa, bo myślałam, że tam może... Ale takie są czasem nieprecyzyjne zapisy. I tutaj, ale Brigido Bardot, właśnie wracam do potęgi osobowości, której nic nie jest w stanie zastąpić. To wielka pociecha dla duszy spragnionej wysokich lotów. Ale i tak zwycięża ciemny tłum z zamiłowaniem do tandety. Na to nie ma ratunku. Może tak być, powinno w pewnym sensie. Jakaś w tym jest bolesna prawidłowość. Ale gigantyczną gwiazdą kultury XX wieku pozostaje dla mnie Liza Minnelli z powodu jednego filmu, Kabaret. A to arcydzieło też jest wytworem grupy fanatyków na czele z reżyserem i choreografem Bobem Fosse. Niedawno oglądałam dokument o nim. Zmarł przedwcześnie, bo używał życia i wszelkich jego radości i po prostu dowiedziałam się przy okazji, że jako tancerz wykreował dla telewizji taniec z małym księciem. Antoine de Saint-Exupéry. Urzekająco oryginalny pomysł, jedyny w swoim rodzaju. Muszę to gdzieś doścignąć. Jestem ciekawa z wielu powodów. A my posłuchajmy znowu Lizy Minnelli w słynnym utworze Money, Money.

Aha, już Lajza skończyła. Tak, tak, tak. Tak, no film Kabaret to jest rzeczywiście arcydzieło. Z przyjemnością bym obejrzała, ale nie wiem, gdzie to jest do złapania. Dość niedawno ruszyliśmy z Witusiem w okolice Warszawy w poszukiwaniu ulic o nazwie Mały Książę. Jedna z tych ulic znajduje się w starej części Sulejówka. Potem były jakieś babice stare, a potem gdzieś tam, nie pamiętam gdzie, całe osiedle mieszkaniowe imieniem naszego ulubionego bohatera. No właśnie, to jest nadzwyczajne. A srebrna Toyota mojego Witusia jest od jakiegoś czasu cała ozdobiona właśnie Małym Księciem. To są te kolorowe, nowe ilustracje. I to robi takie wrażenie, że niedawno zawieźliśmy do Wawra jakiejś pani Monice książkę, którą Małego Księcia, którą zamówiła przez internet. No i bardzo miła pani, elegancki taki blok, prawie w lesie pod Wawrem. I pytamy, jak do tego doszło, jak ona do nas dotarła, jakoś przez fundację, której Witus jest prezesem. A ona mówi, że pracuje jako polonistka na Uniwersytecie Warszawskim i student jej pokazał zdjęcie naszego samochodu z Małym Księciem, więc ona się dowiedziała bliżej, ale w ogóle to ta pani Monika ma 109 wydań Małego Księcia w różnych językach i po prostu się tym bardzo epatuje. I było to wspaniałe spotkanie, jedno z najciekawszych. Przy okazji spytałam, no bo skoro kierunek polonistyka, pytałam, a jak jest u studentów teraz z czytaniem? No, powiedziała ze smutkiem, że niestety dość marnie. No tak, jest, ale podczas międzynarodowych targów książki na stadionie imienia Kazimierza Górskiego mieliśmy frapujące rozmowy z odwiedzającymi nas czytelnikami, a głównie rozmowy były właśnie na temat Małego Księcia. To postać niezwykła, niespotykana w literaturze świata. Zastanawiam się od niedawna, czy Antoine de Saint-Exupéry miał świadomość rozległości filozoficznej swojego dzieła. Chyba nie. Wszak to na prośbę nowojorskiego wydawcy miała być książka dla dzieci, którą w istocie nie jest, co nader zaznacza wyraźnie w dedykacji dla mojego przyjaciela Leona Wert, kiedy był małym chłopcem. Swoją drogą wyszło dzieło mocno autobiograficzne, łącznie z tym, że autor nie dożył ukazania się książki, zginął w katastrofie lotniczej. Trochę na własne życzenie, bo właściwie jako zawodowy pilot z powodu stanu zdrowia nie powinien już latać. Tak, Mały Książę od 80 lat jest permanentnie na świecie wydawany, tak jak Biblia, tylko Biblia mu dorównuje, tłumaczony na nowo, porównywalny edytorsko właśnie z Biblią, a my posłuchamy mojej kochanej Kasi Sobczyk, jak śpiewa Małego Księcia.

Tak, ja na koniec dzisiejszej audycji powiem, że ja rozumiem, że język angielski stał się światowy, nawet wiem dlaczego, ale irytuje mnie to polskie okejowanie, co przypomina język Polonii w chicagowskim Jackowie, ale język Polonii zawsze był na świecie taki sam wolapik, zabawny, choć niekoniecznie. Piosenka anglosaska jest bogata, odmienna, zwłaszcza utwory rockowe, ale ja zbyt słabo znam angielski, więc żeby zrozumieć porządnie tekst, może dlatego. No nic to, ale kiedy indziej będę kontynuować ten frapujący temat. A dzisiaj żegnam się razem z Szymonem Christianusem i Hanią Tracz, no moją kochaną Céline Dion, która śpiewa hymn do miłości. Pa, pa.

0: Jarosław Kaczyński o MMA. Rozpoczął się proces Wenezuelczyka, który zgwałcił i zamordował Polkę w parku w Toruniu. Od jutra zacznie obowiązywać pakt migracyjny. Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę zagości na gali MMA, która odbędzie się tuż obok Białego Domu. Jest ona elementem obchodów 250.

0: go dalej. Bo to jest właśnie ta tradycja. Natomiast no, tego nie ma w MMA i ja w związku z tym nie poważam, że tak powiem, tego sportu.
1: Kaczyński był pytany także o swoją ocenę prezydentury Donalda Trumpa. Robi wiele dobrych rzeczy, stwierdził.
0: Na świecie jest wielu ludzi oryginalnych. Do takich ludzi na pewno należy pan prezydent Trump. Robi wiele rzeczy, które zmieniają świat na lepsze. Likwiduje dyktatury, ale także wprowadza normalność. Normalność taką, którą wyraża to jego stwierdzenie, że są kobiety i mężczyźni, innych płci nie ma. No to jest oczywistość, tak samo jak taka oczywistość, że
1: Przed sądem okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Wenezuelczyka, który zamordował Polkę. Yomekert Josue oskarżony jest o to, że w nocy z 11 na 12 czerwca zgwałcił i zabił Klaudię K. w toruńskim parku. Sąd wyłączył jawność rozprawy. Na koniec część jawnej zgromadzeni na sali rozpraw narodowcy wykrzyczeli w stronę Wenezuelczyka kilka słów po hiszpańsku. Jutro wchodzi w życie pakt migracyjny w ramach mechanizmu Solidarności. W tym roku ma zostać relokowanych 21 tysięcy tak zwanych uchodźców. Za nieprzyjęcie wyznaczonego do relokacji migranta obowiązuje kara 20 tysięcy euro. Polska została zwolniona z tego obowiązku w tym roku. Pakt migracyjny to pakt Tuska, mówił z mównicy sejmowej poseł Janusz Kowalski.
2: Każdy atak na polskie dziecko, każdy atak na polską matkę, każdy atak na polską kobietę przez nielegalnego migranta, przez inżyniera z Afryki czy jakiegoś gwałciciela z Gruzji będzie odpowiedzialnością Donalda Tuska. Tak, Donalda Tuska. Jutro wchodzi ten pakt. Dzisiaj Belfast płonie, a Tusk chce, żeby zapłonęła Warszawa, Poznań, Zielona Góra.
1: Poseł Dariusz Matecki wezwał do uczczenia minutą ciszy zamordowanego ostatnio Polaka w Wielkiej Brytanii Henry'ego Nowaka.
3: Został zamordowany przez najeźdźcę i przez brytyjską policję. To był polski obywatel. I z tego miejsca wzywam Państwa do oddania hołdu zarówno temu młodemu Polakowi, jak i wszystkim ofiarom rasizmu przeciwko białej ludności. Wstańcie, no szanowni państwo.
4: Dziękuję panu serdecznie. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Poddam ten wniosek pod głosowanie.
1: Nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa został sędzia Dariusz Zawistowski. Głosowanie odbyło się na pierwszym posiedzeniu KRS-u w nowym składzie wybranym 15 maja. To były wiadomości Radia Wnet.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzion. Zapraszam.
11: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
12: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
7: Fundacja Salvatti.pl

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Dzień dobry, muzyczne studio 37, Tomasz Wybranowski. Panie i panowie, ja jeszcze wciąż nie mogę się otrząsnąć, ale w tym pozytywnym znaczeniu, z tego, co wydarzyło się wczoraj w cieniu zamczyska Malahide pod niebem Dublina. Początek wielkiej trasy, bo to 32 koncerty wielkiego Nicka Cave'a i formacji The Bad Seeds, gdzie między innymi wielki Warren Ellis i między innymi basista grupy Radiohead Colin Greenwood, ale o tym za chwil kilka. No szkoda, że publiczność nie uszanowała tak jak trzeba wielkiego Nicka Cave'a, bo powiem szczerze, czułem się jak na festynie jarmacznym, a nie na obcowaniu z wielką sztuką. Ale wracamy do płyty tygodnia.
2: Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet.
1: A tam króluje formacja Hypnozaur, ten Jurassic Punk i z domieszką Hard, Heavy and Rock and Roll. Hypnozaur, dzisiaj nagranie Into the Sun. Na skrążka absolutnie znakomitego, jego tytuł Afterlife. Album tygodnia Radia Wnet.

0: Album tygodnia Hypnosaur, krążek Afterlife. 27 czerwca na antenie Radia Wnet w programie Muzyczna Polska Tygodniówka obszerne rozmowy z muzykami formacji Hypnozaur z gościnnym udziałem pana Mikołaja Konopackiego, szefa Pragalerii pod niebem warszawskiej Pragi, Stalowa 3, ale też Pragaleria Design. Panie i panowie, dzisiaj trochę gitarowo.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Znaczy, oczywiście mówię o najnowszych płytach Beatlesów. Ringo Starr, krążek Long, Long Road, o Tangerine Road, najnowszym dokonaniu wielkiego Paula McCartneya, ale też przypominam, że warto sięgać o tej najnowszej płyty formacji Foo Fighters o tytule Your Favorite Toy, twoja najulubieńsza zabawka. 12 krążek grupy Foo Fighters, wydany pod koniec kwietnia tego roku. Pierwsza płyta nagrana z perkusistą Alanem Robinem, który dołączył do grupy po przedwczesnej śmierci Taylora Hawkinsa. Album wyprodukowany przez Foo Fighters i Oliviera Romana. Płyta nawiązuje do tego, co nazywam energetycznością, gitarową mocą brzmienia charakterystycznego dla wcześniejszych dokonań grupy. Dave Grohl, a towarzyszą mu Pat Smear i Chris Shiflett z gitarami i Rami Jaffe, instrumenty klawiszowe. Płyta warta słuchania. Dzisiaj nagranie Window w Studiu Muzycznym 37. Radio Wnet to muzyka warta słuchania.

0: Foo Fighters. Z Dave'em Grohlem, legendarnym perkusistą grupy Nirvana. Kwietniowy album Your Favorite Toy, twoja najulubieńsza zabawka, dzisiaj nagranie Windows. Panie i panowie, za chwilę o Radku Łukasiewiczu, ceniony autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny, no znanym z formacji Pustki, Bisz i Radek. No i cóż, te polskie znaki niezwykłe, które powracają w anturażu Wielkiego Pocztu. Autor wielu nagradzanych tekstów dla czołowych polskich artystów, a jego twórczość wyróżnia się połączeniem poetyckiej wrażliwości, jak mawiam, z trafnym komentarzem, z trafną diagnozą społeczną. Dlaczego mówię o Radku Łukasiewiczu?
1: Czas na Częstograj.
0: No bo to właśnie Radek Łukasiewicz napisał słowa do najnowszej piosenki grupy Perfect i Łukasza Drapały, parodia końca świata. W roli głównej Łukasz Drapała, Darek Kozakiewicz, Jacek Krzeklewski, gitary, podpory, gitarowe formacji Perfect, Piotr Banek bas i Krzysztof Patocki perkusje, ale także Arek Kopera, instrumenty klawiszowe i produkcja. Parodia końca świata, nasz Częstograj. Stary, nowy Perfect. Stary, ale zdecydowanie jary.

0: Parodia Końca Świata, Łukasz Drapała i Perfekt. Ich najnowsze dzieło, nasze Częstograj.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Mam prawie w finale kolejny Częstograj.
2: Czas na Częstograj.
0: A to się Krzysztof Skowroński ucieszy, bo często grałem nagranie Home to Us, Paul McCartney i Ringo Starr z najnowszej płyty tego pierwszego. Tytuł The Boys of Dungeon Lane.

Radio Wnet. Home to Us. Dom dla nas, tak jak dla nas, Radio Wnet jest naszym eteralnym domem.

The Boys of Dungeon Lane, tytuł płyty Paula McCartneya, duet niezwykły z Ringo Starr, najbardziej Beatlesowska piosenka na tej płycie. A żegnam się Nickiem Cave'em i Shane'em McGowanem, tym oto nagraniem cudnym.

0: Panie i panowie, za chwilę zapraszam już na magazyn Ponad Oceanami w imieniu Jaśminy Nowak i Sławka Budzika z Radia Deon. Słyszymy się za momencik.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.

0: sun rushes in. Her body moon blue as a jellyfish. And I'm breathing deep and I'm there and I'm also not there. I'm spurting ink over the sheets, but she remains completely unexplained. Or maybe I'm just too tongue-tied to drink it up and swallow back the pain. I thought slavery had been abolished. How come it's gone?
1: www.net.fm. Reklama.
2: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
1: Po reklamie.
3: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
4: No i tak, drodzy Państwo, jak co czwartek witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Ponad Oceanami. Jak sama nazwa wskazuje, jak zresztą myślę, że już nasi stali słuchacze doskonale wiedzą, to jest audycja, w której przedstawiamy Państwu jak w pigułce wybrane najciekawsze informacje z różnych części świata. Dzisiaj będziemy między innymi w Londynie, będziemy w Stanach Zjednoczonych, będziemy oczywiście na Filipinach, odwiedzimy Dublin i opowiemy o tym, co dzieje się także w Polsce, więc dużo ważnych informacji i bardzo ciekawe najbliższe pół godziny, a ja mam nadzieję, że usłyszymy teraz głos współgospodarza audycji Ponad Oceanami po drugiej stronie, prosto ze Stanów Zjednoczonych, Sławomir Budzik.
5: Absolutnie, Jaśmino, dzień dobry, witaj Polsko. Witamy całą redakcję Radia Wnet. To wspólna audycja po tych dwóch stronach oceanu, po tej naszej oceanicznej stronie, Jaśmino. No, my żyjemy mundialem i choć Ameryka taka piłkarska nie jest, to rzeczywiście zmieniła się od 20 paru lat, jak jestem chociażby tu w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj to Meksykanie, to Latynosi nadają ton, także jeśli idzie o klimat i atmosferę w miastach, gdzie będą rozgrywane Mistrzostwa Świata, to między innymi Los Angeles, czy chociażby Boston, nie mówiąc o wschodnim wybrzeżu poniżej Massachusetts, Nowy Jork czy New Jersey. Natomiast w Chicago nie będzie żadnego ze spotkań. U nas taka dyskusja wybuchła, dlaczego miasto nie starało się o organizację. No ale o tym być może też Państwu choć trochę poopowiadam. Jest mnóstwo tematów, mnóstwo wątków. Jesteśmy zwarci gotowi, aby wystartować z kolejnym wydaniem magazynu Ponad Oceanami po dwóch stronach tego Atlantyku. Tak więc zaczynajmy. Dzień dobry, kłaniamy się prosto ze studia Radia Deon Chicago.
4: Bardzo serdecznie dziękuję. To Sławomir Budzik, który wróci także do Państwa jeszcze w tej audycji oczywiście ze swoją korespondencją, ale najpierw ze Stanów Zjednoczonych przez tutaj przystanek na Placu Zamkowym aż do Londynu. Tam czeka już współgospodarz studia Londyn, Aleks Sławiński.
3: Ponad oceanami.
6: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanu z bardzo deszczowego dzisiaj Londynu. Nie opadł jeszcze kurz po zamieszkach, które widzieliśmy w Southampton po ogłoszeniu wyroku skazującego 23-letniego Digwe na dożywocie po zabójstwie Henry'ego Nowaka. A już mamy kolejną historię, tym razem w Ulsterze. Przypomnijmy, w Dublinie doszło do próby morderstwa. Mężczyzna podejrzany o dokonanie brutalnej zbrodni w Belfaście najprawdopodobniej pochodzi z Somalii i ma około 30 lat. Do szokującego ataku doszło na początku tygodnia przed kompleksem apartamentów przy Canard Avenue w północnym Belfaście. Według oficjalnych komunikatów stan ofiary jest krytyczny. Mężczyzna po 40 doznał przerażających obrażeń twarzy, szyi i pleców. Lekarze długo walczyli o jego życie. Tymczasem podejrzany o dokonanie tej napaści w środę pojawił się przed sądem. W środę również rozpoczęła się seria zamieszek i protestów, które wyglądają zupełnie inaczej niż te w Southampton. Na ulicach płoną samochody, wybijane są szyby. Protesty wyglądają w iście francuskim stylu. Tymczasem co robią władze? Otóż władze zaczynają w tym momencie cenzurować internet. Okazuje się, że prowajderzy internetu muszą bardzo szybko reagować na każde doniesienie o mowie nienawiści. Jak informują brytyjskie media, dochodzi już do rasistowskich napadów. Jeden z pielęgniarzy o innym kolorze skóry został goniony aż do samego szpitala przez czwórkę zamaskowanych mężczyzn. Jak rozwinie się sytuacja, o tym będziemy mówili na pewno już w najbliższą niedzielę w studiu Londyn, które startuje o godzinie 9. Tymczasem, jak już wspomniałem o szpitalach, okazuje się, że nie tylko w Polsce służba zdrowia jest naprawdę bardzo chora. Okazuje się, że niemalże 3000 pacjentów każdego dnia otrzymuje opiekę medyczną poza pokojami, na korytarzach, w bocznych pokojach, a często nawet na parkingu. Ta liczba reprezentuje 3-4% pacjentów, którzy przychodzą do szpitala przez A&E, czyli taki brytyjski odpowiednik SOR-ów. Analizy NHS pokazują, że ponad 20 jednostek jest odpowiedzialna za ponad połowę przypadków pacjentów przetrzymywanych na korytarzach A&E, podczas kiedy kolejnych 20 innych jednostek również jest odpowiedzialnych za więcej niż 2/3 pacjentów leżących w innych miejscach. W szpitalach. Sytuacja się pogarsza z każdym mijającym miesiącem, prawie jak w Polsce. Niektórzy już mówią, że znajdujemy się prawie jak w strefie wojny. Czy będzie z tego wyjście? Nie wydaje mi się, ponieważ publiczna służba zdrowia w Wielkiej Brytanii jest dychawiczna już od bardzo, bardzo wielu lat. Od kiedy lejberzyści doszli do władzy, sytuacja się jeszcze pogarsza. Do jakiego stopnia? O tym dowiemy się już wkrótce. Do usłyszenia, mówi Wam Aleks Sławiński. Serdecznie pozdrawiam i życzę miłej reszty tygodnia.
4: I my także serdecznie pozdrawiamy i tylko przypomnę, drodzy Państwo, Studia Londyn możecie Państwo słuchać i odsłuchiwać na naszych mediach społecznościowych www.wnet.fm. A teraz ponownie wędrujemy i łączymy się z Radiem Deon. Tam czeka współgospodarz audycji Ponad Oceanami, Sławomir Bucik.
3: Ponad Oceanami. Ponad oceanami.
5: Jaśminę, a my zaczniemy oczywiście od Wielkiego Święta, bo to święto w Stanach Zjednoczonych potrwa do drugiej połowy przyszłego miesiąca, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Rozpoczynają się już za moment wielkie otwarcie, wielka ceremonia i wielki mecz na tak zwany Dzień Dobry w Meksyku. Meksykanie, ci amerykańscy, oczywiście wielu z nich pojechało na mecz otwarcia, czy w ogóle do strefy meksykańskich tam na miejscu, ale wielu będzie obserwowało zmagania swojej drużyny, reprezentacji tu, w sportowych barach i w strefach kibiców, których nie brakuje, na przykład nasze Chicago Fire, a które cały czas zabiega o Roberta Lewandowskiego, zresztą notabene tak na marginesie pojawiły się plakaty właśnie z Robertem Lewandowskim, który reklamuje jedną z marek okularów, ale to jest wymowne. Te plakaty pojawiły się w centrum miasta, ale dobrze, Robert Lewandowski jedną nogą być może w Chicago Fire, ale póki co to właśnie ta drużyna organizuje strefę kibica. Tu wielu kibiców będzie mogło oglądać i razem kibicować swojej reprezentacji. Tak więc startuje mundial, ale wystartowała też dyskusja wokół mundialu i wokół Chicago, bowiem były burmistrz Chicago Rahm Emanuel obarczył FIFA dziś odpowiedzialnością. Za co? Za brak spotkań w naszym mieście w Chicago w ramach Mistrzostw Świata. Jak powiedział miejscowej stacji telewizyjnej, organizacja oczekiwała, czyli FIFA, przejęcia wszystkich przychodów z tego turnieju, pozostawiając miastu koszty związane między innymi z bezpieczeństwem, transportem publicznym i obsługą tego wydarzenia. Emanuel podkreślił, że nie chciał narażać podatników na nieznane wydatki. Według niego warunki proponowane przez FIFA były zbyt ryzykowne dla Chicago. Takie jest tłumaczenie polityczne, a kibice ubolewają. Nie zobaczymy ani jednego spotkania na naszym stadionie Soldier Field, gdzie na co dzień swoje spotkania rozgrywają właśnie piłkarze Chicago Fire, a ostatnio w weekend mieliśmy spotkanie towarzyskie. A drużyna Niemiec Narodowa przyjechała także do naszego miasta Chicago i zresztą bywała także w lokalnych restauracjach. Mnóstwo lokalnych także portali i profili społecznościowych pokazuje Niemców, jak bawili się całkiem dobrze w meczu i także po meczu w naszym mieście Chicago. Natomiast skoro także o tych, którzy przylatują wylatują czy na mundial, czy na wakacje do Stanów Zjednoczonych, to lotnisko O'Hare uruchomiło właśnie, Jaśmino, nowy system takiej biometrycznej weryfikacji pasażerów. Nazwany jest ten system E-Gates. Technologia po prostu wykorzystuje skanowanie twarzy do potwierdzenia tożsamości i pozwala przejść przez kontrolę dokumentów mniej więcej w 5 sekund. A to jest terminal numer 1. My mamy 1, 2, 3 i 5, czyli międzynarodową, gdzie latają samoloty LOT-u. Natomiast z 1 można właśnie już teraz w 5 sekund zostać odprawionym. Wdrożenie to następuje bardzo szybko. No i prawdopodobnie będzie tak, że jeśli się sprawdzi, stosowane w kolejnych terminalach, to dla tych, którzy będą latać po Stanach Zjednoczonych, jeśli idzie o zbliżające się wakacje w Polsce, czy także tutaj w Chicago. No i na koniec, skoro o tej technologii, to być może też i Państwa zainteresuje, McDonald's w Stanach Zjednoczonych jest już po pierwszych próbach testów sztucznej inteligencji, którą wprowadził do customer service, czyli do obsługi klientów. Okazuje się, że teraz, jak podjeżdżamy w wielu punktach McDonalda w Chicago na drive-thru, to nie obsługuje nas człowiek, a sztuczna inteligencja o nazwie Archie. To właśnie dzięki tej technologii już teraz zamawiamy w tej sieciówce. No i ponoć ten test wypadł bardzo okazale, jest bardzo skuteczny i prawdopodobnie będzie wdrożony już na szerszą skalę, a zatem proszę nie opowiadać historii, nie wchodzić w dyskusję przy okienku McDonald's, bo prawdopodobnie nie ma tam człowieka, przynajmniej w wielu punktach w Chicago. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, Sławomir Budzik, Radio Deon.
4: Bardzo serdecznie, Sławku, dziękuję za korespondencję, a my, drodzy Państwo, już błyskawicznie przenosimy się prosto na Filipiny. Tam czeka na Państwa Maciej Mikurda.
3: Ponad oceanami.
7: Dzień dobry, pozdrawiam Ciebie, Jaśmino, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Deon i Radia Wnet. Na Filipinach przede wszystkim aktualnie wydarzenia są zdominowane przez trzęsienie ziemi. Mianowicie ziemia zatrzęsła się na południu Filipin, na południe od jednej z największych wysp archipelagu, mianowicie Mindanao. No i było to trzęsienie naprawdę potężne, 7,8 w skali Richtera. Najwięcej zniszczeń zostało dokonanych w mieście General Santos w prowincji Sarangani. No, z przykrością muszę poinformować, że zginęło aż 47 osób w wyniku tego kataklizmu. Wiele budynków zostało zniszczonych. No, niebezpieczeństwo było tym większe, że trzęsienie ziemi miało miejsce w ten poniedziałek, w czasie, kiedy rozpoczynał się rok szkolny na Filipinach. Na szczęście do trzęsienia doszło w momencie, kiedy odbywało się tak zwane podniesienie flagi i wszystkie dzieci były na zewnątrz budynków szkolnych, dlatego doszło do tego, że część budynków, część szkół zawaliła się po prostu w wyniku wstrząsów. Na szczęście te wszystkie dzieci były na zewnątrz, więc nie doszło do tragedii. W filipińskiej polityce również trzęsienie ziemi, mianowicie aktualna koalicja zgromadzona wokół prezydenta Marcosa dokonuje zmasowanego politycznego ataku na opozycję. Dochodzi również do aresztowań. Między innymi został aresztowany senator Jingoy Estrada. Są to oczywiście przeciwko niemu wytoczone zarzuty kryminalne, natomiast odczytywane jest to jako przykład walki z politykami, a zwłaszcza z senatorami, którzy nie są zgodni z polityką Pałacu Prezydenckiego. No i ważna rzecz w polityce międzynarodowej. Doszło do 2 spotkań na szczycie. Między innymi prezydent Marcos odwiedził Japonię, a z kolei później przywódca Wietnamu odwiedził Filipiny. No i doszło do rozmów, które mają na celu połączenie, współpracę tych 3 państw w kwestiach marynarki wojennej. No i odczytywany jest ten sojusz, ta współpraca jako ruch wykonany przeciwko Chinom. Także zarówno w polityce tutaj wewnętrznej Filipin, jak i międzynarodowej, no ten ostatni czas jest bardzo gorący. Pozdrawiam serdecznie z Filipin, a dokładnie z Pasay City mówił Maciej Mikurda.
4: Bardzo serdecznie dziękuję, Maciej Mikurda z Filipin, a teraz, drodzy Państwo, czas na studio Dublin, czyli przenosimy się prosto do Tomasza Wybranowskiego.
3: Ponad oceanami. Dublin, Londyn. Tomasz Wybranowski.
8: Jaśmino, dziękuję za tak miłe wprowadzenie. Kłaniam się Tobie, Sławku. W Ponad Oceanami dzisiaj z Dublina dwa tematy. Dwa miasta, Dublin i Belfast, dwie historie, ale jeden problem. W Dublinie wczoraj tysiące ludzi wyszło na ulicę przed gmachem irlandzkiego parlamentu. Dol protestowano przeciwko unijnemu paktowi migracyjnemu i polityce imigracyjnej prowadzonej przez europejskie rządy. Wśród transparentów irlandzkich flag i licznych okrzyków dominowało jedno hasło: bezpieczeństwo. Jednym z głównych organizatorów demonstracji był John Dallon, znany wcześniej z organizacji protestów przeciw wysokim cenom paliw na Szmaragdowej Wyspie. Przekonywał on, że państwo traci kontrolę nad procesami migracyjnymi, a obywatele mają prawo domagać się zmian. Demonstranci odwoływali się do wydarzeń z ostatnich dni w Belfaście i pytali, czy Europa nie ignoruje sygnałów ostrzegawczych, które od dawna pojawiają się w wielu krajach. I właśnie Belfast stał się kolejnym punktem zapalnym tej debaty. I coraz więcej polityków przyznaje, że problemem nie jest sama idea swobodnego przemieszczania się między Irlandią a Wielką Brytanią. Problemem jest brak skutecznej współpracy, wymiany informacji i odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji. O tym często i gęsto mówimy i na antenie Radia Wnet, i w Radiu Deon, które relacjonuje to, co dzieje się w Europie. Co to oznacza w praktyce, Jaśmino? Oznacza to, że decyzje podejmowane w Dublinie mogą mieć konsekwencje w Belfaście, a działania władz brytyjskich wpływają na sytuację w Republice Irlandii. Jednak kiedy politycy dyskutują o procedurach, statystykach i porozumieniach międzynarodowych, są ludzie, którzy każdego dnia żyją ze skutkami błędów systemu. Tak było w Dublinie 23 listopada 2023 roku. W Centralnym Sądzie Karnym trwa właśnie proces Riada Boushakera, 52-letniego obywatela Algierii, który zaatakował nożem grupę małych dzieci przy Parnell Square w centrum Dublina. Prokuratura zarzuca mu usiłowanie zabójstwa trojga dzieci oraz ataki na osoby, które próbowały je ratować. Podczas procesu odtworzono przebieg wydarzeń, które wstrząsnęły nie tylko Irlandią, ale i całą Europą. Boushaker podszedł do grupy dzieci prowadzonych przez pracowników świetlicy i zaczął zadawać na oślep ciosy nożem. Celował w głowę, szyję i klatkę piersiową, a tak przerwali dopiero opiekunowie i przypadkowi przechodnie, wśród nich Brazylijczyk i Polak. To oni obezwładnili napastnika i uniemożliwili dalszą masakrę. Najbardziej przejmujące były jednak słowa matki jednej z ofiar. Jej córka przeżyła, ale życie, jakie znała wcześniej, już nie wróciło. Dziewczynka doznała ciężkich obrażeń serca i mózgu. Przez 40 minut jej organizm pozostawał bez odpowiedniego dopływu tlenu. Dzisiaj porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Nie mówi, komunikuje się jedynie poprzez mruganie oczami, a każdy ruch wymaga ogromnego wysiłku. Dziecko, które miało przed sobą całe życie, zostało skazane na codzienną walkę o najbardziej podstawowe czynności. To właśnie w takich momentach kończą się polityczne slogany, a zaczyna się rzeczywistość, jak mawiam zawsze, z naciskiem. Bo można spierać się o liczby, można mówić o procedurach, definicjach, ideologiach. Można przez lata przekonywać obywateli, że każda wątpliwość dotycząca migracji jest przejawem uprzedzeń, braku solidarności albo rasizmu. Można także udawać, że kolejne tragedie nie mają ze sobą żadnego związku. Ale nie można uciec od podstawowego pytania. Jaki jest pierwszy obowiązek państwa? Odpowiedź od wieków pozostaje taka sama. Państwo istnieje po to, by chronić swoich obywateli. Pomagać potrzebującym można tylko wtedy, gdy nie zapomina się o bezpieczeństwie własnych dzieci. Solidarność nie może oznaczać rezygnacji z odpowiedzialności, a humanitaryzm nie może oznaczać ślepoty. A otwarte społeczeństwo, o której pisał filozof Popper, nie może być społeczeństwem bezbronnym. Dublin i Belfast pokazują dziś tę samą lekcję, kiedy polityka migracyjna staje się projektem ideologicznym, a nie projektem bezpieczeństwa. Dla Radia Wnet i Radia Deon, dla programu Ponad Oceanami, Tomasz Wybranowski.
4: Tomasz Wybranowski i Studio Dublin, a teraz, drodzy Państwo, czas na korespondencję tutaj z serca Radia Wnet, czyli prosto z Placu Zamkowego, a tę korespondencję przygotował dla Państwa dr Mikołaj Murkociński.
9: Ponad oceanami. Dzień dobry Państwu, przenosimy się do Francji, ponieważ Francja właśnie w ostatnich dniach żyje sprawą zabójstwa 11-letniej Lihanny. 29 maja dziewczynka zaginęła po wyjściu ze szkoły w miejscowości Florence, to jest departament Gers w południowo-zachodniej części kraju, i na podstawie monitoringu szybko ustalono, że Lihanna była widziana po raz ostatni w samochodzie 41-letniego Jeroma Barelli, który został zatrzymany w związku z tą sprawą 30 maja. Trzy dni później Odnaleziono ciało 11-latki na terenie zakładu, w którym pracował kiedyś Barella, w miejscu bardzo trudno dostępnym. Sprawa nabrała rozgłosu narodowego, ponieważ okazało się, że nazwisko Barelli pojawiało się wielokrotnie w sprawach związanych z wykorzystywaniem seksualnym oraz gwałtami na nieletnich. Między innymi w 2022 roku, gdy został on oskarżony o gwałt na 7-latce, ta sprawa została umorzona, oraz w sierpniu zeszłego roku w związku z podejrzeniem o gwałcenie 10-letniej dziewczynki między 2024 a 2025 rokiem. 14 lutego prokuratura zwróciła się do żandarmerii, aby Jeroma Barellę zatrzymać, jednak z jakiegoś powodu do tego nigdy nie doszło. I to właśnie opieszałość wymiaru sprawiedliwości wytyka się ministrowi sprawiedliwości Gerardowi Darmanowi, który obiecał całkowite wyjaśnienie, dlaczego w ogóle Jerome Barella nie trafił za kratki. Ale te tłumaczenia ministra sprawiedliwości nie wystarczają. Opozycja domaga się jego dymisji. W sprawie wypowiedział się również sam prezydent Francji Emmanuel Macron, który także obiecał całkowite wyjaśnienie całej sprawy. Odbyło się także posiedzenie Rady Ministrów dwa dni temu, podczas którego premier Francji Sébastien Lecornu zaproponował zaostrzenie kar dla seryjnych gwałcicieli, którym teraz będzie groziło dożywocie jako maksymalny wymiar kary. Proponuje się również wprowadzenie maksymalnego 3-miesięcznego terminu rozpatrywania spraw dotyczących przestępstw przeciwko nieletnim. Jednak, jak wskazują przedstawiciele francuskiego wymiaru sprawiedliwości, problem jest znacznie poważniejszy. Jest to problem strukturalny, ponieważ prokuratorzy po prostu nie radzą sobie z ilością spraw, które są klasyfikowane jako priorytetowe. Kto odpowiada za ten stan rzeczy? Według opozycji chodzi o Macronie, czyli ten system stworzony przez prezydenta Emmanuela Macrona, w którym bardzo często zmieniali się ministrowie sprawiedliwości. Mówił o tym m.in. polityk Zjednoczenia Narodowego, czyli partii opozycyjnej, Sébastien Chenu, ale mówi o tym cała klasa polityczna Francji, przede wszystkim oczywiście opozycja. W zeszłą niedzielę w Florence, gdzie doszło do tej zbrodni, odbył się biały marsz. Natomiast dwa dni temu w wielu miastach francuskich tysiące osób manifestowało przeciwko przemocy wobec dzieci, a także przeciwko opieszałości francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Protesty, które mogą mieć poważne konsekwencje polityczne wobec zbliżających się we Francji wyborów prezydenckich. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Mikołaj Murkociński.
4: Bardzo serdecznie dziękuję za szalenie ciekawą, ale też taką trudną korespondencję, bo faktycznie, kiedy człowiek słucha o tak dramatycznych wydarzeniach i o tym, że prawdopodobnie można było temu, jak rozumiem, przeciwdziałać i zadziałać wcześniej, a tego nie wykonano, no to jest jakiś bunt się pojawia, prawda, w człowieku. A teraz, drodzy Państwo, czas na korespondencję Pawła Kobierskiego, który także tutaj ze studia, więc na razie nie przemieszczamy się po audycji Ponad Oceanami, tylko zostajemy na kilka chwil na naszej podwodnej łodzi.
3: Ponad Oceanami. Oceanami.
10: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od tego, co myślę wszystkich interesuje dzisiejszego dnia. 11 czerwca 2026 roku to jest dzień, w którym zaczynają się 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mecz otwarcia, czyli Meksyk i RPA, rozgrywany w sercu Meksyku na Estadio Azteca o godzinie 21:00. Więcej o tym meczu zostanie też powiedziane o 17:10. Wtedy też rozpocznie się Studio Mundial z ciekawym gościem, także już teraz Państwa serdecznie na tą audycję zapraszam. Przenosimy się za ocean na parkiety amerykańskiej NBA. Tam rozgrywane są finały tej ligi. New York Knicks dzisiaj w nocy w fenomenalnym, niespodziewanym stylu wygrywają 107-106 z San Antonio Spurs w tej siedmiomeczowej serii, gdzie żeby zostać mistrzem NBA trzeba wygrać 4 spotkania. Nowy Jork prowadzi już 3-1. Mecz ten niesamowity tym bardziej, że Nowy Jork przegrywał już aż 29 punktami i zdołał odrobić te straty. Rzut Brytyjczyka O.J. Anunobiego na na sekundę, nieco ponad sekundę przed końcem daje prowadzenie Nowemu Jorkowi. San Antonio już nie zdążył odpowiedzieć i po raz pierwszy od bodajże 53 lat jest szansa na to, że to właśnie Nowy Jork zostanie mistrzem NBA. W siatkówce Polacy toczą swoje zmagania w Lidze Narodów, zanim już pierwsze zwycięstwo z Kubą 3-0. Obecnie rywalizują ze Słowenią, przegrywają niestety w setach 1-2. Przed nimi jeszcze spotkania w najbliższym czasie z Japonią i Ukrainą. Na koniec dart, ponieważ dzisiaj ruszają Mistrzostwa Świata również, tylko że właśnie w tej dyscyplinie sportu, gdzie rzuca się lotkami do tarczy, tam akurat w przeciwieństwie do piłkarskich Mistrzostw Świata Polaków mamy w deblu w składzie Krzysztof Ratajski i Sebastian Białecki. Nasi dwaj najlepsi zawodnicy zmierzą się w fazie grupowej z Portugalią i Szwajcarią. Pierwszy mecz z Portugalczykami już dzisiaj o godzinie 21:00 dla magazynu Ponad Oceanami Paweł Kobiecki.
4: Bardzo serdecznie dziękuję, Pawle, za korespondencję, a teraz, drodzy Państwo, także Paweł, ale ojciec Paweł Kosiński, jezuita, prosto ze Stanów Zjednoczonych.
3: Ponad oceanami, oceanami.
11: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Kościół zaczyna się przy rodzinnym stole, podczas codziennej kolacji czy wieczornej modlitwy. To najważniejszy wniosek z najnowszego amerykańskiego raportu. Przekazywanie pochodni, jak wiara przechodzi przez pokolenia, przygotowanego przez Institute for Family Studies oraz organizację Communio. Analiza oparta na 4 ogólnokrajowych badaniach obejmujących dziesiątki tysięcy Amerykanów jasno dowodzi, że to nie profesjonalne programy parafialne czy lekcje religii, ale codzienna praktyka rodzicielska jest najsilniejszym czynnikiem decydującym o tym, czy dzieci pozostaną chrześcijanami w dorosłym życiu. Wyniki nie pozostawiają złudzeń. Dorośli, których rodzice co tydzień wspólnie uczestniczyli w praktykach religijnych, są ponad dwukrotnie bardziej skłonni do regularnego chodzenia do kościoła po latach. Jeśli wiarę praktykuje oboje rodziców, odsetek dzieci kontynuujących te tradycje wynosi aż 41%. Natomiast w przypadku samotnego rodzica spada do 29%. Badacze zwracają szczególną uwagę na kluczową, często niedocenianą rolę ojców w kształtowaniu dojrzałej duchowości oraz na stabilność małżeństwa. Szczęśliwy dom, w którym słowa idą w parze z czynami, buduje w dziecku naturalne zaufanie do wartości duchowych. Dla socjologów i duchownych to wyraźny sygnał do zmiany dotychczasowej strategii duszpasterskiej. W dobie postępującej sekularyzacji kultura masowa przestała wspierać tradycyjne wartości, co nakłada na rodziców pełną odpowiedzialność za religijne wychowanie. Autorzy raportu, Jesse Smith i Jane Lankis Smith, piszą wprost: w kulturze, gdzie religia nie jest już wzmacniana przez szersze społeczeństwo, rodzice nie mogą zakładać, że wiara po prostu przejdzie na ich dzieci. Współczesne przekazywanie wiary wymaga zatem świadomego wysiłku i autentyczności. Zamiast rewolucyjnych programów młodzieżowych, badanie postuluje powrót do idei kościoła domowego, przestrzeni, gdzie o Bogu rozmawia się naturalnie przy posiłkach, a modlitwa poranna czy wieczorna stanowi stały rytm dnia. To rewolucja prostoty, która wymaga jednak wsparcia samych dorosłych. Kościoły muszą przestać wyręczać rodziców, a zacząć ich realnie edukować i wspierać w tej najważniejszej życiowej misji. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
4: Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy Państwo. Ja dziękuję całej ekipie Radia Deon ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję wszystkim naszym korespondentom, także oczywiście po tej stronie oceanu. Szczególne podziękowania. Andrzej Karaś wydał program, zrealizował Adam Czerpak dzisiaj. To w takim razie bardzo dziękuję Adamowi, a Andrzeja oczywiście pozdrawiamy, bo to też wydawca audycji Ponad Oceanami, a zrealizował Szymon Christianus i obu panom bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze na moment może usłyszymy głos współgospodarza audycji Sławomira Budzika. Czy Sławko, jesteś z nami?
5: No oczywiście, że tak cały czas, a ja podziękuję, a także naszemu realizatorowi Paweł Maciej z tej strony i tym wszystkim, którzy przygotowali także to wydanie magazynu Ponad Oceanami. No to świętujemy. Ja wiem, że nie ma polskiej reprezentacji, Jaśmina, ty masz swoją jakąś ulubioną drużynę, której będziesz kibicowała podczas tego mundialu?
12: Właśnie, aż może wstyd się przyznać i nie chcę, żeby to było odczytane jako ignorancja, ale ja akurat piłką nożną się nie interesuję i mundialu jako takiego nie oglądam, ale będę słuchać relacji na antenie Radia Wnet. Może będę miał jakiegoś ulubieńca niebawem.
5: Słuchaj, to zrobią pewnie dziennikarze wszystko, abyś pokochała także i piłkę nożną. Nie przejmuj się, bo jest mnóstwo takich osób w Stanach Zjednoczonych, które zupełnie nie interesują się piłką nożną, ale te Mistrzostwa Świata są właśnie po to, aby zaszczepić także miłość do tych nieprzekonanych i nienawróconych. Mamy nadzieję, że i ciebie przekonamy, i ciebie nawrócimy, a wszystkich kibiców piłki nożnej zapraszamy już przed telewizory, bo za chwilę wielkie otwarcie, a tym żyją także te ośrodki piłkarskie, chociażby także i piłkarskie Chicago, bo jest sporo ludzi, którzy kochają futbol tu u nas w Stanach Zjednoczonych. No cóż, tym piłkarskim akcentem zapraszamy do słuchania nas także już za tydzień w magazynie Ponad Oceanami. Zapraszam Państwa do śledzenia zmagań z mundialu na naszym portalu informacyjnym deon24.com. No i mówimy dobrego popołudnia w Polsce i do usłyszenia, Jaśmino. Dziękuję ślicznie.
12: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, Sławomir Budzik. I tak, drodzy Państwo, dopłynęliśmy do końca audycji Ponad Oceanami, a w studio jest już Michał Trześniewski, więc za momencik czas na wiadomości w Radiu Wnet.
3: Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Prezydent Karol Nawrocki poleci na 80. urodziny Donalda Trumpa. Jaki prezent mu kupi? Jarosław Kaczyński o MMA. Nowy przewodniczący KRS. Od jutra zacznie obowiązywać pakt migracyjny.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę zagości na gali MMA, która odbędzie się tuż obok Białego Domu. Jest ona elementem obchodów 250. rocznicy powstania USA. Poza tym w niedzielę, 14 czerwca, Donald Trump ma 80. urodziny. O sprawie mówi

0: charakterze państwowym.
1: To bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki został zaproszony, powiedział na konferencji prasowej prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Dodał, że nie jest fanem MMA.
2: Ja nawet lubię oglądać tak sporty walki, no ale takie, w których funkcjonują jakieś zasady związane z tradycją rycerską. Na przykład bokser, który obala na ziemię uderzeniem innego boksera, nie rzuca się na niego i nie bije go dalej. Bo to jest właśnie ta tradycja. Natomiast tego nie ma w MMA i ja w związku z tym nie poważam, że tak powiem, tego sportu.
1: Kaczyński był pytany także o swoją ocenę prezydentury Donalda Trumpa. Robi wiele dobrych rzeczy, stwierdził.
2: Na świecie jest wielu ludzi oryginalnych. Do takich ludzi na pewno należy pan prezydent Trump. Robi wiele rzeczy, które zmieniają świat na lepsze. Likwiduje dyktatury, ale także wprowadza normalność. Normalność taką, którą wyraża to jego stwierdzenie, że są kobiety i mężczyźni, innych płci nie ma. No to jest oczywistość. Tak samo jak taka oczywistość, że femininatywy, to znaczy używanie języka, który przekręca polszczyznę i w niczym nie podnosi godności pań, bo oczywiście za tym bym był. No jest po prostu czymś bardzo niemądrym i bardzo, bardzo szkodliwym.
1: Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Jutro wchodzi w życie pakt migracyjny. W ramach mechanizmu Solidarności w tym roku ma zostać relokowanych 21 tysięcy tzw. uchodźców. Za nieprzyjęcie wyznaczonego do relokacji migranta obowiązuje kara 20 tysięcy euro. Polska została zwolniona z tego obowiązku w tym roku. Ten pakt oznacza utratę kontroli nad sytuacją w państwie, grzmiał poseł PiS-u Dariusz Matecki.
3: 12 czerwca 2026 roku wchodzi w życie pakt migracyjny, który rząd Donalda Tuska przyjął w całości. Powiedzmy wprost, to jest kolejna zdrada tego rządu wobec obywateli państwa polskiego. Pakt migracyjny, co oznacza? Oznacza nożowników, gwałcicieli, morderców. Co oznacza też masowa migracja? Pokażę państwu. Oznacza między innymi śmierć tego młodego człowieka, polskiego obywatela, który został zamordowany przez najeźdźcę i przez brytyjską policję.
1: Nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa został sędzia Dariusz Zawistowski. Głosowanie odbyło się na pierwszym posiedzeniu KRS-u w nowym składzie, wybranym 15 maja. To najważniejszy dzień dla mnie, od kiedy jestem ministrem, powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Dzisiaj jest najważniejszy dzień od momentu, kiedy objąłem funkcję ministra sprawiedliwości. Przywracamy do życia pierwszą instytucję ważną dla obywateli i ważną dla państwa, Krajową Radę Sądownictwa. To organ konstytucyjny i właśnie zacznie działać w prawidłowym składzie. Będzie się składał w większości sędziów wybranych przez sędziów. Sędziów, których zatwierdził parlament, ale których wskazało środowisko sędziowskie.
1: Zgłoszony przez koalicję rządzącą Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie odrzucona została kandydatura zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość Artura Kotowskiego.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: W Warszawie pochmurno i do 16 stopni, w Krakowie do 17, we Wrocławiu do 18 i możliwe przelotne opady deszczu. W Białymstoku chmury i do 19 stopni.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
0: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe

0: Spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
0: Zaprasza Fundacja Art Bene.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
5: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
3: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:12 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet. I tak, drodzy Państwo, jak zapowiadaliśmy wczoraj na naszych mediach społecznościowych, ze mną w studio aktywista Grzegorz Maksel. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Tobie oraz wszystkim radiosłuchaczom.
1: A także Pan poseł Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Polsko.
1: No dobrze, wczoraj zapowiadaliśmy, że zajmiemy się szerzej tematem patostreamingów i ja nie mogę zacząć od pierwszego pytania, bo tak naprawdę tym żyje dzisiaj częściowo opinia publiczna, tym żyje dyskusja polityczna i cały internet. Patostreaming i wczorajsze wprowadzenie do Sejmu między innymi pana Daniela Magikala, jego partnerki. Panie pośle, skąd taki pomysł, co chciał pan tym osiągnąć?
3: Pomysł wziął się stąd, że dobrym obyczajem jest dialog przy pracach nad ustawą. A w związku z tym, że pracowaliśmy nad ustawą dotyczącą patostreamingu, to chciałem również wysłuchać drugiej strony. Uważam, że jest to dobry zwyczaj, aby rozmawiać, że jest to dobry zwyczaj, aby prowadzić dialog. Stąd takie zaproszenie do państwa Magikal wystosowałem. Oni je przyjęli, wysłuchałem tego, co mają do powiedzenia. I tutaj też zaskoczę, myślę, opinię publiczną, ponieważ zarówno Daniel Magikal, jak i jego narzeczona są wielkimi zwolennikami tego, aby tę sferę, tę część internetu uporządkować i ograniczyć ustawowo patostreaming.
1: Mhm. Jak widzi pan falę oburzenia, te głosy, zresztą też jest tutaj wystosowana chyba prośba o ukaranie pana, czy to grzywną, czy w jakiś sposób ustawowy, to trafiają do pana te argumenty, bo trochę to chciałabym też zrozumieć pański tok myślenia. Trochę jest tak, że jakbyśmy rozmawiali na przykład nad ustawą dotyczącą pedofilii albo nad ustawą dotyczącą piratów drogowych, to znaczy, że mamy do Sejmu zapraszać drugą stronę i z nimi dyskutować, bo oni też mają swoją opowieść i też mają swoją prawdę.
3: Oczywiście, że nie. Natomiast ja chciałem usłyszeć głos twórców internetowych. Ten głos usłyszałem i ci twórcy sami opowiadali wielokrotnie o tym, że chcą, aby ta dziedzina była uporządkowana, aby to boisko, po którym można się poruszać, mówiąc metaforycznie, zostało wytyczone. Bo do tej pory no, to była wolna amerykanka. I teraz ta część internetu została uporządkowana. Ja myślę, że każdemu to wyjdzie na zdrowie. A głosy krytyki, panie redaktor, no, polityka jest pełna hipokryzji. Natomiast jak patrzę na przedstawicieli lewicy, na przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, to mam wrażenie, że ta hipokryzja leje się litrami, bo największy głos krytyki, taki najbardziej doniosły, to jest Robert Biedroń, który sam jest patostreamerem i to dużo większym aniżeli Magikalowie. Gość, który, przypomnę, tłukł własną mamę, a teraz pozuje na sumienie narodu. A poza tym, pani redaktor, ja uważam, że największy patostreamer, jak już rozmawiamy o patostreamingu, stoi na czele polskiego rządu. Bo czym jest patostreaming? Jest robieniem patologii i transmitowaniem tej patologii. A nie ma obecnie w Polsce większej patologii niż to, co z Polską robi Tusk. Nie ma większej patologii, aniżeli pakt migracyjny, który właśnie rząd Donalda Tuska przyjął. Nie ma większej patologii niż stopniowa ukrainizacja Polski i takie wygłaskiwanie zbrodni wołyńskiej przez ekipę Donalda Tuska. I to wszystko też jest transmitowane, dlatego mówię wprost, największym patostreamerem w Polsce jest Donald Tusk.
1: Tak mówi pan poseł Łukasz Mejza, który jest dzisiaj gościem popołudnia w Radiu Wnet, ale jeszcze na moment jednak zostańmy konkretnie przy twórcach internetowych i przy tych patostreamerach. Trochę jest tak, że dzisiaj faktycznie mamy taki świat, media się też do tego przyczyniają, a szczególnie te mainstreamowe media, wszystko jest postawione do góry nogami. Czy promowane są bardzo często osoby, które kiedyś miały przeszłość kryminalną, których ofiary do tej pory cierpią i one są promowane jako, to nie wiem, królowe życia, prawda? Były sutenerki, które sprzedawały dziewczyny za granicę. Daniel Magikal, który tworzył bardzo skrajnie patologiczne treści w internecie, które prawdopodobnie mogły się przyczynić do zachowań agresywnych wśród nastolatków, które promują zachowanie absolutnie nie do przyjęcia w żadnym, no nie chcę mówić tam, państwie demokratycznym, ale dla ludzi o jakimkolwiek kręgosłupie moralnym. Czy faktycznie jest tak, że Sejm jest dobrym miejscem, aby z tymi ludźmi dyskutować? Czy nie jest tak, że daje się im wtedy rangę osób, które no, mogą bronić czegoś, co po prostu jest złe, czegoś, co jest złem? Co każdy tak powinien nazwać wprost.
3: Ja przestrzegam przed nadmiernym etykietowaniem, dlatego że Sam jestem ofiarą chyba największej fali hejtu w historii polskiej polityki, od kiedy się w ogóle mierzy zasięgi w internecie, to z pewnością była to największa fala hejtu, całkowicie oparta o wymyślone historie. Tylko po to, żeby we mnie politycznie uderzyć, więc ja naprawdę jestem ostatnim, który będzie etykietował kogokolwiek, który będzie naklejał etykiety, aczkolwiek powiedziałem to wprost, również w swoim wczorajszym gościom w Sejmie, że ja fanem tej twórczości nie jestem.
1: Myślę, że to nie jest przykład etykietowania, panie pośle. My musimy jednak oceniać i żyć w świecie, gdzie są jakieś zasady i są zasady moralne. Rzeczy nazywajmy po imieniu. Jeżeli ktoś sprzedawał młode dziewczyny za granicę, te dziewczyny już nigdy...
3: Nie mówimy o Danielu, oczywiście,
1: to podkreślam. Ale on tworzył treści skrajnie patologiczne,
3: które były... treści nie podobają, jestem przeciwnikiem takiej treści, pani redaktor. Jak najbardziej. Jak najbardziej, natomiast zawsze będę bronił prawa do dialogu, zwłaszcza jeżeli ci moi rozmówcy rozumieją swoje błędy z przeszłości.
1: Ale oni wczoraj... cały czas tworzą, prawda? Oni tak nie do końca, bo ja chyba z tego, co wiem, to ta kobieta bierze udział we freak fightach.
3: To tutaj mamy na pewno specjalistę branżowego, ale wydaje mi się, że te treści ewoluowały, a przy wczorajszej rozmowie padła konkretna deklaracja, że jeszcze będą ewoluować w dobrą stronę i też będą pracować nad tym, żeby te treści były wartościowe i żeby zerwać ze swoją przeszłością. Jak ktoś chce zerwać ze swoją przeszłością, to ja uważam, że takim osobom powinno się w tym pomóc.
1: A co z takim słowem jak na przykład zadośćuczynienie? Bo to, że teraz każdy może powiedzieć, okej, no to jest spoko droga, ja sobie zrobię karierę, zrobię pieniądze, nawet jeżeli patologiczną karierę, nakrzywdzę ich z osób po drodze, bo robię coś, co jest niemoralne, coś, co jest po prostu nie w porządku, a potem powiem, że już się chce zmienić, nie ma problemu. Czy to nie jest pokazanie młodym ludziom, że w sumie to jest dobra droga, że to jest fajna droga, że może tak być i nie ma żadnej konsekwencji albo tego słowa zadośćuczynienia?
3: Zadośćuczynienie jest również bardzo ważnym aspektem przy tej przemianie i ja wierzę, że takie zadośćuczynienie wśród wielu twórców internetowych wystąpi. Mocno w to wierzę.
1: Grzegorz Maksel w studio.
2: I od razu chcę tutaj powiedzieć jedno. Nie jesteśmy tutaj i nie byliśmy wczoraj w Sejmie, żeby bronić kontentu Daniela Magikala i Natalii Magikal. Koniec kropka. Musimy to sobie jasno powiedzieć. My byliśmy tam, żeby pokazać hipokryzję rządu. Hipokryzję rządu, która mówi, a nie robi, bo za prawdziwym mężczyzną idą czyny, a nie słowa. Przede wszystkim one ważą o wiele więcej. I skupmy się na rządzie, który już lata temu i niestety temu rządowi, kiedy jeszcze był w opozycji, z Sejmu zrobił patologię typu gal freak fightowych. Niestety pamiętamy happy endy w postaci pań z lewicy, kiedy wysypywały sztuczne pieniądze na galerii sejmowej, tak? Mhm. Czy przywozili do Sejmu niepełnosprawnych, żeby robić happy endy, a później jedną z mam wprowadzić do Sejmu jako posłankę, która w ogóle nie ma bladego pojęcia o polskiej polityce. I robili wiele takich happy endów. Jak poseł zdążył zauważyć, właśnie Donald Tusk jest twórcą największych patostreamów, niestety wyśmiewając, upokarzając polską politykę, salę kolumnową, nasz Sejm, parlamentaryzm. I tutaj musimy powiedzieć, że jest również ogromna polaryzacja w świecie streamów, patostreamingu i możemy przez to tutaj teraz zobaczyć, że niestety to się dzieli. Na pana Murańskiego, który sobie pan Donald Tusk go wybrał, czy Biedroń wybiera sobie Adriana Ciosa, który robi patostreamingi ogromne na Malcie, jest jednym z największych kasyniarzy. Daniela Magikala matkę upadla na każdym kroku, pokazuje narkotyki, że one są piękne, a przede wszystkim prezentuje tam Popka, który bije ludzi, który miał kontakt jednoznaczny z psem, a oczywiście wiemy, co obecny rząd próbuje zatuszować, czyli aferę w Kłodzku i wiemy, co tam, jakie tragedie się działy. I to jest prawdziwy patostreaming, prawdziwa patologia, która próbuje być zagłaskana i jakby oczy zamydlone ludziom właśnie takim Danielem Magikalem. Śmiało.
1: I te argumenty teraz, które podajesz, one tak naprawdę jednoznacznie mogą wskazywać na to, że trzeba to oddzielić grubą, czerwoną kreską i nie można, i I niestety trzeba chyba po prostu wprowadzić twarde zakazy, dlatego że droga, na którą wchodzimy, a ci rozmawiają z tymi, a ci z jeszcze większą patologią, a ci są trochę mniejszą, ona zawsze prowadzi donikąd.
2: To tak, znaczy... bo widzimy tutaj, kiedy politycy nie widzą u kogoś drzazgę w oku, nie widząc u siebie belki. I pan poseł tutaj może dużo powiedzieć na ten temat manipulacji faktami, gdzie dzisiaj w Polsacie o mnie mówili, że jestem freakfighterem. Ja nigdy nie walczyłem we freakfightach. Nigdy. A mnie już określają freakfighterem i jak abstrakcyjnie brzmi, kiedy naprawdę szanowana telewizja Polsat mówi, toksyk oprowadza po Sejmie Magikala. Ludzie, kto to oglądają, nawet nie wiedzą, kto to jest. Ja nie jestem jaki toksyk, ja się nazywam Grzegorz Maksel. Magikal nazywa się Daniel Zwierzyński. Ludzie, nawet posłowie frakcji rządzącej mówią, jak wpuściliśmy Magikala do Sejmu. Bo oni nawet nie mają pojęcia, jak on się nazywa. On się nie nazywa Magikal, on się nazywa Daniel Zwierzyński. Oni nie mają pojęcia, z kim mają do czynienia. Minister Monika Rosa dostaje zapytanie, czy wie, z kim ma do czynienia. I kiedy były prace nad ustawą o patostreamingu, pokazali jej zdjęcie Daniela Magikala. Ona nie miała pojęcia, jak on wygląda. Dlatego między innymi z posłem, który wyszedł naprzeciw wszystkim, który jest również hejtowany, chciał pokazać patologię tego rządu. Nie żeby gloryfikować Daniela Magikala, tylko żeby pokazać patologię tego rządu.
1: Proszę, panie pośle.
3: Szanowni państwo, Donald Tusk sporo ostatnio mówi o freakfightach, sporo mówi o twórcach internetowych. I faktycznie ma ku temu powody. Ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o freaków. Bo tak krytykujemy freakfighty powszechnie. Politycy lubią krytykować, a potem przychodzą do hotelu poselskiego i oglądają gale freakfightowe. Hipokryzja. Wręcz Himalaje hipokryzji. Natomiast Tusk sporo mówi o freakach, bo się faktycznie na tych freakach zna. Ja mam czasami wrażenie, że ci zawodnicy freakfightowi, ci twórcy internetowi, to jest jakaś ostoja wysublimowania życiowego i elegancji przy takich Pokemonach jak Yahira, Zębaczyński, Joński czy Szczerba. Bo to, proszę zobaczyć, łatwo się krytykuje kogoś zasięgowego, tylko po to, żeby nabić sobie parę punktów poparcia politycznego. A co powiemy o happeningach na granicy? Co powiemy o tym, jak Platforma Obywatelska, jej posłanki, jej posłowie zapraszali migrantów do Polski? Wpuśćcie tych ludzi. Kim są, sprawdzi się później. Co powiemy o tym, jak obrażali funkcjonariuszy Straży Granicznej
1: oczywiście,
3: i żołnierzy
1: panie
3: Wojska
1: pośle,
3: Polskiego?
1: Ale o tym mówimy. Może nie są to media mainstreamowe, ale nie jest tak, że to umyka wszystkim dziennikarzom. Są te rzeczy nagłaśniane.
3: Absolutnie to nie jest przytyk w stronę redakcji. Ja tylko mówię, to jest przytyk w stronę polityków. Żeby nie uprawiali hipokryzji.
1: Prawda, bo jest...
3: Żeby nie uprawiali hipokryzji, po prostu.
1: I teraz tak naprawdę pozostaje nam pytanie, jak można systemowo, bo to jest duży problem i jakby skala przemocy, która się pojawia w internecie, promowania też tutaj trochę jakby się bije w piersi jako przedstawiciel mediów, bo media też wchodzą w tę grę, pod tym się podpisują, gonimy, prawda, za klikami, gonimy za rzeczami, które są drugorzędne, a zapominamy o tym, co jest tą podstawą. To może to jest także posłowie, którzy mogą nie znać tego świata. Myślę sobie, że część po prostu nie ogląda, nie wie, co to są freakfighty, część nie ogląda jakichś patostreamingów i dobrze, bo raczej to mam nadzieję, że zajmują się rzeczami nieco poważniejszymi, no ale może powinni się kontaktować z ludźmi, którzy znają ten świat i jakoś postarać się właśnie od wewnątrz zadziałać. Jakie my mamy narzędzia, żeby faktycznie w sposób realny zająć się tym problemem systemowy taki, no bo to też jest pytanie, prawda, o granice wolności słowa, o kwestie cenzury. Pewno uzasadnione pytanie, ale myślę, że tak na zdrowy rozum widzimy, co jest patologią, co jest złem, a co jest dobrem.
2: Oczywiście tutaj pani redaktor ma całą pełną rację. Zrobić przede wszystkim to, co jest najtańsze, czyli porozmawiać. Tylko stety czy niestety, ci posłowie, nie chciałbym, bo to też jest bardzo nieeleganckie, pokazywać prywatne wiadomości, ale ludzie z tego rządu do mnie również piszą. Również, kiedy kamer nie było telewizyjnych jeszcze, myśmy chodzili po tym Sejmie, kancelaria Sejmu, ja kocham polską politykę, kocham jakby ten Sejm i w ogóle, który jest nienawidzony, ale niestety obecnie przy tej władzy jest zakłamany. Kancelaria Sejmu dzisiaj skłamała. Ja byłem jedną z osób razem z posłem, bo była nas czwórka, kiedy weszliśmy do tego Sejmu. Kancelaria powiedziała, że został przydzielony człowiek z Straży Marszałkowskiej, żeby pilnować Daniela Magikala. Nie, nikt nie został przydzielony. Nikt. Nagrywaliśmy tam kilka materiałów wideo. Politycy obecnej partii rządzącej poza kamerami chodzili, poklepywali po rękach, przybijali piątki, uśmiechali się i robili sobie zdjęcia. Bo znali tą osobę niektórzy właśnie z gal freakfightowych i nie widzieli nic złego, że ta osoba jest w Sejmie. Uśmieszki, śmieszki, heheszki. I myśmy nie przyszli tam, żeby się śmiać, uśmiechać, tylko merytorycznie porozmawiać. Nagle, jak media się zainteresowały, wielkie larum powstało.
1: To...
2: Śmiało.
1: Mów, nie, proszę, dokończ. No,
2: tu do kropki. Wielkie larum powstało, kropka.
1: Kropka. No dobrze. No to jaką merytorykę w takim razie wniósł pan Daniel Magikal i jego narzeczona wczoraj w korytarzach sejmowych w tej dyskusji?
2: Pokrótce ja
1: powiem.
2: Pojawiły
1: się jakieś konkrety?
2: Że, takie, że było zainteresowanie tą osobą, tym patostreamingiem. Ta ustawa, wiecie co jest przykre? Bardzo ważna ustawa. Przede wszystkim dla nastoletnich ludzi, gdzie my z redaktor Nowak robimy od 2 lat na ten temat rozmowy. Nikt się tym nie interesował za bardzo. I wszystko by przeszło w ogóle bez echa, bo ja jestem w stanie sobie dać rękę obciąć, że wczoraj jakby Daniel Magikal nie przyszedł do polskiego Sejmu, to na pierwszych stronach gazet i wszystkich wiadomości w telewizji w Polsce byłoby przesłuchanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, temat dwóch wiesz, sprzed, nie wiem, dekady. W ogóle temat już całkowicie powinien być zapomniany, ale właśnie chcieli sobie zrobić happy end na prezesie Kaczyńskim, żeby był klikalny.
1: Panie pośle, jak chce pan coś dodać do tego tematu, to proszę, a ja jeszcze na moment muszę też dopytać o kwestię tych freakfightów i tego, że pan zamierza...
3: Śmiało, proszę pytać, panie redaktor. Jestem otwarty, tak jak mówiłem, na każde, nawet najtrudniejsze pytania.
1: Tak jest. Zamierza pan, tak? Czyli jeszcze nie wiadomo, czy pan weźmie udział, zamierza pan wziąć, czy rozważa pan wzięcie udziału w takiej walce...
3: Panie redaktor,
1: dlaczego?
3: Powiedziałem, że jeżeli będę w stanie realnie komuś pomóc swoim udziałem w gali freakfightowej i przeznaczyć na to całą swoją garzę, przeznaczyć charytatywnie całą swoją garzę, okrągły 1 000 000 złotych, gdzie 500 000 chciałbym przeznaczyć na schronisko, drugie 500 000 chciałbym przeznaczyć na dzieci chore na raka, bo zarówno schroniska, jak i szpitale onkologiczne są w fatalnym stanie zarządów Platformy Obywatelskiej, zresztą jak całe państwo. To jestem skłonny to zrobić, jestem skłonny to po prostu rozważyć. Freakfighty generują możliwość zarobienia takich pieniędzy. Myślę, że 1 000 000 złotych to jest bardzo pokaźna kwota. W związku z tym rozważam wzięcie udziału w gali freakfightowej. A jak jakikolwiek inny polityk chce to krytykować, to powiem, misiu kolorowy, pokaż mi najpierw przelew na banieczkę, na cele charytatywne, a potem dopiero otwieraj buzię. A jak nie, to cichosza.
1: Rozważa pan poseł, a czy rozważył pan poseł taką kwestię, że może paradoksalnie to mieć dużo gorsze, ta pomoc robi wrażenie, 1 000 000 złotych, oczywiście, szczególnie przy takich kryzysach, to są ogromne kwoty, ale legitymizacja tych freakfightów, gdzie też jest bardzo dużo, to ja tego nie oglądam, ale czasem mam jakieś urywki i widzę na przykład, no nie wiem, bijące się czy opluwające się po twarzy kobiety, mężczyzn, którzy się wyzywają w sposób absolutnie nie do przyjęcia.
3: Ale tu pani redaktor nie mówi o samej walce. Tak?
1: O samej, no tak, ja mówię tylko o tym wszystkim, ale to co jest dookoła, no to też powoduje większą patologię wśród młodzieży. To pewnie powoduje częściowo jakieś depresje, z którymi dzieci mają ogromny kłopot. Czy trochę nie jest tak, że wchodzenie, pomoc w taki sposób może nie jest najlepszym wyjściem? Nie można lepiej popracować na przykład nad ustawą o wypływaniu 6 miliardów złotych z budżetu państwa na...
3: Ale z kim? Z Donaldem Tuskiem popracować? Jeżeli Donaldowi Tuskowi zależy na tym, żeby pieniądze wypływały z Polski.
1: Ale wykorzystać swoje zasięgi i nagłośnić ten problem i skupić się na tym
3: chętnie.
1: I wtedy te
3: ale
1: pieniądze.
3: Ale tu kawa nie wyklucza herbaty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że ja chętnie panie redaktor odpowiem. Dlatego, że sam sporty walki, no to jest najbardziej szlachetna rywalizacja, jaką sobie możemy wyobrazić.
1: To prawda.
3: Więc uważam, że ma tylko i wyłącznie miałaby pozytywny oddźwięk. Faktycznie, freakfighty jest to sfera, którą też należałoby uporządkować. Ale ja nie pozwolę na taką bezpardonową krytykę, na bezpardonowy atak freakfightów. Dlatego, że pani redaktor powiedziała o depresji. Ja powiem wręcz w drugą stronę. Uważam, że freakfighty przyczyniły się do, i tutaj Greg, myślę, że się ze mną zgodzisz, do szalonego wzrostu popularności sportu walki. Ja trenowałem sporty walki, powiedzmy, dekadę temu. Trenuję je również teraz. Są pełne sale młodych ludzi.
1: Oczywiście. I to jest szlachetna sprawa, ale chyba jest różnica między boksem z zasadami, tym, że młodzi chłopcy chcą trenować i to robić, a między całą patologiczną otoczką dookoła tego.
3: Otoczki nie popieram. otoczki nie popieram. To nie jest tak, pani redaktor, że jak wchodzimy w jakieś środowisko, to albo je kupujemy w całości, albo nie. Bo mi się część rzeczy w tych leafletach bardzo podoba, ale jest też pewna część, którą chciałbym uporządkować. I uważam, że wejście do gry, do tego świata freak fightów, pierwszego czynnego polityka w Europie, a może i na świecie, byłoby też takim dobrym początkiem porządkowania freak fightów.
2: Tak, i tutaj bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Czy prohibicja zabiła alkoholizm, picie alkoholu na świecie? Nie. I jeżeli zakażemy freak fightów, czy patostreamingu, zawsze znajdzie się droga, żeby to ominąć. I ludzie będą łamać nagminnie prawo, gdzie już o więziennictwie rozmawialiśmy, jest przepełnienia więzień, są, nie będziemy wchodzić na... Więc, wchodząc do tej bańki, przede wszystkim należy wykorzystać szansę i dawać kapitalny, dobry wzór dla tych dzieciaków, bo póki co widzą tam patologię. I chciałbym jedno powiedzieć, co jużśmy rozmawiali wiele razy. Jeżeli wrzucać jakieś prawo, to przede wszystkim nie gloryfikować tam e-prostytutek z niebieskiej platformy, gdzie również można powiedzieć, jak one są połączone z ludźmi rządzącymi tym krajem, ale to nie będzie temat na tą debatę. Tak samo ludzi, którzy promują kasyna. I tutaj mamy właśnie Adriana Ciosa, Kamera Boja, ludzi, którzy gloryfikują, są sutenerami e-prostytutek, Kamera Boj oraz Adrian Cios, przyjaciele Roberta Biedronia. I teraz pytanie do niego. Czy on ma świadomość, kogo on gloryfikuje, będąc europarlamentarzystą, mając mandat europosła, który już kłamał, że jak pójdzie do europarlamentu, to się go zrzeknie, bo chce w Polsce na rzecz polskiego parlamentaryzmu walczyć o wolność, równość, niepodległość. Niestety jest to osoba zakłamana, więc jemu należą się te pytania. Oczywiście nikt nie jest z nas idealny. Ani pan poseł, ani ja, nikt z nas popełniamy błędy, ale lepiej doceniać kogoś, kto coś chce robić, a uciekać od oceniania. Więc więcej doceniajmy, to mniej oceniajmy. I próbujmy zmieniać to, co jest patologiczne i tych dzieciaków, jeżeli czegoś zakażemy im i zabierzemy im coś, co lubią i w czym widzą jakieś wzorce, niestety często patologiczne, to lepiej zacznijmy je zmieniać od środka, a nie systemowo po prostu próbować je wybielić.
3: Greg zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Pani redaktor lubi dużo czytać, więc może spotkała się pani redaktor też z takim... poglądem wśród greckich klasyków. Mówią, wtedy akurat prawili o naturze, że natury nie da się zmienić, ale można ją ukierunkować. I tak samo też jest, uważam, z rzeczywistością. My nie będziemy w stanie zakazać freak fightów i całkowicie wymazać ich z rzeczywistości, ale uważam, że powinniśmy pracować nad tym, żeby odpowiednio je ukierunkować. Bo mają bardzo wiele pozytywnych aspektów. Wykorzystajmy te pozytywne aspekty, zminimalizujmy te negatywne oddziaływanie na rzeczywistość i wtedy wszystko będzie dobrze.
1: Ja absolutnie jako dziennikarz jestem i za wolnością słowa, i za dyskusją, ale też za tym, aby dyskutować z kimś, kto może być odpowiednim partnerem do tej dyskusji i też jestem po prostu za tym, żeby ponosić odpowiedzialność za swoje czyny, bo inaczej uważam, że to wszystko się wywraca do góry nogami. No ale tak, po to tutaj jesteśmy, żeby dyskutować. Na mnie też pewnie wyleje się trochę hejtu za tę próbę zlikwidowania freak fightów, tak, czy tego typu rzeczy, ale w ogóle mnie to na przykład nie przejmuje. Tak,
2: powiem jedną rzecz. Hejt jest miarą również sukcesu i bardzo dobrze. Ja akurat jestem na niego odporny, ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Gala UFC w Białym Domu. To jest, tam jest cienka granica, bo tam są zachowania również patologiczne, jak kiedyś bił się Khabib Nurmagomedow z Conorem McGregorem, jak dochodziło do akt wandalizmu. Tam już policja wkraczała i nasz prezydent jedzie do prezydenta Stanów Zjednoczonych to oglądać. Czy to jest coś złego?
3: Signum temporis, znak czasów. I tu właśnie mamy do czynienia z takim znakiem czasów. Czasy się zmieniają i te granice są coraz słabsze, różne dziedziny życia coraz mocniej się przenikają i ja akurat się cieszę, że UFC odbywa się w Białym Domu.
2: Bardzo dobrze.
1: Czasy się zmieniają, to prawda, ale warto też walczyć o takie podstawy, bo człowiek dobrze funkcjonuje i młody człowiek też dobrze się rozwija, jak ma jakieś zasady i wie...
2: I dobre wzorce.
1: Co jest dobre, a co jest złe i o to walczmy i mam nadzieję, że nasi posłowie będą o to walczyli i o państwo, które jednak w ramach jakichś reguł funkcjonuje, bo wtedy wszystkim to wyjdzie na zdrowie. Zgadzamy się?
3: Zdecydowanie tak, pani redaktor.
1: To tutaj stawiamy kropkę. Pan poseł Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony, a także aktywista Grzegorz Maksel byli gośćmi Popołudnia w Radiu Wnet. Dziękuję panom za rozmowę.
3: Czołem Wielkiej Polsce. Dziękujemy serdecznie.
2: Drodzy
1: dobrego państwo,
2: dnia.
1: A na nasze jeszcze możecie wybrać piosenkę. Mamy Roxette, mamy Johnny'ego Cash'a, mamy Vana Morrisona. Macie jakiegoś...
3: Nic polskiego?
1: No właśnie. Szymon, czy może uda nam się wrzucić jakiś utwór polski? Może to się uda, drodzy państwo, zrobić, skoro wzgardziliśmy Johnnym Cashem. Ja nigdy
2: nie ma nic
1: tego nie
2: piękniejszego
1: zrobiła.
2: Niż polska muzyka, tym bardziej lat 90.
1: Polska muzyka lat 90. To teraz dopiero wyzwanie daliśmy. Co to może być? A Andrzej Zaucha to jeszcze wcześniejsze lata chyba, prawda?
3: Andrzej Zaucha, klasyka.
2: To może puścimy klasyka. Coś dla Donalda Tuska. Ta ostatnia niedziela.
1: Nie, ja pod tym się nie podpisuję. Pan premier Tusk to jest typ. Mój premier, tak jak mój prezydent Karol Nawrocki, ja nie takich piosenek, ale puścimy Andrzeja Zauchę, taką klasykę.
2: Bardzo
1: może
2: proszę.
1: Być? Byłaś serca biciem.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Popołudnie Wnet.
7: 16.41, drodzy Państwo, a teraz przechodzimy do zapowiadanego tematu. Skupimy się dzisiaj na polskim rolnictwie, na polskiej wsi, a ze mną w studiu jest pan Marcin Kawko, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, także Caritas Polska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Przyniósł pan ze sobą, pewnie jest to analiza Klubu Jagiellońskiego lub jedna z, oczywiście, 5 konkretów dla polskiej wsi. Myśmy już wielokrotnie na antenie Radia Wnet, także z Fundacją Polska z Natury, diagnozowaliśmy dramatyczną sytuację w polskim rolnictwie, bo chyba tak powoli możemy o tym mówić, a tutaj przyszliśmy z konkretami i z rozwiązaniami i może zacznijmy od tego. Czy jest jakiś pomysł albo co wynika z tych analiz, jakich narzędzi już dzisiaj możemy użyć, aby podreperować i może nie zaczniemy tak ogólnie, ale na przykład sytuację rolników towarowych, których jest w Polsce dużo.
8: Dzień dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Problem niezwykle skomplikowany, jak zwykle. Tak punktowo staramy się działać, powiedzmy, krok po kroku, właśnie we współpracy z wspomnianą Fundacją Polska z Natury. Przygotowaliśmy taki projekt działań konkretnych na rzecz mniejszych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce, które łączą zarówno kulturową funkcję wsi, jak i produkcję rolniczą różnego rodzaju. I ubieramy to w takie interwencje, 6 takich konkretnych interwencji, o których pewnie jeszcze za chwilkę porozmawiamy konkretniej, o tyle konkretniej, że są to właśnie konkrety na rzecz polskiej wsi. Pierwszy, który już wyszedł, do którego zapraszam obejrzenia, oczywiście w formule otwartej na stronach, na stronie Klubu Jagiellońskiego, traktuje o rolniczej funkcji wsi, czyli pewnych dwóch projektach, które widzieliśmy, które w dwóch wersjach wyszły i z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dotykającej właśnie tego konkretnego jednego problemu, jakim jest struktura osadnicza wsi, mianowicie przeprowadzanie się, rozlewanie się właściwie miast na tereny wiejskie, zwłaszcza w tych obwarzankach dużych miast i tego, jakie to rodzi konflikty, co widzieliśmy na przykładzie chociażby Szymona Kluki, który prowadził gospodarstwo rodzinne od pokoleń prowadzone w tym konkretnym miejscu, w tej konkretnej działalności. Sprowadzili się mieszkańcy z miast i zaczęło im przeszkadzać, że nagle praca rolnika może wydawać jakieś dźwięki i zapachy.
7: No właśnie, mieliśmy też słynną, głośną sytuację z tymi zapachami, jeżeli chodziło o trzodę chlewną w gospodarstwie, prawda? I chyba tam nawet doszło do jakiejś takiej aberracji, że ten rolnik przegrał chyba w sądzie, prawda?
8: Przegrał, został zobowiązany między innymi do zasadzenia tam bariery roślinnej, ograniczenia zapachów i jeszcze co śmieszniejsze, urzędnicy stwierdzili, że mogą w taki sposób wyznaczyć to rozwiązanie dla niego, przeciw temuż rolnikowi, że on musi chociażby przewozić gnojówkę w dni, w których wiatr wieje w tę, a nie w drugą stronę.
7: Tak jest, ale to myślę, że pokazuje dużo szerszy problem, a mianowicie pewnie nie można tego odnieść do ogółu społeczeństwa, ale że nie ma takiego systemowego zrozumienia, że gospodarstwa rolne, że właśnie produkcja, prawda, nie wiem, to hodowla, przepraszam, trzody chlewnej, produkcja nie wiem, żywności, to jest po prostu bardzo ważny element gospodarki Polski, także strategii Polski i że powinniśmy dbać o to, jak o pewne wspólne dobro. Skoro ludzie, którzy się przeprowadzają, prawda, z tych miast, próbują systemowo zwalczać rolników, to znaczy, że oni nie mają świadomości, że przecież od tego w dużej mierze zależy na przykład, co będzie trafiało na ich stoły, jakiej jakości jedzenia. I to jest chyba duży problem.
8: Dwa takie zasadnicze punkty z tym związane. Pierwszy jest taki, że My żyjąc w wygodnym już świecie, w dużym stopniu miejskim, bo większość Polaków już żyje w miastach, zapomina o tym, że rolnictwo jest pracą. Pracą taką samą, jak my wykonujemy, czy w fabrykach fizyczną, czy za biurkiem biurową, tylko pracą dużo cięższą i od której nie tylko zależy nasza wypłata za przerzucanie jakichś cyferek w Excelu, jak chociażby moja praca częściowo wygląda, tylko od tej pracy zależy to, czy wszyscy pozostali mieszkańcy, zwłaszcza miast, będą mieli jak wyżywić swoją rodzinę, czy to będzie zdrowa żywność, jaki będzie ślad węglowy tej żywności. No i przede wszystkim, czy ta żywność w ogóle będzie, bo to jest kwestia nie tylko tego, żebyśmy tą zdrową żywność mieli, ale żebyśmy ją w ogóle mieli, zwłaszcza w kontekście potencjalnych zagrożeń militarnych z różnych stron. Nie możemy pozbyć się swojego rolnictwa, bo wtedy, jeśli to zrobimy, to się w taki sposób uzależnimy od mocarstw i holdingów korporacji zagranicznych żywnościowych, że w momencie ewentualnego konfliktu zbrojnego po prostu nie będziemy mieli co jeść.
7: To prawda, a patrząc na dzisiejszą sytuację, na ceny, nie wiem, na skupach zboża, prawda, kukurydzy, kwestie suszy, tego, że nie ma jakiejś strategii, aby tych rolników, aby trochę podreperować ich sytuację ekonomiczną, no to mamy powoli taki świat, w którym mówimy, albo przyjęliśmy już do wiadomości, że te małe gospodarstwa to trochę nie mają racji bytu. Te wielkotowarowe też powoli muszą myśleć o tym, żeby albo, nie wiem, wyprzedawać, ale wyprzedawać gdzie? Bo to też nie jest taka prosta sprawa, sprzedać duże gospodarstwo, czy wydzierżawić, prawda? Duże gospodarstwo wielkotowarowe. I pytanie w takim razie, jakie te rozwiązania? Co dzisiaj? Jakich narzędzi możemy użyć? Więc wracamy do tych konkretów dla polskiej wsi.
8: No problem z tym jest taki, oprócz tego, co pani redaktor zauważyła, że pomijamy zupełnie pełnie już narracji małe i średnie przedsiębiorstwa, właściwie są to przedsiębiorstwa rolne, gospodarstwa rolne, to nawet w przypadku tych większych, dobrych graczy, którzy gwarantują nam masową skalę dostępu do żywności, tak naprawdę w dużym stopniu, czy to jest produkcja roślinna, czy zwierzęca, ci rolnicy są zmuszeni do sprzedaży prostego materiału w pewnym sensie, bo po prostu albo hodują zwierzęta, albo uprawiają zboża, tak powiedzmy grupowo, i oni po prostu to, co wyhodują, muszą sprzedać jako taki surowiec. I na tym mają najniższą możliwą marżę. 70-80% marży z produktu finalnego zgarniają pośrednicy. I to jest tak naprawdę największy problem obecnie wsi. W takich pięciu głównych kategoriach problemowych, które zidentyfikowaliśmy, to, co się przez to wszystko przeziera, to jest brak przetwórstwa przede wszystkim, czyli to, że jesteśmy silni na wielu różnych rynkach typu produkcja jabłek, trzoda chlewna, maliny, wiele innych przykładów, na których jesteśmy naprawdę w topce światowej, tylko że uprawiamy to, hodujemy i wyprzedajemy od razu, a nie mamy gdzie tego przetworzyć. Nawet jeśli mamy wielkoskalowe gospodarstwo, to to wielkoskalowe gospodarstwo musi chociażby oddawać do ubojni swoje zwierzęta gdzieś daleko, daleko. Często rolnik hodując zwierzęta, sam nigdy ich nie mógł zasmakować, bo może to oddać tylko hurtownikom i wielkim przetwórcom. W związku z czym wyszliśmy z takiego założenia, zidentyfikowaliśmy pięć kluczowych problemów i szukamy pięciu konkretnych odpowiedzi na te problemy. Pierwszym takim zasadniczym problemem, z którym mierzymy się, czy to w tej rolniczej funkcji wsi, którą już wydaliśmy i zapraszamy na stronę internetową, czy kolejnym problemem, z którym się teraz mierzymy i właściwie największym wyzwaniem w skali całego społeczeństwa, ale również rolnictwa, jest demografia. Demografia również na wsi, bo o ile naturalnie wskaźniki demograficzne wszystkie są tragiczne dla całej Polski, o tyle na wsi jest to jeszcze zwielokrotnione. Bo nie tylko rodzi się mało osób, to jeszcze ucieka ze wsi i sami im jeszcze utrudniamy ewentualny powrót, uniemożliwiając w tych nowych planach ogólnych, przed którymi ostrzegamy i polecamy zaznajomić się z tym tematem, jak to jest w państwa gminie, uniemożliwiamy im powrót na tę wieś i budowanie, rozbudowywanie swoich gospodarstw, w związku z czym szukamy rozwiązań, żeby zachęcić do powrotu młodych rolników, zwłaszcza młode rolniczki, bo to jest ten problem na wsi, że część chłopaków zostaje tam, tylko później nie ma jak rozwijać swoich rodzin i wiele innych problemów związanych z sukcesją, dziedziczeniem.
7: No właśnie, a teraz też mamy taki świat, że pewnie ten rolnik, który ma gospodarstwo, jak ma syna, a widzi na przykład, jak to się, że to się powoduje woli nie spina finansowo, przepraszam za takie może kolokwializm, no to nie będzie chciał, żeby syn został i się tym zajmował, bo przecież każdy chce jak najlepiej, przynajmniej zazwyczaj, tak w zdrowej rodzinie chce jak najlepiej dla swoich dzieci i dlaczego ma, prawda, w takie ryzyko
8: zmuszać
7: do tego dziecko, jak wie, że być może to nie ma przyszłości.
8: W związku z czym to dziecko, nawet jeśli lubi wieś, tak, również z tego kulturowego punktu widzenia, to nie może tam zostać, bo nie ma to sensu. W związku z tym zachęcamy i staramy się działać na tych 5 polach w kierunku takim, żeby również małe i średnie rolnictwo w Polsce się opłacało i to opłacało nie tylko w taki towarowy sposób, bo to właściwie nie będzie możliwe w dużym stopniu. Jest pewna furtka tam, jeśli zaczniemy się zrzeszać i tworzyć wspólne przetwórstwo, co oczywiście również rekomendujemy, to może jakoś w jakimś stopniu działać, ale przede wszystkim umożliwienie różnego innego sposobu rozwoju, czy to rozwoju turystycznego polskiej wsi, czy rozwoju małego przetwórstwa rolniczego, handlu detalicznego, sprzedaży we własnym zakresie na lokalnych targowiskach, więc oczywiście ustrukturyzowanie odpowiedniego tych targowisk, czy tworzenie kooperatyw producenckich, spożywczych w mniejszych miastach, czyli dostępu bezpośredniego do żywności produkowanej przez rolników w regionie.
7: I żeby to zaczęło w ogóle się wydarzać, żeby coś w tej materii zaczęło się dziać, no to musi być chęć i działanie ze strony decydentów, ze strony polityków. Czy państwo jako eksperci, jako ośrodek ekspercki czujecie, że w ogóle jesteście, nie wiem, wysłuchani, ktoś konsultuje się, bierze pod uwagę te wszystkie mądre opracowania, które się pojawiają na stronie Klubu Jagiellońskiego?
8: Tu muszę przyznać nieco zaskakująco, że czasami nawet tak. Czasami pozytywny odbiór mamy, bo o ile faktycznie zajmujemy się w wielu działkach prowadzeniem tego typu analiz, o tyle w niektórych jest trudno się z czymkolwiek przebić, to w temacie żywności jest to temat na tyle interesujący odpowiednie osoby w kontekście również bezpieczeństwa żywnościowego, że czasami uda się nam przebić z tego typu analizami. Bardzo pomocne są tu działania autora pierwszego naszego konkretu, Bartka Mielniczka, i drugiego również konkretu i ogólnie współpracownika i eksperta Centrum Analiz Klubu
7: Jagiellońskiego, który był też gościem Radia Wnet i rozmawialiśmy i o Fundacji Polska z Natury i o jego analizie.
8: Zakładam, że bywa regularnie, bo Bartek jest też w Radzie Ekspertów Rolniczych przy prezydencie Karolu Nawrockim, więc są pewne gremia, które słuchają albo przynajmniej patrzą na tego typu analizy i stąd biorą się takie dość atrakcyjne projekty, jak te, o których mówiliśmy, wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Kancelarię Prezydenta, które docelowo chcemy też pomagać naprawiać.
7: I to bardzo cieszy, że gdzieś są jakieś takie przynajmniej przebłyski chęci działania, ale trochę chyba jest też tak, że jednak rolnicy muszą sami wypracować sobie w jakiś sposób podmiotowość w polityce, którą dawno stracili niestety, prawda? Byli rozgrywani przez różne frakcje i to dzisiaj mówią, ale ani Platforma, ani PiS, ani ktokolwiek inny, a już na pewno nie PSL, to nie są jakby nasi przedstawiciele. To jest
8: właśnie
7: chyba
8: nie chciałem jeszcze narzekać na żadną konkretną partię.
7: Nie, bo nie będziemy nie, bo tu nie chodzi absolutnie o rozmowę polityczną, tylko jest pewne zjawisko. Oni faktycznie się czują niewysłuchani i czują, że gdzieś tam są rozgrywani.
8: Tak dokładnie jest, bo kiedyś jednak rolnicy, żeby osiągnąć jakąś taką szeroką podmiotowość, rozpoznawalność w społeczeństwie, musieli przyjechać z taczkami pod konkretne ministerstwo albo Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i wylać tam gnojówkę na przykład, żeby ktoś ich zauważył. Teraz trzeba docenić wielu młodych rolników, z którymi współpracuje Fundacja Polska z Natury, którzy są naprawdę bardzo dobrze wykształceni, bardzo podmiotowi, bardzo chętni do działania. I super nam się udaje i konsultować to z nimi i to, żeby oni brali te losy we własne ręce, zauważali, wywierali nacisk i prezentowali również naszymi rękoma konkretne rozwiązania. Innym problemem jest to, że nie wszystko zależy od polskich partii politycznych, bo najważniejsza rzecz, którą chcielibyśmy zmienić właśnie w kontekście rolniczego handlu detalicznego i chociażby zielonych zamówień publicznych, żeby chociażby w polskich szkołach, szpitalach i innych instytucjach, DPS-ach była polska żywność lokalna, a więc również zdrowa, korzystna dla nas wszystkich, to nam w dużym stopniu uniemożliwia chociażby artykuł 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
7: Tak. Oczywiście, więc... że to wszystko nie jest taka zero-jedynkowa sprawa i sobie myślę, że tutaj gdzieś jest tego świadomość, ale na pewno trzeba już działać i działać szybko i działać konkretnie, bo ta sytuacja z dnia na dzień, jeżeli chodzi o tych gospodarzy, o rolników, producentów żywności, no ona faktycznie jest coraz trudniejsza, prawda? I to trochę jest tak, że jak jej teraz nie uratujemy, to potem te gospodarstwa same się nie odbudują.
8: I przede wszystkim powinno nam na tym zależeć wszystkim, żeby mieć dostęp do zdrowej żywności.
7: To prawda i o to apelujemy, o to też Państwa prosimy. Myślę, że akurat słuchacze Radia Wnet taką świadomość mają w większości, ale może też będziecie Państwo...
8: Zapraszamy do przekazywania naszych analiz wyników, naszych analiz również znajomym z różnych innych kręgów.
7: Oczywiście, bo warto i to jest wspólna sprawa, wspólna rola, wspólna sprawa nas wszystkich, to prawda. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Marcin Kawko, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, a także Caritas Polska był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję serdecznie.
7: No i drodzy państwo, w końcu Johnny Cash. Doczekaliśmy się pod numerem 6.
0: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Popołudnie Wnet.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Bonjour, czyli poproszę o dokładkę. Występują Żyrafa Kleszcz, Globtroterka, szef kuchni Mędrula.
2: Po tych wszystkich wojażach, coś polskiego, choćby zraza, zjadłabym dziś.
1: Dziś ubrałem się w tużurek i polecam polski żurek. Podać pani, czy też nie?
2: Niech mi konstytucja pęknie, tak jest smacznie, tak jest pięknie. Mi się robi chyba stęknę.
1: Uprzejmie informujemy, że z powodu pęknięcia konstytucji przedstawienie jest skończone.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Aktualności Radia Watykańskiego.
2: Szósty dzień pielgrzymki papieża do Hiszpanii. Leon XIV poleciał na Wyspy Kanaryjskie. Ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy, powiedział Ojciec Święty podczas spotkania z migrantami. Papież mianował księdza Przemysława Szulca biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął trzeci etap wizyty apostolskiej w Hiszpanii. Papież udał się na Gran Canarię. Jest to wyspa, przez którą drogą morską do Europy przybywa najwięcej migrantów z Afryki.
3: Ta wyspa, niewielka pod względem powierzchni, ale wielka pod względem człowieczeństwa, widziała, jak przybywały do niej tysiące osób, wyrwanych ze swojej ziemi i powierzonych kruchości łodzi typu kajuko. Są tutaj ludzie uratowani z morza i martwe ciała wyłowione z wody. Dlatego następca Piotra nie może odwrócić się od tych nabrzeży. Kościół nie może odwrócić się od tych wód, ani od żadnego miejsca, gdzie głód, pragnienie, przemoc, lęk czy wygnanie nadal ranią ludzką godność.
2: Papież spotkał się z migrantami oraz osobami zaangażowanymi w ich przyjmowanie i wspieranie. Wysłuchał świadectwa tych, którzy przemierzyli morze w małych łódkach w poszukiwaniu lepszego życia oraz tych, którzy im pomagają.
4: W ciągu tych lat razem z moim zespołem uratowałem ponad 20 tysięcy osób. To liczba, która boli i której nie da się zapomnieć. Wszyscy znamy obraz Wysp Kanaryjskich za dnia, ale nocą wygląda to zupełnie inaczej.
2: W przemówieniu do migrantów Leon XIV przypomniał, że obok prawa do szukania schronienia istnieje także prawo do pozostania we własnym kraju w warunkach pokoju, bezpieczeństwa i godnego życia. Podkreślił, że ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy.

0: rzetelnych procesów przyjmowania i integracji oraz polityki, która pozwoli każdej osobie żyć godnie na własnej ziemi.
1: Polityka, która permita na cada persona vivir con dignidad en su propria terra.
2: Diecezja pelplińska ma nowego biskupa pomocniczego. Został nim proboszcz parafii świętego Wawrzyńca w Przysiersku ksiądz Przemysław Schulz. Nowy biskup święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2003 roku. W latach 2006-2012 odbył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był też diecezjalnym moderatorem ruchu Światło Życie.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Autopromocja.
6: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
5: To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paroletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
3: Halo, halo, dobry wieczór, godzina 17.10, to jest Studio Mundial, Paweł Kobiercki, witam serdecznie. 11 czerwca 2026 roku, to będzie data, którą na pewno zapamiętają kibice piłkarscy na całym świecie, ponieważ to właśnie dzisiaj rusza 23. edycja piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie, a ze mną właśnie o tym turnieju i może o jego troszeczkę nieoczywistej stronie porozmawiam z moim gościem, Adam Kotleszka, dziennikarz, kanał sportowy. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam.
3: 11 czerwca, mecz otwarcia Mistrzostw Świata, Meksyk z Republiki Południowej Afryki, chyba skąd już to znamy.
4: 2010 rok, przepiękny gol Tshabalala, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. Wtedy to był mundial. Pierwszy na południowej półkuli, pierwszy rozgrywany zimą lokalnego czasu i też pierwszy, kiedy gospodarz bardzo słabo się, aż tak słabo się zaprezentował, bo RPA już po fazie grupowej zakończyło udział w tamtym turnieju. No teraz większe szanse są na to, że gospodarz wyjdzie z grupy, bo mamy aż trzech gospodarzy, więc takiej historii nie będzie, ale liczę, tak trochę ostrzę sobie zęby, że przynajmniej takiego jednego pięknego gola w tym dzisiejszym meczu zobaczymy.
3: Też na to liczymy. Ja myślę, że szczególnie kultu temu golowi dodał komentarz Petera Jurego, że gol Tshabalala, goal for Africa, goal for all Africa, to zdecydowanie dodał pikanterii temu. Dzisiaj właśnie zaprosiłem Adama, ponieważ wiadomo, znamy, myślę, głównie wszystkich faworytów, czyli tam obstawiamy, że nie, może Hiszpania wygra, może Argentyna, może Portugalia, czy jeszcze jakiś inny faworyt, którego raczej byśmy się spodziewali. My natomiast chcielibyśmy porozmawiać o drużynach, po których niekoniecznie każdy może się spodziewać jakiegoś wielkiego wyniku, albo może niekoniecznie o nich wie, czyli właśnie o tych bardziej egzotycznych ekipach. I czy właśnie, no bo teraz mamy większy turniej, z 32 mamy 48 drużyn, więc mamy parę nieoczywistych reprezentacji. I czy właśnie to zwiększenie drużyn na turnieju może im pomóc zajść nieco dalej?
4: Przede wszystkim to zwiększenie drużyn na mundialu wzbudza olbrzymie kontrowersje. Tak. I są ludzie, którzy są za, są ludzie, którzy są mocno przeciw. I rozdzieliłbym to na dwa tematy. Przede wszystkim trochę poziom nam spadnie, bo to jest jasne, że dopuszczenie tych słabszych zespołów sprawi, że będą być może mecze słabsze, będą być może mecze z wieloma golami, z dużą różnicą bramek, ale dostajemy w zamian coś absolutnie bonusowego, czyli przepiękne historie takich reprezentacji jak Curaçao, jak Republika Zielonego Przylądka, jak Uzbekistanu, jak Jordanii, jak kilku innych zespołów, które miałyby dużo większy problem, żeby dotrzeć na mundial. A dzięki temu poznamy trochę futbol z innej strony. Poznamy trochę futbol z takiej strony, na którą rzadko się spogląda. I to jest jedyna okazja czasami, żeby zobaczyć, jak grają piłkarze w Jordanii, jak grają piłkarze w Iraku, jak grają piłkarze w Iranie i tak dalej, i tak dalej. Więc tym, którzy się trochę tak zrzymają, że ten mundial powiększony, że jest trochę mniej takich samych super meczów, to spokojnie. Będą tego też plusy.
3: Myślę, że zdecydowanie tak. Mamy właśnie tych czterech debiutantów, których ty wymieniłeś, czyli Curaçao, mamy Uzbekistan, mamy Jordanię i mamy Republikę Zielonego Przylądka. I właśnie na pierwszy rzut oka mogłoby się spodziewać, że z całym szacunkiem, ale gdzie takie reprezentacje na Mistrzostwa Świata? A tu jednak mamy takie historie, mamy właśnie o czym rozmawialiśmy przed wejściem, czyli Dika Advokata, 78-letniego szkoleniowca, który właśnie reprezentację Curaçao doprowadza do Mistrzostw Świata i właśnie też Glob obiegły filmiki reprezentantów Curaçao, którzy jadą na mecz właśnie swoim autobusem, bez klimatyzacji, bez okien, po prostu czysta atmosfera, czysta radość.
4: Ten autobus ma nawet taki piękny dach, wyłożony taką słomą, tak mi się wydaje, że to jest słoma, w takim stylu karaibskim. Z niego ciągle wydobywa się muzyka. Curaçao postanowiło bawić się tym mundialem. Doskonale wiedzą, że są jedną z najsłabszych reprezentacji na tym turnieju. Niektórzy śmieją się, że to jest taka Holandia C, bo jeden zawodnik, Tahith Chong, urodził się tam na miejscu, w tym kraju, który zamieszkuje 156 tysięcy mieszkańców. Mieszkają na 444 kilometrach kwadratowych. Tak. Mówimy o najmniejszym kraju, jaki kiedykolwiek zagrał na mundialu. I postawili na to, żeby dodać temu trochę kolorytu. No bo umówmy się, dzisiaj Curaçao jest jedną z najsłabszych drużyn, ale te obrazki, kiedy jeżdżą po swojej bazie treningowej, kiedy właśnie wrzucają do internetu te wszystkie wiralowe filmy z tą karaibską muzyką, niosącą się z tego autobusu szkolnego, bo to jest autobus szkolny w ogóle, żeby było śmieszniej, no to już zdobyli serca kilku kibiców. I szczerze moje też przyznaję, bo nawet kupiłem koszulkę Curaçao, tym, jak awansowali na Mistrzostwa Świata, a tak pewnie nigdy bym nie kupił koszulki Curaçao. I to są właśnie takie momenty, w których człowiek zaczyna trochę więcej czytać o tym kraju, trochę poszerzać horyzonty, trochę zgłębiać wiedzę. Więc fajny pretekst do tego, żeby wyjść poza ramy. Między innymi właśnie takie reprezentacje.
3: Czy któraś z tych kadr ma w ogóle szansę urwać chociażby punkt? No bo właśnie o Curaçao, o którym rozmawialiśmy, no to grupa Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Republika Zielonego Przylądka, to Hiszpania, Arabia Saudyjska i Urugwaj, więc nie wygląda to kolorowo.
4: O ile Curaçao będzie miało duże problemy, żeby strzelić choćby jednego gola, ale jak już strzeli, to zobaczycie, co się będzie działo. To będzie prawdziwe święto, jakby wygrali Mistrzostwo Świata. Natomiast jeżeli chodzi o ten walor sportowy, to jestem jakoś spokojny o Republikę Zielonego Przylądka. Zespół mocno nieoczywisty, ale drużyna, która w tej grupie może spokojnie powalczyć o wyjście. Przypomnijmy, że w tym mundialu aż trzecie miejsca będą miały szansę wyjść z grupy. Tak naprawdę wystarczy wygrać jedno spotkanie i ma się już wyjście z grupy. Republika Zielonego Przylądka to jest drużyna z pięknymi historiami pobocznymi, ale też z całkiem niezłymi zawodnikami. Też urodzonymi oczywiście poza archipelagiem w dużej mierze. Portugalia, Holandia, Irlandia. Pico Lopez, taki zawodnik grający na co dzień w Irlandii, powołanie do reprezentacji dostał przez LinkedIna. Mało tego, on początkowo je w ogóle zignorował, bo było napisane po portugalsku i uznał, że ktoś sobie robi jaja, ale jak się zaczął wczytywać, mówi, chyba chcą mnie powołać do reprezentacji.
3: Chyba jednak.
4: Jego ojciec wypłynął na 15 lat w morze z Wysp Zielonego Przylądka i tak tułał się trochę po świecie, aż zakotwiczył właśnie w Irlandii. No i tam urodził się Pico Lopez, gracz na co dzień słabej ligi irlandzkiej, ale na tyle dobrej, żeby dostać powołanie do reprezentacji, więc no, tego typu historii będzie więcej. Myślę, że Republika Zielonego Przylądka jest w stanie wyjść z grupy. Uzbekistan to jest drużyna, na którą też bym zwrócił uwagę. Najbardziej pechowy zespół, który dotąd jeszcze nie grał na Mistrzostwach Świata. Najbardziej pechowy, bo zawsze odpadali gdzieś na ostatniej prostej eliminacji w strefie azjatyckiej. W 2006 roku doszło nawet do historii, że ich mecz z Bahrajnem barażowy został powtórzone, co w piłce nożnej praktycznie się nie zdarza, ale ze względu na rzekomy błąd sędziego FIFA zdecydowała, że tamto spotkanie należy powtórzyć. Oni w tym pierwszym meczu by awansowali, ostatecznie ten powtórzony mecz był chyba remis, z tego co pamiętam, i ostatecznie odpadli. No ale Uzbekistan pukał do bram mundialu już długi, długi czas. Teraz czas, żeby już dopuścić Uzbeków do turnieju, choć widziałem, że tam na lotnisku nie mieli zbyt łatwo, bo było mocne przeszukiwanie reprezentacji Uzbekistanu.
3: Duże zainteresowanie psów wywołali.
4: To prawda. No, organizując Mistrzostwa Świata w takim kraju jak Stany Zjednoczone, musieliśmy się liczyć z tym, że będziemy mieli tego typu historię. Natomiast ja mam nadzieję, że jak już zaczniemy grać w piłkę, czyli dzisiaj o tej godzinie 21, to wszystkie te pozaboiskowe, przykre historie zejdą na dalszy plan, że będziemy skupiać się głównie na tym, co będzie działo się na boisku, a tych historii pojawi się całe mnóstwo.
3: Na to też liczymy, na to też będziemy czekać. Ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na reprezentację Afryki i na przedstawicieli Czarnego Lądu i czy jest szansa na to, że oni będą mieli więcej coś do powiedzenia w tym mundialu. No bo póki co najlepszy wynik reprezentacji z tamtego kontynentu no to jest Maroko przed czterema laty w Katarze i czwarte miejsce. A propos Uzbeków właśnie, no to oni mają w grupie Demokratycznej Republikę Konga i tam jest kolejna ciekawa historia. Kibica, który jakby prezentuje się jako Patrice Lumumba, czyli były premier tego państwa. No i on jedzie na te mistrzostwa jako taki talizman właśnie tej reprezentacji.
4: Ten człowiek początkowo nie dostał wizy do Stanów Zjednoczonych, tak. Ale piłkarze, cały sztab szkoleniowy wstawili się za nim w najwyższych miejscach w Demokratycznej Republice Konga. I ten kibic miał już dostać wizę pozwalającą mu wjechać do tego kraju, wiza sportowa, dyplomatyczna. Tam różne chodziły na ten temat informacje, natomiast prawdopodobnie będzie okazja zobaczyć człowieka, który przez cały mecz Demokratycznej Republiki Konga będzie stał niemal na baczność, przebrany za bohatera narodowego Demokratycznej Republiki Konga w taki niebiesko-żółto-czerwony garnitur.
3: Tak. Z ręką
4: podniesioną ręką i tak będzie sobie stał przez 90 minut. Nawet jeżeli będą padały kolejne gole, to ten człowiek będzie w ten sposób stał, oddając hołd jego idolowi, postaci, którą podziwia. Takie obrazki już oglądaliśmy na Pucharze Narodów Afryki, właśnie we wspomnianym Maroku, no bo jak już mówimy o afrykańskich zespołach, to nie sposób powiedzieć o dwóch najmocniejszych reprezentacjach afrykańskich na dziś, czyli Maroku i Senegalu. Senegal, który na boisku wygrał Puchar Narodów Afryki, ale miesiąc później został mu on zabrany. Niesamowite zamieszanie w związku z finałem, ale to jest Afryka, tam się spodziewać należy wszystkiego. Ale już tak obdzierając te dwie reprezentacje z tych wszystkich kontrowersji, mówimy o sportowo znakomitych zespołach. Maroko uważam, że jest w stanie wyjść z grupy nawet z pierwszego miejsca, a przypominam, że w grupie mają Brazylię, między innymi także Szkocję i Haiti, więc Haiti, który będzie raczej chłopcem do bicia w tej grupie. Z kolei Senegal to jest cały czas bardzo mocny zespół, Sadio Mane niezniszczalny, zawodnik, który będzie, myślę, wiodącą postacią tej drużyny. Afryka ma na tym mundialu aż 10 zespołów. Nigdy Afryka nie była tak szeroko reprezentowana na mundialu. I to przełoży się moim zdaniem na dobry wynik kilku reprezentacji właśnie z Czarnego Lądu. Ten półfinał sprzed 4 lat w wykonaniu Maroka może się powtórzyć. Czy to w wykonaniu właśnie Maroka, czy to Senegalu, może Algierii, prowadzonej przez świetnego trenera z Europy, trenera Petkowicza. Bardzo dobrze ustawiony defensywnie zespół, więc naprawdę Afryka na tych Mistrzostwach Świata może być bardzo silną postacią, może być silnie reprezentowana w tych czołowych fazach turnieju.
3: Czy stwierdzenie, że Afryka jedzie po medal, to jest zbyt duże zdanie, czy jednak mimo wszystko można zakładać taką niespodziankę?
4: Jeszcze w latach 90., kiedy w Stanach Zjednoczonych ostatni mundial się odbywał w 94 roku, wydawało się, że Kamerun albo Nigeria za chwilę po prostu zdobędą Mistrzostwo Świata. Tak wielu wierzyło, tak wielu mówiło, że to będą reprezentacje, które dadzą Afryce medal Mistrzostwa Świata. Weryfikacja była brutalna, bo co rusz jakiś zespół ruszał na mundialu w dobrym stylu, to zatrzymywał się na ćwierćfinale. Była Ghana, był Senegal z 2002 roku. Swoją drogą świetne nawiązanie, bo będą znowu grali z Francją, którą wtedy grali, zadziwiając cały piłkarski świat. Natomiast dzisiaj, po tym co zrobiło Maroko 4 lata temu, wydaje mi się, że dzisiaj nawet Maroka nie możemy rozpatrywać w roli czarnego konia, tylko takiego zespołu, który jest w absolutnie top 10, top 8 reprezentacji na tym mundialu. Więc nie wiem, czy dzisiaj półfinał dla na przykład Maroka, brązowy medal, a może coś więcej, to byłoby jakieś wielkie zaskoczenie. Myślę, że większym zaskoczeniem będzie to, jeżeli Maroko zawiedzie. Jeżeli Maroko nie dotrze do przynajmniej ćwierćfinału albo tego wspominanego półfinału. Doszliśmy już do takiego momentu, gdzie Afrykę trzeba naprawdę bardzo poważnie traktować na całych Mistrzostwach Świata.
3: Ja myślę, że to dobrze i to może być dobry znak na to, że faktycznie piłka nożna jest światowym sportem i powoli będziemy do tego dążyć, żeby faktycznie tak było.
4: No, my możemy mówić, że chcemy mundialu najsilniejszego z zespołami absolutnie z samego topu, tylko dopóki nie dopuścimy tych mniejszych zespołów do gry w tym największym czempionacie, to one nigdy nie będą się rozwijać. Nowa Zelandia, która w oceanie jest hegemonem, wygrywa z Vanuatu, Wyspami Solomona, Fidżi i kilkoma innymi reprezentacjami raczej dość wysoko i gładko, nigdy nie miała do tej pory gwarantowanego miejsca w Mistrzostwach Świata. Jedyna taka strefa piłkarska na świecie, która wygrywając ją, jeżeli wygrywał dany zespół, to i tak jeszcze musiał grać baraż z innym kontynentem. Więc dobrze się stało, że takie reprezentacje dostają swoją szansę, bo one dzięki temu zainteresowaniu, które teraz zostanie wygenerowane, pieniądzom, które zarobią, będą mogły rozwijać swoje ligi, swoje reprezentacje, a w dalszej perspektywie stworzy nam to pole do popisu dla tych słabszych, którzy będą po prostu swoje umiejętności podnosili. Więc w ten sposób bym na to patrzył. tym bardziej, że to rozszerzanie mundialu jest już nie do zatrzymania. Mhm. Z różnych powodów, nie tylko z takich pięknych, o których mówimy, żeby rywalizacja cały czas była podnoszona, ale FIFA wie, na czym zarobić. Większa liczba meczów, więcej reklam, więcej wpływów. Więc dzisiaj myślę, że Mistrzostwa Świata, które oglądamy, to nie są największe mistrzostwa w historii za naszego życia. Myślę, że za 4 lata, może za 8, dostaniemy jeszcze większy mundial.
3: Miejmy jednak nadzieję, że te pieniądze nie przysłonią nam tego oglądania.
4: I... Myślę, że nie. Myślę, że tam jest za dużo potencjału na fajne sportowe historie, że tutaj będziemy raczej mówili o fenomenalnych bramkach, tych wielkich, o zaskoczeniach, tych mniejszych, o zespołach, które być może z drugiego szeregu troszeczkę namieszają. Ja jestem spokojny o te Mistrzostwa Świata. Pod względem sportowym naprawdę jestem spokojny. Nie wiem, co będzie działo się organizacyjnie, bo różne głosy do nas dochodzą. Natomiast tak wielkie kraje jak Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, tak całościowo poradzą sobie z tym napływem kibiców, z tą wielką grupą, która pojawiła się w Ameryce Północnej i będzie chciała przez najbliższe ponad 4 tygodnie oglądać ten mundial od deski do deski.
3: W takim razie my również czekamy na piękne gole, czekamy na niesamowite przede wszystkim historie i czekamy na te emocje, które miejmy nadzieję będziemy doświadczać przez następne właśnie ponad 4 tygodnie. Adam Kotleszka, dziennikarz Kanał Sportowy, dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję, duża przyjemność.
3: My natomiast odeślemy Państwa na przerwę muzyczną, po której się usłyszymy, Kenan i Waving Flag.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
1: Wracamy po przerwie. Studio Mundial, Paweł Kobielski ponownie przy mikrofonie. Godzina 17.37. Było o tych egzotycznych państwach, było o drużynach nieoczywistych, tych ekipach, które może nie mają wielkich szans na zdobycie trofeum Mistrzostwa Świata, natomiast mają za sobą na pewno fenomenalne historie, które będziemy opowiadać i będziemy je poznawać i ich doświadczać przez cały turniej. My natomiast chcielibyśmy się przenieść właśnie z tych okolic Czarnego Lądu, może trochę na wyspy, a ze mną w studiu jest Szymon Chrystianus.
2: Dzień dobry.
1: Wszystkim znany i lubiany realizator Radia Wnet.
2: Jeśli ktoś słuchał wczoraj radia, to może rozpoznaje głos.
1: Dokładnie tak.
2: Ktoś słucha od wczoraj na przykład.
1: Dokładnie tak.
2: Zdarzyło mi się.
1: My natomiast z Szymonem przeniesiemy się właśnie na Wyspy Brytyjskie i porozmawiamy sobie o tych drużynach.
2: Zanim się przeniesiemy na te Wyspy Brytyjskie, to właśnie prawda, że wielu zawodników, którzy normalnie by nie pojechali na ten mundial, to właśnie tam zagrają. Był wspomniany Tahith Chong, a to nazwisko bliskie mojemu sercu, ponieważ właśnie on grał jakiś czas w Luton Town, który jest moim ulubionym klubem. Strzelił nawet gola między innymi Liverpoolowi w Premier League, ale z Luton Town, który obecnie gra w League One, czyli w trzeciej lidze angielskiej, jest zawodnik z Luton Town, który pojedzie na mundial i to będzie Ali Al-Hamadi z reprezentacji Iraku i on chyba jest jedną z największych gwiazd tej drużyny w ogóle. Mimo, że gra w trzeciej lidze.
1: Ale tak jak opowiadaliśmy właśnie z Adamem Kotleszką, który był niedawno na antenie, są i takie historie. Chyba jeszcze przed rozmową z poprzednim gościem rozmawialiśmy o trzecim bramkarzu Haiti, szanowni państwo, który jedzie na mundial, który, uwaga, nigdy w życiu nie podpisał profesjonalnego kontraktu piłkarskiego, tak, to się zgadza, ale jedzie na Mistrzostwa Świata. Barwach Haiti, które na te mistrzostwa wraca po 52 latach, ponieważ ostatnio jest ta reprezentacja gościła na stadionach Światowego Czempionatu w 1974 roku.
2: No to my znamy tę historię, prawda?
1: My znamy tę historię, ponieważ grała z Polską. Dokładnie tak. My natomiast porozmawiamy sobie o Anglii. Anglia, która...
2: Chyba największe, największe zwycięstwo reprezentacji polskiej, najwyższe w historii występów na mundialu.
1: Na mundialu tak, ogólnie nie. Na mundialu, tak?
2: Ogólnie to
1: San Marino.
2: A wcześniej to była z Norwegią albo z Danią 9-0 wiele lat temu.
1: Tak jest. Natomiast ciekawostka taka, Duńczykom też zawdzięczamy najwyższą porażkę w historii. Było to bodajże 8-0 albo 8-1.
2: Tak, coś takiego.
1: I ciekawostka, był to jedyny mecz w kadrze jako zawodnik Kazimierza Górskiego. To taka ciekawostka.
2: Tak się zasypujemy ciekawostkami z wielu stron, ale ciekawa historia z tym bramkarzem Haiti, także masz jeszcze szansę. Zwłaszcza, że tym bardziej, że byłeś faktycznie bramkarzem.
1: No spokojnie. Do tych może czeluści już się nie zaglądajmy, ale przyjrzymy się państwom z właśnie Wysp Brytyjskich, czyli przyjrzymy się Anglii oraz Szkocji. Obie te ekipy na mundial jadą. Szkoci wracają na Mistrzostwa Świata po 28 latach.
2: O, ja mam tyle lat.
1: No proszę. Ostatni występ Szkotów, mundial w 98 roku.
2: I akurat temat dzisiejszy to jest mecz otwarcia i Szkoci właśnie zagrali w meczu otwarcia z Brazylią, która oczywiście reprezentacja Brazylii zagrała wtedy w finale. W finale nie zagrał Ronaldo Nazario, ale to już jest osobna historia. Ale tak, mundial we Francji, ale to Francja meczu otwarcia nie zagrała. Dopiero to było 4 lata później w Korei, w Japonii. To wtedy Francja zagrała mecz otwarcia, wygrała z Senegalem. Ale mówimy o reprezentacji Szkocji. O Anglii już zostało trochę powiedziane w audycji Porozmawiajmy o sporcie, do której zachęcamy do wysłuchania. Nie tylko o piłce nożnej, ale też właśnie było parę minut skupienia na reprezentacji Anglii. Tak, zachęcamy. Porozmawiajmy o sporcie z zeszłej niedzieli.
1: Tak jest. Znajdą,
2: na Wnet FM.
1: Tak jest, znajdą Państwo na pewno na stronie. Szymonie, ja bym ciebie zapytał.
2: Szkocja.
1: Ja bym ciebie chciał właśnie zapytać o Szkotów. Pierwszy występ, tak jak powiedziałem, po 28 latach. Witamy ich na mundialu. Prowadzi ich na boisku ich kapitan, czyli Andy Robertson. Tak jak chyba obok Scotta McTominaya najbardziej rozpoznawalna postać z tej kadry.
2: No, ja bym jeszcze jednego Pulpeta dorzucił. Tak, zawodnik o pseudonimie Meatball, kapitan Aston Villa, John McGinn.
1: Tak,
2: prawda?
1: To jeszcze nazywany
2: kolega z drużyny
1: Matiego Kasza i nazywany przez niektórych szkockim Messi. Ja przynajmniej kiedyś słyszałem takie porównania, natomiast myślę, że każde państwo ma swojego Messiego czy Maradonę. Bo pamiętam, że na przykład w Polsce takim mianem polskiego Maradony bodajże określono Mateusza Musiałowskiego. Niestety ta historia nie skończyła się za dobrze. Gdyby ktoś był ciekawy, to Mateusz Musiałowski obecnie jest na wylocie z Cypru. Więc nie wygląda ta kariera obecnie najlepiej, a szkoda, ponieważ niedawno jeszcze był w młodzieżówce Liverpoolu. Ale Szymonie, jakbyś miał się właśnie przyjrzeć grupie Szkotów, przypomnę...
2: Wspomniana w rozmowie trafili. Poprzedniej grupa zresztą.
1: Tak jest.
2: Bo to z Maroko,
1: tak jest. Z Brazylią, Maroko i Haiti. Rozmawialiśmy z naszym poprzednim gościem, Adamem Kotleszką, że Maroko może być faktycznie jednym z kandydatów do tego, żeby naprawdę zajść daleko. Po Brazylii się ludzie zastanawiają. Haiti raczej jest mimo wszystko skazywany na pożarcie. A co ze Szkotami?
2: Szkocja? No ja bym widział tutaj dużą szansę, żeby zagrać w fazie pucharowej w 1/16, a może jak się poszczęści, to... Znaczy poszczęści, no wiadomo, zawsze można trafić na trudniejszego rywala w fazie pucharowej, czy słabszego, to 1/8 może będzie taka realna szansa. Szkoci w fazie pucharowej w XXI wieku zagrali na Euro 2016, gdzie również to było takie pierwsze Euro, gdzie formuła została poszerzona z 16 do 24 drużyn.
1: Tak jest.
2: Szkocja, nie pamiętam z kim odpadła w 1/8 finału. Irlandia Północna, która była wtedy z Polską, też wyszła z grupy wtedy.
1: Z trzeciego miejsca.
2: Nie, Niemcy z Irlandią chyba wtedy grali. Już nie pamiętam. To już takie...
1: Zamieszkłe dla ciebie czasy.
2: To możesz mi tutaj bazę danych zweryfikować. Ale tak, jest duża szansa. Wiadomo, Maroko i Brazylia, no to o Brazylii to nie trzeba mówić, ale Maroko również. Drużyna, która ma więcej gwiazd niż zdecydowanie na pewno bardziej, mimo że to jest afrykańska drużyna, więcej gwiazd niż reprezentacja Polski. Ashraf Hakimi, Brahim Diaz, to tylko dwa nazwiska, które z tych wielkich gwiazd. Nusaira Mazraoui z Manchester United, prawda? I to nie tylko same nazwiska, ponieważ już 4 lata temu weszli do tej ścisłej czołówki, do strefy medalowej, mimo że nie zdobyli medalu. Tak, Brazylia, no i Haiti, to jednak, tak jak mówimy, w systemie, gdzie z trzeciego miejsca można wyjść, to zwycięstwo praktycznie gwarantuje wyjście, a też nie można z takimi kompleksami podchodzić z perspektywy Szkocji, ponieważ to jest bardzo dobra drużyna. Oni również mają gwiazdy. Wspomniany Andy Robertson oczywiście jest na odejściu, ale no, z Liverpoolu odszedł do Tottenhamu. Wciąż jest to elitarna liga angielska. Boczny obrońca Scott McTominay, który przeżył swój renesans we Włoszech. Akurat włoski renesans. To przypadkowo mi wyszło, ale to tak właśnie to wszystko pasuje do siebie w Napoli. No i John, ja bym powiedział, że John McGinn i tak jest najlepszym zawodnikiem reprezentacji Szkocji. Aczkolwiek to jest wielkie szaleństwo właśnie, ponieważ Szkocja jest równie zwariowana na punkcie piłki nożnej co Anglia. Mimo że oczywiście ta liga szkocka Premiership nie jest tak dobra jak angielska, aczkolwiek tam był w ostatnim sezonie miała miejsce fascynująca walka do ostatniego meczu między Celticiem a Hartsami. No, Rangersi też wcześniej byli w tej walce, ale no, na końcu ostatecznie wygrał Celtic prawie jak zawsze. No ale wciąż to nie jest tak duża liga jak angielska, ale naród tak samo zwariowany, może nawet no równie, równie co Anglicy, co Polacy na przykład. Wielkie szaleństwo, banknot 20-funtowy, została wydana limitowana edycja banknotu 20-funtowego w Szkocji z okazji mundialu, na której uwieczniony jest Scott McTominay, który strzela gola przewrotką Duńczykom pod koniec fazy
1: tak jest.
2: Grupowej eliminacji do mundialu. Duńczycy, przypomnij mi, Duńczycy...
1: Nie jadą na mundial.
2: Nie jadą.
1: Nie jadą.
2: Norwegowie jadą.
1: Norwegowie jadą. Również tak jak Szkoci, tutaj akurat jest ciekawe powiązanie, również tak jak Szkoci, pierwszy raz od 28 lat. Ostatni występ w 98 roku.
2: Na mundialu.
1: Tak jest.
2: Tak powiedziałeś na początku, więc wiadomo, że to była prawda. Tak, tak z Brazylią, tak, z Norwegią i byli w grupie wtedy. Z kimś tam jeszcze. Ja nie pamiętam. Ja ledwo na świat wtedy przyszedłem.
1: Dobrze.
2: Pierwszy mundial, jaki pamiętam, to ten sprzed 20 lat.
1: W kontekście Szkocji warto też zauważyć, że bardzo ciekawy zabieg pozwolił sobie popełnić król Karol, który Szkotom z okazji właśnie ich awansu na Mistrzostwa Świata i z okazji ich meczów z Haiti, który jest rozgrywany dla Polaków o godzinie 3 w nocy, zarządził Szkotom wolne. Tak, Szkoci będą mieli dzień wolny od pracy, żeby móc delektować się tym świętem, jakim jest udział ich drużyny na Mistrzostwach Świata. Bardzo ciekawy zabieg.
2: Może coś do gadania miał tutaj książę William, który prywatnie jest kibicem Aston Villi. Jej kapitanem jest właśnie John McGinn, więc na pewno trochę, mimo że to jest, że rodzina królewska rezyduje w Londynie, w Anglii, to jest jednak coś w sercu, są po stronie Szkocji na tym mundialu. Książę William myślę, że na pewno. Król Karol chyba kibicuje Burnley, z tego co pamiętam tutaj. To niekoniecznie to musi być Arsenal.
1: Tak, afiliacje kibicowskie w rodzinie królewskiej mogą być zdecydowanie różne. Ja bym chciał ciebie jeszcze zapytać o Anglików. Wiem, że o nich pozwoliliśmy sobie porozmawiać w niedzielę, ale myślę, że to też wciąż jest mimo wszystko ciekawy temat. Przypomnijmy, że Anglia na tytuł Mistrza Świata czeka równiutkie 60 lat. Bo właśnie w 1966 roku ostatni raz ekipa Alfa Ramzeja, prowadzona przez kapitana Bobiego Moora, zdobyła Mistrzostwo Świata.
2: No i ten kontrowersyjny gol.
1: Bardzo.
2: W meczu z RFN-em.
1: Tak jest. Mecz zakończył się wynikiem 3-2.
2: 4-2 chyba nawet. Jeśli się pomylę, popraw mnie, ale... wiesz, z czym 4-2 mi się kojarzy?
1: A faktycznie, przepraszam, 4-2, tak, bo jeszcze bramka w 120 tak. minucie.
2: I 4-2 też było w mundialu w RPA, gdzie nie, 4-1, 4-1, a powinno było być 4-2 co najmniej, bo Frank Lampard strzelił gola, który nie został uznany, sędzia okularów nie założył liniowy tamtego dnia. No ale tak, i Anglia, podobnie jak Argentyna, o której mówił Grześ wczoraj. Argentyna pokonała Islandię w sparingu 3-0. Anglia ograła Kostarykę 3-0. No i cóż. Declan Rice, Anthony Gordon, nowy nabytek Barcelony, przybyły z Newcastle. Podobno w ogóle Barcelona nie chce, okazało się, że chyba nie chcą kupić Rashforda. Też w związku z tym.
1: Tak, była informacja, że Rashford nie zostanie wykupiony przez Barcelonę.
2: No i gwiazdor Aston Villa, tym razem z Anglii, Ollie Watkins, poprawił na 3-0. Szkoda, że takiego wyniku nie było w meczu z Kostaryką w 2014 roku, gdzie Anglia zremisowała bezbramkowo w ostatnim meczu i nie wyszła z grupy. No, co było dosyć wstydliwym etapem,
1: epizodem
2: w ich historii. Tak jak porażka z Islandią później na Euro dwa lata później. Czy również jak nie dostali się na Euro w 2008 roku, a mecz za sprawą Chorwacji i z Chorwacją zagrają mecz otwarcia. Mhm.
1: Dlatego można się właśnie zastanawiać, czy to może być ten model, ponieważ Thomas Tuchel dobrał bardzo kontrowersyjną ekipę, nie zabrał paru gwiazd. Myślę, że zdecydowanie dla wielu kibiców to są kluczowi zawodnicy w reprezentacji
2: Anglii.
1: Tak
2: jak z tym, że nie zabrał Cola Palmera, mi się zgodził, ale na przykład Morgan Gibbs-White został w domu. Tak jak mówiłeś, kontrowersyjne. Adam Wharton...
1: Można by jeszcze polemizować, tak, że to może być dobra decyzja, szczególnie, że jedzie Elliot Anderson, za którego, tu jest ciekawostka, Manchester City, po którego się dobija, przypomnijmy, to jest zawodnik Nottingham Forest i właśnie debiutant na Mistrzostwach Świata, Elliot Anderson, czyli defensywny pomocnik, za niego Nottingham Forest podobno miało krzyknąć 120 milionów funtów.
2: No cóż, no to jest...
1: Szczodra kwota.
2: Tak.
1: Szczodra kwota to zdecydowanie.
2: Jadą Noni Madueke, jedzie z całym szacunkiem, ale do dorobku, ale Jordan Henderson.
1: Znaczy inaczej, ja tutaj akurat powołania Jordana Hendersona będę bronił, nie tylko dlatego, że to jest były fenomenalny zawodnik Liverpoolu, natomiast myślę, że Jordan Henderson nie jedzie na tyle ze względów czysto piłkarskich, że to jest jakiś jeden z najlepszych zawodników na świecie, bo można powiedzieć, że raczej nie jest. On tam jedzie bardziej ze względu na swoje przywództwo, ze względu na to, że on te kadry zna od podszewki i na swoje zdecydowanie wieloletnie doświadczenie, którym będzie w stanie się podzielić z młodszymi kolegami zespołu.
2: Czyli jak to złośliwi mówią, taki bałkański zawodnik był atmosferić, tak?
1: Nie, ja się ze zdaniem tego, że Jordan Henderson jedzie jako atmosferić.
2: W Brentfordzie zagrał dobry sezon. Dobry sezon, zwłaszcza w meczu przeciwko swojemu byłemu klubowi, Liverpoolowi. Tam wygrali 3-2. Zagrał nieźle.
1: Nie, w Brentfordzie było solidnie, dlatego mówię, ja bym mimo wszystko nie rzucał słów, że on tam jedzie tylko dla dobrej atmosfery, tylko żeby faktycznie pomóc Anglii wygrać Mistrzostwo Świata, bo myślę, że na to Anglicy się zapatrują.
2: Może Thomas Tuchel widzi, co się dzieje w Chelsea, w której brakuje właśnie takiego przywództwa ze strony jakiegoś doświadczonego zawodnika i faktycznie może być to klucz, żeby tak o 3%, a może o 10% zwiększyć osiągi swojej drużyny.
1: No dlatego mówię, że to może być zdecydowanie zawodnik, który może być takim, Amerykanie używają takiego stwierdzenia, X-faktorem do tego, żeby Anglia sięgnęła po coś więcej. Przypomnijmy, grupa dla Anglików dosyć znajoma, ponieważ starzy znajomi z poprzednich mundiali się przypominają. Będzie to Chorwacja, Ghana oraz Panama. Z Panamą raczej nie powinno być problemów. Z Chorwatami może być już różnie, bo mimo tego, że ta kadra się starzeje, to jednak nie można zapominać o tym, że to srebrny medalista, srebrny i brązowy medalista Mistrzostw Świata. Srebrny z 2018 roku, wtedy to ulegli Francji. Natomiast brązowy medalista sprzed 4 lat.
2: Było trzecie albo czwarte miejsce, teraz sobie nie przypomnę.
1: Też było, było wysoko ze sprawą Davora Shukera, który wtedy został królem strzelców.
2: Tak, tak.
1: Znany chorwacki napastnik.
2: To jest niesamowite w ogóle. Kraje byłej Jugosławii, one się rozdrabniają coraz bardziej, a i tak te poszczególne fragmenty są coraz lepsze. Na przykład Kosowo nie dostało się na mundial, ale na przykład ograli Szwecję 2 razy w fazie grupowej, a to Szwecja jedzie na mundial.
1: Natomiast tak, na tym, dlaczego Szwecja jedzie na mundial, nie będziemy się rozwodzić. Natomiast myślę, że tak jak mówiliśmy wcześniej, będziemy obserwować właśnie te państwa, czyli właśnie Anglię, Szkocję, ale też te mniej znane i mniej rozpoznawalne, czyli właśnie tak jak wspominaliśmy wcześniej, Curaçao, Haiti, Republika Zielonego Przylądka. Myślę, że to będą zdecydowanie historie, które będziemy śledzić i które też będziemy Państwu opowiadać, ponieważ przypominamy, że Studio Mundial codziennie od poniedziałku do piątku o 17.10 na pewno będzie. Dlatego zapraszamy Państwa, żebyście właśnie śledzili, żebyście właśnie nas słuchali. My się powoli będziemy odmeldowywać i oddawać wasze uszy Milo Curtisowi, który was na pewno pięknie ugości. My się powoli będziemy żegnać.
2: To jeszcze masz do wykorzystania 3 utwory na pożegnanie.
1: Mam do wykorzystania 3 utwory i rozumiem, że mam sobie wybrać.
2: Tak, tak.
1: W takim razie...
2: Niestety mają wszystkie po 3 minuty, więc jak jeszcze, żebyśmy mogli tak sobie coś miło powiedzieć przez pół minuty, nie wiem, na przykład...
1: A bo ty chcesz idealnie zejść, żeby było równo, tak?
2: Tak, tak. Tak będzie ładnie, tak będzie wygodnie.
1: Dobrze. W takim razie jeszcze raz codziennie od poniedziałku do piątku 17:10 zapraszamy Państwa serdecznie na Studio Mundial.
2: Jutro Grzegorz Milko z powrotem. Tak?
1: Tak mi się wydaje. Chyba, że jest jakaś zmiana, ale to myślę, że dowiemy się razem z Państwem. Szymon Chrystianos był ze mną, realizator Radia Wnet. Dziękuję
2: pięknie. Bardzo.
1: Z Państwem był Paweł Kobiecki. Dziękuję bardzo za tę prawie godzinę rozmowy o futbolu. Natomiast teraz będzie piosenka na pożegnanie, która mi jest bardzo bliska, ponieważ jest to piosenka z serii gry FIFA, w której myślę, że każdy młody kibic i kibicka piłki nożnej się zagrywali. To jest akurat piosenka w soundtracku z FIFA 14. Small Pulse Dreaming. Do usłyszenia.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
1: www.wnet.fm. Reklama.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
3: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
4: To była autopromocja.
6: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się. Wroga bi w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
7: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry Państwu. Jest bardzo pięknie, ale ja się czuję bardzo pięknie. O wolności też pogadamy. Mam zaszczyt gościć ponownie profesora Witolda Modzelewskiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
7: Ale zrobimy tak jak zwykle, bo jesteśmy bliskimi
8: przyjaciółmi.
7: Czyli jesteśmy na ty i nie mam co udawać. Tak. Znaczy, ja jestem starszy oczywiście.
8: Tak, jeżeli pozwolisz, to zgadzam się.
7: Och, czyli jest zgoda. Zgoda

0: tego generała, na szefa Armii Krajowej, no bo był tak słabą, taką wyciszoną osobowością, że nie zagrażał nikomu, kto aspirował do tej roli, a wiadomo, ci, którzy aspirowali, skutecznie blokowali tych, którzy też aspirowali. Więc zgodzono się na to, żeby na szefa Armii Krajowej, to tak, to bardzo poważni historycy to mówili, tak, wybrano kogoś, kto się do tej roli kompletnie nie nadawał, ale była zgoda, ale była zgoda.
1: Ale była zgoda. Ale przez to, że tak się kłócili tam w Londynie ci rządowi ludzie, alianci w paradzie zwycięstwa brali udział, alianci, Grecy oczywiście pod grecką flagą, ale niestety nie było polskiej flagi.
0: No nie było nawet polskich, nawet reprezentacji polskich. Więc, ale my oczywiście...
1: To przez tą zgodę, tak, właśnie tak, niezgodę, przez te kłótnie wszystkie.
0: Mój Boże, no jesteśmy przyzwyczajeni, znaczy nie, może inaczej to powiem, nie jesteśmy nienaprawialni, prawda? Nienaprawialni w swojej naiwności i ta naiwność nas powoduje, że my w dalszym ciągu będziemy wierzyć w Zachód, taki Zachód, którego, jak wiesz, nie ma.
1: Ja... Bardzo w imieniu Greków, bardzo przepraszam starożytnych Greków, bardzo wszystkich przepraszam za to, że stworzyliśmy zachodnią cywilizację. Jest mi bardzo przykro.
0: Ale czy to, co żeście dali cywilizacji światowej, zostało zawłaszczone i jak wiadomo, w tym zawłaszczeniu jest rodzaj zafałszowania. Czyli przypisuje się inspiracje, rzeczy głupich albo czasami, nawet czasami podłych, komuś, kto w ogóle z tym nie ma nic wspólnego, no ale w ten sposób, jak wiemy, nie chcę tak się już po profesorsku
1: proszę wymądrzać. Proszę cię, bardzo cię proszę. Tak, zaprosiłem profesora.
0: Legitymizować w ten sposób swoją głupotę, bo inni też jego zdaniem zainspirowali w tej głupocie. Nie masz za co przepraszać, mój Boże. Nie raz, nie dwa, nie trzy i może jeszcze wielokrotnie spotykamy się z tym, że ci, którzy się na nas powołują, robią to całkowicie w sposób nieuprawniony.
1: Ja pamiętam, spotkałem kilka lat temu na festiwalu Jazz Jamboree, który organizuje Mariusz Adamiak. Był taki wspaniały gitarzysta z Jamajki. Z Jamajki. I był grecki Londyńczyk greckiego pochodzenia, wybitny muzyk. I obaj przeprosiliśmy Jamajczyka za to, że stworzyliśmy cywilizację zachodnią. Facet się złapał za głowę i on nie mógł zrozumieć, o co nam chodzi. Bo ty natychmiast to chwyciłeś. No to ironia jest oczywiście, no ale... Niektórzy nie chwytają na przykład nazwy sekcja lewacka Radia Wnet, nie wiedzą, o co chodzi.
0: Ja uważam, że, powiem tak, może to, żeby nie było tak, że potraktujesz to jako rodzaj takiej słodkiej kurtuazji, ale ona jest jak najbardziej, to nie jest kurtuazja, tylko moje zdanie na ten temat. Uzurpuję sobie prawo do własnego zdania. Tym, którzy chcą się zajmować polityką, jak najbardziej współczesną, polecałbym historię wojen peloponeskich. Wszystkich możliwych wariantach, tak, również tych z epoki, jak i tych późniejszych, jak wspaniali ludzie, twórczy, witalni, pod każdym względem i mądrzy, szukający mądrości. To jest wasza zasługa, że po raz pierwszy mądrość była kategorią poszukiwaną, prawda, że... Ten, kto jest mądry, zasługuje na uznanie, a nie będzie od razu powieszony, czy w ten inny sposób jako uzurpator.
1: A Sokrates jednak.
0: No, tam były błędy i wypaczenia, prawda? Natomiast każdy taki naród może się sam wyniszczyć, kierując się swoimi, wydawałoby się, racjonalnymi celami. Można tak wyniszczyć się w tych głupich wojnach, prawda? No bo wojny to są z reguły te, które sami wywołujemy, to są te, których nie musieliśmy się bronić. No to one są po prostu głupie.
1: Głupie. Oj, ja miałem program przygotowany, ale zawsze jak rozmawiamy, mamy tyle...
0: Nie wychodzi nam to.
1: Nie wychodzi.
0: Ale tu się czujemy wspólnotę, koinę, prawda?
1: Tu jest, tak.
0: Innym też nie wychodzi.
1: Jest to Omikron, Omikron Jota,

0: RS z Rotterdamu zmienił wymowę starej greki. Bo kinos, to ty byś powiedział koinos, prawda?
1: Ja jeszcze tak
0: mówię. A to jest kinos.
1: A to jest kinos.
0: Bo omikron jota to się czyta jako i.
1: A mój Boże.
0: A epsilon jota, na przykład ty czytasz, ty mówisz paideia, prawda?
1: Tak, tak.
0: A ja mówię pedia.
1: Mój Boże, profesorowie, którzy jeszcze znali grekę, bo ja jeszcze byłem uczony przez takich, nie jestem uczony, oni byli, ja byłem uczony przez nich. Oni jeszcze znali grekę, jeszcze ich uczono Greki i oni mówili, że koinę, jednak koinę. Czy tak jak Cezar i Kezar, prawda?
0: Od czasów Erasma.
1: Czyli my tak naprawdę tę średniowieczną łacinę traktujemy jako antyczną, natomiast grekę średniowieczną traktujemy jako tę, która była w oryginale.
0: No właśnie.
1: Ale brzmi, już, niech już zostanie koinę.
0: Dobrze, dla ciebie, no ale jak w Grecji to powiesz, będziesz rozmawiał z greckim filologiem klasycznym, to on cię nie zrozumie.
1: No to będę barbarzyńcą, prawda? Brodę mam, może jest niezbyt długą, prawda? Będę barbarzyńcą. Bardzo, jeżeli z ust Greka, a zwłaszcza antycznego, usłyszałbym, że jestem barbarzyńcą, to byłoby
0: to
1: jednak...
0: Byłby zaszczyt.
1: To byłby zaszczyt.
0: No to takie samo, jak jest ze słowem ksenos, nie? Od tego pochodzi ksenofobia. Ksenos po grecku znaczy obcy. A co z obcym należy robić? Opiekować się nim. To jest definicja ksenos po grecku. W Polsce ostatnio przynajmniej, jak czytam o ksenos to jest obcy i należy się przed nim bronić. Jest różnica, mam rację troszeczkę?
1: Powiem tak. Racja to słowo takie trochę usprawiedliwiające zagubienie, bo to tak chyba należy nazwać.
0: O, dziękuję.
1: Tak.
0: To jest komplement.
1: Tak, ale taki wiesz, nie, taki być może nawet trochę wyszukany. Ale powiem tak, że strach tym, którzy się odważyli nie bać, prawda? My mamy, jesteśmy zaczadzeni strachem. To jest, to jest rzecz głębsza. To nie będę ironizować tak zbytnio na ten temat, bo ja pamiętam pokolenia, to było pokolenia, które były dużo młodsze wtedy, kiedy ja je poznałem, niż ja jestem teraz. Te pokolenia były zaczadzone tą drugą z wielkich wojen i to, co powiedzieli, że my się różnimy. Ponoć ja należałem do tego pierwszego pokolenia. Ci, którzy się nie nauczyli bać, a oni się nauczyli bać. Oni się nauczyli bać i chcieli, żebyśmy zrozumieli ich. Zrozumiesz mnie, tak mi powiedział jeden z moich bliskich, który dobrze, rocznik 1905, ja nawet takich ludzi pamiętam.
0: Wow.
1: I on powiedział, nie zrozumiesz nas, jeżeli nie doznałeś takiego strachu, który cię nie opuszcza, który jest tobą bez przerwy. Ten strach, który jest twoją świadomością. On organizuje on twoją byt. I ty trzymasz się tego bytu po to, żeby się bać. Fajne.
0: No fajne, ale to jest...
1: Straszne.
0: No, bo ja wiem, ja nie wiem, no ja na przykład, mnie się wydaje, że ja na przykład śmierci się nie boję, bo wiem, że przejdę w inną formę życia. Wiem, ale ja to, znaczy myślę, że tak jest. O, tak powiedzmy, łatwiej będzie. Strach. A co, wracamy do programu?
1: Jak uważasz? Jeżeli nam się uda, będziemy próbować i potem będziemy się przywoływać do porządku.
0: Bo ja się przygotowałem do programu, ale z profesorem zawsze, kiedy rozmawiamy, no, mamy tyle tematów do omówienia, że... Dobrze, zaczynamy po angielsku. Proszę państwa, teraz jest początek audycji. Wszystko, co powiedzieliśmy, przestańcie sobie na koniec audycji. Zaczniemy po angielsku. Czyli od pogody. Nie mówię o tej barbarzyńskiej Anglii, która w tej chwili w Wielkiej Brytanii, która morduje ludzi na ulicach. Wiadomo, o co chodzi, o Henryka Nowaka. Dobrze. Proszę
1: też,
0: państwa, ja mam...
1: Nie tylko, ale
0: nie tylko, też. No wczoraj w Irlandii Północnej, zdaje się, znowu kogoś zadźgano.
1: No i znowu wracamy do obcego.
0: Wracamy do angielskiego.
1: Tak.
0: Ksenos.
1: On był obcy.
0: Tak.
1: Trzeba go nienawidzieć, bo się go boimy.
0: No
1: tak
0: właśnie.
1: Strach, więc strach rodzi, nie każdy strach rodzi nienawiść, natomiast tę nienawiść, tę złą nienawiść, którą rodzi strach, jeżeli ta nienawiść, ta zła nienawiść jest w nas, my sobie uświadomimy, że nas zniszczy i będziemy ją, tak to się ładnie mówi, zagospodarowywać. Na przykład napiszemy jakąś książkę, to jest taki na przykład, no, jeżeli ktoś umie pisać.
0: Ja nie umiem.
1: Albo na przykład jest muzykiem i mimo tej nienawiści, starając się ją w sobie opanować, będzie napisze utwór muzyczny. No to co zostanie? Nie nienawiść, tylko ten utwór. I być może on...
0: Tak.
1: Z cierpienia i także ze... No Dostojewski to chyba najlepiej nam... No przynajmniej ja tak poznałem to z lektury, ze spotkań z Dostojewskim, że również nienawiść może być... Twórcza. Jeżeli masz tę lirę, którą której potrafisz zagrać.
0: Na moim festiwalu przyjedzie Irlandczyk, który mieszka 50 lat na Krecie. Przyjedzie grać tradycyjną muzykę kretejską na lirze właśnie. A propos liry. Nienawiść. No ja mam taką... Mój ojciec mnie wychowywał, był filologiem klasycznym, współczesnym na Uniwersytecie Warszawskim i on jakoś od czasu, kiedy zacząłem mieszkać z ojcem, czyli od 6 roku życia, bo wychowałem się w domach dziecka, ale od czasu on nie potrafił mnie nauczyć nienawiści. On mi mówił, mój ojciec mi mówił tak, Milo, jak ktoś cię skrzywdzi i ty będziesz go nienawidził, to szkodzisz tobie, sobie. Ty raczej mu współczuj, bo być może on cię kopnął, a za to dostanie w łeb. Być może spotka go znacznie większa kara niż ciebie spotkała, czyli nienawiści nie używaj, używaj współczucia. I nie umiem nienawidzieć ludzi. Ja podaję rękę ludziom, którzy na nią pluli często i nie mam problemu z tym podawaniem ręki.
1: No to jesteśmy w takim chyba wymierającym pokoleniu, które sobie coś takiego, nazwijmy to, wmówiło. Ja cię też jestem w takim autoperswazja, prawda? Pamiętaj, żebyś coś tam, prawda? Pamiętaj, żebyś coś tam, na przykład, żebyś nie pogardzał nikim.
0: O, właśnie,
1: nie,
0: też mi
1: a przede wszystkim nie bał się. Nie bał się i nie bał się i a już o nienawiści to już nawet poprzednim razem. Pamiętasz jak, jeśli na pewno ty pamiętasz, natomiast może któryś ze słuchaczy też zapamiętał. Cytowaliśmy ten wspaniały wiersz o każdy twój wyrok przyjmie twardy, przed wolą twoją się ukorzę, ale chroni mnie Panie od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie Boże. Wiem, że jeżeli sobie tak wmówimy, bo to jest taki imperatyw wewnętrzny, strasznie się mądrze, więc już mówię po ludzku. Najważniejsze są nakazy te, które sami wybraliśmy. Nie te, które ktoś narzucił. Te, które w swoim jakimś tam konceptualnym poszukiwaniu uważaliśmy, że jesteśmy do czegoś zobowiązani, prawda?
0: No
1: i potem nikt tego nie rozumie dlaczego, prawda? Kto ci to kazał? Jak to nikt mi nie kazał, dlatego jestem zobowiązany. Jeżeli się potrafimy w ten sposób trzymać na wodzy, no bo przecież i strach, i nienawiść to część naszej osobowości. Tak, o tak, jak najbardziej.
0: No i wszelkie fobie. To też jest rodzaj strachu. A fobos, no to strach przecież po grecku. Kurczę, co?
1: No, właśnie.
0: Przepraszam. Ja myślę, że
1: spróbujmy
0: 99% tak. Polaków nie wie, że używa języka greckiego. Kiedyś na MIT pewien profesor wygłosił matematyczny wykład 60-minutowy, po czym powiedział, słuchajcie studenci, uczcie się greki. Ponad 50% słów, które użyłem w moim wykładzie jest pochodzenia greckiego. Dlatego mnie jest łatwiej właśnie, powoz, boimy się. A propos pogody. Proszę Państwa, ja napisałem na Facebooku taką chęć. Przedwczoraj była piękna, powiedzmy, że to nie była burza, ale rzęsisty deszcz. Więc tak się ucieszyłem, a ponieważ jestem chodziarzem, no to wyszedłem sobie pochodzić po bulwarach nad Wisłą. Mam taką trasę, która ma 4,5 kilometra i w dwie strony to jest 9. Poszedłem na trasę. To było przedwczoraj, czyli to był wtorek. Świetna ta burza, ale co dziwnego. Nigdy nie widziałem tylu biegaczy. Czyli nie tylko ja tak myślę, że to jest piękne, ta burza i ten deszcz, tylko jest kupa innych ludzi, o których ja w ogóle nie wiedziałem. Musiałem zobaczyć na własne oczy. Teraz jak słucham prognoz pogody, czy tam raportów o pogodzie, we wszystkich mainstreamowych stacjach mówią, no będzie kiepsko, niestety deszcz będzie padał. Zamiast, moim zdaniem, zamiast wytłumaczyć ludziom, słuchajcie, cudownie, będzie deszcz padał, w jesieni kartofle będą tańsze.
1: Czasami trzeba wierzyć w łaskę, prawda? Bo mniej więcej tak chyba jesteśmy zakodowani, że i tak nam nie wyjdzie, prawda? Jak nas oszukają, prawda? Nas tak. Zdradzą, prawda? I tak, i cokolwiek byśmy robili, i tak zostaniemy, wyjdziemy na głupków, prawda?
0: Tak.
1: Ale taka, i będziemy cierpieć z tego powodu,
0: tak.
1: Bo zostaliśmy oszukani, zdradzeni. Ale może czasami nam, może ktoś mówi, no to pomóż sobie sam. W moim pokoleniu było takie piękne stwierdzenie, obywatelu, pomóż milicji, bij się sam, prawda?
0: Czyli, my jesteśmy to same pokolenie.
1: Ale ta była piękna ironia, prawda? Pomóż milicji, bij się sam.
0: Tak.
1: Ale zobacz, nie wierzymy w to, że sobie sami możemy pomóc. Nie, że będziemy trwać w swoim zacietrzewieniu i głupocie i strachu tak do samego końca, ale czasami...
0: Powiesz liczyć, licz na siebie. Jednak jest to powiedzenie.
1: Tak, tylko że akurat my na siebie zupełnie nie liczymy, bo... A przecież no, to są dwa... To nawet jeden z takich młodszych publicystów powiedział, wprowadził takie słowo niedasizm, prawda? Że wiadomo, że tu się nic nie da, prawda? I zresztą mówił o notabene realiach Trzeciej Rzeczpospolitej. I mówią, że to prawda, że w Polsce Ludowej tam się coś udawało, na przykład jakąś tam hutę wybudowali, ale po co nam ta huta, prawda? Tak, po co nam ta huta? Więc wracając do wątku, skoro nie mamy, tak, skoro nie możemy sami sobie pomóc, to może czasami Pan Bóg nam pomoże.
0: No myślę, że cały czas pomaga, ale my jesteśmy za głupi.
1: I właśnie tym deszczem to nam pomaga.
0: No właśnie.
1: No niech nam się coś uda, prawda? Skoro to, co planujemy, nam nie wychodzi, albo wręcz albo z efektem tak zwanym przeciwstawnym, to niech nam chociaż nasze zwalczanie ocieplenia klimatu zostanie zanegowane poprzez to, że będzie zimno w czerwcu, w maju też było zimno, jeszcze w dodatku będzie deszcz padać, czyli...
0: Nie. Ja sprawdzam, przepraszam, pierwszy raz ci zaprzeczam w naszej wieloletniej... Ja mam w telefonie pogodę. I sprawdzałem w maju i w czerwcu. W Warszawie było mi przeciętnie o jakieś 5 stopni cieplej niż na Naxos, niż u mnie.
1: U nas było cieplej.
0: W Warszawie było cieplej niż w Grecji. Wiele, wiele razy. Wiele, bo ja sprawdzam... mam coś takiego, że mam umieszczony Naxos. No, niestety teraz zmieniło się. Mamy 17 stopni, wczoraj było 29. Na Naxos jest w tej chwili 26. Ja nie lubię gorąca po prostu. Nie wiem dlaczego, być może jest to z wiekiem. Ale ja mam apel taki do tych ludzi, którzy o pogodzie mówią. Tłumaczcie ludziom, że Ziemia potrzebuje wody. Już nie mówię o tej religii klimatycznej, bo ja nie wierzę w żaden klimatyzm. Chyba ty też, nie wiem. O tym nigdy nie rozmawialiśmy, ale ja kocham filmy dokumentalne, oglądam Discovery History, no, przyrodnicze i tak dalej. Odkrywają w północno-zachodniej Irlandii odkryto miasta 60 metrów pod ziemią. Poziom wody w oceanach i morzach zwiększa się od mniej więcej 12-13 tysięcy lat. I dalej się zwiększa. Czy przyspieszył? Twierdzą ludzie, że ekologiści, czy jak ich nazwać, ekologicy, bo ja jestem ekofilem, ale na pewno nie jestem ekologiem. Oni twierdzą, że rewolucja przemysłowa przyspieszyła ocieplenie klimatu. No ale jak? No jeśli się, wiesz, szuka teraz Kleopatry, grobu Kleopatry.
1: I pałacu.
0: I pałacu.
1: O tej samej Aleksandrii pomyśleliśmy.
0: Nie. Moja mama się tam urodziła.
1: Mój Boże, zazdroszczę.
0: Oj, złapałem cię.
1: Nie powinienem.
0: Nie powinieneś.
1: A dlaczego?
0: No nie wiem. Znaczy wiem dlaczego. To słowo jest. Ja jestem zazdrosny. Byłem zazdrosny, teraz już za późno. Tylko o kobiety. O nic innego, jak ktoś robił karierę, mój kumpel, to ja się z tego cieszyłem, nie zazdrościłem. Rzeczywiście otoczenie zazdrościło. A ja nie. Ale ja mam apel do tych ludzi, którzy mówią o pogodzie. Uświadomcie społeczeństwu, bo my nie mamy takiego zasięgu, jak wy macie. Uświadomcie społeczeństwu, że deszcz jest dla nas dobry i że te zmiany klimatu... A może się biorą z tego, że dużo mięsa musimy spożywać i amazonka jest wycinana. Na amazonkę wycinają, żeby pastwiska robić, nie? Znaczy lasy amazońskie, przepraszam.
1: No i Boże, powiem ci tak, że jeżeli los nam sprzyja, a na wpływ na pogodę, jak okazuje się, mamy szczęśliwie niewielki, szczęśliwie niewielki, bo na pewno byśmy uwierzyli, że mamy na niego wpływ, zrobiliśmy coś wyjątkowo głupiego, prawda? I tak, wyjątkowo głupiego. No, czego ten tak zwany ekologizm obecny jest przykładem. Powiem ci to tak, skoro przyznałeś się do tego, to ja też się do czegoś przyznam bez bicia. I niekoniecznie przestraszony rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Powiem, że przez wiele lat uważałem, że ochrona środowiska, takiego najszerzej i najprościej pojętego, i najszerzej i prostą, jest takim szlachetnym przesłaniem. Że, i nawet się szczyciłem tym, że warto ustąpić w imię, to tak, w imię ochrony na przykład drzew, lasów, imię ochrony tej łąki, która, tej błotnistej łąki, że niekoniecznie trzeba wszystko zmeliorować. I potem się okazało, że na moim naiwności, tak, zbudowano biznes ekologiczny. Tak,
0: o, jest, tak. Właśnie.
1: I wyszedłem na oczywiście pożytecznego idiotę, prawda? Którego zresztą pociesza mnie to, że nie byłem jedyny, prawda? Czy nie, jako nie jedyny zostałem tym głupkiem, którego oszukano. I którego oszukano dlatego, że on naprawdę wierzył, że w tym nie ma biznesu, takiego złego biznesu. Na przykład, żeby pod pretekstem ochrony najprościej pojętego środowiska odbierać nam nasze umiejętności. Odbierać umiejętności. Nasze, no już nie chcę powiedzieć o aktywach, że będziemy szukać rozwiązań, które będą zgodne z naszymi marzeniami, ale których szkodliwość będzie co najmniej ograniczona, prawda? Będziemy szukać o tego, co byś ty... To twobie na pewno będzie to bliskie. Kompromisu między dobrem a złem, tylko to dobro ma bardzo wiele twarzy. Nie ma jednej. Czyli ma... Tak jak piękno jest pojęciem uniwersalnym, natomiast w obrazów pięknych, które są przeciwstawne, które są wzajemnie, przeczą sobie, jest bardzo wiele. Piękno ma też wiele twarzy i to jest to właśnie przewaga piękna, że właśnie ilość tych twarzy i wizerunków pięknych jest nieograniczona i jeszcze można coś do tego dodać.
0: Jeszcze można, ale piękne było przemówienie wczorajsze czy przedwczorajsze. Jak się nazywa ten... Teraz jest największy kościół katolicki na świecie, Sangria.
1: A, w Hiszpanii. Tak, Gaudi.
0: Tak, Gaudi to budował, wiedział, że nie skończy.
1: Jeszcze buduje.
0: I właśnie zakończono.
1: Ach właśnie, przedwczoraj. 160 lat
0: ponad. Tak, i przemawiał papież, ale przemawiał również taki człowiek, aktor z Hollywood, kina akcji, Antonio Banderas. Który stwierdził publicznie, tam setki tysięcy ludzi, stwierdził, że Kościół dzięki Kościołowi powstała sztuka, wielka sztuka. Wiesz, no jednak to Kościół był mecenasem. My teraz mamy ministerstwa, które są prowadzone przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o sztuce. Ale no przecież Michał Anioł, no Leonardo da Vinci, no wymieniać tego można bardzo dużo. I to jednak coś, wiesz, ja to mówię, ludzie w Lewackiej mogą się dziwić, że takie rzeczy mówię. Mój ojciec mnie uczył, że Jezus Chrystus istniał, żył i był poważnym filozofem. Mój ojciec był komunistą, nie zapominaj, to nie mógł mówić, że był Synem Bożym.
1: A w tym takim komunistom, którego
0: Banderas,
1: to tego którego słowa wyrzucą... już nie wolno używać, bo ma być to syndrom zła, prawda?
0: Tak, ale on był prawdziwym komunistą i w 68 wyrzucili go z partii. No to... wiesz, oni nie potrzebowali w tym PZPR-ze komunistów, oni potrzebowali, teraz się to powtarza, jak widzisz, co się dzieje, oni potrzebowali urzędników i czy ludzi nie myśl o nic, tylko my zaczynamy.
1: A to już mnie zainspirowałeś. Tak. Widzisz, ja ci powiem, że w pokoleniu, które było już tu raz przywoływane, te, które się bało, tak, które prosiło wybaczenie, żeby ich zrozumieć, że chcieli żyć mimo, chcieli przeżyć zło, tak, i przeżyli zło, ale został strach przed tym złem. Nawet nie dlatego, że ono mogło wrócić, bo oni wierzyli, że może wrócić to zło. Te zło to byli Niemcy, żeby nie było wątpliwości, nie żadni naziści. Oni, jakbym powiedział im, że są jacyś naziści, to oni by zapytali, o czym mówisz?
0: Ja z Ameryki, jeszcze zapamiętaj ten temat, ale a propos nazistów, ja to zauważyłem mieszkając kilkanaście lat w Stanach, 11 lat, czyli nie kilkanaście, i zauważyłem, jak się zmieniała, jak zmieniali słownictwo. Czytałem gazety New York Times i San Francisco Chronicle, czytałem, i tam coraz mniej pojawiali się Niemcy, a coraz więcej naziści. I coraz mniej, aż w końcu to się zmieniło i już się nie mówi o Niemcach, tylko o nazistach.
1: I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że można słowem, wymianą słów zafałszować do cna przeszłość, prawda? Tak zafałszować tak do cna.
0: I to się dzieje.
1: To jest to zawłaszczenie, które ty mówiłeś na przykładzie Greków z tej starożytnej, tak, Grecji, że ty przepraszałeś za to wpływ starożytnych Greków na cywilizację zachodnią, ale to jest właśnie ta sama uzurpacja, tak samo to zamiana słowa. Wymiana słowa, wszystko pozostało bez zmian, poza najważniejszym słowem i wszystko okazuje się fałszem. Zwróć uwagę, jedno słowo wystarczy wymienić. Niektórzy rozgrzeszyć winnych i ustanowić nowego winnego, którego nie ma, prawda? Więc on się już bronić nie będzie, nawet bo nawet winny ma prawo do obrony.
0: A powiedz mi, zaraz posłuchamy przepięknej muzyki. To będzie Rachmaninow czy Czajkowski?
1: Czajkowski.
0: Szósty koncert fortepianowy. Zanim to powiemy, to chciałbym przed tym tylko... Albo po tym. Chodzi mi o nazistów. Zaczniemy od nazistów. Tak. Bo nazista to jest narodowy socjalista. Prawda? Po niemiecku. Słuchajmy muzyki.

0: zorganizowana. Chciałem też, wracając do klimatyzmu i do tego, pamiętam jak w czasach PRL-u, kiedy mieliśmy po kilkanaście lat, jak nasi, czy, no nie, powyżej 20 pewno.
1: No zdecydowanie, ja też miałem, ja już, ja 30 nawet przekroczyłem.
0: Wtedy, no dobrze, ale śmialiśmy się albo krzyczeliśmy na to, że Sowieci odwracają bieg rzek. Co to jest? Jaki wpływ zły na naturę? Tylko ci ludzie, którzy to mówili wtedy, jak się bardzo antysowiecko zachowywali, nie zdawali sobie sprawy, że biegi rzek zmieniali już Babilończycy, no Mezopotamia.
1: Znowuż wracamy do tego wątku, którym już wraca jako taka mantra w naszych rozmowach. Można starać się zrobić cokolwiek dobrego i przy okazji bardzo dużo spieprzyć. Proszę mi wybaczyć, że te słowo użyłem. Nie wypada i go...
0: Powołaj się na dziewczyny tak. Ze strajku kobiet i mów, jakie tak, słowa
1: tak,
0: chcesz.
1: Tak, więc dlatego usprawiedliwiam się, no bo nie chcę nikogo epatować takimi tak zwanymi wykrzyknikami w toku opowieści. Można zmieniać świat taki, tak dosłownie, taki sposób definitywny i można zmieniać ten świat tworząc coś, co by można by było nazwać wartością dodaną. To taka dziedzina, której się zajmuję zawodowo, czyli można dużo się napracować i niczego nie stworzyć, prawda? Czyli sama praca nie tworzy czegoś nowego, coś, co pozostanie, co jest czymś więcej niż poniesione nakłady.
0: No znamy to z czasów obozów niemieckich, tak. Obozów koncentracyjnych, gdzie trzeba było kupę kamieni przenieść na jedną stronę i wrócić z powrotem.
1: Tak. Wcale nie jesteśmy wolni od tego, że nasze nawet najlepiej pojęte plany, zamierzenia, nawet czasami nawet sformułowane w najlepszej wierze, stworzą tego, co się nazywa ich przeciwstawieniem, czyli się narobi, tak jak pod koniec życia, niektórzy mówią, całe życie się zatyrałem, prawda, to cecha charakterystyczna mężczyzn w tej części świata, zacharował się, czekał emerytury, poszedł na emeryturę i umarł, prawda, dlaczego? Bo przestał harować, prawda? Tak, to jest niestety prawdopodobne. Dla nas mężczyzn jest to jedno z większych zagrożeń, zacząć się leczyć i odpoczywać.
0: No niestety coś o tym wiem.
1: Ale są nawet takie czasami przypadki, że racjonalny w założeniach pomysł da ową wartość dodaną. Da ową wartość dodaną. I pamiętam taką kiedyś opowieść jednego z moich, to jest ten zawód, którego jak byłem młody, to chciałem go całe życie wykonywać. Oczywiście wiadomo, że wszystko to, co się zdarza w naszym życiu, jest efektem zupełnego przypadku. I wtedy wydawało mi się, że taki ktoś, kto opowiadał o tym, jak on poprawiał swoje obrazy. I mówi, że gdyby on, malarz, to olejem pracował. Aha. Więc powiedział, olej ma tę przewagę, a zarazem wadę, że obraz można wielokrotnie powtarzać, tak, poprawiać, ale jednak wtedy, i chyba teraz tak samo, nie można przywrócić status quo ante, że tam zamalujesz również to, co było lepsze, czymś, co było gorsze. Tak. I już tego nie wrócisz. Można tak całe życie... I on mówił, posłuchaj, strzeż się tego, abyś całe życie poprawiał jeden obraz, ten jeden obraz.
0: Ale byli malarze, którzy musieli malować na tym samym obrazie, bo nie stać ich było na kupno nowego Blade Runu.
1: No bo jeżeli to, co tworzyli, nie byli tego pewni. Znasz to stwierdzenie, że sztuka to jest egoizm, najwyższe stadium egoizmu w imię piękna.
0: Wow, nie znam tego stwierdzenia. Ale na pewno nie starogreckie.
1: Renesansowe.
0: Czyli łacina.
1: Czyli trzeba mieć jeszcze na tyle egoizmu i odwagi, żeby bronić tego, co się stworzy. A jak się będziemy bać, będziemy niepewni, będziemy teraz zamalowywać, cały czas poprawiać. Widzisz, jest w tej metaforze coś znacznie poważniejszego. A chciałem być taki trochę ironiczny. No zwróć uwagę, mamy... Możemy cały czas poprawiać nasze życie, obraz naszego życia, zresztą przeszłość tak cały czas poprawiamy. Co pewien czas opowiadamy jego lepszą wersję, prawda?
0: Tak.
1: I z biegiem czasu ta wersja się coraz bardziej, ci nasi zmarli, dawno zmarli, już są tacy doskonali.
0: Tak.
1: Tak. I tak, już są tacy, nazwijmy to nawet czasami nieznośni w swojej doskonałości.
0: Tak.
1: Ale my... w pewnym momencie, tak jak z tym obrazem,
0: tak,
1: powinniśmy skończyć, tak jak książkę pisząc, trzeba ją kiedyś umieć skończyć, a potem jeszcze w dodatku mieć odwagę ją bronić.
0: No, wydać przede wszystkim.
1: No, ale, a potem jeszcze ją
0: jeszcze
1: bronić.
0: Ją bronić.
1: Ją bronić. Jeżeli, a, czyli cokolwiek twórczego stworzymy, musimy uwierzyć w to, że to jest twórcze. Najpierw my musimy uwierzyć, niekoniecznie musimy mieć rację, ale potem musimy mieć odwagę bronić tego dzieła i mieć również świadomość tego, że my w tej walce, w tej obronie możemy przegrać. Tak, przegrać.
0: No, czyli trzeba mieć to, co, czego przeważnie ci politycy, których słuchamy tutaj, nie mają. Trzeba mieć plan B i plan C.
1: O, na pewno.
0: Prawda? A nasi, a propos tego strachu, to widać, oglądam, no wiesz, ja mam 75 lat i jestem uzależniony od telewizji. Niestety. Bo to jest najłatwiejsza forma odbioru informacji. Dla mnie przynajmniej. Dla starszego pana. Jak ja widzę tych ludzi, oni się ciągle boją. Nie potrafią postawić, no na przykład z tym orderem. Ale przed tym orderem Orła Białego to ci powiem, że moi znajomi, wielkie teraz gwiazdy muzyki współczesnej, czyli jazzu, rocka, nie mówię o współczesnej typu Xenakis czy Warszawska Jesień, tylko mówię o tej popularnej muzyce. Czytam ich.
1: Ten modernizm, który ma już 100 lat, prawda?
0: Ja tak,
1: to jest nowoczesny,
0: tak,
1: prawda? Ta nowoczesność, tak, nowoczesność się nic nie zmienia, prawda?
0: I czytam ich autobiografię i czytam ich, o czym nie wierzę. No przecież to było inaczej. Drugiego czytam. No nie, no co, on nie pamięta? Trzeciego, czwartego. I doszedłem w końcu do wniosku, że patrząc na ten sam kolor... O, proszę. Ja powiem, że to jest pomarańczowy. A ty powiesz, że jest żółty. I zapamiętamy sobie za 10 lat, no przecież żółty był ten kolor. Nie pomarańczowy. Te same fakty widzimy inaczej. Bierzemy udział w tej samej akcji, powiedzmy, ale inaczej ją pamiętamy, prawda?
1: Wiesz, to jest trochę, kontynuujesz w jakimś sensie to, co powiedzieliśmy o tej przeszłości poprawionej.
0: Tak.
1: Tak, zresztą słusznie poprawionej, bo wtedy ona jest lepsza, prawda? Bo w przeszłości poszukujemy pocieszenia. Niedawno słyszałem takie bardzo mądre stwierdzenie, znaczy nawet nie tyle mądre, co obrazowe, bo ono mniej więcej brzmiało tak, że w historii, czyli opowieści o przeszłości, czyli tego, czego już nie ma, obiektywizmu jest 30%, a 70% polityki i chciejstwa,
0: tak.
1: Ale za to w polityce jest 70% tej poprawionej historii, prawda?
0: Tak.
1: I to, z czym my tu mamy dzisiaj, bo zainspirowałeś mnie tą opowieścią o tym, o orderze Orła Białego.
0: Tak.
1: Powiem tak.
0: Ale mówisz o Katarzynie Wielkiej czy o Fryderyku?
1: O mój Boże, jeszcze po drodze to jeszcze było wiele innych postaci.
0: A
1: który,
0: jeszcze Schroeder,
1: tak, prawda? Tak, Schroeder, mój Boże. Przypomniano nawet Benito Mussoliniego. Już
0: też miał, tak?
1: Z litości nie będziemy mówić, kto jeszcze dostał wśród bonzów tamtej epoki. Powiem tak... nasza polityka, znaczy obraz, estetyka, bo to bardzo ważne, tej, nazwijmy to, polityki wschodniej, tej, którą, no, tej obowiązującej, poniosła taką druzgocącą, taką nokautującą klęskę i ten właśnie, to wezwanie do odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu jest jakimś oczywiście spazmatycznym ruchem, całkowicie oczywiście w tej sytuacji w ogóle zasadnym, tak żeby nie było wątpliwości. Tak, nie było żadnej, tylko że po pierwsze nie trzeba było tego dawać, bo zapowiedź tego, co zrobił prezydent Zełenski, już bardzo dawno została nam poinformowana, tylko myśmy wtedy nie umieli tego zauważyć.
0: Nie. Ty umiałeś to zauważyć, bo czytałem w Myśli Polskiej twoje artykuły na ten temat.
1: Ale one nie mają, jak wiesz, żadnego znaczenia, bo nie zaliczały się do tak zwanej prawdy obowiązującej. Zwróć uwagę. To jest... No teraz nie chcę się rozgadać, ale postaram się...
0: Proszę bardzo, my mamy czasu, ile chcemy. Znaczy 12 minut.
1: Mam zaszczyt znać i czasami od wielu lat, dziesiątków lat mieszkających w Polsce Ukraińców i to ludzi jak najbardziej autentycznych, to znaczy nie takich zaczadzonych naszym inteligenckim relatywizmem, ani także naszym inteligencką obawą, że będziemy zbyt jednoznaczni, bo my musimy być tacy pogłębieni w tym, co mówimy, więc to musi być takie troszeczkę mętne i może nam ktoś odczyta w tym naszym mętniactwie. To jest oczywiście autoironia, coś, co będzie wartościowego. To są ludzie pracy, bo tacy do Polski przyjeżdżali do ciężkiej roboty. I co powiedzieli, że cały czas, przez cały okres radziecki, a oni czasami ten okres radziecki pamiętali, a już na pewno przez ten okres od 91 roku, od Kuczmy, ten twór, jakim była radziecka Ukraina, radziecka, pamiętajmy...
0: Ale to kto stworzył tą Ukrainę? Bo ta Ukraina ma chyba ze 100 lat, tak? Czy 100 ileś?
1: No mój Boże, no stworzył ją Nikita Chruszczow, prawda? Zresztą, który się sam przedstawiał jako Ukrainiec. Natomiast tak niektórzy nawet twierdzą, że miał silniejsze korzenie polskie niż ukraińskie. Nikita Chruszczow, ówczesny sekretarz generalny, przyłączył do ukraińskiej SSSR, te tereny łącznie z Krymem. To właśnie wtedy ten Krym się stał. To było na okrągłą rocznicę ugody Peresławskiej, prawda, kiedy to Chmielnicki oddał się pod władzę Aleksego Michajłowicza, czyli cara, tak, wielkiego księcia moskiewskiego i cara. Jeszcze wtedy nie do końca tak, ale już używał tego tytułu cara. I on powiedział tak, że szukano tożsamości, czy jest jakaś tożsamość łącząca na przykład Zakarpatczyków z Rusi Zakarpackiej, z tą galicyjską Ukrainą, czyli tą, która przed wojną należała do Rzeczpospolitej, z Ukrainą tą kijowską, już nie mówiąc charkowską. I powiedział tak, że tak naprawdę to te poszukiwania niezbyt zresztą, no ci, którzy poszukiwali, to chcieli coś znaleźć. Nie znaleziono tego, co łączy. I wtedy, pamiętam, to było jeszcze przed chyba 20 laty, powiedział jeden z moich wspaniałych interlokutorów, że największą groźbą, że będzie zawłaszczenie świadomości ukraińskiej poprzez tych tak zwanych zachidników. To są, to jest zachidnik, wschidnik, to jest od wschodu, a zachidnik to nie jest, on nie zapadł po rosyjsku, tylko właśnie z ukraińskiego.
0: Ja nie znam rosyjskiego.
1: Zachidników, czyli tej tak zwanej świadomości galicyjskiej, z wschodniej Galicji, czyli tej, no która, no, gdzie wśród symboliki tego jest UPA, Bandera, prawda, UON, prawda, te wszystkie organizacje. I to nastąpiło.
0: A czy to były organizacje nacjonalistyczne czy nazistowskie? Bo jak mówimy o Niemcach, to naziści. Prawda? Ja mówię zawsze niemieckie obozy koncentracyjne i nikt mnie tego nie oduczy nigdy w życiu. To oni stworzyli, znaczy Brytyjczycy stworzyli wcześniej oczywiście.
1: Wzorce tak, dla burów, tak?
0: No właśnie. Ale Niemcy kontynuowali. Ale nie mówię naziści kontynuowali, mówię Niemcy kontynuowali. Teraz tak, no Niemcy to naziści, jak NSDAP, no to jest nacjonalistyczna, nie, narodowa,
1: socjalistyczna
0: partia robotników, nie wiem.
1: Arbeitpartei, tak. Prawda? Arbeitpartei.
0: A teraz ich nazywamy nazistami. Czy to jest tylko od tych pierwszych słów i dlatego mówimy naziści? Bo moglibyśmy mówić też nacjonaliści, bo Niemcy byli hitlerowcy nacjonalistami
1: tak
0: również.
1: Wiemy, to jest to słowo fałszywe, które właśnie miało zafałszować i zafałszowało przeszłość i znalazło winnego, którego nie ma, więc można go spokojnie skazać na wszelką banicję, prawda?
0: Tak.
1: Najlepiej skazać tego, kogo nie ma, prawda? Więc on się przecież nie odwoła, prawda? Więc, a poza tym można go poświęcić. Natomiast wracając do wątku, który zadałeś pytanie. Nacjonalizm, użyję tego słowa, ten galicyjski, chłatczyna, prawda, tak oni to nazywają.
0: Nie znam tych słów.
1: To, wiesz, to, ja byłem to z Galicja.
0: Ja byłem zwolniony w szkołach podstawowych w polskiej szkole, bo chodziłem również do greckiej. Byłem zwolniony z rosyjskiego i niestety, zamiast się uczyć tego rosyjskiego, niestety mój ojciec mnie zwolnił z niego. Miałem godzinę dziennie mniej. Dobrze, przepraszam.
1: Wracając do tego wątku, zwróć uwagę, ten nacjonalizm, ten, który dzisiaj jest nam przedstawiany jako nacjonalizm ukraiński.
0: Tam.
1: To mi wytłumaczono, nieprawda. To jest część Ukrainy. Część Ukrainy, tak, tak. Ona to spełniła się ta zła przepowiednia mojego interlokutora, Ukraińca, żeby obywatela ukraińskiego. Aha. Tam jest taki bardziej skomplikowany problem. Oni wiedzą, co to znaczy słowo Ukraina. To jest słowo polskie, Ukraja.
0: Tak,
1: tak.
0: Prawda?
1: Czyli kresy.
0: Tak.
1: Kresy, ale to nie tylko z tej strony. I natomiast oni są Rusinami. To są Rusi, tak. Tam była Czerwona Ruś, tam Ruś Czerwieńska, grody czerwieńskie, między innymi z tych grodów czerwieńskich, które ruskich, tak, tak, ruskich grodów czerwieńskich zrodziła się właśnie ta Ruś galicyjska, ta, którą ciągłość historyczna doprowadziła do czasów współczesnych, że ta to, co my nazywamy nacjonalizmem ukraińskim. I to, co nastąpiło teraz, to znaczy utożsamienie tego nacjonalizmu ukraińskiego, tego wrogiego nam, żeby tak. Nie było wątpliwości. Nie mówmy, że cała Ukraina, ta w tym wydaniu postradzieckim, w tych granicach jest antypolska. Nieprawda. Zakarpatczycy nie byli nigdy antypolscy, a już ci z reguły rosyjskojęzyczni, ale obywatele Ukrainy z terenów, ci tak zwani wschidnicy, w odróżnieniu od
0: wschodni.
1: Wschodni. To jest ta Ukraina, która przed...
0: Noworosja, się nazywa?
1: Nie, to są to Charkiw.
0: Nie znam się na tym.
1: Po rosyjsku jest Charków, po polsku Charków, prawda? A po ukraińsku jest Charkiw. Oni... Oni to ci, którzy doznali tego wielkiego głodu w czasie...
0: Tak. W czasie Związku Radzieckiego.
1: Tak.
0: Zagłodził podobno kilkadziesiąt milionów ludzi.
1: Miliony. Już miliony.
0: No
1: ci, oni... To oni nie są, to nie jest ta sama świadomość ukraińska. Też się uważają za Ukraińców. Oni szukali własnej tożsamości. Uwaga, do dzisiaj istotna część obywateli Ukrainy, nawet tych, którzy są dzisiaj w Polsce, i uciekli przed wojną.
2: Tak.
1: Nie jest, po pierwsze, nie utożsamiajmy, że jest antypolska, bo antypolska, zgódźmy się, jest ta tradycja, którą wywodzimy, którą my kojarzymy z UPA, ukraińską powstańczą armią, z masowymi mordami, które dokonano w imię ideologii, tak, ideologii, na zbrodniczej ideologii. Jeszcze jestem z tego pokolenia, które uczyło się, znaczy czytało książki, nawet można było filmy obejrzeć o zbrodniach pokonanych przez wykonaniu UPOwców. Taki tak. jest film, który na pewno obecnie będzie, może przeżyje.
2: Zwarzowskiego, tak? tak?
1: Nie, on się nazywa Ogniomistrz Szkaleń z Wiesławem Gołasem. Przerażający film w swojej wymowie beznadziejnej walki, takiej bez sensu tych ludzi i takiej nieznającej żadnego kompromisu. Dlaczego o tym mówię, daję te przykłady? Ten powoli następowało zawłaszczenie świadomości ukraińskiej właśnie przez tą świadomość zachidników, tych którzy czczą Banderę. Oni zawłaszczyli w naszej świadomości również, że to jest tylko to jest Ukraina, reszta to nie jest.
0: To jest ważne. Jeszcze raz, zawłaszczyli w naszej świadomości, nie w swojej. O, to jest.
1: Bo przecież
0: nikt o tym nie powiedział.
1: Tak, że to jest jedyny wzorzec świadomości ukraińskiej. Oni mówią, ci, którzy tam żyją, mówią niekoniecznie. To jest konglomerat wielu nawet narodów. Tak. Tam jest bardzo istotna różnica.
0: Odessa, Grecja i tak dalej. Ale na koniec, bo mamy jednak mniej czasu, jest takie ryzyko. Teraz bo ci politycy i dziennikarze się podniecają. Ja się nie uważam za dziennikarza, uważam, że jestem rozmówcą. Ja zapraszam do rozmów, prawda? My sobie rozmawiamy ze sobą, a nie ja prowadzę wywiad z tobą. Ale ja się boję o te miejsca pracy. Dlatego, że Ukraińcy pracują tutaj na etatach. Jest ich na etatach w Polsce, jest około miliona podobno, czy powiedzmy 750 tysięcy, żeby nie przesadzić.
1: Legalnie zatrudnionych,
0: którzy odprowadzają ZUS, odprowadzają podatki. Ty się na tym znasz przecież. Znaczy najbardziej się znasz w Polsce na tym. Czy nie jest ryzyko, kiedy ci durni... Przepraszam. Czy nie istnieje ryzyko, że politycy i dziennikarze, niektórzy politycy, niektórzy dziennikarze doprowadzą do tego, że ci, którzy tu legalnie pracują, którzy odprowadzają dla nas podatki, pojadą sobie do Niemiec. W rok można opanować niemiecki, żeby pracować na zbywaku.
1: To jest w dalszym ciągu... Ta jest ta groźba, oczywiście, że tak. Zresztą nawet częściowo to się zdarzyło.
0: Przecież to było
1: 2 miliony ludzi po 2022 roku, natomiast zostało ich, milion zostało, nawet przez Polkę to się nawet więcej przetoczyły te fale uchodźcze. Ale powiem ci najprościej. Tak. Dzisiaj jedyną wartością, o którą będą toczone wojny, a kto wie, czy one się już nie toczą, jest młody. Młody to również do 40. Dzisiaj to młodość jest do 40. Młody, chętny do pracy, albo mężczyzna, albo kobieta, to nie ma żadnego znaczenia. Dzietny, nie tworzący diaspory, i dający się szybko asymilować. To na przykład szybko nauczy się języka i będzie w tym języku zaczął myśleć.
0: Nie, bo jest łatwo.
1: Z Polski wyciśnięto takich 2 miliony, z Ukrainy, uwaga, 10 milionów. I jeszcze można z tych krajów coś wycisnąć. I można tak samo z naszego kraju można wycisnąć tych, którzy chcą tu mieszkać, bo to jest... Ten świat wymiera. Biały świat, ta kultura, ta cywilizacja Zachodu wymiera, więc walczy o kogoś, kto będzie chciał podtrzymać jej byt.
0: Profesor Witold Modzelewski, a jeszcze na koniec podsumuję, że my chcemy, żeby ci Ukraińcy zostali u nas i pracowali. Żebyście nie myśleli, że jesteśmy przeciwko nim. Dziękuję profesorze.
1: Dziękuję
0: i
1: bardzo.
0: Zapraszam za... Zapraszam zawsze, tak powiedzmy.
1: Bardzo dziękuję. Na pewno, jeżeli mnie przyjmiesz, skorzystam z zaproszenia.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.
3: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat.
2: więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
3: Sekcja lewacka Radia Wnet.
4: www.wnet.fm. Reklama.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
1: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Wieczór Wnet.
1: I tak, drodzy Państwo, 7 minut po godzinie 19. Dobry wieczór Państwu, Jaśmina Nowak. Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj w zastępstwie za redaktora Łukasza Jankowskiego, więc mały maraton radiowy mamy wspólnie, ale jestem przekonana i zaraz przedstawię Państwu gościa dzisiejszej audycji, że to będzie bardzo ciekawa i wartościowa audycja i rozmowa, więc zachęcamy Państwa, aby spędzić ją wspólnie z Radiem Wnet. No i już przechodząc do sedna, jest z nami pan Tomasz Wróblewski, analityk związany z Warsaw Enterprise Institute, także publicysta, dziennikarz. Dzień dobry.
2: Witam, kłaniam się.
1: No już jutro wchodzi w życie pakt migracyjny i chociaż rząd zapewnia, że Polska nie będzie zobowiązana do tej solidarności, to powstaje wciąż dużo pytań, czy my faktycznie nie mamy się tutaj czego obawiać i powinniśmy ufać tym deklaracjom?
2: Myślę, że sam pakt nie jest w ogóle żadnym rozstrzygnięciem. On jest tak naprawdę przyznaniem się Komisji Europejskiej do pewnej kapitulacji samej idei multikulturalizmu i odejścia pewnego etapu w historii Europy. Tyle, że jak to Komisja Europejska próbuje to załatwić technokratycznie i wychodząc trochę naprzeciw roszczeniom państw i takim rosnącym napięciom, co widzimy w tej chwili w Irlandii, ale w zasadzie mamy wydarzenie po wydarzeniu. Mieliśmy Wielką Brytanię, Irlandię, mieliśmy wydatki w Holandii, w wielu państwach. A tak naprawdę to jest dokładnie ten sam mechanizm, który doprowadził do kryzysu energetycznego, takiego czy na przykład tam strukturalnego kryzysu rolnictwa. Ja to nazywam toksyczną triadą, bo to jest splot idealizmu, jakichś zwykłych idealistów ludzi, ideologicznego takiego

0: i od doktrynerstwa elit, trzymania się pewnych dogmatów i cynicznych interesów rozmaitych grup nacisku. I ten pierwszy filar tego idealizmu to oparty jest na takiej bezgranicznej wierze w koncepcję tabula rasa. Dogmat, że różnice kulturowe to jest jedynie powierzchowny folklor, a każdy człowiek w świecie automatycznie zresetuje swój system wartości i jak tylko będzie miał zasiłki Unii Europejskiej, smartfona, to przekona się do tego, żeby być Europejczykiem. Tutaj Pascal Bruckner to pisał fantastycznie o tym, pisał właśnie, że dla Zachodu to takie poczucie pewności się zostało w coś rodzaju takiej religii zastępczej. Europa wierzy w tą swoją nieustępliwą wielkość. Ten drugi filar, o którym mówimy o multikulturalizmie, to jest taka świecka ortodoksja. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat w debacie publicznej obowiązywał taki instytucjonalny zakaz w ogóle podnoszenia argumentów o różnicach kulturowych, odległości kulturowej, że w zasadzie systemy wartości są takie same i tym się nie różnimy, że wszystko jesteśmy w stanie przezwyciężyć. Tak? I to jest, to doskonale o tym pisał Douglas Murray w Przedziwnej śmierci Europie, tak? O tym konsensusie multikulturalizmu, który jest niepodważalny i nie możemy o tym rozmawiać. To jeden z tych tematów tabu, o których nie rozmawiamy, że to są rzeczy oczywiste, że nie różnimy się kulturowo, tylko może powierzchownie. Ten trzeci filar, o którym mówiłem, to jest sojusz interesów. No, z jednej strony to jest wielki biznes, który poprzez permanentny napływ taniej siły roboczej dusił koszty, dusił płace i przerzucając te koszty społeczne na resztę społeczeństwa. Tutaj też mamy bardzo dobrą literaturę na ten temat Christophera Caldwella, który właśnie wyliczał i pokazywał, że tak naprawdę niskie koszty pracy to wcale nie wzbogacają gospodarki. To jest przerzucanie tak naprawdę części majątku, bogactwa najbiedniejszej grupy społecznej w stronę tych, którzy importują tę roboczą. Także całość to taka spaja się w ten przemysł, co nazywam przemysłem migracyjnym. Potężna sieć NGO-sów, wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, fundacji i jak na ironię losu to zostało podsumowane finansowo swego czasu przez Bank Światowy. Tam samych pieniędzy dla przemytników to jest około miliarda euro rocznie i drugi miliard na cały ten przemysł około migracyjny, czyli zarówno dla osób, które pomagają migrantom, jak i tym, którzy starają się ograniczać tą migrację, czy budować straże. To jest potężny przemysł. 2 miliardy euro w skali Europy to jednak już są jakieś pieniądze. I teraz wracam do tego nowego paktu migracyjnego, o którym pani wspomniała. Także on tak naprawdę próbuje zarządzać skutkami tej strukturalnej katastrofy, tego multikulturalizmu, tak? Pozostawiając sam główny mechanizm, który to wywołał, nienaruszony. I to, co obserwujemy, i dlatego specjalnie przywiązuję do tej dzisiaj większej wagi, zaraz powiem, że jest znaczniejsze, to taki jest teatr pozorowanej skuteczności. Aktorzy są głównie urzędnicy Brukseli, wszystkie politycy liberalni, którzy czują presję społeczną, operują tutaj imponującymi akronimami, tak? Czyli tworzą takie wrażenie, że kontrolują ten proces. I tu mamy systemy, to jest EIS, czy tam EES, cyfrowa rejestracja wyjazdów, jest ETIAS, ten elektroniczna autoryzacja, Eurodac, gromadzący dane biometryczne. Wszystko wygląda, brzmi bardzo technicznie, przeliczone, podzielone na kwoty, subsydia, państwa, tak jakby rzeczywiście ta machina działała. Sam problem polega na tym, że ona nie działa. Ta cały dokument, nie wiem, czy pani go czytała, ale on się składa z 10 aktów prawnych, to jest 10 potężnych aktów prawnych, ale wszystkie one reformują jedynie proces przyjmowania migrantów.
1: A my musimy zarządzić tym, że tak powiem, ogromnym bałaganem, który już teraz mamy.
0: Który już jest, tak, który już jest, tak. One zajmują się tym, czyli są instrumenty służące do rejestrowania, sortowania, rozdzielania ludzi, którzy już właśnie teraz dotarli, ale nie ma nic na przykład, co zakłóciłoby czy ograniczyło funkcjonowanie samego przemysłu migracyjnego, czyli to, co mówiliśmy w danych Banku Światowego, czyli to, żeby ograniczyć tych wszystkich, którzy żyją do przemytu czy pomagania tym emigrantom i wreszcie tych zachęt do tego, żeby ludzie uciekali czy przejeżdżali do Europy. Ten nowy system ma poza wszystkimi takimi systemowymi, o którym powiedziałem, problemami, do których mogę jeszcze wrócić, ale to fundamentalne takie ograniczenia. Pierwsze to jest niewydolność samego systemu. Państwa członkowskie tutaj zobowiązały się, że stworzą w sumie 30 tysięcy miejsc dostępnych w takim dowolnym momencie, Unia Europejska może obsługiwać 30 tysięcy osób w tej przyspieszonej procedurze. Ja przypomnę, że tylko w 2025 roku mieliśmy 178 tysięcy osób przekroczyło granicę, czyli nielegalnie. Także nawet przy pełnym wykorzystaniu tej flagowej, tego instrumentu flagowego, jeżeli wszystko zadziała, wszystkie komputery się włączą, wszyscy przyjdą do pracy i wszystkie szybkie ścieżki zadziałają, to dalej większość emigrantów trafi do zwykłych procedur azylowych i latami będą siedzieli w tych poszczególnych krajach i tworzyli napięcia, które już mamy. Drugie ograniczenie dotyczy samej deportacji. Tam pojawi się taki termin szybka i nieuchronna deportacja i to teoretycznie mogłoby faktycznie zniechęcić ludzi do podróżowania do Europy i włożenia tysięcy euro na płacenie przemytników. Ale tutaj pamiętajmy, że ostatnie słowo nie należy do Brukseli ani do państw narodowych, tylko do państw, które miałyby tych emigrantów powrotem, tak. Pakt nie oferuje żadnego, ale to żadnego gwarantuje deportację. My musimy dostać zgodę tego państwa, które odbiera. Zwykle ta zgoda związana jest z opłatami, bo oni tak przyjmą kogoś, nawet swojego obywatela, jeżeli jeszcze im dodatkowo zapłacimy. Także tutaj w tej chwili Komisja Europejska mnóstwo czasu i pieniędzy wydaje na negocjacje z krajami afrykańskimi i azjatyckimi. No i dochodzi do takich już kompletnych anachronizmów. Bruksela podjęła rozmowy na przykład z afgańskimi talibami. Reżim, który przypomnę, Międzynarodowy Trybunał Karny nakazał aresztować właściwie całe przywództwo reżimu za zbrodnie i prześladowanie ze względu na płeć. I teraz Bruksela siada z nimi do stołu, jak z partnerem, nazwijmy to partnerem handlowym, bo to oczywiście będą odbierać tych obywateli za te pieniądze, które my im wyślemy. W tym kobiet. Czyli my będziemy im z powrotem płacić za przyjmowanie kobiet, które uciekały przed prześladowaniem z Afganistanu, szukając ochrony w Europie. I te rozmowy są prowadzone. Tak? Czyli to tak naprawdę rujnuje wiele pewnie pozytywnych osiągnięć Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o prawa kobiet i próbę takiego walkę o równość kobiet na całym świecie. Przez 20 lat Unia to walczyła, teraz siada z talibami do stołu. No to są,
1: czyli tak jest, czyli i podwójne standardy i ewidentny brak strategii, nawet już nie długoterminowej, ale krótkoterminowej, a jak już wspomnieliśmy, prawda, no ostatnie protesty, te też bardzo głośne, na przykład w Belfaście. Pytanie, czy tutaj, jakie jest w ogóle ryzyko, że to będzie niestety eskalowało i po prostu euro i wymknie to się spod kontroli? Czy widzi pan, że jest ryzyko takiego scenariusza w bliskim czasie?
0: No, to, co dzieje się w Irlandii, to jest dokładnie to, o czym wspomniałem, czyli brak umiejętności zarządzania kryzysem, który już mamy, tymi patologiami, które narosły. Z tym, że też pamiętajmy, że wiele z tych rzeczy to jest reakcja na wcześniej popełnione błędy, czy ideologiczne takie doktrynerstwo, o którym mówiłem, bo pamiętajmy, że premier Irlandii, Varda Carr, oświadczył, że obywatele nie mają prawa weta, ani decydować o tym, kto będzie w ich sąsiedztwie. Także nie mamy nic do powiedzenia w Irlandii, na szczęście jeszcze. Czy obok nas będzie ośrodek dla osób nielegalnych emigrantów, gdzie nagle w małym miasteczku albo wsi pojawi się duży ośrodek, gdzie będzie 300 samotnych mężczyzn zatrzymanych z brakiem weryfikacji przeszłości kryminalnej. Tak to jest dokładnie, co się stało w Irlandii. Nawet dalej to poszło, ponieważ premier zablokował taki system planowania regionalnego, ponieważ mieszkańcy wykorzystywali plany zagospodarowania i mechanizmy do wpływania na zmiany planu zagospodarowania, żeby uniemożliwić te ośrodki albo relokację tych migrantów. W związku z tym rozwiązał cały system planowania lokalnego, komplikując dodatkowo no już nie tylko problemy z migrantami i lokalną społecznością, ale także budownictwem, rozwojem dróg i wszystkiego. Także tego jest coraz więcej. Mieliśmy ten przypadek w Wielkiej Brytanii Henry'ego Nowaka. To za każdym razem to nie jest po prostu napaść i wypadek, który może się zdarzyć gdziekolwiek na świecie, na ulicy, gdzie dochodzi do przestępstw, zbrodni po alkoholu. Tylko za każdym razem gdzieś w tle są systemowe problemy. Tak jak w Wielkiej Brytanii było to zachowanie policji, która ma zakodowane, że musi lepiej traktować osoby o jakimś ciemniejszym kolorze skóry niż białych i na pewno niż Brytyjczyków. I w związku z tym na wszelki wypadek nie ufa Henry'emu Nowakowi, ale ufa temu mordercy. Także tych problemów jest więcej. One w każdym kraju wyglądają trochę inaczej, ale wszędzie mamy te wszystkie problemy w zasadzie tak samo skonstruowane. Czyli są jakieś liberalne dogmaty, na których opierają się lokalne prawa i w rezultacie tego mamy co i róż wybuchy emocji i nienawiści społecznej. Ale teraz, żeby być trochę optymistycznym do tego, to powiem, że taka rzecz, która się wydarzyła 15 maja, trochę przeszło to niezauważone w zasadzie przez media i to było moim zdaniem znacznie większe wydarzenie niż pakt migracyjny i może mieć dalej idące konsekwencje. To była tak zwana umowa kiszyniowska. W Kiszyniowie Komitet Ministrów Rady Europy się zbiera. To jest w sumie 46 państw, bo to jest poszerzony komitet, to nie jest tylko Unia Europejska. I przyjął taką jednomyślną deklarację, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nie może decydować za państwa, kto będzie deportowany, a kto nie. To przypominam, mieliśmy ileś takich przykładów, że państwo decydowało się jakiegoś przestępcę deportować, a Trybunał w Strasburgu przychodził i mówił nie, bo tam jest za gorąco, albo zły klimat, albo prześladuje się kobiety, albo jakieś inne powody. Tak? Otóż ta deklaracja mówi, że państwo ma prawo tworzyć ośrodki także detencyjne. Może wprowadzać specjalne regulacje, tak jak Dania, tak jak Szwecja, tam bardzo rygorystyczne nowe przepisy wprowadzają. I to państwo ma decydować, a nie jakiś abstrakcyjny sędzia, do końca nie wiadomo jak znalazł się w tym trybunale i z jakich pobudek. Tak? To zresztą jest ciekawe, że sam pomysł tej deklaracji został zainicjowany przez z jednej strony premier Meloni, czyli konserwatywną premier Włoch, a z drugiej strony Fredriksen, to jest duńska premier lewicowa. I ten lewicowy rząd właśnie pani Fredriksen jest jednym z bardziej takich rygorystycznych. Wprowadził przepisy dotyczące tak zwanego dobrosąsiedztwa, czyli żeby zostać w kraju i ubiegać się o przedłużenie na przykład azylu albo starać się o pobyt, trzeba nie tylko mieć czystą kartę, jeżeli chodzi o przestępczość, łącznie z jazdą po alkoholu samochodem, nie tylko trzeba cały czas pracować i podejmować pracę i wykonywać wszystko, co przynajmniej, żeby tą pracę utrzymać, ale także trzeba mieć dobre notowania sąsiedzkie, czyli mieć jakby dobrą opinię wokół, że jest się takim dobrym obywatelem, że się staramy. To są dość istotne zmiany, które następują. To mamy, obserwujemy w Szwecji, obserwujemy niektóre z tych zmian w Holandii i w Danii. Przydałoby się pewnie je mocniej jeszcze zarysować w Polsce. W każdym razie jest to, co mówiłem na początku, pewien społeczny bunt, protest przeciwko temu dogmatowi multikulturalizmu i odchodzenie. I teraz ten pakt według mnie jest po prostu reakcją. Elity biurokratyczne, urzędnicy Unii Europejskiej zachowują się dość przewidywalnie, znaczy jak wszystkie elity, które czują się zagrożone, zaczynają natychmiast uciekać w jakieś techniczne rozwiązania tylko po to, żeby zachować swoją pozycję. I ja to w ten sposób traktuję. Uważam, że to ten pakt, który, jak powiedziałem, nie rozwiązuje żadnych problemów ani systemowych, ani kwestii przyjezdnych emigrantów, czyli jakby zablokowanie tych bodźców do przyjeżdżania do Europy, ani wymuszenia nowych zachowań wszystkich, którzy tutaj już w Europie są. Natomiast wprowadza jakiś taki teatr rozmaitych technicznych rozwiązań innym. W Polsce ten pakt został przyjęty dość nerwowo i emocjonalnie, zwracając głównie uwagę na to, że będziemy musieli przyjmować tych emigrantów. Na dzisiaj to wygląda, że coraz więcej państw odmawia przyjmowania. Teraz ostatnio Portugalia powiedziała, że woli płacić niż ich przyjmować. I prawdopodobnie Polska ma się czego, Polacy mamy się czego obawiać, że po tym pierwszym okresie, po roku, kiedy zostaliśmy zwolnieni z przyjmowania emigrantów, to się może zmienić. Raz, że sytuacja na Ukrainie może się zmienić i że Unia Europejska będzie chciała od nas, będzie chciała zwiększenia tych kwot. Ale z drugiej strony, i tutaj Polskie powinno być aktywne i w ramach tej kiszyniowskiej ugody, umowy, działać w stronę większej suwerenności podejmowania decyzji przez państwa narodowe, czyli kwestii deportacji, kwestii budowania ośrodków, przyjmowania, kogo można przyjmować i jak traktować osoby, które są już w kraju. I raczej nie przywiązywałbym się do tego paktu, tylko starał się koncentrować na tym, o czym nikt nie rozmawia, czyli na tym porozumieniu z Kiszyniowem.
1: To bardzo dziękujemy, że przybliżył pan też ten wątek i ja bym teraz jeszcze chciała na moment przejść do Polski. I no tak naprawdę to te tematy połączone, bo tutaj mówimy o tym, że tam, gdzie zawodzi państwo, gdzie zawodzi cały system, tam niestety ludzie zaczynają przemawiać siłą i to obserwujemy w wielu miejscach w Europie. W Polsce mamy bardzo napięte relacje z Ukrainą. No i to oczywiście z wielu, no z jednej strony polityka historyczna, trochę jest to rozgrywane oczywiście przez różne opcje polityczne. Pewnie też jest tak, że kwestie gospodarcze, tu Warsaw Enterprise Institute, bardzo dużo państwo poświęcili analiz, jeżeli chodzi o, prawda, o wpływ czy też wzmacnianie polskiej gospodarki przez pracę Ukraińców, ale z drugiej strony jest też ta obawa, prawda? No na pewno jest część Polaków, którzy czują się zagrożeni chociażby tym, że ta praca jest im zabierana, czy kwestią socjalu. Czy widzi pan tutaj takie ryzyko, jeżeli to ten kryzys w tych relacjach na takim właśnie na płaszczyźnie społecznej, jeżeli on nie zostanie dobrze zarządzony, to że też możemy spodziewać się być może jakichś protestów czy przemówienia siły w Polsce?
0: No, trudno mi powiedzieć, przewidzieć, czy może dojść do podobnych zawierów, bo to często są tylko sporadyczne wybuchy i przypadkowe zdarzenia. Natomiast te napięcia rzeczywiście są, one są na tym powierzchni politycznej i jakby tutaj brak porozumienia i tutaj nie widzę właściwie możliwości, bo z jednej strony dla Ukrainy UPA rzeczywiście jest takim symbolem suwerenności, niepodległości. Mała szansa, żeby z tego zrezygnowali, raczej minimalizują nasze własne odczucia i nasze resentymenty z tym związane. Z kolei trudno, żeby Polacy minimalizowali własne resentymenty, aby olbrzymiali ukraińskie, chociaż niektórzy to robią. Także tutaj to jest trudne do rozwiązania i bez jakiegoś porozumienia mądrego, politycznego nad tym nie przejdziemy i te polityczne względy mogą faktycznie być zapalnikiem, czy jakby pretekstem do konfliktu. Tak? Znaczy zwykle jest tak w konfliktach, że jeżeli coś jest nazwane, jeżeli jest akceptowalne przez polityków, czyli wszyscy politycy po jednej i drugiej stronie mówią tak, że rzeczywiście my nie możemy w Polsce zaakceptować tego postawy i zachowania prezydenta Zełenskiego i tych wypowiedzi ukraińskiej i odnoszenia się do tej martyrologii UPA i w zasadzie tu jest konsensus polityczny, i to samo jest po stronie ukraińskiej, to niejako wszystkim tym, którzy mają jakiekolwiek inne powody do żalów wzajemnych, dają pretekst do działania. Tak? I jakby zostają zwolnieni z pewnych oporów takich społecznych i blokad, które normalnie by nie sprawiały. Także to jest duże, tworzy zagrożenie do jakiegoś wybuchu. Jeżeli chodzi o rynek pracy, no w Polsce rynek pracy jest zdrowy i my nie mamy w tej chwili problemu z większość Polaków ze znalezieniem pracy. To oczywiście się zmienia w miarę jak zamykają się rozmaite zakłady przemysłowe i takiej deindustrializacji, którą obserwujemy. Na razie ta równowaga jest w miarę utrzymywana, ale oczywiście regionalnie mogą pojawić się takie problemy i napięcia. Regionalnie mogą się pojawić napięcia takie czysto ludzkie, że w momencie, kiedy w każdym społeczności też mamy badania Putnama na ten temat, że jeżeli mniejszość zaczyna dochodzić do około 25% w jakiejś dzielnicy czy w jakimś miasteczku, to następuje taki naturalny budowa naturalnych napięć, tak? Nawet jeżeli nie ma do tego jakichś głębszych podstaw, to będzie się rodziło. I mogę sobie wyobrazić jakieś rejony Warszawy, Wrocławia, gdzie akurat jest nadreprezentacja mieszkańców obywateli Ukrainy, zachowują się może zbyt ostentacyjnie i dochodzi do jakichś napięć. Strukturalnie my nie mamy problemu z migracją ukraińską, ani jeżeli chodzi o rynek pracy, bo wypełniają nam luki, bez których ciężko by było gospodarce funkcjonować, ani nie są oni obciążeniem, ponieważ faktycznie płacą składki w stosunkowo niewielkim stopniu, obciążają nasz system socjalny, nie w takim jak to jest w wypadku na przykład emigrantów trzeciego świata w Szwecji, w Europie Zachodniej. Także my tutaj netto mamy jakby zysk. Nie są też specjalnie kulturowo odlegli, różnice zawsze są odlegli. Ten problem może narastać w miarę zakończenia się wojny, kiedy trochę inna grupa ludzi zacznie zjeżdżać do Polski. Na Ukrainie może nie być pracy, może być ciężko i ludzie, którzy tak naprawdę nie mają żadnego innego fachu w ręku, tylko przez 5-6 lat ostatnich gdzieś walczyli na wojnie, to są także inaczej reagują, tak? Emocjonalnie, fizycznie i te problemy mogą, mogę sobie wyobrazić, że mogą się pojawić, no i wtedy trafią na atmosferę, którą już teraz mamy. Tak jak mówię, znaczy, że ona nie jest dobra i nie jest dostatecznie bezpieczna.
1: Nie, my jesteśmy cały czas na żywo na antenie Radia Wnet. Ja tylko pana zapraszałam na rozmowę, a nie uprzedzałam, ile ona może potrwać, więc dopytam teraz, czy ma pan jeszcze chwilę, czy możemy jeszcze porozmawiać przez 5 minut, to będzie w porządku.
0: Oczywiście.
1: Możemy, dobrze. To chciałam jeszcze może na moment głębiej, jeżeli chodzi o ten wątek relacji polsko-ukraińskich. Na razie wiemy na ten moment, że do Polski przyjedzie prezydent Wołodymyr Załański. Może to się jeszcze zmienić, bo widzimy, że te relacje, prawda, są mocno, mocno dynamiczne, ale chciałabym pana podpytać, bo mieliśmy już wiele ocen tego zachowania, rozgrywania tą polityką historyczną i pojawia się taka teza, że po prostu prezydent Wołodymyr Załański postawił na Niemcy, że po prostu skalkulował, że w tych relacjach nawet może częściowo poświęcić Polskę. O tym między innymi mówił w rozmowie ze mną tutaj pan profesor Tomasz Grosse czy doktor Józef Orzeł. Oni tutaj jakby jednym głosem stwierdzili, że taka to jest trochę gra strategiczna, że jednak bliższe relacje gospodarcze z Niemcami i stąd ten ruch, że tak naprawdę to może być powodem, żeby pokazać wręcz Niemcom, że nawet jesteśmy w stanie poświęcić tak dobrego sojusznika jak Polskę na rzecz tego, żeby w przyszłości no, po prostu mieć silne relacje gospodarcze z Unią Europejską, tak konkretnie czytaj z Niemcami. Czy pan by się zgodził z taką tezą, czy myśli pan, że tam jeszcze coś zupełnie innego się za tym kryje? Nie wiem, może głównie wewnętrzne, takie rozgrywki wewnętrzne i chęć umocnienia siebie po prostu jako prezydenta Ukrainy?
0: No, na miejscu prezydenta Zełenskiego grałbym na Niemcy i starałbym się wykorzystywać wszystko, co może spowodować, że Ukraina zbliży się do Niemiec. Raz ze względu oczywiście na pozycję Niemiec i jej siłę gospodarczą. Dwa, ogromne wpływy w Unii Europejskiej. To jest jednak taki z tylnego siedzenia Niemcy zarządzają Europą. Trzy, że też tego oczekują Niemcy za kanclerstwa pana Merca. Widzimy znacznie większą taką samodeterminację Niemiec, coś czego dawniej nie widzieliśmy, taką chęć budowania niemieckiej, nie chcę powiedzieć imperium niemieckiego, ale w każdym razie dominacji europejskiej, czyli to, co mniej więcej wiemy już, że jest faktem, żeby to bardziej sformalizować, czyli żeby Unia Europejska stała się tak naprawdę wypadkową interesów niemieckich. Widzimy to także w dzisiejszych gazetach niemieckich. Pojawia się taki tekst o tym, w jakim kierunku polski premier powinien iść i na jednej linii stawia Ukrainę i Niemcy jako kraje, które powinniśmy im sprzyjać i dbać o ich samozadowolenie. Także to byłoby naturalne. No, Ukraina jest w stanie wojny i rzeczywiście będzie zachowywała się mniej dyplomatycznie, a bardziej co w danym momencie będzie im pożyteczne. Tak? Czyli mając dość niezrównoważone i niepoukładane relacje z Niemcami, ze Stanami Zjednoczonymi, które są niechętne Ukrainie, nie bardzo widzą tą Ukrainę w świecie, nie ufają Ukraińcom, ani prezydent Trump, ani wiceprezydent Vance. W związku z tym muszą gdzieś budować swoje oparcie. Tak? I ja nie chcę tutaj oceniać Polski z oczami Zeleńskiego, ale na pewno myślę, że to z jego punktu widzenia wydaje się bardziej racjonalne. Ta decyzja na temat nazwania jej brygady, imienia brygady UPA, z jednej strony oczywiście mogła być, tak jak twierdzą Ukraińcy, takim naturalnym odruchem serca i próbą nadania specjalnym oddziałom czegoś, co jest patriotyczne i co jest według samego Zeleńskiego takim wyróżnieniem. Z drugiej strony oczywiście on ma doradców, którzy szybko mu mogli powiedzieć, jakie mogą być tego konsekwencje. Ale to, że on mniej przejmuje się tymi konsekwencjami, a bardziej tym, jak to zostanie odebrane na Ukrainie, może też świadczyć o tym, że jego własna pozycja nie jest już dostatecznie silna. Mm. Także możliwe, że musi budować jakieś relacje. Tak czy owak, ten konflikt nie jest konfliktem wywołanym przez Polskę i w żaden sposób sprowokowanym. Nie ma najmniejszych podstaw do tego, żeby taki gest nieprzyjazności wykonywać w stronę polską. Tam są jeszcze ulice, które były nazwane imieniami bohaterów UPA. W związku z tym polski polityk, polski rząd zostaje w zasadzie bez możliwości innego działania. Możemy być bardziej konsyliacyjni, mniej konsyliacyjni, bardziej wysyłać takiego Pawła Kowala, żeby szukał jakichś tutaj porozumień, jakiegoś polskiego wiceministra, który by starał się minimalizować to, ale tak naprawdę rząd nie ma tutaj innej drogi, tylko musi reagować dość twardo. I teraz prezydent Zeleński, przyjeżdżając do Polski, to wszystko wie. Wie, że polski rząd nie ma tak naprawdę możliwości wycofania się z tego i jak to jakikolwiek polityk, jakiejkolwiek opcji, bo to nawet słyszeliśmy z takich bardzo lewicowych strony, by to odpuścił, to prawdopodobnie w najbliższych wyborach odbije się to samotnie na jego wynikach. Niezależnie, jeszcze raz powtarzam, od opcji. I myślę, że musi, jeżeli Zeleński tu przyjedzie, to musi wykonać jakiś gest. Jeżeli go nie wykona, to w zasadzie lepiej, żeby nie przyjeżdżał, bo tylko pogorszy tę sytuację. Lepiej, żeby to przyschło i żeby poczekać do jakiegoś innego, bardziej przyjemnego kryzysu, niż tym się zajmować. Także jeżeli przyjeżdża, to uważam znowu jest pozytywny gest, bo będzie musiał przyjechać z czymś, coś powiedzieć. Czy my to kupimy, czy to będzie wystarczające dla opinii publicznej w Polsce, no to trudno mi powiedzieć. Natomiast zakładam, że to będzie jakaś próba wyjścia naprzeciw.
1: A czy mamy jakiekolwiek narzędzia, bo jesteśmy w stanie jakoś przymusić, nie wiem, czy to jest adekwatne słowo, ale wpłynąć na prezydenta Ukrainy, żeby jednak ten gest wykonał, przekonać go, że to jest też w jego interesie, nie tylko w interesie Polski, czy raczej po prostu tutaj musimy już zdać się na jego wolę i na to, jak on się zachowa.
0: Prezydent Zełenski doskonale wie, że Polska ma tysiące drobnych ruchów, które może wykonywać. Od takich bardzo złośliwych przez opóźnianie jakichś procedur granicznych, przez większą ilość wydalanych Ukraińców, przez utrudnianie transferów finansowych, po wszystkie kwestie w Unii Europejskiej dotyczące wspólnej polityki rolnej i możliwości przekierowywania towarów z Ukrainy do Europy po niezaniżonych stawkach celnych. To wszystko jesteśmy w stanie na rozmaity sposób wpływać. Oczywiście w Polsce jest to skomplikowane, ponieważ nasi politycy głównie zajmują się relacjami między sobą, a nie polityką, ale tych narzędzi jest sporo. Tyle, że one nie wszystkie są bardzo spektakularne i nie do końca można o nich publicznie mówić. To jest coś, co Niemcy robią perfekcyjnie, czyli to w tle, za kulisami działania, które są w stanie jakieś państwo wykluczyć z rozmaitych instytucji, organizacji, albo wzmocnić, albo bardzo osłabić. I Niemcy robią to nieostentacyjnie albo czyimiś innymi rękami. Polska też mogłaby to robić, ale znowu polscy politycy nie zdobywaliby tutaj punktów. Także to wymaga takiej gry i szczerej rozmowy z Ukraińcami, pokazania im, zresztą chyba sami wiedzą, ogromnej palety działań, które Polska może podjąć. I nie osłabiając ukraińskiej siły i woli obrony przed Rosją, wiele rzeczy, na które jej zależy zaszkodzić. Bo to jest jedna rzecz, którą tu musimy powiedzieć. My jesteśmy o tyle w trudnej sytuacji, że nie ma większego interesu dla Polski niż to, żeby Ukraina odpychała cały czas tą Rosję dalej i dalej od naszych granic. Znaczy to nic nie jest tego warte. Znaczy koszt, ceny jakiegokolwiek konfliktu z Rosją, albo nawet dojścia Rosji do polskiej granicy i przez następne 50 lat musielibyśmy się zmagać z tym zagrożeniem, jest nieporównywalnie większy niż jakiekolwiek straty moralne tutaj. Tak? I z drugiej strony oczywiście politycy nie mogą sobie pozwolić na taką okazanie słabości i strat moralnych i też muszą myśleć o tym, że kiedyś wojna się skończy i wtedy musimy jakoś te relacje poukładać. Także dobrze jest teraz już powiedzieć, że są przestrzenie na przykład w Unii Europejskiej, w OECD, w rozmaitych organizacjach i instytucjach, gdzie możemy się okazać trudnym partnerem. Ja jako taki przykład tutaj dam nasze stosunki Polski z Izraelem, które były bardzo dobre i politycznie, i dyplomatycznie, i rzeczywiście Polska zachowała się jako taki najbardziej lojalny, perfekcyjny partner dla rządu Izraela, zachowując się tak zarówno w samej Unii Europejskiej, jak na Radzie OBWE. Wszędzie, gdziekolwiek Izrael był atakowany, my obok Stanów Zjednoczonych żeśmy stawali w ich obronie, czy to chodziło o prawa człowieka, słusznie, niesłusznie, byliśmy tym lojalnym partnerem. Izrael się nauczył to wykorzystywać i zaukładał, że tak już zawsze będzie. Mieliśmy ten głośny, ostry konflikt, który dotyczył nieruchomości pozostawionych, które rzekomo, nierzekomo, częściowo były własnością Żydów w Polsce przed II wojną światową, ale nie można znaleźć tych prawowitych spadkobierców. Rzecz trafiła na forum międzynarodowe. American Jewish Institute domagał się, żeby Polska zapłaciła jakąś tam restytucję, ilość 10 miliardów za ziemię, które tak naprawdę nie wiadomo do kogo należały, ale oni czuli, że to jest własność i dla jakimś instytucjom, bo nawet nie rządowi Izraela, Polska miała wyłożyć te pieniądze. Sprawa była dość ostra. Lobby izraelskie wystąpiło do amerykańskiego Senatu o to, żeby wstrzymać pomoc dla Polski, wywierać naciski. To było dość groźne, bo to był okres, kiedy Polska właśnie potrzebowała wsparcia NATO i zbroiła się i czyniła pierwsze zakupy zbrojeniowe. Polska tutaj zachowała się bardzo rozsądnie. To wysłaliśmy taki cichy raport, gdzie pokazaliśmy, ile nieruchomości, ile ziemi zostało przekazane prawowitym właścicielom Izraela, ile społecznościom izraelskim, czyli właśnie żydowskim dawnym społecznościom, i jak dużo tego zostało już wykonane, a to jest niezgodne z prawem. No i tutaj rzecz obiła się amerykański senat i senat odmówił zajęcia się sprawą. Rząd amerykański odmówił zajęcia się sprawą, jakby zbył Izrael. To jest rzadkie w amerykańskiej polityce, żeby tak zupełnie zbyć argumenty strony innej. Mówię tylko o tym, bo to doszło do tego incydentu, ale potem Polska zachowała dystans. To, co ja mówiłem o tych zakulisowych, w rozmaitych instytucjach i organizacjach międzynarodowych, kiedy Izrael był o coś oskarżony, Polska nie stawała po stronie Izraela, tylko zachowywała dystans. Nie odzywała się, nie głosowała. Jednym słowem, Izrael stracił partnera. To przewinęło się przez izraelską prasę, jako rzeczywiście w głupi sposób Izrael stracił sojusznika. Nie dokonaliśmy żadnego spektakularnego gestu, nic nie zrywaliśmy, nikogo nie wyrzucaliśmy. No teraz mieliśmy ten konflikt z ministrem spraw wewnętrznych Izraela, no ale to także trochę na jego własną prośbę. Ale potrafiliśmy pokazać swoją siłę. I jeżeli ukraińscy politycy studiują jakiekolwiek, mają czas na to, tego nie wiem, case'y i przypadki, to będą wiedzieć, że mamy tą lekcję, odrobiliśmy. Potrafimy działać zakulisowo.
1: I tym pozytywnym akcentem, bo to jest jakiś pozytyw w tej całej trudnej układance, kończymy rozmowę. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Oczywiście słuchaczy Radia Wnet zachęcam, Warsaw Enterprise Institute i także wydawnictwo. Pan mówił tutaj między innymi o technokracji. To chyba też taka książka, prawda, pojawiła się wydana przez państwa wydawnictwo i wiele, wiele innych. My też zachęcamy, a ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz Wróblewski był gościem Radia Wnet. Drodzy państwo, 19:46. No to Wieczór Wnet powoli dobiega końca. Szymon Chrystianus zrealizował audycję, a ja państwu dziękuję za uwagę, ale zachęcam, abyście zostali razem z nami. Dużo jeszcze dzisiaj muzyki latino i opowieści ze świata Ameryki Południowej pojawi się na naszej antenie, więc warto być razem z nami. Do usłyszenia.
2: Wieczór Wnet. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Jestem patronem państwa radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich was, państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, prowadzeniem.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. Nie tylko krótko i treściwie, ale i futbolowo, bowiem dzisiaj startuje mundial. W związku z tym troszkę powiemy o drużynach z Ameryki Łacińskiej i Karaibów biorących udział w tegorocznym wydarzeniu piłkarskim. Tres por tres, Zbyszek Dąbrowski. Buenas noches, comenzamos.

I powiem Państwu, że nie wiedziałem, którą piosenką zacząć, dlatego zacząłem Ricky Martinem, chociaż miało być po hiszpańsku, ale no tak bywa, proszę Państwa, że jak ktoś nagra raz w takim języku, raz w drugim, to potrafi się pomylić. Wszystko jedno. Jak ktoś sobie Państwa chce posłuchać wersji po hiszpańsku, to zachęcam do tego, bo jest dużo fajniejsze niż po angielsku. Tak jak powiedziałem Państwu, dzisiejszego wieczora będę mówił troszkę o drużynach, które biorą udział w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Meksyku. No i oczywiście utworach, które są związane z tymi krajami. To nie są, niekoniecznie są oficjalne piosenki. Wspomnę Państwu, że oficjalną piosenką tegorocznego mundialu jest piosenka pod tytułem Dai Dai w wykonaniu Shakiry i Burna Boya. Piosenka, którą Latynosi zmieszali z błotem, dlatego że, no cóż, no, Shakira jest Kolumbijką i wydawałoby się, że piosenka, którą stworzy, będzie bardziej latynoska mimo wszystko, zwłaszcza, że w końcu jednym z krajów goszczących piłkarzy jest, czy tegoroczne rozgrywki może powiedzmy, jest Meksyk. No ale cóż, no wyszło międzynarodowo według życzeń FIFA, czyli to powstał taki bezpłciowy kawałeczek, który być może, jeżeli starczy czasu, posłuchamy. Natomiast dzisiejszego wieczora przygotowałem Państwu moim zdaniem dużo lepsze utwory. Zacznijmy, proszę Państwa, od Meksyku. El Tri, 17 występów na mundialu. Największy sukces to ćwierć finały w latach 1970 i 1986. Mamy pewne gwiazdy, jak chociażby Irving Lozano, który gra w PSV, o, Santiago Jimenez z Feyenoordu, czy Edson Alvarez w West Hamie. No i cóż, proszę Państwa, no szanse są takie, że minimum to jest 1/8 finału, a 1/4 jest w zasięgu. A muzycznie zagrają nam Los Angeles Azules i Belinda i całkiem fajny utwór Polecia.

Kolejna drużyna to jest kolejna drużyna z grupy CONCACAF, czyli z federacji, która obejmuje swoim zasięgiem kraje Ameryki Północnej, Środkowej i Karaiby. I tutaj, proszę Państwa, no mamy oczywiście trzy kraje, które są współorganizatorami Mundialu: Kanadę, Stany Zjednoczone i Meksyk, ale mamy również i trzy drużyny, które awansowały z eliminacji. Zacznijmy od Ameryki Środkowej. La Maria Roja, czyli po prostu drużyna Panamy, to jest ich drugi występ na mundialu, pierwszy w roku 2018. Mówi się tak, proszę Państwa, że no, być może Panama będzie walczyć o trzecie miejsce. No, wyjście z grupy byłoby cudem, a ja i tak trzymam kciuki. Ale muzycznie, proszę Państwa, można powiedzieć tak. Z jednej strony Panamczycy się nie bardzo wysilili, bo de facto odgrzali kotlet z zeszłego mundialu, czyli utwór Subela Maria, ale jakie gwiazdy tam wystąpiły i jak wspaniały jest to utwór, to teraz sobie posłuchajmy.

Nie ukrywam, proszę Państwa, że Panamczykom w tym mundialu będę kibicował, bo to jest naprawdę fajna drużyna i naprawdę zasłużyła, bardzo, bardzo, bardzo zasłużyła na ten mundial, pomimo faktu, że de facto nie ma jakichś takich wielkich gwiazd, które grałyby w uznanych klubach, ale mimo wszystko są solidni. I trzymam kciuki, żeby wyjście z grupy to było minimum dla Maria Rocha. Proszę Państwa, przenieśmy się na Karaiby teraz. Pamiętacie Państwo, 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o Republice Dominikany w Republika Latina, natomiast sąsiadem Republiki Dominikany jest Haiti, które przeciwnie się do Dominikańczyków lubi piłkę nożną, powiedzmy, tak? Chociaż z tą piłką nożną to tak dosyć różnie im wychodziło. Haiti jest po raz drugi na mundialu. Po raz pierwszy Haiti brało udział w mundialu w roku 1974, czyli 52 lata temu. I wtedy to obskoczyło od Polaków 7-0. Strzeliliśmy im 7 bramek. Rzeczywiście był to pamiętny mundial. Andrzej Szarmach strzelił wtedy 3 gole, Grzegorz Lato 2. Kazik Dejna 1 gola, a Jerzy Gorgoń również 1 gola. Rzeczywiście to był mecz, proszę Państwa. No ale cóż, proszę Państwa, teraz Haiti bierze udział w mundialu, Polska nie. Haiti, czyli Le Grenadier, gwiazd też raczej nie ma, no bo tutaj z tego, co znalazłem, no to takie największe gwiazdy no, grają w takich klubach jak na przykład CSKA Sofia, Maccabi Haifa czy Atlanta United, no więc w związku z tym no, nie są to raczej jakieś zbyt utytułowane drużyny, kluby piłkarskie. Podobno mówi się tak, że jest to outsider z ofensywnym pazurem. Trudno powiedzieć, zobaczymy, a my sobie posłuchamy utworu w języku creole haïtien pod tytułem Grenadier Caleo, czyli po prostu do boju grenadierzy. No bo tak po prostu nazywa się drużynę z Haiti.

No dobrze, przenieśmy się, proszę Państwa, na inną wyspę karaibską, czyli na Curaçao w języku papiamentu, jednym z języków, który obok języka holenderskiego używany jest na tej wyspie. Mówimy o wyspie, znaczy wyspa nosi nazwę Corsou. I jeżeli chodzi, proszę Państwa, o samą drużynę, no Curaçao, proszę Państwa, debiutuje na mundialu. Wiele osób zastanawia się i pewnie będzie się zastanawiać, po kiego grzyba z przeproszeniem Curaçao znalazło się na tym mundialu, ale okazało się, że proszę Państwa, tak naprawdę całkiem zasłużenie, bowiem jest to drużyna, która wygrała wszystkie mecze w swojej grupie. I chyba dobrze, że mamy też takie drużyny, które mogą debiutować na mundialu. Zwłaszcza, że proszę Państwa, Curaçao jest jako kraj autonomiczny, dobrze mówię, Holandii w Ameryce Południowej. De facto kraj, który do niedawna był na takim terytorium zaborskim Holandii, stowarzyszony z Holandią, no trudno powiedzieć, bowiem król Holandii jest głową jednocześnie Curaçao. Natomiast to jest kraj, którego zawodnicy mają kontakt z ligą holenderską, z holenderskim futbolem. No w końcu Dick Advocaat, trener drużyny Curaçao, jest emerytowanym, zasłużonym piłkarzem Holandii. W związku z tym chyba to coś znaczy. Jeżeli chodzi o nazwę samej drużyny, w języku papiamentu brzmi ona Ola Blue di Curaçao, czyli po prostu niebieska fala Curaçao. O. Trudny język, proszę Państwa, papiamento jest takim językiem, no, nowo powstałem w zasadzie, można powiedzieć, jest taką mieszanką językową języka hiszpańskiego, portugalskiego, holenderskiego, języków rdzennych, języków afrykańskich. A jak brzmi, to sobie teraz posłuchamy.

Z Karaibów przenieśmy się do kraju, który też z Karaibami ma dużo wspólnego, bo ma wybrzeże karaibskie, ale już przeskoczymy na kontynent południowoamerykański. Przeskakujemy, proszę Państwa, do Kolumbii. Los Cafetero albo La Fiebre Amarilla, bo taką nazwę, takie nazwy nosi drużyna piłkarska Kolumbii. Fiebre Amarilla, czyli żółta gorączka, czyli febra po prostu, Cafetero, dlatego że no w końcu Kolumbia, przepraszam bardzo, z kawy słynie. 6 razy na mundialu, 6 występów do tej pory, teraz będzie 7. I największy sukces to ćwierćfinał w roku 2014. Kolumbijczycy są solidni, oni nie są może tak wspaniali, jeszcze może nie są tak wspaniali jak Brazylijczycy czy Argentyńczycy, ale są solidni. No w końcu przepraszam bardzo, ile to będzie 8 lat temu, te 3-0 czy 0-3, to jednak nas chyba bardzo, bardzo, bardzo zabolało. Kolumbijczycy są nie tylko bardzo dobrze piłkarsko, są również świetni muzycznie. No i mają tą wielką gwiazdę latynoamerykańskiego formatu, a myślę, że również i światowego formatu, Carlosa Vivesa, który tworzy naprawdę wspaniałe utwory i jego trzy utwory stały się kanwą do tegorocznego hymnu piłkarskiego Kolumbii, jakim jest La Barra Incondicional.

20 lat temu w Niemczech Polska swój mecz otwarcia grała z Latrii, czyli Ekwadorem. I wszyscy mówili, że Ekwador to my pykniemy bardzo szybko i trzeba się nastawiać na kolejny mecz z gospodarzami. No, pyknęliśmy dosyć szybko. Dostaliśmy w Ciry 2 do 0 czy 0 do 2. Obskoczyliśmy. Cóż, no, Ekwador po raz kolejny, tym razem po raz piąty gra na mundialu. My nie gramy. Ale warto wspomnieć, proszę Państwa, że Ekwador jest klasycznie takim klasycznym czarnym koniem. Jego największy sukces to jest 1/8 finału właśnie w 2006 roku, wyjście z grupy. Teraz mówi się, że z grupy zapewne wyjdzie, ma olbrzymie szanse na to, a być może nawet dojdzie do ćwierćfinału. Zobaczymy. Ma oczywiście w swoim składzie gwiazdy, tak jak chociażby Moises Caicedo, grający w Chelsea, czy Piero Incapié, grający w Arsenalu, o Enerze Valencii z Internacionału. Nie należy zapominać.

No to przeskakujemy, proszę Państwa, dużo bardziej na południe, do interioru południowoamerykańskiego i kolejna drużyna, czyli Albio Roja, czyli po prostu Paragwaj, drużyna, która po raz dziewiąty teraz występuje na mundialu. Po raz ostatni wystąpiła w roku 2010 i to był jej największy sukces, bowiem wtedy dotarli oni aż do ćwierćfinałów Mistrza Świata. Nie wiem, czy za sprawą swoich piłkarzy, czy za sprawą Larisy Riquelme, która została uznana za miss tamtejszego, ówczesnego może powiedzmy mundialu, przynajmniej jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską. No, Larisa, trzeba powiedzieć, że bardzo skorzystała na tym, że tak powiem, medialnie. No teraz już chyba nie zostanie uznana za miss, chyba że już jako, że tak powiem, może za, przepraszam, milf mundialu, to może tak, bo już swoje lata ma. A w Paragwaju grają owszem piłkarze, którzy występują m.in. w Premier League.

Paragwajczycy, jeżeli się zjednoczą, to wygrają. To w przypadku Paragwaju mówi się, że jeżeli dojdą do ćwierćfinału znowu, to będzie naprawdę bardzo dobrze. Natomiast kolejna drużyna, no jeżeli nie zdobędzie Mistrzostwa Świata, to znaczy zdaniem ich kibiców, że po prostu odniesie porażkę. Mowa oczywiście o Albiceleste, czyli o drużynie Argentyny. 19 występ na mundialu, trzykrotny mistrz świata, gwiazd to sobie proszę Państwa sprawdzić, bo tam jest tyle osób, że generalnie wszystkich wymieniać to pewnie na całą audycję by starczyło. No i cóż, no, trzy gwiazdki już mają, teraz czekają na La Cuarta Estrella.

I swoją drogą takim odwiecznym rywalem, jeżeli chodzi o piłkę nożną dla Albi Celestes, czyli tych biało-błękitnych są Celestes, czyli po prostu błękitni, czyli drużyna Urugwaju, również drużyna bardzo zasłużona, jeżeli chodzi o występ na mundialu. Teraz 15 raz będą występować w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Dwukrotny mistrz świata, chociaż już bardzo, bardzo dawno temu, bo wiem, w zasadzie chyba, o ile dobrze pamiętam, pierwszy w ogóle mistrz świata w piłce nożnej z roku 1930. Również 20 lat później odnieśli sukces w roku 1950. Też mają dużo gwiazd, chociażby Federico Valverde, Darwina Nuniesa czy Ronalda Araujo. Teraz niekoniecznie mówi się, że Urugwaj będzie uderzał w mistrza, chociaż proszę państwa, no mimo wszystko ja powiem tak, że no półfinały, jeżeli półfinału nie będzie, no to będzie bardzo kiepsko. Tak jak Argentyńczycy marzą o czwartej gwiazdce, Urugwajczycy marzą o piątej gwiazdce. Dlaczego o piątej? Dlatego, że przypomnę państwu, dwie gwiazdki za Mistrzostwa Świata, dwie gwiazdki za Majstra Olimpijskiego, który zdaniem Urugwajczyków Mistrzostwa, że tak powiem, olimpijskie poprzedzały mundial, dlatego im się należy. A o piątej gwiazdce z pewnością na swoich koszulkach również marzą.

No i na deser zostaje nam drugi z faworytów, który pewnie też, jeżeli mistrzostwa nie zdobędzie, no to będzie uznane to za porażkę, czyli po prostu Canarinhos, czyli drużyna Brazylii. I chyba jedyna drużyna w ogóle na świecie, która brała udział we wszystkich mundialach dotychczas, czyli 23 łącznie z obecnym. Pięciokrotny mistrz świata, gwiazd, co Neymara, bo Neymar też jeszcze, proszę państwa, występuje w drużynie Canarinhos, ale no cóż, tak jak my w Polsce następców Roberta Lewandowskiego jakoś za bardzo nie możemy się dopatrzyć, tak Brazylijczycy akurat, jeżeli chodzi o gwiazdy, zawsze mieli gwiazdy, proszę państwa. I to mówimy gwiazdy naprawdę przez duże G, a nie takie gwiazdy, które błyszczą, ale niekoniecznie sprawdzają się w piłce nożnej. Zawsze mieli gwiazdy, mają gwiazdy i te gwiazdy będą mieli. No to cóż, proszę państwa, Bacinu Peitu.

No i w zasadzie, jeżeli chodzi o przedstawienie drużyn z Ameryki Łacińskiej, Karaibów, to było na tyle. Natomiast chciałbym jeszcze Państwu taką krótką anegdotkę powiedzieć a propos piosenki, którą za chwileczkę usłyszymy, czyli utworu Somos Mas, który... Zresztą za chwileczkę powiem, kto go wykonuje, bo to jest taka, można powiedzieć, antypiosenka mundialowa. Dlaczego? Dlatego, że to jest... Znaczy, dlaczego antypiosenka? Ona nie jest zła, proszę Państwa, ale okazało się, że jest to piosenka, która teoretycznie miała stać się jednym z hitów tegorocznego mundialu. Owszem, zebrano, powiedzmy, gwiazdy muzyki latynoamerykańskiej. Kto dokładnie, o tym za chwileczkę Państwu opowiem. Ale problem jest niestety taki, że piosenka za bardzo się nie przebiła do mainstreamu. Ona gdzieś tam się pojawiła w zestawieniach muzyki latynoskiej, znaczy zestawieniach hitów, powiedzmy, muzycznych w Ameryce Łacińskiej. Błysnęła i znikła, proszę Państwa. I ja muszę powiedzieć, że to nie jest zła piosenka muzycznie. Na pewno jest lepsza niż utwór Shakiry. Przepraszam, się troszkę znęcam nad nią, ale mimo wszystko. To też jest utwór, który powstał pod auspicjami FIFA i jest dużo bardziej latynoamerykański niż piosenka Daj Daj. Carlos Vives, o którym Państwu wspominałem, Emilia, pochodząca z Argentyny, Wisin, czyli jedna z gwiazd muzyki urbana, czy Javi, gwiazda amerykańsko-meksykańskiej tej muzyki z pogranicza. Oni wszyscy zostali, że tak powiem, zgromadzeni i zaśpiewali i zagrali. Czy to jest taka zła piosenka? Moim zdaniem nie, ale posłuchajmy sami.

0: I na tym kończymy dzisiejsze wydanie Transport Resalias 3x3. Troszkę inne. Bardzo dziękuję Szymonowi za realizację dzisiejszej audycji, wszystkim Państwu za wysłuchanie dużej dawki muzycznej, a jeszcze potężniejsza dawka muzyczna już za chwileczkę, bo za chwilkę już sofa, za chwilkę Sofa Surfing w imieniu Olgierda. Serdecznie Państwa zapraszam. Zapraszam również w niedzielę na Republika Latina na godzinę 19. Podsumujemy sobie drugą turę wyborów prezydenckich w Peru. Kto zwyciężył, tego jeszcze nie wiemy. Być może do niedzieli się dowiemy. A kto zostanie prezydentem, tego się dowiemy pewnie jeszcze później. Póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia i powiedziałem Państwu jeszcze tak, że Olgierd przygotował na pewno wspaniałą muzykę, w związku z tym nie będę mu zabierał czasu, a daj, jak ktoś sobie chce posłuchać, to nie sobie poszuka w różnych serwisach streamingowych. Ja już oddaję czas Olgierdowi i mówię Państwu buenas noches.
1: 3x3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
2: Autopromocja.
3: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
2: To była autopromocja.
4: Surfy surfing.

Dobry wieczór, Olgier Zbychorski, audycja Sofa Surfing. Właściwie dzisiaj to ze szwajcarską precyzją 21. Zaczynamy Captain Murphy, czyli Flying Lotus, Matt Hall i Little Snake, który gdzieś na moment gdzieś zginął po singlach z Hyperdub i nagle pojawił się właśnie w duecie z Flying Lotusem i to jest numer z filmu, który jutro ma mieć premierę, The Furious. Później będzie Oliver Knight, True Thoughts, patrzę, Get Physical, Fluid One, Scanter. Ten początek będzie na pewno szybki i klubowy. Zapraszam serdecznie na najbliższe dwie godziny z muzyką.

No ten początek poważny, Captain Murphy, Flying Lotus i Little Snake, a później Oliver Knight i Boss z Roots Manuva, to było Matika Remix, wydawnictwo True Thoughts z Brighton, a już w tle Butch, producent niemiecki, powrót jego po kilkunastu latach do wydawnictwa Rare Kids z Berlina. Pod koniec maja pojawił się 12-calowy krążek, już oczywiście niedostępny, ale jeszcze jest cyfrowa wersja na Bandcamp, Official Bump Call epka, a ja wybrałem dzisiaj do sofy stronę B, czyli Foxtrot, Uniform, Butch i Rekids.

Get Physical, wydawnictwo, które coraz częściej pojawia się w Sofie Surfing, tym razem Monkey Safari, Hail from the Mail, Red Nose District przed nami, Get Her i to Fluid Us.

No to za nami kolejni 49 and Main, wracają Round the Block, takie wesołe to było Counter, to z rodziny Ninja Tune, tak ostatnio się odgryzałem, że mało Ninja Tune, a dzisiaj było i Counter i Brain Feeder, to właściwie jest ta sama, ten sam dom wydawniczy, Kindish, Somli i Liar, Street On Where We Started, Sonar Collective berlińskie jako kolejne.

mocno.

0: Treat on future jazzowy kawałek UK oczywiście. Sonar Collective wydaje Street Ona. To berlińskie wydawnictwo Street On z Wielkiej Brytanii. Where We Started. Ubuntu za moment to z kompilacji z Mr. Bongo, a później Captain Yosarian i Agogo Records dalej.
1: Vamos chamar o vento.

Bardzo ciekawa epka na początku czerwca się pojawiła. Obiecałem, że jeszcze przedstawię kolejne dwa numery z Fela Kuti in Dub, Captain Yosarian, Agogo Records. Także dzisiaj posłuchaliśmy Water No Get Enemy i Zombie in Dub, Captain Yosarian, nieśmiertelny Fela Kuti in Dub. A chwilę wcześniej Ubuntu, bardzo polecam kompilację Mr. Bongo Record Club. No już ósma odsłona i pojawi się 26 czerwca. Już dzisiaj słuchaliśmy numeru właśnie Ubuntu z kompilacji od Mr. Bongo.

No, to już taka pora, że pomalutku będzie na pewno troszeczkę wolniej w Sofie Surfing. 17 minut po godzinie 22. Playlistę wrzucę, no jeszcze dzisiaj na pewno na Instagram Sofie Surfing. Przypominam również, że na Mixcloud można sobie odsłuchać audycje archiwalne. No już tam chyba nawet luty i marzec tego roku się pojawia, także jakoś w miarę możliwości to nadrabiam. Jest tam chyba od pierwszej audycji nawet, także czasem nawet sam wracam. Patrzę, co jeszcze przed nami dzisiaj. Gondwana Records, to za moment. Hania Rani, bardzo popularna ostatnio, i właśnie z tego domu wydawniczego Jack Willy, Eternal Spring. Później Ron, francuskie Infin, Music for the Sea, to bardzo ciekawy projekt. Bastard Jazz i tak dalej, Black Knoll na sam koniec, no będzie trochę drone, trochę ambientu, trochę field recordingu, także warto na pewno troszeczkę sobie wygodniej usiąść, a jeżeli ktoś prowadzi samochód, to proszę uważać, żeby przypadkiem nie zasnąć.

Za 20 minut, godzina 23. Nie trzeba regulować radioodbiorników i odbiorników i smartfonów i komputerów. No myślę, że to tak troszeczkę jakieś naturalne kierunki, które pojawiają się w Sofie Surfing, która przez te 441 odcinków troszeczkę żyła swoim życiem zawsze. No i jakiś taki kierunek teraz ostatnio, że ta druga godzina to jest taki, a tu ambient, a tu dron, a tu field recording, jakieś eksperymenty, także myślę, że ta druga godzina będzie przynajmniej tak pomału wychodzi z tego, co te wydawnictwa przysyłają i które wydawnictwa się odzywają do Sofy. Także w kolejnym tygodniu na pewno dwie godziny znowu premier, znowu nowości w ulubionej formule maksimum grania, minimum gadania. Dzisiejszą audycję realizował Szymon Krystianus, wielkie dzięki, a muzykę przygotował i mówił do Państwa jak co tydzień o tej porze Olgierd Zbychorski. Playlista za moment na Instagramie. Zostajemy oczywiście koniecznie z Radiem Wnet. I na Mixcloud można sobie posłuchać, jak już wspominałem, audycji archiwalnych. Bardzo dziękuję za ten wieczór i do usłyszenia już za tydzień w czwartek.

Dwa zakrywa.

0: O godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
4: To była autopromocja.
2: Nocne powtórki wnet.
5: Proszę o założenie słuchawek, dlatego że zaczynamy od wizyty w Barcelonie. W Barcelonie jest Krzysztof Jabłonka, ale nie to jest najważniejsze. Ważniejsze jest to, że był tam papież Leon XIV. Dzień dobry, Krzysztofie.
6: Dzień dobry, Krzysztofie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i twojego gościa też. Oczywiście był. Trzy razy, żeście go wczoraj widzieli. Trzeci raz kompletnie zaskoczeniem. Nie spodziewaliśmy się, ale jednak fakt jest faktem. No więc krótko opowieść. Wczoraj oczywiście było spotkanie z młodzieżą na potężnym stadionie i z którego wracając ustawiliśmy się nagle przy jednej z głównych ulicy, nazwaliśmy ją Kajetaną i rzeczywiście no długośmy trochę czekali, prawie pół godziny, ale przejechał pięknie, no poznaliśmy go po chorągiewce, która była na jego samochodzie, więc był widoczny, siedział w samochodzie, nie było go w papamobilu. Za drugim razem to już byliśmy bardziej sprytni i ustawiliśmy się, no nie było szansy się dostać w okolice Sagrada Familia. Ale o czym chciałbym powiedzieć? Ważniejszym, jego spotkanie w więzieniu było tak wzruszające. Obejrzeliśmy całą jego wizytę, była w telewizji raniutko, więc zdążyliśmy przed wszystkimi innymi wizytami. I wzruszyła nas do głębi. Nie dość, że przepięknie się zachowały wszystkie strony. To motto, jakie było za jego plecami. Gdy byłem uwięziony, odwiedziliście mnie. No i przesłanie papieża, że żadne błędy w życiu nie przekreślają osoby człowieka. Że godność człowieka jest większa niż jego błędy i w ogóle cokolwiek. No i to jest główne przesłanie chrześcijańskie. To wypadło, powiem krótko, imponująco. No a trzeci raz nam się trafił, jak no, w momencie, kiedy było przyjęcie w Sagrada Familia, myśmy poszli na fantastyczny koncert pod tytułem Siedem snów Gaudiego. Pamiętajmy, tu jest cały czas święto Gaudiego. Święto najpierw traurne, czyli żałobne, jego wypadek 8 czerwca 1926 roku, potem jego śmierć 10 właśnie wczoraj o 19, a wreszcie 12 będzie rocznica pogrzebu. I ten koncert nami wstrząsnął, to było coś przepięknego, tych siedem snów. Słychać tam było bicie dzwonów, które nagle przeradzają się w bicie w alarm dzwonka tramwajowego. Potem uderzenia bębna, które symbolicznie oznaczało datę jego śmierci. 10 uderzeń, 6 uderzeń, 1, 9, 2, 6 i można było niemal alfabetem Morsa to odczytać. No i kiedyśmy wyszli już po tym wspaniałym koncercie i bardzo długim aplauzie na zewnątrz słynnego Palau de Musique, nagle naprzeciwko nas jedzie papież. No, to oni mieliśmy, już nie było ustawionych tłumów, byliśmy już na samym krawężniku. Jechał w zakrytym samochodzie, ale chorągiewka wskazywała, widzieliśmy go w bieli, machał przez okienko ręką. No więc był nam, pozdrowił nas, mówiąc delikatnie. No i tak pełni wrażeń wróciliśmy i obejrzeliśmy w telewizji przepiękną iluminację fajerwerkową. No, cała katedra zapłonęła, a na niebie jakimś sposobem laserowym pojawiła się przepięknie wystylizowana głowa Gaudiego. Gaudi na niebie, Gaudi w niebie, to się wszystko łączy.
5: A powiedz, a jak sama uroczystość w tym przepięknym katedrze, kościele, który wybudował Gaudi?
6: No, Gaudiemu wybudowali, raczej za jego czasów, to tylko trzy pierwsze wieże były. No i projekt sam, oczywiście te wiszące różańce, odwrócone, tak powiem, krzyżykami do nieba, pokazują zresztą, że właśnie to jest droga do nieba. No, tutaj to muszę powiedzieć, bo już to znamy z relacji telewizji hiszpańskiej, właśnie katalońskiej, przepraszam, wyraźnie było mowa. I raczej cała obecność papieża zniknęła w tej katedrze, bo tak przepięknie iluminowana, zresztą ona jest i przeszklona na cztery pory roku i ozdobiona na różne sposoby. No i w pewnym momencie gasną wszystkie światła i pali się tylko ten krzyż kryształowy na samej górze, gdzie jest zresztą platforma widokowa i można oglądać z góry całą Barcelonę. I nagle od góry płynie wspaniała kaskada światła, oświetlając potężną wieżę, tą główną, która była właśnie poświęcona, i potem dziewięć pozostałych. No trzy dopiero w budowie, za 20 lat chyba ukończą, no więc jeszcze mamy szansę na starość to zobaczyć. No i to nas właśnie olśniło. No potem już ruszyły fajerwerki w górę, to już w ogóle nic nie było widać poza nimi. No a kiedy dym właśnie przesunął się, no przepiękna właśnie postać Gaudiego, który zresztą ruszał ustami, to była jakaś laserowa robota, mrugał oczami, no w ogóle jakby ożył nam na niebie Gaudi. No i transparenty, no to ja się zatrzymałem przy grupie niezwykle bojowej, młodych ludzi, no kiedyś takim byłem, którzy krzyczeli właśnie, że wolna Katalonia i mieli takie bardzo ciekawe, ja to przywiozę, pokażę potem u nas w redakcji, że chcemy czuć i mówić językiem, którym mówił Gaudi. I to jest taka pochwała Katalanii. Tu rzeczywiście no, Katalonia jest nie do złamania. To jest kilkunastomilionowy naród, który

0: dziękujemy i w ostatniej chwili zadzwoniliśmy się. Wszystkiego dobrego słuchaczom, wszystkiego dobrego tobie, Krzysztofie, i twojemu gościowi też.
1: Który ma na imię Krzysztof?

0: Popatrzyłem na dzisiejsze gazety. Nie ma wielu słów. Być może gdzieś tam na środkowych stronach, na pewno na pierwszej stronie nie ma informacji na temat wizyty Leona XIV w Hiszpanii. A to rzeczywiście jest bardzo ciekawa i bardzo, no być może bardzo przełomowa dla Hiszpanii wizyta. Mecenas Krzysztof Wąsowski jest w studio. Panie mecenasie, jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dobrze. Krótki komentarz na temat Leona XIV w Hiszpanii. Nie wiem, czy pan obserwował, czy
1: oczywiście,
0: nie.
1: Oczywiście. Jako rycerz Jana Pawła II absolutnie obserwuję bardzo uważnie i nasz prowincjał Hiszpanii, Fernando Pedro Nieto Jiménez, który uważa, że Katalonia to nie jest Hiszpania i to jest jedyne miejsce w Katalonii, gdzie ja jako generał rycerza Jana Pawła II mogę być, to jest właśnie Sagrada Familia. Jedyny Katalończyk, którego oni uznają, to jest jako katolika, bo uważają, że Barcelona i w ogóle Katalonia to jest komunistyczny kraj. Więc no miło, co pan redaktor powiedział, że jednak tam jest zawsze wierna, więc będę miał poważną rozmowę z moim prowincjałem Hiszpanii niedługo.
0: No dobrze, my teraz mamy poważną rozmowę na temat aresztowania dziennikarza i sankcji. 3 miesiące ma spełnić w areszcie Leszek Kraskowski. Co pan mecenas o tym sądzi?
1: To brakuje słów, które są w słowniku ludzi kulturalnych, aby to komentować. To jest w ogóle eskalacja skandalów, czy skandali na skalę do tej pory chyba nieznaną. I rzeczywiście, no, państwo pewnie też wiedzą, że nasi słuchacze, że towarzyszę różnym więźniom i w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i Funduszu Sprawiedliwości. A to, co się stało z redaktorem Kraskowskim, właściwie tak podeptane prawo do obrony i zanegowane, no to jest po prostu szokujące.
0: Mam nadzieję, że w ogóle połączymy się za chwilę z panem Łukaszem Pawelskim, czyli adwokatem Leszka Kraskowskiego. Mam nadzieję, że to się uda, ale jest takie bardzo sążniste, tutaj mam przed sobą bardzo sążniste oświadczenie prokuratury na temat aresztowania, wyłuszczenia, że to była groźba w stosunku do komendanta policji, że posiadał pistolet gazowy, że są jakieś inne sprawy rodzinne prowadzone przeciwko Leszkowi Kraskowskiemu. To pana mecenasa, co pan o tym sądzi, czytając takie oświadczenia prokuratury?
1: Ja powiem tyle, że jeżeli się składa wniosek o areszt, a rozumiem, że ten komunikat to referuje jakby treść tego wniosku o areszt i argumenty, to każdy prokurator ma obowiązek wskazać wszystkie dowody, które przemawiają za tym, że okoliczności, które mogłyby zakłócić prawidłowość biegu postępowania karnego, są istotne. Jest duże prawdopodobieństwo. Tu nie ma żadnych argumentów. To są opowieści z różnych postępowań i rzeczywiście nie ma nic konkretnego. Co takiego pan redaktor Kraskowski mógłby robić i w jaki sposób mógłby zagrażać tokowi prowadzenia postępowania? Ja jeszcze raz przypomnę, tak jak w sprawie funduszu i w sprawie RARS-u, tymczasowe aresztowanie to jest środek, który ma na celu zabezpieczyć tok postępowania.
0: Według wyjaśnień prokuratury to zabezpiecza pana komendanta policji, bo ta groźba była skierowana.
1: Kontaktu. Jak można w taki sposób, czy naprawdę policja nie ma innych środków, żeby zabezpieczyć tego biednego komendanta?
0: Zobaczymy, co na to powie pan mecenas Łukasz Pawelski, który jest przy telefonie. Panie mecenasie, dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Proszę powiedzieć, jak ta sprawa z pana punktu widzenia wygląda? Kiedy się pan o niej dowiedział? Kiedy pan wystartował jako adwokat Leszka Kraskowskiego? I co pan wie?
2: Panie redaktorze, ja o sprawie dowiedziałem się w dniu 9 czerwca, kiedy byłem w trasie za Warszawą, już w drodze na inne czynności z moim udziałem. Zostałem poinformowany przez pracownika 2 Wydziału Karnego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie o posiedzeniu aresztowym, które odbędzie się za kilka minut. Natomiast do tego momentu nikt

0: ze mną się nie kontaktował. Ja wskazywałem w komentarzach publicznie już wcześniej, że dzień wcześniej o godzinie 16:31 miałem połączenie. Wówczas nie wiedziałem, że to jest prokuratura. Nie mogłem odebrać tego połączenia. Po 20 minutach odzwoniłem o godzinie 16:55, jednak już się nikt nie zgłosił, nikt nie podniósł tej słuchawki. Również następnego dnia, czyli tego dnia, w którym się dowiedziałem o postępowaniu, o godzinie 8:25 również dzwoniłem pod ten numer telefonu i również nikt nie odpowiedział. Przez cały okres od momentu zatrzymania Leszka nie byłem na ten temat informowany, a tak się składa akurat, że w dniu 6 czerwca, kiedy Leszek miał zostać zatrzymany, ja pełniłem telefoniczny dyżur w sądzie rejonowym dla Pragi Północ. W związku z tym cały czas byłem pod telefonem i można było się ze mną skontaktować.
1: Czyli w gruncie rzeczy Leszek nie miał prawa do obrony w czasie ważnego momentu, w którym sąd orzeka areszt, nie miał przy sobie żadnego mecenasa, żadnego adwokata, nikogo, kto by go reprezentował.
0: Panie redaktorze, nie mówimy tylko o tym etapie, ale również mówimy o etapie, w którym Leszek został zatrzymany i doszło do przeszukania jego czy kontroli osobistej. Proszę pamiętać, że każdy z nas ma prawo skorzystania z pomocy adwokata również na tym etapie postępowania. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz przede wszystkim. Tutaj jak pojawiają się komunikaty prokuratury, to można zwrócić uwagę na to, że określono, że prokuratura rejonowa w Piasecznie w zasadzie nie powinna prowadzić tych czynności, bo jednym z pokrzywdzonych jest komendant miejski policji w Piasecznie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że ta sprawa trafiła do prokuratury okręgowej, ale mimo wszystko te czynności zostały zrealizowane przez funkcjonariuszy tej komendy, a jednocześnie również ta prokuratura rejonowa w Piasecznie skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie, więc to jest naprawdę sytuacja, w której de facto prokuratura sama przyznaje, że w sumie ten wniosek to był złożony przez prokuraturę, która powinna podlegać wyłączeniu. Ja kontaktowałem się z przedstawicielem prokuratury rejonowej w Piasecznie. Poinformował mnie on, że sprawa wczoraj w trybie pilnym została przesłana jeszcze o godzinie 10 do prokuratury okręgowej pocztą elektroniczną. Nasze wnioski, to znaczy moje i mecenasa, który tutaj zgodził mi się pomóc w sytuacji, kiedy ja byłem poza Warszawą, zostały przekazane, trafiły razem do tej sprawy. Natomiast Leszkowi postawiono, jak się dowiedziałem z komunikatów, kolejne zarzuty i również nie zapewniono mu udziału i nie poinformowano mi o planowanych czynnościach z jego udziałem. Proszę zwrócić uwagę, że skoro są takie wątpliwości, które uniemożliwia... Prokuratura również wskazała, że jakby tam złożono wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu, bo były wątpliwości, zakładam, co do tego, czy Leszek może sam występować w sprawie. No ale skoro były takie możliwości, a Leszek wskazał mnie jako swojego obrońcę, to dlaczego do tej pory ja nawet nie mam dostępu, już nie mówię nawet o aktach postępowania, nie mam możliwości kontaktu z klientem, ale też w systemie portalu informacyjnym sądów powszechnych do tej pory nie mam uprawnienia do sprawy posiedzenia aresztowego. Przecież to jest kuriozum, które w XXI wieku w środku Europy nie powinno w ogóle mieć miejsca.
1: A dlaczego?
0: Wie pan co, uważam, że każdy z nas ma prawo do obrony, bez względu na to wszystko. Leszek jest w takiej sytuacji teraz, której nie życzę nikomu, żadnemu uczestnikowi naszego życia publicznego czy prywatnego, której on nie może się de facto publicznie bronić, a komunikaty, które są formułowane przez prokuraturę są tak jednoznaczne, a jednocześnie są niedokładne, w których na przykład myli się jego rola procesowa. Jest w jednym z komunikatów, zdaje się, wczorajszym jest wskazany jako oskarżony, kiedy tak naprawdę jeszcze nie ma mowy o sformułowaniu aktu oskarżenia wobec Leszka. Jest tam również, są po prostu, przepraszam za kolokwializm, byki gramatyczne. To wszystko daje nam taki obraz trochę smutnej sprawy, która jakby w soczewce skupia wszelkie problemy związane z tymczasowym aresztowaniem, ale też postępowaniem w Polsce karnym. Proszę pamiętać, że Leszek jako tymczasowo aresztowany, zgodnie z artykułem 215 Kodeksu Postępowania Karnego, ma prawo do kontaktu z obrońcą w sposób nielimitowany, ale ten kontakt jest uzależniony od zgody prokuratora. No przecież ja do tej pory tej zgody nie dostałem, co czyni jakby ten artykuł wydmuszką, która w żaden sposób nie gwarantuje nie tylko Leszkowi, ale panu redaktorowi, pana słuchaczom, mi, nie gwarantuje nam w żaden sposób ochrony naszych słusznych praw. I teraz mamy sytuację, w której są okoliczności, które prokuratura powołuje. Ja nie mam dostępu do akt postępowania. Niektóre sprawy mi są znane, natomiast jako obrońca, który nie miał możliwości kontaktu się ze swoim klientem, nie mogę odnieść się do tego publicznie. Nadawana jest narracja na temat mojego klienta w sposób jednoznaczny i kategoryczny, że dokonał, groził i tak dalej. Natomiast w sprawie jest tyle wątpliwości, że To jest wręcz absurd. Ja zwracam uwagę również na jedną rzecz, że złożyłem wniosek o zabezpieczenie majątku Leszka prywatnego, Muetu Nieruchomości, która znajduje się na terenie powiatu piaseczyńskiego. Ja usłyszałem od prokuratora, że jakby też jest wątpliwość, czy policja miejscowa może realizować te czynności, ponieważ jest podstawa do wyłączenia, prawda, prokuratury i policji. Skoro policja, jest wątpliwość co do tego, czy policja może realizować takie czynności czysto techniczne, bo nie zakładam, żeby funkcjonariusze wchodzili i grzebali poza protokołem, poza czynnościami oficjalnymi w majątku Leszka. Boi się i ma wątpliwości, czy powinni to realizować, to jak możemy mówić, że była uprawniona do realizacji czynności procesowych? Przecież przy przeszukaniu powinno być zapewniona obecność, możliwość kontaktu z obrońcą. Oczywiście przeszukanie może się toczyć bez mojego udziału, gdy na przykład będę dojeżdżał, ale Leszek mógł na przykład skorzystać z pomocy innych osób. Co jeszcze bardzo istotne, ja nie dostałem do tej pory, nie doręczono mi postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Ja mogę się odnieść do tych informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Za moją namową Leszek złożył zawiadomienie, ponieważ miał miejsce incydent, w którym pewien mężczyzna mu groził. Ja z uwagi na dobro małoletnich dzieci Leszka nie będę ujawniał okoliczności tych spraw, kim jest ten mężczyzna, jaka jest jego rola w życiu prywatnym Leszka. Natomiast Leszek złożył zawiadomienie i czekał tygodniami na reakcję policji. Nawet prosił po prostu o sygnaturę w tej sprawie, nie mógł się tego doprosić. Gdy zadzwonił na 112 po moich naciskach, patrol policji przyjechał na miejsce po 3 godzinach do mieszkania, w którym mieszkała jego żona i w którym on został napadnięty. Mężczyzna został spisany, ale to Leszek trafił na komendę, ponieważ był poszukiwany jeszcze wcześniej listem, czy był poszukiwany przez policję, przepraszam, tam była taka sprawa, że nie można mu było doręczyć aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia, który sformułował wobec niego, zdaje się, pan Jan Piński. I w związku z tym wydano właśnie takie postanowienie o poszukiwaniu Leszka. To jakby to też jest mylące, bo to nie jest w żaden sposób, nie świadczy o ukrywaniu, tylko świadczy o tym, że po prostu nie można było, poczta nie mogła skutecznie doręczyć tego aktu.
1: W tym postanowieniu był też wniosek o areszt miesiące.
0: Panie redaktorze, w tym postanowieniu nie było wniosku o areszt. Leszek udał się również za moją namową do sądu rejonowego, zdaje się, dla miasta stołecznego Warszawy, tam gdzie to postanowienie było wydane. Umówił się na spotkanie z przewodniczącą wydziału, z sędzią. On wszedł i rozmawiał z sędzią i wskazał na okoliczności. Następnie to postanowienie zostało zmienione, bo też muszą Państwo wiedzieć, że w tym postanowieniu, w takim poszukiwaniu tego Leszka, tym pierwotnym, była informacja o tym, że w związku z wydaniem postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, co się okazało, nie było takiego postanowienia. Ale policja, widząc taką informację, jaka jest jej reakcja? Oczywiście natychmiast podejmuje czynności. I jeszcze dokończę, bo to jest bardzo ważny wątek. Te postanowienie zostało zmienione w sposób na podstawie omyłki pisarskiej, że jednak tam to nie powinno się znaleźć. Ale zanim doszło do usunięcia tych w rejestrach informacji o poszukiwaniu Leszka, Leszek, zgłaszając informację na policję, że został napadnięty, został zatrzymany i trafił na komendę, musiał wyjaśniać sprawę. Wyjaśnił tamtą sprawę na komendzie w Piasecznie.
1: I kilka dni później
0: wrócił do domu. I został wypuszczony. Złożył zawiadomienie w tej sprawie. Również tam sprawa się jakby upróbował uzyskać informacje. Mało tego, za moją namową również poszedł do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i tam rozmawiał z kierownikiem tej jednostki, prosząc o interwencję, uzyskując informację o zapewnieniu, że będzie tutaj rozmowa z dzielnicowym. Więc stawiam publicznie pytanie, czy tak zachowuje się osoba, która zamierza mataczyć postępowanie albo truć utrudniać postępowanie. Ale co też również istotne i wybrzmiewa z komunikatu prokuratury, to Leszek miał nie powoływać się na tajemnicę dziennikarską, oddać telefon, czego nie musiał wcale zrobić, i podać kod do tego telefonu. Przecież czy tak zachowuje się osoba, która zamierza mataczyć i utrudniać postępowanie?
1: Panie mecenasie, kiedy pan będzie miał możliwość i zobaczenia Leszka, i zajrzenia do akt?
0: Tak naprawdę to wszystko zależy od decyzji prokuratury. Do tej pory nie mam informacji, ja podejmuję czynności i wysłałem informację również, bo do tej pory nawet nie mam oficjalnej informacji, gdzie znajduje się mój klient. Wysłałem informację po wszystkich zakładach i jednostkach penitencjarnych w Polsce. Dostałem informację od niektórych, że nie ma, natomiast zgłosił się do mnie również przedstawiciel zakładu karnego w Grójcu, który stwierdził, że on nie może mi udzielić takiej informacji, a poza tym nie mam jeszcze zgody na widzenie z klientem. W związku z tym i tymi informacjami, które do mnie też tam gdzieś pokątnie i rejonizacją, która była wprowadzona w tych zakładach, zakładam, że to jest Grójec albo areszt śledczy Warszawa-Białołęka. Natomiast to zależy od prokuratury obecnie okręgowej, kiedy dostanę kontakt z klientem. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że postanowienie aresztowe zostało wydane we wtorek. Mamy już, dzięki Bogu, czwartek. Na jutro zamówimy akta do Sądu Rejonowego w Piasecznej i do tej pory nie wiem, czy te akta zostaną mi udostępnione. One po prostu zostało złożone zamówienie na te akta, ale jak długo nie dostanę zgody prokuratury w tej sprawie, ja nie będę mógł się z nimi zapoznać. Więc to jest... panie redaktorze, XXI wiek, wszyscy mamy przekonanie o tym, że żyjemy w kraju, który nie jest praworządny, natomiast unikając absolutnie jakichś przenoszenia tego na spory polityczne, bo to nie jest moją rolą, żeby to robić. Moją rolą jest doprowadzenie do tego, żeby Leszek jak najszybciej wyszedł na wolność, i uważam, że moje zachowanie, które by sprowadzało to na kanwę gdzieś tam polityczną, by tylko szkodziło Leszkowi, ja tego nie chcę robić. Zwracam uwagę na problemy i błędy systemowe, które w tej sprawie się pojawiają. Mam nadzieję, że ta sprawa Leszka będzie podstawą do tego, żeby gruntownie przeprowadzić reformę tymczasowego aresztowania, ale też i postępowania karnego, w którym każdy z nas powinien mieć prawo do obrony. To nie jest inkwizycja. My powinniśmy mieć prawo do obrony, a jednocześnie takie kruczkowanie, przerzucanie odpowiedzialności, akt, jakby ogranicza jakikolwiek sposób możliwość realnej obrony, co nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa.
1: Panie mecenasie, mecenas Łukasz Pawelski jest przy telefonie, ale w studiu jest mecenas Krzysztof Wąsowski. Poproszę o, panie mecenasie, będący w studio, poproszę o krótki komentarz do tego, co przed chwilą żeśmy usłyszeli.
2: To się nie da komentować, panie redaktorze. Naprawdę się nie da. To, co pan mecenas Pawełski mówi, to jest po prostu szokujące. Ja się tylko mogę zastanawiać, gdzie jest prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, gdzie jest nasza Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.
1: A co ma do tego Naczelna Rada Adwokacka?
2: Jeżeli się w ten sposób traktuje obrońcę, że tak naprawdę adwokata, któremu się w ogóle uniemożliwia wykonywanie funkcji obrończej, i to nie jest przywilej adwokatów, to jest po prostu, to miał być zawsze przywilej klienta, przywilej osoby, która ma prawo korzystać z domniemania niewinności, a przede wszystkim z prawa do obrony. Artykuł 42 ust. 2 Konstytucji. To naprawdę możemy sobie założyć koszulki. Konstytucja i wreszcie trzeba by może to przeczytać jeszcze raz głośno.
1: Panie mecenasie, dzisiaj dzień dopiero się rozpoczyna. Jest godzina 7:35. Jakie czynności podejmie pan i co pan zrobi w sprawie Leszka Kraskowskiego?
0: Panie redaktorze, ja przede wszystkim zamierzam dalej zwracać się do prokuratury z prośbą o informację i jakiekolwiek podjęcie czynności. To jest pierwsza sprawa. Ja skierowałem wnioski, zamierzam również zwrócić się do sądu, na jakim etapie są wnioski o zabezpieczenie majątku Leszka, bo zgodnie z przepisami to w momencie wydania takiego postanowienia z urzędu ten majątek Leszka powinien zostać zabezpieczony. Ja musiałem to we własnym zakresie wczoraj zrobić wizytację, to znaczy tyle, o ile mogłem, prawda, w polu, w deszczu i wśród kleszczy starałem się, tak jak mogłem, ocenić, czy majątek Leszka w jakim jest stanie. Dalej będę podejmował czynności procesowe. Obecnie jesteśmy również na etapie zbierania poręczeń za Leszka, poręczeń osobistych. Tu pan mecenas może również ten wątek rozwinąć. Chodzi o poręczenie za Leszka na zasadzie takiego zapewnienia, że on będzie gotowy stawić się na wszelkie czynności i nie ma podstawy do zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania. Natomiast, panie redaktorze, jak mówię, w tej sprawie uważam kompletnie za jakby nieodpowiedzialne, ale też i trudno mi nie określić jako celowego działania. Ten ostatni komunikat prokuratury bardzo, bardzo został negatywnie odebrany. Ja też śledzę opinię publiczną. Te niektóre komentarze negatywne się uaktywniły wobec Leszka po tym ostatnim komunikacie, gdzie tam padła informacja o postawieniu mu kolejnych zarzutów. Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, że sprawa nie jest oczywista. W sądzie okręgowym w Warszawie toczy się postępowanie w sprawie rozwodowej. I tam te okoliczności najprawdopodobniej również były oceniane. Natomiast jakby nie mam informacji na ten temat, aby to było w jakiś sposób aktywnym przedmiotem zainteresowania sądu, aby to się skończyło jakimś zawiadomieniem, a wręcz odwrotnie, informacje te nie zostałyby przez sąd tak kategorycznie ocenione. W związku z tym kompletnie nie rozumiem działania prokuratury, która jeśli stwierdziła, że rzeczywiście na jakimś etapie postępowania prokuratury rejonowej doszło do uchybień proceduralnych, to naprawdę... Naprawdę czasem lepiej jest po prostu wycofać się z pewnych rzeczy, niż brnąć w nie dalej. A obecnie obserwujemy próbę narzucenia narracji i zrobienia z człowieka, który nie został wskazany. A tak naprawdę nawet nie sformułowano aktu oskarżenia wobec niego. Osoby już de facto spalonej publicznie. No bo proszę zwrócić uwagę, że Leszek ma małoletnie dzieci. Jeśli pójdzie taki komunikat, sposób oczywisty jest utożsamiany. Ja nie używam specjalnie imienia, przepraszam, nazwiska klienta, bo oficjalnie jeszcze nie mam zgody Leszka, natomiast to jest oczywiste, że mówimy o której osobie. Wiem, że w tle jest poważny konflikt rodzinny, który nie ma charakteru jednostronnego. W związku z tym ja apeluję i też będę apelował poza tymi czynnościami procesowymi, które będę podejmował, aby w tej sprawie zachować wstrzemięźliwość, szczególnie ze strony prokuratury i osób, które formują kategoryczne oceny wobec Leszka.
1: Myśli pan o tych wątkach osobistych, które zostały wplecione do pisma prokuratury?
0: Panie redaktorze, do tej pory tego nie robiłem, bo jakby mówię, sprawa jest delikatna. Prokuratura zrobiła to sama. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że w postanowieniu aresztowym, z tego co się dowiedziałem, znajdują się jako podstawę zastosowania aresztu, znajdują się zeznania osoby, która miała być ofiarą, prawda, tego czynu. Natomiast zarzuty, że Leszek miał się znęcać, dopiero postawiono mu po postanowieniu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. No.
1: Tak to wygląda, panie mecenasie. Mam nadzieję, że spotkamy się w najbliższych dniach w studio Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu. Serdecznie zapraszamy i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję, panie mecenasie.
2: Dziękuję, panie mecenasie. Powodzenia.
0: Dziękuję serdecznie. Jeśli mogę, to bardzo proszę, aby ta sprawa nie zniknęła, nie została gdzieś tam zakopana. Bardzo dziękuję za państwa zaangażowanie, no bo tylko dzięki temu tak naprawdę jest szansa, że Leszek może wkrótce wyjść na wolność i będzie miał szansę bronienia się jak każdy uczciwy człowiek.
1: W tym wypadku nawet solidarność jest ponad podziałami. Pan redaktor Czuchnowski również wypowiedział się w tej sprawie, również przedstawił swój punkt widzenia i właściwie pewną interpretację tego maila, który Leszek wysłał do komendanta. Powiedział sobie, dobrze, to można potraktować jako zwykłą prowokację dziennikarską.
0: Panie redaktorze, przepraszam najmocniej, że wchodzę w słowo, bo to jest bardzo ważny wątek. Ja się chętnie podzielę tą informacją. Panie mecenasie, mam nadzieję, że pan zrozumie też moją intencję, no bo tutaj chodzi o klienta. Ja jeszcze nie mam informacji na temat akt postępowania, ale ja też prowadzę takie własne, powiedzmy, adwokackie śledztwo, no bo przygotowuję się do obrony. Leszek kontaktował się ze mną, bo miałem z nim wcześniej też kontakt. Starałem się tam w różnych sprawach mu pomóc, doradzałem, też byłem pełnomocnikiem. Leszek kontaktował się ze mną za pomocą poczty elektronicznej z Gmaila. Miał to imienną pocztę. Z tego co wiem, wysyłał na moją sugestię wiadomości do Komendy Miejskiej Policji w Piasecznie ze swojego imiennego maila gmailowego, z którym się ze mną kontaktował. Informacje o zapytanie, jak wygląda sprawa, jego złożenie zawiadomienia, jaka jest sygnatura i tak dalej. To proszę sobie wyobrazić, że w komunikacie prokuratury, ale też z tego, co udało mi się dotrzeć, takie groźby miały być kierowane z maila imiennego, czyli Leszek M, natomiast z poczty Proton. Więc proszę mi wytłumaczyć też, jako powiedzmy, bo ja nie potrafię jako nawet adwokat zrozumieć tego, jaki jest sens kierować pod własnym imieniem i nazwiskiem groźby do komendanta miejskiego policji w Piasecznie z maila, którego trzeba założyć nowego, podczas gdy wcześniej prowadziło się również z nim korespondencję. Jakby absurd tego zarzutu i jakby tej konstrukcji jest dziwny, że dla mnie niezrozumiałe. To znaczy prowadzę korespondencję z komendą, chcę grozić komendantowi, a jednocześnie robię to pod własnym nazwiskiem i w tym celu zakładam kolejnego maila z imieniem i nazwiskiem swoim. To jest karkołomna konstrukcja.
1: To jest rzeczywiście nowy fakt. Bardzo panie mecenasie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Łukasz Pawelski, mecenas i obrońca Leszka Kraskowskiego, był gościem Poranka Wnet. Pan mecenas Krzysztof Wąsowski, mam nadzieję, że ma pan jeszcze chwilę czasu. Ha,
2: panie redaktorze, dla pana bym nie miał, ale dla pana słuchaczy tak, absolutnie.
1: To bardzo się cieszę, bo teraz bardzo bym chciał połączyć się z Hanną Tracz, która jest gdzieś w pewnym mieście na Wyspach.
3: Tak, dzień dobry. Dokładnie w Southampton, ale to już słuchacze Radia Wnet myślę, że wiedzą, bo od poniedziałku, a w zasadzie od niedzieli tutaj razem z Tosią Bartyś jesteśmy i informujemy państwa o tym, jak tutaj w Southampton mówi się o tych wydarzeniach, które ostatnio znalazły się na nagłówkach gazet nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w zasadzie na całym świecie, łącznie z różnymi komentarzami też polityków nawet zza oceanu, a więc ze Stanów Zjednoczonych. Sprawa Henry'ego Nowaka. Przyjechałyśmy tutaj i staramy się dowiedzieć, co tu w zasadzie się wydarzyło, jak ta sprawa wpływa na opinię publiczną, jak ją dzieli, czy to jest tak, że mieszkańcy Southampton żyją sprawą Henry'ego Nowaka i tak właśnie działamy.
1: I w tym waszym działaniu i na tej waszej drodze pojawiła się rodzina, w której jest Polka i Sikh. I z tą rodziną wczoraj udało się porozmawiać i z żoną, i z dziećmi.
3: Tak jest. Zaczęłyśmy od próby dowiedzenia się więcej o Sikhach mieszkających w Southampton, a to dlatego, że jeszcze państwu przypomnę, sprawa Henry'ego Nowaka, to jest sprawa morderstwa, do którego doszło właśnie, sprawcą był Sikh, 23-latek z Southampton, natomiast ofiarą był Henry Nowak, który miał te pochodzenie polskie, był z Essex i tutaj na studia do Southampton przyjechał. Byłyśmy w dzielnicy Sikhów, St. Mary's, przynajmniej tak się mówi, że to tam głównie Sikhowie mieszkają. Trafiłyśmy na polski sklep. W środku pan w turbanie. Myślałyśmy, że klient. Okazało się, że nawet z tego, co już później się dowiedziałyśmy, właściciel tego sklepu. On nas skierował do świątyni Sikhów. Tak też zrobiłyśmy, żeby tam porozmawiać z przedstawicielem tej społeczności. Część tej rozmowy mogą państwo wysłuchać na Wnet FM, a on z kolei nam powiedział, że jest tutaj w świątyni takie małżeństwo Polki z Sikhem. No i nas właśnie z tym małżeństwem skontaktował. Myśmy faktycznie wczoraj udały się do tej pani, która w Southampton mieszka, wyszła za Sikha, ma troje dzieci, z tego jeden syn jej sam wybrał, ażeby Sikhiem być. Całość tej rozmowy dzisiaj będą mogli państwo wysłuchać po godzinie 9:00, no ale to jest zupełnie inna perspektywa tej tragicznej sytuacji, która miała miejsce, a przynajmniej częściowo inna perspektywa. Myślę, że taka, której państwo jeszcze nie słyszeli. My z pewnością w takim stopniu innego spojrzenia na te wydarzenia, no i też z perspektywy osoby, której bezpośrednio to dotyka, bo ta pani po pierwsze jest Polką, a więc jakoś z Henrym Nowakiem czuła się związana jako, że ze wspólnych początków czy korzeni wyrastają, natomiast morderca był Sikhiem, a pani jest związana z panem, który właśnie Sikhiem jest, no i sama też ma syna, który przyjął sikhizm, jest Sikhiem ochrzczonym, więc udała się nam rozprawy i ona w sali sądowej siedziała i słuchała przebiegu tych rozpraw. Fragment rozmowy z nią teraz możemy wysłuchać. No to teraz zapytam, jako że w zasadzie jest to sprawa, w związku z którą w ogóle znalazłyśmy się w Southampton. Jak państwo postrzegają te wydarzenia, które miały miejsce w grudniu? Czy jakoś dzieci to przeżyły? Czy państwo jakoś to przeżyli? Jak państwa, jaki to miało wpływ na państwa rzeczywistość? Czy to była jakaś informacja, o której w domu rozmawialiście? Czy...
4: Oczywiście, o której rozmawiamy do tej pory. Jesteśmy na bieżąco. Czy to wpłynęło na nas, jako na nas? No nie, no... Tak jak właśnie, o, tutaj ja jestem pośrodku, bo jednak, no, Henry miał jakieś tam korzenie polskie. Wikram jest Sikiem, którego znam. Więc... No, owszem, nie powinno do tego dojść. Ale czy to coś zmieniło w nas, czy nie wiem, czy boimy się o coś, czy... Nie wydaje mi się.
3: Jak pani myśli, bo my wiemy, że pani uczestniczyła w rozprawach sądowych, słuchała ich, czego się pani dowiedziała, czy ta sytuacja jakoś inaczej się maluje w pani oczach, czy całe to zajście inaczej się maluje niż tak, jak media to na przykład przedstawiają? I dlaczego pani w ogóle była tam na tych rozprawach?
4: No może właśnie też z tego powodu, że no jednak znam kulturę jednych i drugich i chciałam to widzieć, jak to w ogóle jest przedstawione i no... Kurde, to jest taka trudna sprawa, no... No jednak tutaj była ta obrona, o której każdy mówi, że niby nie. Nie oszukujmy się, no... Biali są rasistami i zawsze będą, nieważne ile tutaj lat będziesz mieszkała, jeżeli jesteś brązowa, nigdy nie będziesz Brytyjczykiem. Więc tutaj też musimy to podkreślić. Na pewno było to na tle rasistowskim, dlatego że znając go, wiem, że nie jest osobą agresywną.
3: Wikram.
4: Tak, wręcz przeciwnie. Jest to osoba, która tak samo pomogła mojemu synowi z prześladowaniem w szkole. Poradzić sobie, poukładać to wszystko i właśnie mówiąc, że agresją niczego nie zdziała, więc wiem, że bez przyczyny tego nie zrobił. Nie powinno się tak stać. Nie powinno, bo tutaj obie rodziny przeżywają tragedię. Owszem, Henry'ego większą, bo straci jej swoje dziecko, tak? Ale no, alkohol też tutaj wchodzi w grę.
3: Czyli trochę inaczej się pani maluje na tej zasadzie, że coś tam zaszło między nimi, że doszło do...
4: No na 100%. Widzimy nawet nagranie, chyba które nie jest jeszcze puszczone ze Snapchata, gdzie Henry nagrywa Wikrema idąc za nim i mówiąc mu, że powiedz, że jesteś złym człowiekiem, powiedz, że jesteś złym człowiekiem. W tym momencie odwraca się Wikram do niego i mówi, tak, jestem złym człowiekiem, i zabrał mu telefon. Gdzie jest powiedziane, nawet chyba w rozmowie z policją, że mu zabrał ten telefon, że ma go przy sobie. To nie jest, że chciał go okraść czy coś, tak jak chcieli to przedstawić, nie. Powiedziane to było, zabrałem mu telefon i mam go przy sobie.
3: No i myśli pani, że ten wyrok był słuszny? Uczestniczyła pani w tych rozprawach, słuchała pani obu stron?
4: Nie jest słuszne.
3: Bo?
4: Bo powinno to być brane jako albo jak to, self-defense, obrona własna, albo manslaughter, o matko. No zapomniałem, jak jest po polsku manslaughter, nie wiem.
3: Nieumyślne spowodowanie
4: śmierci. Chyba nieumyślne,
3: śmierci.
4: No właśnie, nieumyślne spowodowanie śmierci.
3: No to są takie zupełnie inne słowa niż to, czy opis sytuacji, niż taki, jaki jest w mediach.
4: O, całkowicie. Całkowicie. Bo siedząc tam, a później czytając artykuły, myślałam sobie, że w ogóle siedzieliśmy na dwóch oddzielnych rozprawach.
1: I tak właśnie Hanna Tracz i Antonina Bartyś zostały dziennikarkami śledczymi. A teraz co dalej?
3: Co dalej? To dalej ja Państwa zapraszam na godzinę 9, bo to jest fragment tej rozmowy. Myślę, że on wielu z Państwa, którzy słyszą o tej sprawie, mógł różne emocje wywołać, a wypowiedź jest znacznie dłuższa. My w zasadzie od początku, jak tutaj jesteśmy, to zupełnie inaczej i myślimy sobie o tej sprawie i myślimy sobie o tym mieście i staramy się Państwu przedstawić różne punkty widzenia tego, co tutaj się wydarzyło, dojść do tego na tyle, ile możemy, bo to, co zresztą sąd powiedział w swoim wyroku, to co też tutaj parokrotnie słyszeliśmy o tym zajściu, co zaszło między Wikramem a Henrym, się już nigdy nie dowiemy, bo jedynymi świadkami tych zdarzeń był właśnie Wikram Dikwa Sikh i właśnie Henry Nowak, więc sprawa wydaje się być trudna i skomplikowana. I tak.
1: Gdybyśmy odeszli od samej sprawy i gdybyś w paru zdaniach powiedziała, jakie jest twoje brytyjskie doświadczenie? Czego nowego dowiedziałaś się o Wielkiej Brytanii?
3: Chyba nie miałam pojęcia o skali różnorodności Wielkiej Brytanii. Byłam 2 czy 3 razy już wcześniej, ale w mniejszych miejscowościach Wielkiej Brytanii. Nie wiedziałam o tym chyba, że ta społeczność jest tak różnorodna i gdzieś na początku, będąc tutaj, myślałam sobie, że niekoniecznie może się z tym czuję nie tyle komfortowo, co że jest to dla mnie coś zupełnie nowego, ale będąc tu już 3 czy 4 dzień, zaczęłam się do tego przyzwyczajać i tego, że słyszę wszędzie język polski i tego, że w zasadzie nie muszę planować, jak chcę wejść do sklepu polskiego, bo wiem, że najprawdopodobniej zaraz na taki się natknę i w zasadzie stało się to dla mnie czymś przyjemnym, że można wejść do każdej możliwej restauracji czy kuchni i spotkać tam zupełnie innego pochodzenia, nie tylko Brytyjczyków, ale można spotkać i Chińczyka, i muzułmanina, i jeszcze parę narodowości tutaj mieszkających. No i cały czas jest, bo w zasadzie to jest to, co my sobie zadajemy pytanie, czy ta imigracja ubogaca te społeczności, czy przeciwnie. No jest też pytanie, czym jest ta imigracja i o jakiej imigracji my mówimy, bo mówiąc o imigrantach, tutaj spotykamy się z ludźmi, którzy na przykład mieszkają tu 60 lat, albo jest to trzecie pokolenie. W przypadku na przykład sprawy Henry'ego Nowaka i Wikrama Digwy, jego dziadek tutaj przyjechał z Sikha, więc on był trzecim pokoleniem, które tutaj się wychowało, więc on się tutaj urodził. Co innego, imigracja nielegalna. No to są takie pytania duże, które sobie stawiamy, będąc tutaj, szczególnie też w kontekście wydarzeń w Belfaście. No ale zwracają nam też uwagę, czy faktycznie media jednak teraz nie podnoszą spraw kryminalnych z udziałem imigrantów. Natomiast 6 dni temu, co faktycznie sprawdziłyśmy, zapadł wyrok w sprawie studenta z Arabii Saudyjskiej, który w zeszłym roku w Cambridge, będąc na kursie językowym, został zaatakowany nożem. W wyniku tego ataku zmarł przez Brytyjczyka mieszkającego właśnie w Cambridge, pracownika. Też młodzi ludzie, 20-paroletni, jeden i drugi. Zresztą nagranie wideo z tego zajścia zostało zarejestrowane, bo było to niedaleko gdzieś tam właśnie kampusów w Cambridge, więc sprawa też ataków nożowniczych w Wielkiej Brytanii to jest duży problem. 50 tysięcy takich przestępstw ma miejsce rok do roku, gdzie w Polsce co prawda inna klasyfikacja trochę tych zdarzeń, więc chyba nie można ich tak bezpośrednio porównywać, no ale jest to około 2,5-3 tysięcy takich spraw, więc Wielka Brytania ma faktycznie problem. Tu są mocne zaostrzenia, jeśli chodzi o posiadanie noży, a jednak mówi się, tak przynajmniej mówią, że większość tych przestępstw jest związana po prostu z nożami kuchennymi. Dochodzi do takich ataków nożowniczych.
1: Ale o tym Hanna Tracz opowie już po godzinie 9. Haniu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, choć nie zapytałem się, jaka brama i dlaczego jesteś w miejscu, w którym jesteś. Jak krótko potrafisz odpowiedzieć, to odpowiedz.
3: Jestem niedaleko miejsca, gdzie śpimy. Tutaj brama, bo tutaj zaczyna się marina i chcieliśmy Państwu pokazać most, który przechodzi właśnie przez Itchen Bridge, żeby Państwo w końcu zobaczyli drugą stronę Southampton. Nie wiem, czy to się udało. Możliwe, że niekoniecznie, ale Southampton dużym miastem jest. Mimo, że 260 tysięcy, to jakoś wydaje się, że jest bardzo na tej mapie rozległe, a to może dlatego, że tutaj jest dużo domów jednorodzinnych. Nie ma w zasadzie za bardzo budownictwa, które zmierza ku niebu, tylko większość tych zabudowań jest już zabytkowych i może dlatego miasto jest tak rozległe.
1: Powiedziałam Hanna Tracz. Po godzinie 9 ciąg dalszy tych rozmów. Jeśli Państwo czekają, dziękuję Haniu, jeśli Państwo czekają na kronikę paryską, będzie, ale o godzinie 8.45, bo teraz chciałbym wrócić i wrócę do rozmowy z mecenasem Krzysztofem Wąsowskim o tych sprawach, o których mówimy na ogół, gdy spotykamy się w studio, czyli o procesach, które się toczą przed sądem w Warszawie. Co się dzieje?
2: No, wydaje się, że to jest kolejny przykład, myślę, że jeszcze bardziej drastyczny niż te poprzednie, że naprawdę wypada zreformować tymczasowy areszt. Znaczy, trzeba rzeczywiście się zastanowić, bo to jest jakiś relikt stalinizmu, a właściwie stosowanie tego w taki sposób jest reliktem stalinowskim. Taka taśma, taki automatyzm w sądach, który jest po prostu przerażający, to jest rzeczywiście szokujące. Tym bardziej jeszcze chciałem podkreślić jedną rzecz, że przecież policja, prokuratura ma 48 godzin. Każdego można zatrzymać na 48 godzin, między innymi po to, żeby sprawdzić, dać obrońcę, pozwolić się przygotować, a tutaj w sprawie redaktora Kraskowskiego sytuacja jest szokująca. Szokująca.
1: A co się dzieje w procesie księdza, w procesie pani z Ministerstwa Sprawiedliwości?
2: Prawniczo powiem, że dzieje się coraz lepiej, bo zaczęła swoje wyjaśnienia składać pani Karolina. Wiem, że była u państwa w radio i opowiadała o tym.
1: Pani Urszula.
2: Wcześniej pani Urszula i rzeczywiście, no teraz są zeznania Karoliny Święcickiej, więc które są jeszcze bardziej szokujące niż Urszuli Dubejko, jeszcze bardziej precyzyjne i pokazujące jakby absurd tych zarzutów i po prostu ich fikcyjność, więc tutaj myślę, że rzeczywiście w kontekście także tej sprawy pana redaktora Kraskowskiego, pokazanie tego wszystkiego na tle, że te dziewczyny, myślę o urzędniczkach, że ksiądz Michał Szewski 7 miesięcy przesiedzieli w areszcie, gdzie w ciągu tych 7 miesięcy tak naprawdę prokuratura nie zrobiła nic, żeby to śledztwo doprowadzić do takiego stanu, żeby tam były jakieś konkretne zarzuty udowodnione czy udowadnialne, które można bronić w tym sądzie, a wydaje się, że to jest po prostu stek jakichś sprzeczności, można powiedzieć, w całym tym akcie oskarżenia, co wcześniej zeznania, właściwie wyjaśnienia Urszuli Dubejko, a teraz Karoliny Święcickiej po prostu ujawniają. No i tyle mogę jeszcze się odnieść, że widzę tutaj na SMS-ach, że ksiądz Michał Olszewski nas słucha, jest naszym wiernym słuchaczem.
1: I pozdrawiamy serdecznie. Tak, i zapraszamy.
2: Właśnie z nim koresponduję, że może by chciał do nas przynajmniej się połączyć telefonicznie, no ale to chyba jeszcze nie jest ten moment. No ale też on widzi to, że cały absurd ze sprawą Kraskowskiego, tak to nazwijmy, no jeszcze bardziej potęguje tą ich absurdalną sytuację. I to samo było w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To jest po prostu pasmo absurdalnych, niepraworządnych postępowań czy działań organów ścigania. Jakkolwiek pod hasłem tak zwanych rozliczeń. I to jest, no to jest naprawdę niebezpieczne. To się robi coraz bardziej niebezpieczne, bo jeżeli już się w takich okolicznościach zamyka czy izoluje na 3 miesiące dziennikarza, który ewidentnie działał przeciwko bardzo prominentnym politykom partii rządzącej, no to jest rzeczywiście bardzo duży znak ostrzegawczy. Nie wiem, czy będzie jeszcze większy, czy coś więcej, żeby jednak ludzie zaczęli o tym myśleć jako naprawdę o realnym zagrożeniu dla naszych swobód i wolności.
1: A jest to realne zagrożenie?
2: No widać, słychać i czuć, jak to mówią. No przecież ten dziennikarz siedzi i za chwilę, tak jak ktoś już powiedział, będą siedzieć adwokaci, potem będą siedzieć, no już właściwie, nie wiem, no jeszcze próbują, a nie mieli siedzieć politycy, prawda, partii opozycyjnej, no to no jak się nie udaje, bo jednak te zarzuty rzeczywiście są absurdalne, no to próbuje się właśnie, najpierw był ksiądz, urzędniczki, teraz dziennikarz, wcześniej w sprawie RARS-u biznesmeni, polscy przedsiębiorcy. To jest szokujące. Szokujące po prostu. I wszystko jest polityczne.
1: To jeszcze takie proceduralne pytanie. Jest odwołanie od decyzji o areszcie tymczasowym?
2: No to, co pan mecenas Pawelski mówił, tak, zażalenie jest w ciągu 7 dni od postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Jak wiadomo, jak słyszeliśmy dzisiaj, nawet pan mecenas tego jeszcze nie dostał, więc ten czas bije. Nie ma dostępu do akt postępowania, żeby się odnieść. Nie ma tego postanowienia, żeby się odnieść do tego, co tam jest. No więc to jest po prostu... To jest naprawdę, to znaczy to zaczyna pachnieć zbrodnią jakąś taką, nie wiem, sądowo-prawną czy inną. Jeżeli w ten sposób się zachowujemy, że naprawdę jest aż tak pozamykane wszystkie ścieżki prawa do obrony, naprawdę trudno mi znaleźć słowa, żeby to unaocznić naszym, uzmysłowić naszym słuchaczom, że to jest naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja.
1: O czym w Poranku Wnet powiedział mecenas Krzysztof Wąsowski. Bardzo serdecznie, panie mecenasie, dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
2: Dziękuję, panie redaktorze.
1: I za to, że usiadł pan wśród tych palm, które mamy w studiu.
2: Ta ekologia po prostu mnie wręcz zauroczyła. Jest to jakiś taki człowiek z buszu, bym powiedział.
1: Jesteśmy ludźmi z buszu. Godzina 8:00, za chwilę Jakub Duszek i wiadomości.
5: Nocne powtórki Wnet.

0: Wywiad Wnet.
1: I to jest rozmowa telefoniczna. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak przy telefonie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
1: Komentarz najpierw do sprawy, która zbulwersowała na pewno środowisko dziennikarskie, a polityczne też w pewnym stopniu, aresztowanie Leszka Kraskowskiego. Jaki jest pana komentarz w tej sprawie?
2: Nie podoba mi się ta informacja, nawet bardzo mi się nie podoba. Widziałem po wpisach redaktora w internecie, że obawiał się czegoś i czuł się zastraszany w związku ze swoją aktywnością dziennikarską, nie z jakąś inną warstwą swojego życia. Przypomnijmy, że nagłaszał on sprawy związane z tak zwaną aferą Polnordu i materiałami prokuratorskimi ze śledztwa, które w odniesieniu do jednego z ważnych polityków obecnej koalicji rządzącej zostało umorzone już po przyjęciu władzy. Swoją drogą też stawianie zarzutów i prowadzenie tej sprawy szło niezwykle wolno w okresie poprzedniej władzy. Więc tutaj jakby wszyscy podejrzewamy, jak mi się wydaje, że mogło to mieć tło polityczne, natomiast z komunikatu prokuratury wynika z kolei, że miało chodzić niby o jakieś groźby, które ten dziennikarz formułował i rzekome nielegalne posiadanie broni, przy czym warto zaznaczyć z komunikatu prokuratury, chodziło o broń gazową, która to broń gazowa nie w każdym typie wymaga w ogóle zezwoleń. Więc uważam, że tak naprawdę niewiele wiemy. Chciałbym się zapoznać z komunikatem obrońcy. Mam nadzieję, że spodziewając się problemów, redaktor Kraskowski ustanowił swojego obrońcę. I ten obrońca, adwokat działa na jego rzecz i też będzie się komunikował z opinią publiczną.
1: To nie
2: dlatego,
1: jest...
2: że trudno jest komentować sprawę, nie znając prawie żadnych szczegółów.
1: To nie jest oczywiście obowiązek polityków ani nikogo w Polsce, ale dzisiaj rano w Poranku Wnet pan Łukasz Pawelski, obrońca Leszka Kraskowskiego, mówił o tym, co dzieje się w sprawie, między innymi o tym, że nie zostało zachowane prawo do obrony, czyli został zawiadomiony nie tak, jak powinien być zawiadomiony, że nie zapoznał się z aktami, że nie uczestniczył w tym posiedzeniu sądu, na którym został postanowiony areszt 3-miesięczny dla Leszka Kraskowskiego. No takie rzeczy się dzieją w Rzeczpospolitej. I co pan na to?
2: To jak powiedziałem, bardzo negatywnie to oceniam, jeżeli okazałoby się, że jest to areszt motywowany, że działanie prokuratury jest pomotywowane aktywnością dziennikarską pana Kraskowskiego czy komentatorską, a nie jakimkolwiek rzeczywistym złamaniem prawa. No, nie oszukujmy się, redaktor Kraskowski nie sprawia wrażenia osoby, która by komukolwiek zagrażała. Ja też nic nie wiem o tym, żeby miał postawione zarzuty w jakiejś sprawie, więc jeżeli państwo mieli dzisiaj na antenie obrońcę i on potwierdza, że ta sprawa wygląda tak, jak nam wszystkim wydaje się, że wygląda, no to mamy do czynienia po prostu z represjami wobec przedstawicieli mediów i działających w duchu opozycyjnym. No to przypomina praktyki z czasów PRL. To wolałbym, żeby to była nieprawda, natomiast wszystko wskazuje na to, że niestety mamy do czynienia z rzeczywistością. Na pewno jako posłowie, jako politycy będziemy w tej sprawie domagali się wyjaśnienia. Chętnie wasza redakcja ma kontakt z obrońcą, bo pana mecenasa, którego pan wymienił, nie znam i podobnie pana redaktora. Nie miałem nigdy przyjemności spotkać. Kojarzę, że taki człowiek istnieje, natomiast nigdy się nie poznaliśmy. Natomiast jeżeli będzie jakaś możliwość pomocy, to na pewno jako politycy opozycji takiej pomocy będziemy starali się udzielić, tak jak zawsze w podobnych sytuacjach, kiedy wolność w Polsce jest łamana i prawa obywatelskie są łamane.
1: Jest takie miejsce na działanie polityczne, mianowicie zmienienie sposobu funkcjonowania aresztu tymczasowego. To jest bardzo istotne, to się potwierdza.
2: Myśmy złożyli w tej sprawie projekty ustaw.
1: I co się z nimi dzieje?
2: No, gdzieś mielą się w sejmowej maszynie, natomiast koalicja rządowa nie jest zainteresowana uchwaleniem naszych projektów ustaw, więc generalnie wrzuca je do komisji i czeka na koniec kadencji. Taka jest co do zasady w większości przypadków w tej chwili praktyka koalicji rządzącej.
1: Wrzuca je do komisji.
2: Albo po prostu je odrzuca.
1: Albo wrzuca do komina, żeby je...
2: Mieliśmy też przypadki takie, że złożyliśmy swoje projekty ustaw. Koalicja rządząca i jej politycy trzymali nasze projekty ustaw pod pretekstem tego, żeby rozpatrywać je wspólnie z rządowymi, a jak dostarczyli swój własny rządowy w podobnej sprawie, to uchwalali swój, a nasz stwierdzali, że już jest bezprzedmiotowy i wtedy bez dalszego procedowania wyrzucali do kosza, czyli po prostu przerywali dalszy proces legislacyjny, co moim zdaniem jest też nadużyciem w ogóle, jest po prostu złamaniem naszych praw jako posłów, żeby projekt nawet nie przegłosować odrzucająco, tylko po prostu przerwać bieg procesu legislacyjnego. Natomiast taki przypadek zdarzył się już co najmniej w przypadku jednej ustawy, o ile nie dwóch.
1: Dużo rzeczy się dzieje w polskiej polityce, w polskiej przestrzeni politycznej, w przestrzeni międzynarodowej. Czy myśli pan, że wybory w Polsce będą w terminie, czyli w 2027 roku, czy coś je...
2: Myślę, że tak.
1: Że nic ich nie przyspieszy.
2: No, wybory przyspieszyć może tylko podanie się rządu do dymisji, przygłosowanie szybszego rozwiązania Sejmu, patrząc na determinację koalicji rządzącej.

0: analityków naszej sceny politycznej, którzy snują różne scenariusze, nie rozmawiał z posłami PSL, w związku z tym zużyli 2 lata na łudzenie się. Słyszałem, że to łudzenie się miało miejsce nawet na najwyższych szczeblach polityki związanej z partią Prawo i Sprawiedliwość. No i jakby moje zdanie te nadzieje definitywnie już upadły. Mit Władysława Kosiniaka-Kamysza, który tu się na coś nie zgodzi, nie wiem skąd ten mit w ogóle się wziął, no ale jeżeli mówimy o byłym ministrze w rządzie pierwszym Donalda Tuska, który robił wszystkie kontrowersyjne rzeczy, przeciw którym protestowaliśmy na ulicach wtedy i to jest ten sam człowiek nadal. Natomiast myślę, że ten mit upadł, przywództwo pozostałych partii opozycji jest słabsze niż kiedykolwiek wcześniej. Moim zdaniem lewica nigdy nie miała bardziej rozbitego przywództwa. Polska 2050 praktycznie jako jedna partia już nie istnieje. PSL w okolicach progu, w związku z czym no, kto tutaj ma rzucić rękawicę Donaldowi Tuskowi? Nie ma takiej osoby w koalicji rządzącej, a upadek rządu jest możliwy tylko w sytuacji, kiedy któraś z partii koalicyjnych byłaby w poczuciu siły ze względu na przywództwo i na sondaże. Jest sytuacja dokładnie przeciwna. Więc z tych przesłanek wnioskuję, że rząd stabilnie dojedzie do końca kadencji, z jakimi sondażami to już jest inna sprawa, natomiast moim zdaniem wcale niekoniecznie ze złymi, bo po prostu sprawnie operuje maszyną propagandową, rozgrywa emocje społeczne, zaadaptował się do zmieniającej się sytuacji, porzucając dużą część albo nie wdrażając dużą część, zresztą prezydent Nawrocki tak naprawdę rządowi ułatwia sytuację. To jest moim zdaniem nieoczywisty mechanizm, to znaczy gdyby był Trzaskowski, oni byliby zakładnikami różnych swoich obietnic, musieliby wdrażać niepopierane przez społeczeństwo różne takie progresywno globalistyczne aberracje, a ponieważ mają nad sobą weto prezydenta Nawrockiego, to po pierwsze z różnymi elementami programu takiego lewicowo-liberalno-globalistyczno-internacjonalistycznego oni się nie spieszą, pracują sobie nad tym, ale tak po prostu od niechcenia, po czym wysyłają to do zawetowania i, że tak powiem, i po robocie, tak? Czyli z jednej strony mogą swoje społeczeństwo, swoim wyborcom mówić, proszę bardzo, próbowaliśmy, ale z drugiej strony nie ponieść kosztów wprowadzania różnych absurdalnych rzeczy, dlatego że one po prostu nie wchodzą w życie. Więc z tych powodów oni przejęli część też przekazu i PiS-u i nawet Konfederacji. Na przykład widać, że bardzo zmodyfikowali swoje stanowisko w kwestii imigracji. Zresztą zmodyfikowali nawet częściowo politykę migracyjną. Widziałem dane z wczoraj, że wydają wielokrotnie mniej pozwoleń niż wydawał rząd Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli wydają faktycznie tych pozwoleń mniej, to nie tylko to już jest frazeologia, mogą po prostu chwalić się tym, że politykę zacieśnili i robić jakieś tam wrażenie przed społeczeństwem, tak? I z tych powodów uważam, że oni do końca kadencji niestety mogą dojechać nawet z całkiem niezłymi sondażami, może niekoniecznie dającymi im szansę na zwycięstwo, ale na pewno dalecy jesteśmy od sytuacji, w której byłoby przesądzone zwycięstwo sił opozycyjnych w następnych wyborach.
1: To z pożytkiem dla Polski będzie rządził premier Donald Tusk do końca kadencji?
0: Ja bym mówił raczej o stratach dla Polski. Moim zdaniem to jest stracony czas i duże szkody, które dzieją się praktycznie cały czas, jeżeli chodzi o czy naszą gospodarkę, czy naszą politykę międzynarodową, czy europejską.
1: No to przechodzimy do tematu relacji polsko-ukraińskich. Jak powinny teraz wyglądać te relacje?
0: Tu nie ma jakiegoś jednego dobrego modelu czy jednej doktryny. One powinny być transakcyjne, one powinny być asertywne. Nie powinniśmy się bać tarć, szorstkości konfliktu, dlatego że mówimy o państwie, na czele którego stoją politycy, którzy po pierwsze od paru lat prowadzą wojnę, więc do brutalności i twardych negocjacji ocierających się o sprawy życia i śmierci. Oni są po prostu niestety w pewien sposób przyzwyczajeni, uodpornieni. Żadne, że tak powiem, prośby ani presja słowna nie robi na nich wrażenia. Moim zdaniem tutaj po prostu jest obszar, zresztą to już wiemy od czasu sporów pomiędzy rządem PiS a państwem ukraińskim. Ja rozmawiałem w tamtym czasie między innymi z wicepremierem Milewicz, z niektórymi ministrami odpowiedzialnymi za transport, za rolnictwo. I jakby oni, niezależnie od tego, co mówili w mediach próbowali sprawiać wrażenie, że mają jakieś tam partnerstwo, że jest jakaś wdzięczność. Natomiast na poziomie nieoficjalnym od pewnego momentu oni się połapali, że to jest twarda gra, i że po drugiej stronie mają ludzi w dużej mierze bezwzględnych, którzy jeżeli mogą na przykład w Brukseli coś przeciwko Polsce załatwić, to oni przez chwilę się nie zawahają. Więc to nie jest nowość czasów tego rządu. Nasze stosunki są szorstkie, są napięte, są twarde od paru lat. To, co mamy, proces, który obserwujemy, to jest proces urealnienia wyobrażeń społecznych na temat polityki

0: polsko-ukraińskiej. Wyobrażenia społeczne były takie, że jest wdzięczność, że jest pomoc, że jest altruizm, że jest partnerstwo, współpraca, może jakiś sojusz, może w przyszłości niektórzy snuli plany, jakaś federacja, jakiś alternatywny projekt geostrategiczny. Mam wrażenie, że te mrzonki trochę pryskają jak taka mydlana banieczka przykuta mocniejszym podmuchem, natomiast to, co było za kulisami, czyli twarda gra, dociera do opinii publicznej. Oceniam ten proces, tu może pana redaktora zaskoczę, oceniam ten proces pozytywnie, to znaczy uważam, że wyobrażenia społeczne i stan naszych stosunków, stan wiedzy społeczeństwa o stosunkach polsko-ukraińskich uległ urealnieniu, a urealnienie stanu wiedzy społeczeństwa może sprzyjać stopniowemu uzdrowieniu naszej polityki, to znaczy zbliżeniu jej od sfery propagandy do sfery racji stanu.
1: Powiedział pan polityka transakcyjna i asertywna. Rozszyfrujmy te słowa.
0: To znaczy, że każdej przysłudze i każdej koncesji z naszej strony powinna towarzyszyć wynegocjowana lub wymuszona przysługa lub koncesja z drugiej strony. Nie powinniśmy robić jednostronnych ustępstw, nie powinniśmy zachowywać bierności tam, gdzie nasi sąsiedzi ekspandują, czy politycznie, czy gospodarczo, czy technologicznie, dlatego że w ten sposób będą uzyskiwać przewagę, którą będą wykorzystywać przeciwko nam, w związku z czym po prostu powinniśmy stosować zasadę obustronnej korzyści. To, żeby było jasne to, co ja mówię, to nie jest afirmacja jakiejś polityki wrogiej wobec Ukrainy, to jest afirmacja polityki propolskiej, to znaczy polegające na tym, że żeby coś się wydarzyło, dwie strony muszą na tym korzystać po prostu.
1: Teraz sprawa Orła Białego, orderu, którym został odznaczony prezydent Zełenski. Konfederacja jest oczywiście za tym, żeby ten order prezydentowi Ukrainy odebrać.
0: Tak, uważamy to zresztą za gest wyłącznie symboliczny, natomiast to jest gest, który jest w zasięgu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uważam, że gdyby prezydent Rzeczypospolitej Polskiej miał większe kompetencje w zakresie władzy wykonawczej, to powinien też wykonać dalej idące ruchy.
1: Jakie?
0: Natomiast nie ma tych kompetencji. No, na przykład odciąć część pomocy świadczonej w tej chwili przez państwo polskie, na przykład poprzez decyzję rządu PiS i rządu Platformy Lewicy, PSL i Polski 2050, żeby zadłużać Polskę i transferować środki zaciągane długi na rynku międzynarodowym, transferować do rządu ukraińskiego. Uważam, że pieniądze, które są zaciągane na koszt polskiego podatnika na długi, powinny raczej trafić do sektora ochrony zdrowia albo na sfinansowanie polskiego deficytu budżetowego, a nie na sfinansowanie państwa ukraińskiego, gdzie też wiemy, że ta ukraińska polityka jest w tych oligarchicznych rękach. I w tym samym czasie, kiedy tam trwa wojna, w Polsce trwa wykup nieruchomości, a na Pomorzu Śródziemnym pływają luksusowe jachty, tak? I to jakby stawiane są jakieś spółki w rajach podatkowych, przez które te pieniądze, później część tych pieniędzy przepływa. Nie mówię, że wszystkie, natomiast nic mi nie wiadomo przez ostatnie parę lat, żeby państwo polskie, na przykład w odróżnieniu od FBI i Amerykanów, ustanowiło jakikolwiek mechanizm kontroli antykorupcyjnej co do wpływu funduszy transferowanych na Ukrainę. Po prostu moim zdaniem coś takiego nie istnieje. Państwo polskie działa na zasadzie daj i zapomnij. I uważam, że to jest tak głupie, tak skandaliczne, tak głęboko niegospodarne, niemoralne, że nie mogę zrozumieć, w jaki sposób ludzie popierają, w jaki sposób te partie, jak jest Platforma, PSL, Lewica, czy głosują na nie. No i jest to dla mnie jakiś po prostu rodzaj takiej aberracji, z którą niestety żyjemy na co dzień w stanie, moim zdaniem, takiego częściowego narodowego upokorzenia.
1: Ukraińcy żyją w stanie wojny. Powinniśmy w jakiś sposób to zmienić naszą relację i naszą interpretację wojny na Ukrainie? Czy powinniśmy coś zrobić z tym?
0: Panie redaktorze, powinniśmy zajmować się rzeczami, na które mamy wpływ.
1: Na to pośredni wpływ, albo nawet bezpośredni wpływ mamy.
0: W jaki sposób? Proszę mi to wyjaśnić, bo nie
1: wiem. Mamy lotnisko, które jest lotniskiem transferowym. Mieliśmy wpływ, bo pomagaliśmy militarnie Ukrainie, przekazaliśmy jej czołgi, armaty.
0: No, ale to już jest przeszłość, to już jest przeszłość.
1: No to jest przeszłość, ale...
0: Już nic więcej ale, do przekazania no, nie
1: no
0: zostało,
1: dobrze,
0: bo
1: no dobrze, ale...
0: siły zbrojne zostały wydrenowane ze sprzętu, także już chyba bardziej nie można było i to już są rzeczy, które być może będą kiedyś przedmiotem zainteresowania prokuratury, sądu, jakiejś komisji śledczej, uważam, że powinny być. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, to moim zdaniem wpływu na losy wojny na Ukrainie nie mamy. Mamy, słusznie pan redaktor zauważył, infrastrukturę, która służy jako ten kanał transportowy. No i tutaj nasze stanowisko jest takie, że powinniśmy też oczekiwać przychylnej polityki ukraińskiej w zamian za udostępnianie kanałów transportowych, wsparcia logistycznego na Ukrainę.
1: Ale to, że nie mamy wpływu, bo być może tak jest, prezydent Zełenski lata do Londynu, premier Polski nie uczestniczy w tych wszystkich ważnych decyzjach dotyczących Ukrainy, ale może
0: ale tam żadne decyzje jak na razie nie zapadają. Moim zdaniem my nie powinniśmy oczekiwać, że w każdym spotkaniu międzynarodowym będzie uczestniczył polski lider, bo wówczas to my będziemy na musiku i to my będziemy musieli płacić jakąś walutą w polityce międzynarodowej za dopuszczenie nas do zdjęcia, do stolika, do pokoju, do rozmów. Nie ma takiej potrzeby, żeby polscy przywódcy latali na wszystkie niezliczone szczyty w sprawie Ukrainy i spotkania. To stronie ukraińskiej powinno zależeć, żeby Polska była zaangażowana po jej stronie, a nie strona polska powinna występować w roli petenta. Przedstawienie polskiej dyplomacji na tory wspierania Ukrainy nastąpiło zdecydowanie zbyt mocno. W pewnym momencie polska dyplomacja przestała mieć właściwie swoją agendę w sprawach międzynarodowych i stała się takim aparatem podwykonawstwa dyplomacji ukraińskiej. Uważam, że silne wsparcie dla Ukrainy w momencie wybuchu pełnoskalowej inwazji, wybuchu tej jakby pełnoskalowej wojny, to silne wsparcie dyplomatyczne, obronne w tym momencie wybuchu, kiedy ważyły się losy, naprawdę ważyły się, czy Rosja zajmie państwo ukraińskie, czy nie zajmie, czy rząd upadnie na Ukrainie, czy nie. Wtedy to było uzasadnione. Natomiast kontynuowanie tego na zasadzie bezwarunkowej i całkowitego zaangażowania polskiego aparatu państwowego na rzecz państwa prowadzącego wobec nas politykę de facto twardą, asertywną, momentami wręcz po prostu wrogą. Kontynuowanie tego jest... ciężko mi znaleźć słowa, żeby to nazwać, ale to jest, najdelikatniej mówiąc, głęboko nieracjonalne, natomiast mówiąc mocno, to jest coś na pograniczu zdrady własnej racji stanu. Porzucenia jej, po prostu abdykacji z realizacji własnej racji stanu na rzecz cudzych interesów.
1: A nie prosta interpretacja, być może pan się z nią nie zgadza, ale prosta interpretacja geopolitycznej sytuacji, czy sytuacji politycznej międzynarodowej, w której jest Polska, czyli strach przed zajęciem przez Rosjan Kijowa, strach przed armią rosyjską, czy jakąkolwiek inną armią.
0: Panie redaktorze, strach to emocja, strach to po prostu emocja, emocja uzasadniona, bo Rosja jest brutalna i prowadzi imperialną politykę, a Putin jest politykiem twardym, wyrachowanym, skłonnym do zbrodni, nieobliczalnym. Więc strach jest emocją uzasadnioną, natomiast jest nadal emocją. I emocja nie może być substytutem strategii. A w polskiej polityce międzynarodowej doszło do takiej sytuacji, że emocje stały się substytutem strategii. Emocja altruistycznej solidarności, emocja strachu. Ja uważam, że jest miejsce na solidarność, jest miejsce na strach przed Rosją, jest miejsce na zdrowy instynkt samoobrony i budowania swojej pozycji. Na to wszystko jest miejsce i był czas i miejsce na wspieranie Ukrainy. Ja nie mówię, że nie było. Natomiast wszystko musi mieć swoją miarę i wszystko musi mieć kontekst. I moim zdaniem problem, panie redaktorze, z tym podejściem, które pan zreferował i do którego ja się odnoszę, bez złośliwości, bo uważam, jeszcze raz to podkreślę, że strach przed Rosją jest jak najbardziej racjonalną emocją, nie z jakąś złą emocją. Generalnie w ogóle uważam, że współcześnie z pominięciem akurat kontekstu rosyjskiego, ale strach zaczyna być stygmatyzowany, jakby był jakąś wadą umysłu czy serca, na przykład strach przed imigrantami. Podobnie uważam, że strach przed imigrantami będzie, kiedy popełniają zbrodnie, jest jak najbardziej uzasadniony, nie jest jakąś wadą, jest po prostu normalnym instynktem samozachowawczym i tak dalej, długo by to można rozwijać. Natomiast strach czy solidarność nie mogą zastępować strategii państwa. Państwo musi wiedzieć, co chce osiągnąć, musi mieć skalibrowane instrumenty prowadzenia polityki międzynarodowej, musi prowadzić negocjacje na wielu kierunkach, w wielu różnych sprawach. I problem z polityką, którą państwo polskie prowadziło, nie jest taki, tą interpretacją, nie jest taki, że ona jest prosta. Problem jest taki, że ona jest prostacka. To znaczy, jeżeli całą politykę międzynarodową sprowadza się do jednego aspektu i ten aspekt brzmi zaszkodzimy Rosji i jednocześnie mija parę lat i Rosja realizuje swoje cele, a my nie, no to znaczy, że polityka była źle skalibrowana.
1: To, żeby ją dobrze skalibrować, to jeszcze jedno pytanie. Przypomnę, że pan marszałek Krzysztof Bosak jest przy telefonie. Nie wiemy, co się wydarzy. Rozmaite scenariusze przygotowują politycy. Jeden ze scenariuszy jest taki, że po 27 roku Konfederacja będzie współrządzić razem z Prawem i Sprawiedliwością. Czy jest jakaś taka mini komórka ponadpartyjna, która taką strategię wspólnego rządzenia przygotowuje? Czy takich rzeczy politycy nie robią?
0: Panie redaktorze, po pierwsze ja nie potwierdzam żadnych scenariuszy, ani niczego nie przesądzam. Mówię to zastrzeżenie po to, żeby słowa nasze nie były później wykorzystywane przeciwko mnie, a nie przeciwko mojej partii, bo niestety często mamy z tym do czynienia, że człowiek nie tylko, że coś nie powie, ale czemuś nie zaprzeczy, czegoś się nie zdystansuje i zaraz się robi z tego newsa, typu Bosak się dogadał, Bosak chce coś tam, to bardzo proszę, żeby tak nie robić. Druga sprawa, trwa w tej chwili, moim zdaniem dość intensywna, ale zupełnie rozproszona, praca koncepcyjno-programowa nad tym, co dalej z państwem polskim po rządzie Donalda Tuska. Ta praca toczy się tak, jak to zgodnie jest po prostu z, powiedziałbym, z aktualnym stanem organizacji życia społecznego w partiach politycznych i w organizacjach pozarządowych, szczególnie w think tankach. Jest i przy Konfederacji, przy Ruchu Narodowym, przy Nowej Nadziei parę organizacji o charakterze takich właśnie strategiczno-analitycznych instytutów. Również przy drugiej partii, którą pan redaktor wspomniał, są takie organizacje. Sam jestem nawet zaproszony na konferencję, bywam. Dzisiaj będę brał udział w konferencji Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzisiaj odbywa się także konferencja o przemyśle kosmicznym organizowana przez jedną z redakcji. Dzisiaj trwają testy dronów i systemów antydronowych organizowanych przez jedną z firm na poligonie w Zielonce Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia. Dzisiaj odbywa się wydarzenie organizowane przez Środowisko Architektów Polskich. Tylko dzisiaj jednocześnie trwa wiele naprawdę ciekawych wydarzeń, na których wykuwają się koncepcje w obszarze obronności kosmosu, budownictwa, architektury czy właśnie uzbrojenia. I tak wygląda każdy dzień, każdy tydzień intensywnie pracującego polityka. Problem jest taki, że w Sejmie na 460 mamy większość leniuchów. I to jeszcze trzeba powiedzieć słuchaczom. Większość posłów to leniuchy, którzy nie chodzą na konferencje, nie uczestniczą w żadnych pracach programowych, nie przygotowują żadnych projektów ustaw. Bardzo proszę, apeluję do państwa redakcji i do dziennikarzy w ogóle, żeby zaczęli badać rzeczywistą aktywność niemierzoną sztucznie kreowaną statystyką czy gęstością wpisów na mediach społecznościowych, tylko rzeczywistą aktywność polityków i poddawać ją jakościowej ocenie. Dlatego, że nie będziemy mieli lepszego rządu niż poprzednie rządy, które były w Polsce, jeżeli on będzie złożony z leniuchów, cwaniaczków i koniunkturalistów, którzy udają pracę. Także, panie redaktorze, tak, są politycy, którzy pracują, są politycy, którzy szykują różne koncepcje i jest bardzo duża liczba polityków, którzy tego nie robią, tylko myślą, jak się załapać do następnego Sejmu. I żeby było jasne, mam na myśli także polityków opozycji.
1: To już ostatnie pytanie. Patrzę na Dziennik Gazetę Prawną i na zdjęcie prezydenta Donalda Trumpa, który trzyma to trofeum, o które będą walczyć piłkarze już od dzisiaj, bo dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale to nie o piłkę nożną się zapytam, tylko o czapeczkę, którą ma prezydent Trump, na której jest napisane: Trump ma rację we wszystkim. Założyłby pan taką czapeczkę?
0: Nie, dlaczego miałbym? Myślę, że to jest element, że tak powiem, amerykańskiej kultury politycznej, taka specyficzna, nie wiem jak to nazwać, popkulturowa buńczuczność. Amerykanie mają swoje...
1: To w czym w takim razie Trump się
0: myli?
1: Ja
0: bym to nazwał taką kowbojską kulturą polityczną.
1: To
0: każdy,
1: prawda.
0: Każdy naród ma swoją specyfikę, Amerykanie mogą mieć kowbojską, my możemy mieć jakąś tam postrzelecką, powiedzmy,
1: czy
0: polskiej gościnności, czy jakiegoś szlacheckiego poczucia honoru i jakby niech się każdy trzyma swoich obyczajów.
1: To prawda, te obyczaje, na te obyczaje, będziemy te obyczaje amerykańskie obserwować nie tylko podczas Mistrzostw Świata, tylko za chwilę są urodziny prezydenta Trumpa, na które zresztą został zaproszony prezydent Karol Nawrocki, ale wrócę do tej czapeczki, do tego hasła, które jest na czapeczce. Mhm. W czym myli się Donald Trump, jeżeli nie we wszystkim ma rację?
0: Nie, panie redaktorze, ja nie jestem obserwatorem amerykańskim, pewnie w 10 000 różnych rzeczy, tak? Jest politykiem niezwykle kontrowersyjnym, jest w sporze z własną republikańską większością w kongresie, jest w jego administracji są spory frakcyjne, niezliczone. No,
1: ale to,
0: znane jest
1: to,
0: tego, że
1: to
0: lubi
1: jeszcze,
0: zmieniać swoich
1: to,
0: własnych
1: to
0: współpracowników.
1: Jest, panie marszałku, emocja, no bo to, że jest w sporze, nie znaczy, że nie ma racji. Czy ludzie, którzy mają rację,
0: no
1: często
0: tak,
1: są w sporze.
0: Ale jeżeli raz namaszczam na jakieś stanowisko jednego, później drugiego i za każdym razem twierdzi, że ma rację, no to jest to wewnętrzna sprzeczność, nie? Jeżeli ci ludzie prezentują odmienne wizje. Także no, ja jestem w stanie skomentować jakieś szczegółowe rzeczy, natomiast dokonywać takiego ogólnego, generalnego audytu polityki prezydenta Trumpa, to ja od razu powiem, ja nie jestem przygotowany, bo ja jestem politykiem polskim. Mnie nie interesują wszystkie spory w administracji amerykańskiej, bo w sumie dlaczego miałby mnie interesować?
1: To prawda, jedzie pan do Sejmu w tej chwili. Co się dzisiaj w Sejmie wydarzy i na jakie spory i na jakie emocje możemy liczyć?
0: Dzisiaj, panie redaktorze, o 9:00 wznawiamy obrady, czyli za 20 minut. Ja je będę prowadził, więc ostatnia rozmowa moja z panem redaktorem przed prowadzeniem obrad. Mamy dzisiaj blok głosowań. Dzisiaj się posiedzenie Sejmu kończy. Blok głosowań niezwykle ważny. Każdy blok głosowań w Sejmie powinien być przedmiotem szczegółowej analizy mediów dziennikarzy, dlatego że każdy blok głosowań rozstrzyga w dużej mierze, pomimo tego, co się mówi o sporze rządu i prezydenta, to na każdym jednak posiedzeniu Sejmu my uchwalamy dużo prawa, które wchodzi w życie. Prezydent Nawrocki podpisuje większość ustaw, która wychodzi z Sejmu, co oznacza, że za jakieś dwie godziny Sejm zdecyduje o kształcie życia państwowego w wielu obszarach. I to są doniosłe decyzje, które powodują później, że możemy się rozwijać albo zmagamy się ze źle skonstruowanymi regulacjami. Z tą regulacją, gdzie posłowie się spierają i sami czasem nie wiedzą do końca, jak one będą dokładnie działać. Przykładem takiej regulacji, która dzisiaj będzie głosowana, a wczoraj była jeszcze przedmiotem dość intensywnej debaty, prac legislacyjnej, którą debatę wczoraj prowadziłem, jest na przykład nowelizacja przepisów kodeksu karnego i próba wprowadzenia kar za tak zwany patostreaming, czyli rodzaj jakichś transmisji internetowych, różnego rodzaju przestępczych działań, czy patologicznych, czy deprawacyjnych, gdzie politycy koalicji rządzącej i PiS-u przy naszym sceptycyzmie Konfederacji zdecydowali się próbować uregulować to, co można pokazywać przez internet. No i mamy tutaj prawo z naszymi tymi wieloma łatkami, ostatecznie bez definicji tego, co to jest patostream, ale próbującego pozakazywać różnych rzeczy, które będą pokazywane w internecie. No, sytuacja bardzo nieoczywista, parę poprawek i dziś ta ustawa zostanie w drodze też głosowania i poprawek do niej ostatecznie prawdopodobnie uchwalona, dlatego że prawie wszystkie partie poza nami w Sejmie popierają uchwalenie tej ustawy. Ciekaw jestem też, jaka będzie tutaj opinia prezydenta, no ale jeżeli prawie wszystkie partie łącznie z PiS-em są za tym, to spodziewam się, że prezydent może to podpisać.
1: Tak,
0: na przykład to, ciekawa sprawa, a to tylko jedna z kilkudziesięciu.
1: Tak jak prezydent podpisał ustawę o mieszaniu paliwa lotniczego, przez to paliwo lotnicze, to jest ten zielony ład, przez to paliwo lotnicze będzie droższe, przez co droższe będą bilety, tak było.
0: Tak było i trzeba dodać jeszcze dla pełnego opisu sprawy, że polskie lobby produkujące biopaliwa, które jest w splocie z częścią polskiego rolnictwa, mocno to popierało.
1: A też jedną z fabryk chyba sprzedaliśmy, Agencja Rozwoju Przemysłu sprzedała w ręce obcego kapitału zachodniego sąsiada.
0: Jak pan redaktor zahaczył o energetykę, to dodajmy rewelacje, które w mediach społecznościowych od paru dni krążą, że Ukraińcy przyjmują logistykę paliw w Polsce, w tym bazy paliwowe, i wchodzą na nasze tory z transportem kolejowym paliw. Jest to kolejna dziedzina polskiego transportu, którą chcą przejąć na naszym rynku przy de facto bierności naszych władz, które, że tak powiem, wpuszczają Ukraińców wszędzie, gdzie sobie chcą wejść. Jest to dla mnie też jeden z niepojętych obszarów, dlatego że w tym samym czasie nasze firmy są źle traktowane na Ukrainie. Dla przykład polskiego wykonawcy, który na praktycznie w momencie prawie ukończenia inwestycji o fabrykę przetwarzania, znaczy taką instalację przetwarzania odpadów we Lwowie, został usunięty z inwestycji. De facto zgodnie ze wschodnim obyczajem po prostu okradziony w tej chwili państwo polskie powinno o tego przedsiębiorcę walczyć. Tymczasem państwo polskie przygotowuje jakąś konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku i finansuje remonty kamienic w Lwowie, w tym samym mieście, w którym właśnie polscy przedsiębiorcy są okradani. rządzie banderowski Mersadowy.
1: O czym powiedział w Poranku Wnet wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Panie marszałku, polecam słuchanie Poranka Wnet. Za chwilę będziemy opowiadać o tym, co dzieje się w Belfaście.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Cieszę się, że mamy takie media, które nie boją się tematów niepoprawnych politycznie i informują Polaków o tym, co dzieje się naprawdę w Europie. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy, pozdrawiam pana redaktora i dobrego dnia wszystkim.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jest godzina 8:46. Przed chwilą widziałem pana Janusza Lenartowicza. To jest słuchacz Radia Wnet, który przez 10 lat żył w Belfaście, w tych miejscach, w których właśnie te wszystkie manifestacje mają miejsce, ale teraz straciłem go. Tak, pojawił się ponownie. My, to tylko państwu powiem, że podróże kształcą, jest takie powiedzenie. My z panem Januszem spotkaliśmy się w Sofii zupełnie przypadkowo w pewnej pizzerii. Podszedł do nas i powiedział: dzień dobry, nazywam się tak i tak, jestem Polakiem, mieszkam w Belfaście, słucham Radia Wnet i chwila rozmowy, a teraz konsekwencja tej chwili, czyli opowieść o tym, co w Belfaście się dzieje. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: To ja jeszcze jedna informacja, która jest bardzo istotna i za którą przepraszam, mianowicie Kronikę Paryską. Zachęcam państwa do słuchania Poranku Wnet. Jutro o godzinie 7:45 Kronika Paryska na naszej antenie. Piotra Wita bardzo serdecznie pozdrawiam, a teraz słuchamy o tym, co dzieje się w Belfaście.
2: Mamy mało czasu, właściwie nie wiadomo, od jakiego tematu zacząć. Znaczy, zacznę od tego, że na dowód naszego spotkania mam tutaj jeszcze pamiątkę z wielkiej wyprawy na Bałkany z tamtego czasu. Więc krótko i na temat. Najważniejsze, jeżeli chodzi o ofiarę tego wypadku, Steven zaraz wyleciał mi z głowy.
1: Ale ofiara, wiemy o kogo chodzi, przejdźmy dalej. Co jeśli chodzi o ofiarę wypadku?
2: To przeżyła, jej stan był wczoraj krytyczny. Wiemy już, że stracił oko, prawdopodobnie drugie jest mocno uszkodzone, jest wciąż w stanie krytycznym, jest podtrzymywane jakby w stanie śpiączki. Już wiemy, że jest to osoba, która była niepełnosprawna intelektualnie niesłysząca. Jakby zajście polegało na tym, że on po prostu zauważył na swojej ulicy tego mężczyznę, który przechodził, i coś go zaniepokoiło i chciał mu zwrócić uwagę, zapytać go, co on tam robi. I prawdopodobnie w momencie, kiedy on się odwrócił, został zaatakowany, niesprowokowany i po prostu brutalnie nie tak potraktowany. Z tego, co się dowiedziałem, głównie z profili na X-ie, bo oczywiście w brytyjskich mediach liberalno-lewicowych w większości jest oficjalna wersja, znaczy jest teraz przekierowanie narracji w tym momencie na protestujących, że demolują i tak dalej, i tak dalej. Natomiast atak był niesprowokowany. Ten człowiek był też znany z tego, że on pomagał tam bezdomnym, był ogólnie miał taki, nawet taki domek Szagi, czyli kudłaty, bo wszyscy go lubili na ulicy i to dlatego też jakby poruszyło tam ludzi. Poza tym ja też mieszkałem na tej ulicy, dlatego też od razu skontaktowałem się z panem Krzysztofem, bo ja dosłownie po sąsiedzku mieszkałem i znam tam każdy kamień, znam tą okolicę i to jest tak, że tamta okolica to jest okolica w większości zamieszkała przez katolików, Irlandczyków identyfikujących się z Irlandią. Republikanów to jest tak, jakby mówił, kiedyś to była taka twierdza IRA i właściwie na tym terenie lokalnie zawsze wygrywa wybory partia Sinn Féin, a akurat partia Sinn Féin też rządzi w lokalnym parlamencie i nawet premierem, bo Belfast i Irlandia Północna mają parlament i autonomię w pewnym sensie, i premierem Wielkiej Brytanii jest właśnie pierwszy raz w historii osoba Michelle O'Neill z partii Sinn Féin. A Sinn Féin ma właśnie taką agendę proimigrancką, mocno liberalno-lewicową, LGBT i tak dalej. No i to się zdarzyło w takim miejscu, prawda? Ja też mieszkałem w tej okolicy i po prostu to też było zauważalne od jakiegoś czasu, przynajmniej po Brexicie zaczęło się tak dziać, że nagle właśnie taki desant się zrobił właśnie dziwnych osób, takich zupełnie z innego świata. Wiem, że to był osoba, która zaatakowała Stevena, tak zwany uchodźca z Sudanu. Jak wiemy, w Sudanie toczy się bardzo brutalna wojna domowa. On już miał status azylanta i jest takie prawo w Wielkiej Brytanii, że azylant, który właśnie dostał taki status, opuszcza jakby hotel dla azylantów i jest lokowany gdzieś w mieście. I właśnie tacy rezydenci w takich właśnie miejscu został ulokowany w takim w mieszkaniu, takim powiedzmy prawdopodobnie, gdzie więcej osób wynajmuje. W takiej spokojnej okolicy i to był też taki szok, nie? No to jest zupełnie wiele warstw, bo teraz ta sytuacja, bo zastanawiam się właśnie, jak Sinn Féin zareaguje, bo to właściwie podkopuje ich poparcie na danym terenie, bo frustracja społeczna rośnie i jeżeli chodzi o wczorajszą noc w Belfaście, to wybuchły zamieszki, one trafiły na podatny grunt, tak, bo jakby no taka oni mają w pewnym sensie kulturę, taką tradycję jeszcze od czasu właśnie konfliktu z protestantami w latach 70. Mają taką kulturę zamieszek. Nawet się mówi, że rekreacyjny typ zamieszek dla młodzieży, że oni zawsze w czemuś tyle walczą w policji. To jest mniej więcej tak jak u nas, no powiedzmy, te grupy kibicowskie, takie młodzieżówki kibicowskie i tak dalej, oni zawsze szukają wyrażeń, ale teraz to trafiło na bardzo podatny grunt społeczny, bo jest duża frustracja w Wielkiej Brytanii. Ja pamiętam w momencie, kiedy wyjeżdżałem, to było w 2023 roku, to już było. I co ciekawe, ta frustracja łączy katolików i protestantów i to jest dla mnie najbardziej niesamowite, bo widzę obok siebie demonstrujących ludzi z flagami Wielkiej Brytanii, Irlandii. Przecież ci ludzie walczą ze sobą przynajmniej od 400 lat. To był bardzo brutalny konflikt właśnie w latach 70. i oni się w tym momencie połączyli.
1: Czyli to są wspólne demonstracje zarówno katolików, jak i protestantów.
2: W tym momencie to jest tak, że dokładnie nie wiadomo, bo wczoraj poszły od razu na profilach WhatsAppowych i telegramowych taka wiadomość, żeby młodzi ludzie ubierali się na czarno, bez żadnych jakby oznaczeń i wyszli na ulicę, tak, gotowi do działania. No i w tym momencie są organizowane, no nie bójmy się tego słowa, po prostu pogromy. No takie grupy, duże grupy po prostu chodzą po dzielnicach, gdzie tam mieszkają jacyś imigranci właśnie, czy wynajmują. Nieważne kto, patrzy się na kolor skóry, czasami to trafia zupełnie przypadkowe osoby, czasami, nie wiem, Ukraińców, Cyganów, no wszystkich, ludzie są po prostu wściekli, są palone domy i tak dalej. I dokładnie trudno zidentyfikować, ale przedwczoraj, właśnie w poniedziałek wieczorem było takie nawoływanie się, nawet na tych dzielnicach, gdzie normalnie protestanci, katolicy, to są tak zwane strefy starcia, interfersja. Oni się tam spotykali we wspólnych, najpierw pokojowych protestach, nie? Wczoraj protest był pierwszy, był pokojowy, no policja zaczęła go stopniowo, bo oni tam mają też jakby swoją metodykę. Wprowadzono stan wyjątkowy w mieście, szkoły były zamknięte od południa. Policja ewakuowała tam, gdzie było wiadomo, gdzie są lokowani imigranci, po prostu była ewakuacja do miasta, ściągnięto ponad 200 czy nawet kilkuset policjantów, armatki wodne, gaz i tak dalej. Autobusy nie jeżdżą, bo też autobusy podpalano. No, jak wczoraj słuchałem informacji z lokalnych wiadomości, to wielu osobom po prostu przypomniały się czasy właśnie tych walk protestantów z katolikami, z tym, że oni teraz są zjednoczeni przeciwko władzy i policji, prawda? Ale to, że wprowadzono stan wyjątkowy i opanowano aktualnie sytuację w Belfaście, w momencie centrum miasta jest wymarłe, jest puste, po prostu wszystko jest pozamykane, nikt nigdzie nie chodzi. W mieście nieorganizowane są protesty, natomiast te protesty przeniosły się do miasta, czyli wokół Belfastu. Na przykład próbowano zaatakować hotel dla imigrantów w takiej miejscowości pod Belfastem. Policja odremieniła, ale tam doszło do próby podpalenia. I w mniejszych miejscowościach, takich powiedzmy, takich satelickich wokół Belfastu, Lisburn, czy Bangor, czy Portadown, no wiadomo, nie ma policji, więc tam jakby jest mniej patroli policji, więc tam jakby te pogromy się przeniosły tam, no i autentycznie po prostu ludzie są jakby no, wyrzucani z domu przez te grupy właśnie zamaskowanych ludzi. No wiadomo, no takiej sytuacji ja też nie pochwalam, no natomiast no to ma swoje po prostu, no tak się kończy właśnie niesłuchanie ludzi, po prostu to niekontrolowany wybuch. A na domiar złego, no właśnie premier właśnie Irlandii Północnej, pani Michael O'Neill właśnie obarczał winą, dodatkowo Elona Muska się dostał, bo oczywiście jest blokada informacyjna tylko nie na X. I właśnie ta wymiana informacji, te informacje, które ja mam, to jest wszystko z X, bo na oficjalnych kanałach, czy tam BBC, czy te inne kanały, jest pewna taka blokada informacyjna i przekierowywanie właśnie narracji na brutalność protestantów, znaczy protestujących ludzi, nie? No tak to w skrócie wygląda, no po prostu to jest też tak, że no ja sam tego doświadczyłem, no jest taka sytuacja, że mieszka się w spokojnej dzielnicy, a przypomnę, że przed Brexitem właściwie Irlandia Północna nie była popularna dla imigrantów, tam się ewentualnie siadali Polacy, ale to właściwie było społeczeństwo jakby monoetniczne, białe, tak? I w momencie, kiedy zaczęła się pojawiać duża grupa imigrantów, to zaczęło być odczuwalne. Ja sam też powiem na koniec, postanowiłem się wyprowadzić, bo mieszkanie już było i funkcjonowanie było nieprzyjemne, niebezpieczne. Wieczorami nie można było sobie po prostu wyjść na jogging czy z telefonem chodzić, bo się zdarzały i kradzieże, i chodziły właśnie jakieś takie grupy dziwnych wyrostków, takich no, o innym, ciemniejszym odcieniu skóry i naprawdę nie czułem się tam bezpiecznie w pewnym momencie. A z drugiej strony to był właśnie 2023 rok, koniec jakby prosperity, tutaj jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że prosperity, rynek pracy w Polsce szalał i praktycznie no, za takie same warunki mogłem sobie tutaj urządzić w Polsce lepsze życie, nie?
1: To już jest na inną historię. Oczywiście zapraszamy pana na Krakowskie Przedmieście, do naszego studia. Krakowskie Przedmieście 79. Spotkaliśmy się w Sofii, spotykamy się teraz na antenie Radia Wnet. Zresztą w Sofii też na antenie Radia Wnet się spotkaliśmy. I ciąg dalszy tych spotkań pewno nastąpi. Dziękuję za rozmowę.
2: Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że mogłem pomóc. Dobrego dnia życzę.
1: I panu również taki.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A wczoraj też udałyśmy się do Portsmouth pod posterunek policji, gdzie można jeszcze dostrzec tak wizualnie ślady sprawy Henry'ego Nowaka, bo tam 2-3 plakaty przypominające o jego osobie, może kilkanaście, kilkadziesiąt bukietów kwiatów złożonych. No i tam spotkałyśmy panią z Wielkiej Brytanii, Brytyjkę, która tam kwiaty właśnie składała i krótką rozmowę z nią nagrałyśmy.
2: Why are you here?
1: Dlaczego pani tutaj jest? Ponieważ bardzo poruszyło mnie to, co się stało. Jest mi po prostu ogromnie żal tego chłopca i jego rodziny. Uważam też, że to miły gest. W ten sposób wyrażamy im nasze współczucie. Wszystkim nam bardzo przykro z powodu tego, co się wydarzyło. Czy pochodzi pani z Southampton? Nie. Jestem z miejscowości położonej nieco dalej na południe, wzdłuż wybrzeża. I przyjechała pani specjalnie, żeby złożyć tutaj kwiaty? Tak. Co sądzi pani o tej sprawie? Uważam, że to oburzające, absolutnie oburzające. Sposób, w jaki policja jest szkolona, a właściwie brak odpowiedniego szkolenia oraz to, jak potoczyły się sprawy, jest po prostu okropne. To straszne i trzeba z tym skończyć. Zaledwie 2 dni temu doszło do incydentu w Belfaście. Czy słyszała pani o tym? Tak, słyszałam. I znowu, uważam, że to absolutnie przerażające. Myślę, że nasz rząd po prostu nie słucha nastrojów społecznych. Politykom i ludziom, którzy są tak oderwani od rzeczywistości, jest zdecydowanie zbyt łatwo wszystko zbywać, mówiąc, że wszyscy są prawicowcami i rasistami, a w całej sprawie chodzi o wyłącznie o przemoc. Oni nie słuchają tego, co mówimy, a jeśli nie zaczną słuchać, sytuacja będzie się tylko pogarszać. Uważa pani, że te sytuacje wynikają z problemu z migracją? Tak, absolutnie. W kraju jest oczywiście wiele innych problemów, ale myślę, że to właśnie ten najbardziej niepokoi większość społeczeństwa. Czy bardziej denerwuje panią fakt, że sprawcy pochodzili z tych mniejszości? Mam na myśli sprawę Henry'ego Nowaka oraz incydent w Belfaście z udziałem mężczyzny ze Sudanu, ale na przykład Vikram urodził się w Wielkiej Brytanii. Wiem o tym. Wiem, że urodził się w Wielkiej Brytanii, ale większość tego, co obecnie się dzieje, dotyczy ludzi, którzy nie powinni tu być. Imigracja jest dobra dla kraju, absolutnie jest dobra dla kraju. Bez niej nigdzie byśmy nie dotarli. Czyli uważa pani, że istnieją 2 rodzaje imigracji? Tak, absolutnie. Kiedy ludzie przyjeżdżają nielegalnie, wyrzucają swoje dokumenty i w ogóle nie powinni tu być, nie są sprawdzani, nikt nie wie, kim są, skąd pochodzą, ani co robią. Ich kultura jest zupełnie inna niż nasza i powinni być weryfikowani. A czy uważa pani, że kultura Sikhów też jest inna? Myślę, że on prawdopodobnie był chory psychicznie i to zapewne nie pomagało. Więc bardziej oburza panią fakt, że ci ludzie pochodzili z innej kultury, czy to, jak postąpiła policja? To, jak postępuje policja. To znaczy, jak powiedziałam, istnieją różne kultury. Jeśli możemy sprawdzić, jacy ludzie przyjeżdżają do kraju, to oczywiście potrzebujemy imigracji, ale musimy wiedzieć, kto do nas przyjeżdża. Ci ludzie muszą przejść przez odpowiednie procedury, muszą zostać sprawdzeni, a my musimy mieć tę wiedzę. Nie wiemy, kim są ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają. A sposób, w jaki policja jest szkolona, albo raczej brak tego szkolenia oraz sposób, w jaki obecnie radzi sobie z takimi sytuacjami, jest po prostu przerażający. To musi się zmienić. To był głos pani, która specjalnie przyjechała złożyć kwiaty pod posterunkiem policji w Portsmouth, a posterunek policji w Portsmouth mieści się zaledwie kilkaset metrów od miejsca, w którym doszło do morderstwa Henry'ego Nowaka. Można to miejsce znaleźć i nawet na nie trafiłyśmy, bo tam jest dom mieszkalny. W środku widziałyśmy mieszkankę tego domu, panią już w podeszłym wieku, o jasnej karnacji, więc myślę, że prawdopodobnie Brytyjka tam mieszka, a na podjeździe rośnie wielkie drzewo i właśnie pod tym drzewem Można jeszcze zobaczyć kwiaty, kilkanaście bukietów kwiatów, które są pod tym drzewem złożone i upamiętniają, czy przypominają o tym wydarzeniu, o tym przestępstwie, które zostało w tamtym miejscu popełnione. Godzina 9:55 w Polsce, 8:55 w Wielkiej Brytanii. Jutro już Państwo nas nie usłyszą, dlatego że będziemy w drodze do Polski, natomiast mam nadzieję, że przez ten tydzień czegoś więcej Państwo się dowiedzieli, że ta sprawa została Państwu w jakiś sposób przybliżona, że czegoś wspólnie się dowiedzieliśmy, że czegoś też Państwo dowiedzieli się o Southampton, no a dyskusja o tym, co się wydarzyło tutaj w Southampton, o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi też o wpływ polityczny tych wydarzeń, no to o tym na pewno jeszcze na antenie Radia Wnet będziemy mówić, no bo sytuacja w Belfaście dopiero teraz się rozpoczyna, trwają tam protesty, nagrania z tych protestów, które wybuchły po tym, co wydarzyło się w poniedziałek wieczór, co zostało przez wideo zarejestrowane, więc Państwo wiedzą, o jakiej sytuacji mówię, o ataku Sudańczyka na mieszkańca Irlandii Północnej. Southampton to jest bardzo ciekawe miasto. Przykro, że w takich okolicznościach i w takim temacie tutaj się znalazło Radio Wnet, ale bardzo się cieszymy, że mieliśmy możliwość tutaj przyjechać i więcej się o tej sprawie dowiedzieć, porozmawiać z mieszkańcami Southampton, dowiedzieć się trochę więcej o Wielkiej Brytanii, porozmawiać tutaj z tutejszą Polonią Southampton. Myślę, że jeśli Państwo mieszkają w Wielkiej Brytanii, to jest to miasto Państwu znane, ale jeśli Państwo tutaj jeszcze nie byli, to może warto przyjechać. To miasto historyczne z bardzo bogatą historią, o której my akurat Państwu nie opowiadamy, bo jest inny, ważniejszy temat, który był naszym tematem przewodnim, natomiast Southampton jest ciekawym miejscem na mapie Wielkiej Brytanii, na pewno historycznie związany z historią Titanica, z historią produkcji Spitfire'ów w czasie II wojny światowej. No i tutaj jest jeden z najdłuższych zachowanych

0: rozmawiamy, ale w kontekście Wielkiej Brytanii też jest to temat, o którym warto rozmawiać i się więcej na ten temat dowiadywać. No to na koniec. Southampton Dock, Pink Floyd, już Państwo słyszeli ten utwór, ale jeszcze na koniec go Państwo posłuchają razem z nami. Hania Tracz, Tomasz Rosłon i Tosia Bartyś, która tutaj razem ze mną eksplorowała Southampton, no i starała się Państwu sprawę Henry'ego Nowaka przybliżyć. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Jest godzina 8.15 w Wielkiej Brytanii, 9.15 w Polsce. A my rozmawiamy, opowiadamy o tym, co dzieje się w Southampton, o wydarzeniach związanych ze sprawą Henry'ego Nowaka. Dziś, jeśli Państwo wcześniej wstali, to w poranku wnet mogli Państwo wysłuchać fragmentu rozmowy, której w całości teraz wysłuchamy, a historia jest następująca. Staramy się Państwu opowiedzieć o tej sprawie, rozmawiać tutaj z mieszkańcami, rozmawiać o kwestii, dwóch kwestiach w zasadzie, które w związku z tym tragicznym wydarzeniem, z tym tragicznym morderstwem, do którego doszło, są podnoszone, a więc problem migracji i też problem, jeśli chodzi o działanie policji. To są te dwa problemy, czy te dwa wątki, o których rozmawiamy z mieszkańcami, ale też rozmawiamy o tym, jak wygląda Wielka Brytania, jak wygląda właśnie Southampton. I też przybliżamy Państwu, dla nas wydaje mi się zupełnie obce, dla nas mówię, dla osób mieszkających w Polsce, obce realia życia tutaj w takim tyglu kulturowym, bo przecież Southampton, już Państwu to mówiłam, to ponad 30% innych nacji niż Brytyjczyków, w tym wielka reprezentacja właśnie naszych rodaków, a więc Polaków. O tym, jak tu się żyje, próbujemy rozmawiać. No i też w kontekście całego tego wydarzenia, próbując jak najwięcej rozmówców pytać o nie. Rozmawialiśmy, słyszeli Państwo rozmowy i z Brytyjczykami tutaj mieszkającymi, i z Polakami. Ale nie tylko, bo też nie wszystkie rozmowy Państwo słyszeli, bo na nie wszystkie jest czas, ale rozmawialiśmy też z przyjezdnymi, z turystami, no i różne głosy na temat tej sprawy mogli Państwo usłyszeć. Byłyśmy razem z Tosią Bartyś w świątyni Sikhów właśnie, która się nazywa Gurdwara. Tam rozmawialiśmy z przedstawicielami właśnie tej społeczności, która, jak Państwo wiedzą, jest bezpośrednio z tą sprawą związana, jako że Vikram Digva, którym został skazany na 21 lat pozbawienia wolności w związku z zabójstwem Henry'ego Nowaka, właśnie był wyznania sikhijskiego. No i tak dotarliśmy do Polki, której mąż jest Sikhem, która tutaj w Southampton mieszka, która w tę sprawę bezpośrednio była zaangażowana w takim sensie, że po pierwsze uczestniczyła w posiedzeniach sądu, w rozprawach, była na sali rozpraw, słuchała przebiegu sprawy sądowej, no a bezpośrednio też zaangażowana, no bo sama jest Polką, mąż jej jest Sikhem, a Vikrama Digwę znała sama. My udałyśmy się, przyjęła nas u siebie w domu, no i rozmawiałyśmy z nią też oczywiście o jej historii, skąd się tutaj znalazła, jak wygląda jej życie, no ale oczywiście w kontekście sprawy Henry'ego Nowaka. Więc ja teraz zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy. Jest Pani Polką, mieszka Pani w Southampton. Czy możemy prosić o taką historię, jak to się stało? Wiem, że ona zapewnie jest długa, ma wiele wątków, ale jak to się stało, że Pani w Southampton wylądowała i tutaj żyje?
2: Tak, przyjechałam w 2004 roku. Wzięłam sobie przerwę na studiach roczną, po której już nie wróciłam, bo w tym czasie akurat poznałam swojego męża. No i także już tutaj zostałam. Zaczęłam pracować, no, przyszły dzieci, no i dalej tutaj.

0: Tutaj siedzę.
1: Czyli mąż mieszkał tutaj w Southampton.
0: Tak, tak.
1: Mąż jest Sikhem.
0: Tak.
1: No i co pani sobie pomyślała? Poznała pani Sikha? Zakładam, że pewnie było to pierwsza pani styczność w ogóle z tą społecznością. Jakie były pani odczucia?
0: Ogólnie ja nigdy nie dzieliłam ludzi na kolory, dla mnie wszyscy są równi, więc tak, owszem, musiałam poznać religię jego i wszystko. Podobało mi się to, dlatego że ci ludzie są bardzo życzliwi, bardzo pomocni. No w ogóle, dla mnie chyba najlepsi jak tutaj, którzy mi w ogóle tak samo pomogli. Więc jak dla mnie super społeczność.
1: A społeczność pani męża późniejszego, jak na panią zareagowała? Też zakładam, że no to nie jest tak, że generalnie bardzo tutaj te społeczności się mieszają, czy się mylę?
0: W tamtym czasie tak, to było coś takiego, że o matko, ona tak jak nasza społeczność, o matko wzięła sobie brązowego, różne tam zdania u niego, nawet jak poszłam pierwszy raz do gurdwary, nie odczułam niczego. Nie odczułam niczego, że jestem biała, czy że jestem katoliczką. Nie odczułam czegoś takiego.
1: Ta różnica wyznań pani nie przeszkadzała? Nie myślała pani, że to będzie takie duże wyzwanie?
0: Nie. I nigdy w naszej rodzinie nie było rozmowy, jak mamy wychować dzieci, czy w której religii mamy wychować dzieci. Nigdy nie mieliśmy. Obchodzimy święta nasze, czyli katolickie, i obchodzimy święta jego.
1: A jaka jest historia pani męża? On się tutaj kiedy przeniósł do Southampton i skąd jest?
0: Matko, w którym roku on przyjechał? Nie powiem pani, w którym roku on przyjechał. Wiem, że na pewno przede mną. Tak, przede mną na pewno. I przepraszam, jakie było drugie pytanie?
1: Skąd jest? Gdzie tak, się urodził?
0: Z Indii, z Punjab. Punjab dokładnie.
1: Ale tutaj jest jego rodzina, czy one tak jak pani, nie zapytałam, ale tak zakładam, że pewnie pani rodzina jest w Polsce, jego w Indiach, a wy tutaj we dwoje.
0: Tak, moja rodzina też jest tutaj, męża, chyba tylko siostra cioteczna, ale ona przyjechała dopiero później, a on przyjechał tutaj jako student.
1: Czyli pani rodzina z Polski też tutaj jest częściowo?
0: Tak, tak, częściowo.
1: No i jak państwu się tutaj żyje? Żyje 2004 rok, no to są 22 lata, jak dobrze liczę. No i?
0: Nie, no żyje mi się bardzo dobrze. No nigdy jakoś nie odczułam, może czasem tak, faktycznie odczułam, że jednak nie jestem tutaj mile widziana, tak?
1: Ale od kogo pani tak odczuła?
0: Od rodowitych Brytyjczyków. I tylko to, a tak, żeby z innej strony, tak, fakt, straciłam dużo przyjaciół nawet w Polsce, dlatego że mam męża brązowego. Czy się tym przejęłam? Chyba nie za bardzo, bo no jednak ja z nim żyję i oprócz mnie nikt nie wie, jak się żyje. Oczywiście ludzie lubią sobie stwarzać ich scenariusze, ale chyba jakby mi nie było z tym dobrze, czy coś by było źle, no to nie bylibyśmy razem chyba 22 lata.
1: I był jakiś taki dla pani szok kulturowy, że coś było, co panią zadziwiło w pani mężu, czy nie ma takiej rzeczy i w zasadzie nie czuje pani jakoś różnicy, że jest z innej kultury?
0: Nie czuję w ogóle żadnej różnicy. W ogóle nie, i nigdy nie odczułam. Może to też dlatego, że jesteśmy tyle i nigdy nie odczułam, że o, nie rób tego, czy nie ubieraj się tak, czy tak. Nigdy nie odczułam. Czułam się normalnie, no, jak normal, no, z normalną osobą. Czy ja bym była z Polakiem, czy z nim, żadnej różnicy tutaj nie widzę.
1: To zapytam, jak dzieci, bo pani tak powiedziała, że nie było nigdy na ten temat rozmowy ani wątpliwości, no to jak to jest, jak państwo dzieci wychowują, jeśli mogę zapytać o to, w jakiej wierze, czy jest jakiś problem, w jakim języku się ze sobą porozumiewacie wszyscy?
0: Wszyscy porozumiewamy się w języku polskim. Tak.
1: Dzieci... Mąż się nauczył języka polskiego?
0: Tak. A dlatego, że jak byliśmy kiedyś, nie wiem, czy chyba na Wielkanoc byliśmy gdzieś zaproszeni i każdy rozmawiał po polsku. I wtedy do niego mówi, nie, muszę się nauczyć polskiego, bo mówi, ja nic nie rozumiem. I to go tak właśnie, że tego polskiego się nauczył. Dzieci mówią w trzech językach. Jak wychowujemy? Dzieci są
1: w trzech językach, czyli polski, angielski,
0: polski, angielski i punjabi. Tak. Dzieci chodzą też do punjabi szkoły. samoukami chyba z mówienia, może mają problemy z tam, nie może, na pewno mają problemy z czytaniem czy pisaniem, ale mówić mówią super moim zdaniem. Co do wychowania, dzieci mają chrzest, dzieci mają komunię, nigdy ich ani mąż, ani ja nie ciągnęliśmy jakoś, tylko no, tak jak z naszych chyba stereotypów, że no nie, no musi mieć tą komunię, musi mieć ten chrzest, więc ja też tak, okej, zrobimy chrzest, wytłumaczyłam mu, co to jest ten chrzest i w ogóle, później powiedziałam mu o komunii. No i jedno z naszych dzieci jednak stwierdziło, że bardziej go ciągnie w sików, do sików i nie miałam z tym problemu. Powiedziałam mu tylko, masz być dobrym człowiekiem. Bóg jest jeden, masz być dobrym człowiekiem i tyle mi wystarczy.
1: To nie jest łatwe. Wręcz przeciwnie, bo pani mówi o tym, jakby to było łatwe, to są wybory religii, ona jednak no, trochę zmienia postrzeganie rzeczywistości. Czy pani nie widzi tych różnic?
0: Wie pani co, nie widzę w ogóle tej różnicy, a na przykład tak jak dla mnie, nawet jestem dumna z tego, że moje dziecko jest tak jakby ochrzczonym sikiem, bo jest takim właśnie ochrzczonym sikiem i on o tym zadecydował. On się tego nauczył, jego bardziej w to ciągnęło. Owszem, wie wszystko o chrześcijaństwie, o katolikach, no wszystko, wszystko. Ale jednak no, była ta rozmowa, że mami jednak no, ciągnie mnie bardziej tam. Okej, dziecko, jedyne co mnie interesuje, masz być dobrym człowiekiem. Nieważne w co wierzysz, masz być dobrym człowiekiem i tyle.
1: To jeszcze zapytam, no bo my w zasadzie wczoraj po raz pierwszy dowiadywałyśmy się o podstawach takiego sikhizmu, czym w ogóle sikhizm jest, czy dla pani to jest już teraz wszystko, zakładam, że tak, bo 20 parę lat żyć z sikhiem, to chyba wszystkiego się pani dowiedziała, czy coś panią jeszcze dziwi, no zakładam, że pani mąż nosi turban, nie? Czyli mąż nie jest ochrzczonym sikhiem?
0: Nie.
1: A syn jest?
0: Sikie, tak.
1: O, proszę.
0: Więc to też nie jest takie, że o, chcę wyglądać jak tata czy coś. Nie, nie. Mąż nie ma turbanu. Jest sikiem.
1: Czyli chcę, też nie ma kirpanu?
0: Nie ma.
1: A syn ma?
0: Tak.
1: I nosi na co dzień?
0: Tak.
1: No dobrze, no to teraz zapytam, jako że w zasadzie jest to sprawa, w związku z którą w ogóle znalazłyśmy się w Southampton. Jak państwo postrzegają te wydarzenia, które miały miejsce w grudniu? Czy jakoś dzieci to przeżyły? Czy państwo jakoś to przeżyli? Jaki to miało wpływ na państwa rzeczywistość? Czy to była jakaś informacja, o której w domu rozmawialiście, czy...
0: Oczywiście, o której rozmawiamy do tej pory. Jesteśmy na bieżąco. Czy to wpłynęło na nas, jako na nas? No nie, no... Tak jak właśnie, o, tutaj ja jestem po środku, bo jednak, no, Henry miał jakieś tam korzenie polskie, Wikram jest sikiem, którego znam, więc... no, owszem, nie powinno do tego dojść. Ale czy to coś zmieniło w nas, czy nie wiem, czy boimy się o coś, czy... Nie wydaje mi się.
1: Jak pani myśli, bo my wiemy, że pani uczestniczyła w rozprawach sądowych, słuchała ich, czego się pani dowiedziała, czy ta sytuacja jakoś inaczej się maluje w pani oczach, czy całe to zajście inaczej się maluje niż tak, jak media to na przykład przedstawiają? I dlaczego pani w ogóle była tam na tych rozprawach?
0: No może właśnie też z tego powodu, że no jednak znam kulturę jednych i drugich i chciałam to widzieć, jak to w ogóle jest przedstawione i no kurde, to jest taka trudna sprawa, no no jednak tutaj była ta obrona, o której każdy mówi, że niby nie oszukujmy się, no biali są rasistami i zawsze będą, nieważne ile tutaj lat będziesz mieszkała, jeżeli jesteś brązowa, nigdy nie będziesz Brytyjczykiem. Więc tutaj też musimy to podkreślić. Na pewno było to na tle rasistowskim, dlatego że znając go, wiem, że nie jest osobą agresywną.
1: Wikram.
0: Tak, wręcz przeciwnie. Jest to osoba, która tak samo pomogła z... mojemu synowi z prześladowaniem w szkole. Poradzić sobie, poukładać to wszystko i właśnie mówiąc, że agresją niczego nie zdziała, więc wiem, że bez przyczyny tego nie zrobił. Nie powinno się tak stać. Nie powinno, bo tutaj obie rodziny przeżywają tragedię. Owszem, Henrygo większą, bo stracili swoje dziecko, tak? Ale no, alkohol też tutaj wchodzi w grę.
1: Czyli trochę inaczej się pani maluje na tej zasadzie, że coś tam zaszło między nimi, że doszło do...
0: No na 100%. Widzimy nawet nagranie, chyba które nie jest jeszcze puszczone ze Snapchata, gdzie Henry nagrywa Wikrema idąc za nim i mówiąc mu, że powiedz, że jesteś złym człowiekiem, powiedz, że jesteś złym człowiekiem. W tym momencie odwraca się Wikrem do niego i mówi, tak, jestem złym człowiekiem, i zabrał mu telefon. Gdzie jest powiedziane, nawet chyba w rozmowie z policją, że mu zabrał ten telefon, że ma go przy sobie. To nie jest, że chciał go okraść czy coś, tak jak chcieli to przedstawić, nie. Powiedziane to było, zabrałem mu telefon i mam go przy sobie.
1: No i myśli pani, że ten wyrok był słuszny? Uczestniczyła pani w tych rozprawach? Słuchała pani obu stron?
0: Nie jest słuszne.
1: Bo?
0: Bo powinno to być brane jako albo jak to, self-defense, obrona własna, albo manslaughter, o matko. No zapomniałem, jak jest po polsku manslaughter, nie wiem.
1: Nieumyślne spowodowanie
0: chyba nieumyślne,
1: śmierci.
0: No właśnie, nieumyślne spowodowanie śmierci.
1: No to są takie zupełnie inne słowa niż to, czy opis sytuacji, niż taki, jaki jest w mediach.
0: O, całkowicie. Całkowicie. Bo siedząc tam, a później czytając artykuły, myślałam sobie, że w ogóle siedzieliśmy na dwóch oddzielnych rozprawach.
1: No dobrze, to jeszcze zapytam, znała pani, czy zna pani Wikrama? Co to był za chłopak, bo 23-latek, więc chłopak chyba mogę powiedzieć.
0: Nigdy nie miałam z nim problemów, jak mówiłam, pomógł mojemu dziecku tak samo. Jest wykształcony, gdzie nigdzie nie podkreślali tego, że jest wykształconym chłopakiem. Nigdy nie miałam z nim jakiegokolwiek zajścia. Dla mnie w porządku, no.
1: No ale jednak zabił chłopaka.
0: Owszem, ale to nie zmieni niczego. No i nie możemy wszystkim, tak samo jak teraz jest atak na tych Sików, nie możemy za coś jednej osoby odpowiadać wszyscy, jeżeli ta
1: no,
0: osoba...
1: No nie, ale Wikram odpowiedział, jest taki wyrok sądu.
0: No, odpowiedział za to.
1: Czyli dla pani to jest... No właśnie, jaka to jest sytuacja? Jak to pani przeżywa?
0: Troszkę jest niesprawiedliwości tam, na pewno. Nie przedstawione było, co na przykład turban oznacza dla Sika na głowie. To jest tak, jakby ktoś, nie wiem, zrzucił koronę królowi z głowy. Ludzie nie wiedzą o tym, bo nie chcą się dowiedzieć, a może ich to nie interesuje tak samo, więc... I jeżeli nawet ktoś mówi, dobra, bo nie ma dowodów, że Henry był, nie wiem, tam coś powiedział rasistowskiego do niego, ale zrzucił mu turban, targał go za włosy.
1: A skąd pani to wie?
0: Z sądu, z tych wszystkich rozpraw, gdzie było czytane. No widzieliśmy tam, że na tym wideo, że Wikrem miał rozpuszczone te włosy. Turban ma trzy warstwy. To nie jest jedna warstwa, to są trzy warstwy, gdzie ostatnia ma bodajże chyba 7 metrów. To nie jest coś, co tak sobie ktoś rozwinie, więc musiał być uderzony, żeby mu to spadło z głowy. Po drugie, jeżeli pani widziała ten kerpan, są na nim włosy, które zostały wydarte Wikremowi.
1: Tak, chociaż tak też mówią Sikowie, że to nie kirpan, tylko ten sztylet, który został użyty, to jest jakiś 21-centymetrowy sztylet, którego tak normalnie Sikowie przy sobie nosić nie mogą.
0: Ekstra, to było ekstra takie. Mogą, nie muszą. Może powiedzmy tak, mogą, nie muszą.
1: To jaka była ta sytuacja opisywana przez Wikrama w sądzie w takim razie? Co tam zaszło? Czy pani jest to w stanie jakoś skrócić, co on mówił?
0: Wszystko chyba to, co właśnie pisze, no zostało no, tego z barku chyba, I think. Wikram mu się usunął, bo widział, że idzie takim ślaczkiem, że jest chyba na pewno nietrzeźwy. Zsunął mu się. Henry go uderzył z barka i mówił, że powinieneś zostawić mi więcej miejsca. Wikram powiedział tak, powinienem, przepraszam. No i tamten zaczął mówić coś jak, co ty sobie myślisz, kim ty jesteś? Pokażę ci co, no i tam jeszcze było, Wikram do niego mówi, dobra, carry on with your day. I tamten chyba go zaczął wtedy nagrywać czy coś i pokażę ci co chłopaki z Essex robią z takimi jak ty, coś takiego. I się zaczęło od tego wideo, że on mówił ten telefon, skasuj to, no i się właśnie zaczęła cała.
1: To jeszcze zapytam, bo kwestią, która jest podnoszona w tej sprawie, bo jedną rzeczą jest to, co tam zaszło, ale drugą to jak policja potraktowała właśnie Henry'ego. Czy to pani jakoś ocenia, że faktycznie może być tak, czy że są takie sytuacje, mówi się to teraz two-tier policing, że ta obawa przed tym, że zostanie się uznanym na przykład przez policjanta za rasistę, jest tak mocna, że w tym przypadku doprowadziła, czy poniekąd mogła, no doprowadziła do tragedii, tak? No bo to nagranie chyba nikt nie ma wątpliwości, że to było co najmniej zaniedbanie ze strony policjantów.
0: No, nagranie nie jest miłe. Nagranie nie jest miłe i myślę, że tak. Doszło tutaj do zaniedbania, owszem. Jak słyszymy, nigdzie nie jest powiedziane, że Wikram mówi, że go ugodził tym nożem, skoro Henry mówi. Powinien być dobrze sprawdzony, a nie targają chłopakiem świętej pamięci po ziemi i skuwają go jeszcze w kajdanki, tak? Nie sprawdzając go. Nikt nie było przy rozmowie z policją mówione, że potrzebują medical assistant, tak? Nikt tego nie wezwał, dopóki chyba też tam na tym nagraniu już policja jak już była i wtedy z tych kamer tam było, że ambulans, żeby wezwać. To przecież dużo czasu minęło od mówienia im, żeby wezwali ambulans, a kiedy oni wezwali, ambulans był wzywany.
1: Uważa pani, że tak już niezależnie od tej sprawy, ale pani mieszkając tutaj już 20 parę lat, czy zdarza się w ostatnich czasach, no bo to jest tak podniesione, że te mniejszości w zasadzie są poniekąd uprzywilejowane, jeśli chodzi o takie sytuacje związane z interwencjami policyjnymi? Czy pani to odczuła, czy nie?
0: Nie odczułam, nigdy nie miałam takiej sytuacji w ogóle nie byłam, więc tutaj akurat nie mogę się wypowiedzieć, naprawdę. Nie mogę się tutaj wypowiedzieć. Fakt, że tam były tutaj przy hotelach, gdzie są ci, co są nielegalnie tutaj, był w hotelach, były tam owszem protesty. Tak, słyszy się właśnie w mediach czy coś, że bardziej atakują właśnie brązowych czy czarnych tych ludzi, bardziej chyba brązowych, bo tak mi się wydaje, ale czy ja to odczuwam? No ja akurat tego nie odczułam. Jedynie z filmików, z mediów, co słyszę.
1: Co pani sądzi o tej sytuacji w kontekście tego, jak teraz, jakie są reakcje na nią, jakie są reakcje polityków, o takich głosach podnoszonych a propos noszenia kirpanów przez Sikhów? Co pani na ten temat myśli?
0: Na pewno nigdy nie zrobił tego, że zrobił ban kirpan. Bo to jest tak, jakby nam, katolikom, zabronili nosić, nie wiem, krzyżyka czy medalika świętego na łańcuszku. Okej, mówimy o dużym, bo to akurat ten większy miał w tym tutaj całą grę, tak? Ale mały, który nosisz, on nie jest nawet ostry. On nie jest nawet ostry. Jeżeli pani będzie chciała, to zaraz pokażę.
1: Będę chciała.
0: Owszem, to pokażę.
1: To zapytam jeszcze, bo trochę w naszych oczach tak się malowało Southampton, tak trochę media malują jako miasto niebezpieczne teraz w kontekście tych wydarzeń. Czy pani odczuwa to? Czy tutaj dochodzi do takich sytuacji częściej niż raz? Czy to była wyjątkowa sytuacja? Czy tu faktycznie dużo jest takich sytuacji, jakichś przestępstw z użyciem noża?
0: O matko, no wiem tylko o tej teraz sytuacji, jakoś tam...
1: Czyli nie jest to chleb powszedni?
0: Nie, nie, nie.
1: Ale ponoć w ogóle w Wielkiej Brytanii dochodzi do bardzo wielu przestępstw z użyciem noża.
0: No tak. I wiedzą, że nie mogą tego robić, a dalej noszą, tak? Może jednak zakazać picia alkoholu? Bo to jest jedyny problem wszystkich chyba awantur.
1: Powiedziałaby pani, że Southampton jest bezpiecznym miastem?
0: No powiem co, tak 50 na 50. W sumie no nigdy gdzieś się nie bałam. Chodzę wieczorem czy do sklepu, czy coś, no... Może też zależy, w jakiej dzielnicy ktoś mieszka. No ja tutaj nie odczuwam, bo ja mówię, jest taka mieszanka tych ludzi i... Jakoś nie odczuwam, że jestem w jakimś niebezpieczeństwie. Czy nawet idąc na centrum, ja nie odczuwam żadnego niebezpieczeństwa.
1: Na początku rozmowy wspomniała pani o Brytyjczykach i że to ze strony Brytyjczyków pani odczuwała niechęć wiele razy. Czy takie sytuacje wciąż mają miejsce, albo jak pani ocenia, no bo Southampton i niektóre tu dzielnice to jest naprawdę tygiel kulturowy. Tu jest no, w Portsmouth na przestrzeni 100 metrów mamy 6 nacji spotkamy, z którymi najlepiej się pani dogaduje, integruje, z którymi nie bardzo. Czy ma pani jakąś taką ocenę mieszkańców Southampton, no bo to jest ponad 30% mieszkańców, to nie są Brytyjczycy.
0: Wie pani co, ja chyba jestem taką osobą, że ja się dogadam ze wszystkimi. Mi nikt nie przeszkadza. Mnie naprawdę, tak jak powiedziałam na początku, ja nie widzę kolorów w człowieku. Nie widzę kolorów w człowieku. Jeżeli ktoś jest szczery i lojalny w stosunku do mnie, ja to odwdzięczam tak samo. Jakoś tak, i tak jak powiedziałam o Brytyjczykach, słyszałam to jak przyjechałam, że żebym wracała, że im kradnę pracę oczywiście i nawet jak zaczęłam swoją pracę i rozmawiałam z koleżanką, Polką, przyszedł do nas menadżer i powiedział, że jesteśmy w Anglii i powinniśmy rozmawiać po angielsku. I taki był zakaz, że żaden Polak, czy w ogóle obcokrajowiec nie mógł rozmawiać we własnym języku. Wszyscy musieli po angielsku.
1: A teraz już takiego zakazu nie ma?
0: Chyba nie. Tylko, że wtedy, no to też weźmy pod uwagę, że no nie wszyscy mówili po tym angielsku. Pokaż ten, że nie jest ostry. Tu masz z przodu.
1: A co taki malutki jest?
2: Tak. Tak.
1: Mogę dotknąć?
2: Tak.
1: No nie jest ostry.
3: No to jest całe zamieszanie.
0: Tak.
1: A mogę zapytać syna? Mogę cię o coś zapytać? No a ty jak całą tą sytuację oceniasz? Co mówi młodzież? Bo my rozmawiamy z dorosłymi, a młodzież jak się na to zapatruje?
2: Ja chyba nie mogę tak dużo pogadać o tym, bo tutaj jest bardzo... Tak ludzie pomyślą, że coś ja chcę powiedzieć, bo ja jestem Sikhem, do... Ludzie będą mówić, że będę na Wikrema, ale to jest szkoda, że umarł. Jest naprawdę, ale tak jak ludzie teraz robią, że musimy wszystko no, okrzaniać i że, jak to? Protest.
3: Protestować.
2: A, protestować i takie. Tak, no na wszyscy, co jest to brązowe, to myślą, że to jest, no, że jak to? Unsafe.
1: Możesz mówić też po angielsku.
3: Możesz też po angielsku. A.
2: No do niebezpieczne.
3: Tak. Okay.
1: A czy ty się czujesz bezpiecznie w Southampton? Jak ci się tutaj mieszka?
2: Tutaj okej, okay, nie było tak źle, ale teraz o tym Henry do jest tak, no trochę jest tak, że ludzie tak będą teraz popatrzeć na ciebie dwa czy trzy razy, coś powiedział do ciebie. Tutaj chodziłem ostatnio i coś na rasistował kogoś, no rasistowskie coś mi powiedział. Ale to ja myślę, że jest od wszystko to Henry'ego.
1: Przejmujesz się tym bardzo?
2: Nie, nie tak za bardzo. Tutaj teraz jest takie, że ludzie będą tutaj rasistował, bo ludzie teraz będą myśleć, że to nie jest nasz kraj, ale tutaj jestem urodzony. Do tak ludzie będą myśleć.
1: A to ja mogę cię zapytać, masz bardzo rodziców z innych państw, wychowujesz się i urodziłeś się w Wielkiej Brytanii. No, jak ty się identyfikujesz? Kim ty jesteś? Jakbym cię zapytała, to co byś powiedział?
2: Ja bym powiedział, że jestem no, od Brytanii. Że tutaj urodziłem się i tutaj mieszkam, gadam po angielsku, ale jak ludzie by spytali mnie, gdzie jest to twoje rodzice, to ja by, skąd twoje rodzice, to ja by powiedział, że od Polski, od Indii, ale ja więcej do Indii, ja tutaj na religii i takie.
1: Czyli jednak nie Jezus Chrystus i nie Krzyżyk.
2: Nie. Uczę się trochę o papieże i takie.
1: Czyli wiesz, kim był Jan Paweł II?
2: Tak.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
4: I takie to było spotkanie w domu Polki, która tutaj mieszka, jest żoną Sikha. Takiej historii my wysłuchałyśmy i Państwo mogli teraz wysłuchać o tym tragicznym wydarzeniu, które miało miejsce tutaj w grudniu, no, o tym, jak jest ono postrzegane ze strony mieszkańców jeszcze bezpośrednio związanych na przykład ze sprawcą tego morderstwa. Wyrok jest, sąd osądził sprawę. Tutaj podnoszone są tematy, po pierwsze zaniedbania ze strony policji, po drugie oczywiście cały czas rozmowa na temat, dlaczego do tego doszło w kontekście też migracji. O migrantach się rozmawia, o tej migracji, jak ona wygląda, czy jest to w odpowiedni sposób regulowana, no ale też tutaj jest rozmowa i debata na temat właśnie społeczności sikhijskiej, ich symboli religijnych i tych kirpanów, które noszą. To są tematy, o których tutaj się mówi. No i to jest taka perspektywa akurat tych naszych rozmówców, ale są inne i o nich Państwo też słyszeli w tych audycjach. Jest godzina 9:47, to my teraz na chwilę posłuchamy zespołu Depeche Mode. Jako że w Wielkiej Brytanii jesteśmy i można go często tutaj z głośników w różnych miejscach usłyszeć.
5: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Zaczynamy od sesji wyborczej Łukaszenkowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet, ale też będziemy się widzieć na YouTube, więc widzów też witam bardzo, bardzo serdecznie. Wczoraj burzliwe posiedzenie Sejmu, ale nie tylko w Sejmie było burzliwie. Wczoraj także długie, wielogodzinne, ponad dziewięciogodzinne przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze. Wszystko dotyczy dwóch wieży. No, a do tego jeszcze wszystko to, co dzieje się dookoła sporu polsko-ukraińskiego. O tym będziemy dzisiaj mówić. I też oczywiście o działaniach władzy wobec dziennikarza Leszka Kraskowskiego. O tym powiemy z Cezarym Gmyzem po godzinie 10.30. No, to jest ciekawe, że Cezary Gmyz miał spór z Leszkiem Kraskowskim. Nie zgadzał się z nim w wielu miejscach, ale wiele osób jest tak, że różnie oceniało pracę pana redaktora, a teraz jest dość powszechne oburzenie, mimo tego, że prokuratura stara się jakoś swoje stanowisko opisać, chociaż im więcej pisze, tym więcej też pojawia się wątpliwości, co Państwo mogli w poranku wnet usłyszeć. Teraz, skoro o Sejmie mówiłem, to Sejm naszego studia zawitał i to będzie dwóch posłów dzisiaj w naszym studiu, ale na początek Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy będę kichał, nie, na razie nie będę kichał.
1: To dobrze, chociaż mamy tyle roślin, że można alergię złapać, ale pan poseł na razie bez alergii w naszym studiu, co się ceni. Jarosław Kaczyński, 9 godzin w prokuraturze, jak to przesłuchanie przeszło? Chociaż wysłuchanie, bo to 9 godzin, to dużo pan prezes musiał powiedzieć. Jakie były wrażenia w partii, co mówił sam prezes po tym przesłuchaniu?
2: Pan prezes w bardzo dobrej formie, zadowolony, o ile można użyć tego słowa w kontekście takiego przesłuchania. Myślę, że znając pana prezesa, to wręcz z takim pewnym rozczarowaniem przyjął to, że przeciwnicy procesowi już po 9 godzinach się poddali, bo myślę, że zresztą widzieli to wszyscy, którzy obserwowali chociażby słynne przesłuchanie pana prezesa przed komisją śledczą. Pan prezes się dopiero rozkręcał prawdopodobnie, a druga strona już rzuciła ręcznik, ale ciekawostka i to słyszałem z opowieści i co ciekawe TVN24 również to relacjonuje, proszę pozwolić, że zacytuję, to konferencja rzecznika prokuratury w trakcie. Prokurator został zapytany o wcześniejsze wyjście mecenasa Romana Giertycha. Myślę, że jest to wynik niezadowolenia z uchylania przez prowadzącą czynności procesowe prokurator pytań, które albo dotyczą już kwestii, na które świadek odpowiadał, dublowania pytań, albo zadawania pytań, które nie mają związku z tym postępowaniem. Myślę, że było tutaj jakieś takie lekkie rozdrażnienie ze strony przesłuchującego, którym był mecenas Giertych. No coż tam się musiało wydarzyć, że nie poszło po myśli pan Giertych, rozdrażniony wyszedł z prokuratury. Ale to pokazuje, że